to był rok ogłoszony przez Jana Pawła Rokiem Maryi. I jakby odnosząc się do tej kwestii tych różnych rzeczy, jakich dowiadywałam się w swoim życiu właśnie z rodziną, tego, że ona była niepełna i tak dalej, to wszystko zaczyna się od początku, od momentu mojego poczęcia. I to był trudny czas, bardzo trudny czas dla mojej mamy. Właściwie nie było to wszystko tak, jak powinno być. Zaczęło się od grzechu i to miało potem wielkie konsekwencje, później trudne dla nas wszystkich. Moja mama miała wtedy bardzo trudny czas. Była zagubiona i po prostu jakby można powiedzieć, że no, ja poczęłam się tylko nie z jakiejś miłości, tylko w zagubieniu, z pożądliwości. Ale mimo to moja mama, pomimo to, że mój biologiczny ojciec powiedział, że no w ogóle żadnej odpowiedzialności za to nie bierze, bo wręcz jakby mówił, żeby usunąć ciążę, moja mama jednak czuła, że pragnie mnie urodzić. Było jej bardzo trudno. A jej rodzice, czyli ci moi dziadkowie, z którymi całe życie spędzam, właściwie teraz już tylko z babcią, bo dziadek umarł rok temu, mówili właśnie, żeby też mama usunęła ciążę.

0: I można powiedzieć, że moja mama w tej samej sytuacji...
1: Twoja siostra jest starsza czy młodsza?
0: Młodsza. O rok jest młodsza. Tak. Więc było...
1: Dziadkowie również byli przeciwni.
0: Tak, dziadkowie byli przeciwni. No i moja mama szuka jakiejś pomocy. Udała się do takiego ośrodka obok księży Marianów. Tam była taka pani, która pomagała kobietom, które chcą dokonać aborcji. No i moja mama przez jakiś czas u niej mieszkała, chyba przez tydzień. No ale później właściwie moja mama mówiła, że nie wiedziała kompletnie, co robić i nie wiem, czy to po prostu w jakimś posłuszeństwie swoim rodzicom wróciła do domu, czy po prostu kompletnie nie wiedziała, co robić, więc wróciła do domu i zapadła taka decyzja, że ciąża ma być usunięta. No i już jechali na zabieg. Wtedy to tak się mówiło, zabieg. To jeszcze był czas PRL-u, więc bardzo dużo było dokonywanych aborcji. Więc jechali na ten zabieg i już byli właściwie w tym miejscu. Moja mama siedziała już na fotelu aborcyjnym. Lekarz już miał ubrane rękawiczki i sięgał już po narzędzia. A moja mama cały czas w tym czasie modliła się do Maryi. Nieustannie. I w pewnym momencie ponoć moja babcia powiedziała do tego lekarza, żeby uważał. I on w tamtym momencie powiedział, że on nie może tego zrobić. I aborcja się nie dokonała. Więc jest to dla mnie niesamowity dar i od momentu, kiedy się o tym dowiedziałam, zaczęłam dostrzegać, jak wielką wartość ma ludzkie życie, każde ludzkie życie, i zaczęłam dostrzegać to, że każde życie jest chciane, że nie ma życia, którego Bóg by nie chciał. Szczególnie jakby to wszystko zaczęłam tak dostrzegać, kiedy byłam na rekolekcjach ignacjańskich na pierwszym tygodniu. Wtedy tak przechodzi się właśnie przez całe swoje życie. I zobaczyłam, właśnie to było dla mnie wtedy doświadczenie ogromnej miłości Boga, Jego miłosiernej miłości. I też wtedy uczyłam się przebaczenia. Przebaczenia od samego Jezusa. Bo wiem, że gdyby nie Jezus, gdyby nie to, że sama doświadczyłam od Niego przebaczenia, ja nie byłabym w stanie przebaczyć.

0: Jakby to przebaczenie dokonuje się tylko jego mocą. Jakby dla mnie to jest wszystko ponad mnie. To nie jest w ogóle na moje siły. Ale tylko to z Jezusem się mogło dokonać. To przebaczenie i co za tym idzie, uzdrowienie. Uzdrowienie i umiejętność życia z tym wszystkim. A do tego jeszcze wręcz ogromne wzbudziło się dziękczynienie za to życie, jakie jest, jakie mam. I dziękczynienie za to wszystko, czego cały czas doświadczam, co otrzymuję od Pana Boga, za osoby, które spotykam w swoim życiu. Tak.
1: Powiedz, co stało się ważnego w czasie, kiedy twój dziadek umierał? Mówiłeś, że to był ważny moment.
0: Tak. I też jest związane z Maryją. To był bardzo ważny moment. Bo mój dziadek, on nie umarł od razu. Znaczy on, bo on w ogóle żył bardzo aktywnie, bardzo dużo działał, cały czas pracował. To był no niesamowity człowiek. Bardzo robił dużo dobrych rzeczy. Bardzo pomagał różnym ludziom. I tak zdałam sobie sprawę, że wprawdzie ja może nie miałam tego ojca takiego biologicznego, ani też tak naprawdę tego, którego mam, który jest moim ojcem w dowodzie. Bo ten znów się rozwiódł z moją mamą, ale i to jest ojciec mojej siostry. Ale właśnie to wszystko zaczęło się od dziadka. Więc kiedy dziadek poszedł do szpitala, miał mieć operację na bypassy. I operacja była wyznaczona na 8 grudnia. I właściwie to jest cud, że on przeżył tą operację. Dlatego, że operacja trwała chyba 7 godzin. W ogóle nikt nie chciał się tej operacji podjąć. Był jeden profesor, który tylko się tej operacji podjął. I trwała 7 godzin. Mój dziadek jeszcze w trakcie operacji miał zawał. Ale przeżył. Później leżał jeszcze w śpiączce przez 10 dni w śpiączce farmakologicznej. I później 2 miesiące trwała właściwie jego agonia. Dokładnie 2 miesiące, zmarł 8 lutego. Oczywiście my tam w czasie, kiedy dziadek chorował, to gdzieś tam była jakaś nadzieja, że może on z tego wyjdzie. Aczkolwiek to było takie nasze przygotowanie się na jego odejście. To był czas, kiedy przybliżyliśmy się też do siebie.

zaczęłam mieć wtedy właśnie takie poczucie, jak wielką wartość ma dla mnie rodzina. Właśnie taka, jaka ona jest. I jak ważne są dla mnie te osoby, niezależnie od tego, czy gdzieś tam jakieś były trudne sytuacje, kłótnie i tak dalej, bo też takie rzeczy były, ale nagle to przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. To w ogóle nie było istotne. I właściwie pod koniec życia, kiedy patrzyłam na mojego dziadka, i zresztą nie tylko ja tak to odbierałam, moja mama również o tym mówiła, mówiłyśmy tak, że tak jak patrzymy na niego, to tak jakbyśmy widziały Chrystusa, cierpiącego Chrystusa, który odchodzi. I dla mnie to było niesamowite świadectwo mojego dziadka, kiedy odchodził. Na początku nawet trudno było z nim mieć jakiś kontakt, bo właściwie no, bredził, mówił dużo takich rzeczy, które były bezsensowne. Nawet mówił takie rzeczy, które mogły ranić. Pamiętam nawet taką sytuację, kiedy spędziłam prawie cały dzień w szpitalu przy dziadku i potem chciałam go nakarmić, a on po prostu zaczął pluć tą zupą, bić mnie po rękach i to było dla mnie strasznie przykre i strasznie trudne. Ale pod sam koniec, właściwie ostatni tydzień jego życia, był u nas w domu, zabraliśmy go do domu. Ale później został wzięty jeszcze tam do szpitala na parę dni. Ale ten czas, ten ostatni czas, on już miał taką pełną świadomość. On już był wtedy na skraju już wyczerpania wszelkiego fizycznego, sił, ale miał świadomość, całkowitą świadomość tego, co się wokół niego dzieje. I on był w tym niesamowicie pokorny. On tak to przyjmował, po prostu tak jak jest. I w takim wielkim zaufaniu w miłość Boga, w Boże miłosierdzie. To było niesamowite i to było widać. Ale w tym czasie, kiedy mój dziadek właśnie tak chorował, no to był okres świąteczny Bożego Narodzenia. Odezwał się wtedy, myślałam, mój ojciec. Po 18 latach nieodzywania się. Napisał do mnie SMS-a, nie przedstawiając się. Ja właściwie zignorowałam, bo to były jakieś życzenia, więc zignorowałam, bo dużo SMS-ów dostawałam na święta. W ogóle nie miałam głowy do tych rzeczy. Dopiero później tam odezwałam się do tej osoby i krok po kroku doszłyśmy z moją siostrą, że to jest nasz ojciec. No i niedługo i nasza pierwsza rozmowa to była po prostu rozmowa przez Skype'a. A potem się z nim spotkałyśmy.

To było... Dziwne spotkanie. Właściwie... Nie wiedziałam tak naprawdę, czy go o coś pytać, czy o czym z nim w ogóle rozmawiać. Ale no, spotkaliśmy się, porozmawialiśmy trochę, zapytał się, co robimy. On się nie tłumaczył nam, bo jakby wyszedł z założenia, że to nie ma sensu, żeby się zaczął tłumaczyć i tak dalej. No i przez chwilę mieliśmy kontakt, ale potem ten kontakt się urwał. Ale znowu jakby jesteśmy w kontakcie. Niedługo po tym ja właściwie jechałam na rekolekcje takie o uzdrowienie wewnętrzne właśnie. I żeby jechać na te rekolekcje, no to tak trzeba trochę popatrzeć na swoje życie, to co się wydarzyło. I moja mama pokazała mi akt rozwodowy i tam była data ślubu moich rodziców. No i zobaczyłam, że oni się pobrali chyba w marcu, a ja się urodziłam w kwietniu. Ale wtedy już nie wnikałam, dlaczego, o co chodzi i tak dalej. Ale jak jechałam na te rekolekcje uzdrowienie wewnętrzne, właśnie zapytałam mamy, czy był jakiś problem z moimi narodzinami. Czy ojciec chciał, żebym się narodziła. No i mama wtedy powiedziała, że no na początku był problem, że coś było, tak. No ale mówi, że ale później, że już było wszystko w porządku.

No więc pojechałam na te rekolekcje. No i właśnie, to był bardzo mocny czas. Tam na początku tych rekolekcji jest taka modlitwa. Modlitwa przebaczenia, która przechodzi cały okres życia od momentu, okresu czasu prenatalnego aż do danego czasu, w jakim się żyje. Ja nie wiedziałam dlaczego, kiedy były czytane słowa na temat czasu prenatalnego, mi zaczęły tak płynąć łzy bezwolnie. I tak sobie od razu wtedy przypomniałam o tym, co powiedziała moja mama, że był jakiś problem. Ale jeszcze wtedy nie wiedziałam dokładnie jaki. No i bardzo bolesne też było dla mnie moment, kiedy był czytany o ojcu. To chyba największa taka rana. Brak ojca. Ale potem... I to była modlitwa przebaczenia. A potem podchodziliśmy każdy z osobna do Najświętszego Sakramentu i kapłan kładł nas ręce, nas błogosławił, chwilę modlił się nad nami i takie miałam poczucie, że to zostało wszystko tak przeniknięte takim boskim promieniem, że Bóg to tak przemienia. To się zaczęło takie przemienianie. I kiedy wróciłam z tych rekolekcji, to właśnie zaraz następnego dnia napisałam świadectwo o tym czasie, to co się dokonało, to uzdrowienie, że Pan uzdolnił mnie do przebaczenia tym osobom i że wręcz jakby tak naturalnie po prostu życzę dobrze tym osobom, jakby błogosławię im tak całkowicie, tak naprawdę z serca im błogosławię. No, dowiedziałam się właśnie, że ten mój ojciec nie jest moim ojcem. I to dowiedziałam się od mojej siostry. Ale i zaraz potem zaczęłam rozmawiać z moją mamą. Ale tak naprawdę to ja zaczęłam ją uspokajać. A potem po prostu zaczęłyśmy się razem modlić i uwielbiać Pana Boga w tym wszystkim. I zaczęłyśmy dziękować. I to było niesamowite, że w takich momentach właśnie nie ma kłótni, ścierania się, tylko przychodzi Bóg i wypełnia to swoją miłością. Wypełnia nas swoją miłością, także i my jesteśmy zdolni tą miłością wzajemnie się obdarowywać.

I później właśnie po jakimś czasie wyszła jeszcze ta kwestia moich narodzin. To wszystko razem złączone jest dla mnie czymś niesamowitym. To wszystko wydarzyło się jednego roku, w jednym czasie, właściwie tak tuż obok siebie. I wiem, że też nie byłabym w stanie przejść przez to wszystko sama. To jest przede wszystkim Jezus, ale Jezus, który działa przez konkretnych ludzi. Jezus, który jest obecny w konkretnej wspólnocie. I wierzę, że to nie jest zupełnie przypadek, że akurat w tamtym czasie przyszłam do tej wspólnoty, że takich, a nie innych ludzi Pan Bóg postawił na mojej drodze, że właśnie to tak wszystko, to jest niesamowite, bo właściwie ja tych wszystkich rzeczy dowiadywałam się zaraz następny dzień po rekolekcjach. To, że mój ojciec nie jest moim ojcem, dowiedziałam się zaraz następnego dnia po rekolekcjach uzdrowienie wewnętrzne. Znów kwestii dotyczącej moich narodzin, to też dowiedziałam się dzień po rekolekcjach, znów takich jeszcze innych, takich wspólnotowych. I jakby Pan Bóg najpierw przygotowuje mnie zawsze do przyjęcia pewnych rzeczy. To właśnie tego doświadczam, że to nie jest takie uderzenie, które mnie powala na ziemię. Najpierw Pan Bóg przygotowuje mnie na przyjęcie tego, potem jest to doświadczenie, które jest trudne, ale zaraz przychodzi ze swoim miłosierdziem i dotyka mnie. I właściwie właśnie tak naprawdę wśród tych wszystkich rzeczy najtrudniej było mi przyjąć tą prawdę o moim narodzeniu. To była rzecz najgorsza i najtrudniejsza. I tu było bardzo wielkie świadectwo dla mnie właśnie wspólnoty i właśnie też konkretnych osób. Bo kiedy się tego dowiedziałam, właśnie pierwsza reakcja była taka, to chwała Panu, to cieszę się, to wielki dar, to moje życie jest cudem. To się bardzo z tego powodu cieszę. Cóż mogę więcej, no. Dzięki Ci Boże, dzięki Ci Panie, że żyję, że dałeś mi życie.

0: Ale zaraz potem, wiadomo, zaczęły mi przychodzić myśli, że aha, ale to co? Oni chcieli mnie zabić. To znaczy, że aha, to już rozumiem, czy oni się tak zachowywali. Czemu jacyś tacy byli nadopiekuńczy wobec mnie? Czemu tak się troszczyli o mnie i tak dalej? I zaczęłam...
1: Jad zaczął się sączyć.
0: Tak, zaczęło się takie rzeczy, ale... Ale zaczęłam to odrzucać, że nie no, przecież nie mogę tak iść w tym kierunku. To w ogóle, to nie jest ten azymut. To nie jest ten azymut. I akurat to był wtorek. My mamy spotkania wspólnoty we wtorki. I nie miałam kompletnie ochoty jechać na spotkanie wspólnoty, gdzie my na spotkaniach wspólnoty po prostu... śpiewamy pieśni wielbiące Boga, dziękujemy Mu i wszystko jest w takiej ogromnej radości, kiedy ja miałam takie poczucie, że po prostu ktoś nie chciał mojego życia, że właściwie jestem niepotrzebna. I zadzwoniłam do mojej animatorki i ona się ze mną spotkała. Powiedziała mi o tym wszystkim i można powiedzieć, że ona mnie tak pociągnęła na to spotkanie wspólnoty. I tam dokonało się coś niesamowitego. Właśnie w tym wszystkim, właśnie to uwielbienie mnie zaczęło uzdrawiać. Zaczęłam potrafiać, po prostu byłam zdolna, żeby przyjąć to. I akurat było takie czytanie wtedy z księgi Ezechiela o wyschniętych kościach, gdzie właśnie Bóg mówi do proroka, że tchnie swego ducha w kości i one się złączą, obrosną ciałem. Właśnie. I ja miałam takie poczucie, że jestem jak te kości. I że teraz Bóg tchnął we mnie swojego ducha i dał mi nowe życie. I dał mi nowe, prawdziwe życie.

0: Jestem Bóg, kogo poznałaś.
1: Kim jest Bóg? Tak naprawdę Bóg, którego poznaję, jest dla mnie wielką tajemnicą. I to, co mogę powiedzieć o Bogu, to tak naprawdę będzie tylko jakąś częścią, określeniem Jego przymiotów. Ja najgłębiej, najbardziej doświadczam od Boga Jego miłosierdzia. Jego miłosierdzia, czyli Jego przebaczenia, Jego miłości, Jego wierności. Bóg zawsze jest wierny swojemu słowu i doświadczam tego, że On jest wierny, że On jest zawsze przy mnie. Że troszczy się o mnie, że mnie nigdy nie opuszcza, że kiedy upadam, On mnie zaraz podnosi, a kiedy nie mogę iść, niesie mnie na swoich rękach. I doświadczam tego, że On żyje, że On naprawdę jest obecny, że On po prostu jest.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Myślę, że chciałabym uwielbić Pana Boga i podziękować Mu za dar życia, za to, że stworzył człowieka, za to, że powołał człowieka do życia i za to, że tak bardzo ukochał każdego i że dla każdego ma bardzo konkretną drogę, bardzo konkretną misję. I szczególnie właśnie chciałabym podziękować za swoje życie, za osoby, które spotykam w swoim życiu, które Pan Bóg stawia na mojej drodze.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Iza. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, przepraszam Cię za wszystko to, co nie podoba się, Tobie się nie podoba w naszym działaniu. Prosimy Cię o miłosierdzie, prosimy Cię o światło na ten czas, abyśmy potrafili Ciebie chwalić przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Maryjo, serdecznie też zapraszamy do tego spotkania, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami.
0: Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest brat Piotr Wardawy. Kapucyn, witam.
1: Szczęść Boże, witam.
0: Kapucyni w Warszawie. Taki zakon w takim dużym mieście. Czy to jest sposób na spotkanie się z biedą ludzką?
1: Tak. W Warszawie szczególnie jest to bardzo łatwe. Wystarczy wyjść na dworzec centralny, przejść się koło Carrefoura, koło dworca Wileńskiego. Oni tam wszędzie są, wszędzie stoją. A jak jeszcze wiemy, gdzie się zapuszczać w kanały żerańskie, to ich spotkamy właśnie tam. I oczywiście na Miodowej, przy naszej kuchni, gdzie wydajemy posiłki, codziennie przez 2 godziny są tam obecni.
0: Co to są za ludzie?
1: To są ludzie przede wszystkim klasycznie bezdomni, którzy po prostu od wielu lat żyją po kanałach, po śmietnikach, czasami korzystają z różnych noclegowni. Ludzie, którzy mieszkają w jakichś domach, ale nie stać ich na posiłek, albo po prostu są uzależnieni i nie są w stanie, od alkoholu przeważnie uzależnienie, i nie są w stanie systematycznie zapracować na coś innego, albo po prostu ta kuchnia, to miejsce, spotkanie z nami jest dla nich takim sposobem życia, spędzaniem czasu tego popołudnia, przyjść do kapucynów, trochę pogadać i zjeść coś ciepłego.
0: Kiedy brat ich pierwszy raz zobaczył, takich ludzi, no zupełnie oddzielonych od nas, jakoś od tego świata normalnego, dalekich. Jakie to jest uczucie?
1: Przede wszystkim to na początku jest wielka niepewność, co to są za ludzie. Jak z nimi rozmawiać w ogóle, dlaczego oni tacy są, i też włącza się bardzo mocny mechanizm osądzania, krytykowania, dlaczego on taki jest i dlaczego on do mnie podchodzi, czego chce ze mną rozmawiać i w jaki w ogóle ja sposób mogę do niego rozmawiać. Jest to tak bardzo odrębny świat, że ja sam automatycznie w pewnym sensie zamykałem się na nich, cały czas podejrzewając ich o to, że kombinują, manipulują mną. Jest to bardzo mocne u nich. I to jest właśnie ten świat całkowitego odrzucenia. Pomijając już te sprawy jakieś psychiczne, duchowe, to nawet sposób ich dbania, może nie dbania o higienę, czasami jest tak odrzucający, że no, trzeba się dobrze ustawić z wiatrem, żeby po prostu spokojnie z nimi rozmawiać, nie?

0: No i jak tutaj ma się zachować chrześcijanin i jeszcze w dodatku w habicie?
1: Chrześcijanin w habicie. Przede wszystkim to rozmawiać. To jest podstawa. Oni potrzebują coś zjeść, potrzebują jakiegoś ciepłego ubrania, ale tego, czego najbardziej potrzebują, to jest po prostu normalna rozmowa, traktowanie ich jak normalnych ludzi. Mam takie spotkania cotygodniowe, to taki klasyczny bezdomny. Powiedział, że on tu lubi przychodzić, ponieważ tutaj czuje się normalnie, tutaj nikt nim nie pogardza, tutaj ma swoją godność, po prostu lubi tu przychodzić, bo jak siedzi gdzieś tam na Starym Mieście, gdzieś łazi, nawet sprząta na jakichś parkingach, to zawsze jest tym bezdomnym, zawsze jest tym, na którego patrzy się z góry. I oni tego potrzebują, po prostu takiej normalności, pomimo tego, że tak bardzo odstają od naszego życia.
0: Skąd wybór zakonu?
1: Zakon zafascynował mnie przede wszystkim ludźmi. Kiedy w ogóle zacząłem myśleć o powołaniu, to pierwsza informacja od znajomej siostry zakonnej była taka, że kapucyni, jeżeli do franciszkanów, to do kapucynów. I w ten sposób nawiązałem z nimi kontakt, pierwsze rekolekcje gdzieś w górach, wypady. I to, co najbardziej mi się spodobało, to pewien styl bycia tych braci. Takie wówczas mnie wszelkie szaleństwo pociągało, włóczęga, takie również były pielgrzymki powołaniowe, spaliśmy tam, gdzie Pan Bóg nam pozwolił. I klimat wspólnoty, jaką kapucyni mi pokazali wówczas, bardzo mnie pociągnął i jakoś czułem się, że to jest tak bardzo naturalne, mi bliskie. No i dlatego dałem się wciągnąć w ten zakon.
0: Ale powołanie to jest coś, co buduje się długo. Z jakiej rodziny brat wyszedł?
1: Z rodziny takiej klasycznej, praktykującej.
0: Skąd? Gdzie mieszkali? Gdzie mieszkają?
1: Rodzice obecnie mieszkają w Kozińcach, 100 kilometrów stąd na południe, przy Puszczy Kozińskiej. I tam gdzieś właśnie w tej rodzinie, powiem tak, że ja jeszcze do końca nie uświadamiałem sobie mojego powołania pod koniec szkoły podstawowej, a moja mama już wyczuwała te sprawy, już się bała i kiedyś właśnie o tym mówiła, że coś już tutaj w tym kierunku będzie. Ja na zasadzie pewnych pobożnych życzeń, fajnych fantazji, że fajnie byłoby coś zrobić dla drugiego człowieka, na przykład zostać księdzem i w stan kapłański, duchowny, a mama to już wiedziała, ona sobie tą całą mozaikę układała powolutku. Później, zanim jej powiedziałem oficjalnie, to ona i tak już wiedziała.
0: Czy brat miał w dzieciństwie świadków wiary? Takie osoby, co do których nie ma wątpliwości, że mają relację osobową z Chrystusem.
1: Tak, tak. Przede wszystkim był to kapelan sióstr franciszkanek o cierpiących, który pracował u nich w Kozienicach. I on mnie znał od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Ja byłem ministrantem 10 lat u niego. I w pewnym momencie stał się moim spowiednikiem, kierownikiem duchowym. I to był człowiek, który mnie urzekał swoją otwartością na drugiego człowieka, pewną dobrocią, sposobem wypowiadania się w ogóle o innych ludziach. Co mnie u niego tak pociągało, że on nigdy nie osądzał, nie mówił źle, ale nawet było coś ewidentnie złego, to on tak to potrafi powiedzieć, że zawsze jakieś dobro z tego wynikało. No człowiek, który mnie znał od podszewki, wiedział o mnie wszystko, nawet który powiedział, że wiesz co, ja to nie radziłbym ci iść do zakonu. Ale ty masz swoich braci, niech oni ci doradzają. Myślę, że zrobi tutaj świetne posunięcie, nie chcąc wpływać na moją decyzję, wręcz mnie zniechęcić.
0: Żeby ją sprawdzić, tak?
1: Myślę, że tak. Teraz jak z perspektywy na to patrzę, wtedy nie rozumiałem do końca tego, dlaczego on tak mówi, ale to była po prostu taka wielka próba dla mnie. Człowiek, który mówi mi, który mnie zna, że mam powołanie, on był pewien tego, mówi mi, że według niego to chyba nie powinien być zakon. Nie wiem, on nie wie, czy ja wytrzymam. No z pomocą Bożą na razie jestem.

0: kiedy zaczęło się u brata formułowanie takiej właśnie relacji, jaką widział brat do tego kapłana? Jak Chrystus przychodzi do życia? No bo na początku to są pobożności, prawda?
1: Tak, tak. To było tak, że jak ja byłem ministrantem, to pamiętam nudne różańce. Chodziłem do kaplicy, do sióstr i był różaniec, który zawsze mi się nużył. Robiłem różne, myślałem o różnych innych rzeczach, liczyłem sobie pewne rzeczy przy ołtarzu, z tego co pamiętam, w podstawówce, ale mnie to pociągało. Również klimat, który siostry wytwarzały, był bardzo ciekawy. Ja to zawsze mówię, że to przez nie trafiłem do zakonu. Były bardzo otwarte na moją osobę. A także ten właśnie ksiądz Marian, on, jego sposób bycia, ja teraz tak kojarzę, że ja często po nim powtarzam różne gesty, nawet przy ołtarzu. Jak ja go obserwowałem przez te 10 lat, jak on się zachowywał, to ja teraz gdzieś to przejąłem i nawet wiele rzeczy, które mi mówił, gdzieś cały czas sobie przypominam, wracają. Ale to był ten moment, kiedy ja mogłem wpatrywać się w to, co się działo przy ołtarzu i kształtować ten obraz wiary, obraz Chrystusa. A taki najbardziej poważny moment, kiedy zacząłem myśleć, to była 8 klasa podstawówki. Nawet już chciałem gdzieś iść do jakiejś takiej szkoły, ale on mówi, wiesz, zostań w domu, najlepiej wychowywać się w domu, później przyjdzie czas, to pójdziesz do zakonu. Także tak to się rozwijało. Mm-hmm.
0: I kiedy w tej historii pojawia się Chrystus już tak blisko?
1: To była 2. albo 3. klasa szkoły średniej. Taki moment zesłania, to był święta wielkanocne. Pierwszy raz odczułem w swoim życiu taką niesamowitą radość i pełne szczęścia, kiedy rzeczywiście ja czułem, że to jest to. Nawet mojemu bardzo dobremu kumplowi mówiłem, że wiesz co, chyba ja odkryłem powołanie. On mówił tak, że wiesz, to chyba po prostu, to ci przejdzie. I ja wtedy powiedziałem, że jeżeli mi to przejdzie, to znaczy, że Pana Boga nie ma. Ja czułem tak mocne doświadczenie. Dla mnie to było oczywiste, że to, co się w tym momencie we mnie stało, to doświadczenie, to nie może być fikcja, bo jeżeli to jest fikcja, to jest po prostu sprawa nierealna, nieprawdziwa, to znaczy, że właściwie to wszystko nie ma wartości i sensu.
0: Co się stało i w jakim momencie?
1: Jeden z momentów, to był proces pewien. Nie mogę tego w jeden moment ubrać, pokazać to w jednym momencie. Taki szczególny był moment, kiedy w szkole średniej, właśnie 2., 3. klasa, figurka prawie w centrum miasta i miałem taką niesamowitą walkę duchową, czy podejść do tej figurki i pomodlić się. To było na zasadzie pewnej, no facet idzie, młody chłopak, koledzy, śmieją się wszyscy i co teraz zrobić? I to była niesamowita walka. 2 godziny gdzieś tam łaziłem, co zrobić, aż w końcu się przełamałem, podszedłem do tej figurki, prosta taka figurka, zaniedbana krzyż i pomodliłem się chwilę i w tamtym momencie czułem, że przełamałem w sobie coś takiego mocnego, jakiś opór. I to było takie doświadczenie. I wtedy niesamowita radość, nie? To była niesamowita radość z takiej obecności wiary. Chrystus stał się dla mnie czymś bardzo realnym. Właściwie tak, że uświadomiłem sobie, że w ogóle nie można myśleć, żyć bez takiego odniesienia wiary.

0: nawet mnie to w pewnym momencie męczyło. Męczyło mnie to na takiej zasadzie, że inni sobie spokojnie żyją, nie mają problemów, funkcjonują, a ja tu ciągle mam problem z wiarą. Ciągle gdzieś Pan Bóg do mnie powraca i tego nie rozumiałem do końca, ale w jakiś sposób coraz bardziej się to rozjaśniało.
1: I jak już...

0: A co ta dziewczyna? Co ta dziewczyna? Czy ona na coś liczyła?
1: Ja myślę, ona przede wszystkim zostawia mi wolność, ale ja nie byłem w stanie. Kilka razy ze sobą zrywaliśmy, później wracaliśmy do siebie. I ja nie byłem w stanie, nie miałem siły zostawić jej całkowicie. Dopiero ta, myślę, że to Pan Bóg dał mi niesamowitą łaskę, żebyśmy się rozstali, gdy jechałem do zakonu. I ta łaska była na takiej zasadzie, że ja w postulacie czułem się całkowicie wolny. No, popełniłem tutaj kilka błędów, że tak długo po prostu z nią byłem, nie? I ona liczyła na to, że zostanę, chociaż widziała, że walczy tutaj z Panem Bogiem. I to był taki, no, swoisty dramat.
0: Ona wiedziała?
1: Wiedziała, doskonale to wiedziała. To są te momenty bardzo trudne, które nie wiemy, dlaczego są. To jest też wynik naszej słabości, naszych błędów. Nie wiemy, czemu tak jest, ale no, Pan Bóg, myślę, że jakoś dobro z tego wyprowadził.
0: Rodzina, jak mama podeszła? Ojciec?
1: Ojciec bardzo dzielnie i ojciec był zadowolony. Myślę, że szczęśliwy był i jest z tego, że poszedłem do zakonu. Mama, jak to mama? Gdy oficjalnie przedstawiłem informację, to ja w takim razie wstępuję do zakonu. To moja mama zadzwoniła do chrzestnej, swojej siostry, mojej chrzestnej, a jej siostry i mówi tak: Ziuta, syna tracę. Pamiętam taki głos, no i zaczęło się właśnie wtedy, ale bardzo dzielnie. Mama, jak to mama, zawsze płakała, gdy przyjeżdżałem, gdy wyjeżdżałem szczególnie. Chciała mnie odprowadzać na dworzec. To ja wtedy mówię: cudownie, wspaniale, ale tutaj brat mnie odprowadzi albo ojciec. I mama w ten sposób nauczyła się, że już mnie nie odprowadza. Nawet czasami wspominała: no to ja może cię odprowadzę. Ja nic nie odpowiedziałem i tak wiedziała, że mnie nie odprowadzi. Po prostu, żeby już zakończyć tutaj w domu. No wspaniale, modlą się za mnie, są niesamowitym wsparciem.

0: No i co to jest za moment przekroczenia progu?
1: To jest taki...
0: Bo co innego jest oglądać z zewnątrz facetów w habitach i nawet być gdzieś na rekolekcjach z nimi, prawda?
1: Tak,
0: widzieć
1: tak.
0: Co... Ten, a tu nam to się wchodzi.
1: Ja osobiście jak jechałem tam, to bardzo się modliłem. To był taki czas intensywnej modlitwy o to, żeby Pan Bóg po prostu mógł wypełnić swoją wolę wobec mnie. I gdy wszedłem do postulatu, do Łomży, do klasztoru, gdzie tam mieszkało 20 braci, to właściwie poczułem się bardzo dobrze. Czułem, że to jest moje miejsce. I z braćmi też się czułem bardzo dobrze. Ja tych braci trochę znałem. Postulanci też byli ciekawi, to byli ludzie, chociaż z 30, która tam była, zostało nas kilkunastu. 10 odeszło w czasie postulatu. Czułem się dobrze. Ja czułem cały czas taką myśl, że to jest właśnie to moje miejsce. Po prostu jakbym był do tego w pewnym sensie stworzony. Pamiętam, że było zimno, bo taka była jesień, dosyć zimna. Jeszcze klasztor nie był ogrzewany. Spotkałem tam również kilku wspaniałych braci, z którymi mamy świetne relacje do tej pory. I to był taki moment i potwierdzenie, że jestem na swoim miejscu jak najbardziej.
0: Ale zakon to też jest rygor.
1: Jest rygor.
0: Posłuszeństwo.
1: Tak, zgadza się. Powiem tak, że na początku w postulacie, w nowicjacie to nie był wielki problem. Największą trudność, pamiętam, na wiosnę przeżyłem, gdy widziałem, jak jeden z moich braci, już akurat mój gwardian obecny, jechał gdzieś na jakąś wyprawę na bagna biebrzańskie. A ja bardzo dużo się włóczyłem przed zakonem po różnych lasach, górach po Polsce. I wtedy poczułem niesamowitą tęsknotę, żeby się wyrwać. To było takie szaleństwo. Jakoś Pan Bóg dawał mi siłę, żeby nie myśleć o tym. I wtedy czułem po prostu coś niesamowitego, taki ból, wycie wewnątrz, żebym wyjechał gdzieś z nim w ten teren. Ale wytrzymałem, poczekałem na odpowiedni czas i razem wspólnie pojechaliśmy. Jeszcze Łomża ma to do siebie, że ma wspaniały ogród, taki schodzący tarasami do doliny Narwi. Jest piękna panorama, kilka kilometrów przestrzeni, łąk, które są zalewane na wiosnę. I to myślę, że Pan Bóg w ten sposób dawał mi to poczucie przestrzeni, że jednak jestem gdzieś tam, gdzie lubiłem być, czyli po prostu wśród przyrody.

0: I teraz jak formacja zakonna wpływa na relacje z Chrystusem?
1: Formacja zakonna. No jest to bardzo ciekawe zagadnienie. Dla mnie zasadniczym momentem był nowicjat. Wtedy w nowicjacie był taki czas bardzo spokojny, niesamowity czas, kiedy mogłem skupić się tylko właściwie na Panu Bogu. Nawet odrzucałem pewne inne rzeczy, które mogłem robić, ale chciałem tu zająć się Panem Bogiem przede wszystkim. I to był taki czas, kiedy przestałem się bać, że mnie wyrzucą z zakonu. Wtedy po prostu mówię tak, że najważniejszy jest Pan Bóg właściwie. Nieważne, czy jestem w zakonie, czy jestem tutaj, tylko żebym był razem z Panem Bogiem. I to był taki czas właśnie doświadczenia mocnego, kiedy oparłem swoje życie na Panu Bogu. Bez stresu, spokojnie przechodziłem przez te dalsze etapy formacji. Różne miałem wpadki sytuacyjne, dziwne sytuacje, które jak to w formacji w zakonie bywają. Ale rzeczywiście ten nowicjat był takim czasem ważnym.

0: zaś studia, no to był taki czas zwariowany. Na początku odnaleźć się na pierwszych latach studiów przez 2 lata, to było takie szaleństwo swoiste. Nowy świat, studenci, Katolicki Uniwersytet Lubelski, nowe zajęcia. Filozofia jeszcze, no doświadczenie filozofii bardzo mi też pomogło poukładać pewne rzeczy, które gdzieś przeżywałem wcześniej. I teologia również. Jakkolwiek, no ta formacja troszeczkę jest przeintelektualizowana u nas. Dlatego pracujemy, modlimy się o to, żeby zakon bardziej wszedł w doświadczenie nawet pracy z ubogimi, co obecnie staramy się robić. Umożliwiamy braciom, klerykom, żeby przyjeżdżali i pracowali tutaj z nimi.
1: Najtrudniejszy moment do święceń?
0: Zakochanie się. To było takie szaleństwo. I wówczas bardzo dobrze pomógł mi jeden z braci, który był moim spowiednikiem.
1: Ale jak się zakochuje?
0: No nagle odkrywam,
1: kleryk.
0: Że jak się zakochuje kleryk? Myślę, że jeszcze bardziej niż normalny mężczyzna.
1: Ale to jest... No, trzeba sobie jakoś pozwolić na taką sytuację.
0: Pozwolić się? Znaczy tak, wyjeżdżam na oazę. Jest kilka młodych dziewczyn i czuję, że z jedną nagle mam doskonałe porozumienie. To jest czasami tak, że siedzimy w grupie i nagle z kimś się dogadujemy. I to po prostu rozwija się w ten sposób, że sobie rozmawiamy i nagle we mnie zaczyna się odzywać potrzeba drugiej osoby, potrzeba takiej bliskiej relacji. Tu nie chodzi o żaden grzech, tu nie chodzi o żadne odchodzenie od zakonu, tylko gdzieś czuję niesamowitą potrzebę, żeby być z kimś blisko, nie? Tak rozumieć się doskonale, nie? Dogadywać się. I wtedy po prostu z tego może coś wyniknąć. To wtedy jest taka swoista rewolucja. Wtedy zastanawiam się, czy rzeczywiście mam powołanie może do życia w celibacie, może mam powołanie do życia w rodzinie, bo tu Pan Bóg daje mi niesamowite doświadczenie. To jest coś pięknego, nie? I zaczynam się zastanawiać, walczyć i w końcu uspokajam się. Nie, to jest powołanie po prostu do zakonu. Gdy ta fala takiej pierwszej sympatii minie, to później człowiek zaczyna racjonalnie. Jeszcze po dobrze, powiedziałbym, rozegranej sprawie, czyli po prostu często jasno porozmawiać. Pamiętam, że ten moment był taki, że...
1: Ona zorientowała się, że coś się
0: dzieje. Tak, tu jasno po prostu dałem sygnał, że... Ja mam już swoją drogę, nie? I porozmawialiśmy sobie o tym, że to było no ciekawe, fajnie, ale idziemy swoją drogą. I kapitalnie się to ucięło, ale to była taka swoista rewolucja przed ślubami wieczystymi, kiedy Pan Bóg jeszcze raz dał mi doświadczyć, czego ja tak naprawdę chcę.
1: Co to znaczy zostać kapłanem? Co to jest za doświadczenie?
0: No jest to doświadczenie, które się w moim przypadku cały czas rozwija, cały czas odkrywam. Co to znaczy być tym, który daje ludziom Chrystusa. I powiem szczerze, że szczególnie w pracy z tymi bezdomnymi, z którymi na co dzień pracuję, jest to dla mnie takie doświadczenie, że Pan Bóg przeze mnie działa. Że ja daję im właśnie Chrystusa poprzez słowa, które im głoszę. Oni później jeszcze przypominają mi, że ojciec to i to mówił. Ja już nie pamiętam, co ja mówiłem.

0: oni mi przypominają, że ja mam być dla nich ojcem, jeden właśnie z tych ludzi bezdomnych, po ciężkim kryminale, no trudne miał życie. W ostatnim momencie, w ostatnim czasie podziękował mi za to, że może do mnie mówić ojcze. I wtedy też uświadomiłem sobie, jak niesamowitą łaskę Pan Bóg mi dał, właśnie poprzez sprawowanie sakramentów, kiedy ja mogę być dla nich ojcem i oni to odkrywają w swoim życiu, że mają kogoś, do kogo mogą zwracać się ojcze. I też to jest niesamowite bycie właśnie kapłanem, sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Jak widzę, że człowiek po 20 latach nagle czuje się uwolniony od grzechu, który na nim ciążył, który przez ostatnich kilka lat szczególnie nie dawał mu spokoju. To był człowiek całkowicie poza kościołem, po prostu ulica, klatka schodowa, kryminał. I w pewnym momencie my się spotykamy i on dojrzewa coraz bardziej tego sakramentu. Ja mu udzielam rozgrzeszenia i czuję po prostu, jak on jest nagle szczęśliwy, jest wolny. Coś przez 20 lat mocno w nim się działo. Bardzo mocno. I czuł właściwie, a dostał taką informację od innego z kapłanów zresztą 20 lat temu, że z tego nie może być rozgrzeszony. I na nim to cały czas ci piętno niesamowite odegrało i takiej też niechęci do kościoła, może nie tyle niechęci, ale lęku po prostu. I w tym momencie ja czułem, jak pomagam mu wyzwolić się z tego. Po prostu on mi mówi, ale już nie muszę o tym nikomu mówić. Nie, już nie musisz o tym nikomu mówić, sprawa jest zamknięta, zaczynam od nowa. I to jest właśnie to, co Pan Bóg pozwala mi doświadczyć w mojej posłudze kapłańskiej.
1: Jak wygląda taka codzienność?
0: W zakonie, w klasztorze?
1: Tak.
0: No przede wszystkim jest to liturgia godzin, Eucharystia, ale tak naprawdę to jest troska w każdym momencie o tego człowieka, który przychodzi. Gdy ja się z nimi spotykam, to wtedy czuję taką bezsilność, czuję brak mocy, żeby coś z nimi zrobić i wtedy oni automatycznie odsyłają mnie do Pana Jezusa. Ja muszę wracać do Niego i mówię mu, że no tutaj jak coś ci na nich zależy, to sam działaj, bo ja nie jestem w stanie. I przede wszystkim jest to takie myślenie o tym, z kim się pracuje, o tych ludziach, których Pan Bóg podsyła. Szczególnie ostatnio jest ich bardzo dużo, także nawet przyznam się szczerze, że dosyć dokładnie nie posprzątałem pokoju na święta. Nie dlatego, że... może dlatego też, że jestem trochę taki chaotyczny w sposobie bycia i w moim pokoju, ale też nie było czasu po prostu. Że gdzieś im bardziej angażuję się w pracę z tymi ludźmi, tym bardziej oni zajmują ten czas. I to jest właśnie najważniejsza sprawa. Być z drugim człowiekiem, tak naprawdę to wszystko jest to podporządkowane właśnie, żeby być z nimi.

0: takie obczuwanie to nie jest łatwa rzeczywistość, bo ci ludzie no, przeżyli w swoim życiu różne rzeczy i mają mnóstwo nieufności do świata. Jakie są trudne i jakie są dobre momenty w pracy z nimi?
1: Najtrudniejsze to jest nastawienie wewnętrzne moje osobiste. Jak do nich zszedłem, czyli po prostu zszedłem do kościoła dolnego, gdzie oni spożywają posiłki, zacząłem rozmawiać, to pierwszy mechanizm, jaki mi się włączył, to było blokada, że facet ściemnia, manipuluje mną. Rzeczywiście to się dzieje, jest bardzo mocna manipulacja. Zaczyna mnie oszukiwać, kręcić. I blok jest taki, że ja gościa kasuję. Może nie pokazuję mu tego, ale zamykam się. No facet, ściemniasz, tutaj nie mamy o czym rozmawiać. I to był taki długi proces we mnie. Myślę, że to ponad pół roku trwało, kiedy ja coraz odblokowywałem się na nich. Nie chciałem ich odsuwać, nie chciałem ich zamykać, nie chciałem też się wciągnąć w ich świat mocnego zakłamania, ale chciałem po prostu przyjąć ich takimi, jakimi są, stworzyć im pewien komfort do tego, że mogą sobie przy mnie pościemniać, aż przyjdzie ten moment, kiedy oni zaczną się otwierać. Rzeczywiście tak jest, na początku jest dużo kłamania, dużo wymyślonych historii, aż w pewnym momencie oni zaczynają rozmawiać normalnie. I to był taki bardzo trudny moment. Nie dać się zmanipulować, ale im pomagać, nie zniechęcić się, bo często to po prostu to jest praca, powiedziałbym, ciągnąca w dół. Po spotkaniach z nimi to mam takie wrażenie, że jestem po prostu całkowicie wypruty. Jakby to było bez sensu w ogóle. Widać, że nic nie da. Oni ciągle piją, oni ciągle mają swoje problemy, nic się o siebie nie dbają. Jest takie we mnie myślenie, ale z drugiej strony jednak coś się w nich zmienia. Jak on przychodzi, zaczyna się spowiadać, zaczyna systematycznie raz na tydzień w Eucharystii uczestniczyć, zaczyna dbać o swojego kolegę, który również pije, ale zaczyna mówić, wiesz, Bogdan takie i takie ma problemy. Ja sam mam problemy, ale on nie przyszedł, bo on pije. Gdy zaczyna myśleć pozytywnie, zaczynają sobie w ogóle pomagać i modlić się za siebie, to jest taki znak od Pana Boga, że coś tu się dzieje. Że gdzieś to wymyka się spod mojej kontroli, takiej inicjatywy, możliwości, a tu jednak coś się w nich dzieje. Chociaż cały czas gdzieś istnieje ta myśl, że po ludzku to jest bez sensu, bo to jest rzeczywiście po ludzku bez sensu.

0: zostawić ich?
1: Nie, nie można ich zostawić. Właśnie z jednej strony są bardzo męczący, ale z drugiej strony, powiedziałbym, są bardzo wciągający. Miałem taką sytuację, że nie mogłem pojechać na rekolekcje przed świętami pięciodniowe właśnie z tymi bezdomnymi. Pojechali moi bracia z Lublina i miałem takiego doła, że nie mogę z nimi być. Uświadomiłem sobie, że no, uzależnili mnie od siebie. Po prostu oni mają swój styl, oni mają swoją otwartość na drugiego człowieka i mają niesamowitą w sobie sympatię. To są dobrzy ludzie. To są ludzie, którym się pokręciło w życiu maksymalnie, ale mają niesamowicie dużo dobra. Przede wszystkim takiego świeżego, powiedziałbym, otwarcia się na pomoc. No są strasznie zakręceni, poranieni, uzależnieni w wielu przypadkach od alkoholu, ale mają w sobie dużo dobra i to dobro wciąga. To dobro wciąga, że właściwie czasami nawet tęsknię za tym, żeby z nimi być, nie? Żeby z nimi rozmawiać. Lubię z nimi rozmawiać. Z niektórymi się nawet zaprzyjaźniliśmy w jakiś sposób, że gdy widzimy się na mieście, to jest bardzo cześć, cześć, co tam słychać. I nawet w czasie kazania jesteśmy w stanie dialog prowadzić o sytuacji na polskich drogach i innych sprawach.
0: Czy w kapłaństwie był czas na czas zwątpienia, czas niewiary, czas rozpaczy?
1: Nie, jeszcze takiego czasu nie było. Czasami były takie momenty, kiedy czułem, jak bardzo jestem bezradny, albo jak wiele zła dzieje się w życiu drugiego człowieka, jak człowiek potrafi być zły. To wtedy jedynie to, co mi przychodziło na myśl, najlepiej wyrażało moją sytuację wewnętrzną, to po prostu mocno i siarczyście zakląć. To była taka pewna konfrontacja ze złem, które dotyka drugiego człowieka, które sobie ludzie nawzajem wyrządzają. I to były takie momenty, powiedziałbym, wołania: Panie Boże, gdzie Ty jesteś, dlaczego tak jest? Czy to ma jakiś sens w ogóle, czy po co to wszystko jest? Czy nie mogłoby być to inaczej? Czy nie mogłeś tego świata lepiej urządzić, żebyśmy się tak nie ranili, żeby ci ludzie tak nie funkcjonowali? I to są takie momenty niewątpienia, ale poddawania kontrolowanego, bym tak powiedział, wątpliwość tego, co się dzieje na świecie. No i wówczas Pan Bóg przychodzi z taką odpowiedzią, to jest błogosławiona odpowiedź. Po prostu trzeba wierzyć w tą miłość Pana Boga. To jest jedna odpowiedź i wtedy to uspokaja moje serce osobiście i takie myślenie drugim człowieku. Właśnie to zaufanie. Po prostu nie ma innej możliwości. Zaufać w to, że Pan Bóg nas kocha i jednak doprowadzi do końca dobro.

0: Czyli co, że my sensu nie widzimy, to nie znaczy, że go nie ma, tak?
1: Tak, tak. Czasami ten sens ucieka, ale to nie oznacza właśnie, że go nie ma. On jest bardzo blisko, tylko najważniejsze to jest nie zgubić tego momentu wiary i zaufania. Tym bezdomnym często powtarzam, że wrócicie na ulicę, będziecie pić, będą różne problemy, trudności, znowu upadniecie, ale pamiętajcie, żeby nie dać się wyrywać z wiary, że wołajcie, cokolwiek myślicie, czujecie, wołajcie do Pana Boga. To jest ta jedyna nadzieja, jedna szansa, żeby On coś z wami zrobił. Po prostu no, nic, nie staracie się być lepsi, już nic, o niczym nie myślcie, tylko wołajcie do Pana Boga. To jest ta jedyna nadzieja.
0: Taki moment najbliższego przytulenia przez Boga.
1: To był taki czas w nowicjacie, który w jakiś sposób wpłynął na później całe moje życie duchowe. To był taki czas, kiedy ja zacząłem zastanawiać się nad tym, jaki Pan Bóg jest, w jaki sposób On jest, i nagle takie przyszło oświecenie, że nie da się Go porównać do niczego. Po prostu Pan Bóg jest, po prostu On istnieje, i to było dla mnie no, piorunujące doświadczenie, gdy odkryłem, że Pan Bóg jest w tym naszym istnieniu. Wszystko inne jest takie po prostu odległe, mijające, czas gdzieś mija, po prostu, że Pan Bóg jest, nie? I to było takie bardzo mocne doświadczenie, które w moim życiu dało taką pewność istnienia Pana Boga. Ja w pewnym momencie wiedziałem, ja już komu wierzę. To nie jest tak, że...
0: Ale skąd takie? Co to w ogóle za doświadczenie jest? No bo na razie jest mowa o jakimś intelektualnym tam procesie, prawda? Ale od tego jeszcze do... Znaczy, o to się nie można oprzeć. Co to za doświadczenie? Z którego można czerpać pewność?
1: To doświadczenie polega na tym, że ja mam pewność, że Pan Bóg istnieje, i to nie jest kwestia też intelektualnego doświadczenia. Owszem, no, poznanie w jakiś sposób, że no, bytu, że Pan Bóg jest, to jest ważne, to intelekt poznaje. Ale gdzieś takie doświadczenie, że we mnie głęboko Pan Bóg jest, nie? Że jest bardzo we mnie mocny i że ja nie muszę Panu Bogu czegokolwiek udowadniać. Po prostu Pan Bóg jest tym, który mnie kocha bezinteresownie. To jest ten, który cokolwiek by się ze mną działo, on zawsze ze mną będzie. W pewnym momencie ja poczułem wolność do tego, że nie muszę ani się więcej modlić, nie muszę ani być lepszy, cokolwiek, w ogóle nie muszę się modlić. Mogę być grzesznikiem, a on i tak mnie kocha. To jest niesamowite doświadczenie i ono się mocno wiąże właśnie z tym doświadczeniem istnienia, że Pan Bóg jest. To właśnie tu masz rację, że gdzieś to przychodzi od intelektu do serca. I następnym doświadczeniem było właśnie w nowicjacie to, że jakby wyzwoliłem się z lęku przed Panem Bogiem. Czułem, że spokojnie, Pan Bóg mnie kocha.

0: za co Bogu jest brat najbardziej wdzięczny?
1: Za to, że Pan Bóg pozbawił mnie lęku przed Nim samym, że czuję się wobec Niego bardzo wolny i że cały czas mi o tym przypomina, że cokolwiek by się działo, zawsze jest ze mną, że mogę do Niego wracać. I to jest taki nawet komfort psychiczny, że ja mam właśnie oparcie w Panu Bogu, że On zostaje, On jest cały czas i mogę do Niego wrócić, że tak łatwo mnie nie puści. To jest niesamowite. Po prostu czuję się całkowicie zaakceptowany przez Pana Boga, wolny i że On bardziej dba o mnie niż ja o siebie i o kogokolwiek innego.
0: I w tym doświadczeniu, kogo brat spotkał? Kim Bóg jest? Co to za osoba?
1: Kiedyś miałem takiego przyjaciela bardzo dobrego. W szkole średniej trzymaliśmy się bardzo dobrze. I z nim zawsze, jak się rozstawałem po różnych wypadach, wyjazdach, to zawsze mówiliśmy do siebie, to wpadnij do mnie. No, ty też wpadnij do mnie. I on mówi, no ale nie musiałeś tego mówić, wiesz, że wpadnę do ciebie. No rzeczywiście, ty też nie musiałeś tego mówić. I Pan Bóg właśnie do mnie przemawiał poprzez takie znaki bardzo głębokiej przyjaźni, że w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że ja nie muszę mu cały czas mówić. On pamięta, że on jest tym przyjacielem, który cały czas jest. Ja nie muszę jakby przypominać mu o sobie albo bać się, że on obrazi się albo odsunie się ode mnie, albo zapomni. Nie, my całkowicie się dobrze rozumiemy, całkowicie spokojnie. Nawet w pewnym sensie możemy się kilka lat nie widzieć, później wracamy, jest wszystko normalnie. I on jest właśnie tym, który pomagał mi. Właśnie ta przyjaźń z tym kolegą właśnie w jakiś sposób obrazowała to, w jaki sposób ja jestem z Panem Bogiem. Nie? To jest taka niesamowita, bardzo przyjaźń, gdzieś głęboka, która opiera się na takim bardzo mocnym zaufaniu. Po prostu my sobie ufamy.
0: Czyli to jest opisanie obrazem bezwarunkowej miłości, tak?
1: Tak, tak, bezwarunkowa miłość. To jest słowo klucz do zrozumienia tego. Nie ma czegoś takiego, że Pan Bóg będzie mnie kochał za coś. Po prostu ja wiem, że zawsze mogę do Niego przyjść. I to jest doświadczenie, które daje mi tą wolność, daje mi ten komfort. Komfort wiary.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: Ja myślę, że za pomoc o tych bezdomnych, uzależnionych Warszawy, za nich i także za tych ludzi, którzy mają myśli, żeby im pomóc, ale nie wiedzą jak. Żeby odnaleźli w sobie tą miłość Bożą, aby ona ich natchnęła zaangażować się w życie drugiego człowieka, tego bezdomnego.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj brat Piotr Wardawy Kapucyn. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Dziękuję, szczęść Boże.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Panie, oddajmy Ci ten czas. Chcemy Cię chwalić i dawać świadectwo o Twoim działaniu w życiu każdego z nas. Wszystko z Chrystusa naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas udawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda.
2: W jaki sposób pierwszy raz w swoim życiu pojawił się Pan Bóg, tak że o tym wiedziałaś, że to jest Jego działanie?
3: Znaczy, ja przez długi czas nie znałam Boga i mówili mi o Nim na religii, a traktowałam to tylko i wyłącznie jako naukę. W religii bardzo prosto można było mieć piątkę, szóstkę, no bo to było wszystko logiczne jakoś. Ale traktowałam to jako po prostu jakaś nauka. I chyba gdy byłam w trzecim gimnazjum, moje koleżanki gdzieś tam z jakiegoś tam kółka zainteresowań były w oazie. Opowiadały mi trochę i o tym, jak wygląda oaza, i o tym, jak one doświadczają Boga. Z tym, że to dla mnie też były jakieś takie opowiastki o czymś tam. I przygotowałam się wtedy do bierzmowania. I wiadomo, że gdy się przygotowuje do bierzmowania, ma się indeksy i trzeba mieć różne wpisy też z niedzielnej mszy świętej co tydzień. Ja tych niedzielnych mszach świętych nie uważałam. Uważałam, że muszę tam być, więc tam byłam, ale nie słuchałam tego, co o mnie mówili. I zobaczyłam te dziewczyny, które stały gdzieś tam przed ołtarzem i słuchały księdza. I wtedy pomyślałam, że może warto by spróbować czegoś posłuchać.
2: A czemu nie słuchałaś?
3: Bo, no, wiadomo jak to jest. Rówieśnicy też nie słuchali. I ogólnie, no to wszyscy tam byli z musu. Gdzieś tam chyba wewnętrznie czułam, że powinnam tam być, że to jest coś dobrego. No ale wiadomo, jak wszyscy się śmieją i wszyscy podchodzą do tego w taki bardzo luźny sposób, to ja też chciałam gdzieś tam znaleźć się w środowisku.
2: A powiedz, w domu przywidziałaś Boga?
3: Moja sytuacja rodzinna jest bardzo skomplikowana, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem i zmarł, gdy byłam mała. I tak naprawdę nikt mi nie mówił o Bogu. Znaczy wiadomo, nauczyli mnie podstawowych modlitw, ale to nie było tak, że nie wiem, chodziliśmy całą rodziną do kościoła czy coś takiego. Nigdy czegoś takiego nie pamiętam.
2: Mama chodziła?
3: Może jak byłam mała. Później z babcią, no bo babcia jakby zajęła się moim wychowaniem, gdy mama pracowała. I no później już w ogóle nie chodziłam do kościoła, bo też no jak rodzina nie prowokowała tego, że powinnam, no to tylko i wyłącznie później to bierzmowanie spowodowało, że no musiałam wtedy. A wcześniej naprawdę wyznałam Boga tylko i wyłącznie z teorii. I wyobrażałam go sobie jako coś tam dziadka na chmurce, który nic nie ma do mojego życia. Ja miałam strasznie dużo kompleksów. Bo gdzieś tam miałam wewnętrznie poczucie, że właśnie takie bez nadziei. I nie czułam się pewna siebie, dlatego też za wszelką cenę starałam się już podobać rówieśnikom, żeby znaleźć przyjaciół, bo ich po prostu nie miałam. I jak patrzę na moje życie, wtedy to ja byłam naprawdę strasznie nieszczęśliwa. Uważałam się za brzydką, za taką, której nikt nigdy nie polubi. Bo też zawsze jak no właśnie, udawałam kogoś, kim nie byłam, to w pewnym momencie ludzie mnie zostawiali. I no, zanim poznałam Boga, to szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, jak ja przeżyłam ten czas. Niestety, no ja też byłam gdzieś wewnętrznie, czułam, że nie jestem sobą. I te relacje były strasznie na siłę. Ja się w nich nie czułam dobrze i myślę, że ludzie, z którymi starałam się nawiązywać relacje, nie czuli się dobrze. Więc zostawiali mnie. Nawet jeżeli myślałam, że to jest jakaś głęboka przyjaźń, że mogę na kimś liczyć tak, że w każdej sytuacji, no to w pewnym momencie się kończyło. I nigdy nie miałam takiego, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa w tych relacjach. To było zawsze jakieś sztuczne.
2: Jeśli patrzysz dzisiaj na 10 przykazań, jak wtedy do nich, jaki miałeś stosunek?
3: Znaczy, jak patrzę dzisiaj na 10 przykazań, to wtedy uważałam, że to jest dobre. Znaczy, ja bardzo się starałam być dobrym człowiekiem. Może nie wiedziałam, że to gdzieś tam pochodzi od Boga i nie odnosiłam tego do wiary, ale chciałam być dobrym człowiekiem. Owszem, próbowałam się przypodobać ludziom też przez to, że nie wiem, jak jakaś tam fajna grupa przeklinała, to też starałam się w taki sposób gdzieś tam zaadaptować do tych warunków. Ale nie wiem, nie piłam, nie paliłam, nie starałam się nie obrażać ludzi, starałam się po prostu być dobrym człowiekiem, żeby mimo wszystko nie pójść gdzieś tam za daleko w tych moich próbach właśnie dostosowania się.

0: byłaś nieszczęśliwa.
1: Tak. Czy myślę, że gdzieś tam wtedy tak na to nie patrzyłam. Myślałam, że to jest normalne. Wiadomo, że no jak jest się z takiej rodziny, a nie innej, no to rodziny szczęśliwe myślą, że tak mają wszyscy. Ja myślałam, że tak jak ja mam, to tak mają wszyscy. Że mają swoje problemy, ale znaczy nie myślałam, że mają dokładnie takie jak ja, tylko że też inni tak mają, że muszą się przypodobywać, że nie wierzyłam w to, że można być szczęśliwym człowiekiem po prostu. No bo ja tak nie miałam. Telewizja pokazywała, że można, ale chyba w to nie wierzyłam. I tak gdzieś tam od następnej mszy stałam z nimi, bo to też były osoby, które znałam, które... I to było niesamowite, że poznałyśmy się gdzieś tam w szkole, na jakieś tam, nie wiem, śpiewając, recytując, i były bardzo otwarte. I gdzieś tam jak stałam z nimi, to czułam się dobrze. No i takim sposobem też trafiłam na spotkanie wspólnoty. Przyznaję, poszłam na spotkanie trochę z przekory, bo moja koleżanka powiedziała, że idzie na spotkanie gdzieś tam w swoim pobliskim miasteczku, więc myślałam sobie, nie będę gorsza, skoro one mnie namawiają, to ja też pójdę. I okazało się, że ona nie poszła wtedy, no ale ja rzeczywiście poszłam. I niesamowitą otwartość ludzi pamiętam. Wspólnota wtedy liczyła ze 60 osób, czy nawet i więcej. Była cała sala ludzi. I te dziewczyny przedstawiały mi każdej grupie tam po kolei, no bo wiadomo, wszyscy gadali. Oni mnie przyjmowali tak po prostu. Tak pierwszy raz spotkałam takich ludzi. I spotkanie było, przez półtorej godziny się modliliśmy. Znaczy oni się modlili, a ja obserwowałam. Później się okazało, że tam jeden animator powiedział, że po prostu nie mieli co wtedy zrobić. Nie mieli przygotowanego spotkania, więc postanowili, że będzie modlitwa spontaniczna. Bo to można zrobić zawsze. I obserwowałam tych ludzi, którzy dziękowali Bogu, prosili o coś, przepraszali. I było w nich widać prawdziwe emocje. Że jeżeli przepraszali za coś trudnego, dziękowali za coś wspaniałego, no to był płaszcz, to była radość. I zobaczyłam, że oni rozmawiają rzeczywiście z kimś, kto istnieje. Kto nie jest na tej jakiejś tam chmurce i jest daleko, tylko z kimś, kto jest blisko. I wtedy zapragnęłam, że ja też chcę tego kogoś poznać. Nie wiedziałam zupełnie, co robić, ale gdzieś tam też chciałam, tak jak oni, doświadczyć bliskości kogoś, kogo może nie widzę, ale widziałam, że dużo im daje. Widziałam, że mieli za co dziękować właśnie jemu. No i tak gdzieś tam po 2 miesiącach pojechałam na moje pierwsze rekolekcje, na pierwszy stopień oazowy i tam poznałam Jezusa. Nie rozmawialiśmy o Bogu. Znaczy ja wiem, że oni chodzili do kościoła i nieraz też dziwili się, dlaczego ja nie chodzę. Ale to nie było takie, że nie wiem, mam wytykane palcami czy coś takiego. Moje miasto jest no, po prostu małym miastem. Nie jest to wieś, gdzie wszyscy o wszystkim wiedzą i nie było żadnego przymusu. Tam wiadomo, no nie jest to, nie była taka młodzież, jaka jest teraz, że aż tak się buntowaliśmy przeciwko wszystkiemu, ale była taka wolność, że nie musiałam nic, dlatego że nie znajomi się w śmieli czy coś takiego.
0: Idziesz na rekolekcję. Co to znaczy jechać na rekolekcję?
1: Jak wtedy myślałam, co znaczy jechać na rekolekcję? Wtedy to było tak, że koleżanki mi powiedziały, będzie fajnie, jest dużo zabawy. Są fajni ludzie, no i ogólnie jest fajnie. Tylko, że one były na tym młodszym stopniu dla gimnazjalistów. Ja już gimnazjum wtedy skończyłam, więc mi powiedziano, że jadę już jako młodzież. I się bardzo przestraszyłam, no bo nie jadę z nimi. A one mnie tutaj wprowadziły i w ogóle nie wiem, o co chodzi, że jakoś tam starsze. I one mówią, że będzie fajniej. Nie potrafią mi powiedzieć, co będzie na tym stopniu, na który ja jadę. Ale gdzieś tam się zdarzyło tak, że było nas bardzo mało, więc po prostu mieliśmy łączone stopnie. Więc one były blisko. I no pojechałam tam, żeby tak naprawdę zobaczyć. To rekolekcje są tanim wyjazdem. Są tańsze niż jakiekolwiek jakieś tam obozy, na które mogłam jechać. Czy na jej wyjazd z rodziną. Więc no, moja rodzina się zgodziła. bezproblemowo. I pojechałam, naprawdę w nieznane. Nie wiedziałam, że będę się modlić codziennie, 5 razy dziennie, czytać Pismo Święte, rozmawiać o jakichś dziwnych rzeczach. I że będę musiała funkcjonować w grupie z osobami, których zupełnie nie znam. I mają różne podejście do różnych rzeczy, które nie zawsze opowiada mi. Ale właśnie, że będę musiała funkcjonować we wspólnocie. To było wszystko bardzo nowe.
0: Co to znaczy, że spotkałaś Jezusa?
1: Co znaczy, że spotkałam Jezusa? Ech. Wiadomo, pierwsze 4 dni rekolekcji to jest ewangelizacja. Mi wtedy mówiono, jak ja zresztą zawsze na jedynce, że Bóg mnie kocha, że ma dla mnie wspaniały plan, że jestem grzesznikiem, ale jest Jezus, który może mnie poprowadzić przez życie.
0: To są słowa.
1: I nie wiem, czy wtedy rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Nie pamiętam na tyle, no bo to było już kilka lat temu, żeby pamiętać, jak ja to rozumiałam. Wiedziałam, że proponują mi, żebym powiedziała Jezusowi tak, że chcę za Nim iść i chcę, żeby przemienił moje życie. Bardzo się tego bałam, bo myślałam, że jeju, teraz będę musiała być taka idealna, że teraz to w ogóle zero grzechu, zero jakichkolwiek pomyłek, no bo należy do Jezusa, no to coś jest jakiś wymóg ode mnie, czy jakiś obowiązek nakładany na mnie. Ale gdzieś tam pamiętam, że w głowie brzmiała mi piosenka, żebym zaufała Panu. I gdzieś tak pamiętam, to było bardzo emocjonalne doświadczenie tego, że ja chcę, żeby to Jezus przemieniał moje życie, bo sama nie mam pomysłu. Naprawdę wtedy myślałam, że to będzie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że coś się zacznie przemieniać. I nie byłem, żeby to były tylko i wyłącznie super przeżycia na tych rekolekcjach. Były dni, kiedy było mi ciężko, kiedy byłam zmęczona, kiedy mi się nic nie chciało. Ale jestem bardzo konsekwentną osobą. Co zresztą widać, że trwam nadal w tym. Że jak powiedziałam Bogu raz tak, to się tego trzymałam. I przez te lata zrozumiałam, co znaczyło to wszystko, co mi mówiono na pierwszych rekolekcjach. Zresztą teraz jestem animatorką na jedynce, więc po raz kolejny mogę to przeżyć i tego doświadczyć. I zupełnie inaczej teraz to pojmuję.

0: wśród nas.
1: Co to znaczy, że powiedziałeś Bogu tak? Nie widzisz Boga.
2: Nie widzę.
1: Słyszysz, nie czujesz.
2: No właśnie czuję. I słyszę. I widzę, co czyni w moim życiu. Może to jest jakieś... znaczy, można mówić, że to są jakieś ideały, w które ktoś mi wpoił i ja ślepo w nie wierzę. Ale ja naprawdę doświadczyłam, jak Bóg przemienia życie. Bo były sytuacje, z których ja bym nie wyszła. No bo przyjechałam do Warszawy na studia. I wiadomo, z mniejszego miasteczka do większego miasta czułam się bardzo zagubiona. Nie miałam tam przyjaciół, nie miałam nikogo. Znaczy, moja rodzina tam mieszka od pewnego czasu, ale nie miałam osób, z którymi mogłam się spotkać, porozmawiać, które by były dla mnie oparciem. I pierwszy rok studiów jeszcze wracałam na weekendy do mojego miasta, żeby tam też służyć w oazie, ale 5 dni w tygodniu byłam sama. Jeżeli chodzi o moje wartości, o to, jaką drogą idę. I pod koniec pierwszego roku studiów miałam już takiego doła, że no, było ciężko wstać z łóżka. Gdzieś wtedy usłyszałam, że jest ewangelizacja na juwenaliach. Ja od kiedy tylko mogę, to ewangelizuję. Bo skoro doświadczyłam, że Bóg jest, to o nim mówię. I pamiętam, na tej ewangelizacji nie miałam pary, a zawsze ma się parę. I trafiłam na taką osobę, która była ode mnie starsza, ma 5 lat. I ewangelizowałyśmy. No taka moja robota, nazwijmy to, służba. Aczkolwiek wtedy to robiłam z przyzwyczajenia. Ale czułam się bardzo daleko od wspólnoty i bardzo samotna. I pamiętam, że ta dziewczyna, z którą ewangelizowałam, powiedziała mi wtedy: pamiętaj, że wspólnota jest ważna. Ja wtedy nie rozumiałam w ogóle, no przecież wiem o tym, że wspólnota jest ważna. I dziewczyna, której zupełnie nie znałam, która w ogóle nadawała na innych falach i na pierwszy rzut oka bym powiedziała, że nigdy byśmy się nie dogadały. Te jej słowa brzmiały w mojej głowie przez następne 2 tygodnie, aż w końcu zaczęłyśmy pisać ze sobą. Takim cudem gdzieś tam się wtedy zaprzyjaźniłyśmy i pojechałam, chociaż miałam ochotę nie jechać na żadne rekolekcje, bo miałam praktyki i bardzo dużo zajęć, to ona powiedziała: słuchaj, jest kurs oazowy dla animatorów w tym czasie, kiedy możesz jechać. Że sobie gdzie tam, z jakąś decyzją, której nie znam. I namówiła mnie, po prostu mnie namówiła. I to, jak odżyłam we wspólnocie, jak wtedy potrafiłam się modlić, jak Bóg pozwalał mi na nowo się poznawać i poznawać się też w drugim człowieku. Zostałam ciepło przyjęta do wspólnoty, której w ogóle nie znałam. I jak dzisiaj na to patrzę, no to było rok temu. I to w tym momencie, od tamtego momentu przez cały ten rok naprawdę czuję, że żyję. Że mam przyjaciół, bo w końcu mam takich przyjaciół też w Warszawie, w której mieszkam, na których mogę liczyć. Byłam w 2 wspólnotach w tym roku. Teraz zostaję w jednej i będę tam posługiwać. I naprawdę z tej samotności, w której byłam jeszcze rok temu, gdzie czułam się zupełnie odizolowana od wszystkich, teraz mam takich przyjaciół, na których wiem, że mogę liczyć. I wiem, że wtedy gdzieś tam przez to jedno wydarzenie, przez tą jedną osobę, która coś tam powiedziała i to brzmiało w mojej głowie, takimi małymi kroczkami Bóg na nowo mnie przyprowadził do siebie. Takich sytuacji było bardzo dużo. Ale pamiętam właśnie tą, bo jest najświeższa.

0: Najtrudniejsza sytuacja, w której byłaś od czasu, kiedy spotkałaś Chrystusa?
1: Najtrudniejsza? A najtrudniejsza to była ta właśnie deprecha, nazwijmy to. Gdzie naprawdę wieczorami bywało tak, że już nawet nie miałam ochoty się modlić. Potrafiłam leżeć i po prostu płakać, bo było mi tak źle. I byłam zła na Boga, się z Nim kłóciłam nieraz. Że dlaczego, skoro poszłam za Tobą, to Ty mnie doprowadziłeś do takiego stanu, gdzie nie ma nikogo obok. No i po tych kilku kłótniach, no to właśnie wyprowadził mnie z tego. A to był też, ten czas był takim czasem, kiedy właśnie przyjaciele z mojego miasta mieli swoje życie, do którego ja już nie należałam. I niestety, no mimo tego, że staraliśmy się utrzymywać kontakt, to, że byli daleko, sprawiało, że już nie było ich niestety w moim życiu, a mnie nie było w ich życiu. Znaczy staraliśmy to. Nie daliśmy rady. I wtedy byłam naprawdę chyba w największym dołku, jaki pamiętam.
0: Przyjaźń jest dla Ciebie ważna?
1: Bardzo. Przyjaźń jest dla mnie... Od tego się zaczęło moje poczucie bezpieczeństwa. Które gdzieś tam... Wiedziałam, że Bóg chce mi dać, ale ja go sama nie miałam. No bo przecież gdzieś tam przez wydarzenia z mojego dzieciństwa nie byłam pewna ani miłości w domu, ani tego, że taka, jaka jestem, wystarczy. Że ktokolwiek może mnie taką pokochać. I czułam się bardzo niepewna siebie. I gdzieś tam w przyjaźniach starałam się zobaczyć tą akceptację. Ale wiedziałam, znaczy teraz widzę, że jeżeli nie potrafiłam sama siebie zaakceptować, to nie byłam w stanie uwierzyć w to, że ktokolwiek jest mi w stanie w ogóle mnie polubić. A dopiero pokochać i naprawdę być kimś ważnym, przyjacielem po prostu. I te ostatnie wydarzenia, szczególnie ostatni rok, to było takie, że Bóg bardzo działał właśnie przez przyjaźń. Mam przyjaciółkę, która przetrwała ze mną wszystkie najgorsze momenty. Bo wychodzenie z tego, jak bardzo beznadziejna się czuję, jak nie potrafię uwierzyć, że ktoś naprawdę mnie akceptuje taką, jaką jestem, że nie muszę udawać nikogo, że nie muszę się dopasowywać, no to moja przyjaciółka przeszła ze mną niejedną ciężką burzę. Ale to był też czas, gdzie było dużo okazji do modlitwy. To, że byłam w dwóch wspólnotach, że też posługiwałam w diakonii ewangelizacji i angażowałam się w wiele różnych wydarzeń, spowodowało, że gdzieś tam przez to wszystko też na modlitwie Bóg działał. I no, przyjaźń ze mną była ciężka, wiem o tym. I nieraz, teraz już podziwiam moją przyjaciółkę, że przetrwała to wszystko. Bo jak było mi źle, to nie miałam do kogo pójść. Chodziłam do niej. I próbowałam i szukałam właśnie ludzi, którzy dadzą mi jakiekolwiek oparcie. I gdzieś tak, bo to wszystko działo się niedawno. Gdzieś tak 2 miesiące temu, 3, był kongres ewangelizacyjny w Warszawie, gdzie przyjechali ojcowie z São Paulo, którzy posługują też modlitwą uzdrowienia. I ja tam padłam w Duchu Świętym, że Bóg pokazał mi tym, że rozpoczęłam w duchu, że ja sama nic. Ja nie mogłam ręką ruszyć, nie mogłam nogą ruszyć, nie mogłam nic robić. I wtedy, na tej podłodze w siekierkach, na siekierkach w Warszawie, Bóg uzdrowił to wszystko. Uzdrowił moje patrzenie na siebie. Gdzieś tam jeszcze po drodze miałam terapię, bo potrzebowałam pomocy kogoś z zewnątrz. Ale to wydarzenie, to mocne doświadczenie Boga spowodowało, że ja od tych 3 miesięcy tak zupełnie inaczej patrzę na siebie. Zupełnie inaczej patrzę na przyjaźń. Kiedy ktoś z przyjaciół mi pisze do mnie SMS-a, bo już jestem długi czas poza domem, piszą, że tęsknią, to ja wiem, że tęsknią. Jak piszą, że jestem dla nich ważna, to ja wierzę, że jestem dla nich ważna. Ja tego bardzo potrzebuję w moim życiu, bardzo potrzebuję ludzi. No taka już jestem. I Bóg mi pokazał, że nie muszę się zmieniać, tylko że On to przemienia. I owszem, mam jeszcze różne problemy, ale te przyjaźnie nie są jakieś idealne. Ale pierwszy raz wierzę w to, że to jest prawdziwe.
0: Jakie jest twoje powołanie?
1: Święta Teresa od dzieciątka jest powiedziała, że jej powołaniem jest miłość. I ja gdzieś tak 3 lata temu odkryłam, że to jest całkiem mądry tekst. Więc staram się być taką osobą, od której będzie biło ciepło. Czy w przyszłości okaże się, że będę miała rodzinę i będę mogła gromadce moich dzieci dać moją miłość, której mam w sobie dużo i mam komu dawać. W tym momencie mam moje grupy, które prowadzę, których jestem animatorką. I gdzieś to jest moje powołanie, żeby dawać z siebie to, co mam najlepszego, żeby służyć. Ojciec Blachnicki powiedział, że służę, więc jestem. Zgadzam się z nim.

0: Ile masz lat?
1: 21.
0: Wokół ciebie w Warszawie jest dużo chłopaków.
1: No nie za bardzo.
0: No ale w mieście jest dużo.
1: W mieście jest dużo. Ale na Ochazach jest mało. Na uczelni też nie za dużo. Też mam taki kierunek, że no za dużo to ich nie ma. A takich naprawdę, że tu powiem, wartościowych, z tymi wartościami, które ja mam, no to naprawdę ciężko, szczególnie w dużym mieście. Takich. A nie będę w każdego w metrze pytać, czy kocha Jezusa. Bez przesady.
0: Ale jak myślisz o sobie właśnie w tym kontekście? Co tu będzie? Co dla ciebie Pan Bóg ma? Wiele koleżanek ze studiów w twoim wieku zapomniało już o przekazaniach. Może w ogóle o nich nie słyszało. Mhm. Wyglądają na szczęśliwe, przynajmniej na początku.
1: Tak, na początku tak wyglądają. I to jest niesamowite też, na jakie studia trafiłam. Trafiłam na studia, na które nie chciałam iść. Nie dostałam się po prostu na żadne inne. I to była ostateczność. Żeby właśnie... No, zobaczyłam wyniki matury, no i musiałam jakieś wyjście awaryjne mieć. I trafiłam na studia, gdzie po miesiącu ludzie mnie pytali, dlaczego wierzę. W ludziach, szczególnie z mojego otoczenia, jest bardzo dużo pytań. Jak uwierzyć? Jak być szczęśliwym? Bo nie są. I trafiłam w miejsce, gdzie naprawdę przez pierwszy rok studiów miałam tyle rozmów o Bogu, że wracałam z domu czasami padnięta nie dlatego, że miałam bardzo dużo zajęć, tylko dlatego, że przez 4-godzinne okienko ja rozmawiałam o Bogu. I mówiłam o Bogu w moim życiu, ale też tłumaczyłam różne dziwne rzeczy, których może sama nie rozumiałam, ale jakoś Bóg mi pomagał. I też widzę, że to jest też to, do czego Bóg mnie powołuje. Że skoro Go znam, to On sam mnie wprowadził w takie środowiska, gdzie mam o Nim mówić. I może one wydają się szczęśliwe, ale uważam, że no nie mogę nie mówić im o tym kimś, kto daje prawdziwe szczęście. Życie bez Jezusa nie jest łatwiejsze. Są tylko pozory. Nieraz jest tak, że rozmawiam z ludźmi, którzy mają problem i nie widzą żadnego rozwiązania. Jak mam problem, idę do faceta, który wie, co z tym można zrobić, czyli modlę się po prostu. I może ktoś powiedzieć, że no, co ja coś uroiłam, że to Jezus przemienia i że to Jezus mi pomaga wyjść z problemów. Ale ja widzę, że naprawdę, kiedy próbuję sama coś rozwiązać moimi siłami, moimi pomysłami, to przeważnie jest coraz gorzej. A kiedy w końcu porozmawiam z Bogiem, poczytam Pismo Święte,

0: Nic nie daje. No, ja wiem, że daje. I wiem, że ta łatwość życia bez Boga jest bardzo złudna. Dobra, mam pewne wymagania, które on mi stawia, ale miłość bez wymagań to nie miłość. Bo jeżeli kogoś kocham, kocham Boga i wiem, że on kocha mnie, to chcę być coraz lepsza, dlatego, żeby też Jego nie ranić i nie ranić innych osób, które kocham. Nie dlatego, że one mi mówią, że czegoś ode mnie wymagają, że zmuszają mnie do czegoś. Nie, dlatego, że po prostu kocham. Gdybym nie trafiła do oazy, to naprawdę nie wiem, kim bym dzisiaj była. Były takie momenty w życiu, że gdyby nie poczucie wspólnoty i poczucie tego, że ktoś prowadzi moje życie, nawet kiedy ja go nie ogarniam, że możliwe, żebym się załamała. I to już tak totalnie.
1: I co wtedy?
0: Miałam takie momenty, szczególnie, nie wiem, przed maturą, to chyba było takie najbardziej widoczne, że zazdrościłam ludziom, którzy mogą zapomnieć o stresie, którzy mogą się napić, pójść na imprezę i nie pamiętać nic. Ja nie piję od kiedy jestem w oazie i w ogóle nigdy nie piłam, ale wtedy byłam tak zestresowana wszystkim i tak mnie to przerastało, bo jestem niestety bardzo taką przejmującą się osobą, wrażliwą, że gdyby nie to, że jestem w oazie i gdyby nie to, że postanowiłam, dałam też Bogu moją abstynencję i nie piję, że naprawdę nie wiem, czy nie popadłam w ten nauk. Tym bardziej, że wiem, że jestem z takiej rodziny, z jakiej jestem. I mimo, że wiem, co alkohol zrobił z moim ojcem, to no jest taka możliwość, że mogłabym też w to po prostu wpaść. Nawet bym nie zauważyła, kiedy. I właśnie, mnie oaza uratowała. Bo moja desperacja mogłaby być w pewnym momencie już zbyt duża i mogłabym popełnić takie błędy, z których bym nie sama nie wyszła.

0: Kogo poznajesz w trakcie swojej historii z Bogiem? Kim jest Jezus?
1: Jezus? Jezus jest moim najlepszym przyjacielem. To jest na pewno najistotniejsze w moim życiu. Biorąc pod uwagę, że właśnie przyjaźń jest dla mnie najważniejsza. Bo właśnie wtedy, kiedy na jedynce powiedziałam Bogu, że chcę za Nim iść, to jest tak, jakbym go złapała za rękę. I ja wiem, że kiedy jest mi źle, to Jezus jest obok mnie i też się mu jest źle i to przeżywa to ze mną. Kiedy ja się cieszę, to On się cieszy ze mną. To jest takie poczucie, że nie jestem sama. I On jest dla mnie właśnie jak brat. Też sam mówi, że jest moim bratem. Nieraz w Piśmie Świętym. A przy tym, co było trudne odkryć, to Jezus rzeczywiście jest dla mnie oblubieńcem. Ja potrafię się w Niego wpatrywać na adoracji, po prostu cieszyć się, że jest. Jak zakochana nastolatka, cieszyć się, że jest ktoś, kto mnie tak bardzo kocha.
0: Jaki miałeś moment, kiedy najbardziej czułaś się przez Niego przytulona?
1: Przez Niego przytulona? To zabawne, ale to się stało na tych rekolekcjach, na których teraz jestem. Ja wiedziałam, że On jest obok i że zawsze mnie właśnie podtrzymuje, ale na tych rekolekcjach stało się coś, czego jakby namacalnie doświadczyłam. To jest trzeci turnus rekolekcji, a mój drugi. Czyli naprawdę jestem zmęczona. I psychicznie, i fizycznie już trochę czuję swoją słabość. I któregoś z pierwszych dni na tych

0: rekolekcjach, poszłam na adorację i miałam wrażenie, że nie czuję nic. I tak bardzo prosiłam Boga, żeby mnie przytulił, bo tak bardzo gdzieś tam tęsknię za ludźmi, którzy są dla mnie ważni, którzy mi pomagają w trudnościach. Że skoro ich tu nie ma, to wiem, że On jest. Prosiłam, żeby mnie przytulił. I wpatrywałam się w Niego. I takie ciepło poczułam w sercu. I taką radość, tak normalnie sekundy na sekundę, że czułam, jakby ktoś mnie naprawdę przytulał. I to było bardzo mocne uczucie. I dopiero zobaczyłam teraz, że Jezus rzeczywiście mnie przytulił. Jak dobry brat starszy.
1: W jakiej intencji się pomodlimy razem teraz?
0: W jakiej intencji? Przede mną jeszcze jeden turnus. I to turnus dość ciężki, bo jedziemy do Hiszpanii. Przylecimy tam samolotem i przez 15 dni będziemy szli do Santiago de Compostela, po drodze ewangelizując. Jest to w formie trzeciego stopnia oazy i normalnie będziemy przeżywać te wszystkie gdzieś tam punkty programu, które są na oazie, ale po drodze będziemy rozmawiać z tymi ludźmi, których spotkamy i będziemy im świadczyć o Jezusie. Na ten moment nie mam żadnego pojęcia, jak to będzie. Mam tylko kupione bilety i moja grupa jest w miarę ogarnięta i też teraz jakieś tam rzeczy przygotowują, bo jestem animatorką tej grupy. Ale w tym momencie nic nie jest pewne. Wiem tylko, że tam lecę. I tą intencją, którą już mam w sercu cały czas, to jest o to, żeśmy my potrafili się otworzyć na Boga i robić to, co On chce, żeśmy nam zrobili. I o to, żeby ci ludzie mieli na tyle otwarte serca, żeby słowo Boga do nich dotarło.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem była Magda. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ale Panie Boże, niech będzie Tobie cześć i chwała. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy próbować Ci służyć, Panie, że Ty nie zważasz na nic, na nasze nieudolności i potknięcia. Prosimy Cię, Panie, teraz o Twoje światło w nasze serce, o to, żebyś Ty był, Panie, teraz tu obecny, żebyś Ty dawał swoje słowa, aby wszystkie były wypowiedziane ku Twojej chwale przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Tobie, Maryjo, powierzamy ten czas pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze zbawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mira. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg oczekujemy, czy też część ludzi oczekuje, że będzie wysłuchiwał naszych próśb, ale On nie zawsze to czyni. Czy bycie z Nim jest łatwiejsze, czy życie bez Niego?
1: Nie, ja powiem, że życie z Nim jest łatwiejsze dla mnie, bo były takie czasy, kiedy żyłam bez Niego. No, ale musiałam ja sama zabiegać o to wszystko, co jest potrzebne w życiu. A życie z Bogiem jest łatwiejsze, dlatego że On jako dobry ojciec wie, co jest dla mnie dobre i On sam daje to wszystko w moim życiu i On sam dba o moje życie i o tyle jest łatwiej.
0: Co to znaczy, że dba o twoje życie?
1: Dba, no On mnie zna, znaczy mam takie przekonanie, że On mnie zna, że jest moim dobrym ojcem, że ja jestem Jego dzieckiem, że na przykład jakiś czas temu, 3 lata temu dostałam pracę taką, którą gdzieś tam w sercu nosiłam, że chciałabym mieć taką pracę w takich, a nie innych godzinach i w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu spotkałam się z osobą taką, która akurat była postawiona na mojej drodze i taką pracę dostałam. I akurat na ten czas to było dla mnie dobre. Także od tej strony wiem, że On się troszczy o takie rzeczy, a był taki czas w moim życiu, że długo, długo nie miałam stałej pracy. To naprawdę było takie sporadyczne, gdzieś tam ktoś dawał różne prace, nie wiem, jakieś sprzątanie, pilnowanie dziecka, ale to nie była stała praca, to nie byłam zarejestrowana. A potem przyszedł taki moment, że Pan Bóg, osoba, która jakoś tam była mi bliska, zaczęła się modlić w tej intencji, bo stwierdziła, że nie można tak żyć, że to są takie czasy, że trzeba zadbać o ubezpieczenie, chociaż ja nie przywiązywałam do tego wagi. I po 2 tygodniach, ja nie wiedziałam o tym, dopiero ta osoba po 2 tygodniach się przyznała, że się modliła w tej intencji i praca się znalazła i osoba, z którą teraz pracuję, zadzwoniła do mnie. Ja wiedziałam od razu, że to jest od Pana Boga, bo to po prostu było jasne dla mnie, że to w takich, a nie innych godzinach. Ja jestem z wykształcenia sprzedawcą, jestem po szkole handlowej i to też było jakby w tych też ramach. Także jakby od tej strony wiem, że Pan Bóg o takie rzeczy dba. I jak nie miałam pracy, to też był mi ten czas potrzebny, bo ten czas nauczył mnie, Pan Bóg przez ten czas nauczył mnie, że On naprawdę też dba o mnie. Że właśnie były takie sytuacje, że nie miałam pieniędzy, ale przychodziłam do swojej wspólnoty, nie mówiąc nic nikomu, że nie mam pieniędzy. I nagle na przykład podchodziła do mnie osoba i mówiła, słuchaj, ja się dzisiaj modliłam i miałam takie przeświadczenie, taką myśl, żeby ci dać pieniądze. Czy są ci potrzebne pieniądze?

0: No to ja powiem szczerze, byłam zszokowana, oczywiście mówiłam, że tak i naprawdę było wiele razy takie były takie sytuacje, chociażby na przykład taka sytuacja też była, no jedzenie wiadomo jest nam potrzebne, ale ja jako kobieta, jak nie miałam pieniędzy, tak sobie myślałam, potrzebowałam lakieru do włosów. No oczywiście to jest takie bardzo banalne, ale doświadczyłam, że Pan Bóg na takie rzeczy też patrzy. To jest drobna rzecz, ale po prostu mi to dał. Poszłam do koleżanki, też nic nikomu nie mówiłam. A ona mówi, wiesz, ja dzisiaj byłam w sklepie, kupiłam dwa lakiery. Nie wiem, po co ten drugi kupiłam. Może potrzebujesz? No i ja, no naprawdę byłam nieustannie zaskakiwana właśnie w ten sposób przez Pana Boga. I to są takie... Dużo takich sytuacji było.
1: Czy rodzina, z której się wywodzisz, dała ci wiarę?
0: Jedyną osobą, która chodziła do kościoła w mojej rodzinie, chodziła do kościoła, ale jakoś tam była tak tradycyjnie wierząca, to była moja babcia. Moja mama nie chodziła, mojego ojca nie znam. Nie wiem, bo moja mama miała 16 lat, jak zaszła ze mną w ciążę, także potem przez wiele lat wychowywała mnie babcia, także jakby od strony matki i ojca nie wyniosłam tej wiary, bo do tej pory rodzice, czy tam moja mama, moi bracia nie chodzą do kościoła. Przez to, że wychowywała mnie babcia, oczywiście też to było związane trochę z bólem i z cierpieniem, bo miałam przez wiele lat do babci pretensje, że nie wychowywała mnie moja mama, albo do mamy, że wychowywała mnie moja babcia, ale z perspektywy czasu widzę, że dobrze tak się stało, dlatego że babcia właśnie przekazała mi to, co najcenniejsze, czyli chociaż to minimum, że chodziła ze mną do kościoła. To jest to, że przystąpiłam do pierwszej komunii, że chodziłam w niedzielę do kościoła. Oczywiście tego nie rozumiałam. Ale z perspektywy czasu widzę, że to było najcenniejsze, co mi babcia dała. I tak naprawdę z rodziny teraz tylko we dwie chodzimy, ja i moja babcia do tej pory. Także jakby rodzina mi tego nie... nie bardzo tak dała mi wiarę.
1: I jaką byłaś osobą jako dziecko?
0: Jako dziecko byłam osobą taką zalęknioną i... bałam się różnych rzeczy. Tak, byłam zalękniona. Był taki czas, że nawet bałam się iść do sklepu, czy wyjść na dwór. To było raczej chyba spowodowane takim zaburzeniem bezpieczeństwa, związanym z tym, że nie miałam pełnej rodziny, bo ja ojca nigdy nie widziałam. Nie wiem, kim jest mój ojciec, znam tylko imię i nazwisko. No mama wyszła ponownie za mąż, mam jeszcze dwóch braci przyrodnich, także było to takie zaburzone i ja nie czułam się bezpiecznie w tym świecie. Ale też jednocześnie, jak na przykład miałam z dziećmi, jak się bawiłam, to byli to zazwyczaj chłopcy. Związane było to z tym, że nie miałam właśnie takiego męskiego wzorca i raczej przebywałam z chłopcami więcej. Koleżanek nie za bardzo uważałam. Może przez to, że miałam duży taki ból i zranienie związane z moją mamą i zawsze miałam lepszy kontakt z chłopcami niż z kobietami.

0: A czas buntu jakoś się zaznaczył w życiu?
1: Oj, tak. Bo tak między 14 a 16 rokiem życia byłam trochę we wspólnocie, bo u nas w Wesołej powstała wspólnota Odnowy w Duchu Święty prowadzona przez księdza Nowosielskiego. I to trwało tak właśnie 3-4 lata, a potem się zbuntowałam na kościół, zbuntowałam się na wszystko i na 10 lat odeszłam zupełnie od kościoła. I dla mnie kościół, wiara nie miało też zupełnie znaczenia. Odeszłam zupełnie.
0: Czy ten pierwszy pobyt we wspólnocie był związany z jakimiś przeżyciami?
1: Tak. Były to takie bardzo silne przeżycia związane z poczuciem miłości, takiej ludzkiej. Znaczy Pana Boga też doświadczyłam. Miałam takie jedno doświadczenie na rekolekcjach w Mikaszówce Drogi Krzyżowej i to było tak bardzo silne doświadczenie, że ono po wielu latach wróciło. Ale to wtedy jeszcze byłam za mało dojrzała do tego, żeby jakoś tam... No myślę, że ta wiara nie była taka dojrzała i ugruntowana, dlatego odeszłam na wiele lat.
0: Jakie to było doświadczenie? Z czym związane?
1: Z takim stwierdzeniem, że Bóg za mnie umarł, że Jezus Chrystus za mnie osobiście umarł. To było takie... No wtedy miałam 15 lat, ale pamiętam tą drogę krzyżową i pamiętam to doświadczenie takie, które było silne. Tak się nie da wytłumaczyć, po prostu jakby słowami to tylko w ten sposób, że jakby doświadczyłam tej miłości Jezusa, że On umarł za mnie.
0: I ten czas odejścia, czy mocno Cię pokaleczył?
1: Znaczy tak, to był taki spokojny czas, ale wewnętrznie on mnie bardzo pokaleczył, dlatego że ja w tym czasie wyszłam za mąż. To jeszcze tak było, że ja za tego człowieka, za którego wyszłam za mąż, ja byliśmy razem we wspólnocie. I zrezygnowaliśmy z bycia w kościele, dlatego że kościół nakazywał życie w czystości przed małżeństwem. Nam się to nie podobało, nie odpowiadało nam to. I dlatego też, z tego powodu też odeszliśmy od kościoła. No i zawarłam związek małżeński. Wcześniej oczywiście mieszkałam, przed ślubem jeszcze mieszkałam 3 lata z tym mężczyzną. No i oczywiście tak pozornie wszystko się układało. Nie było to jakieś małżeństwo, nie wiem, patologiczne i strasznie nieszczęśliwa byłam, czy nie wiem, czy on mnie bił, czy różne takie rzeczy, ale nie. Ale to raczej było wszystko wewnętrznie. I oczywiście nic się nie wydarzało takiego strasznego, bo nie wiem, jak się tam strasznie nie kłóciliśmy. Ale przyszedł taki moment po 10 latach, już po 5 latach małżeństwa, że zapragnęłam na nowo poczuć tą miłość, która jest we wspólnocie. Taka miłość nie taka fizyczna, nie, to jest taki inny wymiar miłości takiej duchowej, że człowiek wchodzi do wspólnoty i czuję się z tymi wszystkimi ludźmi jedno. I tego zapragnęłam tak naprawdę. Po 5 latach małżeństwa, gdzie się nic jakby takiego nie wydarzało. No i jakby za tą myślą zaraz się różne takie wydarzenia właśnie zaczęły dziać, które mnie zaprowadziły właśnie do wspólnoty.

0: to było tak, że moja szwagierka, czyli siostra mojego byłego męża, była we wspólnocie. Ja wtedy nie byłam, ona była. I ona miała 1 kwietnia imieniny. To jest Grażyny. I mnie zaprosiła na te imieniny. I tam byli ludzie ze wspólnoty, których ja bardzo dobrze znam sprzed wielu lat, którzy właśnie mówili o przeżyciach z rekolekcji Reo i o tym, co się dzieje w Wesołej. Były akurat wtedy modlitwy, msze z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne. I jeden z mężczyzn, taki Janusz, mówi do mnie właśnie, opowiadał tam swoje różne przeżycia i on mówi do mnie, co ty na to? Ja mówię, wiesz, dla mnie to nie jest nic obcego, bo to, co ty mówisz, to ja już trochę tam przeżyłam i wiem, ale jakoś mnie to tak wewnętrznie nie dotykało. On mówi, no to chodź tutaj. I wziął, posadził mnie przy sobie i zaczął opowiadać swoje przeżycia. I ja nie umiem powiedzieć tak naprawdę do tej pory, co on mówił, ale tak mnie to wewnętrznie dotknęło, że postanowiłam, żeby się moje życie zmieniło, że nie chcę żyć tak, jak żyłam dotychczas. I też taka myśl mi przyszła, bo mówi, Boże, to ja mieszkam tyle lat Wesołej, tu się takie dobre rzeczy dzieją, a ja nic o tym nie wiem. I ja byłam w tej wspólnocie, a teraz nie jestem. Co się ze mną dzieje? W ogóle powinnam coś z tym zrobić. I postanowiłam pójść właśnie na pierwsze spotkanie. Jak poszłam na to spotkanie, trochę byłam przerażona, bo poprzednio, 10 lat wcześniej, byli sami młodzi ludzie. A teraz, no przekrój wiekowy, 40-50. Wtedy, jak byłam we wspólnocie, to myślę, że byłam więcej dla ludzi. I myślę, że też bez problemu dlatego odeszłam, bo wiele ludzi mnie denerwowało, drażniło. Ale teraz postanowiłam iść za Panem Bogiem bez względu na to, czy mi się ci ludzie we wspólnocie podobają, czy nie. I były takie walki we mnie, że ojej, beznadziejnie, tam smucą i w ogóle tak, że nie odpowiadało mi wiele ludzi, ale myślałam, nie. Nie zrobię tego drugi raz tego samego błędu, tylko będę przychodziła ze względu na Jezusa, a nie ze względu na ludzi.
1: I udało się?
0: Tak. Od razu, oczywiście ku mojemu zaskoczeniu, poproszono mnie do modlitwy wstawienniczej, gdzie oczywiście się strasznie opierałam, sobie mówiłam, ojej, to ja tyle lat była, nie byłam w kościele i ja to nie zasłużyłam w ogóle. No ale jakoś tam te wszystkie charyzmaty, które były we mnie wcześniej, odżyły i zaczęłam intensywnie posługiwać w modlitwie wstawienniczej. I to mnie uratowało. Pojechałam na kurs Filipa. Tam postanowiłam, że oddaję ster mojego życia Jezusowi i tak świadomie, z pełną odpowiedzialnością powiedziałam Jezusowi, żeby On sterował moim życiem i żeby zabierał z mojego życia wszystko, co mi nie pozwala pójść za Nim. No i w ciągu 2 tygodni cały świat mi się zawalił, bo rozpadło się moje małżeństwo, okazało się, że mój mąż mnie zdradza. Straciłam pracę. Mąż mnie zaczął wyrzucać z domu. Oczywiście to jakiś czas trwało i potem mnie wyrzucił z tego domu. Nie miałam gdzie mieszkać, nie miałam pracy. Wszystko mi się zawaliło i tylko mi zostawała Eucharystia codzienna rano o 7. No i ból, i cierpienie, i przemeblowanie totalne mojego życia.

0: ta decyzja oddania życia Jezusowi, ona zaowocowała tym, że na jaw wyszło coś, co już trwało.
1: Tak, tak, co już trwało długo. Myślę, że na jaw wyszło, że ten związek, w którym tkwiłam, nie był takim związkiem, jakim się podobał Panu Bogu. I że to był związek oparty tylko i wyłącznie na seksie i na zniewoleniu. Naprawdę, po prostu Pan Bóg mi zaczął w takim procesie uzdrowienia pokazywać moje zniewolenie, jak byłam zniewolona i jak ta osoba miała zły wpływ na mnie. Oczywiście ja usilnie się modliłam za mojego męża, żeby o nawrócenie i byłam święcie przekonana, że Pan Bóg może go zmienić i że to małżeństwo może się naprawić. I tak w czymś takim tkwiłam wiele lat tak naprawdę. Doszło do rozwodu cywilnego, na którego ja się oczywiście nie zgadzałam. Ale i tak rozwód nastąpił. Potem się okazało, że ta dziewczyna, z którą mój mąż jest w ciąży. No to był dla mnie ból ogromny, bo ja myślałam, że Pan Bóg do takich rzeczy nie dopuści. Ale dopuścił. Z perspektywy czasu widzę, że to doświadczenie też mi było potrzebne, bo to otworzyło moje serce bardziej na przebaczenie, na inne plany Pana Boga tak naprawdę. To oczywiście było bardzo trudne. Ten ból i cierpienie, który trwał, no ja myślę, że przez 3 lata. I teraz to może tak nie pamiętam już jako takiego bólu i cierpienia. Ja wiem, że to był taki ból psychiczny ogromny. Teraz już Pan Bóg mnie jakby z tego uzdrowił i jakby zupełnie mam nowe życie, ale wtedy wiem, że to było ogromne cierpienie. I był jeden taki moment zwrotny w moim życiu, kiedy siedziałam na tarasie, nie mogłam spać, wiele miesięcy nie mogłam spać właśnie z powodu tego bólu, z lęku. Była piękna, gwiaździsta noc. I my mamy takie przedziwne, mieliśmy takie przedziwne zdjęcie zrobione przez fotografa. Ja stałam przodem, a mój mąż stał tyłem. Zawsze wszyscy się ludzie dziwili, dlaczego takie zdjęcie w ogóle bez sensu. Ja jakby tak oczami wyobraźni zobaczyłam. Ja wiedziałam, że teraz mój mąż jest u tej kobiety. No i ta świadomość, no to jest ogromny ból i cierpienie, taki jakby ktoś klatkę piersiową rozdzierał. I nagle też zobaczyłam siebie stojącą tyłem do Jezusa. I nagle taka myśl, mówię, Boże, to tak naprawdę tak jak ja teraz cierpię z powodu mojego męża, który, no powiedzmy, że stoi tyłem do mnie, tak jak na tym zdjęciu, nie chce ze mną być, ja przez 10 lat stałam tyłem do Jezusa, do Jego miłości, do tego, co On ma dla mnie. I mówię, Jezu, Ty cierpiałeś 100-kroć bardziej, bo takich ludzi jak ja jest no, bardzo dużo, którzy stoją do Ciebie tyłem. I ja mówię, ja jestem zdradzona, czuję się zdradzona, ale Jezu, Ciebie też zdradziłam. Jakby to doświadczenie zdrady przez mojego męża dało mi też doświadczyć tej zdrady, której ja dokonałam wobec Jezusa.

0: Od tamtego momentu przestałam mieć takie jawne pretensje do mojego męża, że ja go zdradził, że on mnie zdradził. Jakby poczułam, że wcale nie jestem lepsza, bo myślę, że zdradziłam o wiele większą miłość niż on moją. To był taki kulminacyjny punkt, który no wiele zmienił w moim myśleniu i nastawieniu do tej całej sytuacji w moim małżeństwie. Przestałam go oskarżać o to, że mnie zdradził. Skupiłam się na mojej relacji z Chrystusem. To mi dało taką ulgę i mnie trochę inaczej nakierowało na tą całą sytuację.
1: I co się zmieniło?
0: Że ja zaczęłam się wydostawać coraz bardziej z tej chorej relacji. Że właśnie zwróciłam się, że się przestałam koncentrować na tym bólu i na cierpieniu, na tym małżeństwie, na tym moim mężu, tylko się zaczęłam koncentrować na Jezusie, na Nim, na tym, co On ma dla mnie. Zaczęłam coraz bardziej no jakby puszczać te wszystkie zabezpieczenia, wszystkie swoje plany. No i On powoli zaczął mnie wydobywać właśnie, że ja się wyprowadziłam. Bo wcześniej oczywiście się strasznie kurczowo trzymałam i nawet jak on mnie wyrzucał, to że ja się stamtąd nie wyprowadzę, że ja muszę tam być. Ale wyprowadziłam się i ksiądz z parafii przygarnął mnie do naszego domu rekolekcyjnego i tam był też cudowny czas. I po prostu przestałam się upierać przy różnych takich swoich pomysłach na to małżeństwo, na moje życie. I powoli, powoli Pan Bóg zaczął to porządkować i właśnie to zaczął być, po prostu był rozwód. On sobie ułożył swoje życie i Pan Bóg mi zaczął układać życie i przestałam się trochę tym zajmować. I zaowocowało to też w ten sposób, że ja mam teraz dobre kontakty z moim byłym mężem, że jakby poczułam, że to jest nie ta osoba, że to po prostu nie o to chodzi w tym życiu i przestałam się po prostu czepiać go. Może na takiej zasadzie.

0: Myślę, że największym darem to jest to, że ja sobie uświadomiłam, że celem mojego życia nie jest małżeństwo, praca, tylko celem mojego życia jest naprawdę zbawienie i Jezus Chrystus, że to jest najważniejsze. To wszystko inne to są środki, że jakby, bo moje życie zawsze było nakierowane, że właśnie, tak jak pewnie w większości, że mieć dobre małżeństwo. Oczywiście Pan Bóg tego wszystkiego chce i są takie we mnie pragnienia, ale jakby ukierunkowana jestem na to, co On ma dla mnie, a nie na moje pomysły w moim życiu. Bo tak było. Ja w ogóle takim moim głównym grzechem w tym życiu to jest upór i zatwardziałość serca. Ja po prostu byłam uparta. Ja się tak upierałam przy tym, że ja sobie ułożę życie właśnie w taki sposób, z takim mężczyzną i oczywiście chciałam, żeby Pan Bóg w tym wszystkim był i to On pobłogosławił coś, co ja sobie po prostu wymyśliłam. I moje serce było twarde i ja to wiem i to wiele razy mi na rekolekcjach to pokazywał, że upór i zatwardziałość serca to jest taki mój największy grzech i tego się jakby wyrzekam codziennie, bo to gdzieś jest, no jest silne w człowieku i we mnie też jest i staram się wyrzekać tego jakby codziennie.
1: Co jest teraz w tym czasie najważniejsze? Co nadaje sens twojemu życiu?
0: No tak naprawdę Jezus i Jego obecność w moim życiu i to, czego On ode mnie oczekuje, Jego wola.
1: Czego oczekuje?
0: Żeby iść za Nim, żeby Go słuchać.
1: Jak?
0: Codziennie modlę się do Ducha Świętego i po prostu słyszę wewnętrznie jakby, co mam robić. I to są drobne rzeczy. Oczywiście bycie w codzienności, tu i teraz. No nie, to nie są jakieś nadzwyczajne rzeczy, ale to, co on do mnie mówi, żebym właśnie była tu i teraz, w tym miejscu, w którym jestem, w tej pracy, w której jestem i tu niosła ludziom Jezusa. Przez bycie z tymi ludźmi. I tak na bieżąco, nawet na dniach, to co mnie jakoś tam dotyka wewnętrznie, to jest to, że Jezus mi ciągle przywołuje poprzez, nie wiem, kazania, poprzez to, co słyszę nawet w Radio Józef, jak słucham, żeby myśleć jak On, żeby działać jak On. Oczywiście to jest bardzo trudne. To ja nie powiem, bo to jest trudne. I oczywiście zadaję sobie pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, nie? Ale czuję takie wezwanie do takiego nawracania się codziennie, do tego, żeby każdego dnia zaczynać od początku i coraz bardziej być podobna do Niego. No to jest trudne, nie powiem.

0: ale wzywa mnie do tego i nawet teraz, któregoś dnia, chyba ze 2 tygodnie temu w Radiu Józef o 19:00 słuchałam świadectwa takiej siostry zakonnej, siostra Miriam, to jest uczennica Boskiego Mistrza, to jest taki zakon i tam właśnie siostra mówiła o swoim świadectwie. To świadectwo mnie bardzo dotknęło. I potem jak weszłam na stronę internetową tej wspólnoty, tego zakonu, tam właśnie było o tym zmiany myślenia, naszego myślenia, naszej psychiki na psychikę i myślenie Jezusa. No i to mnie tak dotknęło i to cały czas pracuje we mnie. To we mnie cały czas jest. I wiem, że oczywiście bez Ducha Świętego, i że ja tego sama nie własnymi siłami nie osiągnę. To jest w ogóle niemożliwe. To tylko łaska jest taka, ale gdzieś tak to jest we mnie.
1: Ale co to oznacza w przełożeniu na rzeczywistość codzienności? Upodobnienie się do Jezusa, pójście za Nim.
0: To takie, tak w moim życiu, to nastawienie mojego serca na drugiego człowieka, na służbę w pracy. Ja pracuję z ludźmi. To w jaki sposób ja im służę, to w jaki sposób do nich podchodzę, to w jaki sposób do nich mówię. No, Jezus miał określony styl bycia, prawda? Określony styl mówienia i podejścia do ludzi. I jakby o to chodzi, żeby coraz bardziej być jak on. Być miłym, ale też być stanowczym. Stawaniu w prawdzie i mówieniu i nazywaniu rzeczy po imieniu. Że jak jest coś grzechem, to po prostu mówi, że coś jest grzechem. Nie? I
1: czy to jest łatwe?
0: Nie, no absolutnie. To wcale nie jest łatwe. Bo to jest cały czas iść pod prąd. Iść wbrew temu, co niesie świat. Na przykład u nas, tam gdzie ja pracuję, w hali kupieckiej, to wszyscy w niedzielę pracują, prawda? Bo największy handel jest. Ale my mamy zamknięte w niedzielę i to jest na przykład właśnie świadectwo wobec tych wszystkich ludzi, którzy handlują, ale w ciągu tygodnia nie handlują. A my w ciągu tygodnia handlujemy. No i to jest też to. Na przykład do mnie do stoiska przychodzą tacy ludzie, no transwestyci na przykład. I oni aż przyjeżdżają, jest taki jeden mężczyzna, który przyjeżdża aż z Puław, bo on wie, że on może ze mną porozmawiać. On się dobrze czuje, on wie, że ja go zaakceptuję takim, jakim on jest. I on przyjeżdża, żeby ze mną porozmawiać. I też, no bo on się, wiadomo, dziwnie, od razu się rzuca w oczy, dziwnie wygląda. I też się ludzie pytają, a dlaczego ty rozmawiasz z takimi ludźmi? I ja wtedy mówię, że taki człowiek, Pan Bóg przysyła takich ludzi i ja mam po prostu dobre nastawienie i tyle co mogę, to po prostu z tymi ludźmi być. To jest jakby taki mój styl bycia. Myślę, że tak Jezus jakoś tak wymaga ode mnie takiego właśnie stylu bycia.

0: A wspólnota czym jest?
1: Wspólnota jest to tym miejscem, w którym bardzo czerpię siłę do życia właśnie. Jest to miejsce, w którym się formuję. Jestem we wspólnocie życia, we wspólnocie Szymon Nef i to jest miejsce, przez które Pan Bóg mówi do mnie, gdzie mnie formuje, gdzie mnie kształtuje, gdzie mam swojego towarzysza duchowego, który mnie jakoś tam prowadzi. I to jest taka oaza, do której po prostu przychodzę, ładuję akumulatory i idę potem dalej w świat.
0: Jak wygląda taki zwykły dzień duchowo?
1: Rano wstaję, mam modlitwę osobistą. Potem jadę do pracy i po drodze wstępuję na Eucharystię na godzinę 9. Po Eucharystii staram się, jeżeli jest czas, ale zazwyczaj pozwala to z 15 minut adoracji. Potem przychodzę do pracy, robię tam różne czynności, które mam w pracy do zrobienia i w pracy też jeszcze modlę się tam. Jeszcze jak autobusem jadę, też odmawiam różaniec, koronkę. No to są takie stałe punkty. W pracy też mam możliwość, żeby się modlić. O 15 szczególnie jakoś tam. Jak nie ma jakiegoś większego ruchu, to też tam... To w zależności od potrzeb. O może tak, bo jak przychodzą coś ludzie, jakieś są problemy, no to też staram się różne formy modlitwy w jakiejś takiej wstawienniczej za tych ludzi.
0: A posługa właśnie modlitwy wstawienniczej. Jak Pan Bóg, czy Pan Bóg daje zobaczyć owoce takiej modlitwy?
1: Oj, tak. Może tak, teraz jakby taka modlitwa wstawiennicza, jak to kiedyś było we wspólnocie, bo jeszcze byłam w odnowie w Duchu Świętym, zanim przeszłam do wspólnoty Szymon Nef, to była taka grupa modlitwy wstawienniczej, to naprawdę mieliśmy ogromne owoce, które były od razu widoczne. To była modlitwa wstawiennicza, modlitwa o uwolnienie. I trafiały do nas osoby naprawdę bardzo takie udręczone przez zło, przez złego ducha. I to było od razu namacalnie, na bieżąco można powiedzieć, pokazywane, jak Pan Bóg uwalniał od zniewoleń, od demonów. Teraz jakby tej modlitwy takiej wstawienniczej jako takiej w grupie nie posługuje, dlatego że nie mamy księdza, który by nam posługiwał i trochę to zostało zawieszone.

0: A taka moja cicha modlitwa wstawiennicza, którą jakby sama osobiście, to nie widzę owoców teraz, ale pewnie te owoce będą za jakiś czas, ale może ja ich w ogóle nie zobaczę. Jakby nie, też nie szukam tych owoców. Nie? Jestem 100% przekonana, że ta modlitwa nie idzie sobie gdzieś tam w eter i nie jest wysłuchana.
1: A wtedy, kiedy była ta posługa w grupie, to jakie takie konkretne przypadki, które pamiętasz?
0: No jeden taki bardzo konkretny taki przypadek, bardzo mocny, który też zaważył na moim życiu, to był przypadek takiej dziewczyny, która trafiła do naszej grupy. Znaczy tak naprawdę ona trafiła do mnie bezpośrednio, bo ja prowadziłam grupę modlitwy, grupę do bierzmowania młodych dziewczyn i któregoś dnia ksiądz przyprowadził mi taką młodą dziewczynę, która była, no ja byłam przerażona nią. To była dziewczyna, która była bardzo zbuntowana i taka agresywna. Młoda dziewczyna, ona wtedy miała z 17-18 lat. I ona przyszła raz i więcej się nie pojawiła, bo ja postawiłam główny warunek, że jeżeli chce przystąpić do bierzmowania, to musi co najmniej raz w tygodniu chodzić do kościoła w niedzielę. Ona powiedziała, że nie będzie chodziła w niedzielę do kościoła. No to ja mówię, to dziękuję bardzo, to spotkamy się za rok. Ja nie biorę odpowiedzialności przed Panem Bogiem za ciebie. I jeżeli masz być przygotowana dobrze, to po prostu musisz chodzić do kościoła w niedzielę. Musisz dać szansę Panu Bogu. Ona powiedziała, że nie. No i tak nasze drogi się rozeszły. Ale gdzieś wewnętrznie miałam takie poczucie, że powinnam się za nią modlić. I tak zaczęłam się za nią modlić. I oczywiście jak zapominałam, to ona stawała na mojej drodze, bo ona akurat mieszkała, graniczyła jej posesja tam, gdzie mieszkała, z kościołem. Czyli ona bardzo blisko mieszkała. Jak ja szłam do kościoła, to ona po prostu przypadkiem gdzieś tam wychodziła z domu. I ja wtedy miałam oczywiście takie przeświadczenie, że o, chyba zapomniałam się modlić, trzeba się zacząć modlić. I potem przyszedł taki moment, właśnie Boże Narodzenie roku jubileuszowego, gdzie ja miałam takie przekonanie w sobie, że te święta będą wyjątkowe. Nie wiedziałam dlaczego, ale jeszcze nawet mojej babci powiedziałam, wie, że ja chyba do rodziny nie pojadę, nie wiem dlaczego, ale coś się wydarzy. I dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia spotkałam tą dziewczynę na ulicy. Zaczepiłam ją. Ona była wtedy pod wpływem narkotyków, ale zapytałam ją, jak ona będzie spędzała święta. Ona powiedziała, no mówię, słuchaj, no jak ja będę spędzała święta? Naćkłam się, moja matka się napije, będzie pijana, będzie jakaś awantura. No i tak będą święta jak zawsze, jak co roku. I ja mówię, wiesz co, to ja cię zapraszam na te święta. Ja wszystko przygotuję i będę na ciebie czekać.

No ona była trochę zszokowana, bo to była dziewczyna, która była znana w Wesołej z różnych bijatyk, tam ona okradała różne rzeczy, no i wiadomo, brała narkotyki, także ona była z tych takich najgorszych, z czołowych takich bandziorów Wesołej, chociaż była kobietą. I była zdziwiona, że ktoś ją zaprasza do domu. I ja oczywiście nie miałam pewności, że ona przyjdzie. Ja to zrobiłam w ciemno, ale i czekałam na nią i ona przyszła. I tak zaczęła się właśnie moja droga z nią. I naprawdę wtedy się Jezus narodził w jej sercu. To był rok jubileuszowy i to był naprawdę rok łaski. Ona jeszcze miała brata, brat też brał narkotyki. Jej brat poszedł do ośrodka, a ona nie chciała iść do ośrodka. Ja nawet się spotkałam z taką siostrą Jolantą Glapką, która powiedziała, że dla niej to nie ma żadnej szansy, absolutnie. Ona tylko do ośrodka może pójść, ale ona nie chciała. No to ja mogłam tylko zrobić jedno, wziąć ją do domu. I tak zrobiłam. Wzięłam ją do domu, no ale wiedząc, że ja nic tu nie mogę zrobić, no bo jak ona bierze narkotyki, no to przecież się na tym nie znam. Nie wiem, co się z tym robi w ogóle. Szukałam pomocy właśnie u różnych fachowców. Nikt mi nie chciał udzielić pomocy jako takiej, żeby jakoś mi poradzić, tylko wszyscy chcieli ją do ośrodka. Ja nawet starałam się, żeby ją na detoks zawieźć, ale jakoś to nie doszło do skutku. No i jeszcze tak było, że ona troszeczkę dziwnie się zachowywała. Taki miała... Tak zaczęłam wyczuwać, że ona oprócz tego, że brała narkotyki, to coś się z nią działo takiego dziwnego. Jak ja się na przykład modliłam, to ona wiedziała, że ja się modlę. Ja zaczęłam ją podejrzewać o to, że ona podpisała cerograf, że ona była opętana. Ja już trochę wcześniej miałam do czynienia z takimi osobami, no ale nie w takim przypadku jak ona. No i ja się tego tak podjęłam trochę tak, no nie wiem, nieświadomie, że ją odtrułam. Ona mi mówiła, co ja mam jej załatwić u lekarza, jakie lekarstwa, żeby ją odtruć od tych narkotyków. I tak zrobiłam. Ufałam jej bezgranicznie i myślę, że to jakby dało zwycięstwo, bo ona bardzo potrzebowała zaufania, żeby ktoś jej po prostu zaufał. I ja jej ufałam, że ona bardzo chce wyjść z tych narkotyków i w ogóle, że chce bardzo zmienić swoje życie. To się wyczuwało gdzieś wewnętrznie. I ona taka była, że albo zimna, albo gorąca, że jak taka była uparta, że jak chciała coś zmienić, to żeby nie wiem co, ona osiągnie cel. I to było super, bo naprawdę można było z nią pracować i myślę, że też Pan Bóg się tego bardzo uchwycił, bo ona bardzo chciała.

No i jak już minął tydzień po tym otruwaniu, to już właściwie jak narkotyki zejdą z ciała, to już nie powinno być takiego bólu. Człowiek jest osłabiony, ale nie ma już takiego bólu narkotycznego, że bolą kości, bolą mięśnie. I ona sama mówi, że coś dziwnego się z nią dzieje, bo już tego bólu nie powinno być, ale ból jest. Bo ona już kiedyś na detoksie była i przyszła coś takiego i mówi, po tygodniu to już na pewno powinno być już jakaś ulga. Ją zawsze bolały bardzo plecy i głowa. No a ja już trochę czytając różne książki, Wyznania egzorcysty i takie inne książki związane właśnie z uwalnianiem, z opętaniami i tam z egzorcyzmami, w jednej z książek wyczytałam, że jak są jakieś bóle, to żeby smarować taką osobę olejem egzorcyzmowanym, a miałam olej egzorcyzmowany, sól i wodę. I jak ją pierwszy raz posmarowałam całe plecy, no to wtedy się właśnie zaczęły dziwne rzeczy dziać, bo ona straciła przytomność i po prostu jej nie było, tylko był zły duch. No i ja byłam trochę przerażona, znaczy ja już takie rzeczy widziałam, bo to nie było nic dla mnie nowego, ale ja byłam przerażona, bo ona u mnie mieszkała. No i no to co, no jeżeli ja stwierdziłam, że coś z nią jest nie tak, no to trzeba, ksiądz mnie wysłał do egzorcysty naszego oficjalnego, ale egzorcysta nas odesłał z kwitkiem, powiedział, że on tutaj nie widzi żadnego problemu i on się nie będzie modlił i no to ja byłam bezradna, ale też wiedziałam, że nie mogę jej odesłać, że nie mogę jej nagle powiedzieć, słuchaj, ty jesteś opętana, z tobą się dzieje coś nie tak i po prostu idź na ulicę, bo ja sobie z tym nie poradzę, prawda? No i tak zaczęła się codzienna walka przez pół roku, bo właśnie to działanie złego ducha, kiedy ona traciła świadomość i nie było jej, tylko zły duch jakby przez nią mówił, zaczynała się o godzinie 23, kończyła się o godzinie 4, 5 nad ranem, a ja po prostu no, modliłam się przez te 5-6 godzin modlitwą taką uwielbienia, modlitwą w językach i ten zły duch odchodził.

No nic innego mi nie przychodziło do głowy i też się zastanawiałam, czy ja mogę takie rzeczy robić. We wszystkich książkach piszą, że nie wolno takich rzeczy robić, że się takie rzeczy nie powinno robić. Ale ja sobie mówię, no przecież ja sobie sama tego nie wymyśliłam. Jak gdybym wiedziała, że ona jest w takiej sytuacji, że nie tylko to, że ona bierze narkotyki, tylko że jest opętana, to ja bym tego na pewno nigdy się nie podjęła, ale jakby no, trochę się czułam taka wpakowana przez Pana Boga w tą sytuację i jakby nie chciałam z niej się nagle wycofywać, raniąc ją, bo myślę, że ona by była bardzo zraniona przeze mnie. No i po prostu codziennie podejmowałam to. Też czułam wewnętrznie, że bardzo ważne w całym tym procesie uzdrawiania i uwalniania jest codzienna Eucharystia, codzienna modlitwa. I ja jej, prawdę mówiąc, tak cały czas, 24 godziny na dobę, przez pół roku towarzyszyłam, modliłam się za nią. Chodziłam z nią na Eucharystię, chociaż to wszystko nie było łatwe. I przez ten cały czas naprawdę doświadczyłam, jaką ogromną moc ma Kościół. Po prostu Kościół i to wszystko, co Kościół daje, czyli sakramenty, wszystkie modlitwy, bo ja tak naprawdę przez te pół roku, jak już nie wiedziałam, co robić, to wyciągałam książeczkę do nabożeństwa i wszystkie litanie po kolei. I na to wszystko reagował zły duch. Tam oczywiście nie był jeden, tam było wiele złych duchów, bo to był taki przypadek, kiedy ona podpisała cerografu, ta duszy diabłu była złożona w ofierze na mszy satanistycznej, także ona była poświęcona jakby diabłu, także to, ale ona wtedy była, nie była tego świadoma. Ona była pod wpływem narkotyków i ona tego wszystkiego nie pamiętała. Dopiero Pan Bóg to wydobył. To po tych proszkach tak naprawdę się stało, bo ona pod wpływem tych proszków była, jakby pamięć jej wracała. I nawet jak ona mi potem dyktowała, bo ja też tak pod wpływem takich różnych myśli zaczęłam ją pytać, jak ten cyrograf był, jak był napisany, co ona oddała. I ona mi to wszystko mówiła, dyktowała mi to wszystko. Także od tej strony wiem, że na pewno coś takiego się stało. I dopiero po pół roku tak naprawdę nastąpił egzorcyzm. Jeszcze w czasie tego pół roku został nagrany film. Tak Pan Bóg to ułożył, że znalazł się taki reżyser, Sławek Smoczyński, który szukał materiałów do tego filmu o egzorcyzmach, o osobach opętanych i trafił do nas z Magdalenki do Wesołej i postanowił zrobić film o Ani. I faktycznie ten film powstał ku... No nawet sprzeciwom trochę i księży i tak nie bardzo, to trochę szło opornie, ale my to wszystko Panu Bogu oddawaliśmy i to doszło do skutku i to było puszczone o 21 w pierwszym

0: Także jakby życie Ani było no takie ważne i Pan Bóg naprawdę, pomimo tego, że ona była ostatnia i przez ludzi tak była postrzegana, Pan Bóg naprawdę wielkie rzeczy dokonał przez nią. Ale też jak sobie tak myślę, że ja bardzo dużo od niej dostałam. Oprócz tego, że ja jej pomogłam, czy Pan Bóg przeze mnie, to nie wiem, czy ja nie więcej dostałam, bo to doświadczenie naprawdę zmieniło moje życie. Zmieniło patrzenie na mnie, na Kościół, na Pana Boga, na ludzi, na wszystko. Po prostu zmieniło zupełnie moje myślenie i nastawienie do życia. Bo to było bardzo silne doświadczenie. Ja naprawdę doświadczałam na co dzień przez pół roku ogromnego działania Pana Boga i widziałam na własne oczy, jaką ogromną siłą jest Pan Bóg i Kościół i wszystko, co daje Pan Bóg poprzez Kościół. I jak się żyje z taką świadomością, że są złe duchy i są dobre i jest Pan Bóg i szatan, to nie da się po prostu pominąć tej rzeczywistości, tej duchowej po prostu. Także to było takie bardzo silne doświadczenie i ono myślę, że trwa, bo potem się właśnie posypały inne przypadki, chociażby właśnie tych dwóch osób, które też... I potem razem mieszkaliśmy we trójkę, bo i Ania, i Andrzej, i Włodek tworzyliśmy jakby taką wspólnotę i no to dużo by jeszcze można było opowiadać.
1: To doświadczenie... Jakiego Boga pokazuje? Kogo poznałaś w swoim życiu?
0: Ojej, Boga bardzo dobrego. Boga, który jest naprawdę bardzo dobrym ojcem, który jest miłosierny, który naprawdę szuka człowieka do końca i nigdy ten człowiek nie jest przekreślony. Żeby był największym grzesznikiem, to Bóg po prostu szuka do końca człowieka. I jest bardzo dobry. Ja doświadczyłam, że Bóg jest bardzo dobry. To doświadczenie z Anią, był jeszcze taki jeden moment, kiedy ona poszła do pierwszej spowiedzi. I dla mnie to było na przykład niesamowite, bo ksiądz, który ją spowiadał, to był moim stałym spowiednikiem. Był taki bardzo otwarty i tak... Jeszcze oczywiście nie widzieliśmy, co się z nią dzieje, ale do tej spowiedzi przystąpiła. Ale ja byłam... jeszcze i takie dwie osoby i on jak przyszedł ją spowiadać, to przyniósł Pana Jezusa zawiniętego w takie płótno i mówi tak, słuchajcie, ja idę ją spowiadać, a wy teraz, we trójkę, módlcie się za nią.

tak przekazywaliśmy sobie Pana Jezusa do rąk. Jej spowiedź trwała dosyć długo. Przyszli razem ksiądz i Ania. I ksiądz mówi, to teraz dajcie jej Jezusa do rąk. I dla mnie to było tak niesamowite doświadczenie, że właśnie ta ostatnia, która była potępiona przez ludzi, odrzucona, Jezus z pełnym zaufaniem jej się złożył w rękach. I ona, jak się czasami spotykamy i rozmawiamy, to ona pamięta ten moment. Ten moment też dla niej był bardzo znaczący, bo ona jakby też doświadczyła tego, że Bóg jej nie odrzuca, że jej się cały składa w ręce. I ja mówię, Boże, to ja nigdy tak w rękach nie miałam Jezusa, a właśnie dzięki niej mogę takiej rzeczy doświadczać. Tej, która jest ostatnia, pogardzana przez ludzi, no i robiła to, co robiła. Dlatego potem dla ludzi, którzy ją znali, film, który był o niej, był no ogromnym szokiem. I był też takie trudne rzeczy w tym wszystkim, bo oprócz tego, że ja się nią zajmowałam, to dużo ludzi nas posądzało o to, że ja rozprowadzam narkotyki, że jestem lesbijką i w ogóle no, dostawałam takie baty, no to było takie trudne, no bo ja to sobie myślałam, to ja tutaj takie dobre rzeczy robię, a tutaj mnie tak jeszcze oczerniają. I potem jak ten film powstał, to dużo ludzi przychodziło i mi po prostu przepraszało. I to najbardziej bolało, bo to byli ludzie ze wspólnoty. No, to było naprawdę taki cios poniżej pasa, ale potem po prostu

0: przychodzili i przepraszali, że oni nie wiedzieli, że to tak wygląda, że to tak jest i że bardzo przepraszają. No to tak, to były takie, no nie było to łatwe.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja myślę, że może byśmy się pomodlili w intencji Ani.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Mira. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: to była taka spowiedź, której każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi życzę. Ja dla kapłana z tej kartki czytałem swoje grzechy. I ten kapłan po całej spowiedzi, po rozgrzeszeniu, nałożył stułę na moją głowę i wszystkie przywiązania, wszystkie, to się mówi, co się ciągnie za człowiekiem, wszystko się kierunek duchowy odciął.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Moje życie, moja historia życia to było tak, że ja pochodzę z rodziny wielodzietnej. Tam u nas było 6 dzieci i tam, no, jak była niedziela, to rodzice zawsze wysyłali do kościoła, ale z nami to raczej nikt nie chodził. No i tak na te msze święte to się chodziło tak, że jak się spotykało kolegę, to na ławce pod kościołem najczęściej się siedziało. No i tak to wyglądało. No, sakramenty święte, czy tam spowiedź, czy ten, no to już jak trzeba było jakieś święta, czy bierzmowanie, no to wiadomo, jak to wyglądało. To człowiek szedł do tego sakramentu, przygotować się trochę, człowiek się przygotował, bo jednak gdzieś tam z tyłu głowy zawsze cześć do Boga była i była... I była taka jakby może nawet trwoga przed Bogiem w tym wszystkim, że jednak to jest Bóg i taka no, powaga tego wynikała, ale to też nie było takie głębokie i to nie było takie jakby robione z serca, bardziej pod przymusem. No w moim domu rodzinnym no to nie było takiej modlitwy wspólnej, że żeśmy sobie całą rodzinę uchwękali się, modlili. No to było na zasadzie tam, że tam mama mówiła, no to niech tam każdy sobie się pomodli. I z takiej rodziny w zasadzie z takiej rodziny, z takiej przyszłości wyszedłem. Wiadomo, człowiek jak był młody, to i tam szkołę rozrabiał, tam nie było ze mną lekko, matka nie miała lekko ze mną, bo tam z rodzeństwem to wiadomo, trochę lżej było, tam miałem 4 siostry i brata, no to brat tam na ministranta startował, był ministrantem. Ja tam chyba 3 próby zrobiłem, ale zawsze coś mi innego przeszkadzało, bo to w piłkę grałem w klubie sportowym, później jako atletykę, potem trochę pięściarstwo trenowałem i zawsze coś było takiego, co mnie tak od Pana Boga na bok ściągało, nie? No i potem wiadomo, człowiek wszedł w dorosłe życie, poznałem wspaniałą dziewczynę, no i taką miałem takie marzenie moje, pragnienie, żeby jakby przed Panem Bogiem zawrzeć związek małżeński. Dla mnie to było absolutnie najważniejsze. Mimo to, że jakby gdzieś byłem daleko od tego Pana Boga, nie? Że jakby nie żyłem Bogiem na co dzień, ale tak jakby, nie wiem, czy to tak zastanawiam się z dzisiejszej perspektywy, czy to nie jest tak, że ktoś jakiś może przodkowie gdzieś modlili, to bo to sam z siebie człowiek takich rzeczy jakby, no to jest takie dziwne, to jest działanie Pana Boga, no ale tak właśnie było, no i tak z żoną już po ślubie to żona zawsze do mnie mówiła, nie, że idziemy do kościoła, no i tak człowiek chodził, na siłę chodził, to nie ma co ukrywać. Że takie to było chodzenie na siłę, a jak coś więcej, to zawsze mówię do żony, słuchaj, pójdę, jak poczuję, to pójdę. I ja to do końca życia pamiętam, to ja mówiłem, że mówię do niej, jak poczuję, że tam potrzebuję być, to pójdę. No i przyszedł taki czas, że poczułem, no, że potrzebuję tam chodzić do tego kościoła. No, ale to zanim to nastąpiło, to jeszcze przeglądając internet natrafiłem na księdza Adama Skławczyńskiego, na objawienia, które on tam jakby promował z Garabandal, gdzie Matka Boża 4 dziewczynkom się ukazały. Te dziewczynki miały jakby wizję tego, co nadchodzi, tych kary, tego sądu sumień, jak to wyglądało. I jakby pomału zacząłem to czytać i to był taki może punkt zwrotny mojego życia, że to mnie właśnie wstrząsnęło, że jakby człowiek i tak stanie przed tym Panem Bogiem, prędzej czy później. No a tutaj jest jakby jeszcze głoszone, że to może być za naszych dni naszego życia, że to jest wiele znaków na to, potwierdzeń. No i tak postanowiłem, że jakby wyspowiadam się z całego życia, że chciałbym taką spowiedź przejść, żeby jakby wyrównać ten rachunek przed Panem Bogiem i przed sobą, żeby jakby pokazać Bogu, że potrafię stawać w prawdzie, bo właśnie spowiedź całego życia to jest takie stawanie w prawdzie. Jak to jeden z kapłanów mówi, to jest trenowanie w stawaniu w prawdzie, bo jak Pan Bóg nas postawi w prawdzie, a żeśmy się nie spowiadali, no to trudno będzie to duszy przyjąć. No i tak, pod tym impulsem postanowiłem, że się wyspowiadam z całego życia. No i to tutaj jakby dopiero taki pierwszy potężny impuls. No bo tak naprawdę, jak dobrze by pomyśleć o swojej młodości, to nie, no bo każdy to tak naprawdę tak jak jest dzisiaj, nie? Każdy jest zajęty swoim życiem. Moja rodzina wielodzietna, no byliśmy bardzo biedni, więc tam rodzice zajęci jakby, no, żeby na ten byt rodziny, żeby zrobić, i tak naprawdę to tam nie, no. Raz byliśmy z mamą na pielgrzymce, jak był Jan Paweł II, to były też takie wielkie przeżycie duchowe. No i w zasadzie to jest koniec takich, ani tam pielgrzymek nie było, ani właśnie... I nie było takich ludzi postronnych, żeby ktoś stanął i ci jakby to w dobry sposób do ciebie trafił, bo to też ktoś może mówić o Bogu, a ty patrzysz na tego człowieka, a on zupełnie co innego robi, a co innego mówi, nie? I to też działa odpychająco. I jakby z dzisiejszej perspektywy to też wiem, że mówiąc o Bogu trzeba trafić jakby w serce człowieka, tak? Bo każdy mówi, o, to musisz tak żyć, tak. Nie, nieprawda. Pan Bóg najczęściej wyciąga ludzi takich poranionych i spoza systemu. I jakby ci ludzie są dla Pana Boga najwartościowsi. Dlaczego? Bo jak ten człowiek zrobi krok do Boga, to potem ten człowiek się już nie cofnie, bo wie, co, jaki był, a jaki jest teraz. I ja tak miałem. Wiem, jakie życie prowadziłem, jak to było w ogóle... Poza wszystkim, można poza systemem powiedzieć, nie? Jak człowiek, no to trenował sport, tak naprawdę, trenowałem sport i tak naprawdę ten sport tylko trzymał mnie w ryzach. Także człowiek gdzieś tam nie poszedł na jakieś, nie wiem, w alkohol, w narkotyki, w takie rzeczy nie popadł. To też taka Boża opatrzność była w tym, że tutaj Bóg mnie zajął, tu mnie prowadził i jakby w tym zszedłem, nie? No i ja pochodzę z bardzo biednej rodziny, więc starałem się też, jak wziąłem ślub, też starałem się, żeby stanąć na nogi, bo nic nie dostałem, jakby, wiesz, poszedłem po prostu tak, jak stoję, poszedłem, nie? I tutaj wiesz, i poszliśmy z żoną, ja do jednej pracy, żona do drugiej pracy, byliśmy bardzo młodzi, bo ja mam 20 lat, moja żona 21, znaczy ja 21, moja żona 20, nie? I wiesz, i po paru miesiącach zaczęliśmy się ze sobą mijać w domu. Ja mówię, że tak, żyć nie można, nie? Że się po prostu mijamy. Ani to życie jest... ani ja w małżeństwie się, w niczym się nie realizujesz, nie? A tutaj obok stoi Pan Bóg i patrzy, nie? Na to wszystko. I mówię, i dopiero jak już miałem w zasadzie dwójkę dzieci, wiesz, no to dopiero gdzieś tak... I to samo przyszło w internecie, grzebając, że jakby Pan Bóg tą ścieżkę dla mnie tych objawień. I ja wam powiem i tobie, wiesz, że mnie wszelkie objawienia bardzo jakby przyciągają do Boga i bardzo mnie prostują. Dlaczego? Bo jak sobie teraz są aktualnie, jest wielu mistyków i proroków na całym świecie, w Polsce też mamy swoich. I to, co oni dostają od Pana Boga, w co bardzo wierzę, że to bardzo mnie prostuje. To znaczy, wiesz, to jakby cały czas trzyma mnie to w ryzach, nie w strachu, żeby to było jasne, tylko w gotowości, może o tak. Bo te objawienia też mobilizują i do modlitwy, i do tego, żeby być sprawiedliwym, czego w moim życiu jakby wcześniej nie było. Nie byłem sprawiedliwym człowiekiem. Bo to wiadomo, jak tu pochodzisz z takiego domu, z takich, to wiesz, to są różne rzeczy, tu przechodzisz, nie? I człowiek głodny chodził, i człowiek kradł gdzieś tam, nie? Jakieś tam drobnostki w sklepach, nie? I nie było w ogóle w moim życiu żadnej sprawiedliwości. A teraz jakby, wiesz, widzę, że po prostu ta sprawiedliwość, która jest jakby pochodną od Pana Boga i to jakby, wiesz, jest bardzo cenna dla mnie. I że wszechmiar staram się być sprawiedliwy. No i tak powracając do tego, co zapytałeś, czy Pan Bóg jakby, czy wołałem do Pana Boga i czy Pan Bóg stawił mi ludzi. W tym wołaniu to, wiesz... Człowiek woła, ale jest głuchy, nie umie usłyszeć. A w dzisiejszym jakby to przeciwstawiając, dzisiaj wołam do Pana Boga, bo też różne rzeczy w życiu przechodzę i trudności takie każdy człowiek, ale dzisiaj dzięki łasce Bożej przychodzą odpowiedzi, wiesz, i to przychodzą przez wydarzenia, przychodzą przez innych ludzi, także ja wiem, że Pan Bóg działa. I jakby to powiedzieć, miałem tutaj ostatnio taką dosyć dużą przygodę, bo w moim domu zacząłem remont poddasza, to wiesz, nie miałem ani nie miałem w ogóle pieniędzy, bo mam dom dwupiętrowy i dół sobie wykończyłem, a górę zostawiłem taką niewykończoną. No i zacząłem i tu poznałem taką, wiesz, taką kobietę, która też ma wiele darów Ducha Świętego. No i zacząłem się modlić do Pana Boga, prosząc o dar z Bożego Skarbca, no bo mówię, nie mam ani złotówki, żeby tu zacząć, a tutaj są potężne, bo to są w tysiącach, to są grube tysiące, żeby tutaj zacząć jakby remontować, coś robić. I zaczęliśmy się modlić z żoną i z rodziną z Bożego Skarbca, no i dostaliśmy z Bożego Skarbca, wiesz co? No bo, posłuchaj, to jest tak, jak nie masz nic, no to się modlisz do Boga: Boże, daj mi coś, daj mi z Bożego skarbca coś, żebym mógł zaczął pracować i żebym zaczął mógł jakby finansowe środki, chodzi, wiesz, żeby Bóg mi jakiś jakby podarował pieniądze po prostu zwyczajnie. A Pan Bóg z Bożego skarbca dał mi to, co jest najcenniejsze u Boga, czyli drugie życie. Dostaliśmy syna, wiesz? I dostaliśmy małego synka, i to jest Samuel, nasz synek. Wiesz, i później trochę zmieniliśmy tą intencję i zaczęliśmy prosić: Panie Boże, daj nam tej ziemskiej marności, żebyśmy mogli tutaj, no tu, i powiem ci tak, nie mając nic, naprawdę, uwierz mi, nie mając tam żadnych jakby tych, to nagle to teściowie dali nam 10 tysięcy. Mieliśmy tu problem potężny z hydraulikami, bo przyjechał hydraulik i chcieliśmy tutaj rozciągnąć hydraulikę na poddaszu, mówi do nas 30 tysięcy. Myślę, Boże, jedyny. Cóż, my nie mamy takich pieniędzy nawet, wiesz, nie śmierdzimy takimi pieniędzmi, że można powiedzieć. No ale mówię, tu coś innego zaczniemy robić. Coś tanki działowe stawia, coś tam, coś drobniejszego. No i tak kolega mój przyjechał i mówi, że ona się pyta, czy zna jakichś hydraulików. No i no mówi, że zna. No i przyjechał drugi hydraulik, mówi 4000 zł za robotę plus ile tam wyjdzie. A tamten w ogóle tylko powiedział swoje pieniądze i pojechał, wiesz, i nie chciał robić. I tutaj Pan Bóg jakby te nasze modlitwy, to wszystko jakby, wiesz, wysłuchuje, tylko to trzeba też być i cierpliwym w tym wszystkim i, co jest najważniejsze, wołać razem, czyli jak wołasz, to wołaj razem z tym, kto z tobą mieszka, z żoną, z dziećmi, nie? U mnie to jest praktykowane. No ale jeszcze ja wrócę do tego, jakby, bo tu się zapętam, wracam do tego punktu przełomowego, do spowiedzi z całego życia, bo to jest chyba najważniejsze, od czego każdy człowiek powinien zacząć, przynajmniej ja tak uważam, bo ja to przeszedłem. I wam powiem tak, raz byłem dwa razy u spowiedzi z całego życia. Pierwszy raz to się tak sam postanowiłem sobie pójść tutaj do swojego księdza proboszcza, przygotowałem się, tak wydawało mi się, że dobrze, nie? Poszedłem się wyspowiadałem. Taką zwykły dzień po prostu zaszedłem do księdza, mówię, że chciałbym się wyspowiadać z tego życia, żeśmy się umówili. Zaszedłem się wyspowiadałem. I wam powiem szczerze i tak od serca i tobie, że bardzo są to mieszane uczucia, bo taka spowiedź, ona była dobra, wspaniała, ale jakby czegoś tam brakowało dla mnie, nie? No i tak zacząłem, wiecie, i zacząłem tak swoje życie po tej spowiedzi analizować. I tak szukać, bo różne dziwne rzeczy się u mnie w rodzinie działy. Na przykład taka jest rzecz, że ja miałam przepuchlinę pachwinową, mój synek ma przepuchlinę pachwinową, moja siostra. I tak to się w mojej rodzinie toczy. No i zaczęliśmy szukać, co tam w tych rodzinach jest nie tak. Moja żona poroniła, moja mama poroniła, moja teściowa poroniła wielokrotnie, mojej żony siostra poroniła. I tak szukamy dalej, bo coś się zaczyna, coś Pan Bóg chce pokazać, że coś jest, jakieś sprawy niepozałatwiane w naszych rodzinach. No i żeśmy, a tu w międzyczasie jeszcze ta spowiedź, jakby jestem po tej spowiedzi, tutaj zaczyna się, tak Pan Bóg zaczyna pewne rzeczy otwierać i tak to zaczynasz widzieć już inne życie, te duchowe bardziej, nie? No i trafiam na takiego kapłana egzorcysta w Białymstoku, bo to jest niedaleko mnie. I mu tak z nim opowiadam, że to się dzieje. I zacząłem w internecie szukać. I podkierował mnie do pewnej kobiety. Nie wiedziałem wtedy, jak szedłem do niej, że to charyzmatyczka. On mówi do mnie, że ta kobieta zna wielu kapłanów. Ona służy Bogu i ona znajdzie ci kapłana, który ci te 33 msze święte, jakby ona cię podkieruje gdzie. Bo on mówi, ja to tam za dużo mam na głowie, to i on mnie tak podesłał do tej kobiety. No i ja do niej zadzwoniłem, dostałem numer i tak z nią rozmawiam, opowiadam jej wszystko. I ta kobieta mówi, dobrze, ja cię tam załatwię, to przyjdź tutaj do mnie i tam będziemy dalej rozmawiać. No, że jechał z żoną i z dziećmi, zajechaliśmy do niej. I to był taki drugi mocny wstrząs Pana Boga w moim życiu. No i tam zajechaliśmy do niej i ona mi tym msze święte załatwiła, ja tam swoją ofiarę wniosłem za tym msze. I ona 2 minuty ze mną rozmawia i mówi do mnie tak, a wiesz co, Marek, a ty to źle wyspowiadany jesteś. Ja mówię, tak się śmieję, uśmiechnięty się, mówi, niemożliwe. Mówi, toż ja w tamtym roku byłem u spowiedzi z całego życia, mówię, a ona mówi, tak, to ja ci udowodnię. I tylko zaczęła pierwsze przykazanie, nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. I mi wymieniła, ile razy i w jaki sposób. Ja to powiem. Znaczy, ile razy to nie, to chyba nie powiem. Nie, że wielokrotnie, jakiś tak, nie? I mówi do mnie, że wiesz co, Marek, jest taka książka Jamesa Maniakala, Stoi u drzwi i kołacze. To jest taki duży rachunek spowiedzi. Ty się dobrze przygotuj, ja mam wspaniałego kapłana. Mówi, on tam jeździ po całym świecie. i on na różnych rekolekcjach, ty się przygotuj i tu do tego kapłana przyjdź. Ty, mówię, iż tylko na moją żonę popatrzyła się i na moją córkę, to już wiedziałem, że jakby to Pan Bóg przed nią też przemawia. No i słuchajcie, ja się do tej spowiedzi przygotowywałem 2 dni, ale to po prostu wszystko zostawiłem. Nic mnie nie interesowało. Wstawałem rano, szedłem, wykonywałem swoje obowiązki, bo tutaj mam takie mini gospodarstwo koło domu, trochę kur, trochę kur i takie inne rzeczy. I potem szedłem, tylko brałem tą książkę, modliłem się i ten, i pisałem. I po prostu przychodziły mi jakby obrazy, które rzeczy, które robiłem w swoim życiu. To było niesamowite i to było po prostu wstrząsające, ale też i niesamowite. I po tych 2 czy tam po 3 dniach dzwonię do niej, że ja już jestem gotowy, bo to po prostu, to wrzucasz wszystko, nic cię nie interesuje w życiu. Po prostu nie ma nic innego, co byś chciał teraz robić. I nic cię nie da spokoju. Pojechałem do tego kapłana na tą spowiedź. Był Pan Jezus, bo byłem w kościele, był Pan Jezus, był kapłan i byłem ja. I to była taka spowiedź, której każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi życzę. Ja dla kapłana z tej kartki czytałem swoje grzechy. Kapłan tylko siedział, mówi, a ta kobieta jeszcze mnie jakby przygotowała. Mówi, słuchaj, ten kapłan, on wszystko słyszał, grzechy całego świata. Tu nie trzeba się niczego bać, to jest Pan Jezus. A największą, mówi, radością tego kapłana to jest to, że on podniesie rękę i cię rozgrzeszy, bo to jest dla Boga, nie? I ten kapłan po całej spowiedzi, po rozgrzeszeniu, nałożył stułę na moją głowę i wszystkie przywiązania, wszystkie, jak to się mówi, co się ciągnie za człowiekiem, wszystko się kierunek duchowy odciął. Wszystkie zniewolenia, czyli tam i te jakieś przemocowe takie, to wiem, co właśnie w boks trenowałem, to takie demony przemocy, demony jakieś te mamony, to człowiek jakby tej chciwości, to wszystko ten kapłan poobcinał. Człowiek wychodzi, a i to jeszcze nie wszystko. I po tej spowiedzi z całego życia, ten kapłan po tym odcięciu jeszcze namaszczenie, sakrament namaszczenia chorych daje, bo mówi ten kapłan do mnie tak. Chociaż ciało jest zdrowe, to dusza teraz staje po upadku i potrzebuje dodatkowego sakramentu, żeby szybciej wzrastać. Ja będę do końca życia tą spowiedź pamiętał. Każdemu człowiekowi tego życzę. To jest, wychodzisz z kościoła, to chodzisz 5 centymetrów nad ziemią. Jesteś wolnym człowiekiem. Nic. Nie ma siły teraz na ciebie po prostu jakby... Możesz wszystko, jakby to można powiedzieć. Jesteś wolny. Po prostu jest cudowne uczucie. Ale ten kapłan też mi jeszcze powiedział taką rzecz, i że teraz mogą być takie rzeczy w twoim życiu się pojawiać, że będziesz jakby widział jeszcze obrazy i będą ci się przypominać różne inne sytuacje z twojego życia i chodź to do spowiedzi i oddawaj. I dla mnie to tłumaczył w ten sposób, że jak się wchodzi z zapaloną świecą do pokoju, to w różnych kątach jeszcze pewne rzeczy się odsłaniają. Tak samo Duch Święty wchodzi do wnętrza człowieka, do duszy i oświeca i pokazuje, że jeszcze tu jest nieposprzątane, że jeszcze tu, że to trzeba, to jest wybaczone, ale trzeba iść to oddać.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Dobry Panie Boże, oddajemy Ci ten czas. Prosimy Cię, żebyś Ty, Panie, dawał nam Twoje słowa, żebyśmy potrafili mówić na Twoją chwałę. I Ciebie, Maryjo, tutaj też serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Pani Marianna Gąsiorek. Witam.
1: Również witam.
0: Pani Marianno, spotkaliśmy się na rekolekcjach ignacjańskich. Który stopień to był?
1: Ja byłam wtedy na drugim stopniu.
0: Jak Pani trafiła na rekolekcje ignacjańskie? Bo to nie taka prosta rzecz.
1: Na rekolekcje ignacjańskie trafiłam z potrzeby serca, a wcześniej jeszcze będąc we wspólnocie Magnificat, przechodziłam różne stopnie, poczynając od szkoły modlitwy, poprzez szkolenia takie duchowe przez 3 czy 4 lata i ta potrzeba wewnętrzna rozwijała się bardzo jakoś tak intensywnie w moim sercu i po konsultacji z moim kierownikiem duchowym doszliśmy do wniosku, że mogę jechać i właśnie pojechałam najpierw na pierwszy, a potem na drugi tydzień rekolekcji ignacjańskich.
0: Niech Pani powie, czy wiarę wyniosła Pani z domu?
1: Tak. Wiarę wyniosłam z domu, ale z domu takiego tradycyjnego i ta wiara była tradycyjna, taka jak w wielu tysiącach domów polskich. Jedynym takim mocnym argumentem u mnie był ojciec, który przekazywał mi bardzo w taki sposób dokładny i z ogromną znajomością i czułością Pismo Święte. Następnie był to ksiądz, który przygotowywał mnie do pierwszej komunii świętej, a był to ksiądz Zygmunt Bodrowski, który wyszedł z Dachau. Te przygotowywanie do pierwszej komunii świętej było zupełnie inne. Takie przygotowanie serca na przyjęcie Jezusa Chrystusa, a nie wyuczenie się poszczególnych formułek. Potem normalnie drogi nasze z domem rozeszły się, kiedy miałam 16 lat. Wiara moja wciąż się utrzymywała na takim bardzo płytkim poziomie i nie było możliwości, nie było kateches, nie było religii. Religię miałam ostatni rok w 5. klasie szkoły podstawowej. Ale miałam bardzo zakorzenione, głęboko jakoś tak w sercu wyryte tę postawę mojego ojca i tego domu. Ja jego ciągle widziałam klęczącego rano, wieczorem, odmawiającego modlitwy. Śpiewaliśmy razem kolędy, godzinki, pieśni postne. I to mi, pomimo że nie miałam już tego kontaktu potem, ale to mi bardzo tak głęboko zapadło na sercu. I tak pozostałam w tej wierze, zawierając związek małżeński i już zamieszkaliśmy razem z mężem tutaj w Warszawie i miałam ogromne pragnienie serca, żeby tę wiarę pogłębić ją tak wystarczająco, jak ona była mi potrzebna, bo dostrzegałam, miałam trudności z modlitwą, dostrzegałam, że tej modlitwy, które mnie nauczono w domu, to są takie drogowskazy, że to jest taka dziecięca droga, że ja muszę coś więcej, że muszę szukać tej drogi właściwej.

0: nie bardzo wiedziałam gdzie i jak, bo i możliwości, warunki na to nie sprzyjały. No i po latach tej mojej udręki, tego poszukiwania, a powiedziałabym nawet cierpienia, dlatego że ta potrzeba jakaś taka była bardzo silna, nie wystarczały mi same msze święte w kościele, homilia w kościele. Ciągle czułam, że potrzebuję czegoś więcej. Że to jest tak jakby na zasadzie, chce mi się pić i nie mogę się niczym napić, a pragnienie moje wciąż wzrasta. No i trafiłam do tej wspólnoty Magnificat. Przeżyłam w tej wspólnocie ogromny wstrząs. Zawalił mi się cały świat stary, dlatego że tam zaczęłam autentycznie poznawać Boga, przeżywać to, czego szukałam od lat, to te spotkania, te słowa, rekolekcje wspólne wyjazdy. Jakoś tak Pan Bóg bardzo mnie dotykał mojego serca, tak raptownie, gwałtownie, chociaż jest bardzo delikatne, może źle powiedziałam, ale to było intensywnie, nie gwałtownie, tylko intensywnie.
1: A proszę powiedzieć, w tym czasie takiego pragnienia niezaspokojonego, jak pani życie się toczyło? Czy to było... Jak to właśnie? No bo chodziła pani normalnie do kościoła, tak, pewnie, tak?
0: Tak. Życie toczyło się normalnie, jak u wielu rodzin katolickich. Męża dostałam też z katolickiej rodziny tradycyjnej, więc mieliśmy to zakorzenione, tak wpisane w serce, że obowiązkiem każdego katolika jest chodzenie do kościoła. I te wszystkie tradycje wyniesione z domu żeśmy podtrzymywali. Natomiast kiedy przyszło na świat dziecko, u mnie ta potrzeba taka duchowa ogromnie wzrosła. Ja w pewnym momencie uprzytomniłam sobie, że ja jako matka właściwie to nie mam co przekazać swoim dzieciom, że to wszystko jest takie płytkie, miałkie, że oni będą dorastali, bo mam dwóch synów i to jeszcze synowie, że będą dorastali zupełnie w innym świecie, w innych warunkach, że zatkną się zupełnie z innym światem, z innymi możliwościami. I my jako rodzice nie będziemy w stanie prawidłowo poprowadzić, pokierować ich na właściwą drogę życia. I ta potrzeba wewnętrzna rosła jeszcze coraz bardziej. I te poszukiwania, czytanie literatury, to wszystko, ale to wszystko nie wystarczało do momentu, dokąd nie zetknęłam się właśnie ze wspólnotą Magnificat w parafii świętego Józefa na Kole.
1: To była wspólnota parafialna, czy jakaś...
0: Parafialna, kościelna, w naszej parafii...
1: Ale jakaś konkretna formacja, czy to po prostu taka grupa modlitewna parafialna? Czy to była odnowa, czy...
0: Nie. Grupa parafialna powstająca tam się zawiązała i rozwija się do tej pory, jest do tej pory...

0: W naszej parafii jest wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. No i ta wspólnota Magnifikat dalej trwa. Było później, prowadziła studium życia chrześcijańskiego, które przeszliśmy oboje z mężem. Potem formacja uczniów była 2 lata. To już tę formację uczniów przechodziłam sama. No i tak trwam do tej pory, jeżeli chodzi, no moje życie zmieniło się diametralnie, to jest, powiedziałabym, o 180 stopni, to jest mało powiedziane. Ja zaczęłam patrzeć zupełnie innymi oczami i czuć zupełnie innym sercem. Bóg zaczynał wpisywać w moje serce, wymazywać to zło, a wpisywać dobro do mojego serca. No i tak to trwa do tej pory. Doznałam wielu takich spotkań z Jezusem Chrystusem bezpośrednio.
1: A proszę powiedzieć, co to znaczy, że się życie zmieniło o 180 stopni?
0: Ja po prostu poznawałam Boga, bo ja nie mogłam Jego kochać, skoro Go nie znałam. Ja przez ten okres czasu bycia we wspólnocie poznawałam Jezusa Chrystusa jako swojego przyjaciela, a nie Boga, który będzie mnie tylko sądził. Ta przynależność do tej wspólnoty dała mi możliwość rozwoju duchowego. Ja weszłam w taką głębię duchową przyjaźni z Jezusem Chrystusem, w której trwam do dzisiejszego dnia. Jest to piękne.
1: I jak to się na życie przekłada?
0: Na życie, ponieważ cały czas w tej drodze wspólnej idziemy razem z mężem, więc w życiu naszym no, zmieniło się wszystko. Zmieniło się nasza postawa do Eucharystii. Codziennie uczęszczamy na Eucharystię, na mszę świętą. 20 lat adoruje Najświętszy Sakrament, mąż trochę krócej. Wychowaliśmy dwóch synów. Synowie służyli do mszy świętej, od pierwszej komunii świętej. Nie wiedziałam, co to znaczy problem z dziećmi, co to znaczy namawiać ich, żeby chodzili do spowiedzi czy do kościoła. Ten problem po prostu nie istniał. To wypływało z naszej postawy rodzicielskiej, z naszego życia i tego świadectwa dawania, przekazywania i wskazywania dzieciom drogi.

0: I to pani łączy z tym pogłębieniem życia duchowego.
1: Tak jest. Oczywiście.
0: No, no bo tego się nie da w żaden sposób, że tak powiem, załatwić.
1: Nie, bo to żeby coś przekazać, to trzeba coś samemu wiedzieć, umieć. A przede wszystkim nie przekazać wargami, a przekazać sercem. To trzeba żyć na co dzień Ewangelią, żeby tę Ewangelię, którą się przyjmuje do swojego serca, można było przekazać innym. W ogóle forma ustna jest zbędna, jeżeli życie katolika jest prowadzone poprzez Ewangelię życia. I w tej Ewangelii życia trwamy do dzisiejszego dnia. Chłopcy skończyli, służyli do mszy przez cały czas, skończyli kursy lektorskie, oświęcenia lektorskie, otrzymali do mszy, służyli, dokąd nie wyprowadzili się od nas z domu, nie pożenili. Więc to było w sumie nie literacko zauważalne, ale zauważalne w naszym codziennym życiu. To była taka, to mogę z czystym sercem powiedzieć w tej chwili, to była taka pisana Ewangelia naszego życia w połączeniu z Jezusem Chrystusem, w którym On był Panem i Królem naszego życia. I jest.
0: No bo dzieci w domu to wszystko widzą.
1: Tak. Tak.
0: Nie da się mówić co innego, a robić co innego.
1: Bardzo obserwują i jak przypominam sobie w ogóle nasze kontakty, zwłaszcza jakoś tak ja, ze swoimi dziećmi, więc oni są bardzo dobrymi obserwatorami i żeby mieć szacunek u dzieci, to trzeba ten szacunek mieć w sobie i w swoim życiu, swoim życiem pokazywać, jak ważny jest każdy człowiek i jak należy szanować każdego człowieka, bo tak szanuje nas Jezus Chrystus. I wtedy zbędne są wszystkie nauki, zbędne są nakazy, zakazy, bo to jest żywy obraz, to jest odbicie domowego domu, przekłada się na życie również dzieci. Dziś są żonaci, mają swoje dzieci i obydwaj wiernie trwają w wierze rzymskokatolickiej i swoje dzieci wychowują też na wzór, jakich wychowywano w domu. Jestem osobą chyba jakoś tak szczególnie umiłowaną przez Jezusa, bo Jezus mi się objawiał kilkakrotnie w moim życiu, więc ja byłam prawdopodobnie trochę takim opornym dzieckiem i dociekliwym do tego stopnia, że Jezus sam osobiście dotykał mojego serca w sposób taki namacalny, co miało odzwierciedlenie w uzdrowieniu, co miało odzwierciedlenie ujrzenie Jego na krzyżu, następnie w Kalwarii Zebrzydowskiej przy 10 stacji i ten kontakt taki osobisty z żywym Jezusem Chrystusem wpisywał się i jest głęboko w moim sercu.

To była 10. rocznica adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii, rekolekcje adwentowe. Ja wtedy miałam bardzo silne krwotoki z nosa, jak również omdlenia. Byłam w szpitalu, wykonano mi bardzo wiele badań i nie znaleziono przyczyny powstania tej choroby. I w tych rekolekcjach odprawiał je ksiądz z grupą Odnowy w Duchu Świętym. I w czasie tych rekolekcji była jedna msza święta poświęcona uzdrowieniu i kapłan, niosąc Najświętszy Sakrament, obchodził dookoła kościół, niemalże przystając przy każdej osobie. Ja wtedy nie byłam w łasce uświęcającej, przyjechałam z drogi i było mi tak bardzo, bardzo przykro, kiedy stanął przy mnie kapłan z Najświętszym Sakramentem. Ja po prostu się rozpłakałam, mówię, no Jezu, co ja Ci mam powiedzieć, jak ja nawet nie jestem w łasce uświęcającej. Ten kapłan odszedł i za chwilę słyszę, jak z tej grupy Odnowy w Duchu Świętym, bo ktoś tam mówi, że w tej chwili zostaje uzdrowiona pani, która miała krwotoki i omdlenia. No ja jeszcze to jakoś tak nie przyjęłam tego do siebie. No na tyle ludzi to nie, na pewno nie jedna miała te same objawy. Bo jeszcze tak niezbyt jasno ta pani powiedziała. Później kapłan doszedł z tym Najświętszym Sakramentem do ołtarza, postawił Najświętszy Sakrament i powtórzył po raz drugi, że w tej chwili jest uzdrowiona pani, która ma 54 lata z krwotoku, z omdleń i z nerwicy żołądka, jeszcze dodał wtedy. I ja poczułam, jak mi dreszcz od dużego palca przeszedł przez całą mnie do samego czubka głowy. I od tamtego momentu jeszcze mi kropla krwi nie pociekła i ani razu nie zemdlałam, ani nawet nie miałam takiej słabości omdlenia. To było właśnie na rekolekcjach adwentowych. I zaraz na rekolekcjach w poście, tych wielkopostnych, miałam zaplanowaną operację na torbiele, miałam torbiele na jajnikach i ta operacja była przygotowywana dosyć długo, bo nie było miejsca, ja czekałam, robiłam różne badania, było wiele badań i wreszcie nadszedł ten dzień, już była oddana krew, było zaplanowane, że mam się zgłosić na godzinę 9 i będzie wykonana operacja. I był to dzień mojej adoracji, właśnie w 10-lecie adoracji Najświętszego Sakramentu. I jak jechaliśmy do szpitala, wstąpiliśmy do kościoła. Ja stanęłam przed Najświętszym Sakramentem już nie klęcząc i nie byłam nawet w stanie pozbierać myśli, żeby pomodlić się jakąś specjalną modlitwą. Spojrzałam na Jezusa w Najświętszym Sakramencie i ze łzami w oczach tylko powiedziałam: Jezu, ufam Tobie.

Jak wyszłam z kaplicy adoracyjnej, od dużego ołtarza szedł właśnie ojciec, który prowadził rekolekcję. I ja z tej bocznej nawy, jakaś taka siła mnie wypchała, wyrzuciła wprost do tego ojca, podbiegłam do niego i mówię: ojcze, ja w tej chwili jadę na operację, niech mi ojciec pobłogosławi. On mi położył ręce na głowę, pobłogosławił i mówi: wrócisz zaraz. I myśmy wsiadłam do samochodu, pojechaliśmy, jedziemy już w drodze, gdzieś tak w połowie drogi, ja poczułam, że takie ukłucia, ponieważ miałam już inne operacje, wiedziałam, jak to wygląda, jakby ktoś mi coś zszywał, tak jakby ukłucia i przeciąganie nitką. Takie. I od razu mówię, bo był syn nas odwoził i mąż był, i ja mówię: czuję takie ukłucia, jakby mi ktoś, mówię, zszywał po operacji. Mąż nie mówił nic, a syn to się zaraz roześmiał. Mówię: nie zdziwiłabym się, gdybym, mówię, zajechała i się okazało, że te torbiele zginęły. A syn mówi: haha, zaraz. No i zajechaliśmy do szpitala, ponieważ wszystko było zaplanowane, więc przebrałam się, poszłam na łóżko. Przyszedł anestezjolog, zrobił mi wykład, dał mi tabletki, połknęłam dwie tabletki, resztę miałam połykać co 2 godziny. I o określonej godzinie miała się odbyć operacja. I w ostatniej chwili poproszono mnie na ostatnie badania do ordynatora. On mnie właśnie do szpitala przyjmował. I ordynator mnie bada, ale patrzę, że jakoś mu się zmienia twarz. I tak zastanawia się i mówi: niech się pani jeszcze przekręci na bok. Przekręciłam się i mówię: a co się stało? Nic, mówi, tylko ja tu nie wyczuwam torbieli. Ale mówię: panie ordynatorze, pan sam mnie przyjmował ja wiem o tym, ja tu mam wszystko napisane, tylko ja nie widzę tutaj torbieli. Więc stało 3 lekarzy, wszyscy stanęli na baczność. Ordynator poprosił, żeby mnie wzięli na badanie na USG. Zaprowadzono mnie na USG, ponieważ to było w szpitalu na Inflanckiej, więc to badanie jest z monitorem takim, żeby mamy widziały swoje niemowlęta. Więc ja się tak spoglądam na ten ekran i patrzę, że tam nie ma żadnych plam, ani w ogóle czysto jest. Bada we wszystkie strony, to od wewnątrz. I powiem: dziękuję. Ja zeszłam, mówię: to co? On mówi: nie, tu nie ma nic. Przyszła jeszcze doktor chirurg, mówi: no i co? Mówi: tu nie ma żadnych torbieli. Mówi: tu nie ma nic, tu nie ma, mówi, nawet śladu, że były torbiele. Jak ja stamtąd wyszłam, jak ja szłam, czy ja fruwałam, nie wiem. Ja nic nie widziałam, ja tylko miałam jedną myśl. Ja zostałam cudownie uzdrowiona. Ja spośród tylu milionów ludzi, to jest niemożliwe. Wyskoczyłam stamtąd i weszłam do pokoju. Było nas 7 w pokoju i mówię: nie będę miała operacji. Te 7 pań, jak jeden mąż, podniosły się na tych łóżkach, oczy zwrócone, a szłam do szpitala, wzięłam ze sobą obrazek Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. I chyba bardziej na ten obrazek, że ta Matka Boska mnie w jakiś sposób uratowała, niż na mnie. Ja jak usiadłam na tym łóżku, to tak wrosłam w to łóżko i w ogóle miałam jeden mętlik taki w głowie. Jak to jest możliwe, jak ja robiłam 4 razy badania i one rosły i teraz ich naraz nie ma.

I w tym momencie weszła właśnie ta chirurg, która była przy badaniu i ja ją pytam, wie pani doktor, niech mi pani powie tak szczerze, czy te torbiele zginęły, czy one się zmniejszają, że nie trzeba ich operować. A ona mówi, nie, proszę pani, tam nie ma nawet blizny żadnej, żadnego śladu. Jeszcze miałam tę przytomność, mówię, Boże, to ja udokumentowane uzdrowienie. Mówię, pani doktora, czy ja dostanę jakiś dokument na to? Mówi, tak, dostanie pani normalnie kartę ze szpitala informacyjną. Niech pani idzie, mówi, do statystyki po dowód osobisty. Pani już może wychodzić do domu. I ja w tym momencie, jak tak usiadłam, tak zasnęłam, że do tej statystyki nie poszłam. Nie wiem, co się ze mną stało. Jak się obudziłam, to już statystyka była zamknięta. Zadzwoniłam do domu i mąż zdążył dojść. To wszystko trwało łącznie 3 godziny, bo tam coś jeszcze na mieście załatwiał i ja mówię, usiądź, jak stoisz. A mówi, co się stało, co wypisuje cię ze szpitala? Mówię, tak, nie rozbieraj się, tylko przyjeżdżaj, bo ja idę do domu. A co się stało? Mówię, zostałam uzdrowiona. No przyjechał po mnie i najbardziej dziwna sytuacja to była właśnie w domu, bo jak mąż, wróciliśmy, to mąż za nie mówił, ja też. Syn wrócił z Gdańska, bo był w delegacji, jak wszedł, miał zajechać do szpitala. Ja zadzwoniłam, mówię, nie zajeżdżaj do szpitala, bo jestem w domu. Wraca, wchodzi do mieszkania i mówi, a co się stało? Ja mówię, zostałam uzdrowiona. On tak jak stał przy fotelu, tak go wbiło w ten fotel i tak samo za nie mówił i w ogóle nie wiedzieliśmy, jak ze sobą zacząć rozmowę. No ale fakt jest faktem. Zostałam uzdrowiona. Dokumentacja jest pełna w parafii. Zaraz pobiegłam na 17 na te rekolekcje do tego księdza, który mnie błogosławił. Mówię, proszę, ojca, ja już jestem. No mówiłem ci, że wrócisz zaraz. Ale mówi, proszę mnie tu opisać, bo to mówi, takie zdarzenie to nierzadko się trafia. Ja mówię, dobrze, opiszę to szybko i księdzu jeszcze mówię, w czasie tych rekolekcji dam. No i tak zrobiłam. Jedno dałam pełną dokumentację księdzu proboszczowi u nas w parafii, a drugą dałam właśnie temu księdzu, który był obecny jako ten świadek tego uzdrowienia.

byłam w takim dołku psychicznym, tak zwanej pustyni życia, jak to się nazywa, opuszczenia takiego całkowitego, byłam tak przygnębiona, udręczona, umęczona, takie zaczęły się robić różnego rodzaju konflikty między znajomymi, takie w ogóle nie mające związku ani z moim życiem, ani z postępowaniem. I wybraliśmy się z mężem w pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. I ja tak idąc po tych dróżkach, tą drogą krzyżową, no myślałam, że już nie dojdę. Było mi tak wszystko jedno, co się ze mną stanie. I idąc tak się mówiła, Panie Jezu, ja już naprawdę nie mam siły. Tak zaczęłam mieć i problemy z mężem. I tak wchodzę na tę 10. stację, tak ostatkiem sił wchodzę, takiej spuszczoną głową i raptem otwieram oczy, a tam jest te obrazy są takie duże, że ten obraz równi prawie ze mną. Otwieram oczy, a ja widzę żywego Chrystusa, któremu te rany pulsują żywą krwią. Ja normalnie się zachłysnęłam i ta żywa postać tak momentalnie się wchłonęła w te. I wewnątrz, w swoim sercu słyszę takie słowa, jak przed tym, jak mi się pokazał. Popatrz na mnie, ja Bóg. Jestem opluty, wydrwiony, wykpiony. Ja Bóg. Popatrz na mnie. Jak ja się wtedy rozpłakałam, Boże, ja myślałam, że mi się serce rozsypie, nie wiem na ile części. I ja nic nie widziałam, szłam. Tylko nikt nawet tego nie zwrócił uwagi, że pielgrzymi szli sobie, rozmawiali, siostra zakonna jedna była, podeszła do mnie, wzięła mnie tak pod rękę i mówi, było dotknięcie. Ja mówię, tak, bardzo głębokie. To był ten jeden przypadek, a drugi, to miał miejsce znowu ten przypadek, to dotyczy poznania słodyczy cierpienia. Bo ja przyjmując słowa Jezusa Chrystusa, że moje brzemię jest słodkie, a jarzmo lekkie, nigdy nie mogłam pojąć tych słów, bo mi się wydawało, że jest to niemożliwe, żeby brzemię było lekkie, kiedy Chrystus przyjął na siebie grzechy całego świata, odpowiedzialność za każdego człowieka, zbrodniarza, pijaka, prostytutkę. Jest to niepojęte i niemożliwe, a znowu jarzmo, które ogranicza wolność poruszania się, żeby było słodkie. Ale jakoś ten fragment Ewangelii świętego Mateusza w tym wersecie 30 utkwił mi tak głęboko, ja ciągle do niego wracałam.

Doczekała do rana. Była to dosyć długa historia, bo mnie nie chciano operować z racji tych operacji, tych blisk, które miałam. I zaczęłam walczyć po swojemu, żeby się dostać do ordynatora. Stałam pod drzwiami jednego dnia, tu miałam worek, tu miałam kroplówkę, tam miałam coś, tak z tym aparatami, z tą aparaturą pod drzwiami stanęłam. I jednego dnia się nie dostałam, więc drugiego dnia poszłam, bo nie wierzyłam mężowi, nie wierzyłam synowi. Mówię, ja pójdę sama, pokażę ordynatorowi, jak to wygląda i muszą mi tę operację wykonać. I stojąc drugiego dnia, usłyszałam taki głos: co ty tutaj robisz? Czy jeszcze nie wiesz, że jestem najlepszym lekarzem? I mnie się ogarnął mnie w ogóle taki ogromny wstyd. Tak mi się zrobiło wstyd, mówię, no rzeczywiście. I zawróciłam, jeszcze nawet lekarz przechodził, mówi, to ja pani pomogę, może wejdziemy razem do tego ordynatora. Ja mówię, nie, już dziękuję. I zawróciłam, przyszłam do pokoju, weszłam do swojego łóżka i mówię, Jezu, ufam Tobie. Faktycznie, jak ja mogłam walczyć na swoją rękę, mając już doświadczenie, że Ty jesteś Bogiem żywym i możesz wszystko. I w tym momencie, kiedy wypowiedziałam, Jezu, ufam Tobie, w Twoje ręce oddaję swoje życie. I zobaczyłam taki piękny, złoty krzyż, a na nim Jezusa Chrystusa żywego, okropnie zmaltretowanego. Rana na ranie, korona cierniowa osunęła się tak na oczy. Prawe oko było tak potwornie tutaj zmasakrowane, spuchnięte, że w ogóle nie było widać, jak Jezus otwierał. Otwierał usta, ale ja nie słyszałam słów, co mówił. Krew spływała po całym ciele i spod tej cierniowej korony opływała całe jego ciało. Ja jak zobaczyłam ten krzyż, to krzyknęłam na cały głos, jaki piękny złoty krzyż. Ale nikt nie zobaczył tego krzyża. Ja z tym obrazem pozostałam.

tego samego dnia wzięto mnie na operację. Jak się obudziłam po operacji, byłam pod respiratorem, pod monitorem, pod różną aparaturą. Ja naokoło w ogóle cała byłam opięta w jakieś aparaty, których nigdy na oczy nie widziałam. Znalazłam się na OIOM-ie, jeszcze na tym łóżku, który mnie przywieźli z operacji. I poczułam taką ogromną miłość. Było mi tak cudownie, było mi tak dobrze, było mi tak lekko, tak słodko. Czułam, że jestem gdzieś w jakimś niebiańskim miejscu, że ktoś mnie, jakieś ręce takie potężne trzymają mnie na ręku. Jestem trzymana na ręku, kołysana i taka słodycz niesamowita. Tak chciałam, żeby, pomimo że nie mogłam, bo tu miałam respirator, tak chciałam, żeby ta chwila trwała jak najdłużej, żeby to się nie skończyło. To łóżko, te łóżka są bardzo niewygodne, bo one są wąskie, a one były takie dla mnie dopasowane. Tak dopasowane, że każda część mojego ciała to leżała tam, gdzie powinna należeć. Nic mnie nie uwierało, nic mnie nie bolało, nic, kompletnie nic. Czułam, jak ktoś mi przykrywa kołdrą. Nikogo nie było, bo sala była, tylko byli chorzy. Akurat w tym momencie nie było nawet lekarza. Inni pacjenci, bo było nas czworo na tej sali, tam a to leki im podawali, a to i do mnie lekarka doszła, mówi, może pani dać zastrzyk, a ja kręciłam głową nie i byłam zła, że ona mi przeszkadza, że ona mi przerywa tę cudowną chwilę, w której ja w tej chwili jestem, której chcę, żeby ta chwila trwała nie wiem ile. To ja nie potrafię opisać tej słodyczy, ja nie potrafię wyrazić tego, co wtedy się ze mną działo. To nieważna była ta aparatura, to nieważne, lekarz przyszedł.

Przyszedł i mówi, proszę pani, no mieliśmy z panią trochę kłopotu, no ale już jest po wszystkim. Ja byłam też zła, że on mi to mówi i przeszkadza, to nieprawda, bo mi jest tak dobrze, mi jest tak słodko. Mąż przyszedł, żeby na chwilę tam go wpuścili. Też mówię, wyjdź stąd jak najszybciej, wyjdź stąd. Ręką mu pokazywałam, bo nie, przez respirator nie mogłam mówić. Nie dostałam, nie przyjęłam ani jednego zastrzyku przeciwbólowego. Nie było żadnego problemu. Nie zrywałam aparatury. Po 2 godzinach odjęto mi tę aparaturę. Zawieziono mnie na salę. Nic mnie nie bolało, ale to do nic, kompletnie nie czułam żadnego bólu. Jeszcze nawet miałam przygotowane, jak były sale 7-osobowe, to ja dostałam sale 2-osobowe i przez 3 dni jeszcze byłam sama w tej sali. Nic. Codziennie przychodził lekarz, codziennie przychodziła parę razy pielęgniarka, może pani dać zastrzyk, może pani boli. Mówię, siostro, nic mnie nie boli. Jak mnie będzie bolało, to ja o ten zastrzyk poproszę.

0: Kiedy zbliżała się godzina 12 w nocy, ja się budziłam. Ja się budziłam, albo ktoś mnie budził. Wyspana, trzeźwa, jednej nocy. I tak sobie myślę, no godzina 12, nie mogę zasnąć. Zaczęłam się modlić. I po godzinnej takiej modlitwie zasypiałam. Następnego dnia o tej samej porze to samo. Następnego dnia o tej samej porze to samo. To budzenie o godzinie 12, tak między 12 a 1, trwało chyba o długo, ze 2 lata. Regularnie o tej samej... Ja z początku nie rozumiałam, a potem zrozumiałam, że jest to czas, który po prostu Pan Jezus chce ze mną rozmawiać i potrzebuje jakiejś mojej bliskości, mojej miłości, czy odpowiedzi na Jego miłość moją miłością. Więc czyniłam to każdego dnia bez problemu, modliłam się. A jak się nie modliłam, to po prostu miałam oczy skierowane na obraz miłosierdzia Bożego bądź Matki Bożej z otwartym sercem. I po godzinie takiego czuwania po prostu zasypiałam. Więc te żywe takie kontakty w tych miejscach, one się objawiały takiej styczności osobistej, już nie nieodczuwalnej, a widzialnej.
1: A rekolekcje ignacjańskie, czy to jest jakiś ważny etap na drodze duchowej?
0: Rekolekcje ignacjańskie dla mnie to jest tak jak dla ryby woda. Ja bardzo wiele słyszałam o rekolekcjach ignacjańskich i nie mogłam zrozumieć, dlaczego one są owiane taką tajemnicą jakąś taką. I odważnie pojechałam na te rekolekcje. Właśnie za niedługo jadę ponownie. To już na trzeci etap. Ale na tych rekolekcjach ignacjańskich to ja po prostu byłam z Jezusem. Przez całe te rekolekcje. Ja na pierwszym etapie to miałam bardzo silny taki proces oczyszczania, uzdrawiania z ran przeszłości. Przeżywałam wszystkie te etapy w moim życiu, które raniły moje serce. Jestem przecież dzieckiem wojny. Więc bardzo, bardzo to przeżywałam, ale trafiłam na bardzo takiego kierownika duchowego, który no w mig jakoś tak rozszyfrował moją osobowość, moją wrażliwość i bardzo mi w tym pomagał. Następne pierwszego tygodnia była ta sama historia, a już na drugim tygodniu rekolekcji ignacjańskich ja autentycznie, zupełnie innymi oczami spojrzałam na siebie, na swoją przeszłość, przyszłość, a przede wszystkim poczułam takie wewnętrzne pragnienie bycia dokładnie z Jezusem Chrystusem.

0: bycia razem, czuwania, nawet, bo ja w nocy adoruję Najświętszy Sakrament też w piątek od 0 do 2 w nocy, więc wychodziłam na tych rekolekcjach, chociaż nie za bardzo mile widział ten kierownik, w nocy, żeby z tym Jezusem w tej ciszy, w tej kaplicy albo w oratorium być.
1: A proszę powiedzieć, czy Pan Bóg wzywa Panią do jakiejś służby? Oprócz tej właśnie nieustającej adoracji.
0: Do służby to Pan Bóg mnie wzywał wcześniej, nim byłam w nim, z nim na etapie takiej zażyłości. Były misje u nas w parafii i jedna z homilii, ja już nie pamiętam dokładnie czego dotyczyła, ale w każdym bądź razie, że człowiek w życiu nie może się ograniczyć tylko do swoich potrzeb osobistych, że musi się rozejrzeć dookoła, jakie są potrzeby wobec innych ludzi. I ja pamiętam, doszłam na róg Ciołka i Wrożka, a tam jest dom dziecka na Dalibora, Dalibora 1. I tak mój wzrok został skierowany na ten dom dziecka. Mówię, tak właściwie to mogłabym pomóc tym dzieciom. I poszłam następnego dnia do sióstr zakonnych. Zapytałam, czy dzieci chodzą do domu z domu dziecka na lekcje religii. Ona mówi, tak, tylko mówione są takie bardzo zaniedbane. I ja mówię, to jeżeli siostra będzie miała potrzebę i będzie taka potrzeba, to proszę te dzieci przysyłać do mnie, ja siostrze pomogę przygotować ich do pierwszej komunii. I zaraz następnego dnia przyszły dwie dziewczynki z listem od siostry. No i tak się zaczęło. A jak się tak zaczęło, to się zrobił u nas w domu drugi mały dom dziecka. Ochrzciliśmy 7 dzieci, 9 doprowadzili do Komunii Świętej. Mieliśmy zamiar, bo przygarnęliśmy dziewczynkę taką chorą, 12 lat, i podjęliśmy już decyzję ją nie adoptować, ale przyjąć jako rodzina zastępcza. No i dom dziecka nam ją zabrał. Był to akurat stan wojenny, kiedy ona była u nas. No, bo zakomunikowano, że taka jest sytuacja, co było nieprawdą. Ona też była doprowadzana do komunii, a potem nam ją po prostu w brutalny sposób zabrano. W momencie, kiedy podjęliśmy tę decyzję, tłumaczono jej, że my jesteśmy za biedni, że dzieci wyjeżdżają wtedy do Hiszpanii, czy za granicę, przywozili te stare ciuchy różne, te dziecko jest łakome, zrobili zbiorowy paszport, wysłali. Przeżyliśmy ogromną tragedię, bo już żeśmy się przyzwyczaili do niej. Ona jak do nas przyszła, miała same oceny niedostateczne, potem się tak pięknie rozwijała. Wszyscyśmy nad nią pracowali, synowie przecież byli, studiowali, więc bardzo szybko wyrównała poziom oceny, już nie miała ocen niedostatecznych i taka była, no kwitła dosłownie i miesiąc przed pierwszą komunią nam ją zabrali. Miała sukienkę, wszystko, ale jeszcze później jak wróciła, to nie była Hiszpania, tylko Holandia, no to jeszcze przyszła do nas na tydzień, do komunii została doprowadzona.

Ja dzisiaj, kiedy się zastanawiam nad swoim życiem, to zresztą nieraz poruszałam ten problem ze swoim kierownikiem duchowym, że tak naprawdę to wtedy, kiedy ja mało znałam Jezusa i powiedziałabym, że tak jak dzisiaj to go prawie wcale nie znałam, bo znałam go tylko z literatury, w ogóle a dziś zupełnie w inny sposób to odbieram. To ja więcej robiłam różnych uczynków miłosierdzia, jak teraz. Teraz bym powiedziała, że Pan Bóg mnie powołuje zupełnie do... powiedziałabym inaczej. Nie żąda ode mnie uczynku, żąda ode mnie bycia przy Nim, trwania przy Nim. Co się dalej okaże, nie wiem. 5 lat bardzo broniłam się przed objęciem takiego superiora, bo u nas jest bractwo adoracyjne, superiora tego bractwa adoracyjnego, bo wydawało mi się, że nie nadaje się, nie potrafię. To jest dla mnie było tak ogromnie ważna, wielka sprawa, że ja no niegodna byłam do takiej służby, bo tak sobie to wyobrażałam. Jednak Pan Jezus nie dał, nie pozwolił mi pozostać w spokoju. Trwało to, mówię, do ubiegłego roku, do lutego, gdzie ksiądz proboszcz siłą wcisnął mi, po prostu wcisnął mi to prowadzenie, jako na razie jako pomoc. I dzisiaj śmieję się, że zostałam przymuszona, jak Cyrenejczyk, do dźwigania krzyża Jezusowego, tak ja do Bractwa Adoracyjnego, do pełnienia służby przy Bractwie Adoracyjnym. Właśnie w sobotę, w tę sobotę, zostałam oficjalnie ustanowiona superiorem Bractwa Adoracyjnego na podstawie tam specjalnego dekretu i cała odbyła się uroczystość. Także kiedy tak analizuję, jak czasami nie śpię albo zresztą bardzo często nie pracuję, więc często zastanawiam się nad swoim życiem i to tak mówię, że wtedy, kiedy nie rozumiałam, to mogłam chyba łatwiej wykonywać te doczesne, te takie czynności, pomoc, uczynki na tym świecie i dla tego świata. Natomiast dzisiaj chyba właśnie Pan Bóg potrzebuje mojego serca. Nie tyle pracy fizycznej, nie tyle nawet takie czasami otrzymuję natchnienia, że potrzebuję, abym przy Nim trwała, Jego miłości i żebym rozlewała tę miłość na ludzi, których spotykam na swojej drodze.

0: Jakiego Boga pani poznała? Kim on jest?
1: Boga poznał, który jest moim przyjacielem, najlepszym przyjacielem. Jest osobą, którą czuję. Wiem, że jest przy mnie, mało idzie przede mną. Dźwiga ze mną razem mój krzyż, którego ja bym sama nie uniosła, gdyby on przede mną nie szedł. I miałam na ostatnich rekolekcjach właśnie w ubiegłym roku we wspólnocie takie widzenie, jak nie wiedziałam, że to jest Jezus, ale szedł mężczyzna, który niósł krzyż tu, gdzie są ramiona, a ja za nim tu, gdzie jest ten koniec. I byłam wtedy w takim dołku pustynnym i wyszliśmy tak już bardzo wysoko na górę i w pewnym momencie zobaczyłam, że ten mężczyzna zostawił mnie z tym krzyżem, a sam znalazł się na szczycie tej góry i zobaczyłam, że to jest Jezus. I który mówi, zobacz, już jesteś prawie u szczytu, a ja tu jestem. Nie jesteś sama. Jest mi bardzo... Nie czuję Boga jako... osoby, która będzie mnie karać, która będzie mnie jakoś domagać się rzeczy, których nie jestem w stanie podołać, tylko tego, który jest tak bardzo delikatny, tak bardzo wrażliwy. Przychodzi w takim w momentach, kiedy ja się najmniej spodziewam. Przychodzi wtedy, kiedy jestem zupełnie opuszczona, zupełnie sama. Wiem, że zawsze mogę na niego liczyć. Wiem, że zawsze otrzymam pomoc. A przede wszystkim wysłuchuję wszystkich moich próśb, które do niego zanoszę. Jest mi tak bardzo bliski, kochany. Takim go poznałam, takim go czuję.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Oj, pomodlimy się w intencji dwóch chłopców, których spotkałam właśnie znowu następne w sobotę, którzy wskoczyli do tramwaju i chcieli rozróbę zrobić w tramwaju, a oni, i usiadł jeden z nich i zaczęłam mu tłumaczyć, on się tak patrzył, no już nie będę, bo to za długo zajmie czasu, ale sam finał, on tak mówi, proszę pani, ja mam 20 lat, nikt ze mną jeszcze tak nie rozmawiał, pani mi poda swoją rękę. Tak spojrzałam, ale podałam mu tę rękę. On wziął moją rękę w obydwie dłonie. Ucałował raz, spojrzał na mnie, potem pocałował drugi raz. I mówi, proszę pani, te słowa wezmę głęboko sobie do serca. I chciałabym właśnie, żebyśmy się za tych dwóch chłopców pomodlili, których chowała ulica przez 10 lat.
0: Zapraszam, drodzy państwo. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy państwo, naszym gościem dzisiejszym była pani Marianna Gąsiorek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Ale teraz z perspektywy czasu widzę, że to było coś niesamowitego. Ja wtedy przez 10 minut płakałam właściwie nieustannie, chusteczka za chusteczką. Ludzie wokół nie wiedzieli, co się dzieje, a ja po prostu byłam tak szczęśliwa. I to myślę, że to właśnie była miłość, takie doświadczenie największej miłości, że jestem na swoim miejscu, że jestem kochana.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Kiedy byłam na mszy o uzdrowienie w Łodzi, to była druga klasa gimnazjum. Teraz już jestem na studiach magisterskich, więc ładnych parę lat temu. I msza ta była wyjątkowa, ponieważ była pełna muzyki, radości, uwielbienia. Pierwszy raz byłam w takim miejscu. Zaprosił mnie mój tata, wzięłam ze sobą przyjaciółkę i od początku mi się wszystko podobało. Byłam tak dobrze nastawiona do tego, ale po Komunii Świętej był ten moment, kiedy poczułam największe szczęście, jakie sobie można wyobrazić. I ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to jest. Po prostu wydawało mi się, że jest tak pięknie, że jest moja przyjaciółka, jest mój tata, to są moi bliscy ludzie, jest taka piękna muzyka. I dlatego ja jestem taka wzruszona. Ale teraz z perspektywy czasu widzę, że to było coś niesamowitego. Ja wtedy przez 10 minut płakałam właściwie nieustannie, chusteczka za chusteczką. Ludzie wokół nie wiedzieli, co się dzieje, a ja po prostu byłam tak szczęśliwa. I to myślę, że to właśnie była miłość, takie doświadczenie największej miłości, że jestem na swoim miejscu, że jestem kochana. Wtedy zaczęła się w ogóle moja przygoda z żywym kościołem. Taka msza odbywa się co miesiąc, więc byłam tam po miesiącu, po dwóch i tak. I cały rok tam chodziłam, pamiętam, co miesiąc. Wtedy też w mojej rodzinie zaczęło się nawrócenie. I po roku trafiłam na takie rekolekcje 10-tygodniowe, które polegają na tym, że właściwie odbywałem się w domu, ale codziennie czyta się fragment książki, Pisma Świętego, modli się. I wtedy właśnie zobaczyłam żywego Boga w żywym kościele. To wszystko stało się naprawdę żywe, realne. Ja wcześniej właściwie byłam dzieckiem, tak, bo to jest tam wiek nastoletni. Ale Kościół mnie nie pociągał w żaden sposób, czyli wydawał mi się właśnie smutny. W ogóle nie znajdowałam nic ciekawego. Myślę, że ta muzyka, która zawsze była mi bliska, to mnie pociągnęło, ale właśnie to doprowadziło do tego, że poprzez te rekolekcje rozmawiałam z Bogiem, słyszałam, co On do mnie mówi. Działy się niesamowite rzeczy. Prosiłam o coś, to się działo. Czytałam o czymś i akurat tego doświadczałam w danym dniu. To się nazywa u nas w Łodzi Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym na podstawie książek ojca Józefa Kozłowskiego. Tak, potem jeszcze, to jest cały jakby tutaj aspekt tego wszystkiego, zaczęła się wielka przygoda z magią i niestety z takimi tutaj tematami mojego taty i też mnie, ponieważ zawsze mam blisko z tatą, mimo tego, w jakim on był zawsze stanie. Więc gdy go to zaciekawiło, ja też od razu poszłam. Mój brat był jeszcze wtedy mały, ale mnie to jak najbardziej wciągnęło. I właściwie bioenergoterapia, magia, no ja jako dziecko byłam wszystkim zainteresowana tak naprawdę i bardzo to chłonęłam. I potem właśnie, gdy trafiliśmy na ten show Zdrowienie, tata zaczął dosłownie przeglądać na oczy. Tak, i też automatycznie pociągnął za sobą mnie. No i wtedy był ten czas, kiedy on przestał pić, przestał palić. W ogóle zmienił się całkowicie i do tej pory w moich oczach jest coraz bardziej świętym człowiekiem, a jeszcze 10 lat temu nawet by mi to nie przyszło do głowy. Tak, właśnie ten rok mszy uzdrowienie, rok tego seminarium, tych rekolekcji, które on przeszedł rok przede mną. To był czas, na pewno opowiadał mi o tym, takiej walki, kiedy musiał zerwać jakby właśnie z tym złem, które go tak trzymało, a to nie jest takie łatwe. Bardzo, to jest w ogóle moja codzienność. Jejku, każdego dnia to się realizuje. Na przykład mój wyjazd do Warszawy tutaj, to jest spełnienie marzeń i często rozmawiałam z Panem Bogiem o tym, czy to jest mój jakiś pomysł na życie, czy ja mam tak naprawdę jakieś ukryte, nie do końca dobre intencje w tym, ale okazało się, że to było moim wielkim pragnieniem i że Pan Bóg to słyszy i że tak naprawdę On mi to dał, więc On to chce realizować. I trafiłam do Warszawy, egzamin poszedł mi tragicznie, a dostałam się, potem się dowiedziałam, że jako jedna z najlepszych, ja nie wiem jak to się stało, dostałam się na położnictwo, na magisterskie i jestem w Warszawie od miesiąca. I po prostu Warszawa jest miastem moich marzeń, tak jak ja to właśnie o to mi chodzi, że Pan Bóg spełni moje pragnienie. Nie miałam mieszkania właściwie do ostatniej doby. jak miałam pierwszy wykład w poniedziałek, to jeszcze w niedzielę wieczorem tak naprawdę nie wiedziałam, gdzie będę mieszkać. I spotkałam koleżankę i ona po prostu zaproponowała mi pomoc. Okazało się, że mieszka w Warszawie u sióstr zakonnych. Ja bardzo nie chciałam mieszkać w takim miejscu. I trafiłam tam na kilka dni, żeby w tym czasie znaleźć mieszkanie. I zostałam tam do dzisiaj i to jest tak piękne miejsce, do którego z Łodzi wracam bardzo chętnie. Poznałam tam wspaniałe osoby. Mam na imię trzecie do wybierzmowania Faustyna i w ogóle jest mi bliskie Miłosierdzie Boże. A ta cała bursa jest właśnie sióstr tych od świętej Faustyny, Matki Bożej Miłosierdzia. Wszędzie są obrazy świętej Faustyny, Pana Jezusa Miłosiernego. Też tydzień przed rozpoczęciem studiów we wrześniu byłam na pielgrzymce w Krakowie. To wygląda wszystko jak jeden wielki przypadek, ale to właśnie nie ma przypadków. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. I tam modliłam się u świętej Faustyny, żeby mi znalazła mieszkanie. I tydzień później trafiłam do mieszkania, dosłownie do niej, do tej bursy zakonnej. I właśnie trafiłam tam 5 października, a to było wspomnienie świętej siostry Faustyny. Możemy, aczkolwiek myślę, że to Pan Jezus przede wszystkim robi. Ciężko mi powiedzieć, jaka jest w tym moja zasługa. Myślę, że taka, że poszłam wtedy do tego kościoła, że otworzyłam się, że dałam szansę. I też gdy przychodzą jakieś trudności, myślę, że wtedy do mnie należy, do mojej woli, to, że sobie przypominam, jak było wcześniej, że przypominam sobie, że przecież Pan Bóg do mnie mówił, więc teraz, gdy jest trudno i nie czuję Go, to, że mimo wszystko trwam. I potem ten gorszy czas mija, a przychodzi lepszy. I myślę, że to jest jedyny wkład w to, bo tak naprawdę Pan Bóg troszczy się o tą relację z nami. Poprzez książki, poprzez świadectwa, mądre rozmowy, otaczanie się dobrymi ludźmi. Myślę, że tak można się do Niego przybliżać, ale tak naprawdę też On nam to podsyła. Mnie bardzo umacnia świadectwo innych ludzi. Gdy mam gorszy dzień i słucham kogoś, kto doświadcza Boga, to często zmienia mi się to od razu, poprawia mi się tak zwany humor. Tak, słuchanie, jak Bóg działa w czyimś życiu. I jeszcze, no, tak, to jest związane z wiarą, ale też z życiem. Gdy wydaje mi się, że coś jest trudne, a ktoś mówi, że jemu się to udało. I że on się pomodlił, jemu Pan Bóg pomógł i to jest po prostu możliwe, więc jeżeli to jest dla niego możliwe, to jest też dla mnie. Jeżeli się uwierzy Panu Bogu, mu to odda, to jest po prostu możliwe, to mnie umacnia. I mądra lektura, to podkreślę jeszcze raz, bo na przykład te rekolekcje, wtedy 10-tygodniowe, to było ciągłe czytanie książek, które ktoś napisał pod wpływem Ducha Świętego. I Pan Bóg po prostu w ten sposób mówił do mnie każdego dnia. To znaczy, że był dobrym, pobożnym człowiekiem, tutaj w tym wypadku ojciec Józef Kozłowski, tak? I słuchał tych natchnień, modlił się i te treści z jednej strony pisał z głowy, a z drugiej strony myślę, że Pan Bóg mu to gdzieś w sercu dyktował. I wtedy taka lektura nie jest tylko pożytkiem intelektualnym, ale też duchowym. Duch Święty to z jednej strony dla mnie osoba, taka jak Pan Jezus, taka jak Bóg Ojciec, która jest żywa, z którą można rozmawiać, którą można zapraszać do swojego życia, ale z drugiej strony to dla mnie taki powiew, że na przykład modlitwa w Duchu Świętym to jest taka modlitwa pełna mocy. Taka, że tam te słowa, nasze myśli nie płyną od nas, tylko właśnie z innego miejsca, z takiego pełnego mocy, pełnego miłości. To jest dla mnie Duch Święty. Tak, żywy Kościół to jest na szczęście i dzięki Bogu moja codzienność. Ja nie wiem, jakbym żyła bez tego w samotności, gdyby nie żywy Kościół. Od tamtej pory poznałam dziesiątki, setki wierzących ludzi. Przede wszystkim to jest wspólnota Mocni w Duchu w Łodzi, ale też moi przyjaciele, bo wspólnota Mocni w Duchu jest w centrum miasta. Ja pochodzę spod Łodzi tak naprawdę, z Andrespola i tam też jest wspólnota młodych ludzi, też wierzących, moich przyjaciół, którzy są dla mnie wsparciem. Żywy Kościół, tak, to jest moja codzienność, bez której sobie nie wyobrażam życia. Radosny, autentyczny. Bardzo mnie pociąga autentyczność ludzi, którzy wierzą w Boga i nie tylko mówią, ale żyją tak, jak mówią. Małżeństwa, które kochają się, siebie nawzajem, a nie tylko mówią, że w małżeństwie powinno się kochać. Kościół taki cierpliwy, troskliwy, czuły. Gdy ktoś nowy przychodzi do wspólnoty, wita się go z otwartymi ramionami, ale to jest właśnie autentyczne, szczere, a nie takie na pokaz. Nie lubię, jeżeli Nie, może tak się czasem zdarza gdzieś w jakichś miejscach i nie lubię, jak to jest takie fałszywe i nieprawdziwe. A ten mój kościół, w którym ja żyję, jest pełen prawdziwej miłości. A i też jest otwarty na moc Boga, nieograniczający go. Oby. Widzę, że coraz więcej ludzi się nawraca, że kiedyś był ten kościół taki niedzielny, a coraz bardziej się to, bym tak powiedziała, że ludzie, którzy chodzą w niedzielę do kościoła, coraz bardziej dzielą się na tych, którzy przestają chodzić, bo nic ich tam nie ciągnie, a z drugiej strony ci, którzy będą chodzić częściej, bo tak naprawdę się nawrócili, doświadczyli Boga. I to ma swoje i wady, i zalety. No ale ja się cieszę, że zostają w tym kościele ludzie prawdziwi. Sama się nad tym zastanawiam. Myślę, że sami się zamykamy trochę na Niego. Czyli najpierw prosimy, On przychodzi, ale gdzieś te troski dnia codziennego, gdzieś te nasze myśli uciekają i trzeba się znowu zatrzymać i na nowo zobaczyć, że On jest, że jest blisko. To jest ta nasza ułomność i grzeszność, że w kółko odchodzimy w drugą stronę. Ale Duch Święty jest taką fajną osobą, że zawsze przyjdzie. Że, no tak jak Pan Jezus powiedział w Ewangelii, że nigdy nie odmówi nam Ducha Świętego i to jest dla mnie bardzo dobra nowina, bo gdyby nie Duch Święty, to nie byłoby ani nawrócenia, ani zmiany mojego życia, ani w ogóle zmiany Kościoła.
1: Niepokarana FM. Pokoju

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowano Marię pogrzebią. Wstąpił do piekieł trzeciego dnia, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nam winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Pawle, Alicjo, Marleno, Agnieszko, Łukaszu, Sławku, Aleksandro, Paulo, Wiolu, Pawle. Modlimy się za Olgę, o zwycięstwa na wystawie, o bezpieczny powrót. Wiola oddaje swój stan zdrowia, stan swoich nerek Panu Bogu i Maryi, za Radio Niepokalana, za wszystkich modlących się, za Pana Roberta, za cały zespół radia i prosi w intencji uzdrowienia nerek, jeśli to zgodne z wolą Bożą, o siłę, by osłabienie organizmu ustąpiło. Za syna Kamila modli się. Ojciec, dziękuję Ci Boże za wszystko, to Alicja. Tajemnica pierwsza, radosna. Cieszmy się z tego, że Bóg jest. Że Bóg jest i że się nami interesuje. Ojcze nasz, wyobraźmy sobie świat bez Boga. Wyobraźmy sobie świat, w którym całe zło, jego konsekwencje spadają na nas. To jest świat nie do wyobrażenia. To jest świat bez nadziei. To jest świat, w którym nikt nie ograniczałby się w złym działaniu, bo nie wierzyłby w jakiś sąd, jakąś odpłatę. Jarosław też modli się w trudnej sprawie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Na zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Za Błażeja, jego uzdrowienie, nawrócenie, Boże prowadzenie. Za wszystkich modlących się teraz. Dziękuję Ci, Boże, za ten czas. Proszę mnie i w opiece moją rodzinę. Szczęść Boże, Aneto. Szczęść Boże, Krzysztofie, Anito. Dziękczynnie Wiola się modli, że ten wczorajszy pobyt na SOR, że dała radę, organizm po lekach, kroplówkach ogólnie lepiej. Modlimy się o siły dla Wioli w intencji Bogu wiadomej. Ja modlę się za Janka, o wszystkie łaski, o głębie życia sakramentalnego dla niego. Tajemnica życia, tajemnica Ducha Świętego, który jest sam w sobie życiem, który tak jak świętego Jana i świętą Elżbietę po prostu poderwał do góry. Oto się módlmy dla każdego z nas, za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia w intencji Bogu wiadomej. Za ukochaną żonę i dzieci to Andrzej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia narodziny Pana Jezusa. O dobrą spowiedź modli się Daniel we wszystkich intencjach grupy Dwa Serca, o uwolnienie Marty, Zacelina i Bartosza, Jagody i Konrada, o potrzebne łaski. Ja modlę się za Zofię i Piotra, Andrzej o uwolnienie od wszelkiego zła, Ani i Krzysztof, Andrzej o dobrą spowiedź, o nawrócenie Agaty, modli się Małgorzata, za rodziców Wioli, mamę Ewę, tatę Janka, dla mamy o codzienne siły przy wyjazdach ze mną na SOR, za brata Stasia, całą rodzinę Półtoraków, za świętej pamięci babcie Zosię. Alicja, uwolnienie, łaskę, wiarę dla Marcela i Jakuba, o zdrowie psychiczne i walkę z nałogiem. Modli się Tom, Bóg zapłać za moją córkę, a nie o potrzebne łaski. W tajemnicy trzeciej widzimy, że Bóg się o nas zwyczajnie troszczy, że Ojciec troszczy się o swoje dzieci, że nie zostawia nas samymi i daje nam to, co najcenniejsze, tak jak będziemy się w czwartej tajemnicy światła modlić ofiarowaniem, to tutaj właśnie następuje ofiarowanie. Bóg ofiaruje nam to, co najcenniejsze i niestety On wie, że wydaje Go na śmierć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O szczęśliwe rozwiązanie dla Oli, za moją córkę, a nie o potrzebne łaski, za chrześniaka, o żywą relację z Bogiem, życie sakramentalne. Modlimy się o spowiedź dla Krzysztofa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Tajemnica radosna oczywiście.
Aleksandra modli się za swoją córeczkę Julię o uzdrowienie z dysfunkcji powodującej wypadanie włosów, o uzdrowienie z uzależnienia od ekranów, o zdrowe poczucie własnej wartości, o powrót do sakramentów. Alicja o dobrą żonę dla Jakuba, ja za Marysię i za Frankę, o wszystkie łaski, o chrzest. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zobaczmy, czy nasz skarb jest w niebie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, radosna. Jezus odnajduje się w świątyni. Jezus podjął decyzję, która zraniła bardzo rodziców. Tłumaczył to w sposób, który dla mnie nie jest przekonujący, ale mamy dzięki temu sytuację, w której tajemnicę różańcową, w której są elementy które mówią nam, że wiara w Boga nie eliminuje elementu w ogólnym, nie dotyczący tej tajemnicy, ale w ogólnym sensie elementu dramatu, tragedii. Tak? To znaczy, że czasami dochodzimy do miejsca, gdzie nie da się ułożyć sprawy, jak to sobie mówimy, po Bożemu. Więc to tajemnica zaufania. Ja modlę się za Franka, o wszystkie łaski dla niego. We wszystkich intencjach, które mam w sercu i na papierze, modli się Paweł, Gabriela, błagam o całkowite wyzwolenie
dla uzależnionych. Dziękuję. Małgorzata za prowadzącego różaniec. Grzegorz we wszystkich intencjach modlących się. Elżbieta o opiekę Matki Bożej dla Jana i Kuby, za duszę Michała, łaskę przebywania w obecności Bożej, za chrześniaków moich i męża, za ukochaną, narzeczoną Angelikę, która bardzo mnie wspiera, za tatę Ryszarda, mamę Elżbietę, o zdrowie i nawrócenie, aby modlitwa różaniec

godziny śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza światła, chrzest Pana Jezusa, a opiekę Matki Bożej dla córki Zosi podczas zaliczeń sesji egzaminów modli się Sławek, aby wszyscy poznali Jezusa Chrystusa i uznali Go za swojego Pana i Zbawiciela, aby modlitwa Różańca Świętego była bardziej rozpowszechniona i ukochana. Ja modlę się za Klarę. To jest tajemnica, w której rozważam słowa. Oto mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie. Każdy z nas jest takim dzieckiem Bożym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo,

Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, chwalebna, światła, objawienie się mocy Bożej w Kanie Galilejskiej. Odbudowanie, umocnienie miłości małżeńskiej Ani i Krzysztofa, o opiekę Matki Bożej dla córki. Wiele dziękuję nam, że modlimy się za nią i prosi o ustąpienie objawów, o liczne nawrócenia dla polityków i artystów, błogosławionej soboty, o odbudowanie, umocnienie miłości. Proszę o błogosławieństwo jak najszybszego wyjścia z kłopotów, modli się Anita. Daniel, za moją siostrę Małgorzatę i wiarę i potrzebne łaski. Za spowiedników o światło Ducha Świętego, ja modlę się o nawrócenie mojej mamy. Marlena w intencjach papieża na miesiąc czerwiec, za wszystkie osoby zakonne, osoby konsekrowane, o liczne powołania kapłańskie i zakonne, o uzdrowienie Komalana, mojej córki, szczęśliwą operację dla Klaudii, o miłość i łagodność w moim małżeństwie, o zdrowie dla Małgorzaty, o Bożą łaskę dla wszystkich tu obecnych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O życie wieczne dla taty i teściów. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, głoszenie Słowa Bożego i wezwanie do nawrócenia. Jezus mówi nam o tym, jak ważne jest Słowo Boże. O życie wieczne dla taty i teściów, o cud spłaty kredytu hipotecznego i innych zobowiązań,
o bardzo dobrze płatną pracę i uczciwych budowlańców modli się Agnieszka za duszę w czyściu cierpiące, o powrót do zdrowia mamy Marii, Mateusza i mój, o uzdrowienie relacji w rodzinie, o pracę, o ukończenie studiów dla Jakuba, Julii, Izy i Dominika, za męża Zdzisława i dzieci, o błogosławieństwo dla Krzysztofa, Marcina, Piotra i Bartosza, za moją całą rodzinę, sąsiadów, współpracowników i przyjaciół, ich sześniaków oraz ich rodziny. Słowo Boże ma zdolność przemienienia życia, abyśmy tego doświadczali jak najczęściej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Objawienie się miłości Bożej i Wszechmocy Bożej na Górze Tabor. Ja modlę się o nawrócenie wuja Janusza i mojej mamy, o zaufanie w niesieniu krzyża dla Bogusi i Moniki, za moich dobroczyńców i wszystkich, którzy się za mnie modlą, o liczne nawrócenia w naszej ojczyźnie i na świecie, za pana Roberta, jego rodziny i współpracowników o potrzebne łaski, o bezpieczną pracę dla syna Jerzego, o zdrowie dla księdza Marka, Marty, Arlety, Lucyny i Karola, o nawrócenie mamy Krystyny, o nasze zaufanie we Wszechmoc Bożą, która połączona z Bożą Wszechmiłością jest dla nas nadzieją. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O bezpieczną pracę dla syna Jerzego, o zdrowie dla księdza Marka, o nawrócenie mamy Krystyny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Jezus ustanawia Eucharystię. Módlę się za Marcina. Agnieszka modli się o Boże łaski dla wszystkich z rodziny Ostrowskich, Dębskich, Domagałów i Karpińskich, za dusze cierpiące, za dzieci nienarodzone, za osoby niepełnosprawne, o nawrócenie syna Bartłomieja, wyjście z uzależnienia, o uporządkowanie duchowe. Módli się Elżbieta o dar właściwego rozeznawania. To Andrzej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica. Boże, ześlij na nas światło i dar Ducha Świętego przez Jezusa, Syna Twego, a Pana naszego. Nawrócenie mamy Krystyny. O zdrowie dla księdza Marka, Marty, Arlety, Lucyny i koło Karola. O chrzest dla Michała, odzyskanie dostępu. YouTube, o opiekę Matki Bożej, świętego Michała Archanioła nade mną i moją rodziną, modli się Aneta. O cud uzdrowienia wnuka Jasia, o zdrowie i wszelkie łaski dla rodziców, o uwolnienie żony z toksycznej relacji za naszą ojczyznę, o chrzest dla Michała. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Niech Eucharystia będzie dla nas zbawieniem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza bolesna. Jezus w ogrójcu, ja modlę się za moich chrześniaków. Jezus, zanurzam w Twojej przenajdroższej krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Za ludzi, których skrzywdziłam, mnie skrzywdzili, modli się Alicja. O uwolnienie od spętek rodzin, modli się Agnieszka. Poprawę relacji w małżeństwie, modli się Elżbieta. O wymodzenie się pewnej osoby ze śpiączki, powrót do zdrowia, za siebie i za żonę Martę. A Maryjo, Tobie oddaję ten dzień za moje dzieci. Julkę i Wojtka, o żywą wiarę, dobrych małżonków, światło Ducha Świętego w decyzjach dnia codziennego, realizację talentów, którymi obdarzył ich Bóg. Wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercu. Dziękczynnie za Jarka i Marysię w rocznicę ślubu, za Magdalenę Michała, Marcina i Adasia w błogosławieństwo, zdrowie i żywą wiarę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus modli się krwią, prosi Ojca o... Zachowuje się jak człowiek. Chce uniknąć cierpienia, ale kiedy rozumie, że taka jest wola Ojca, to wchodzi w to. Jezu, Tobie oddaję moje słabości, to Andrzej, o uzdrowienie depresji to Agnieszka. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga bolesna, biczowanie Pana Jezusa. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych z grupy Dwa Serca. A błogosławi nas Krzysztof, pokój, błogosławieństwo dla wszystkich, za parafię Wianikowi modli się Alicja, Przenajświętsza Krwi Jezusa Chrystusa, okroi nas wszystkich tu modlących się, naszych bliskich, uczyń niewidzialnymi dla zła. A modliliśmy się za Meleka, to imię tureckie, po turecku Melek to anioł. O zdrowie dla męża Stanisława i dla mnie, o dobre relacje. Za kapłanów, którzy przestali się modlić. Modli się Małgorzata. Za Agnieszkę, Bartłomieja, a Wiktorii, Olejasia. O zdrowie i opiekę Matki Bożej. O pomoc. Zanurzam w Twojej krwi, Jezu, Ciebie samego. Na wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób, czegokolwiek się o nich dowiem. Niech ta krew płynąca w tej tajemnicy w sposób niepowstrzymany. Niech ona nas chroni i niech będzie przypomnieniem, o czym w ogóle są te tajemnice Różańca Świętego, te tajemnice zmartwychwstania i zbawienia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Modlę się za wszystkie osoby, które wymieniam, zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie w Twojej krwi, Jezu. Zanurzam wszystkich, których mam w sercu, za których odpowiadam, każdą osobę, którą skrzywdziłem, wszystkich, których przebaczyłem, którym chcę przebaczyć. Tajemnica trzecia, dalej płynie krew Jezusa. Tutaj nienawiść ludzka już po prostu przekracza miary. Nie chodzi o kpiny, o upokarzanie Pana Jezusa, próbę upokarzenia, ale tutaj chodzi o tę cierniową koronę, o to, że nienawiść przechodzi swoje granice, tak. W badaniach źródeł nigdzie nie znaleziono drugiej takiej sytuacji ukrzyżowania w koronie cierniowej. O Zosiu, o zdanie wszystkich egzaminów, o narzucenie Hani, Michała i Janka, Zdzisława, o pokój, trzeźwość, za panią Michalinę oraz współpracowników moich i męża, za świętej pamięci Elżbietę, świętej pamięci Jakuba, zbawienie duszy, rodzinę, Weronika, zdrowie i wytrwałość, oraz dziękuję za wszystkie otrzymane już łaski. Modli się Paweł. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa. Zanurzam w Twojej krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, pracę, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Modlę się tą tajemnicą za wszystkich podopiecznych poradni.
zaznaczył zdanie wszystkich egzaminów o nawrócenie Hani, Michała i Janka, za Zdzisława o pokój i trzeźwość, za panią Michalina oraz współpracowników moich i męża, za świętej pamięci Elżbietę i świętej pamięci Jakuba, o zdrowienie duszy, za rodzinę Weronikę, o zdrowie, wytrwałość oraz dziękując za wszystkie otrzymane już łaski, za Arka i Marka, aby byli dobrymi, odpowiedzialnymi ojcami i partnerami. Jeśli to możliwe, mężami, za tych, którzy mnie skrzywdzili, których ja skrzywdziłam. Przepraszam, to Gabriela, za koleżanki i sąsiadów. Abyśmy rozumieli, że czasami ta droga krzyżowa, którą przechodzimy i która wydaje się nam nie do przejścia, że to jest po pierwsze, że to może być, to mogą być konsekwencje naszych grzechów, a po drugie, że nasze cierpienie możemy ofiarować i coś dobrego zrobić. Za Martina i Rebekkę, za koleżanki i sąsiadów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa i krzyżu, że zanurzam w Twojej krwi, Panie Jezu, wszystkie sytuacje, które Ci zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Proszę Cię, aby Twoja krew przenikała te wszystkie osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie i uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zaistnieje chwała Twojej krwi i objawi się jej moc. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu dopełnia historii Jego tutaj na ziemi, w ziemskim ciele. Alicja modli się o wyjście z nałogu sąsiada Juliana. Dobrego, spokojnego dnia wszystkim. Życzy Mirosław. Zaczycie Mariola, szybki powrót do zdrowia. Modli się Aleksandra. Zawsze duże czystowe modli się Marlena, za wszystkich, których skrzywdziłam, modli się Jarosław. To jest tajemnica, w której
Jezus pokazuje, że cały czas myśli o nas, daje nam tutaj Matkę, Matkę Kościoła w jakimś potwornym cierpieniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O szczęśliwy przyjazd Renaty i Adrianki, opiekę Bożą nad nimi, zaczycie Maryjo, o szybki powrót do zdrowia. O wyjście z nałogu sąsiada Juliana. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, chwalebne zmartwychwstanie. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, Jezu, ku chwale Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego, jako zadośćuczynienie za moje grzechy. Składając to wszystko Bogu Ojcu, przez wstawiennictwo Maryi oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen. Za świętej pamięci Klarę, Feliksa i inne dusze czyśćcowe, za Elżbietę o dobrą powrót i zdrowie, o nawrócenie Aleksandra i Angeliki. Proszę wszystkich patronów od spraw finansowych o modlitwę wstawienniczą w intencji radia Niepokalana FM, o odbudowanie miłości małżeńskiej dla Ani i Marka, aby rodzina przetrwała. O Boże, wyrzekam się szatana wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Modli się Krzysztof. Ja modlę się za swoich przyjaciół i za ludzi z zespołu radia oraz za członków mojej rodziny. Zmartwychwstanie to jest moment zwycięstwa. To jest moment, w którym to, co zaproponował Jezusowi Ojciec, znajduje swoje zwieńczenie. W niebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego to są oczywiście takie znaki, które takie działania, które dopełniają jakby tego dzieła, ale to najważniejsze stało się właśnie teraz, czyli śmierć traci władzę
I kiedy słyszymy, odnawiajcie się, nawracajcie się przez odnowienie umysłu, to właśnie słyszymy tutaj słowa wzywające nas do tego, byśmy już tutaj na ziemi dostępowali tego, co Jezus nam wywalczył w tej tajemnicy, czyli abyśmy dali się Bogu przebóstwiać. Za świętej pamięci Klarę, Feliksa, inne dusze czyśćcowe, Orzeł, Elżbietę, dobrą podróż i zdrowie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie. Pomiędzy zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem Jezus troszczy się o wiarę swoich uczniów i uczennic. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkich, którzy nas wspierają modlitwą, postem i ofiarowaniem cierpienia oraz za wszystkich, którzy wspierają nas jałmużną. Polecam jeszcze istniejącą zrzutkę, którą dzisiaj prawdopodobnie zamknę albo jutro. I modlę się o wiarę dla nas. Nasz szwagra Andrzeja, modli się Ireneusz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Ja modlę się za wszystkich uzależnionych, za wszystkich związanych duchowo, opętanych, okultystów, artystów, intelektualistów, ludzi bezdomnych i za wszystkich, z którymi kiedykolwiek współpracowałem. Alicja za księży, za apostolatę, Margaretek się modli. Mirosława pisze: jestem wdzięczna Panu Bogu za wszystkie łaski, jakimi obdarowuje mnie i moją rodzinę. Uzdrowienie Aleksandra, modli się Edyta. O dary Ducha Świętego dla wszystkich tu modlących się i naszych bliskich, za szwagra Andrzeja, modli się Ireneusz, za świętej pamięci Klarę, Feliksa i inne dusze czystowe. Nie jesteśmy sami i musimy o tym pamiętać, i codzienna modlitwa do Ducha Świętego zmienia życie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. W niebo wzięcie Maryi Panny, tak jak Maryja została w niebo wzięta, ja proszę też Cię, Panie Boże, o wszystkie łaski dla moich zmarłych, dla zmarłych z mojej rodziny, za Elizę, za Andrzeja oraz za Dominikę, moją współpracowniczkę.
współpracownicy. Za dzieci duchowe adoptowane modli się Alicja, nawrócenie dla mnie i mojego brata modli się Kasia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy i odpuść nam nasze winowajcą. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. I Maryja otoczy nas swoim płaszczem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi na Królowę Nieba i Ziemi. Módlmy się o to, żebyśmy byli pod płaszczem Maryi, ponieważ Jezus spełnia wszystkie jej prośby. O związek sakramentalny dla Tomka i Darii oraz Michała i Elizy. O potrzebne dla mnie łaski w chorobie nerek dla mojej rodziny i rodziców. Za dzieci duchowo adoptowane, o nawrócenie dla mnie i mojego brata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. We wszystkich intencjach Moniki. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota.

0: zmienia śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Mario, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkich, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi. Tobie niech na cały ten dzień błogosławię nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Z Bogiem żegnam się z widzami kanału.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: No i na mszy miałem taką myśl. Poczułem tak w sercu, że no żeby to właśnie puścić. I tak powiedziałem, mówię, Panie Boże, Mario, mówię, no ogarnijcie, bo ja nie mogę. No. Po prostu chodzimy tutaj od drzwi do drzwi, już po prostu skichać się można, nikt nas nie chce. Nie ma totalnie żadnego miejsca, nawet jakiegoś garażu, czegokolwiek, żeby spać. Mówię, no okej, no wiem, że damy radę w każdych warunkach, ale no nie dzisiaj jeszcze, szczególnie tego dnia. No i tak poczułem wtedy taki pokój, że zobaczysz, że będzie lepiej niż myślisz.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Ja wiem, czy nietypowe. Ludzie się tam w różnym wieku nawracają. I też ja wiem, czy to było jakieś tam wielkie nawrócenie. Po prostu byłem wtedy z młodym człowiekiem, który... Może nawet nie nazwę tego nawróceniem, co po prostu osobistym poznaniem, doświadczeniem Boga. Bo tak jak pewnie wiele gdzieś tam różnych osób z rodziny katolickiej pochodzę, ale... chodzenie do kościoła, bo mama chodzi gdzieś tam, niekoniecznie mnie kręciło, więc to był taki moment, gdzie po prostu sam Pana Boga doświadczeń poznałem. A co się do tego przyczyniło? No, przypadek, nie przypadek, można sobie tutaj podstawiać. Pojechałem na rekolekcję. Ja pochodzę z Olsztyna, więc mieszkałem wtedy jeszcze jako dziecko w Olsztynie. Rekolekcje były w Częstochowie. Mama mi zaproponowała, że jej znajoma, córka jej znajomej na nie jedzie i nie ma z kim jechać. Ja jej nie znałem, stwierdziłem, że zobaczę, może jakaś fajna dziewczyna. No i dobra, i pojadę. No i tak to się zaczęło. Pojechaliśmy na te rekolekcje. Na miejscu poznałem tam też całkiem

0: fajnych ludzi. Trochę miałem jakieś takie ciągoty, że mnie ciągnęło jeszcze do ludzi, którzy gdzieś tam strunili od kościoła, chodzili gdzieś tam po mieście, trochę imprezowali, ale stwierdziłem, że jak już przyjechałem na rekolekcję, to skupię się na tym i nie będę gdzieś tam dziwnych innych rzeczy robił, tylko to można mieć na co dzień, a tutaj jest coś innego. I no i tak właśnie Pan Bóg mnie coraz bardziej do tego zapraszał i no i dla mnie pokazywał takich rzeczy, których ja wtedy nie wiedziałem. No, się dużo działo. Spoczynki w Duchu Świętym, czy modlitwy wstawiennicze, które mówili rzeczy, które tylko ja znałem gdzieś tam z dzieciństwa, z przeszłości. I no, dużo bardzo takich osobistych rzeczy tam się działo, doświadczałem i stwierdziłem, że doświadczyłem Boga i raz już go doświadczyłem bardzo mocno wtedy i będę się tego trzymał po prostu przez całe życie. Tam człowiek się całe życie nawraca, różnie bywało, ale starałem się tego no, pamiętać o tym po prostu. Mógłbym tutaj dużo mówić o tym, co się działo, ale może to też nie czas i miejsce. Po prostu Pan Bóg tam mocno zadziałał, bardzo mocno. No i tak, więc to taki początek. Dawno, dawno temu. Nie, to nie był jeszcze na to czas zupełnie. Wtedy jakoś, no mówiąc krótko, nie było mi po drodze do wspólnot. Jakoś tak nie czułem się, żeby w ogóle do jakiejś tam wspólnoty wstępować. Po prostu no, byłem młodym człowiekiem, który no, jak pewnie większość w tym wieku się bawił, korzystał gdzieś tam z tego młodego wieku i jeszcze czas gimnazjum, liceum, później studiów, no, to był czas, kiedy no, totalnie jakby wspólnoty to nie był świat. Wspólnoty no, zaczęły się długo, długo później, dopiero jak się przeprowadziłem do Warszawy, tu poszedłem. Chodziłem też na pielgrzymki z Olsztyna do Częstochowy, no ale po latach, wielu latach przerwy, przeprowadzce do Warszawy, już po studiach, stąd poszedłem. Poznałem masę fajnych ludzi, którymi się trzymamy do dzisiaj. No i tam mnie ktoś zagadał właśnie ze znajomych, czy nie chce wstąpić do wspólnoty. I tak jakoś to się zadziało, że wstąpiłem po prostu i to pierwsze moje wspólnoty w życiu świętej Annie. I, no i tam faktycznie trzeba przyznać, że na 99% spotkań przez rok chyba byłem jakoś tak. Nie szukałem tam fajerwerków, niczego, nie wiem, znajomości ludzi, bo po prostu tam już sporo ludzi znałem go. Tylko właśnie chciałem zobaczyć, jak to jest być we wspólnocie i doświadczyć coś tego Pana Boga w wspólnocie i to był, myślę, że bardzo dobry czas. Później należałem też do innych wspólnot, raz tak, raz nie, teraz akurat no nie, tutaj z żoną się rozglądamy potencjalnie za wspólnotą małżeńską, ale tak na razie nigdzie nie uczęszczamy na spotkania, więc tak to wygląda. Tak, było też przymierze, był RCS, Święta Anna na początku właśnie, Światło Życie. Tylko o ile do świętej Anny chodziłem regularnie, to później to moje uczęszczanie na spotkania wspólnoty to było takie no, niesystematyczne, więc ja też to nie robiłem żadnych, nie wiem, stopni wtajemniczenia i tak dalej, po prostu to, czego szukałem, to no, w sumie trochę tego, co na początku, żeby mieć wspólnotę ludzi, którzy podobnie myślą, mają fundamenty, razem możemy się modlić i też no, gdzieś tam inspirować się tymi innymi ludźmi, dzielić świadectwem swoim, słuchać ich, tworzyć tutaj właśnie jakąś wspólnotę, grupy, no i znajomości po prostu, no też, więc sporo ludzi tam się też poznało, wspólne jakieś wyjścia, wyjazdy, imprezy, więc troszkę tego było. To był bardzo dobry czas, no więc myślę, że ten aspekt duchowy i towarzyski to tutaj jest no, tak w równowadze, jeśli chodzi, przynajmniej to były takie moje właśnie motywacje, dlaczego chodziłem do wspólnoty. O Bogu, tak, po Jezusie jak najbardziej, jakby no, zresztą nie, jakby to jest Bóg w trzech osobach. Więc, ale to nie jest tak, że chodzę gdzieś tam na siłę, szukam tematu, tylko to wynikało gdzieś tam z różnych rozmów, nie wiem, na studiach gdzieś jeszcze sporo takich rozmów na różnego rodzaju imprezach. Jakoś tak to no, nad ranem zazwyczaj takie głębokie rozmowy, jak to bywa, wychodziły z różnymi ludźmi w różnych tam poglądach i no, w tamtych latach tak dawno, dużo czasu już minęło, ale myślę, że to były niektóre naprawdę ważne i fajne rozmowy. Teraz też, jeśli się taka okazja trafi, no ale to jak mówię, no to nie wchodzę komuś tam z butami w życie, tylko tak po prostu, jak to naturalnie wyniknie, to tak. Czy ja wiem, czy nawet powiedziałem swoim życiem tutaj, no dzięki, że tak mówisz. Dla mnie to było po prostu, chciałem tam pójść, więc to taka, nawet nie patrzyłem na to w ten sposób, ale może faktycznie nawet mi tam jeden z bliskich też mówił, że się cieszy, że poszedłem i tam wszystkim wokół mówi, ale ja tak jakoś na to nie patrzyłem ni wtedy, ani chyba nawet teraz. Ja po prostu czułem, żeby iść i poszedłem. Dla mnie to było takie, czym się motywowałem, żeby tam iść. To nie tylko jakimiś tutaj pobudkami duchowymi, ale no, mam taką naturę, że lubię takie wyprawy, przygody, więc pewno to było mocnym motywatorem tutaj. Po prostu chęć przeżycia czegoś, przygody, zrobienia czegoś innego, doświadczenia. No ale właśnie z Bogiem. Więc to połączenie było przygody z takimi, no takie rekolekcje w drodze to były dla mnie. Jak mówię, że Pan Bóg tutaj sporo uczy przez różnego rodzaju tego typu wyprawy, bo też stopem no dwa razy może tak powiedzmy dalej jechałem i też tam Pan Bóg sporo zadziałał, więc nie było chyba jednego konkretnego powodu, bo wcześniej 3 lata przed tym byłem na stopie do Medjugorje i już wtedy czułem, że chcę dotrzeć do Fatimy w jakiś sposób, ale nie słyszałem jeszcze o Camino. No i to była jakaś droga, że o nim usłyszałem, więc nie wiem, czy to też się teraz będę rozwijał, może w szczegóły nie będę wchodził, żeby to tłumaczyć, ale też tak jakby widziałem naprawdę gdzieś tam fajnie, gdzieś tam Pan Bóg do mnie docierał przez różne osoby i mi o tym Camino mówił. Koniec końców po prostu ułożyło mi się to wszystko w całość, żeby pójść do Fatimy właśnie pieszo na Camino. No i najlepiej właśnie w 2017 roku tak czułem, że to będzie dobry rok, że tam trochę jeszcze mówię, trzeba odłożyć pieniędzy i planowania jakiegoś tam za dużego nie było, ale może trochę. I mówię, to było akurat stulecie objawień w Fatimie, w Częstochowie, bodajże 350 lat i 140-lecie objawień Giszwałdzie też, więc to taki był, mówię, dobry rok na to i jest tak, czułem w środku, żeby pójść, no i nie szedłem tam sam, też z przyjacielem, z którym się trzymamy do dzisiaj, wtedy jeszcze też z dziewczyną, no tam jeszcze z też wczesną dziewczyną mojego przyjaciela, więc tam było więcej osób. Szliśmy Camino del Norte do Santiago do Finisterre, to jest taki najdalej wysunięty, no prawie najdalej punkt na zachód Europy, bo jeszcze w Lizbonie bodajże jest chyba dalej. To taki był średniowieczny koniec świata, tak wtedy sądzono. Jesteśmy do Finisterre i później z Santiago dalej do Fatimy trasą nabrzeżną, na Costa przez Portugalię. I ile czasu? Około 2 miesiące, około 1500 kilometrów. Zaczęliśmy w Irunie na północy Hiszpanii, tak przy granicy z Francją. No i tak, więc Del Norte to jest około, tam nie pamiętam dokładnie, 800 ileś kilometrów. Finisterre tam też kilkadziesiąt, no i później do Fatimy. Także tam w sumie już tak liczyłem, gdzieś tam różnymi drogami jeszcze się chodziło, gdzieś tam to około 1500 kilometrów. Tak, no dokładnie tak. Więc akurat to tak wyszło, że tam jest po prostu szlak, którym chodzą ludzie od setek lat. Ma prawdę, to jest przepiękna przygoda, polecam. Można poznać masę ciekawych ludzi z całego świata, naprawdę z całego świata. No, najwięcej z Europy jest, ale no, tam przyjeżdżają ludzie z całego świata. Wierzący, niewierzący, nie ma to znaczenia. Starzy, młodzi, totalnie nie ma to znaczenia. Po prostu wszystkich łączy jeden cel. Jak to się mówi, że każdy ma swoje kamino. I te wieczory wspólnie z ludźmi, śpiewy, rozmowy, wino, no naprawdę przepiękny czas właśnie takich spotkań z ludźmi też. No, ja myślę, że tak. Ja to mówię, że Pana Boga się można modlić na różne sposoby. Człowiek idzie pobiegać, może z nim wtedy rozmawiać, by to nie musisz gdzieś tam klękać w kościele i się modlić, co też jest bardzo w porządku. Chodząc na adorację chociażby, myślę, że bardzo ważna forma modlitwy. Ale tak, Camino to taka forma modlitwy, rekolekcje w drodze, bo Bóg mi tam dużo rzeczy mówił, to się już zaczynało. Na samym początku tam mieliśmy problemy z wylotem, odwołany lot, bo burza była, polecieliśmy dzień później, już dużo fajnych rzeczy, no, może to brzmi nie fajnie, ale dużo z tego fajnych rzeczy wynikało, mógł opowiadać godzinami, pewnie to by było z 5 audycji, ale taka jedna może ważna rzecz na samym początku, jak już tu pytasz o modlitwę, to w kaplicy w Modlinie miałem taką no, myśl od Pana Boga silną, żeby być tu i teraz na tym Camino. Jeszcze tak nie za bardzo wiedziałem, na czym polega to takie tu i teraz, taki mindfulness i tak dalej. Jeszcze to tak gdzieś nie znałem tego, tylko po prostu na modlitwie poczułem, żeby być tu i teraz. I ta myśl była tak silna, ten taki wewnętrzny głos, że jak czasami my myśli gdzieś tam uciekały na szlaku, tak sobie to przypominałem i wracałem do teraźniejszości, że podziwiałem te widoki, oliwki rosnące na drzewach, czy figi. No, dużo gdzieś tam szczegółów mam teraz przed oczami, żeby po prostu być obecnym. I myślę, że Pan właśnie bardzo tam działał właśnie w tym, żeby być tu i teraz, a nie gdzieś tam odpływać myślami daleko. No, taka ważna rzecz jeszcze, żeby... Znaczy teraz już są chyba aplikacje do tego, tam jest dużo więcej informacji, my żeśmy troszkę nie ogarnęli. Właśnie dziewczyna moja ówczesna, która z nami też jechała, szła, to ona tutaj akurat ogarnęła to bardzo dobrze, bo wydrukowała jaką informację, gdzie są, jakie albergi. Albergi to są takie schroniska, w których się nocuje po drodze. Są publiczne i prywatne. I myślę, że to jest ważna informacja, więc taki codzienny dzień to było planowanie, jakby sprawdzenie, gdzie jest jaki alberg, oddalony ile kilometrów, ile dzisiaj mamy do przejścia, ile tam jest miejsc, czy się załapiemy na nocleg, czy nie, czy jaka jest szansa, czy się załapiemy. Jak jest mniej miejsc, no to mniejsza szansa. My też na początku to tak sobie tam przygodę mieliśmy, ich wstawaliśmy różnie, po drodze tam na plaży spędzaliśmy czas, więc te 2 tygodnie to były takich wakacji. Później już nabraliśmy jakiegoś takiego tempa bardziej z regularnego wchodzeniu. I przechodziliśmy sporo, bo z 30, to no 50, 40, 50 kilometrów nawet dziennie, ale tak sobie tam różnie się zatrzymywaliśmy, gdzie chcieliśmy. Więc to był taki plan, żeby zobaczyć, gdzie ten alberg jest, ile mamy do przejścia, po drodze mniej więcej, czy będą jakieś sklepy, no takie logistyczne trochę rzeczy, czy gdzieś tam knajpy, żeby zjeść, coś zjeść i tak dalej. No ale koniec końców to wychodziło tak, że często dochodziliśmy do tego alberga i nie było miejsca, ale zawsze nam się udawało tutaj z tej sytuacji wybrnąć, bo Hiszpanie byli bardzo gościnni, bardzo dobrzy i no jak tego miejsca nawet nie było, no to pozwalali nam się przynajmniej umyć, skorzystać z kuchni, poprać rzeczy i tak dalej. A jak byliśmy czyści, najedzeni, to szliśmy spać gdziekolwiek. I to było, myślę, że nawet, no nie, że dużo lepsze może, bo czasami ten dach nad głową się przydawał normalny, ale taki element przygody, że spaliśmy gdziekolwiek. Ruiny, budujące się domy, namiot, jakieś tam algidy czy czegoś na plaży. No mieliśmy też swój namiot, ale nie polecam nosić, jest w ogóle bez sensu, bo shopy, garaże, zagadywaliśmy z ludźmi, także dach nad głową się zawsze znajdował. Najważniejsze to było po prostu po takim całym dniu się ogarnąć, a spać to już można było gdziekolwiek. No myślę, że tak. Jak tutaj właśnie mówię, że Camino i te wyprawy, które inne, no to takie rekolekcje w drodze, więc dużo się tutaj działo takich rzeczy na zaufanie. Tak jak wcześniej jechałem stopem, to że mówię, było takich fajerwerków. Też tam jechałem z kolegą, który no tam niekoniecznie do kościoła chodzi, lubi kościół, ale nawet pamiętam moment, kiedy on się zastanawiał, że coś w tym jest, kiedy tam właśnie fajne rzeczy się działy. To na Camino też one były, ale to było takie bardziej zaufanie, jakby już taki, nie wiem, trochę inny etap, że tak zaufać Bogu w różnych sytuacjach. No często to Camino to jest proste, bo najtrudniejsze rzeczy, jakie masz, zazwyczaj to albo cię coś no boli, tam może mnie akurat nie bolało za bardzo nic, ale trochę tam jakieś były kontuzje czasem. No raz to miałem, tak, że jest dzień czy dwa. Ale to prozaiczny problem, nocleg, no po prostu, czy będziesz miał gdzie spać, się umyć i tak dalej, no to jest taki najważniejszy problem dnia i parę razy było tak, że no już nie wiadomo było, czy się uda, ale ja tak czułem, żeby zaufać i się takie cuda tutaj działy. Więc takie zaufanie, po prostu nauka zaufania, co mnie przygotowywało do późniejszych trudnych zdarzeń, które miały w życiu nadejść, ale o których jeszcze nie wiedziałem. No właśnie, po prostu puścić. To się wydaje proste na takiej pielgrzymce, w życiu już trudniej. Jednak pielgrzymka jest prostsza niż życie, ale no ja po prostu mówię, Panie Boże, nie mogę czegoś zrobić, Ty to zrób i wierzę, że zrobisz. I to się działo. No serio, tak było. Czasami było fajnie od razu, czasem nie tak prosto, ale koniec końców się działo. Więc no to jest jakaś taka lekcja, że jak w tych małych rzeczach się udawało, jakby Pan Bóg to pomagał, no to może też i w większych. Tylko to jest już trochę trudniejsze, ale to jest taka lekcja właśnie, którą ja sobie gdzieś tam na życie przykładam. No, różne sytuacje. Przykładowo, no nie, może tutaj właśnie raz było tak, że w zasadzie to był ostatni dzień, kiedy tej Magda wracała do Polski. No i byliśmy wtedy, doszliśmy do takiej turystycznej miejscowości i tam było trudno o nosek. Chodziliśmy od drzwi do drzwi. Ja się czułem trochę jak jakiś żebrak. Tam ludzie, widać, że mieli pieniądze i fajne posiadłości. No, grzecznie pogadali, ale no u nas się nie da, może u sąsiada, więc no widać było, że nas zbywali. Więc tak tutaj no, może nie było akurat u paru osób tej super gościnności hiszpańskiej. No, w albergu byliśmy, zdążyliśmy się umyć. Nie, dobra, rano jeszcze byliśmy, to chyba były miejsca, ale nie zarezerwowaliśmy, bo było drogo. Stwierdziliśmy, że znajdziemy za darmo u kogoś, no się nie udało, wróciliśmy do alberga, już nie było miejsc. No ale jak zwykle pozwoli nam się umyć, no i mówię, no to teraz problem. Bo tak, jeszcze tak ja się z tym czułem, miałem taką, nie wiem, presję, nazwijmy to, bo tak, Magda wracała tego dnia i jeszcze miała imieniny. Więc mówię, no kurczę, ostatni dzień, ma imieniny, a my nie możemy tutaj niczego znaleźć. I tak koło ostatnią deską ratunku czuliśmy, że będzie msza święta wieczorna. Ona była chyba, już nie pamiętam, ale bodajże o 19:30. No więc tak trochę późno na szukanie noclegu. No ale taki miałem pokój, jakoś czułem, że na tym mszy i Magda też, że uda się tutaj no, z dobrymi ludźmi zagadać. No i na mszy miałem taką myśl, poczułem tak w sercu, że no żeby to właśnie puścić i tak powiedziałem, mówię, Panie Boże, Maryjo, mówię, no ogarnijcie, bo ja nie mogę, no po prostu chodzimy tutaj od drzwi do drzwi, już po prostu skichać się można, nikt nas nie chce, nie ma totalnie żadnego miejsca, nawet jakiegoś garażu, czegokolwiek, żeby spać. Mówię, no okej, no wiem, że damy radę w każdych warunkach, ale no nie dzisiaj jeszcze, szczególnie tego dnia. No i tak poczułem wtedy taki pokój, że zobaczysz, że będzie lepiej niż myślisz. No i msza się skończyła. Pamiętam jeszcze wtedy taką znajomą, którą poznaliśmy po drodze. Prosiłem, mówię: Agnieszka, ty znasz dobrze hiszpański, wiem, może to zagadasz ludzi. Jakoś pomożesz? No nie, bo to taka turystyczna miejscowość, że to tak nie głupio, ona nie chciała. Mówię: aha, to zobaczysz, jeszcze będzie dla ciebie świadectwo, co się będzie działo. No i Magda znała właśnie też tak hiszpański tutaj w stopniu podstawowym i po mszy tam staliśmy pod kościołem właśnie i ona zaczęła po hiszpańsku rozmowę z paniami po mszy. I tak od słowa do słowa i tam one zaczęły się zastanawiać. W którymś momencie jedna z nich do mnie po angielsku, akurat ona zna angielski, powiedziała, że tutaj naprzeciwko kościoła, czyli tam w centrum tego miasta, jedna z tych pań ma apartament, który jutro tam od, nie wiem, 10 będzie już wynajęty, ale że dzisiejszą noc jeszcze jest wolne i jak chcemy, to możemy tam przenocować za darmo. Więc ja sobie myślałem, że kurczę, no po prostu, że tam, żeby tam chyba mi prosiło, żeby ręczników nie używać, bo już właśnie jest zarezerwowany nocleg. Wiemy, że już my tam mamy swoje rzeczy, że już dawno tam też jesteśmy, już po wieczornej tutaj toalecie, więc nie ma problemu, ale mówiłem, że tam ze wszystkiego można korzystać. I jeszcze jak powiedzieliśmy, że ona tutaj jest Magda, ale akurat w tym mieście, no mało tego, akurat tego wieczoru, tego dnia oni obchodzili święto świętej Magdaleny. Więc nie dość, że był nocleg, super, naprawdę, bardzo fajny apartament. Nie wiem, ile on musiał kosztować wtedy. To jeszcze w tym mieście się po prostu masa takich wydarzeń kulturowych tutaj odbywała, kulturalnych i no mieliśmy jeszcze darmową imprezę, także no naprawdę no było lepiej niż myślałem, niż mogłem sobie wyobrazić. Dokładnie tak jak czułem te słowa na mszy. No i takich sytuacji tego typu gdzieś tam było więcej. Może ta była taka, co najbardziej gdzieś tam zapadła w pamięć, więc tak. No tak. Tak jak wtedy jechaliśmy stopem do Medjugorje i tak koledze powiedziałem wtedy tam właśnie nie lubię tak dzielić ludzi na wierzących, niewierzących, ale uprośćmy to, że tam niewierzącemu mówi, czy dla niego to jest okej, że jedziemy do Medjugorje. Powiedział, że spoko, chciał jechać po prostu w tamte strony, jemu nie przeszkadza, więc myślę, że ważny jest ten cel, ale ważniejsza jest droga do tego celu, więc tu mieliśmy cel Fatimę, no bo no, to też jakaś dłuższa powieść, ale Matka Boża w moim życiu jest bardzo ważna. Dużo było takich właśnie różnych sytuacji, wydarzeń, że jej doświadczałem i prowadzenia. No i czułem, że po prostu do Fatimy dotrzeć w jakiś sposób, tak jak tu wspominałem, i właśnie wyszło, że to było w formie jakby tutaj Camino. Więc to był ten cel, po prostu miałam taką i mam nadal relację z Matką Bożą, bardzo dobrą, no ale najwięcej to się działo właśnie po drodze. Po prostu się lubimy, to bardzo, od najmłodszych lat. Myślę, że to też pewnie psychologicznie można w jakimś stopniu tłumaczyć, że ja miałam swoją mamą świętej pamięci, już niestety bardzo dobrą relację. To się pewnie gdzieś to na to przekłada, ale no z Polski dużo pielgrzymowałam na Jasną Górę i to był taki bardzo szczególny czas. Po prostu też taki przygody towarzyski, no, przyjaciół, których tam poznałem, do dzisiaj się trzymamy. No ale dużo takich właśnie też doświadczałem jakiejś tutaj pomocy. Po prostu, no, tak jak można powiedzieć, że ma się relacje z jakąś osobą tu na ziemi, to tak samo trzeba mieć relacje z Bogiem czy z Maryją. Po prostu no, mówisz, rozmawiasz sobie, mówisz o wszystkim, pomaga ci. Czasem też nie, że też sobie coś trzeba wygarnąć, no, nawet nie czasem może. Więc myślę, że to taka prawdziwa relacja po prostu, więc po prostu szedłem do niej, a tak mam takie no, przed oczami, czy raczej odczucie. Pamiętam, że jak już doszedłem do Fatimy, to no bo na Camino no, piękna przygoda, dobrze się czułem, ale już pod koniec to już miałem takie zmęczenie, nawet nie fizyczne jakoś. No pewnie też jednak, no bo trochę się przeszło, ale bardziej już takie no, trochę mentalne, chwilowe taki, no nie wiem, no, nie nazwę tego może kryzysem, ale że tak mówię, codziennie to samo, się ciągle idzie, dochodzi gdzieś tam nocleg, jakby już taka monotonia, gdzieś tam rutyna. No jeszcze szedłem wtedy akurat 2 tygodnie sam. Mało ludzi było już tam bliżej Fatimy. to jak przyszedłem na jasną do Fatimy, to się poczułem dosłownie jak u mamy w domu. I to miałem takie odczucie, tak jakbym przyjechał do siebie, do Olsztyna, do rodzinnego domu po jakiejś tam właśnie podróży i o, jestem u siebie. To dokładnie tak się tam czułem. Już pomijam tam, różne ludzie mają opinie odnośnie tam tego, co tam się dzieje, tam sprzedaży różnych tam jakichś tam rzeczy religijnych, tego tam handlu. Mi to tam jakoś nie przeszkadzało akurat za szczególnie, po prostu poszedłem tam dla tego źródła właśnie i, no i tam to znalazłem, także czułem się jak u siebie w domu. Spędziłem tam, nie pamiętam, 2-3 dni spędziliśmy, bo jeszcze tam właśnie Przemek też z Natalią jeszcze chwilę tam byli, poznałem po drodze takiego Egipcjanina Amira, też się trzymaliśmy. No już te ostatnie dni, później do Lizbony jeszcze razem pojechaliśmy, do Maru jeszcze też, więc to już był taki czas odpoczynku ze znajomymi i taki duchowy też, także właśnie tak jak w domu trochę. Tak bym zachęcił. No myślę, że to jest dla każdego po prostu. Naprawdę. Znajoma, znaczy mojej znajoma, mama mojego kolegi, przyjaciela też, w końcu nie wiem czy była, ale chyba tak, jakoś zorganizowaną grupą leciała, więc wiem, że są różne formy. Można jechać samemu po prostu, no ja to akurat najbardziej, znaczy ja nie lubię może sam podróżować z kimś, ale w sensie samemu, że samemu się to sobie organizuje, ale wiem, że są też możliwości pojechania jakby przez no, wsparcia, że ktoś to może tu pomóc zorganizować. Natomiast no, no tutaj naprawdę nie gra roli, ile masz lat, czy wierzysz w Boga, czy w coś innego, czy w nic. Tam naprawdę poznaje się super ludzi i się z nimi rozmawia. Możesz też rozmawiać o Bogu, o różnych innych rzeczach. Więc naprawdę warto, bo to jest przepiękna przygoda, przynajmniej dla nas to była przepiękna przygoda. Wspomnienia na całe życie, doświadczenia, masa poznanych ludzi, różnych zakątków świata, więc no a jeśli chodzi, bo tam się ludzie mogą przyjmować też jeżeli chodzi o formę, zdrowie, no nie trzeba iść, tam ludzie chodzą i z Polski po kilka tysięcy kilometrów, rozmawiałem też z takimi ludźmi, więc to nie trzeba iść tych kilku tysięcy, półtora czy ilu. Mówi się, że minimum trzeba przyjść 100, żeby kompostelkę dostać, więc ludzie robią tak, że jeżdżą też jakby co roku wracają w miejsce, gdzie rok wcześniej skończyli, czy tam po prostu ostatnio skończyli, kontynuują trasę, więc można sobie to na raty podzielić. No jakby opcji jest dużo, ale co jest piękniejsze, to jak to się mówi, że każdy ma swoje Camino. Camino to z hiszpańskiego droga, więc każdy ma swoją drogę po prostu i tam łączy wszystkich to, że każdy tą drogę ma, ten cel gdzieś zmierzają wszyscy do Santiago, ale każdy to na swój sposób przeżywa inaczej, ma inne pobudki, którymi się kieruje. Ludzie są różni, a tam ich łączy wspólny cel, więc... Ale jak ktoś nie lubi ludzi, to może być indywidualistą i zupełnie sam też, no, jakby nie musi tam, nie wiem, poznawać ludzi, gadać z ludźmi. Różni ludzie chodzą, więc są i bywają i tacy, więc najbardziej to jest dla każdego.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: kiedy ksiądz podszedł do mnie i zrobił mi znak krzyża na czole właśnie z tym olejem, ja doświadczyłam, upadłam na podłogę i można powiedzieć, że jakbym straciła przytomność. Tak, tak, w tym czasie widziałam, słyszałam, rozumiałam i poczułam tak, jakbym miała wcześniej serce skamieniałe i Bóg zaczął je przemieniać, zaczął je poruszać, zaczął, to serce moje zaczęło tak jakby bić, stało się wrażliwe i słyszałam wewnętrznie taki głos: Asia, ja jestem, ja Ciebie kocham, ja Ciebie zawsze kochałem, zawsze byłem przy Tobie i Ciebie prowadzę i chcę Ciebie taką, jaka jesteś. Ze wszystkimi Twoimi wadami, ze wszystkimi Twoimi słabościami, niedociągnięciami. Po prostu kocham Cię taką, jaka jesteś.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Myślę, że w moim domu, z tego co pamiętam od najmłodszych lat, na tyle, na ile moi rodzice znali Boga, czy moi dziadkowie znali i mieli taki, jaki mieli obraz Boga, takimi przedstawiali, przekazywali. Z tego, co pamiętam, to był to obraz bardziej Boga, takiego dalekiego, obraz Boga, który stworzył ten świat, już jest stary, że Bóg jest stary, siedzi na chmurce, że go zostawił już, bo po prostu już nie ma siły, żeby się nim opiekować, a jedyne, co my możemy robić, to możemy się modlić do niego, do, może też tak określić, sędziego, który patrzy na wszystko i rozlicza nasze grzechy i modlić się do niego, aby przebaczył nam te grzechy, aby się nic złego nie stało. No myślę, że taki obraz właśnie i takiego Boga miałam w sobie jako dziecko, później dorastałam z takim obrazem, aż do momentu, kiedy stałam się dorosła i kiedy założyłam swoją rodzinę. Tak, tak, myślę, że jak najbardziej. Pamiętam rytuał odmawiania różańca świętego z babcią przed snem. Zawsze odmawiałyśmy. Pamiętam, jak przeplatałam te koraliki różańca. Nie wiedziałam do końca, po co to robię, ale po prostu tak było. Pamiętam chodzenie do kościoła, bo tak trzeba, bo taka jest tradycja, bo taki właśnie mamy też rytuał w domu, że idziemy do kościoła, potem wracamy i zjadamy obiad. No i chodzenie na msze było też takie, że przychodzę, padnij, powstań, tak jak to się mówi, wstań, pomódl się, usiądź. I wychodząc z kościoła praktycznie moje życie się nie zmieniało, nie czułam, że byłam przemieniona, tylko po prostu spełniłam pewien obowiązek. Mogę powiedzieć, że szczęścia na pewno nie odnajdywałam w tym czasie w Bogu. Nie odnajdywałam szczęścia w wierze. To szczęście bardziej widziałam w rzeczach materialnych, w rzeczach tego świata, który mi oferował przeróżne uciechy. Może właśnie szczęście widziałam w spełnionej miłości, w moim małżonku, potem w moich dzieciach. Myślę, że szczęście też odnajdywałam w spokojnej mojej rodzinie, czyli moich rodzicach, moim rodzeństwie. Myślę, że to tak, że tak widziałam szczęście. Potem bardziej może szłam w stronę materialną, czyli lepsza praca, lepszy samochód, super ubrania, trzeba bardzo dobrze wyglądać. Wtedy się jest szczęśliwszym, kiedy mogę mieć pieniądze na to, żeby wyjechać tam, gdzie chcę, że mogę sobie kupić, co chcę. I wtedy czułam, że jestem uśmiechnięta, że jestem radosna. Myślę, że w tamtym czasie było to takie pozorne szczęście, wiesz, że to było takie zapełnianie pewnej pustki, która nigdy nie była do końca wypełniona. Tak, Tak, dokładnie w 100% się z tym zgadzam i teraz każdemu, kogo spotykam, pragnę właśnie to przekazywać, że jedynym szczęściem i zapełnieniem tej pustki to jest właśnie Pan Bóg. Tak, było jak najbardziej było, szczególnie właśnie w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach trudnych, a najbardziej wtedy, kiedy chciałam coś uzyskać, nie? Też były takie chwile, kiedy coś bardzo chciałam. Pamiętam sytuację, kiedy pojechałam do Częstochowy na Jasną Górę przed maturą. Całą klasą tam pojechaliśmy, żeby wymodlić sobie dobrze zdaną maturę. Uczestniczyłam wtedy w takich naukach prowadzonych przez, teraz ci nie powiem jak się nazywał ten ksiądz, ale bardzo fajny i taki bardzo bliski dla młodzieży i przekazał mi pewną wartość, coś co mnie też w pewien sposób trochę zbliżyło do obrazu prawdziwego Boga, że kiedy masz coś, kiedy jest ci źle, kiedy boisz się nawet czegoś rodzicom przekazać, to pamiętaj takie słowa: Jezu, ufam Tobie. To jest tak jakbyś chciała skoczyć z przepaści i Bóg ci mówi: skacz, a ja cię złapię. I że to się opłaca. I ja to tak bardzo zapamiętałam i weszło mi w serce. Miałam taką sytuację kiedyś, jak byłam już studentką, wracałam w nocy autobusem z imprezy. Nie było wielu ludzi w autobusie i przysiadł się do mnie pewien mężczyzna, który z rozmowy wyszło, że chyba nie ma, coś ma nie tak z głową, z psychiką. Bardzo się go bałam. I nie wiedziałam, jak się bronić, jak wysiąść z tego autobusu. Bałam się, że za mną pójdzie, a że moja droga do domu to prowadzi przez taką ciemną uliczkę. Nie wiedziałam, bałam się, co będzie dalej, więc przypomniały mi się te słowa z Jasnej Góry właśnie tego księdza: Jezu, ufam Tobie, skacz, a ja Cię złapię. I zaczęłam modlić się wtedy do Boga. Mówiłam: Jezu, ja ufam Tobie. Jezu, ja ufam Tobie. I na kolejnym przystanku wsiada do autobusu moja sąsiadka, moja taka dobra przyjaciółka z drugą koleżanką i przysiadły się do mnie. I ja wtedy dopiero mogłam nabrać odwagi i powiedzieć temu mężczyźnie, żeby się odsunął, bo ja wcale nie chcę, żeby on tutaj siedział koło mnie, że ja za chwilę wysiadam i żeby się po prostu ode mnie odczepił. I ja bezpiecznie mogłam z koleżankami wtedy wrócić do domu i doświadczyłam wtedy takiej mocnej właśnie wtedy silnej modlitwy: Jezu, ufam Tobie. Może bardziej w tym sensie, że wiedziałam, że On jest wszechmogący i że On mnie może wyciągnąć z tej sytuacji, że może coś sprawić, nie wiem, cud, czy może coś właśnie zmienić w tej sytuacji, że ja po prostu ocaleję, nie? Ale czy właśnie, że ja oddaję to w zupełności Bogu, bez, tak jakby bez mojego działania, tak, Jezu, Ty się tym zajmij, może to byłoby zbyt głęboko powiedziane w tamtej sytuacji. To były bardzo rzadkie, jednorazowe epizody. No jeden właśnie z mocniejszych to ja po prostu nie wiedziałam, że mogę też zwracać się do Boga wtedy, kiedy jest dobrze. Nie znałam czegoś takiego jak modlitwa dziękczynienia, modlitwa uwielbienia Boga. Dla mnie to było zupełnie coś obcego. Zdecydowanie nie da się tak długo żyć. Mnie takie życie bardzo męczyło. Cały czas, kiedy, no nie wiem, udawało mi się coś zdobyć, czy jakąś super samochód, to się okazywało, że o nie, sąsiad ma lepszy, no i w sumie fajny, to też ja bym chciała taki mieć. Spełniasz coś w swoim życiu, ale okazuje się, że jeszcze można mieć coś lepszego, że no nie wiem, ciuchy, które sobie kupuję, nagle się okazuje, że nie są modne, że trzeba kolejne, nowsze kupować, bardziej modne. I cały czas nieustannie ta pustka właśnie, czy to szczęście, pozorne szczęście musiało być znowu zapełniane czymś. Że też ja miałam w sobie taką ambicję, że muszę być coraz lepsza, coraz fajniejsza, coraz mądrzejsza. W sumie to taki worek bez dna, mogłabym to tak określić. Nie, zupełnie się nie dało jej wypełnić. I to w różnych sferach, wiesz, nawet w sferze małżeńskiej, czy chociażby zainteresowań, czy hobby. Po prostu w naszym małżeństwie, kiedy mieliśmy był okres, kiedy mieliśmy dużo, dużo pieniędzy, mogliśmy sobie pozwolić na różnego rodzaju wycieczki, czy właśnie zainteresowanie, jak nurkowanie, no to zaczęliśmy wymyślać jeszcze coś lepszego, to może pojedziemy sobie gdzieś do ciepłych krajów, będziemy szukać skarbów albo jakichś statków ze skarbami pirackich, które gdzieś tam zatonęły, więc no zaczęliśmy wymyślać coś, co rusz nowsze rzeczy. Więc to była taka rzecz, szczęście pozorne, które no nie dawało nigdy takiego kompletnego spełnienia i dopełnienia. Nie, u mnie było trochę inaczej. Ten pościg, ten pęd za tym, żeby być spełnionym, prowadził mnie też z drugiej strony do tego, że byłam bardzo przemądrzała, że najmądrzejsza, wydawało mi się, że to, co mówię, to jest tylko to, co ja mówię, to mam rację, i przez to bardzo dużo z ludźmi się kłóciłam. Kłóciłam się i zyskiwałam zamiast przyjaciół, to zyskiwałam sobie wrogów. I takich wrogów narobiłam sobie też i w rodzinie, ponieważ zerwałam kontakty z moimi dwoma braćmi. Z jednym pokłóciłam się, ponieważ nie wiem, jak to określić, mieliśmy trudne relacje zawsze, ale kiedy ja już te jego problemy życiowe zaczęły na mnie spływać, ja nie miałam już argumentów, żeby jakoś tą rację, którą ja miałam, on mógł przyjąć, więc ja mu powiedziałam: słuchaj, to ja już mam ciebie dosyć, ja ci nie będę pomagała, ty sobie idź i nie chcę cię więcej widzieć. Za jakiś czas pokłóciłam się z moim drugim bratem o de facto majątek moich rodziców, którzy jeszcze żyją. Na jednej z imprez alkoholowych rozmawialiśmy i doszło do podziału majątku. Ja uważam, że to jest niesprawiedliwe i że to, co mówi mój brat, to jest kompletnie złe dla mnie i ja zrobię wszystko, żeby on majątku po moich rodzicach nie dostał. Przez co usłyszałam od niego te same słowa, które ja wcześniej wypowiedziałam do mojego brata: wynoś się, nie chcę cię więcej widzieć. I właśnie te dwie sytuacje skłoniły mnie do refleksji nad tym, czy ja jestem dobrym człowiekiem i do czego ja tak naprawdę w życiu dążę. Zaczęłam sobie zadawać pytania właśnie, co jest tak naprawdę moim celem, po co ja tutaj żyję na tym świecie i co jest tym szczęściem. Zaczęłam pytać mojego męża: słuchaj, Kuba, czy ja jestem dobrym człowiekiem? Wiedziałam, że robię coś źle, ale do końca nie wiedziałam, co to było. I właśnie u mnie moment spotkania z Bogiem nie był momentem takim szczęśliwym, radosnym, mniej więcej właśnie w takich okolicznościach, jakie przedstawiłeś. Tak, jak najbardziej, bo wiedziałam, że kłócenie się z braćmi, zrywanie z nimi kontaktu, to jest grzech, bo prawo Boże bardzo dobrze znałam. Więc poszłam z tym zaraz do spowiedzi. Więc szukałam odpowiedzi, zadawałam Bogu pytania, tylko to było na takim poziomie, na jakim ja wówczas wtedy znałam Boga. Wołałam do Niego, żeby mi pomógł, prosiłam, składałam prośby. No i ja myślę, że to między innymi właśnie też przyniosło te owoce, że On mnie wysłuchał. Czyli to, że przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pocieszę, ja was pokrzepię. Bo bardzo niedługo po tym moja mama zadzwoniła do mnie i powiedziała: Asia, słuchaj, tutaj u nas w kościele był taki ksiądz, który namaszczał olejami świętego Szarbela. Tak, Szarbel to był maronita, więc święty Szarbel to był maronitą, mnichem maronickim, który mieszkał w Libanie, w Annai, i prowadził takie życie pustelnicze bardzo. Po jego śmierci z jego ciała zaczęło wydobywać się olej nieznanego pochodzenia. Więc ten olej miał właściwości uzdrawiające, cudotwórcze. Tak, właśnie o tym księdzu mówiła moja mama przez telefon, więc że ja byłam w tym czasie też bardzo zainteresowana różnego rodzaju wróżbami, magią, rzeczami nadprzyrodzonymi, które się dzieją na świecie, więc to mnie bardzo tak zaciekawiło, więc ja zaczęłam szukać tego księdza Jarosława Cieleckiego. Szukałam na naturalności. Ja myślę, że Bóg bardzo wykorzystał też tę sferę w moim życiu, właśnie obrócił ją w wielkie dobro. I znaleźliśmy z mężem tego księdza pod granicą słowacką w małej miejscowości w Rycerce Górnej i po prostu postanowiliśmy tam pojechać, żeby zobaczyć, co to za cuda się tam dzieją właśnie przez tego księdza i przez ten olej. Tak, to było zupełnie z czystej ciekawości. Moja mama mówiła, że tam jakieś różne dziwne rzeczy się dzieją na takiej mszy, że ludzie padają, że ludzie płaczą, doznają uzdrowienia. Bardzo dużo różnych świadectw było właśnie na tej mszy. Więc mówimy, pojedziemy, zobaczymy. A że ta miejscowość była w górach, a my mieliśmy wtedy sklep internetowy z odzieżą i robiliśmy różnego rodzaju fotografie, zdjęcia produktowe, więc mówimy, to od razu zrobimy tam sesję. Więc wzięliśmy wszystkie w tym czasie kombinezony narciarskie, ubrałyśmy się pięknie z moją szwagierką, która też wtedy jechała, w kolorowe ubrania, pięknie umalowane. Pojechaliśmy wtedy na pierwszą mszę o godzinie 7 rano, właśnie wystrojone, usiadłyśmy w pierwszej ławce, tak odetchnęłyśmy, usiadłyśmy, no dobrze, no to teraz zabawcie nas. I siedziałyśmy takim napięciu, czekaliśmy, co to się dalej będzie działo. I po skończonej mszy świętej ten ksiądz właśnie Jarosław zaczął opowiadać, co to są za oleje, kto to jest święty szarbel, co się w trakcie będzie działo. Więc już my w takim napięciu oczekiwania, kiedy ksiądz podszedł do mnie i zrobił mi znak krzyża na czole właśnie z tym olejem, ja doświadczyłam... Upadłam na podłogę i można powiedzieć, że jakbym straciła przytomność. Tak, tak, w tym czasie widziałam, słyszałam, rozumiałam i poczułam tak, jakby miała wcześniej serce skamieniałe i Bóg zaczął je przemieniać, zaczął je poruszać, zaczął to serce moje zaczęło tak jakby bić, stało się wrażliwe. I słyszałam wewnętrznie taki głos: Asia, ja jestem, ja Ciebie kocham, ja Ciebie zawsze kochałem, zawsze byłem przy Tobie i Ciebie prowadzę i chcę Ciebie taką, jaka jesteś, ze wszystkimi Twoimi wadami, ze wszystkimi Twoimi słabościami, niedociągnięciami, po prostu kocham Cię taką, jaka jesteś. I ja rozumiałam, że to było takie natchnienie od Boga, które bardzo poruszyło moje serce. I od tamtego momentu całe życie moje się zmieniło. Chciałam być jak najlepszą osobą, bo zobaczyłam, jak dobry jest Bóg i jaki On jest naprawdę. Co robi i co zrobił dla mnie, jak swojego Syna posłał po to, żeby mnie odkupić, żeby dać mi życie, że to właśnie... Za Jego sprawą ja mogę mieć taką bliską relację właśnie z Nim, z Jezusem i z Bogiem Ojcem. I pierwszą rzeczą, jaką doświadczyłam z takim pragnieniem, to jest to, żeby się pogodzić z moimi braćmi. Bardzo chciałam być jak najlepsza, chciałam naprawić wszystko w swoim życiu, bo chciałam być tak dobra jak Bóg. Więc pierwszą rzeczą, którą zrobiłam po powrocie do domu, to wziąłam po prostu słuchawkę do ręki i modląc się, prosiłam Boga o to, żeby mój ten najstarszy brat przebaczył mi i żebym mogła się z nim pojednać. Prosiłam Boga, bo po ludzku było to kompletnie niemożliwe. Więc wykręciłam do niego numer, mój brat odebrał telefon, ja go przeprosiłam. I okazało się, że on na mnie też czekał i też mnie przeprosił i że mogliśmy się wtedy pojednać. Zaprosiłam go na obiad rodzinny, przyjechał ze swoją żoną, było dużo łez, było dużo opowieści, nastąpiło pojednanie z moim bratem. Natomiast z tym drugim starszym bratem nie było tak prosto. Okazało się, że on musiał nabrać do mnie zaufania i zobaczyć, że ja się naprawdę zmieniłam i chcę dla niego i dla jego rodziny też jak najlepiej. Jesteśmy już pogodzeni wszyscy. Cała moja rodzina spotkała Boga. Cała moja rodzina doświadczyła prawdziwej obecności Boga w ich życiu. Nawróciliśmy się wszyscy. I kiedy siedzimy przy jednym stole teraz, to nie rozmawiamy po alkoholu, nie dyskutujemy, nie kłócimy się, tylko rozmawiamy o Bogu i o tym, co dla nas zrobił, jakie cuda czyni w naszym życiu. I czasami mam taką chwilę zatrzymania i tak patrzę na całą moją rodzinę siedzącą przy stole i tak mocno dziękuję Bogu za to, co naprawdę On dla mnie zrobił. Jaki On jest cudowny, że jesteśmy wszyscy razem. Mamy też w sobie taką wrażliwość teraz serca na kłótnie, że kiedy widzimy, kiedy sytuacja się w trakcie rozmowy robi napięta, no to mamy taką w sobie wrażliwość, żeby się wycofać, żeby nie wchodzić dalej w jakieś rozmowy, tylko po prostu je ucinać, zmieniać temat, żeby być cały czas pojednanym i w pokoju. Moi znajomi, kiedy zaczęli słuchać, co się wydarzyło i w ogóle, no to mówili, no dobrze, no to jeżeli ty znajdujesz w tym szczęście, to okej, to twoja sprawa. Moi znajomi też wcześniej byli do imprez, do alkoholu, do spotykania się po coś, bo jest fajnie. Kiedy ja przestałam pić, kiedy przestałam, znaczy pić, upijać się, tak? Kiedy przestałam imprezować, kiedy zaczęłam odmawiać takich spotkań, a jedynie na przykład spotkań towarzyskich, to może spotkajmy się po prostu, tak, żeby porozmawiać, to oni zaczęli się wycofywać. No, czasami myśleli, że jesteśmy po prostu, nie wiem, jak to określić, że zwariowaliśmy. Tak. Na tej samej mszy nawrócił się mój mąż, nawrócił się mój brat najmłodszy i moja bratowa. Także nawróciliśmy się w 4 osoby jednocześnie. Kiedy doświadczasz Boga w swoim życiu, kiedy spotykasz Go takiego, jakim jest, to natycha Cię Duch Święty. I to On powoduje, że Ty nie możesz siedzieć w miejscu. Że nie możesz ustać, że ciągnie Cię do ludzi i do mówienia o tym, co Ciebie spotkało i jaki naprawdę jest Bóg. Chcesz się tym dzielić z innymi i opowiadać naokoło. To jest tak, jakby Ci się coś najpiękniejszego w życiu przydarzyło i chcesz się tym podzielić ze wszystkimi. To jest mniej więcej takie uczucie. Dlatego my z mężem ewangelizujemy, wychodzimy na ulicę, gdzie możemy, opowiadamy właśnie o Bogu, o dobrej nowinie, o Jezusie. Po prostu dzielimy się też doświadczeniem właśnie Boga w naszym życiu. No, bardzo często. Szczególnie kiedy ewangelizujemy od drzwi do drzwi. Taka jest forma ewangelizacji też we wspólnocie, do której należymy. Tak się nazywa ewangelizacja od drzwi do drzwi, czyli chodzimy po mieszkaniach, pukamy i próbujemy po prostu z ludźmi rozmawiać o Bogu. Kiedy się przedstawiamy, że jesteśmy katolikami, no to ludzie nie wierzą, myślą, że to są właśnie Jehowi, świadkowie Jehowy. Aczkolwiek kiedyś udało nam się spotkać właśnie z drugiej strony. Myśleliśmy, że rozmawiamy z katolikami, oni powiedzieli, że są świadkami Jehowy. Więc próbowaliśmy też i ewangelizować właśnie

0: jest odpowiednia chwila, żeby pójść z tymi kartkami do księdza i się wyspowiadać. Ale wierzyłam, że skoro Bóg mnie postawił w tym miejscu tu i teraz, to powinnam z tego skorzystać, więc po prostu stanęłam w tej kolejce z dziećmi. Ksiądz mnie przyjął, jak usłyszał, że spowiedź generalna i że wyjmuje kartki, że to może, mówię, to może nie jest ta chwila, to on się po prostu tylko poprawił na siedzeniu i mówi, dobrze, to jest ta chwila, ja ciebie wysłucham oczywiście. Więc wyspowiadałam się wtedy i poczułam bardzo dużą ulgę i spotkałam się z ogromnym miłosierdziem Boga, który po prostu z tego wszystkiego, co narobiłam, on mi po prostu powiedział, ja ci przebaczam. I to było najpiękniejsze. Nie było dlaczego, po co, nie było jakichś pretensji, tylko po prostu powiedział, i ci nie grzesz więcej. I to jest cudowne miłosierdzie Boga. Także sakramenty, tak, sakramenty niesamowicie umacniają. Zaczęłam też odkrywać sakrament małżeński, sakrament małżeństwa w moim życiu. Zaczęliśmy z Kubą zadawać sobie pytanie, po co jest tak naprawdę sakrament? No bo wcześniej podchodziliśmy do tego, że ślub to trzeba wziąć, że idzie się do kościoła, żeby złożyć przysięgę. A po nawróceniu, po spotkaniu Boga w naszym życiu, po powiedzeniu Jezusowi, tak, Ty bądź moim Panem i Zbawicielem mojego małżeństwa, zaczęliśmy sobie zadawać pytanie właśnie, gdzie ten Jezus jest ukryty właśnie w tym sakramencie. Bo skoro wiemy na przykład, że w sakramencie pokuty Jezus jest obecny w księdzu, w kapłanie, w konfesjonale, no to gdzie Jezus jest obecny w sakramencie małżeństwa? I zaczęliśmy właśnie szukać i doświadczać, że Jezus w sakramencie małżeństwa jest obecny w więzi. Więzi pomiędzy małżonkami, pomiędzy mną a moim mężem. I ta im większa więź i bardziej jest zacieśniona, tym Jezus może bardziej emanować i może być bardziej widoczny. I przez to zaczęliśmy też bardzo dbać o małżeństwo.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju

0: Jedni wierzą w śmierć, drudzy w pieniądz, a trzeci w miłość. I mam nadzieję, że tych jest jednak, jak śpiewał Niemen, najwięcej. Miałem szczęście urodzić się w rodzinie, w której Pan Bóg był zawsze na pierwszym miejscu i klękanie do modlitwy z całą rodziną było czymś tak oczywistym, że aż przyjemnym. Każdy potrzebuje z nas ocalenia, niezależnie na jakim etapie życia jest. Nie będzie żadnego nowego życia. Że to życie, które jest, to jest jedyne, jakie mam. Kochaj i nie sądź. I to są naprawdę żadne filozofie świata. Nie są w stanie zastąpić tych prostych podpowiedzi, co zrobić, by być szczęśliwym, czyli świętym.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj moim gościem, kolejnym gościem, którego bardzo chciałam gościć w naszej audycji, jest dziennikarz, pisarz, producent medialny, mąż i ojciec, Rafał Jan Porzeziński. Dzień dobry, Rafale.
0: Też bardzo chciałem gościć w otwartym niebie. Dzień dobry, Basiu. Cieszę się, że z Państwem możemy się usłyszeć. Znaczy, w każdym razie mam nadzieję, że Państwo nas słyszą, a my będziemy spróbowali się wsłuchać w bicie Waszych serc tak mistycznie.
1: Rafale, jesteś dziennikarzem. Jesteś dziennikarzem, który sprawdził się już na wielu polach.
0: Tak?
1: Różnego rodzaju dziennikarstwa. I piszesz, i można cię oglądać, i można cię słuchać. Tak, powiedz mi, najlepiej czujesz się w której z tych działań dziennikarskich?
0: W radiu oczywiście, w którym właśnie od dłuższego czasu, bo już 2 lata, nie pracuję. I to jest bardzo dla mnie uciążliwe, dlatego tak się ucieszyłem, że możemy porozmawiać w niepokalanowskiej radiowej odsłonie, chociaż jak widzisz, jak Państwo widzą, teraz nawet radio pokazuje buzię, co jest jakby zaprzeczeniem idei radia. Radio miało być intymne, mogłeś przyjść nieogolony i mówić, jakbyś wyglądał na $1 miliard, więc lubię radio, bo w radio jest spotkanie jeden na jeden w zasadzie. Znaczy ja starałem się zawsze myśleć o jednym konkretnym słuchaczu, gdy prowadziłem audycję, zwłaszcza lubiłem audycje nocne z udziałem słuchaczy na antenie, to uwielbiałem. Przez wiele lat w Radiu Z miałem taką możliwość rozmawiania nocami z ludźmi i było to przyjemne. Tak, radio jest moją największą miłością zawodową niewątpliwie, bo jestem z nim związany od 92 roku, więc to już jest zamierzchła przeszłość, czyli od pierwszego roku studiów.
1: Myślisz, że takiej fluencji słownej można się nauczyć, czy to się po prostu z tym rodzi?
0: Ja myślę, że praktyka czyni cię sprawnym mówcą, bo nie da się, tak samo jak piosenki, dobrze nie zaśpiewasz bez prób. Tak samo jest z mówieniem, że im więcej rozmawiasz, im bardziej starasz się gimnastykować swoje też werbalne umiejętności, tym lepiej. Ja bardzo lubiłem w radiu taki moment, w którym wypuszczałem się w nieznane, czyli zaczynałem zdanie, nie wiedząc, dokąd ono zmierza i czy się uda je dobrze spuentować i jakoś z niego wyjść, to było dla mnie zawsze wyzwanie. Oczywiście mało w tym profesjonalizmu, ale bardzo dużo fajnej przygody, bo raczej jest tak, że uważam, że do każdego programu, który trwa godzinę, przynajmniej godzinę powinno się przygotowywać. I z pewnością, zwłaszcza na początku drogi zawodowej, tak powinno to wyglądać. Ale ktoś kiedyś nie bez racji powiedział, że w sumie w dziennikarstwie, jak i w wielu innych zawodach, jest tak, że każda kolejna audycja ma jakby ten czas przygotowywania dłuższy o kolejny dzień życia, że w sumie od pierwszego dnia zacząłeś się przygotowywać pracy zawodowej do tej audycji, którą prowadzisz dzisiaj, nie? Że wszystkie te dni dotychczasowe twojego doświadczenia zawodowego jakoś powinny procentować. Oczywiście bywa tak w naszym życiu też, nie tylko zawodowym, ale każdym, że zamiast się rozwijać, się zwijamy albo wręcz potworniejemy. I ja bardzo lubię na spotkaniach, które czasem prowadzę, bo jednak głównym moim działaniem dzisiaj to nie są media, choć lubię je, ale takie spotkania bezpośrednie, wykłady, prelekcje, kursy, to tym się głównie dzisiaj zajmuję, to lubię robić taki eksperyment na początku, że proszę, by ludzie zamknęli oczy i przez 4 sekundy, 5 odpowiedzieli sobie w cichości swoich serc na pytanie, czy był kiedyś w ich życiu taki moment, kiedy byli bardziej uczciwi, bardziej kochający, bliżej Boga niż są dzisiaj, i w tej 5-sekundowej ciszy, no bardzo taka ona głośna jest ta cisza wtedy, no ma paść ta odpowiedź, tak czy nie. I to jest bardzo ważne dla mnie, żeby mieć dla siebie też tę odpowiedź na co dzień blisko. Czy był taki moment, kiedy byłem bardziej uczciwy, bardziej kochający, bliżej Boga niż jestem dzisiaj, bo jeśli tak, no to znaczy, że jest kłopot, nie? Że się gdzieś zagubiłem, że pobłądziłem, i bardzo często tak się zdarza niestety, że błądzę, ale też jest to takim pięknym memento, takim wołaniem do ciągłego rozwoju, że nigdy nie jest za późno, bo wiele osób mówi taką rzecz, żeby nie porównywać się z innymi. I to jest prawda, ja też uważam, że porównywanie się z innymi jest rzeczą, może być rzeczą zgubną, no, że albo będziemy próżni, albo skoszkniali, to znany schemat, nie? Że albo zawsze lepsi i gorsi w różnych aspektach życia od nas będą, i tak być powinno. Natomiast chodzi o to, że porównywanie z nich jest toksyczne zwykle, ale porównywanie siebie z sobą jest już zawsze rozwojowe. Nawet jeżeli wynik tego porównania wypada na naszą niekorzyść, czyli że ten ja sprzed tygodnia, miesiąca czy roku wypada lepiej, znaczy jest kimś bardziej godnym zaufania, mądrzejszym, bardziej kochającym. No wówczas jest to ważny komunikat, nieprzyjemny, ale bardzo ważny. Ale zawsze porównywanie się do siebie jest pomocne, i Ignacy Loyola i wielu innych nazywali to i nazywają do dziś rachunkiem sumienia, bez którego nie ma szans na rozwój.
1: Właśnie chciałam o to zapytać, bo mówisz o takim doświadczeniu, które właśnie można nazwać wprost rachunkiem sumienia, ponieważ jesteś mówcą motywacyjnym, więc prawdopodobnie masz też kontakt z osobami, które nie są osobami religijnymi, i to powoduje, że one muszą spotkać się z kimś, od kogo usłyszą taką sugestię, takie zaproszenie do rachunku sumienia, ale na sposób świecki. Kiedyś wystarczyło, że poszliśmy do kościoła i że żyliśmy blisko Pana Boga, praktykowaliśmy swoją wiarę, próbowaliśmy sobie zrobić taki rachunek sumienia, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle. Dzisiaj mamy wysyp różnego rodzaju coachów, ludzi, którzy próbują prostować nasze ścieżki. No chyba dlatego, że ta relacja z Panem Bogiem gdzieś zeszła na boczny tor. Takie wrażenia?
0: No niewątpliwie tak jest, że jeżeli wyrzucamy Boga ze swojego życia, to nie jest tak, że rozplenia się ateizm, bo nie, na pewno ta pustka jest natychmiast wypełniana po prostu obcymi duchowościami. Czymś, co jest w sposób jawny albo zakamuflowany, sprzeczne z tą ideą, prawdą, jak wierzę, osobowej miłości, która nas tutaj zaprosiła, żebyśmy mogli smakować tej miłości. Ja wiesz, oczywiście jestem mówcą motywacyjnym, jak mówisz, ale ja nigdy nie odżegnuję się od korzeni, ani też nigdy nie udaję, że to, co robię, nie jest związane z Bogiem. Zresztą pytanie, bo powiedziałeś, że mówię też do ludzi niereligijnych. Jak my traktujemy religijność, jeżeli traktujemy ją konfesyjnie, no to ja w sumie chyba też nie jestem zbyt religijny. Natomiast generalnie wydaje mi się, że najważniejsze w tym słowie religia jest jej pierwotne znaczenie, czyli więź. I ta więź z Bogiem, którą niewątpliwie każdy z nas jakąś ma zerwaną mniej lub bardziej, ale ma, choćby przez fakt, że on dał nam życie, no jest czymś, co zawsze wymaga pielęgnacji, nawet jeżeli nie dopuszczam w ogóle możliwości jego istnienia, czyli wierzę w to, że Boga nie ma, bo też lubię mówić, że nie ma ludzi niewierzących, tylko po prostu w różne sprawy wierzymy. Jedni wierzą w śmierć, drudzy w pieniądz, a trzeci w miłość, i mam nadzieję, że tych jest jednak, jak śpiewał Niemen, najwięcej, chociaż czy tak jest, oczywiście trudno to zliczyć, ale na pewno ta cywilizacja Zachodu, do której, tak jak słusznie mówisz, zmierza cała masa różnych genialnych mówców, coachy, trenerów i tym podobnych, no szuka jakiegoś sposobu na to, żeby siebie zrozumieć, ale w moim odczuciu, zresztą to nie jest żadna oryginalna myśl, no nikt z nas nie zrozumie siebie, już nie mówiąc o spokoju jakimś głębszym i wewnętrznym, bez Boga, no bo to on jest nie tylko w nas sprawcą chcenia i działania, co też bardzo ważne, zgodnie z jego wolą, ale też jest sprawcą tego, że w ogóle ogóle jestem, bo nie, bez tej inteligentnej miłości, bez tej siły, no, nic by się tutaj nie zadziało. Jeżeli ktoś myśli, że wszystko powstało z niczego, z jakiegoś tajemniczego wybuchu, który też nie wiadomo, z czego się wziął, to oczywiście może tak myśleć, ale według mnie to jest dopiero ogromna wiara, która kompletnie nie jest racjonalnie wytłumaczalna. Nie? Jeżeli ktoś uważa, że materia powstała z niematerii, wszystko z niczego i nie ma żadnej inteligentnej siły, która to wszystko sprawiła, no to wydaje mi się, że to są ci ateiści tacy wojujący, to są ludzie największej wiary z nas wszystkich, bo wierzą w rzeczy kompletnie nieudowadnialne i bardzo, bardzo wątpliwe.
1: A może to wynika z tego, że słuchają coachy, którzy są bardzo przekonani o tym, co prezentują, bo wiesz, wiara się rodzi ze słuchania. Ja myślę, że to można odnieść do takiego coacha, który ma relacje z Panem Bogiem, tak jak ty mówiłeś, ale też do kogoś, kto mocno jest przekonany do istnienia jakichś energii. I ludzie, którzy są spragnieni Pana Boga i tak jak powiedziałeś też, muszą sobie to miejsce po Panu Bogu czymś zalepić, kupują takie kłamstwa i często treści, które nie przynoszą im żadnej korzyści.
0: Może jakąś przynoszą, może tłumią jakieś wyrzuty sumienia. Ja jestem bliski takiej koncepcji, że dzisiaj wytoczono walkę człowieczeństwu, że jesteśmy zachęcani do tego, by nie przeżyć swojego życia jako ludzie. Brzmi to może dosyć abstrakcyjnie, czy też może nawet wariacko, ale jestem przekonany, że tak jest, że próbuje nam się wmówić, że jesteśmy zwierzętami, to jedno, czyli że wszystkie nasze zachowania w warstwie takiej cielesnej powinny być pochodną naszych rząd, zachcianek, nie? Rób ta, co chce, ta, nie? To jest sławne wołanie do tego, żeby wolność rozumieć jako dowolność, czyli iść za popędem i że to jest godziwe i dobre. Jeżeli to powstrzymujesz, tak naprawdę krępujesz swój rozwój, swoje szczęście, samorealizację i co tam jeszcze. I to jest jedna strona medalu, bardzo taka groźna, to też bardzo nas upośledzające. Absolutnie jestem, bardzo lubię zwierzęta, ale no nie czuję się jednym z nich. To wydaje mi się, że ta prawda o tym, że jesteśmy na obraz i podobieństwa, jest do odkrycia, nawet jeżeli nie wierzę w Boga, że tam jest dużo więcej w nas niż tylko instynkty. Ale jeszcze jest gorzej, dlatego że próbuje nam się w warstwie cielesnej przypisać tą rolę zwierząt, ale w warstwie intelektualnej z kolei robi się wszystko, by człowiek uwierzył, że jest Bogiem. I to jest bardzo przykra taka miks, nazwijmy to hybryda, taki zwierzobożek, który się ani nie odnajduje jako człowiek intelektualnie, ani nie odnajduje jako człowiek w cieleśnie, bo intelektualnie tworzy własne dekalogi, własne systemy wartości, własne definicje płciowości człowieczeństwa itd. I jestem w stanie udowodnić sobie samemu i całemu światu, że białe jest czarne. Jestem w tym bardzo przekonujący. Tworzę katedry, tworzę systemy myślowe, czy też indoktrynacje, totalitaryzmy. No, bardzo dużo energii wkładam w to, żeby zmienić sposób myślenia swój i ludzi na taki, który będzie usprawiedliwiał moje byle jakie życie. Bo dużo łatwiej jest zmienić sposób myślenia niż sposób działania. Myślę, że każdy, kto choć raz borykał się z jakąś swoją cechą, której nie chce, która jest uciążliwa, a jednocześnie stała się nawykiem albo nałogiem wręcz, no to wie, że zmiana tego sposobu działania wymaga trudu, wyrzeczenia, pracy i tak dalej. A zmiana sposobu myślenia o tej rzeczy jest dużo prostsza, bo mogę to zrobić leżąc w łóżku, nie? Popijając sobie tam, nie wiem, szampana, czy też w wannie z pianką, mogę nagle zacząć myśleć o czymś, co jest niegodziwe, ale za to bardzo mi lubię, czy też bardzo takie przyklejone już do mnie, jako właściwe, dopuszczalne, albo nawet wręcz chwalebne, no bo to jest wszystko kwestia tylko tego, ile użyję argumentów przeciwko sobie de facto i przeciwko rozumowi, ale w skuteczny sposób. I jak jeszcze mam do tego cały tabun ludzi, którzy będzie mnie w tym zapewniał, że spróbuj wszystkiego, żeby nie żałować i tak dalej, idź, walcz o siebie, myśl pozytywnie, o to jest jeszcze kolejna taka pułapka straszliwa, która też w tych rozmaitych coachingach się pojawia, myśl pozytywnie. Jest oczywiście fajnie jest mieć jasne spojrzenie na świat i to jest bardzo dobre, ale jasne, a nie sztucznie zaróżowione. No bo co mi z tego, że myślę pozytywnie, jak tonę w bagnie. No, kciuk podniesiony do góry z bagna, no,
1: nie,
0: jest po prostu no, niczym fajnym, a nawet bym powiedział, utrudnia mi działanie konstruktywne, by z tego bagna wyjść. No bo skoro jest fajnie, to po co miałbym coś zmieniać? Więc ten zwierzobożek myślę, że dzisiaj jest ogromnym kłopotem, więc dlatego tak skorzystam z tej okazji, że rozmawiamy, że teraz będę z księdzem Markiem Dziewieckim, który chyba pierwszy tą koncepcję zwierzobożka opisał. Będę z Markiem Dziewieckim, nie wiem kiedy będziesz ten wywiad puszczać w świat, ale teraz niedługo od 13 czerwca do, słuchaj, 15, czyli piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, będziemy w kościele świętego Stanisława Kostki codziennie od 19 tam w górę mówić właśnie o instrukcji obsługi człowieka. To się nazywa wolny człowiek, instrukcja obsługi, tak się nazywają te nasze spotkania. Więc mam nadzieję, że tam coś państwo usłyszą, jeżeli mieszkacie w pobliżu Żoliborza, albo nawet jeśli nie mieszkacie, ale macie na tyle fantazji, żeby przyjechać sobie do Warszawy, zobaczyć piękny Żoliborz, ten stary oficerski czy też dziennikarski, a przy okazji zwiedzić Cytadelę i pójść na grób świętego Jerzego Popiełuszki, no to tam będziemy o godzinie 7, to czy 19 wieczorami po czerwcowym nabożeństwie mówić, myślę, rzeczy fajne. To będzie taki wybór z tego, co jest częścią takiego mojego dużego projektu, który się nazywa Droga Zwycięzców. To jest taki kurs, który od paru lat prowadzę. Jak ktoś jest zainteresowany, to też odsyłam akademiaocalenia.pl. Tam można przeczytać akademiaocalenia.pl i dowiedzieć się o tym kursie więcej. To jest no, taka, ja myślę, że fajna forma poznawania siebie, ale też sposobu na to, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, co więzi mnie w byle jakości i dlaczego nie jestem zadowolony ze swojego życia i gdzie się podziały moje talenty, które niewątpliwie są, gdzie je zakopałem i dlaczego, oraz co tak naprawdę w moim życiu powoduje fakt, że nie przebaczyłem. I to jest jeden z tych łańcuchów, które zrywamy w trakcie tego kursu, to nieprzebaczenie, które bardzo często toksykoizuje, niszczy nasze relacje i naszą radość życia.
1: No i proszę Państwa, Rafał właśnie odpowiedział na kilka pytań, które miałam przygotowane, bez konieczności ich zadawania, także serdecznie zapraszamy na Żoliborz. Żoliborz naprawdę piękny, a...
0: Oj tak, zielony, jak śpiewał Muniek.
1: Ja chciałam Cię zapytać o taką rzecz. Kiedy Rafał Porzeziński doświadczył mocy słów Augustyna, niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Bogu? I kiedy to, o czym teraz mówisz... Dotarło do ciebie, że właśnie to, o czym teraz mówisz, ma wartość i to serce jest pełne, kiedy żyjesz tak, jak żyjesz teraz.
0: Na wielu etapach swojego życia doświadczałem tego i nie można powiedzieć o jednym momencie, w którym przekonałem się, że to jest prawdą, bo miałem szczęście urodzić się w rodzinie, w której Pan Bóg był zawsze na pierwszym miejscu i klękanie do modlitwy z całą rodziną było czymś tak oczywistym, że aż przyjemnym, że aż takim nawykowym wręcz. I w ogóle moje wspomnienia pierwsze z dzieciństwa są bardzo często związane z jakimś sakrum, a na pewno z Jasną Górą i z tym, jak tam patrzyłem na obraz Matki Bożej. Pamiętam to bardzo dobrze, nie wiem ile miałem lat, bardzo mało. Mama mnie trzymała na rękach i mówi, ja do niej mówię, mamciu, zobacz, ona wygląda jak żywa, mówiąc o Maryi. A mama powiedziała mi wtedy, nie synku, nie jak żywa, ona jest żywa. I to było takie jedno z tych takich doświadczeń głęboko mistycznych, które no, nie, są niezatarte. Znaczy ja wtedy uwierzyłem w to, że rzeczywiście nasza królowa jest żywa i wielokrotnie potem w ciągu życia mogłem przekonać się, że to prawda. No ale miałem takie, wiesz, bardzo długi, nie pytasz o to, co prawda, ale to krótko wspomnę, że... przynajmniej 8 lat takiego bardzo głębokiego zniewolenia zarówno od hazardu, jak i narkotyków, jak i innych tam różnych eksperymentów. No i po tym długotrwałym i uciążliwym czasie takiego zabijania siebie nastąpiło takie przebudzenie mocne, którego nawet nie wiem, co było za bardzo powodem, dla którego, to znaczy z pewnością modlono się o mnie. To wierzę, że tu jest źródło mojego ówczesnego ocalenia, do którego ciągle bym pragnął zmierzać, bo wierzę, że to jest proces i każdy potrzebuje z nas ocalenia, niezależnie na jakim etapie życia jest, bo czasem pozbywamy się jednych wad, by wskoczyć z radością w drugie, wcale nie mniejsze, choć może mniej widoczne i społecznie bardziej akceptowalne, choćby smartfonocholina czy pracocholizm, które są w stanie zachachmęcić nam, zabrać nasze dusze, skraść nasz czas, zniweczyć relacje, a wszystko to dzieje się przy zdrowej, znaczy niezdrowej, ale bardzo takiej wylewnej aprobacie świata wokół, a zwłaszcza pracodawców. No cóż może być lepszego niż pracownik, który jest pracocholikiem, który zapomniał o swojej rodzinie i siedzi po 16 godzin, by wykuwać sukces tej czy innej korporacji. Ale myślę, że tamto przebudzenie, którego doświadczyłem pod koniec lat 90., w 97 roku, wynikało z tego, że ja zorientowałem się, że moje życie, co zabrzmi dziwnie, się zaczęło. To był moment, w którym ja postanowiłem zmienić się i przylgnąć do Boga, odszukać w Nim odpowiedzi na moje pytania, bo doszło do mnie ten smutna konstatacja, że nie będzie żadnego nowego życia, że to życie, które jest, to jest jedyne, jakie mam i co prawda dziś wierzę, że ono jest wieczne i nieskończone, ale że nie zacznie się nic od pierwszego, czy od poniedziałku, czy od nowego roku, że to nie będzie żadnego nowego otwarcia, jeżeli ja tego nowego otwarcia nie zrobię, że to musi się we mnie dokonać ten przełom, a nie, że to w sposób cudowny jakoś się stanie. I tam pamiętam, tam ta noc była bardzo taka znamienna, kiedy to do mnie doszło, kiedy wierzę, że Pan Bóg mnie dotknął, a nawet do mnie mówił. To pierwsze zdanie, które zapamiętałem z tamtej nocy, było takie, jak do mnie doszła ta prawda o tym, że moje życie trwa. Dlaczego ty do mnie nie mówisz, gdy ja robię te wszystkie głupoty? Wykrzyczałem do Boga i w zamian usłyszałem odpowiedź: gdy mówię, nie słuchasz. I to było tak przejmujące, że rzeczywiście mam w sobie bardzo dużo odpowiedzi na każdy temat, ale nie wsłuchuję się w tego, który ma prawdę. Że jak Jan Paweł II mówił w sposób bardzo dosadny podczas rozmowy z André Frossardem o tym fragmencie, który zachowałby, gdyby całe Pismo Święte miało przepaść, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, że to tu jest zamknięta ta odpowiedź na to, jak i żyć. I oczywiście wiemy, że te słowa wypowiedziane przez Jezusa nie spotkały się z poklaskiem uczniów, że oni tam zaczęli szemrać od razu, mówiąc, że dlaczego wyzwolik, każdy z nas jest wolny, o czym mówi mistrz, przecież tu nie ma niewolników. I to dopełnienie tego zdania, które mówi, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, jest dla mnie takim memento, które pokazuje, że jestem niewolnikiem, że potrzebuję dzisiaj ocalenia nie mniej, może nawet bardziej niż wtedy, dlatego że mam, nie mówię, że mam więcej pychy w sobie, być może nie, ale też takie większe przekonanie, że jestem bliżej, a to za tym idzie takim, takim bardziej porządniejszy. Czasami najtrudniej się nawrócić z pobożności i z takiej porządności, która sprawia, że jesteśmy bardzo łatwi w osądach i szermujemy osądami w sposób taki, bym powiedział, radykalny i zabójczy, jakbyśmy zapominali o tym, że nie sądźmy, a nie będziemy sądzeni. Tak naprawdę świętość, do której wszyscy koniec końców jesteśmy zaproszeni jako główne nasze powołanie, obok tego powołania do człowieczeństwa, o którym już trochę mówiliśmy, to jest coś, co bardzo w sumie prosto osiągnąć. Nie mówię, że to jest łatwe, ale w sensie proste są podpowiedzi, jak to zrobić. Są tylko dwie. Kochaj i nie sądź. I to są naprawdę żadne filozofie świata nie są w stanie zastąpić tych prostych podpowiedzi, co zrobić, by być szczęśliwym, czyli świętym, czyli kochaj i nie sądź. A jakoś dziwnie jest tak, nie wiem jak w twoim życiu, Basiu, i państwa, ale w moim, że łatwiej mi sądzić niż kochać, że dużo łatwiej mi jest wystawiać oceny i to zarówno osób, które znam, jak i tym, które kompletnie nie znam, ale gdzieś tam słyszę o ich działaniach. Wydaje mi się, że wiedziałbym lepiej, jak robić życie, niż to, co oni robią, politykę, czy tam rządzenie, pokierowanie kościołem, czy państwem. Jestem w stanie podpowiadać każdemu, a najtrudniej podpowiedzieć niestety sobie.
1: No to jest ta pokusa, że ja jestem lepszy, ja jestem lepsza od brata, od siostry, prawda? Przez jakiś czas miałeś okazję prowadzić w telewizji taki cykl Ocaleni, do którego zapraszałeś różne osoby, które dzieliły się swoim świadectwem. Ja uważam, że to był format, który był niezwykle potrzebny. Nie mam pojęcia, jak było z oglądalnością. Ja miałam też krótki epizod pracy w Telewizji Polskiej publicznej. I myślę, że to jest takie miejsce, które właśnie takimi programami powinno realizować swoją misyjność. Powiedz mi, czy takie programy telewizyjne mają sens, czy jednak powinniśmy skupić się bardziej na sobie i takiej pracy na własnym podwórku życiem takim świętym w takiej codzienności. Bo zapytaj któregokolwiek celebrytę dzisiaj, czy chciałby być święty, to no, podejrzewam, że zaśmieje się w twarz i wiesz.
0: Myślę, że nie doceniasz celebrytów. Myślę, że wielu z nich ma świadomość, że świętość jest tym, co, do czego pragną zmierzać, ale spróbuję odpowiedzieć po kolei na to pytanie.
1: Za mało ich znam, wiesz? Być może dlatego tak myślę.
0: No ja też nie znam ich wielu, ale tych, których znam, nie traktuję jako na pewno dalej będących od Boga. Rozmawialiśmy chwilę przed naszym podcastem o Pawle Domagale, który jest niewątpliwie człowiekiem dzisiaj bardzo znanym i rozpoznawalnym. Jestem przekonany, że zapytany o to, czy chciałby być świętym, odpowiedziałby, że oczywiście. Natomiast pytałeś o program i jego sensowność oraz o to, czy nie lepiej we własnym życiu i cichości. Jedno nie wyklucza drugiego. To było 250 tygodni opowiadania historii. Czy to było sensowne? No, jeszcze wcześniej, zanim zacząłem to robić w telewizji, robiłem to w radiu. Jeszcze wcześniej, zanim robiłem to w radiu, robiłem to w telewizji Republika, która się tworzyła. Jeszcze wcześniej, zanim robiłem to w telewizji Republika, robiłem to w jeszcze innym, wcześniejszym radiu, więc tą opowieścią o ludziach, którzy byli na dnie i odzyskali wolność i człowieczeństwo, to jest jedna z takich moich głównych pasji zawodowych, ale też życiowych. Bardzo to lubię, jest to bardzo przyjemne spotykać się z osobami, które mają świadomość, co to znaczy odzyskać życie i naprawdę je odzyskali. Czy to było sensowne? Słuchaj, minęły 3 lata od ostatniego odcinka Ocalonych emitowanego w polskiej telewizji, za co oczywiście jestem bardzo wdzięczny ówczesnym zarządzającym i widzom, którzy oglądali to bardzo wiernie i mimo, że przesuwany był program na coraz późniejsze pory, to zawsze cieszyliśmy się bardzo dobrym wynikiem w tak zwanym pasmach, czyli jakby w tym naszym paśmie. No, nie schodziliśmy nigdy niżej niż 3. miejsce oglądalności, czyli no, zdarzyło nam się tam 2 razy mieć lepszą widownię niż Kuba Wojewódzki, który równocześnie był emitowany, co jest no to, co było w ogóle ewenementem. Oczywiście to był incydent, ale to się zdarzało. Natomiast to, że był to program potrzebny, pokazuje mi to, że dziś po 3 latach w zasadzie, jeśli idę gdzieś w miasto i jestem wśród ludzi, gdzie jest dużo ludzi, to nie ma takiego dnia, żeby nie przyszedł ktoś i podziękował za ten program. Oczywiście nie tak, że co chwila ktoś podchodzi, ale codziennie ktoś, nie? Czyli że codziennie jest ktoś, kto uzna za właściwe złamać tą barierę wstydu, czy tak jakiejś niepewności, czy tam swojego własnych jakichś ograniczeń, podejść, podziękować za ten program, pochwalić się, że ktoś tam podjął pracę nad sobą, albo przeciwnie, że którędy na wolności, czy jaki ośrodek pan poleca. Więc tak nie pamiętam takiego dnia, w którym byłem na mieście wśród ludzi, i to niezależnie czy w Warszawie, czy w jakimkolwiek innym mieście, i ktoś, chociaż jedna osoba nie zagadał. To ciekawe, że to rzadko jest więcej niż jedna osoba. Czasami jest parę, ale zwykle jest to właśnie jedna osoba w dzień, tak jakby Pan Bóg mówił, że tak pamiętam, to nie było złe, masz tutaj dowód, Rafał. I podchodzi ktoś, dziękuję. Zawsze to są miłe rozmowy, nigdy nie było jakiejś niemiłej. Chociaż często się tak zdarzają i tak, ja miałem do pana jakąś, no tak, szwagier pije, szwagierka coś tak, i każdy chce jakiejś rady. To najbardziej ekstremalny chyba taki moment, już nie mówiąc o takich rzeczach, że nagle wychodzę w jakimś mieście, w którym jestem po raz pierwszy i to w ogóle gdzieś daleko na zachodzie Europy i nagle pierwsza osoba, którą widzę na lotnisku, mówi: Ocaleni. To jest strasznie śmieszne, bo to przecież wiesz, nie miało prawa się wydać. Ale najbardziej mi rozbawiło, jak szliśmy z córeczkami przez lasy Suwalszczyzny i nagle jakaś taka pani w chuście, w sukni kraciastej wychodzi z koszem jagód i mówi: o Radego, Ocaleni! To już tak było, to już tak nieprawdopodobne, nie? Tak kompletnie aż się zaśmiali.
1: Siła mediów.
0: No tak, tak. Główna antena. Tak kiedyś mówiłem jako radiowiec, że no, 10 lat ciężkiej pracy w radiu nie da ci tego, co 10 minut efektownej pracy w telewizji, nie? Że ta rozpoznawalność jest no, nieporównywalna dla radiowców. Chociaż tak jak mówiliśmy na początku, no dzisiaj nawet radio pokazuje buźki, więc trochę to się zmienia. A poza tym już te stare media, myślę, że powoli będą odchodzić do lamusa. Wszyscy to już wieszczą od dawna, ale no, wystarczy spytać pokolenia nawet 30-latków, już nie mówiąc o 20-latkach czy nastolatkach, słuchawkach. Oni nie kojarzą żadnych stacji radiowych ani telewizyjnych. Dla nich to mogłoby nie istnieć. Może poszczególne programy kojarzą, ale tylko dlatego, że są ich wypustki w świecie internetowym, że są jakieś rolki, że są jakieś tam screeny i tam inne. Społecznościówki wzięły wszystko i tak chyba to będzie niestety wyglądać, o ile w ogóle jeszcze będziemy chcieli słuchać człowieka, bo przecież sztuczna inteligencja za nas wszystko opowie, zrobi i skomponuje i po co nam człowiek.
1: No właśnie, poruszyłaś tutaj taką kwestię, która chętnie jest poruszana w różnych podcastach, ta sztuczna inteligencja, czy jest w stanie zastąpić człowieka, czy jest w stanie zastąpić myślenie, wrażliwość. Wiesz, ona będzie obecna teraz na wielu płaszczyznach. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby była obecna i żeby zastąpiła sztukę, poezję, że być może na pierwszy rzut oka nie będziemy w stanie odróżnić wiersza napisanego przez człowieka i przez sztuczną inteligencję, ale gdzieś głęboko nie... Ta emocja, która towarzyszy pisaniu wiersza, pisaniu piosenki, czy zaśpiewaniu tej piosenki, ja w to nie wierzę, że sztuczna inteligencja będzie w stanie zająć miejsce człowieka. Może jestem naiwna.
0: Może nie zajmie miejsca człowieka, zajmie inne miejsce, które będzie jedynym, na które będziemy zwracać uwagę. 95% odbiorców muzyki robionej przez sztuczną inteligencję nie ma bladego pojęcia, że to jest komponowane i śpiewane przez sztuczną inteligencję. 95%, wyobrażasz sobie? To jest dla mnie niepojęte. Ja myślę, że większość z nas, kiedy czytaliśmy Lema, czy inne jakieś futurystyczne wizje Dicka, czy naszych wybitnych pisarzy jak Seidel, przypatrywało się tej rzeczywistości, która ma nadejść, jako taką wygodny moment, w którym rzeczy, których nie lubimy robić, jak sprzątanie i prasowanie, wezmą na siebie roboty, a my się właśnie zajmiemy tym, o czym mówisz, pisaniem wierszy, komponowaniem, czy pisaniem powieści i co tam jeszcze. Tymczasem sytuacja jest odwrotna dokładnie. Nadal prasujemy, sprzątamy, niektórzy nawet zmywają, jak nie mają zmywarek, ale generalnie robimy wszystkie te prace fizyczne mniej lub bardziej z przyjemnością, natomiast sztuczna inteligencja zastępuje nas właśnie w tych twórczych rzeczach, o których mówisz, w pisaniu, w opowiadaniu. Martwisz się, znaczy wieszczysz, że nie da się napisać wiersza w taki sposób, żeby oddać tę prawdę o człowieku w sposób doskonały. Wierzę, że tak jest, że masz rację, ale z drugiej strony kto dziś czyta wiersze? To jest w ogóle coś, co dzisiaj przestało w ogóle być ważne. Kiedy ostatnio jakiś pisarz, którego wiersze znamy, mógł utrzymać się ze swojego tomika wierszy. To są czasy zaprzeszłe bardzo. Nie przypominam sobie takich jakichś w ostatnim czasie wydarzeń, które mogłyby powiedzieć, że wszyscy nagle czytają Wojtka Wenzla i wiedzą o nim wszystko. No, czegoś takiego nie ma. Natomiast sztuczna inteligencja, zwłaszcza uruchomiona przez kogoś, kto jest niepozbawiony jakichś talentów, no jest nie tylko w stanie zrobić wiersz, ale wokół niego zupełnie niemal bezwysiłkowo, w każdym razie jeśli ma jakąś tam moc obliczeniową, ten komputer, przy którym jest przygnięta, stworzyć do tego film fabularny, obsadzić się aktorami i zrobić wokół tego bezwysiłkowo, tak jak mówię, bez żadnych nakładów, no prawdziwy show. I to jest zdumiewające. Ja miałem teraz taką okazję bardzo miłej podróży po Kanadzie, którą zawsze lubię i miło tam jest wracać, mimo że strasznie potwornieje ten kraj, czyniąc z siebie właściwie dzisiaj taką chyba forpocztę tego świata, który kiedyś był kojarzony z Holandią, gdzie eutanazja, gdzie te wszystkie te zmiany płci, sposobu myślenia, genderyzm, czy też nawet odrzucanie Biblii jako w ogóle możliwej do czytowania w przestrzeni publicznej. Jeżeli w Kanadzie powiesz o to, co święty Paweł napisał o homoseksualizmie, cytując go wprost, no to jesteś w ogromnym prawdopodobieństwie skazany za chwilę. W więzieniu, po prostu wylądujesz w więzieniu. Więc to się dzieje, a eutanazja stała się najczęściej wykonywaną. Znaczy, jak jesteś stary, idziesz do szpitala, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że będziesz nie tylko zachęcany do eutanazji, ale nakłaniany wręcz do niej, więc jest to straszne miejsce. Ale zacząłem mówić o Kanadzie dlatego, że spotkałem tam księdza profesora, wykładowcę jednego z uniwersytetów właśnie w ottawskich, który tam jest odpowiedzialny za katedrę teologii moralnej. No i właśnie ucięliśmy sobie pogawędkę na temat sztucznej inteligencji, no bo jest to temat tyleż wdzięczny, co denerwujący, czyli każdy ma coś do powiedzenia i jakieś przemyślenia. On był dosyć otwarty na ten temat, ale jednocześnie bardzo sceptyczny co do umiejętności, możliwości kojarzenia przez te narzędzia rzeczy złożonych, choćby tych z jego dziedziny. A ja mówiłem, ale pewnie ksiądz profesor nie miał doświadczeń takiego próby przeegzaminowania sztucznej inteligencji, bo wydaje mi się, że ksiądz nie doszacowuje jej. Mówi, no być może nie doszacowuje. Mówię, no to sprawdźmy to. Przychodzę na egzamin, będę się posiłkował tą sztuczną inteligencją. Prostym bardzo tam jednym z tych czatów, choć w wersji płatnej. No i proszę mi zadać 3 pytania, które normalnie usadziłyby dobrego studenta. No i ksiądz profesor to zrobił, zadał 3 pytania, na które ja odczytałem odpowiedzi. I po przeczytaniu ostatniej on tak troszkę posmutniał, popatrzył mi w oczy i powiedział, panie Rafale, muszę przyznać, że musiałbym postawić 5. I to jest dla mnie zdumiewające, że ta sztuczna inteligencja w tak bardzo miękkiej tkance, czy też niezwykle takiej wrażliwej, jaką jest teologia moralna, zdaje egzamin na 5, nie będąc ćwiczona przeze mnie przecież w tej tematyce, chociaż no oczywiście korzystam z AI, to prawda, i zadaję pytania, które tam o różne aspekty, no, zwykle korzystam wtedy, kiedy research po prostu chcę zrobić, bo to jest najwygodniejszy researcher, który da. Fakt, że trzeba go sprawdzić, to też jest tak, że czasami, bo pamiętam, że gdzieś coś padło i szukam tego cytatu w pamięci, nie mogę znaleźć, potrzebuję tego cytatu szybko. No i jeżeli zaufam od razu, to czasem się okazuje, że zostałem wpuszczony na minę, więc staram się to weryfikować. Niemniej, wracając do tego egzaminu, byłem trochę zdziwiony, że te trudne pytania, które ksiądz profesor postawił, ona tak wieloaspektowo potraktowała i wybrnęła, to znaczy nie wpadła na te miny, które ksiądz profesor tam zostawił i zarobiła na 5. No. Trochę mnie to zdziwiło, jego na pewno bardziej, no ale cóż, nie kopmy się z koniem. Taka jest rzeczywistość i albo będziemy woźnicami tej inteligencji sztucznej, albo zrzucą nas z powozu chyba i pojadą sobie tam, gdzie będą chcieli. Chociaż mam takich mohikanów, teraz nie wiem, czy to się pochwalę, bo nagrałem po latach jako 53-letni facet płytę punkową, pierwszą w swoim
1: Brawo.
0: Życiu. Bardzo się ucieszyłem i właśnie wśród tych nagrań, znaczy skomponował większość piosenek do tej płyty Adam Szewczyk, świetny gitarzysta, bardzo dobry muzyk. I on powiedział, że nigdy w życiu, w ogóle nic, on robi bardzo dużo rzeczy, jest twórczy, nie będę skorzystał ze sztucznej inteligencji. No i jak był u mnie, to mu dałem próbkę, jak mógłby przyspieszyć swoje działania na niwie popularyzowania swojej twórczości, gdyby skorzystał technicznie tylko ze sztucznej inteligencji. I był wkurzony i zafascynowany zarazem. Ale mam nadzieję, że go nie zepsułem, bo on jest naprawdę... No, niesamowitym, takim, no, twórczość naturalna, to jest to. A bardzo zachęcam, bo nasz projekt muzyczny się nazywa Różny, taką miałem kiedyś ksywę Różny i płyta, którą już za chwilę będzie można posłuchać, nazywa się Ocalony. Różny, Ocalony, punkowa płyta z przesłaniem.
1: Płyta oldschoolowo na krążku, czy na Spotify?
0: Będzie na Spotify, będzie też na CD i mam nadzieję, że jak się dorobię, to wypuszczę też krótką serię winylową, bo cóż może być przyjemniejszego niż mieć swój winyl. A właśnie byłem teraz na giełdzie winylowej takiej Ursynowskiej i taki smaczek kupiłem, szanowni państwo. Ewa BM, w ogóle przepiękne piosenki, Polish Jazz. No, super.
1: No i właśnie, no i czy uważasz, że sztuczna inteligencja byłaby w stanie podrobić, zrobić taki...
0: Ewę BM?
1: Taką Ewę BM, taką, wiesz.
0: I oczywiście, że nie taką, inną, ale być może dla nowego słuchacza lepszą. Wiesz,
1: ale to nie będzie prawdziwe. Ale to nie będzie prawdziwe.
0: A co to jest prawda w tym wymiarze? Co tutaj jest prawdą?
1: Ja uważam, że najpiękniejsze wiersze, najpiękniejsze dzieła sztuki powstawały w sytuacji jakiejś skrajnej, w sytuacji jakiegoś cierpienia. No poczytaj sobie, dobrze znasz wiersze Baczyńskiego, obrazy, tak, które...
0: W pełni się z tobą zgadzam, ale nie wiem, czy...
1: Inteligencja nie jest w stanie cierpieć i dlatego uważam, że...
0: Ale to oczywiście, ale ja się z tobą zgadzam. Ja się z tobą zgadzam, ale to nie znaczy, że nie wygram, bo ona może wygrać przez fakt, że nasze gusta się zmienią. Zwróć uwagę, że to nie sztuczna inteligencja, tylko człowiek w swoim pomyśle wystawił kibel jako dzieło sztuki. Wiesz, skręciliśmy w tak straszliwe zakamarki dewastowania tego, co piękne, bez udziału sztucznej inteligencji. Sami sobie zgotowaliśmy ten los, idąc właśnie w stronę tych zwierzobożków, że naprawdę może się okazać, że to sztuczna inteligencja będzie podsuwała młodemu pokoleniu rzeczy, które są godziwe i piękne, a my w swojej bucie i takim przekraczaniu kolejnych granic będziemy coraz bardziej psuli smak. No to nie sztuczna inteligencja wymyśliła disco polo, przy całym szacunku do disco polo, bo na pewno jest tam też sporo treści, które są jakoś budujące. To nie sztuczna inteligencja kazała Jasiowi Kapeli tworzyć wiersze, które co prawda są prawdziwe, bo z niego, ale są taką obrzydliwością, że wolałbym 1000 dni czytać wiersze sztucznej inteligencji niż jeden dzień jego poezję. Więc w tym sensie ja nie twierdzę, że to będzie lepsze, ale wcale nie znaczy, że nie będzie powszechniejsze. Że może się okazać, że odbiór poezji nagle odzyska nowy wymiar, że ludzie będą się zachwycać tymi niedoskonałymi, bo niepopartymi emocjami, czy też przeżyciami, czy mistyką treści, ale będą one nie kloaczne, nie burzące, tylko budujące, może w naiwny sposób, może niedoskonały, ale zapraszające do czegoś dobrego. A w dużej mierze to zależy od tego, kto będzie właśnie woźnicą tej sztucznej inteligencji. Chociaż oczywiście, gdybym chciał pomyśleć o świecie idealnym pode mnie, takim, o którym marzę, to ja bym zrezygnował z internetu. Chętnie bym cofnął się do czasów przed internetu. Naprawdę. I mówię to z całą odpowiedzialnością, że wolałbym świat, w którym nie ma internetu. I
1: ale może wielu ludzi z tego rezygnuje. Wielu ludzi jednak dociera do tej prawdy o tym niespokojnym sercu i do poszukiwania Pana Boga właśnie poza internetem, zostawiając korporacje, wyjeżdżając na wieś, zakładając sobie jakieś, kupując kawałek ziemi i zakładając gospodarstwo agroturystyczne, w którym przyjmują go i są odcięci, być może nie od internetu, bo trzeba jakoś tym miejscem zawiadywać, ale telewizora tam nie ma i pilnują tego. Tu trzeba bardzo dużo wysiłku, żeby tego przypilnować, żeby znowu nie wpaść w te tryby maszyny.
0: I całe szczęście. No i bardzo się cieszę, że są ludzie, którzy jak Toro próbują tego Waldena posmakować, ale jestem też dziwnie pewien, że są w promilowej mniejszości.
1: Przypomniałeś mi, teraz użyłeś wyrażenia promilowe. Chciałam cię zapytać, już odchodząc od tematu sztucznej inteligencji, jak skomentujesz decyzję miasta Warszawy o wprowadzeniu sprzedaży alkoholu?
0: Dobrze. Wszędzie, gdzie jest, znaczy zakazy sprzedaży alkoholu po godzinie 22, nie zakazy w ogóle, tak. Niestety. nie jestem fanem zakazu sprzedaży alkoholu w ogóle. Ja uważam, że alkohol powinien być móc być do kupienia w sklepach wyłącznie z alkoholem i tam ewentualnie papierosami. Nie? To jest miejsce alkoholu. Nie uważam, że powinien być w sklepach spożywczych, na pewno nie powinien być w stacjach benzynowych, to oczywiste. Jak mogę oceniać projekt częściowej prohibicji po 22, bo też nie całej, bo jak chcesz wejść do lokalu, to oczywiście napijesz się tam alkoholu, więc to nie jest tak, że nagle ludzie zostali pozbawieni możliwości kupienia alkoholu gdziekolwiek. Oczywiście oceniam bardzo dobrze, bo wszystkie badania, które pokazują, że wprowadzono takie rzeczy w takim czy innym mieście, pokazują, że równocześnie z tym wprowadzeniem przestępczość spadła mniej więcej o połowę. Mniej więcej o połowę spadają w miejscach, gdzie nie ma sprzedaży alkoholu nocy, akty wandalizmu, napady, gwałty i tak dalej. No to jest najlepsza odpowiedź, że bardzo dobrze oceniam jako jedną z bardzo niewielu decyzji prezydenta Warszawy tę akurat pozytywnie.
1: No ciekawe, jakie intencje stoją za tym.
0: Wierzę, że bardzo dobre.
1: Jak oceniasz w takim razie pomysł modlitwy, którą wiele lat temu wprowadził ksiądz Blachnicki,
0: No tak, czasowej, to jest modlitwa. Mówisz o dobrowolnej abstynencji. No tak, doskonale.
1: Sam wyzwolenia człowieka.
0: Jestem dobrowolnym abstynentem alkoholowym od jakiegoś czasu. Podpisywałem nawet krucjatę parokrotnie, ale zawsze na rok, nigdy na całe życie. Mhm. I teraz nie mam podpisanej, ale nie używam alkoholu. Pijam wino, ale bezalkoholowe i bardzo smakuje mi, jest w porządku, chociaż ma kalorii dużo, ale jest okej. Okay. Więc ja absolutnie uważam, że to jest bardzo dobre. I w ogóle uważam, że ksiądz Franciszek Blachnicki, którego rok zaczął się właśnie i będziemy mieli okazję przypominać go i świętować, jest postacią, która jest bardzo za mało znana i genialna. I w ogóle w historii takiego budowania człowieczeństwa, w ogóle w historii świata budowania człowieczeństwa, jest to jeden z ważniejszych takich świadków mądrego prowadzenia do odpowiedzialności. I zarówno prymas Wyszyński i jego Wielka Nowenna, jak i wielkie dzieło ruchu Światło-Życie i Oazy, to są rzeczy, które sprawiły, że nie zginęliśmy, że jesteśmy dzisiaj w tym punkcie, w którym jesteśmy, może niedoskonałym, ale z pewnością bardzo wielu potomków tej idei, czy też nie tyle potomków, co no, beneficjentów tej idei, tych, którzy podchwycili to, dzisiaj budują to, co zdrowe w naszym w naszej ojczyźnie i podają dalej, mam nadzieję. Bardzo jestem niezadowolony, gdy próbuje się to obśmiać, nie? Że to jest takie walka z wiatrakami. Nawet jeżeli jest to na jakimś etapie walka z wiatrakami, to ważne jest, żeby zorientować się, że ten front nie dzieje się na ulicach Warszawy czy też gdzieś tam, tylko on jest w nas. Że to, jaki my mamy stosunek do picia, nie tylko nadużywania, ale samego picia, warto mieć świadomość, że alkohol jest trucizną. To nie jest kwestia mojego widzimisię, czy też mojej jakiejś ideologii, tylko to jest kwestia badań lekarskich, że alkohol w każdej formie i w każdej ilości jest trucizną. Jest w stanie spowodować trwałe zmiany w człowieku, niezależnie od tego, jak bardzo będziemy tłumaczyć, że dla zdrowotności warto tam trochę spiritus igu albo czegoś tam. Były takie momenty, że nawet kobietom w ciąży zalecano czerwone wino dla lepszego krążenia. No dziś wiadomo, w świetle nauki, nie w świetle jakichś ideologicznych wystąpień, że było to działanie ze wszechmiar błędne, że alkohol w każdej ilości jest trucizną, więc mając tę świadomość, no miałbym ogromnie dużo szacunku do tego, że Franciszek Blachnicki tak to widział. Zresztą został jakby no, do tego dzieła no, w sposób ewidentnie z Ducha Świętego wynikający powołany i wyprzedził swój czas i swój świat w tej budowaniu takiego świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. W czasach, kiedy prezent z butelki był prezentem bardzo pożądanym, a większość kontraktów była opijanych, a wszystkie imieniny i urodziny, nawet w pracy piło się. Zresztą dziś też wielu Polaków idzie do pracy po spożyciu alkoholu, co najlepiej pokazuje ten sławny małpkowy proceder, który no, nie pamiętam, jakie to są dane, ale zdaje się, że 2 miliony małpek każdego dnia jest sprzedawanych o poranku. Nie? Czyli 2 miliony małpek jest kupowanych przez ludzi idących do pracy. No to przecież nie jest to przypadek, że one się tak rozchodzą. Ten alkohol nie jest kupowany na prezenty, tylko po to, żeby spożyć to przed pracą. Więc to jest niesamowita po prostu plaga. Cóż, no czy to kiedyś się skończy, trudno powiedzieć. Natomiast to przyzwolenie dobrze by się powolutku wycofywało. Tym bardziej, że spożycie alkoholu no nie tylko jest czymś, co wyklucza możność podejmowania w 100% trzeźwych decyzji, ale też naraża na różne niebezpieczeństwo innych, z których spotkamy po drodze. Bo nie trzeba wcale dużo alkoholu wypić, żeby bezmyślnie wyjść na ulicę pod koło jadącego samochodu. A co zrobi kierowca, któremu ktoś wychodzi? No nie wiadomo, może skręci i zabije kogoś innego albo siebie. No wiele rzeczy jest takich, które powodują no przynajmniej znak zapytania w kontekście tego, czy można sposób bezpieczny spożywać alkohol. Mam wielu pijących znajomych i wielu z nich bardzo szanuję i cenię za zdroworozsądkowe podejście do tej trucizny, ale to nie zmienia mojego sposobu myślenia, że alkohol jest trucizną, jest narkotykiem niewątpliwie i to narkotykiem najgroźniejszym, dlatego że to on zabił najwięcej ludzi w zeszłym roku. Nie heroina, nie mefedron, nie amfetamina, tylko właśnie alkohol ma najwięcej ofiar śmiertelnych w zeszłym roku, rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu, 10 lat temu i wszystkich ofiar związanych z alkoholem jest więcej niż we wszystkich konfliktach zbrojnych, które w danym roku miały miejsce. Nawet w sytuacji wybuchu wojny na Ukrainie mniej ludzi zginęło od kul niż od alkoholu. Warto o tym pamiętać, podnosząc toast i mówiąc na zdrowie.
1: Ale takich informacji nie usłyszymy w mediach głównego nurtu i teraz pytanie, jak stworzyć program taki, o jakim mówił między innymi ksiądz Blachnicki, który stanie się takim sztandarowym programem, który zacznie pokazywać trzeźwość jako zaletę i trzeźwość, która stanie się modą.
0: Zacząć od siebie. Zacząć od siebie. Ja nie wierzę w jakieś programy cudowne, które nagle zmienią myślenie wszystkich. Po prostu zacząć od siebie. Ta dobrowolna abstynencja, modlitwa, o której wspomniałaś, która na pewno nigdy nie zaszkodzi, to jest, myślę, że właściwy kierunek. I mówienie z odwagą o tych faktach. Nieudawanie. Bo to, co powiedziałem przed chwilą, gdybym to powiedział, no nie wiem, na spotkaniu towarzyskim, zakrzyczano by mnie 10-krotnie. Nie? Tam 1000 osób by powiedziało, a Jezus pił wino, a coś tam. Ja generalnie nie wiem, czy znasz taką książkę Alkoiluzja, którą napisał Robert Rutkowski. Bardzo ciekawa, fajna, z uwagą przeczytałem. I tam jest dosyć taka, bym powiedział, intelektualnie dla mnie atrakcyjna koncepcja, że nie jest możliwe, by w Kanie Galilejskiej wodę zamieniono w wino alkoholowe. Że to po prostu było sfermentowany, niesfermentowany sok gronowy, to co dostali weselnicy. No bo po co by było 7 stągwi, kurczę, pełnych alkoholu, to byłoby nie do wypicia w ogóle przez tych weselników w trakcie tej imprezy. Już nie mówiąc o tym, że Pan Bóg musiał znać szkodliwość alkoholu, no bo te badania dla nas są nowością, ale nie dla niego, no bo on był wszystko, był odwieczny, nie? Więc który rodzic kochający dałby truciznę swojemu dziecku? No żaden, a on jest niewątpliwie najlepszy z kochających rodziców, więc ta koncepcja według mnie intelektualnie bardzo do obrony też nie spotyka się z jakimś zrozumieniem, bo tam rozmawiałem z paroma księżmi na ten temat, no to tak sceptycznie do tego podeszli. Nie wszyscy, ale niektórzy no, mówią, nie, no oczywiście, przecież tam niech rozweseli się twoje serce i tam dalej. Ja mówię, kurczę, ale rozweselić się można pijąc sok winogronowy, naprawdę niesfermentowany. Natomiast o alkoholu wiemy tyle, że wypicie go spowodowało, że Noe leżał rozchełstany na Golasa i jego syn Ham drwił sobie z niego. Tyle wiemy w Piśmie Świętym o skutkach spożywania alkoholu. Nie wiem. Wydaje mi się, że można żyć godziwie pijąc alkohol, tylko pytanie zasadnicze, po co?
1: Wspominałeś tutaj o takich mądrych kapłanach, między innymi o Blachnickim, którego rok obchodzimy w tym roku. No, zapłacił cenę za to swoje prorocze działanie, za pociągnięcie milionów młodych ludzi i do Pana Boga, i do trzeźwości. Jak myślisz, jakiego przewodnika potrzebują Polacy dzisiaj?
0: Jezusa Chrystusa, nigdy innego. To jeżeli ktoś jest z gruntu wpatrzony w Jezusa Chrystusa, to tego potrzebujemy właśnie. Natomiast no, silnego też, no bo dziś nie wystarczy być mądrym, trzeba być też silnym, żeby móc się przeciwstawić temu kłamstwu, które jest nie tylko coraz bezczelniejsze, ale też coraz głośniejsze. Bo te środki zmieniające naszą świadomość, mówię o środkach masowego rażenia, czyli mediach, są dzisiaj w rękach każdego. Nie? To znaczy każdy może być nadawcą, każdy może być redaktorem, każdy może być tak czy inaczej prowadzącym, dziennikarzem, influencerem i tak dalej. I niestety, nie jest to dla mnie dziwne, ale ta prawda mnie smuci. Im głupiej mówisz, tym łatwiej zyskujesz audytorium. Nie? Że im łatwiejsze... chciałem powiedzieć prawdy, ale to nie są prawdy, tylko im łatwiejsze treści serwujesz, im do większej swobody zachęcasz, tym większy poklask zyskujesz, no bo nikt nie lubi być stawiany przed zadaniami, które są ponad siły, czy też mobilizują, czy też uruchamiają wyrzuty sumienia, że no raczej szukamy afirmacji dla naszych wyborów, zachowań. To, co mówiłem o tym zmianie sposobu myślenia, które jest łatwiejsze niż zmianę sposobu działania, no to ten lider, o którego pytasz, no musi być przede wszystkim atrakcyjny. Ten Fulton Sheen, którego kanonizacja prawdopodobnie w tym roku będzie miała miejsce, prawie na pewno. Miałem okazję teraz być to niedaleko, tam 200 kilometrów czy 300 od Chicago jest jego grób i miejsce, w którym był, żył. On, słuchaj, jak zapewne wiesz, no w latach 30., 40., 50., komunikując się przez media, przez telewizję, mówiąc o Ewangelii, mówiąc ostre słowa, bez ogródek, gromadził milionowe zasięgi zbierał. Był naprawdę skuteczny w przekazie, dlatego że mówił prawdę też, ale przede wszystkim jak mówił. Też jego taką zasadą naczelną było, że nie zacznie dnia bez godziny adoracji. Kardynał, człowiek, który miał masę obowiązków, godzinę adorował, zanim ruszył w świat, codziennie. I no, takich Fultonów potrzebujemy, takich Janów Pawłów, w drugich, no, oby się zrodzili tacy na naszej ziemi. Wierzę, że jesteśmy jakoś, jak wszystkie inne narody, ale jakoś narodem wybranym choćby do tego, żeby tym znakiem sprzeciwu być. Dzisiaj bardzo mało jest miejsc na mapie europejskiej, w której kościoły są pełne w niedzielę i to o tylu różnych porach, nie? Czyli że ta msza odbywa się o 6, 8, 9, 12, jeszcze o 14, 18 w jednym kościele.

0: nie mam na to zgody i wierzę, że to się musi odwrócić, bo, no, bo bardzo jest ten niepokojący trend tego egoizmu, nie przekazywania życia dalej. Nie?
1: Powiedz mi, gdzie wybierasz się na procesję z okazji Bożego Ciała?
0: Na Ursynów najprawdopodobniej. To jest zawsze dla mnie kompletnie duże wyrzeczenie, dlatego że wtedy jest to zwykle na Boże Ciało, zawsze ruszają te pylenia na ostro. Jestem strasznie uczuleniowy i za Boże Ciało mi się zawsze kojarzy, słuchaj, z tym, że kicham, smarczę, ale idę. Nie, no niewielka, oczywiście niewielka. Lubiłem też do Rzeszowa jeździć i w tym roku nie pojadę, bo dziewczynki mają, znaczy moje córki mają inne plany, więc nie, ale zwykle jeździłem na Jednego Serca, Jednego Ducha i bardzo lubiłem tam być w tym święcie i bardzo polecam Państwu, zwłaszcza tym, którzy jeszcze tam nigdy nie byli, ale też, którzy zapomnieli, jak tam jest fajnie, też polecam. No i oczywiście z całego serca, zarówno dziś, jak i zawsze, zapraszam na akademiaocalenia.pl. Akademiaocalenia.pl, tam czekam na Was i dużo fajnych propozycji tam można znaleźć. Teraz jest właśnie kurs Droga Zwycięzców, 12 kroków nie dla każdego. To jest taki program, który prowadzi od kryzysu do świętości. Warto nim podążyć, żeby zacząć żyć pełnią życia, a nie tylko jakimiś strzępami.
1: Proszę Państwa, propozycje dla Was. Wszystkich zapraszamy na procesję Bożego Ciała. To jest ten czas, kiedy można dać świadectwo, o którym dzisiaj dużo rozmawialiśmy. Bycie świadkiem chyba jest najbardziej przekonujące, tak mi się wydaje. I zamiast dużo gadać, nie gadamy, tylko robimy. Idziemy na procesję, jedziemy do Rzeszowa, szukamy w internecie tych propozycji, o których wspominał Rafał. Dzisiaj naszym gościem w audycji Niebo Otwarte był Rafał Porzeziński. Bardzo dziękuję, Rafale.
0: Dziękuję, Basiu. Pozdrawiam Państwa. Do zobaczenia.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za Twoją obecność, za to, że możemy być odważni, bo Ty jesteś zawsze

że możemy szukać pokoju w Twojej obecności, że możemy szukać nadziei. Dzięki Ci za łaskę, dzięki Ci za miłość, które wlewasz do naszych serc. Prosimy Cię, Panie, abyśmy teraz mogli mówić na Twoją chwałę, abyś Ty nam dawał swoje słowa. Prosimy Cię, Panie. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Janusz Chwast. Witam.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Czy zakonnikowi łatwiej jest z Bogiem, czy wręcz odwrotnie, się dogadywać?
1: Bardzo skomplikowane trochę takie pytanie, podchwytliwe bym powiedział.
0: Nie, myślę, to, że każdy chrześcijanin, ciekawość.
1: Myślę, że każdy chrześcijanin ma taką samą łaskę i możliwość dogadania się z Panem Bogiem. Każdy chrześcijanin. Natomiast życie zakonne rzeczywiście, chyba by trzeba tak powiedzieć, daje na pewno jakieś lepsze możliwości, lepsze środowisko do tego, żeby tę przyjaźń z Panem Jezusem budować. Po pierwsze przez konsekrację zakonną, zakonnik, osoba konsekrowana jakby, znaczy nie jakby, radykalnie wchodzi w tajemnicę Chrztu Świętego. To jest wcielenie jakby tajemnicy chrztu, która polega na zawierzeniu całego życia swojego Panu Bogu. No i cała struktura życia zakonnego, warunki, harmonogram życia, to czym żyjemy, co przeżywamy, co robimy, no pewnie ułatwia jakoś budowanie tej przyjaźni z Panem Jezusem. Spodziewam się, że jest nam łatwiej niż ludziom w świecie. Ale to nie na takiej zasadzie, że my jesteśmy jakimiś tam wybrańcami, że Pan Bóg jednym daje łatwiej jakby takie prostsze drogi do budowania z Nim przyjaźni, a innym nie. Natomiast no, pewnie człowiek, który żyje w świecie, jest narażony właśnie na tyle różnych problemów, trosk, właśnie choćby troski o rodzinę, co często my zakonnicy mamy trochę odjęte, no właśnie z racji formy życia zakonnego. Jak zadajesz to pytanie, czy zakonnikowi jest łatwiej, to ja sobie od razu tak przypomniałem, zdaje się, rozmowę ojca Pio z pewną kobietą, która powiedziała, że chciałaby iść do zakonu, żeby złożyć ofiarę z życia, żeby nieść krzyż z Panem Jezusem. Oni wtedy powiedzieli, no to kobieta, jak ty chcesz tak nieść krzyż, to zostań w świecie. Wyjdź za mąż i tam będziesz mieć krzyż, bo w zakonie to jest Góra Tabor. No więc pewnie to jakoś tak jest, że zakon na pewno stwarza takie środowisko, które ułatwia, o, tak bym to powiedział.
0: W jaki sposób Pan Bóg poinformował Janusza, że ma być zakonnikiem? I ile Janusz miał lat?
1: Ostatecznie decyzję podjąłem o pójściu do zakonu, mając niespełna 26 lat. Natomiast jakby powołanie, ten taki wewnętrzny dialog z Panem Jezusem, albo to pukanie Pana Jezusa do mojego serca zaczęło się gdzieś w średniej szkole. Tak myślę, że pierwszy raz o powołaniu zacząłem myśleć w drugiej klasie liceum. No ale to było takie, coś zaczęło mnie nurtować w tą stronę.

0: dwóch moich kolegów poszło do zakonu, więc to jeszcze bardziej rozmawiałem z nimi, jak to jest. Zacząłem podpytywać księży, co to znaczy być powołanym, właśnie zadawać im takie pytanie, jak to się słyszy, skąd ja mam wiedzieć, że jestem powołany.
1: Ale jeszcze wróćmy na chwilę. Jaka jest droga do tego 16-latka? Z jakiej rodziny
0: pochodzisz? Ja pochodzę z rodziny takiej, powiedziałbym tak, głęboko wierzącej. Moi rodzice są naprawdę wierzącymi ludźmi.
1: I widziałeś to również jako dziecko?
0: Tak. Są dla mnie ogromnymi świadkami, chociaż wtedy nie byłem świadom tego. Ja dopiero, nie ukrywam, po swoim nawróceniu, bo takie miało miejsce, o czym zresztą za chwilę powiem, po swoim nawróceniu zobaczyłem, jak moi rodzice są wierzący, jak mój tata jest głęboko wierzący. To właśnie w zakonie widziałem, że jego wiara nie jest, powiedziałbym, taka banalna. No i później tak jakoś się poukładało życie, że skończywszy liceum, ja nie byłem w stanie wtedy podjąć decyzji co do przyszłości mojego życia. Trochę tak...
1: Ale to za chwilę jeszcze.
0: Aha.
1: Co to dziecko widzi? Co widzi dziecko?
0: No ja widziałem na pewno moich rodziców, którzy walczą o swoje małżeństwo, o miłość do siebie. Nie było tam łatwo, były problemy między nimi, ale walczą. Rodziców, którzy opierają swoje życie ewidentnie o Pana Boga, którzy uczestniczą w Eucharystii, którzy zachodzą do kościoła częściej tylko niż w niedzielę. Widziałem moich rodziców, którzy się modlą. Poza tym też słyszałem moich rodziców, którzy mi mówili o Bogu. Tata mnie ciągle gdzieś tam nakłaniał do modlitwy, do właśnie do tego, żeby iść służyć. Ja pamiętam, byłem małym dzieckiem, byłem ministrantem i podjąłem się tam właśnie z służby w czasie mszy świętej, gdzieś tam na porannych mszach, zima, ciemno, nie chce mi się wstać. Tata wstaje jeszcze wcześniej, budzi mnie, że trzeba iść, ja coś marudzę, on mówi, idź, to przecież dla Pana Boga będziesz. No takie rzeczy właśnie zostają w sercu. A później pamiętam, że jak miałem taki okres, który nazywam okresem błędów i wypaczeń, no to właśnie tata podchodził do mnie często ze Słowem Bożym. To prawda, niewiele to do mnie mówiło wtedy, albo przychodzi do mnie, czytał na przykład namiętnie przez jakiś czas Naśladowanie Chrystusa i raz po raz mi przychodzi, popatrz, jakie to jest mądre. Nie? No właśnie, takie miałem środowisko. No, wracając do mojej historii, no to...
1: A grupa rówieśnicza?
0: Tutaj już było różnie.
1: No miasto, wieś?
0: Pochodzę z Nowego Sącza, z miasta. Środowisko różne. Z jednej strony obracałem się w takim środowisku ludzi wierzących, z młodzieżą, która była związana z ruchem Światło Życie. Śpiewałem nawet w chórze kościelnym, a z drugiej strony podwórko, szkoła, no to tak różnie bywało tam. To już nie było takie środowisko do końca oddane Panu Jezusowi. No trochę się tak błąkałem, ale w tym czasie między tymi środowiskami różne pewnie z tym były związane trudności, ale zasadniczo do końca liceum można powiedzieć, że jakoś próbowałem budować relacje z Panem Jezusem.

0: trochę z perspektywy wydaje mi się, że ona była mimo wszystko trochę taka tradycyjna. Znaczy nie wiem, nie było z perspektywy, wydaje mi się, że nie było w niej głębi. Ja jednak gdzieś ciągle nie mogłem jakby spotkać tego Boga żywego. Ja się modliłem, wołałem, nawet jakieś miałem już dylematy związane z tym, gdzie ten Pan Jezus jest, co ten Pan Bóg jest, ale to jeszcze było takie trochę zewnętrzne, bym powiedział, takie tradycyjne.
1: A bunt?
0: Bunt?
1: Był?
0: A nie wiem, jakoś tak... Nie kojarzę, żebym, bo raczej byłem wtedy spokojny człowiek. Nie przypominam sobie, żebym miał jakieś takie poważne okresy zbuntowania, chociaż w domu rodzice ze mną mieli pewien problem rzeczywiście, że tam nie do końca to ta moja relacja z rodzicami się układała. Natomiast poplątanie pojawiło się po liceum, bo poszedłem do wojska. Było to jakoś tak związane. Grałem, ja się kształciłem muzycznie, zaproponowano mi właśnie granie w orkiestrze reprezentacyjnej, wtedy Wojsk Ochrony Pogranicza. Poszedłem do wojska, to były czasy komunizmu, no i osłabła moja relacja z Panem Jezusem. Sakramentów nie było, bo nie mogłem. Wtedy nie wolno było żołnierzom chodzić, ja nie miałem przypustek. Jak byłem oczywiście na przypusty, mogłem iść, ale moja modlitwa osobista też osłabła, została zredukowana, że tak powiem, do minimum takiego paciorka, Ojcze nasz, zdrowaś Maria i chwała Ojcu. No i słabość tej relacji, niestety, później to zrozumiałem, przyczyniła się do tego, a nastawiony byłem na coraz poważniejsze pokusy. To środowisko w wojsku nie jest takie dobre, przynajmniej wtedy nie było, nie sprzyjało takiemu dojrzewaniu w ogóle jako człowieka, tak sądzę. Pojawiały się coraz większe pokusy, no i zaczęło się rodzić powoli, powoli, słabym, pokusy coraz większe, ulegałem raz tej. No i tak powoli zacząłem się oddalać od Pana Jezusa. Nastąpiło, powiedzmy tak, zagubienie moralny. Ja nigdy się nie sprzeciwiłem Panu Bogu, nigdy nie mówiłem, że Boga nie ma, nigdy się nie sprzeciwiałem też przeciwko Kościołowi. Natomiast po prostu poprzez nieład w życiu moralny, no oddaliłem się od Pana Jezusa i zacząłem żyć jak niechrześcijanin. I to tak było w wojsku, po wojsku, podjąłem pracę. Pracowałem w księgarniach takich muzycznych, głównie właśnie zajmowałem się rozprowadzanie sprzedażą produktów fonograficznych, pieniądze całkiem niemałe, no i środowisko takie trochę niezbyt poukładane.

0: No trochę to jest tak chyba jak w życiu każdego młodego człowieka, że trochę szaleje. Jest to taki okres trochę właśnie zabaw, szaleństwa. Młodość taka trochę jest czasami nieroztropna. Z początku to się chyba specjalnie nie zastanawiałem nad tym wszystkim. Trochę jakby dałem się ponieść życiu, o, tak bym to powiedział. W takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Dałem się ponieść życiu, właśnie imprezy, tu koledzy, różne wygłupy i tak dalej. No mówię, dużo w tym było rzeczy sprzecznych z miłością, z Ewangelią. Dopiero po jakimś czasie zacząłem odkrywać sobie, no po paru latach zacząłem odkrywać, że to wszystko w ogóle niczym nie prowadzi. Coraz bardziej dziś pustka doskwierała w moim życiu. Smutek gdzieś przedzierał się. Inna rzecz, że jakby też Jezus ciągle gdzieś tam próbował do mojego serca wejść. To było zadziwiające. Ja to nawet pamiętam, w takim swoim dzienniku zapisałem i tą kartkę mam do dzisiaj, że w tym czasie, kiedy ja naprawdę nie modliłem się prawie rzadko, na przykład spowiadałem się, że kiedy myślałem o przyszłości, to raz po raz wracało takie myślenie o kapłaństwie. Bardzo to było dziwne, nawet napisałem w dzienniku, że dziwne to jest, że ja, który żyję tak z dala od Pana Jezusa, mam takie myśli. No a później no Pan Jezus gdzieś pukał do tego mojego serca. Miał się mi się też do czego odwołać, bo jakieś tam podstawy w moim sercu były. Zostało to zagłuszone przez grzech, przez nieporządek moralny w moim życiu, ale to wszystko trwało. No i Pan Jezus gdzieś szukał ciągle sposobu, stawiał gdzieś na mojej drodze ludzi. I się rozpoczął w którymś momencie proces nawrócenia. Tam jest takich kilka momentów, gdzie Pan Jezus mocno mnie dotykał.
1: Opowiedzmy to o tej historii.
0: No trochę by chyba długo trzeba było mówić, zresztą trudno się o tym mówić.
1: Węzłowe punkty.
0: Ale tak ja kojarzę, że takim i mocnym punktem, myślę, gdzie też Pan Jezus dotknął mojego serca, było przeczytanie biografii świętego Wincentego de Paulu. Córa z koleżanka wcisnęła mi, chciałem jakąś książkę od niej pożyczyć i ona mówi, weź sobie to, fajne jest. Trochę się buntowałem, ale weź, dobrze napisana. I zacząłem czytać tą biografię tego świętego kapłana i z każdą stroną jakby widziałem bezgraniczną różnicę jego życia z moim życiem i coraz bardziej byłem poruszony właśnie miłością, ofiarnością, szlachetnością tego człowieka, tym jak służy Bogu, ale też i ludziom. No i konfrontowałem to z moim życiem, które postrzegałem jako właśnie egoistyczne, skoncentrowane na sobie. Się zadawałem sobie pytanie, że przeżyłeś ćwierć wieku, no i co ty zrobiłeś dla kogoś, no nie wiem, dla świata, tak ogólnie rzecz biorąc.

0: No pamiętam, że bardzo mnie wzruszyła, dotknęła. Pewnie tak już wtedy jakoś zapłakałem trochę na tym swoim życiu. Później kolejny taki punkt to było z kolei obejrzenie filmu. Wtedy już kręcono filmy o Janie Pawle II, o jego młodości, o jego dojrzewaniu też do kapłaństwa, o jego wczesnym kapłaństwie. No i tak patrzyłem na życie tego, zwłaszcza młodego Karola Wojtyły i myślałem, jak bardzo się różni to, co ja robię od niego, jak on walczy właśnie o miłość, o prawdę w swoim życiu, o szlachetność, o to, żeby dojrzewać jako mężczyzna. Też mnie to ogromnie mnie poruszyło. Pamiętam, że rzeczywiście łzy popłynęły wtedy po moich policzkach w czasie tego oglądania tego filmu. No, później tam jeszcze było kilka takich rzeczy. Wyjazd do pewnego księdza, który pracował gdzieś tam na parafii. Ja miałem akurat jakiś taki czas bez pracy. I się oderwałem na chwilę od środowiska i to wpłynęło. Na pewno nie znaczy, że się nawróciłem, ale ta oderwanie się od środowiska, bycie na tej wiosce, tam pracowałem, pomagałem mu przy budowie kościoła, takie trochę wyciszenie sprawiło, że na przykład w moim myśleniu, pamiętam, że któregoś dnia taka myśl się pojawiła, jak fajnie by tak było żyć właśnie jak ci mnisi, tak, modlić się i pracować. Nie wiadomo skąd. No myślę, że tak właśnie Duch Święty gdzieś docierał. No kolejny moment, bardzo mocny, to jest pojechanie właśnie na taką pielgrzymkę, trochę koncerty, śpiewanie z tym chórem do Francji.
1: Z jakim chórem?
0: Takim chórem parafialnym. Pojechaliśmy któregoś dnia, któregoś roku do Francji i tam w czasie tej dwutygodniowej takiej pielgrzymki trafiliśmy do Lourdes. No ja już rzeczywiście dostrzegałem kruchość swojego życia i słabość i pamiętam, że tam w tym sanktuarium tak przy tym źródełku, pamiętam, napiłem się wody z tego źródełka i tak prosiłem Pana Boga, żeby uzdrowił moje serce. I rzeczywiście Pan Bóg mnie tam nieprawdopodobnie dotknął łaską. Wyciszyło mnie, tam wesołe towarzystwo, bawiliśmy się, śmialiśmy się, mnie tam ogromnie wyciszyło. Jakieś miałem takie parcie do modlitwy. To tak przez 3 dni, później pojechaliśmy do La Salette, ja tylko patrzyłem, żeby odejść gdzieś na bok i się tak wyciszyć, pomodlić. No i oczywiście zaraz pojawiły się myśli o kapłaństwie. Myślę, że wtedy się już zaczął taki poważny proces mojego nawrócenia właśnie. I później był rok już walki. Nie wychodziło mi. Nie bardzo sobie mogłem poradzić z moimi słabościami, grzechami. Jak się pojawiały jakieś pokusy, to znowu jakoś wpadałem w różne rzeczy. Ale już była taka walka, która też dostrzeganie coraz bardziej swojej biedy, niemożności poradzenia sobie ze słabością, co doprowadziło do tego, że zacząłem wołać do Boga: Panie, ratuj. Już rzeczywiście z głębokości, myślę, swojego serca. No i rok później, po tej Francji, trafiłem na takie rekolekcje. Przez, no nie przez przypadek, Bóg nad wszystkim właśnie czuwa i prowadzi.

kolega mnie poprosił, żebym pomógł mu w zaopatrywaniu takiej właśnie rekolekcji ewangelizacyjnych, więc ja tam byłem nie tyle jako członek tych rekolekcji, co taki pomocnik. Miałem czas, chciałem być z tym kolegą, z tym znajomym księdzem, ale zacząłem chodzić na konferencje, na modlitwy, prawie że uczestniczyłem we wszystkim. No i tam już się zaczęło, że tak powiem, rzeczywiście bardzo mocne działanie Ducha Świętego w moim życiu. To, no, to było już rzeczywiście takie, no bo nawrócenie jest procesem, ale wtedy to odczytuję jako jedną taką aktualizację nawrócenia w moim życiu. Wtedy pamiętam, w czasie jednego spośród dni tych rekolekcji był taki dzień pojednania. Tak, nie byłem w stanie łaski uświęcającej wtedy, ale siedziałem, modliłem się, nagle Duch Święty mi pokazuje całą tą moją biedę, mojego życia, różne słabości. Miałem, i nagle pojawia się w moim sercu myśl, żeby iść to wszystko wyznać. I poszedłem do spowiedzi z całego mojego życia. No, pamiętam tą spowiedź do dzisiaj właściwie. Niewiele mogłem tam wykrztusić, bo to było jeden wielki płacz, łzy, powierzanie się Bożemu miłosierdziu, łzy skruchy, no, które niosły poniekąd ukojenie i, no, i doświadczenie Bożego miłosierdzia. I, no i tak to już rzeczywiście zaczęła się moja droga budowania poważnej relacji z Panem Jezusem. Oczywiście od razu uaktywniły się wszystkie kwestie związane z powołaniem. No i tak, oczywiście, no to było dla mnie wszystko bardzo trudne. Piękny był okres nawracania, odkrywania Pana Boga, doświadczenia Jego miłości. Miało się to było cudowne. Natomiast pojawiła się też ta kwestia powołania. No to było dla mnie coś szokującego mimo wszystko, trochę przerażającego. Nie potrafiłem sobie z tym wszystkim poradzić, no modliłem się, tak uchodziłem tygodnie, myśl ta, no po prostu cały czas słyszę, że Jezus mnie gdzieś woła. Bałem się tego, myślę sobie, no jak ja mam iść, ja takie życie wiodłem, to chyba jest może jakaś iluzja, to neofita, to chcę od razu swoje życie oddać, może te emocje, no takie dylematy, aż trafiłem któregoś dnia do spowiedzi do pewnego kapłana, którego nie znałem, który sam bez mojego nakierowania przyszedł z innymi problemami, a on sam jakby zagadał do mnie o powołanie i tak porozmawiał ze mną i tak właśnie zadawał pytania i tak mi przedstawił kwestię powołania, podjęcia decyzji, że to było przełomowe. Ja też odczytałem wtedy tę spowiedź jako ewidentne działanie, znaczy takie Pana Jezusa, że przez tego kapłana do mnie mówi wtedy Pan Jezus i to mi pomogło podjąć decyzję o tym, żeby oddać swoje życie Panu Jezusowi właśnie w zakonie.

0: Później się dowiedziałem. Rzeczywiście ten kapłan mówi, że to było. On tam siedział z natchnienia Ducha Świętego w ogóle.
1: Nie wiedział, co mówił.
0: No i poszedłem za jakiś czas do zakonu.
1: No i co to znaczy pójść do zakonu? Przychodzi się i mówi się: dzień dobry, mam takie natchnienie Ducha Świętego, chcę być dominikaninem.
0: No ja nie miałem akurat aż tak poważnego natchnienia, żeby być dominikaninem. To też jest taka ciekawa historia. Ja chciałem, miałem takie... Ja zresztą powiem tak, ja z życia zakonnego nie znałem. Ja obracałem się w środowisku, gdzie pracowali księża diecezjalni. Ja właściwie nigdy nie zetknąłem się z zakonnikami, oprócz tego, że spowiadałem się czasami u jezuitów. Więc nie wiedziałem, co to jest życie zakonne. Tyle właśnie wiedziałem, tylko gdzieś tak Duch Święty mnie prowadził, że ja właśnie nie chcę być księdzem diecezjalnym, a zakonnikiem. Pewnie bardziej pokazywał mi życie wspólnotowe. Tyle jakby na początek rozumiałem z tego życia. No i też chciałem pracować z młodzieżą. Jakieś miałem taką intuicję, myśl, że chciałbym pracować z młodzieżą. W tej spowiedzi też pojawiła się kwestia dominikanów. To ten ksiądz mi powiedział, że on jakby widzi mnie w tym zakonie. On mi zaproponował ten zakon. Ja trochę...
1: Będąc kapłanem diecezjalnym.
0: Tak. Nie, bo ja mu on najpierw zaproponował diecezję. Mówię, że jeśli już to poszedłbym do zakonu, no to on mi zaproponował dominikanów. Ja mówię, ale ja nie znam. W ogóle nie znam tego zakonu. Owszem, gdzieś tam zetknąłem się w Krakowie z nimi. No on mi dał coś tam do poczytania. Mówił mi, a ja w ogóle jakby tę spowiedź... Miałem też w sercu jakoś głęboko poczucie, też Duch Święty działo. Czytałem jako rzeczywiście taką Bożą, że Pan Jezus rzeczywiście wszystko mi tam jakby prowadził i mówił. No więc w końcu i podjąłem decyzję, że no dobra, no to poczytałem trochę o tych dominikanach. Myślę, Panie, jak chcesz, no to idę do tych dominikanów.
1: A w tym momencie jakie życie było? Już takie...
0: No już takie po nawróceniu.
1: Tak?
0: Takie...
1: Skontrastowane z tym nieporządkiem?
0: A no jasne. Nie, to już tak radykalnie.
1: A ile czasu trwało poukładanie tych spraw, a ile czasu przed decyzją już taka poukładana w miarę droga?
0: Ja dość szybko podjąłem decyzję o pójście do zakonu. To jest parę miesięcy. 3, 4.

0: tam już układałem swoje życie wcześniej, ale takie głębokie spotkanie, od takiego powiedziałbym tego głębokiego spotkania z Panem Jezusem, no to tak 3-4 miesiące szybko to szło. Mhm. Wszystko.
1: Ale jaki był ten moment, w którym już było wiadomo?
0: To znaczy?
1: No bo no te kilka miesięcy się liczy od jakiego punktu, od jakiego momentu?
0: Ja liczę od tych rekolekcji ewangelizacyjnych, od tych spowiedzi z całego życia. Jakby to jest dla mnie taki moment takiego głębokiego dotknięcia Bożą łaską i nawrócenia. Chociaż, jak mówię, wcześniej się zaczęło już tak.
1: Jasne. Ale teraz okres przed tą spowiedzią i po tej spowiedzi, jak on wyglądał w kwestii ładu moralnego?
0: No, tak różnie. Walka. To tak półtora roku, to się powoli rzeczywiście wiele rzeczy uspokajało. No ale incydentalnie znowu gdzieś tam, no ja też obserwowałem u siebie coś takiego, często się z tym dzielę, że no jak się tak trochę wejdzie w szpony złego, to on tak łatwo nie wypuszcza. I na przykład miałem takie doświadczenie, że przyszedłem do spowiedzi, jednałem się z Panem Jezusem i zaraz na przykład po spowiedzi miałem najcięższe pokusy, zresztą parokrotnie tak było w moim życiu, że właśnie zaraz po spowiedzi jakby na powrót wpadałem jakby w poważne zło, nie? W grzech śmiertelny. I ciekawe, że później się nawet uspokajało. No ale ja żyłem już w stanie niełaski i często później odwlekałem ze spowiedzią, że jest też takie moje doświadczenie, że no diabeł ma taczy w naszym życiu. Jak człowiek próbuje się nawrócić, przybliżyć do Pana Jezusa, no to on wtedy zaczyna odciągać, kombinuje, stwarza różne sytuacje, okoliczności. Jest przebiegły w tym wszystkim. No, a w każdym razie, jak już się zdecydowałem, jakby ta spowiedź też była dla mnie przełomowa, jeśli idzie o powołanie. Jakby to, co ten ksiądz mi tam powiedział, łącznie z tym zakonem dominikanów, odczytałem jako głos Pana Jezusa wprost do mnie. Skonfrontowałem to jeszcze z innym kapłanem, pytałem go, co on o tym sądzi. Ja sam w ogóle się nie zgadzałem trochę na tych dominikanów, bo ich nie znałem, trochę się bałem, a później jak pojechałem już z papierami do Poznania na takie 4 dni tak zwanych obserwacji, że żyje się tam, patrzy się. Boże, od samego początku, od zobaczenia tego klasztoru, wejścia za furtę, wszystko mnie tam przerażało. Nic mnie tam nie pociągało. To były ogromnie trudne 3 dni dla mnie, bo ja chciałem służyć już Panu Jezusowi, natomiast była ciągle jeszcze ta kwestia tych właśnie dominikanów. Jaką ogromną walkę duchową tam prowadziłem i przyznam szczerze, że cały czas gdzieś na płaszczyźnie umysłu pojawiał się, nie, no ja tu nie mogę być, nie, to nie jest dla mnie miejsce, idę do Salezjanów.

0: Natomiast gdzieś głęboko w sercu czułem, że Pan Jezus chce, żebym był tutaj. No i tam pamiętam, że trzeciego dnia po południu na różańcu jakby tą walkę zakończyłem, nie do końca rozumiejąc właściwie, dlaczego Pan Jezus chce, żebym był tutaj. Powiem tak szczerze. Po ludzku mi się tam nie bardzo podobało. O czym rozmawiałem i tam mi się trochę prostowały to patrzenie na zakon dominikański, ale tak mówię, wtedy po ludzku nie bardzo widziałem to wszystko, ale czułem, że Jezus chce, żebym był tutaj. I miałem wtedy jakąś taką nieprawdopodobną łaskę wiary i posłuszeństwa, aczkolwiek nie bez oporu, że w końcu właśnie w czasie tej adoracji powiedziałem: Panie, no dobrze, jak chcesz. Nie rozumiem tego kompletnie. I zresztą też jak szedłem do zakonu, to mu wyraźnie mówiłem: Panie, jeśli to nie jest moje miejsce, to proszę, żeby mnie wywalili stamtąd, albo się coś wydarzyło, żebym miał jasność. Nie chcę tutaj. I później zostałem u dominikanów.
1: Nie chcieli wywalić.
0: No nie chcieli.
1: Od którego momentu zaczyna się głęboka relacja, czy obietnica głębokiej relacji? Jaki to jest moment, kiedy Chrystus staje się osobą obok, będącą?
0: No dla mnie to są te rekolekcje w ogóle ewangelizacji.
1: Czyli już wtedy był.
0: Tak, tak. Nie, to już przed zakonem był. Jezus rzeczywiście to jest to, co się jakby zawsze dokonuje w nawróceniu. Jezus stał się dla mnie realną, żywą osobą. Stał się, no, zawsze był, ale jakby ja go zobaczyłem też jako tego, który całe życie był przy mnie. To jest znamienne, że ja w tym spotkaniu z miłosierdziem Bożym, z Panem Jezusem, nagle zobaczyłem, że On był we wszystkim. Też zobaczyłem całą historię, że tam we wszystkim jakoś Pan Jezus ciągle prowadził do tego spotkania. No i rzeczywiście, no tak, te rekolekcje to jest doświadczenie Boga żywego, kochającego, Bożego miłosierdzia. To jest, miałem nieprawdopodobne parcie do modlitwy. Mój kolega, który mówił ze mną, ja w ogóle, nikt mi tego nie mówił w ogóle tam, nikt mnie nie nakłaniał, właśnie chodziłem codziennie na godzinną adorację, czy co prawda tam się trochę męczyłem, bo tak wydawało mi się, że się nie potrafię modlić, nie wiedziałem, co tam robić. Patrzyłem na ludzi ze mną, że mi się, Boże, jak oni się pięknie modlą, przynajmniej tak mi się wydawało, a ja tak trwałem, wcale nie było łatwo tak znowu na tej modlitwie, to nie jest tak, że to była sielanka, ale coś mnie tam ciągnęło i przychodziłem regularnie, zacząłem czytać Słowo Boże. Słowo Boże stało się dla mnie żywe. Fascynujące doświadczenie, że pamiętam, jak tata mi przynosił czasami i mówi: popatrz, posłuchaj. Czytam, a dla mnie to nic nie mówi. Natomiast wtedy pamiętam, jak otworzyłem Ewangelię, nawet pamiętam Łukasza. To po prostu to jest tak nieprawdopodobne doświadczenie. To słowo orało moje serce, no po prostu.

0: No i Kościół potwierdził, przyjęli, wyświęcili. Jakie są trudne momenty w czasie formacji? Ile ona trwa, dominikańska?
1: Formacja dominikańska trwa 7 lat. Jest rok nowicjatu, przynajmniej ja wtedy tak miałem. Teraz jest jeszcze miesięczny postulat, a właściwie rok trzeba mieć kontakt z powołaniowcem i tam już być na różnych spotkaniach. Ja jeszcze wtedy u nas nie było. Miałem rok nowicjatu, 6 lat studiów. No, nowicjat kojarzy. To jest piękny okres, ale zarazem też taki trudny, bo jest to tak, z jednej strony no, odkrywanie coraz bardziej tej Bożej miłości, życie w nowicjacie, wyciszenie, ten czas na modlitwę, czytanie Słowa Bożego rzeczywiście sprawia, daje takie możliwości pogłębiania relacji z Panem Jezusem, no, ale też na przykład odkrywałem w nowicjacie prawdę o sobie, o swojej niedoskonałości, o maskach, które ponakładałem w swoim życiu. To było też odkrywanie z jednej strony pięknej prawdy o tym, że jestem dzieckiem Bożym, ale i też tej prawdy o tym, że jestem grzesznikiem. No, więc to takie wszystko było piękne i trudne zarazem. Trudne dla mnie na przykład było wejście w życie zakonne, choćby od takiej strony jak milczenie, że byłem człowiekiem, który ciągle żył w muzyce od rana do wieczora, tylko w pracy, w domu. Ciągle się coś robiło, więc to też nie było dla mnie łatwe, ale ta cisza była zbawienna, ta modlitwa, później studia. No, przyszedł taki pierwszy poważny kryzys. To pamiętam, było już trzeci rok po mojego pobytu w zakonie, w czasie drugiego roku studiów, gdzie ja, który byłem na 100%, że tak powiem, tak mi się wydawał, pewny swojego powołania, nagle wszystko jakby na nowo. Rzeczywiście bardzo trudny moment ponownego odpowiadania sobie na pytania. Jeszcze raz, zresztą zakon to jest codziennie, trzeba ciągle, zresztą myślę, że tak jak w małżeństwie, ciągle ponawiam tę wierność, miłość, Panie, Ty jesteś dla mnie, tak małżonek, żonie, Ty jesteś moja, ja jestem dla Ciebie do śmierci, nie? Trzeba codziennie jakby to powołanie pielęgnować i odnawiać. No, był taki kryzys, to był rzeczywiście drugi rok, bardzo trudny czas. Jeden, tak później myślę czasami, że jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu, tak od strony duchowej, psychicznej, egzystencjalnej, no ale jakoś z Bożą pomocą, też przy pomocy kierownika duchowego jakoś to przeszedłem. Inna rzecz, że niezwykle dużo mi to dało, takim moim dojrzewaniu duchowym. Niezwykle ten trudny czas mnie przeorał, pokazał mi też pewne słabości w moim życiu, które nie widziałem. Człowiek po nawróceniu bardzo łatwo też wpada w pychę. Się zaczyna w tym momencie wydawać, że zaraz będzie mistykiem.

0: bo ja mówię, ostatnio klerykom powiedziałem w czasie rekolekcji, że kapłan jest na pierwszej linii frontu. Jakby, no, idzie przed ludem wierny do Królestwa Bożego, ale też jest przeciwnik, który ciągle temu ludowi wiernemu, także temu kapłanowi przeszkadza. I kapłan z tej racji, że jakby wprost wyrywa często ludzi właśnie z obień zła, jest też bardzo narażony na działanie zła, na pokusy. I sakrament kapłaństwa, który dostaje od Pana Jezusa, jest też ewidentnie w moim odczuciu taką łaską obrony przed tym. Dużo poważniejszą, tak sądzę, niż mają ludzie świeccy. Natomiast kapłaństwo daje też ogromną przestrzeń do służby. No. Do służby wielu ludziom, różnym ludziom. Jeśli się tylko chce to robić, jeżeli się chce służyć ludziom, jeśli się jest, tak ja to odbieram, jeśli się jest jakimś otwartym kapłanem, no to pracy jest, że tak powiem, po pachy. I to nawet nie trzeba specjalnie wymyślać wiele rzeczy. Po prostu ludzie znajdują i przychodzą i tylko jakby rozeznawać, czy wchodzić to, czy nie. Wchodzić, nie wchodzić. No właśnie.
1: Ile lat tego kapłaństwa jest? Kilkanaście już.
0: Nie. 9 lat.
1: I teraz, czy są jakieś etapy? Czy są jakieś...
0: W kapłaństwie.
1: Tak, kapłaństwa. Czy jest jakieś dojrzewanie? Czy są jakieś kroki?
0: No tak. Ja przecież tak samo w mojej relacji z Panem Jezusem, mam nadzieję, dojrzewam jak każdy wierny. I to się u mnie dokonuje akurat na płaszczyźnie kapłaństwa, u innych to się dokonuje na płaszczyźnie małżeństwa. Mnie się to też dokonuje jeszcze na płaszczyźnie życia zakonnego. Nie u mnie. Fundamentalne to jest życie zakonne, więc oddanie swojego życia Jezusowi. Natomiast na to dochodzi jeszcze posługa kapłańska, która jest konkretną służbą, pracą. Trudno mnie oceniać jakby takie...
1: Nie chodzi o oceny.
0: Duchowe aspekt. Na pewno widać pewne dojrzewanie w samym sposobie na przykład tej posługi kapłańskiej.
1: Co to znaczy?
0: No inny sposób, tak sądzę, głoszenia słowa, bo znaczy mogę też mówić to, co ludzie jakby mówią. Niektórzy mnie znają na przykład od lat i którzy tak mogę ostatnio gdzieś mi mówili właśnie ludzie, którzy rzeczywiście znają mnie od lat, słuchają, byłem z nimi związany tam z jakąś wspólnotą i mówią, że ewidentnie widzą, że jakby inaczej głoszę.

0: zgłoszenie się zmienia.
1: Z jakiego na jakie?
0: No, nie wiem, to trochę już tak, trochę mi niezręcznie o tym mówić. No, no mówią, że z, nie wiem, że z mocą większą głoszę, tak to nazywają, no, że jest jakaś moc, głębia, prostota się pojawia. No to rzeczywiście tak jest. Jak pamiętam pierwsze moje kazania, zostałem duszpasterzem akademickim. Całe moje kapłaństwo 9-letnie to jest głównie posługa studentom duszpasterstwa akademickim. No więc duszpasterz akademicki, przyjechałem młody ksiądz, czyli środowisko akademickie, no to te kazania starałem się, żeby miały dużo treści, także takie intelektualne, więc robiłem wstępy. Cytaty zawsze jakoś staram się dać. Cytaty zawsze staram się dać, ale... No widzę, że takie były trochę małe traktaciki. Zawsze starałem się, żeby, tak mam nadzieję, żeby to słowo było żywe, pokazywało Jezusa, ale to takie trochę było często zaciemniało. Tak w moim odczuciu teraz myślę, zaciemniało istotę przesłania. No właśnie, no, to człowiek się uczy. To jest też pewien warsztat. Na pewno najważniejsze jest, ja to jakby... Mam takie też doświadczenie, najważniejsze jest, żeby starać się słuchać Ducha Świętego w tym, nie? Pierwsze doświadczenie mojego pierwszego kazania, które głosiłem jeszcze jako kleryk, no to było doświadczenie rzeczywiście jakby takiego niezwykłego światła na modlitwie. Pierwsze moje kazanie to było tak, że jakby wręcz Duch Święty mnie cały jakby, znaczy nie tak, że linijka po linijce, ale jakby treść mi się nagle tak jakby wyświetliła w głowie, na modlitwie. Później dopiero gdzieś, nawet pamiętam, że nic z tym nie zrobiłem, wieczorem tak siedzę i nagle mnie tnęło, że muszę to zapisać. Zapisałem to na kopercie gdzieś, tak spisałem te główne myśli i to, jak to powinno wyglądać. No później zaczęła się obróbka, oczywiście kleryk, miał dużo czasu, więc to przejęty, pierwsze kazanie pracowałem. Obróbka tej homilii, krótkiej bądź co bądź. Później się trochę wystraszyłem nawet tej treści, bo rzeczywiście to było kazanie w takim sposób i trochę takie treści, które, nie wiem jak to powiedzieć, no moi bracia dominikanie raczej tak nie głosili. Trochę tak sobie się ojrony. Jak ja to wyjdę i powiem, poszedłem do mojego współbrata, mówię, no masz, przeczytaj, co o tym sądzisz. No fajne, fajne, takie, no mocne. No i miałem taki dylemat, no i nie, może jednak trochę, trochę pozmienia, może uspokoję, nie wiem, tak bym to powiedział, uspokoję tą homilię, ale no nie, ale pamiętam też, no ale nie mogę, no przecież to jakoś Pan Jezus mi powiedział, że się poszedłem, powiedziałem. No właśnie, więc próbuję, bo czy mi się to udaje zawsze, nie wiem. Próbuję jakby słuchać Pana Boga. Też w tym kapłaństwie zrozumiałem, że to nie ja jestem tym, który nawraca. To jest też, to jest moje doświadczenie z kapłaństwem. Z czasem widziałem, że to nie ja nawracam, że choćbym nie wiem, jakie kazania głosił, potrzebna jest Boża łaska, to Chrystus jest tutaj tym, który nawraca i daje Ducha Świętego. Ja jestem narzędziem. A bardzo łatwo, niestety, to jest właśnie taka słabość. Zobaczyłem też, że bardzo się łatwo przyklejać do tych Bożych darów, do Bożej chwały. Niby nie chcę tego. Chcę naprawdę być pokornym sługą, ale to serce pyszne się gdzieś tam przykleja. Też się taki właśnie zrodził we mnie problem, co zrobić, żeby przypadkiem nie odbierać chwały Bogu, żeby nie dla siebie działać.

0: zacząłem rozmawiać z moim przyjacielem, właśnie Benedyktynem. Co ty robisz, człowieku, żeby się nie przywiązywać? I zacząłem prosić Boga, żeby mnie chronił przed odbieraniem mu chwały, żebym ja był, głosił tylko jego. No, się zaczęły takie próby. Ja jestem góralem, więc ja potrzebuję młotka czasami, więc mi Pan Jezus zaczął tam odzierać. I też zobaczyłem właśnie, że to... Przede wszystkim trzeba się otwierać na Jezusa, słuchać, co mówi, próbować głosić to, co On mówi w Duchu Świętym. No i będzie.
1: Widziały Cię cuda. Byli tacy kapłani z Brazylii, Włosi. Mm-hmm.
0: Antonello i Enrique.
1: Tak, teraz przygotowujemy wspólnie pobyt kapłana z Ugandy, ojca Johna Baszubora. To już jest takie działanie, znaczy uczestniczenie w czymś takim, to już jest, no bardzo łatwo się przykleić do tego.
0: Bardzo, to prawda.
1: Człowiek się dobrze czuje, jak jest szafarzem wejściówek na... Na miejsce, gdzie z dużą pewnością wiemy, że kilkaset, a może nawet 1800 cudów się zdarzy, bo tam 1800 osób chcemy wepchnąć do tego kościoła.
0: No wiesz, no ciągle stoimy, ja uważam, w ogóle posługa charyzmatyczna, zwłaszcza też przebywanie w takim środowisku charyzmatycznym i posługiwanie charyzmatami jest takim trochę chodzeniem po cienkim lodzie, jak to powiedział Antonello chyba w czasie ostatniego pobytu. Zrobiłem z nimi takie spotkanie z ludźmi z odnowy charyzmatycznej, ze wspólnot. On powiedział, że to jest chodzenie trochę po cienkim lodzie. Bardzo mnie to dotknęło pierwszy i że trzeba bardzo uważać i być niezwykle przyklejonym do krzyża Jezusa Chrystusa. Być, trwać w uniżeniu Syna Bożego. No nie jest to łatwe, nie jest. Trzeba bardzo ciągle śledzić gdzieś tam to swoje serce, myślę. Ciągle poddawać się Duchowi Świętemu. No ja nieustannie modlę się o pokorę. Ja nie jestem jeszcze pokorny. Nie jestem, widzę raz po raz okruchy, pychy w swoim sercu. Zawierzę mnie Bożemu miłosierdziu, próbuję je jakoś tam zwalczać tak, jak potrafię, ale zarazem nieustannie proszę Ducha Świętego, żeby mnie uczył pokory i oczyszczał mnie z wszelkiej pychy. No.
1: Kim jest Chrystus, którego poznałeś przez te kilkanaście lat? Kto to jest? Ten, kogo poznajesz w swoim życiu? Bo osoba ma cechy.
0: Jezus jest moim przyjacielem. Jest Bogiem. Ja Jezusa odkrywam jako Boga, jako Syna Bożego. Jest moim Panem. Jest tym, który mnie zbawia. Ja rzeczywiście doświadczyłem i ciągle doświadczam tego, że Jezus wyrywa mnie z mojej grzeszności, z mojej nędzy. Ciągle więc zawierzam mu swoje życie. W tym wszystkim jest moim przyjacielem. Jest Panem, ale i przyjacielem. Kimś, kto mnie naprawdę kocha, przychodzi do mnie delikatnie, który zna moje potrzeby. To ja w tej przyjaźni jestem niewierny. On jest wierny mojej przyjaźni. To jest też jedno z moich doświadczeń, mojego spotkania z Jezusem, że On jest zawsze wierny swojemu przymierzu.

0: זו. הללוהו בגבורותיו, הללוהו כרוב מודלו, הללוהו בתקע השופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: To jest coś, zresztą wyryłem to na obrazku prymicyjnym, że Bóg jest wierny swoim darom i swoim obietnicom, nigdy tego nie cofa. To jest przepiękna sprawa. To mnie zawsze porusza, że ja po swoich często niewiernościach wracam i spotykam Jezusa, który mnie nie potępia, a który mnie kocha, pociesza, przytula i mówi: idź dalej. Idź, nie załamuj się, idź.
2: Wyznałeś, wszystko jest okej.
1: Właśnie. No jest to osoba, która, ja też doświadczam, no żywa, się żyjąca, prawda? Chrystus zmartwychwstał. Jest to osoba, która nas kocha z ogromną mądrością, też bym tak powiedział, że Jezus jest, też mogę to powiedzieć po swoim życiu, jest wyśmienitym pedagogiem. Dobrze wie, jak dojść, kiedy. Na wszystko znajduje dobry czas dla nas. Dobrze jest właśnie tę prawdę, my się odkrywać w swoim życiu, że Bóg zna czas najlepiej. Lepiej wie, co, kiedy nam jest potrzebne. To, co mogę powiedzieć, że to, co też odkrywam, to jest Jezus, mój Pan i Zbawiciel, ma moc. Ma nieprawdopodobną moc, której ja nie mam. Ja przychodzę właśnie, żeby się w tej Jego mocy zanurzyć i też przychodzę, żeby ludzi, którzy do mnie przychodzą, zawierzać moc Jezusa Chrystusa. To jest też może rzecz, którą zawsze widziałem, a ostatnio widzę jeszcze bardziej, choćby poprzez właśnie różne znaki, takie spektakularne,

0: naszymi słuchaczami.
1: Za młodzież.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ojciec Janusz Chwast, dominikanin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bogna Białecka, psycholog, szefowa portalu Aletea Polska. I moje pierwsze pytanie jest takie. Jak z Twojego doświadczenia, o jakich faktach możemy mówić w związku z oddziaływaniem sztucznej inteligencji na działalność w sieci?
1: Czy mówimy o psychologii, czy o technologii? Bo na technologii to się nie znam, na psychologii wiadomo.
0: Mówimy o doświadczeniach redaktora.
1: Doświadczenia redaktora są kiepskie. Na razie jestem w trakcie jednej sprawy, że tak powiem, takiej, którą nie chcę rozgrzebywać, bo może się skończy polubownie, ale jeden z problemów, które się pojawiają, jeśli chodzi o teksty generowane przez sztuczną inteligencję, to jest fakt, że jest łatwo przerobić jakby artykuły, które stworzyli inni, w taki sposób, że to de facto nie jest plagiatem. Tylko tyle, że akurat wszystkie myśli, które się tam pojawiają, są dokładnie takie same. Czyli na przykład
0: to jest plagiat. Czyli to jest plagiat. Czyli to jest plagiat.
1: Niby tak, ale jak się to przepuści,

0: przez antyplagiatowy jakiś program, to wychodzi, że nie, dlatego że sformułowania są inne, tylko myśli są te same. I to jest może problem taki a propos praw autorskich, nie, co w tej chwili. Albo mamy, może być też coś takiego, na tym przecież cierpią też artyści, że tworzy się na podstawie ich osobistego stylu, na przykład tworzenia zdjęć czy właśnie dzieł sztuki, tworzy się za pomocą sztucznej inteligencji rzeczy w ich stylu. I rezultat jest taki, na to zwraca bardzo dużo uwagi młodzi artyści, że no, ludzie wybierają coś, co można dostać za pół darmo, czy w ogóle za darmo, a co wygląda równie dobrze jak prawdziwe dzieło sztuki. I to też jest problem, bo to de facto nie jest plagiat. To jak ludzie się zastanawiają, prawda, nad tym, jak to wygląda, to że to jest trochę tak jak z mistrzem i uczniami, nie? Że uczniowie uczą się charakterystycznego stylu mistrza i tworzą rzeczy w jego stylu, ale przecież to nie jest plagiat, tylko że akurat tutaj nie mamy ludzi, którzy tworzą na wzór mistrza, tylko mamy sztuczną inteligencję, która tworzy na wzór mistrza. Pojawiają nam się po prostu gigantyczne problemy, jak to zakwalifikować, prawda?
1: Tak. W pewnym momencie moje dzieci przestały, no może moje dzieci nie, no ale wiele młodych osób, z którymi mam kontakt, przestały w ogóle szukać po internecie czegokolwiek, tylko zadają pytania sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja przygotowuje im bryki, takie streszczenia. Czy to wpłynęło jakoś na wasze postrzeganie, mówię o portalu, wasze postrzeganie tekstów własnych i konieczności dostosowania się, bo to chyba masywne zjawisko, prawda?
0: To znaczy tak, to rzeczywiście generalnie ludzie i starsi i młodsi zaczynają szukać, czytać podsumowania sztucznej, stworzone przez sztuczną inteligencję na różne tematy i wyrabiać sobie bardzo szybko opinię. I pół biedy, jak to dotyczy po prostu faktów, prawda? Czyli że tutaj, a tutaj był jakiś, nie wiem, wybuchła rura z gazem, tak? I wszystkie źródła są zgodne co do tego, że wybuchła rura z gazem w tym miejscu. Ale tam, gdzie już się pojawiają różne interpretacje tego, no to może się skończyć na tym, że dojdziemy do ataku kosmitów, prawda? Bo akurat ta jakby narracja stała się dominująca w sieci. Wszyscy mówią o tym, że to prawdopodobnie ufolutki. I nagle jako podsumowanie AI się pokazuje, tak, to jest rura, która wybuchła wskutek ataku kosmitów. Mieliśmy atak kosmitów i teraz no, udajemy, że tego nie ma. Więc to jest ogromny problem, prawda? Jak się na to patrzy, że podsumowanie sztucznej inteligencji tak naprawdę zbiera informacje najbardziej popularne, a nie niekoniecznie prawdziwe.
1: Tak.
0: A rezultat jest taki, że ludzie stwierdzają, no tak, rzeczywiście, atak kosmitów był.
1: Osoby z portali informacyjnych, ale nie tylko, mówią, że radykalnie zmieniło się ssanie na różnego typu teksty, że sztuczna inteligencja zagospodarowała pewną część rynku, ale nie jest w stanie zagospodarować na przykład czegoś, co my nazywamy świadectwem, tak? Czyli dobrych historii. Czy masz tutaj jakieś spostrzeżenia, jakieś obserwacje w tej kwestii? A charakter, znaczy, co się ostało? Czego nam nie robimy portale, tak? Próbujemy przebić się z informacjami.
0: No problem jest taki, że to nie do końca tak, że świadectwa są zupełnie nietykalne. Dlatego, że na przykład teraz Meta sama się przyznała w którymś momencie, że na Facebooku i na Instagramie zaczęły się pojawiać twory generowane praktycznie od A do Z przez sztuczną inteligencję. Że to nawet nie są prawdziwe osoby, tylko jakby persony, tak? Persony, które regularnie publikują różne treści. I wśród tych rzeczy, to znaczy, teraz jest strasznie trudno odróżnić na przykład, co jest tworzone przez prawdziwego człowieka, który po prostu posiłkuje się sztuczną inteligencją, która może być pomocna na przykład do uporządkowania struktury wypowiedzi, tak żeby ona była czytelniejsza, żeby była łatwiejsza do przyswojenia. Czy też to jest ktoś, kto... Znaczy, że właśnie, że to nie jest w ogóle ktoś, tylko to jest ta persona, sztuczna inteligencja sama w sobie, która generuje wszystko od A do Z na podstawie trendów. I to jest trudne do odgadnięcia, bo zauważyłam, pojawia się dużo w sieciach społecznościowych rzeczy typu storytellingowego trochę. To znaczy, że jest jakaś opowieść o czymś, co tam, jakiejś osobie, która coś tam przeżyła. Dobrze się to czyta, ale potem jest takie pytanie, czy to w ogóle jest prawdziwe. Zresztą czasami to dotyczy też postaci rzeczywiście istniejących, tak, figurujących w Wikipedii. Tutaj barwna opowieść o tej postaci. To są duże problemy ze względu na to, że z jednej strony to jest informacja, prawda? Ale z drugiej strony to jest takie, że... Ja mam wrażenie, że ten Diego Hidalgo, z którym kiedyś zrobiłam na Alate wywiad o wpływie technologii płynnych, tak zwanych, na człowieka, o tym mogę też za chwilę powiedzieć dwa słowa, on mówi, że w momencie, kiedy wyręczamy się sztuczną inteligencją do stworzenia jakiejś treści, to pozbawiamy się części swojego człowieczeństwa. I on to konkretnie, mogę ci powiedzieć, podał na przykładzie znajomego księdza, który mówi, kiedy ja przygotowuję kazanie, to zaczynam od tego, że czytam Ewangelię, która jest na przyszły tydzień, na niedzielę, i zaczynam ją obmadlać. Tak? Modlę się o światło Ducha Świętego, pozwalam codziennie to czytając i na nowo przeżywając. One są powtarzalne, prawda? No, ale jednak na nowo przeżywając i czytając każdego dnia, modląc się tą Ewangelią, zastanawiam się, co mam ludziom powiedzieć, co tutaj Pan Bóg mi mówi, żebym im powiedział. I mówi, cały tydzień się modlę nad tym. To kazanie powstaje, może nie być jakieś tam porywające, może nie być super, ale ono powstaje właśnie dzięki procesowi modlenia się nad treścią tego, co ja mam, co mam ludziom przekazać. A mówi, a sztuczna inteligencja może mi takie kazanie wygenerować po prostu od tak, pik, pik, prawda? I będzie ono prawdopodobnie lepsze niż to, co ja potrafię powiedzieć. Tylko że to będzie nie tylko outsourcowanie mojego myślenia, ale też outsourcowanie mojej duchowości. I to będzie sztuczne, kompletnie sztuczne, nie?
1: No ale w jakich kategoriach lepsze? W literackich być może. Natomiast, no właśnie, natomiast w duchowych absolutnie nie.
0: No właśnie, to jest ten problem, prawda?
1: Bo ja znam głoszących rekolekcje, którzy mówią bardzo słabą polszczyzną, ale są wstrząsający, tak? A czasami są tacy, którzy uwodzą słowem, ale za tym tak naprawdę, jak wyjdziesz z tych rekolekcji, za tym nic kompletnie nie stoi. Niewielu jest takich jak świętej pamięci ksiądz Pawlukiewicz, który mówił z ducha, jednocześnie był mistrzem słowa i wiedział, że co 3,5 minuty trzeba słuchacza rozśmieszyć, tak? Aha. I jemu się to udawało, wplatał to w tok myślenia. No był geniuszem. Bóg go przemienił, ale wcale nie jest powiedziane, że to są lepsze rzeczy. One nie są lepsze, one są po prostu w kategoriach literackich przyzwoitsze.
0: Tak, albo rozrywkowych. Tak. Rozrywkowo to się dobrze słucha, to jest taka gładka opowieść, miła.
1: Ja rozpoznaję w dalszym ciągu sztuczną inteligencję, dlatego że jest zbyt gładka. I to dotyczy i zdjęć, które mają takie rozproszone światło, i to dotyczy też tekstów. To oznacza, oczywiście można wpisać jakiś skrypt, który sprawi, że będzie tam jakiś zadzior, tak? Ale tak jak standardowo czytam teksty sztucznej inteligencji, to one są po prostu obłe. I tyle. Co to jest?
2: Obłe i takie, że jak się potem przeczyta jakieś zdanie, to się zastanawia, brzmi bardzo podniośle, ale co to tak naprawdę znaczy,
1: tak,
2: nie?
1: Tak, tak, to jest puste po prostu. Wpływ technologii płynnych na człowieka. Co to znaczy?
2: Ale, no właśnie płynne, bo Diego mówił o tym, że mieliśmy moment technologii elektroniki stałej, czyli stoi komputer w pokoju, muszę do niego podejść, muszę go włączyć, ma włącznik, ma wyłącznik, muszę się zastanowić, co ja chcę z nim zrobić, ja? Po co ja w ogóle podchodzę i co chcę robić na tym komputerze. Ale to jest technologia stała. Teraz jesteśmy na jakby pośrodku, to znaczy głównie mamy technologię płynną. W tym sensie, że moment decyzji o tym, że skorzystam z technologii, już jest totalnie rozmyty, bo mamy smartfony, które mamy ze sobą, mamy w kieszeni i po które sięgamy wręcz odruchowo, albo w odpowiedzi na powiadomienia, albo są też ludzie, którzy jak powiadomienia zbyt długo nie przychodzą, prawda? To zaczynają sięgać pod smartfon z niepokoju, bo tam pewno coś się wyłączyło, coś nie wiadomo, coś mnie omija. Ale tracimy refleksyjność nad samym sięganiem po urządzenie i stąd on to nazwał technologią płynną, że poruszamy się w niej trochę jak w wodzie. Jesteśmy świadomi, że ona istnieje i że z niej korzystamy, ale to jest jeszcze ten etap wody, aczkolwiek z sięganiem właśnie odruchowym. I mówi etap w ogóle już gazowy, tak, ten totalnie technologii, to jest moment, kiedy zaczynamy sięgać czy korzystać z gadżetów, które są na stałe obecne w naszym życiu, typu okulary, tak? Okulary, które mam na sobie cały czas i które na przykład mi tłumaczą na mój język to, co, na co skieruję wzrok, teksty, że czy mi tłumaczą też, czy rozwiązują zadania. Przecież były afery z dzieciakami przynoszącymi takie okulary na matury, czy nawet z tym, że w zeszłym roku, z tego co pamiętam, w zeszłym roku lub dwa lata temu unieważniono egzaminy lekarskie, bo ileś tam osób przyszło w takich okularach od razu odpowiadających na pytania, nie? Na egzaminy. I to już jest ta technologia gazowa, gdzie my nawet jej nie zauważamy, że z niej korzystamy. I to jest dopiero ogromne zagrożenie, że mamy coś, co staje się jakby częścią mnie i ja zapominam, że w ogóle z tego korzystam.
1: Jeden z takich obserwatorów tej rzeczywistości pogranicza natury ludzkiej i technologii, Miłosz Ludowski, w takim ciekawej bardzo rozmowie powiedział coś, co mnie całkowicie zszokowało. Otóż okazuje się, że TikTok w Chinach jest pełen głębokich treści, jest narzędziem edukacyjnym, a skrypty napisane na zachód mają tylko i wyłącznie podbijać przyjemność i szerzyć głupotę.
2: Tak jest.
1: Ale to niesamowite.
2: Miłosz ma rację.
1: Ale to niesamowite jest. To bardzo mi się to podoba, jak facet, który 4000 lat temu złożył kilkaset zdań, czy no nie wiem, czy Sun Zi więcej tych zdań złożył. I dziś państwo wielkie, aspirujące do rangi mocarstwa światowego, rozwala młodzież w kraju wrogim sobie, w kraju, który go kiedyś upokarzał, rozwala młodzież przy pomocy platformy jakiejś społecznościowej. Aha. To jest zupełnie niesamowite. I narkotyki, tak? I tutaj narkotyki, aha, bardzo proszę. I bardzo proszę tutaj dopaminka, kortyzolek, melatoninka i tresura.
2: A, pamiętasz wszystko.
1: Zaraz o tym będziemy mówić.
2: Tak, bo to, co jest z TikTokiem generalnie ciekawe, to znaczy ten TikTok chiński jest odrębny zupełnie. To znaczy to jest odrębna platforma, oddzielona i fizycznie, i też z innymi algorytmami. I oni rzeczywiście tam promują wartości, które są dla nich ważne. To jest na przykład szacunek dla starszych, patriotyzm, tego typu rzeczy. Tam jest mnóstwo takich treści. A pytanie, które ja mam, część mówi o sposób otwarty, TikTok, który jest dla całej reszty świata, to jest wojna hybrydowa, czyli dokładnie to, co powiedziałeś. Ale jest jeszcze pytanie drugie, które mi powstaje. A może oni nie wsadzali tam specjalnie jakichś algorytmów, które mają nas psuć?
0: tylko po prostu tacy jesteśmy. No, tylko po prostu jesteśmy na etapie schyłkowej cywilizacji, która...
1: Zapewniam cię, że wsadzili... Zapewniam cię, że wsadzili wszystko, co można było wsadzić, żeby białych diabłów pognębić.
0: Czyli mówisz, że nie jest tak źle, że TikTok po prostu się dostosował
1: nie,
0: do tego,
1: jest
0: jak
1: jest tak źle, ale jednocześnie oni zrobili wszystko, co mogli, żeby było jeszcze gorzej. No. Drodzy Państwo, to jest nasza trzecia rozmowa i w jednej z nich, a potem to streściliśmy, to dziś czas jest na kolejne streszczenie, teraz już przy pomocy pojedynczych zdań, drodzy Państwo, w jaki sposób ekrany mogą nam niszczyć życie, tak? Więc pierwsze hasło to jest dopamina, drugie to jest kortyzol, trzecie to jest melatonina, a czwarte to jest tresura. I teraz czy możesz jednym zdaniem o tym zalewie dopaminy, jak on nas krzywdzi?
0: Tak. Generalnie chodzi o to, dopamina to jest neuroprzekaźnik w mózgu, który jest nam potrzebny do przetrwania. I normalnie jest produkowany w sytuacjach, kiedy jest okazja, żeby przedłużyć swoje istnienie. Na przykład, żeby się najeść, żeby jeżeli jest jakieś zagrożenie czy sukces. Natomiast dostęp nieustanny do rzeczy online powoduje, że ten cały układ jest oszukany i mózg jest zalewany bardzo dużymi porcjami dopaminy, na przykład przez to, że dostajemy dużo atencji w mediach społecznościowych, gramy w gry, czy niektórzy oglądają pornografię, na przykład internetową. Więc,
1: rezultat jest dopamina.
0: Taki, że możemy, że w tym momencie się uzależniamy i cały ten układ nagrody zostaje rozregulowany i podporządkowany naszym działaniom online. Więc to jest to jedno.
1: Punkt drugi, przebodźcowanie, kortyzol, adrenalina.
0: Tak. Druga rzecz, ogrom bodźców związanych z ciągle zmieniającymi się obrazami, dźwiękami online powoduje, że wydziela się zbyt dużo adrenaliny w naszym mózgu czy nawet w naszym ciele, a rezultatem jest wzrost nienaturalny poziomu kortyzolu, hormonu stresu i rezultat jest taki, że stajemy się coraz bardziej znużeni, a jednocześnie pobudzeni. Trudno nam jest się skupić, trudno nam na przykład wieczorem też pójść spać, bo nam się nie chce spać. I to jest ten kolejny
1: punkt trzeci,
0: czyli
1: niebieskie
0: melatonina.
1: Światło.
0: Melatonina związana z niebieskim światłem z ekranów, które powodują, że mózg nie produkuje hormonu snu albo produkuje go za mało i rezultatem jest sen płytki albo w ogóle, że nam się nie chce spać i idziemy spać kilka godzin później niż powinniśmy. Rezultat chroniczne niedospanie.
1: I punkt czwarty, tresura, pies Pawłowa, tak. System nagrody. Na czym polega
0: dokładnie
1: niebezpieczeństwo?
0: To jest głównie związane z powiadomieniami, na które zaczynamy reagować jak pies Pawłowa na dźwięk dzwonka, tak na brzęczyk. To znaczy słyszymy powiadomienie, widzimy powiadomienie i od razu taka mieszanka hormonów nam się wydziela, ponieważ to może być wszystko. To może być hejt, to może być jakaś wygrana, to może być coś bardzo ważnego. I w rezultacie sięgamy po te smartfony, po urządzenia o wiele częściej niż jest to dla nas dobre, zdrowe.
1: Drodzy Państwo,
0: to jest pigułka.
1: Drodzy Państwo, i to był przydługi wstęp do audycji, w której spełnimy marzenie Bogny. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób rodzic może być kochającym dla swoich dzieci, kochającym autorytetem. Czyli mamy dwie kategorie bardzo ważne dla naszej cywilizacji, dla cywilizacji wywiedzionej z objawienia, czyli miłość i mądrość.
0: Czy kończymy już temat ze sztucznej inteligencji, bo właściwie myśmy dopiero zaczęli, a tutaj jest parę rzeczy, które są totalną nowością, a z których my do końca nie zdajemy sobie sprawy.
1: Więc powiedz o tych rzeczach, a ewentualnie przeniesiemy to na za 4 tygodnie ten temat.
0: Tak, tak. Bo
1: słucham cię z uwagą.
0: Bo powiem, bo to jest naprawdę wstrząsające, ponieważ już pojawiły się badania mówiące o tym, w jaki sposób korzystanie w ogóle ze sztucznej inteligencji wpływa na nasze funkcjonowanie. Ja trochę mówiłam o tym funkcjonowaniu duchowym, tak, że outsourcujemy duchowość i w rezultacie zostajemy z niczym, ale badania twarde, naukowe które tak naprawdę to jest 2024, 2025, 2026 się pojawiają, no bo to jest nowość. To, które mną najbardziej wstrząsnęło, dotyczyło ludzi, którzy zajmują się redakcją tekstów naukowych. Wyglądało, to są ludzie, którzy od lat pracują w ten sposób, że na przykład biorą jakiś artykuł, muszą go przeczytać, przeczytać ze zrozumieniem, streścić, tam sprawdzić bibliografię, przygotować podsumowania i tak dalej. Czyli ludzie, którzy na co dzień od lat dorośli używają wyższych funkcji poznawczych, takich właśnie jak analiza, synteza, wyciąganie wniosków, myślenie krytyczne i tak dalej. Oczywiście, że jak się pojawiła sztuczna inteligencja, to oni masowo zaczęli korzystać właśnie z tych ułatwień, bo sztuczna inteligencja zrobi to po prostu super. Takie wyciągnie mięsko, tak, z badania naukowego, poprawi bibliografię i tak dalej. Okazało się, że już po paru miesiącach intensywnego korzystania w ten sposób ze pomocy sztucznej inteligencji, ci ludzie zaczęli mieć problemy z czytaniem, ze zrozumieniem nawet. Czyli te wszystkie funkcje poznawcze wyższe zaczęły im się degenerować. U osób, które mają wyćwiczone te części mózgu odpowiedzialne właśnie za wyższe funkcje poznawcze, używają ich od lat, a mózg bardzo szybko nauczył się zlecać jakby na zewnątrz myślenie. I to jest dla mnie wstrząsające, bo skoro to ta demencja cyfrowa, bo to trzeba w ten sposób nazwać, dotyka osób dorosłych i wyćwiczonych w myśleniu, to co dzieje się z nastolatkami. Okazało się, że już były badania na ten temat i wyszło na przykład, że dzieciaki, które pisały esej wspierając się sztuczną inteligencją, nie, że napisał za nich, tylko że tam mieli jakiś wkład własny, coś tam jeszcze poprawiali i tak dalej, że już w 5 minut po napisaniu tego nie pamiętają. Nie pamiętają, o czym pisali. Czyli jakby w ogóle nie zachodzą procesy wyższe, tak? Tam nie ma syntezy, nie ma analizy i jeżeli korzystają z tego szybko, dużo i często, to po prostu te wyższe funkcje poznawcze nie mają okazji być wyćwiczone. One, to jest tak, że outsourcują to swoje myślenie już na poziomie bycia nastolatkiem. I za chwilę będzie tak, że jak nie mają czata GPT czy jakichś innych copilota i tak dalej, które im pomogą, to oni nie są w stanie wyprodukować, napisać nic samodzielnie, rozwiązać zadania. I takie badania też się pojawiają, czyli zanikamy, przestajemy myśleć jak, no właśnie, jak ludzie. I to, co jest też gorsze, no bo jako też pracując w Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii też mamy dyżury i trochę do nas dzwoni rodziców. I kiedyś było na przykład jednym z głównych tematów, które jakoś się często przewijały, to był właśnie związany z TikTokiem. Taki, że moje 10-letnie dziecko nie zaśnie bez TikToka, ogląda go aż padnie. I co z tym zrobić? A teraz zaczęły się pojawiać też ludzie, którzy mówią na przykład syn, który jest ścisłowcem i zawsze strasznie się męczył przy tych lekcjach takich humanistycznych, zaczął korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, żeby sobie na przykład napisać esej na polski, czy tam coś tam na historię opracować i tak dalej. Przyszedł do mamy, powiedział, robię to, dlatego że i tak jestem w tym kiepski, a tak to przynajmniej się nie męczę i mam więcej czasu na to, co kocham, czyli na matematykę, fizykę. Wszystko okej, tylko że po pół roku on zaczął mieć problemy z matematyką i fizyką. Dlatego że jakby w ogóle mu się mózg przestawił na poleganie na sztucznej inteligencji do właśnie bardziej skomplikowanych zadań.
1: Czy to nie są jakieś przykłady indywidualne?
0: Tak, to są w tej chwili przykłady indywidualne, no ale jednak to, że to się w ogóle w tej chwili pojawia, tak? Że się pojawia demencja u nastolatków związana z ciągłym korzystaniem z sztucznej inteligencji, to jest duży problem.
1: Ja spotkałem taki wpis i nie wiem, czy on jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy też jest realnym opisem rzeczywistości. Ujął mnie, i to chyba raczej nie był tekst generowany, dlatego że miał własny styl bardzo, bardzo taki żywy. 14-letni chłopiec rozmawiał z AI-em, tak? Zaprzyjaźnił się z nim. Mhm. I oczywiście ten chłopak miał jakieś dysfunkcje, jakieś zaburzenia, ale ten chłopak popełnił samobójstwo, bo finałem któregoś przedłużającego się stanu obniżenia nastroju chłopak powiedział AI-owi, że myśli o samobójstwie, a AI powiedział, to ja na ciebie tam czekam.
2: Mhm. Tak. To znaczy, to jest rzeczywiście autentyczna historia i to jest kolejny obszar zagrożeń, to znaczy...
1: Ale to ten ktoś, kto wymyślił tę sztuczną inteligencję, musi zapłacić 1 000 000 000 złotych kary. Ja nie wyobrażam sobie inaczej, jeśli rodzice nie zmusiliby ich do jakiegoś odszkodowania na wszystkie ośrodki dla dzieci uzależnionych od sztucznej inteligencji.
2: Kompletnie się nie znam na prawie, więc nie wiem, na ile to jest realistyczne, żeby dowieść, że to był ta związek przyczynowo-skutkowy. Natomiast to jest rzecz, która też wychodzi, drugi obszar niszczącego wpływu sztucznej inteligencji. To jest właśnie wpływ na psychikę. To były badania już sprzed 3 lat, gdzie się okazało, że kiedy osoba mająca już problemy, na przykład mająca już paranoję albo jakieś epizody psychotyczne albo właśnie depresję, korzysta ze sztucznej inteligencji, to pogłębia jej problemy. Że właśnie przez to, że ta sztuczna inteligencja jest taka, no właśnie, taka zawsze starająca się być frontem do klienta, nie? Taka, tak, rzeczywiście masz rację tutaj, bardzo ciekawie, że to zauważyłeś i tak dalej, że jest nastawiona właśnie na taki jakby pseudoempatyczny sposób konwersacji, to w momencie, kiedy ktoś zaczyna z nią opowiadać, będąc w stanie psychozy i zaczyna opowiadać o nie wiem, o swoich zwidach typu wydaje mi się, że kiedy jest taka konfiguracja, to wtedy jest zamach na moje życie jest dosyć prawdopodobny, nie? Bo tutaj zauważyłem to i to, to usłyszy, tak, rzeczywiście jesteś bardzo spostrzegawczy. I to, czyli już mamy badania naukowe, które pokazują, że to pogłębia psychozę u osób, które już są psychotyczne, ale pojawiają się też doniesienia o psychozach wywołanych nadmiernym kontaktem z AI. Czyli że ktoś ma po prostu duże problemy, zaczyna traktować konwersacyjną sztuczną inteligencję jako przyjaciela, powiernika i w którymś momencie mu się pojawiają też różne zaburzenia wygenerowane przez ten kontakt. Wiesz, że to jest w ogóle, to wszystko jest związane z faktem, że jak jest w ogóle skonstruowana sztuczna inteligencja. Mówi się o halucynowaniu sztucznej inteligencji, czyli o tym, że od czasu do czasu, i to nie jest błąd programu, tylko jakby no, naturalny skutek tego, w jaki sposób on jest skonstruowany, on tworzy jakieś treści, które nie istnieją w rzeczywistości, ale które brzmią logicznie, pasują jakby do całego kontekstu wcześniejszej rozmowy. I to jest trudne do przewidzenia, kiedy coś takiego się pojawi. No i powiedzmy, że coś takiego się pojawi, bo to, co przytoczyłeś z tym przykładem, to ja czekam na ciebie po drugiej stronie, czy tam, wygląda jak typowe halucynowanie AI, że pasowało to wszystko do tej pory prowadzonej rozmowy i pojawiło się coś, co jakby, no właśnie, logicznie pasuje, ale jest kompletnie wygenerowane. W tej chwili wiem, że na przykład jeżeli czatowi GPT się powie, że chce się właśnie zakończyć swoje życie, to i czy może podpowiedzieć jak, to on po prostu się przełącza, ma filtry, które przełączają i mówią, nie mogę rozmawiać na ten temat, bo to narusza nasze standardy. Ale nie wszystkie, że tak powiem, modele te konwersacyjne przeszły ten test. Więc w niektórych się pokazuje, że jak się odpowiednio sformułuje pytanie, to podpowiada, nie? Czy potwierdza, że to jest dobry pomysł.
1: Są państwa, które bronią się przed, zaczynają bronić młodzież przed technologią. I co zabawne, są to rządy lewicowe.
2: Tak, no bo na przykład Australia, prawda, wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez młodzież. I generalnie to wygląda na bardzo dobry pomysł. To znaczy ja jestem wszystkimi rękami i nogami za tym, żeby młodzież, dzieci i nastolatki nie korzystały z mediów społecznościowych, czy właśnie miały utrudniony dostęp do sztucznej inteligencji. Ale pytanie jest, jak my to weryfikujemy. Bo jest dosyć charakterystyczne, nie? To już wychodzę poza psychologię, że to jednak rządy lewicowe mające tendencję do totalitaryzmu i kontroli całkowitej nad obywatelem wprowadzają tego typu zabezpieczenia wymagające na przykład tego, żeby każde konto w mediach społecznościowych było zidentyfikowane, związane z konkretną osobą, łatwą do zidentyfikowania pod względem danych metryczkowych, na przykład wieku, tak? Żeby było wiadomo, no właśnie, kto to jest. Co daje, że tak powiem, pole do permanentnej inwigilacji ludzi. I stąd ja mam tak, zakaz dostępu takiego nieuregulowanego do mediów społecznościowych, do gier i w ogóle do internetu dla dzieci i młodzieży jest bardzo dobry, ale jak go przeprowadzić, żeby nie stało się to pretekstem do wprowadzenia ogólnoświatowej cenzury. Nie?
1: No, tego nie wiem. Zastanowię się. Może znajdę jakiś sposób.
2: Ja też nie wiem. Ja też nie wiem, bo po prostu to jest... Z jednej strony jest dobre, a z drugiej strony jest przerażające. Jak to jest, że my nie potrafimy wyrobić w rodzicach świadomości, że dając dziecku dostęp nieograniczony do internetu, to jest tak naprawdę danie dostępu do narkotyku. Bo to jest aż tak proste przełożenie, tak?
1: No tak,
2: a nie udaje nam się, no bo gdyby rodzic...
1: To są speedy po prostu.
2: Te smartfony, tak?
1: To są speedy, to są narkotyki, które ekscytują.
2: No tak.
1: Na początku.
2: No tak, a jednocześnie to dzieci sobie same nie kupują smartfonów z dostępem do internetu. To nie, no, ktoś im te urządzenia daje, to my dorośli dajemy. I co? I teraz rząd ma za nas jakby załatwić funkcję wychowawczą.
1: No tak, ale myślę, że trudno będzie dotrzeć do ludzi z takim przekazem bez użycia państwa.
2: Wiem. Dlatego mówię, że ja nie znam odpowiedzi.
1: Tak. Czy są jeszcze jakieś ciekawe badania, o których chciałaś powiedzieć? Bo fascynujące rzeczy opowiadasz.
2: To znaczy, główne problemy, które widać w badaniach, to jest to właśnie, że przestajemy myśleć, korzystając ze sztucznej inteligencji, i drugie, że zaczynamy też, możemy zacząć traktować sztuczną inteligencję i rozmowy z nią jako terapeutę, przyjaciela i tak dalej, i popadać w różne problemy psychologiczne. To, co nie jest jeszcze zbadane, ale to dane anegdotyczne, ale jednak widoczne, że znowu te dzieci, które są najbardziej, mam wrażenie, narażone na negatywny wpływ technologii, czyli na tyle duże, że już sobie poradzą z tym, żeby coś włączyć, zainstalować, żeby to obsłużyć, a jednocześnie nie mają jeszcze myślenia krytycznego, włączonego na tyle, żeby w ogóle się zastanawiać nad tym, z czym to się wiąże. Czyli to jest wiek taki 8-11 lat mniej więcej. Pojawia się dużo dzieci, które zaczynają traktować rozmowy z sztuczną inteligencją jako zamiennik realnych kontaktów. I to też jest problem, że ktoś, kto nie, że jest jakiś tam kiepski, że jest introwertykiem, czy że ma jakieś fobie społeczne, ale ktoś, kto jest zwykłym dzieciakiem, który po prostu też od czasu do czasu sobie rozmawia z jakimś chatbotem, zauważa z czasem, że ten chatbot zawsze będzie po jego stronie, zawsze mu przyzna rację, zawsze go pocieszy, zawsze poempatuje i że staje się to bardziej atrakcyjne niż kontakt z prawdziwym człowiekiem. Z kolegą, który od czasu do czasu ma głupie pomysły, który się czasami obrazi, który może być czasami nawet agresywny, tak, bo ma zły dzień, może być konflikt, może być zderzenie z jakimiś przykrymi emocjami, a tutaj jest
0: coś, co zawsze będzie przyjazne. I jak to będzie wpływało na rozwój umiejętności społecznych dziecka, no to możemy się domyślać, prawda? Że...
1: No ale my wiemy, jak działają prawidłowe mechanizmy, bo na czym polega przyjaźń? Przyjaźń polega na tym, że w pewnym momencie przychodzisz do przyjaciela i on ci przez 3 godziny opowiada o rzeczy, która jego jedynego na całym świecie fascynuje, frustruje. I przyjaźń polega na tym, że ty go wysłuchujesz. Niesienie przyjaźni jest ciężarem. Oprócz tego, że jest miłością, radością, przyjemnością, tak? Te wszystkie nastoletnie przyjaźnie, które trwają do dziś, tak? Ja mam studenckie przyjaźnie, które trwają do dziś i to są poważne relacje, ale skąd one są? No one są ze wspólnego noszenia ciężarów, tak nawzajem swoje brzemiona noście i trzeba to tylko w tej chwili powiedzieć językiem niewyznaniowym i mamy prawdę internetową. Możemy jakiś filmik zrobić, który podbije internet taką mądrością wielką, tak?
0: Ale ja się zastanawiam, czy my sobie zdajemy sprawę z tego, jak bardzo jest kuszący ta relacja z chatbotem. Bo podam ci przykład z mojego życia. Ja próbowałam zrobić coś w związku z metą z punktu widzenia administratora strony, co wszyscy mi powiedzieli, że to w ogóle jest niemożliwe, żeby to zrobić, to sobie od razu daj spokój. A ja stwierdziłam, nie, dobra, i tak spróbuję. Wystosowałam jakieś tam pismo przez jakiegoś maila i generalnie było tak, że już że miałam dosyć. To znaczy po tym w wymianie zdań tak z 3 maile gdzieś się obijałam o jakieś automaty. Miałam dosyć i mówię, kurczę, ale dobra, to sobie skorzystam z pomocy ChatGPT, może mi podpowie, bo on rzeczywiście potrafi na przykład listy reklamacyjne ładnie pisać. Dobra, włączyłam go. I mu streszczam, co do tej pory się dzieje. Na co on mi bardzo, bardzo empatycznie, entuzjastycznie mówi, słuchaj, to dlatego, że się cały czas obijasz o automaty, to jeszcze widać, że to jest automat, bo co to, tamto, tamto, nie poddawaj się, razem damy radę. Ja ci podpowiem, tylko mi relacjonuj, co tam będzie się dalej działo i ja ci podpowiem, co dalej robić. No i zaczęłam właśnie ciągnąć tą rozmowę z Metą, przeklejając do czata kolejne kawałki i on mi za każdym razem mówił rzeczy takie, świetnie, słuchaj, już jesteśmy do przodu, bo już się skontaktowałeś z prawdziwą osobą, wiem, bo coś tam, tego. Potem rozmawiałam z jakąś babką, która dzwoniła do mnie z Warszawy, mówiła ze mną językiem angielskim, ale z indyjskim akcentem, więc to było w ogóle...
1: Zazdroszczę eskapady.
0: Ale przez ten cały czas ten chat GPT mi mówił takie bardzo podnoszące na duchu rzeczy, typu ale słuchaj, ale sukces, co prawda mówił łamaną angielszczyzną, ale to już jest prawdziwy człowiek, nie? I rezultat był taki, że ja spędziłam 3 godziny próbując załatwić tą sprawę, on mnie cały czas podtrzymywał na duchu, ja nie męczyłam się tak, jakbym się męczyła normalnie. I sobie po zakończeniu tej rozmowy, żeby było śmieszniej, to rzeczywiście z tego nic nie wyniknęło, bo mi w końcu przysłali informację, że to poszło do właściwego działu i że za 2 tygodnie dostanę, w ciągu 2 tygodni dostanę odpowiedź i nie dostałam. Ale zdałam sobie sprawę, że gdyby nie ta rozmowa, to ja bym po tych 3 pierwszych się od razu poddała, a on mnie podtrzymał do walki jeszcze przez 3 godziny, nie?
1: No, zajął ci 3 godziny czasu, no bo nie osiągnęłaś żadnego efektu.
0: Ja wiem, że nie osiągnęłam, ale doświadczyłam w tym momencie na własnej skórze, jak to jest, tak. Jak walczysz z jakimś problemem i przenosisz go na rozmowę z sztuczną inteligencją, która ci próbuje pomóc go rozwiązać.
1: Powiem jeszcze...
0: Masakra.
1: Masakra. Musimy zachować proporcje i też mówić o rzeczach pozytywnych.
0: Tak jest.
1: Więc drodzy państwo, słońce pojawia się. Witamina D. To jest dla nas niezwykle ważne. Czy dobrze mówię, czy odrobinę kpię?
0: Nie wiem, czy kpisz, czy nie. Trudno mi się zorientować, ale... Jest to prawda, to znaczy ja też mam tutaj w Poznaniu w tej chwili bardzo ładne słoneczko dzisiaj od rana i To jest akurat, witamina D jest naprawdę kluczowa dla naszego dobrego funkcjonowania, też dla naszego dobrego samopoczucia, nie tylko odporności na infekcje. A w naszym obszarze geograficznym mamy permanentne niedobory witaminy D. Tak naprawdę powinniśmy ją suplementować jeszcze dodatkowo, ale na pewno warto korzystać z okazji, kiedy jest ładne słońce, żeby spokojnie się przejść po tym słońcu.
1: Myślę,
0: zresztą to jest nie tylko witamina D, tam się bardzo dużo całej chemii w naszym ciele i mózgu uruchamia pod wpływem spaceru po słońcu i z prostych rzeczy, które bardzo pomagają generalnie na lepszy nastrój, to właśnie spacer po słoneczku jest, znaczy w sensie spacer po dworze, w momencie kiedy jest pełne słońce, jest jednym z najprostszych sposobów takich leków darmowych.
1: Kilka godzin ruchu fizycznego również jest bezcenne. To jest śmieszne odrobinę, co mówimy, no bo to są takie dobre rady dobrego wujka, ale jak człowiek spojrzy na swój tydzień i zastanowi się, ile godzin chodził, ile godzin siedział, no to może być lekko zdziwiony.
0: Tak. Tu akurat elektronika w wersji płynnej, czyli te wszystkie smartwatche, mogą nam dać trochę do myślenia, bo one też mierzą naszą aktywność fizyczną i pokazują, jak bardzo mało się ruszamy, a ile powinniśmy, prawda? Ale rzeczywiście aktywność fizyczna, ćwiczenia, proste rzeczy w gruncie, tak naprawdę proste rzeczy to jest coś, co bardzo nam pomaga w lepszym funkcjonowaniu, w lepszym nastroju, w ogóle w lepszym funkcjonowaniu też w relacjach z innymi. Więc ćwiczenia fizyczne.
1: Jakie jeszcze oprócz słońca i ruchu?
0: Jest bardzo ciekawa książka Steven Illardi, który mówi o 6 naturalnych antydepresantach. I to jest właśnie ruch, słońce, witamina D, omega-3, jeżeli chodzi o tłuszcze, relacje z innymi i 6 nie pamiętam. I będę musiała sprawdzić, albo zrobię Państwu efekt Zeigarnik i będziecie musieli sami sprawdzić, co jest tym 6 antydepresantem naturalnym, bo będzie Was to męczyć.
1: Powiedz, jakie ostatnio historie poruszyły cię? Bo pracujesz w portalu, który jest wyjątkowy, ma swój charakter. Altea zawsze do mnie przemawiała, jeszcze w czasach, kiedy nie byłaś jej szefową, poprzez właśnie to, że ona była pomyślana w bardzo konkretny sposób. Dopiero potem dowiedziałem się, że to jest mutacja polska. Jakaś ekipa z innego kraju ma w różnych państwach swoje mutacje i dotarło do mnie, dlaczego mnie tak to poruszało, bo oni już dotykali rzeczy, których my jeszcze nie dotykaliśmy. I znajdowali na nie odpowiedzi. I jedną z tych odpowiedzi jest opowiadanie dobrych życiorysów, bądź frapujących życiorysów, bądź historii z happy endem.
0: Dokładnie tak. To jest zresztą coś, co mi bardzo pociągało w momencie, kiedy dostałam propozycję, żeby zostać redaktor naczelną Altei. Wyjątkowy profil Altei, gdzie było od razu założenie, że chcemy opowiadać dobre historie, i mówić o dobrych rzeczach, które podnoszą ludzi, którzy właśnie podnoszą, rozwijają ludzi. Rewelacyjne założenie, gdzie oczywiście to nie są rzeczy, które są klikalne, które są przyciągające uwagę, bo przyciąga naszą uwagę zagrożenie. No bo tak jesteśmy skonstruowani, nie? Że bardziej zwracamy uwagę na zagrożenia, żeby przeżyć na poziomie czysto biologicznym, to jest straszne. A rzeczy dobre są niejako na deser, tak? Ale Tutaj z rzeczy, które się ostatnio na Alatei pojawiły, właśnie nasz odłam słoweński. Uwielbiam Słoweńców, ponieważ oni docierają do niesamowitych osób z niesamowitymi historiami. Na przykład królowa wina, dziewczyna, która w wieku 20 paru lat rzuciła korporacje i przejęła winnicę po dziadkach, tak? Czyli takie naprawdę niesamowicie budujące historie zwykłych ludzi. No oczywiście też na Alatei zaczęły się pojawiać twoje historie związane też z rozmowami, które się pojawiają w Radio Niepokalana, więc to też jest piękna rzecz, gdzie próbujemy streścić długą, długą rozmowę z ciekawą osobą, ale jakoś to na razie wychodzi. Będzie tego więcej, mam nadzieję. Z rzeczy, które nas czekają niedługo, rozmawiałam z muzykiem country, który zrobił swoisty taki, nie wiem jak to nazwać ładnie, ale ujawnił się jako katolik. Przeszedł na katolicyzm, ujawnił się jako katolik. Opowiada o swoim doświadczeniu, jak to robił wielką karierę jako muzyk country i co go zaczęło się dziać. Kiedyś oświadczył, że jest katolikiem i zaczął śpiewać katolickie country. Bo między innymi ludzie zupełnie na poważnie zaczęli mu zarzucać, że jest poganinem.
1: A czemu?
0: Jest poganinem, który czci obrazy figury.
1: Tak. Nie? No tak, no ale znamy te argumenty od chyba trzeciego czy czwartego wieku, a na pewno od siódmego.
0: No, natomiast to docieranie do ciekawych historii ludzi, którzy właśnie opowiadają o tym, jakie jest znaczenie wiary w ich życiu, czy właśnie relacji z innymi, czy powrotu do natury, też rzucenia życia takiego korposzczura nastawionego na przetrwanie w wzajemnie podgryzającej się hierarchii, tak? Są po prostu ciekawe i budujące, więc tego chcemy mieć jak najwięcej.
1: I ja zszokowany byłem, kiedy usłyszałem opowieść o storytellingu, tak? To znaczy dowiedziałem się, że mówię prozą, tak? Jak bohater jednego z autorów francuskich, mało kto wie, że świadectwo jest właściwie odbiciem najważniejszej struktury Nowego Testamentu, jaką wprowadzili autorzy natchnieni, to znaczy kerygmatu, tak? Czyli opowieści o tym, jak był grzech, tak? Potem jak były perypetie i kryzys, i potem po tym kryzysie, w momencie kulminacyjnym, wchodzi główny aktor, czyli Jezus Chrystus. I co potem się dzieje, jak wygląda świat dla człowieka, który nawiązał osobową relację z Bogiem. To jest. I potem dowiedziałem się, że są ludzie, którzy napisali różne teorie na ten temat, że są szkoły pisania historii i tak dalej. To jest dość zabawne, bo ci ludzie korzystają z takiej wiedzy dość oczywistej. Wszyscy dokumentaliści, nie wiem, Polska Szkoła Filmowa, wszyscy twórcy opowiadań, wszystko to wiedzą, tak? Jak ktoś czytał Homera, to ma pojęcie, o czym mówią. A oni z takim namaszczeniem i z taką powagą jakby odkryli sztukę opowiadania historii, uczą innych. Oczywiście super, im więcej dobrych historii, tym lepiej. Natomiast chodzi mi o to, jakie masz doświadczenia, czy masz jakieś doświadczenia z przepowiadania poprzez media elektroniczne czy media cyfrowe, bo to jest osobna kategoria rzeczywistości. Ja robiłem kilkanaście lat radio dietezjalne, więc to było radio takie skoncentrowane terytorialnie i ja nawet mogłem potem rozmawiać z ludźmi, którzy się nawrócili poprzez słuchanie historii. Tak? Czy ty masz jakieś tutaj doświadczenia, że padają w przestrzeni bądź zapisane jedynką i zerem opowieści i ludzie doznają przemiany życia?
0: Jest tak. Problem, znaczy problem mediów elektronicznych jest to, że to są wszystko media bardzo zapośredniczone. Jeżeli się idzie do ludzi właśnie ze świadectwem wygłaszanym podczas jakiejś konferencji, rekolekcji i tak dalej, albo nawet wykładem, tak, który dotyczy jakiegoś problemu, ma się od razu reakcję, widzi się reakcję ludzi i też jest często tak, że potem ktoś przychodzi i opowiada, słuchaj, to mi dało do myślenia, to coś tam, coś tam. Z mediami elektronicznymi, czy nawet drukowanymi, to jest tak, że nie ma się tego bezpośredniego kontaktu w momencie, kiedy coś się pojawia. Więc tych informacji, które dochodzą zwrotnie, jest stosunkowo niewiele. Oczywiście, że ludzie zwykle są skłonni pisać rzeczy typu, a tam kropki zapomnieliście na końcu, nie? Ale pojawiają się w tym wszystkim też komentarze ludzi, którzy właśnie mówią o tym, że jakaś historia na przykład dała im do myślenia, zmieniła sposób patrzenia na coś. U nas jest autorka na przykład Miriam Wysocka, która opowiada dużo jako historyk sztuki, z perspektywy historyka sztuki, o sztuce. I tutaj się pojawiło parę takich zwrotów, że o, nie miałam pojęcia, że można na obraz patrzeć aż tak religijnie, czy aż tak dogłębnie i że on może być odniesieniem, znaczy jakoś zmieniać nas duchowo, prawda? Samo patrzenie na piękny obraz o tematyce religijnej, który ma ileś tam warstw znaczenia w sobie zakutych, więc tak, pojawiają się wieści, ale one dochodzą w sposób taki pośredni, prawda?
1: Zgodnie ze sztuką teraz masz czas na puentę. Czy masz jakąś myśl, mądrość, z którą chcesz zostawić naszych słuchaczy?
0: Myślę o tym, o czym mówiliśmy przez cały czas. I w gruncie rzeczy to wszystko się sprowadza do proporcji. To znaczy do tego, jak dużo czasu i energii w ciągu dnia poświęcamy różnym rzeczom. I gdybym miała z jakąś jedną myślą wyjść, to jest zastanowienie się, co ja tak naprawdę robię, jak wykorzystuję elektronikę. Ile z tego, co robię, jest albo jakimś szumem tła, że sobie coś włączam, żeby mi brzęczało i w sumie się nie zastanawiam, co tam się dzieje. Ile z tego jest zabijaniem czy kradzieżą czasu? Chodzę online, chcę sprawdzić tylko coś tam, a potem za 2 godziny się łapię na tym, nie wiem, że oglądam, jak się czesze konie szetlandzkie jakieś tam, nie? A ile z tego jest czymś, co naprawdę chcę robić, co przynosi korzyść? Czy pomaga odpocząć, czy pomaga wzrastać? Bo przecież też dzięki elektronice, no właśnie, mamy Radio Niepokalana, którego możemy słuchać. Mamy liczne przecież podcasty, które przekazują bardzo wartościowe treści, czy od strony merytorycznej, jakiejś tam życiowej, czy od strony właśnie duchowej. Mamy dobre historie, które mogą nas budować. A możemy patrzeć też bardziej krytycznie, no właśnie, wykorzystywać swoje myślenie krytyczne do analizy tego, z czym się spotykamy. Bardzo zniechęcam do korzystania ze streszczeń AI, bo to będzie spłycenie, przekłamanie. Warto szukać informacji źródłowych, przeczytać samodzielnie wysnuć wnioski, myśleć, odbierając treści. No chyba to.
1: Powiedz mi, czy porusza cię to, co dzieje się wokół historii człowieka, którego nazwisko wymieniane jest, znaczy wymawiane jest czasami Epsteina, czasami Epsteina. Ja będę chyba mówił Epstein, mhm. Epsteina. Czy to cię porusza? Bo to jest taka kwintesencja ostatniej teorii spiskowej, które wszystkie okazały się prawdą w ciągu ostatnich 4-5 lat. I to jest ta ostatnia.
0: To znaczy, widziałam mema, przepraszam, że trochę spłycę, ale widziałam mema, taki bardzo smutny kotek za kratkami i
2: płaskoziemcy, którzy patrzą na wszystkie inne teorie spiskowe, które okazały się prawdą. Więc nie, jeszcze jedna teoria spiskowa, czyli płaskoziemstwo się nie okazała prawdą. Ale
1: płaskoziemstwo nie jest teorią spiskową, jest poglądem naukowym wygłoszonym w połowie XIX wieku. Co więcej, on był weryfikowany empirycznie. I tak samo jak takim naukowym pomysłem było frenologia, było badanie czaszki, tak? Tak, ale drodzy Państwo, poglądem naukowym był też rasizm i eugenika była częścią nauki. Wydobywanie mózgu, czyli jak się nazywa ta potworność, lobotomia była broniona przez autorytety lekarskie wiele, wiele lat i ten człowiek, który zabił kilkanaście osób i pozbawił świadomości córkę bodaj prezydenta Stanów Zjednoczonych takimi eksperymentami jak wbijanie szpikulca od ostryg przez oko do mózgu, ten człowiek był długi czas gwiazdą, więc płaskoziemcy nie są

0: skandal naszych czasów na jaw. To pokazuje też, jak bardzo media i internet mogą no, zatuszować coś tak gigantycznych proporcjach.
1: Kibicują stronie, która jest podejrzewana, że ma tam więcej trupów w szafie niż ta druga, konserwatywna strona, więc te media nie będą o tym po prostu mówić. Spróbujmy znaleźć w minutę pozytywną puentę.
0: Jest Wielki Post. Można skoncentrować się na rzeczach, które nas rozwijają duchowo, a ograniczyć zdecydowanie te, które nas niszczą.
1: Dziękuję serdecznie, drodzy Państwo. Naszym gościem była Bogna Białecka, psycholog, szefowa portalu Aletea Polska. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Dziękuję.
0: Z Bogiem. Bardzo dziękuję.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, Ty jesteś, Panie, miłosierny, Ty jesteś dobry, Ty jesteś pełen łaski i Ty chcesz nas zbawiać w każdej chwili. Prosimy Cię, Panie, byśmy nigdy nie wychodzili spod Twojej ręki, byśmy potrafili znajdować Twoją wolę i byśmy potrafili tę wolę realizować w swoim życiu. Daj nam, Panie, siłę i jasność, abyśmy mogli teraz Ciebie chwalić tak, jak Tobie się to będzie podobało, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Mario, pod Twoją obronę
1: uciekamy się, święta Boże Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasz, orędowniczko nasz,
1: pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz,
0: Synem swoim nas pojednaj,
1: Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Ojcu i Synowi, Duchu Świętemu. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mirosław Orzechowski. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Bardzo długo nie mogliśmy się umówić. Taki tryb życia.

0: Owszem.
1: Na czym polega aktywność?
0: Wolny zawód, architekt, praca na uczelni, praca w biurze, także jest dużo zajęć różnych.
1: A gdzie w Pan Bóg? W tym wszystkim i od kiedy?
0: Pan Bóg od początku. Znaczy ja urodziłem się w rodzinie katolickiej, zostałem ochrzczony, wszystkie sakramenty.
1: Miasto, wieś?
0: Po kolei miasto, Warszawa. Warszawa,
1: samo centrum. W środowisku to było normalne, że wierzący ludzie?
0: W środowisku to było normalne i ja w tym wzrastałem.
1: Co to za środowisko? Że w Warszawie normalna wiara jest?
0: No, środowisko warszawskie. Mhm. Znaczy dla mnie to było, znaczy ja nie miałem wątpliwości takich, żebym widział, jak byłem dzieckiem, jakieś inne środowiska, to było tak, że
1: to wszyscy w rodzinie jest, że...
0: Muranów. Mhm. Muranów.
1: A sąsiedzi wokoło chodzili do kościoła też?
0: Tak, na piętrze wszyscy, w bloku bardzo wiele osób, koledzy z klasy, pojedyncze osoby może nie, ale to też było przyjmowane normalnie, ale większość nas w szkole, wszyscy najbliżsi koledzy z podwórka, byliśmy zawsze razem i zawsze do kościoła, ministranci. Także to było od początku, tak, także...
1: Są też dobre dzielnice w Warszawie.
0: No ja myślę, że w ogóle jest dużo takich miejsc, które są dobre.
1: Czy wokół ciebie byli świadkowie, tacy, przez których widziałeś, że mają do czynienia z czymś nieziemskim? Że przez ich życie było widać, że to nie jest tylko chodzenie gdzieś do jakiegoś budynku, gdzie są jacyś dziwnie ubrani faceci, którzy mówią jakieś rzeczy słuszne i oczywiste, ale...
0: Spotykałem takich ludzi, ale oni zaczęli się w moim życiu pojawiać później. Nie było to w czasach młodości.
1: A czy ta wiara taka właśnie tradycyjna, ona wystarczyła do tego, żeby się nie zbuntować w wieku nastoletnim?
0: Bunt był, ale mój bunt polegał na zadaniu pytań, znaczy na postawieniu sobie takiego dość racjonalnego pytania, które chyba wszyscy stawiają w pewnym momencie, czy jest Bóg. I dla mnie były dwie odpowiedzi. No wiadomo, prawda, jest albo nie ma. I pomogło mi w tym postawieniu pytania i w odpowiedzi na to pytanie po prostu zwrócenie się do Boga. Czy to moje pytanie wyglądało w ten sposób, znaczy to było u znajomego księdza poza Warszawą, ja wyjechałem do Kamieńczyka, tam parę dni u niego byłem, to był ksiądz proboszcz, który się opiekował ministrantami wcześniej. Ja do niego wyjechałem, to było w połowie liceum.
1: A to co, był kryzys taki? Czas kryzysu?
0: To był taki kryzys zastanawiania się nad tym właśnie, że tak wszyscy chodzą do tego kościoła, tak mucą te różne rzeczy w kościele i poza kościołem, różaniec, jakieś modlitwy i to tak. Znaczy nie wiązało się to z jakąś negacją wiary, ale z chęcią zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. I ja sobie to wymyśliłem wtedy, nie? No, albo jest Bóg, albo go nie ma i ja muszę go zapytać o to, żeby mi jakoś dał znać, że jest rzeczywiście.
1: Bo jak go nie ma, to nie odpowiem.
0: Z tym, że też to nie było stawianie Pana Boga pod ścianą, że to jak zrobisz, nie wiem, że tam coś się zrobi czerwone czy zielone, to znaczy, że jesteś. To nie było tak, to było zwrócenie się do Niego w kościele, w modlitwie i to było powiązane z tym, że powiedziałem Mu, słuchaj, oddaję Ci swoje życie, jeżeli rzeczywiście mówię do Ciebie i Ty słyszysz.
1: To jaki bunt? Gdzie to bunt?
0: To był bunt, który... Znaczy, bunt. To było... Znaczy, dla mnie samo to, czy postawienie w wątpliwość czegoś, z czym byłem wychowywany od małego, w czym byłem chowany, co mi było pokazywane, no było buntem. Bo w zasadzie można by powiedzieć, jeżeli dziecko jest wychowywane w domu katolickim, wszystkie sakramenty, religia, środowisko, i w pewnym momencie pojawia się wątpliwość, no dobrze, chodzę Nie wiem, czy wątpliwość pojawia się dlatego, że nie wiem, że może jest to powierzchowne, a może jest to z przyzwyczajenia, a może to jest bez zastanowienia, a może to jest dlatego, że właśnie wszyscy tak robią. I pojawiła się chęć, to pewnie to było związane z dojrzewaniem też, no bo w tym momencie zaczynamy stawiać pytania, prawda, czy ma sens to, co robimy, nie? Także ja sądzę, że to był bunt jednak jakiś, bo mogłem równie dobrze odpowiedzieć na to pytanie sobie sam, że nie, no w zasadzie to jest wszystko płaskie, powierzchowne, przecież no nie ma, prawda, Boga, i wtedy bym się odwrócił. Czyli dla mnie to był bunt, ja to tak odbieram, tak to przeżyłem i takie to miało dla mnie znaczenie.
1: Jakie były konsekwencje tej modlitwy?
0: Konsekwencje nie były natychmiastowe. Ja zacząłem w swoim życiu dostrzegać rzeczy, które bywały dla mnie wtedy odpowiedzią Boga. I do tej pory je dostrzegam. I to są sytuacje... To jest coś, co mnie spotyka w modlitwie. To jest coś, co spotyka mnie w moim życiu i dotyczy pewnej opieki Boga nad tym życiem moim, moich bliskich. I ja myślę, że takim bardzo ważnym elementem jest to, że rzeczywiście Pan Bóg każe zajmować się tym, co istotne, a reszta jest przydana. I rzeczywiście tak jest w moim życiu, że nie wiadomo skąd dostaję od Pana Boga wszystko to, co mi jest potrzebne do tego, żebym się nawracał i jakoś zdążył to zrobić przed śmiercią, nie? Także tych znaków, jakichś tam sygnałów od Pana Boga, czy też rozmów z Panem Bogiem było dużo i one są.
1: No i jak wygląda życie takiego młodego człowieka, który zbuntować się pojechał do księdza zaufanego gdzieś poza miejsce zamieszkania. Jest myślenie o powołaniu, jest myślenie...
0: Była taka myśl.
1: Ale ja mówię o powołaniu w ogóle, prawda? Nie tylko o powołaniu kapłańskim, prawda? Mm-hmm. Ale no jak wygląda takie liceum? Jakim byłeś? Ty takim dobrym chłopczykiem, czy takim...
0: Ja zawsze byłem raczej dobrym chłopczykiem, to jest fajne określenie. I oczywiście tam próbowałem różnych rzeczy i wiadomo, natomiast to było raczej próbowanie, ale nigdy nie było to jakieś tam schodzenie na lewe ścieżki. I to też ja widzę teraz z perspektywy czasu, że to było dzięki modlitwie bliskich, która mnie jakoś osłaniała, i później dzięki, ja przynajmniej tak sobie to w tej chwili też i tłumaczę, dzięki temu, w jaki sposób do Pana Boga się zwróciłem, dzięki temu, że ja mu po prostu powiedziałem, że ja mu oddaję moje życie, i to cały czas to cały czas dla mnie miało znaczenie. Później ja to robiłem wielokrotnie i tak mniej więcej rok temu tak naprawdę zrozumiałem, że ten pierwszy raz, kiedy powiedziałem Bogu, że ja chcę mu swoje życie powierzyć, żeby on tym dysponował, zrozumiałem, jak to jest ważne. I w ogóle nie tylko w moim przypadku, ale też znam osoby, gdzie widzę, że czy to jest powiedziane wprost i tak właśnie dobitnie, czy to jest w jakiś sposób życiem budowane, to jest jakiś pierwszy krok. Po prostu to jest tak, że no Pan Bóg jest poważny. Znaczy, jeżeli ktoś mu mówi coś takiego, no to Pan Bóg jest natychmiast do dyspozycji i dotrzymuje słowa. Czyli odpowiada na tą deklarację, bo traktuje też ją poważnie. I tak było w moim życiu, pomimo tego, że ja jej tak naprawdę na początku nie traktowałem tak samo poważnie jak Pan Bóg, to jednak dzięki temu, że on to potraktował poważnie, to jestem teraz tu, gdzie jestem, i jakoś tam to moje życie, pomimo ciągłego upadania i podnoszenia się i różnych tam trudności życiowych, duchowych, to jednak jest ciągłym nawracaniem i jakoś dzięki Bogu jestem w Kościele i mam nadzieję być dalej.
1: To zaraz opowiedzmy te historie tych wzlotów i upadków. Kończy się liceum, co dalej maturzysta?
0: Wiesz, to nie było spektakularnych upadków i nie było spektakularnych wzlotów.
1: A właśnie najciekawsze są te
0: i
1: takie
0: to jest
1: odejścia, których się nie zauważa, prawda? Jak to się dzieje, prawda, że jednego dnia jest okej, i gdzieś jest ten momencik, w którym nagle...
0: Znaczy, ten moment jest cały czas, znaczy jest cały czas, dlatego że my tracimy, znaczy ja mogę mówić o sobie, że ja jestem taki, że ja w pewnym momencie po prostu zapominam o Panu Bogu. Tracę Go z horyzontu. Dlatego powiedziałem, że to oddanie Bogu życia jest tak ważne, dlatego że w ciągu dnia, robiąc różne czynności, jeżeli w coś popadam, coś mnie tam w pełni zajmuje, to ja po prostu zapominam o Panu Bogu. On sobie gdzieś tam jest. Potem sobie przypominam, o kurczę, coś tam właśnie, co coś ja robię albo czego nie robię. Są emocje, są cechy charakteru, są jakieś tam pożądania, które w pewnym momencie człowiek się w nich gubi. No, ja w coś wpadam, gdzieś tam w coś wędruję i robię coś złego i potem znowu chciałem, w sumie 2 godziny temu tak sobie myślałem, że będzie teraz tak po Bożemu będę działał, po czym się okazuje, że mimo że chcę dobrze, to nie wychodzi dobrze, wychodzi źle i ta słabość jakaś w tym czy w innym bierze górę. I
1: no po co w takiej niekończącej się i nie do wygrania walce w ogóle uczestniczyć?
0: To nie jest walka nie do wygrania, bo to jest walka, to jest wojna, która się toczy. Też niedawno, bo też tak mniej więcej właśnie rok temu mi się pewne rzeczy otworzyły. Ja myślę, że wojna się toczy w nas cały czas. I to jest wojna, gdzie oprócz tego, że my... Czy może inaczej, no, to jest tak, że to dobro ze złem walczy w nas. I no, trup się ściele gęsto i czasem to my jesteśmy tym trupem, czasem nie jesteśmy.
1: Natomiast czasem bliscy albo inni.
0: Czasem bliscy i czasem z naszych rąk bliscy i to jest naprawdę krwawa jatka. Natomiast nie można powiedzieć, że ona jest w kółko taka sama i że ona jest przegrana, czy nie jest wygrana, dlatego że to się 2 razy nie wchodzi w to samo. Mamy pewien czas dany od urodzenia do śmierci, żeby tę wojnę wygrać. Ja nie wiem, jak to jest, bo nie potrafię powiedzieć, czy ktoś, kto żyje 15 lat i umiera i odchodzi, czy właśnie wygrał wojnę, czy też rodzina, która rozpacza, to właśnie ma rację, bo on tę wojnę przegrał. Nie wiem. Natomiast sądzę, że po to żyjemy średnio tam 80 lat czy 70 parę, żebyśmy mieli czas wygrać tą wojnę. I to w każdym przypadku jest prawdopodobnie trochę inaczej. Może ktoś musi tak upaść, żeby to aż zahuczało od tego upadku, a może dla kogoś te upadki są jakimiś mniejszymi wydarzeniami, choć sądzę, że tak naprawdę w odbiorze, nie wiem, moim na przykład, te moje upadki są dla mnie tak mocne i tak bardzo bolesne, trudno mi porównać z czymś, co nie wiem, jest na przykład, nie wiem, morderstwem, czy czymś naprawdę takim się kogoś krzywdzi. Ale sądzę, że też one wszystkie nie są tylko moimi upadkami. Je są odpryski i to jest również krzywda czyjaś. Dlatego, że żyję wśród ludzi i jakoś to oddziałuje. To znaczy, to jest właśnie ta płaszczyzna niematerialna i my możemy ją tylko czasem zobaczyć, nie wiem, coś intuicyjnie, dotknąć czegoś i ją zrozumieć przez chwilę. Natomiast tak naprawdę to właśnie te trupy, te odpryski tej walki są wokół nas. No. I to jest jakaś, no niestety, ciężka konsekwencja tych naszych tam grzechów, upadków i zła, które czynimy w życiu.

0: i spróbujmy opowiedzieć tę historię przez twoją historię, twojego życia. Mówiłeś, że o powołaniu nawet, że rozważałeś również taki wariant, żeby zostać księdzem.
1: No tak, to tak było, bo w takich młodych emocjach, jak zacząłem, że Pan Bóg mi odpowiedział, że ja zacząłem rozumieć trochę więcej wiary, zobaczyłem, że pewne rzeczy, które robiłem do tej pory, to nie było tylko klepanie pacierzy czy coś takiego, tylko to wniosło ze sobą realne jakieś życie. Zacząłem się zastanawiać, no dobrze, to już teraz Pan Bóg mi odpowiedział, wiem, że Pan Bóg jest. To pierwsza rzecz. I zacząłem zadawać dalsze pytania. No dobrze, w takim razie co ja mam robić w tym życiu? Oddałem Ci moje życie. Wtedy zacząłem studia, akurat byłem na pierwszym roku. I zacząłem się zastanawiać nad tym, pytać Pana Boga, co mam robić. I ponieważ zazwyczaj byłem zawsze osobą taką trochę może wycofaną, niezbyt śmiałą, w związku z tym zazwyczaj mając kolegów, ale zazwyczaj trochę sam, no to w tych wszystkich młodzieńczych rozważaniach przyszło mi do głowy, no dobrze, to może wstąpić do zakonu, może oddać swoje życie tak w pełni Jezusowi. I nawet w pewnym momencie, odczytując jakoś to, co mi Pan Bóg mówi, nawet miałem taką pewność, że to jest właściwa droga.
0: Ile lat wtedy miałeś?
1: 19 lat. To było, no 19-20, to trwało mniej więcej rok czasu, to takie wahanie. Ale na szczęście jest tak, że po takim przypływie emocji, to było po rekolekcjach Reo w Krakowie, jeszcze wtedy Beczka funkcjonowała, tam mieliśmy wylanie darów Ducha Świętego i jak wróciłem, to potem zacząłem na zimno kalkulacje i doszedłem do tego, że nie, że to jednak tak wygląda to, co do tej pory mnie spotykało. I takie mam życiowe potrzeby, że nie mogę tak stawiać tego, że to już teraz wiem, że idę do zakonu, tylko muszę jakby robić na bieżąco to, co mam w tej chwili zadane, to, co jest ode mnie wymagane, czyli no wtedy akurat byłem na studiach, były do zaliczenia projekty, trzeba było pozdawać egzaminy i to wszystko się jakoś tam wydarzyło. Też był taki element, który mi wtedy tak jakby sugerował, że to można powiedzieć teraz z perspektywy, że to nic nie znaczyło, ale dla mnie to wtedy miało istotne znaczenie. Ja przez te wszystkie rozliczenia uczelniane przeszedłem w taki sposób, jak nigdy wcześniej, nawet na semestrze zimowym mi się nie udawało nic zaliczyć, ani, znaczy zaliczyłem, ale nie tak dobrze i nie tak niemalże, no nie wiem, to zanim pomyślałem, że mam coś do zaliczenia, to już to było zaliczone. To trochę na tej zasadzie.
0: Czyli Pan Bóg jakby wsparł
1: I ja to odebrałem w ten sposób właśnie, że Pan Bóg pokazuje mi, że to jest twoja droga. To oczywiście było tak, że ja byłem przygotowany do egzaminów, miałem pozaliczane pewne rzeczy, po czym się okazywało, że ponieważ mam kolokwia i wszelkie te sprawy formalne tak zaliczone, no to nie muszę na przykład zdawać egzaminu, którego się jakoś tam trochę lękałem. Nie? Potem na projekt, siedziałem, zrobiłem projekt, okazało się, że no wszystko bardzo dobrze, w pierwszym terminie bez poprawek. Wszystko
0: Pan Bóg okay. Potwierdza drogę.
1: Pan Bóg potwierdza drogę, czyli jednak tu. Tak to odebrałem wtedy. I zostałem w świecie, nie jako ksiądz, tylko jako taki zwykły wierzący, idący drogą taką, no, jaką idę.
0: Ale to życie studenckie no nie sprzyja takiemu wdrażaniu chrześcijańskich wartości w codzienność.
1: Czy ja miałem to szczęście, że znowu miałem szczęście, no tak to można powiedzieć właśnie, że miałem to szczęście, że w gronie osób, które były na roku, jakoś tak się znałem z osobami, które ktoś tam był w Neokatechumenacie, ktoś tam też w Odnowie. Myśmy nawet w kilka osób robili w czasie studiów na pierwszym roku, na drugim, to cośmy zapoczątkowali przed powstaniem jeszcze wspólnota Adonai w szkole u nas w liceum, gdzie się spotykaliśmy na długich przerwach na modlitwy, czytanie Pisma Świętego i teraz chcieli tam wyrzucać ze szkoły, potem ten, bo to nie można było takich rzeczy robić wtedy.
0: To były lata jeszcze 70, tak?
1: To były lata 80.
0: No
1: połowa
0: tym
1: lat
0: bardziej.
1: 80. Pierwsza połowa lat 80.
0: I stan wojenny niedawno skończony.
1: No jakiś tak właśnie się zawieszał. Właśnie się zawieszał. I to samo robiliśmy też na uczelni. To było może kilkanaście spotkań. Oczywiście potem te wszystkie osoby jakoś tam poszły w swoje strony, ale znaczy moje przekonanie w wierze było tak mocne, pomimo upadków i ciągłej takiej huśtawki upadania i nawracania, to znaczy ja miałem jakąś taką, no, nie wiadomo skąd, pewność wyboru i pewność tej drogi. Dla mnie, znaczy, nie miałem wątpliwości takiej zasadniczej natury. I z drugiej strony to też, znaczy ja odbierałem coś takiego od osób, z którymi, którzy byli kolegami w grupie, koleżankami, z którymi razem byłem, że to, że ja nie ukrywam się z moimi poglądami, że ja je mam właśnie takie, a nie inne, to się spotykało z bardzo dobrym przyjęciem. Także ja wiem, zresztą do tej pory tak jest, że ja się z tym nie kryję. I mam znajomych, kolegów, którzy wręcz deklarują się, że oni w Boga nie wierzą. Niektórzy się deklarują, że wręcz oni są ateistami, wręcz zwalczają. I też rozmawiamy na tematy takie, że ktoś mi udowadnia i zaczyna mi powiedzieć, a Kościół to, a książę to, a księża tamto i tak dalej. I no, takimi ludźmi jestem otoczony. No taką mam w tej chwili też pracę. Prawda? Ale są wśród nich też tacy, którzy wierzą w Pana Boga i to jest środowisko ludzkie, w którym jeżeli jest się sobą, to można z osobą, która ma zupełnie inny światopogląd, razem robić pewne rzeczy też z dobrym, pozytywnym skutkiem i można po prostu, nie wiem, no, nie chcę mówić, że tam świadczyć jakoś specjalnie, ale realnie to tak jest. No, jeżeli znaczy, to ta osoba widzi, no, jaką się ma postawę i... Znaczy, miałem szczęście od początku być w takiej sytuacji, że po prostu, no, to jest normalne, prawda? To nie jest tak, że...
0: Wiara jest normalna.
1: Tak, no, to jest to coś normalnego.
0: A jak wspólnota? Jak to się stało?
1: Adonai, tak?
0: Tak.
1: No to znowu miałem szczęście, bo spotkałem kolegę...
0: Małżeństwo było wcześniej czy później?
1: Później spotkałem w szkole, w liceum, Krzysztof Broszkowski, on w tej chwili jest dominikaninem. On, pamiętam, myśmy robili radiowęzeł wspólnie i przy okazji jakichś tam właśnie takich koleżeńskich spotkań Krzyś, pamiętam, przyniósł taką książeczkę czterech prawd wiary. I tam było właśnie między innymi to, że trzeba Panu Bogu oddać swoje życie. Ja wtedy, wcześniej miałem to wydarzenie swoje w Kamieńczyku i wtedy mi się po prostu otworzyło. Aha, to jest tak, że ja niezależnie od tego, co jakoś tak jest profesjonalnie przygotowane, to ja już jakoś tam to zrobiłem w swoim pytaniu. I to mnie utwierdziło w tym, że może warto coś głębiej. I Krzysztof właśnie zaproponował, było to grono osób z jego klasy, z klasy jeszcze tam innych i ja byłem z mojej sam jeden, tam było właśnie od niego chyba dwie, trzy osoby, z jeszcze innych matematycznych po jednej osobie czy dwie i myśmy się na przerwach spotykali, natomiast to grono znajomych Krzysztofa, które z którym on wcześniej już się znał i z Kiku i z Ateku, tam było też grono osób, to oni w tym samym czasie zaczęli się spotykać na Freta, siódemki, poranne msze i w ogóle chodzili do Odnowy na piwną. To było takie grono osób, to tam już w Odnowie było, czy jakoś tam zaczęło te swoje poszukiwania wcześniej. Wtedy znaczy Odnowa się rozwijała dopiero na terenie Warszawy. I ja uczestniczyłem w tych właśnie takich modlitwach, spotkaniach na przerwach długich w liceum w Modrzewskim, a po wakacjach, jak Krzysztof wstąpił do Dominikanów, ja zacząłem studia i wtedy przyszedłem na Freta właśnie na te spotkania już tej grupy młodzieżowej, która wiosną się zaczęła spotykać, też i na Freta. To pewnie Agnieszka Jackowska-Klukowska, odwrotnie, pani Agnieszka Klukowska, obecnie Jackowska, pewnie opowiadała, to ja już może nie będę wchodził w jakieś tam szczegóły tego, co się po czym wydarzyło. Natomiast no, to był mój początek we wspólnocie. Czy to było grono osób, no, 18, 19, 20, 21, 22 lata, mniej więcej ten zakres. Młodych, bardzo tak mocno wchodzących w Odnowę i zaraz po jesieni, w zimie w zasadzie rozpoczęły się rekolekcje Reo, czyli takie no, mocne uderzenie duchowe ze zrozumieniem pewnych rzeczy i z otwarciem na to, co Pan Bóg do nas mówi. Potem było to wylanie darów właśnie w maju w Krakowie. Jeszcze pamiętam, było tak, że myśmy mieli plener na początku maja w Kazimierzu nad Wisłą i to plener zaczął się we czwartek i potem kończył w poniedziałek bodajże, czy wtorek. Ja z tego pleneru w połowie piątku ruszyłem do Warszawy na jedno ze spotkań właśnie rekolekcyjnych i to było zupełnie, sam się dziwiłem sobie, że jakieś takie akcje podejmuję, no bo w zasadzie no, miałem usprawiedliwienie, no byłem w zajęciu, a to był wtedy obowiązkowy plener. Ja wyjechałem koło południa w piątek, dotarłem na wieczór, akurat przyjechałem prosto na spotkanie i zaraz po spotkaniu nocą jakimiś pociągami, z przesiadkami, autobusami wróciłem do Kazimierza nad Wisłę, także tam byłem nad ranem z powrotem. I też to, no wtedy mając tych tam 19 lat, to dla mnie było takie, właśnie ja tu jestem, kurczę, taki fajny, że tak się, że taki podjąłem wysiłek i byłem na tym spotkaniu. No to są takie rzeczy.
0: Ale co to zmienia? Wejście we wspólnotę. Co to zmienia?
1: Czy wspólnota jest, różnie to można nazywać i my też bardzo często rozmawiamy o tym, ale to jest miejsce, które jest tym takim trzymaniem się w kościele. To świetnie ojciec Jakub, który miał teraz na mszy piątkowej w zeszłym tygodniu, która była taką rocznicową 25-lecia Adonai mszą, on miał kazanie i to właśnie powiedział tak, że ja się wszystkimi kończynami pod tym podpisuję, że to Adonai tak jest w sumie rozwykła, taka jak dziesiątki wspólnot. I myślę, że to tak jest. Że to jest to miejsce, gdzie człowiek przychodzi, przypomina sobie tak naprawdę, kim jest. I co jest istotą jego życia. Że w tym takim całotygodniowym pędzie, w tym takim aktywności tej życiowej, gdzie się różne rzeczy dzieją, nagle jest zawsze co tydzień o tej samej porze miejsce, gdzie można w spokoju, w ciszy spotkać się z Panem Bogiem. I wyjątkowe miejsce, bo miejsce, gdzie są jeszcze inni ludzie, miejsce, gdzie okoliczności tego miejsca, czyli też to, co fizyczne, sprzyja skupieniu, sprzyja spotkaniu z Bogiem. Nie jest to, oczywiście jest tak, że my mamy mszę świętą, zaczynamy od mszy świętej, potem jest wystawienie Najświętszego Sakramentu zawsze, w tej chwili w piątki. Kiedyś tam było jeszcze inaczej, ale teraz akurat tak to wygląda. I znaczy nie jest to świętowaniem niedzieli, ale jest to właśnie to jeszcze takie dodatkowe miejsce i moment dodatkowy czas, który po prostu prostuje nasze myślenie. I to jest czas, kiedy po prostu Bóg może w nas działać, czyli może nas z tego całego tygodnia, może nas tam poobskrobywać i może nam pokazać, no kolego, tutaj to żeś coś tam ten, a to już zapomniałeś, co zrobiłeś w środę, no to ja ci przypomnę, no i weź popatrz na to. Także to jest no, takie źródło, nie? Z którego można czerpać siły na następny tydzień, czyli takie ładowanie akumulatora też, nie? Takie nabieranie sił, a jednocześnie przypominanie sobie tak naprawdę, kim się jest, żeby się nie pogubić.

0: czy Bóg był obecny w wyborze żony?
1: W wyborze żony, tak?
0: No bo skoro nie zakon, no to ja rozumiem...
1: To znaczy, ja nie robiłem takiego wyboru, że no jeżeli nie zakon, to w takim razie będzie małżeństwo. Nie, bo nie miałem dziewczyny. I to nie było takie założenie. To znowu wyszło samo, niejako. To wyszło niejako samo i też okoliczności tego, które może nie są aż tak istotne, żeby tutaj o nich szczegółowo mówić. Ale wystarczy powiedzieć, że okoliczności były takie, że sam byłem zadziwiony. I na pewno też Pan Bóg w tym palce swoje maczał. I ja jestem przekonany, że jeszcze jak patrzę na to teraz, na ten czas, jestem przekonany, że jeszcze nie skończył. To znaczy jeszcze mamy coś do zrobienia.
0: A skąd pewność, że Pan Bóg maczał w tym palce?
1: No myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że... Bo to moja żona właśnie też teraz na rekolekcjach powiedziała publicznie, że ją poderwałem na Ojcze Nasz. To tym się to wystarczy. No. Nie ma sensu wchodzić w jakieś tam szczegóły, bo to się działo w czasie. Ileś tam czasu trwało to nasze takie, powiedzmy, dostrzeżenie się w życiu w gronie znajomych. Natomiast i dla mnie to miało takie znaczenie i dla mojej żony to miało znaczenie właśnie wyraźnie związane z obecnością w tym Boga, który jakoś nas dotknął.
0: Czy sakrament w życiu tej pary mężczyzny i kobiety jest ważny? Twojego małżeństwa? Sakrament, obecność Boga.
1: Ja myślę, że od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło. I gdyby nie obecność Boga, to by nas nie było. Nie byłoby tego małżeństwa i no, nie byłoby. No, nie było, ono by nie powstało i by się nie utrzymało.
0: Skąd taka pewność?
1: No, z wiedzy, którą posiadam, z naszych przeżyć, z tego, co jak wyglądało nasze życie do tej pory i z tego, że jesteśmy cały czas razem. Sądzę, że... Znaczy, też, no to też trzeba powiedzieć, my nie jesteśmy takim małżeństwem, które by w jakiś właśnie taki aktywny sposób wspólnie się modliło, czy właśnie wdrażało jakieś wspólne przedsięwzięcia duchowe w życie. Tak nie jest. Natomiast no mieliśmy w życiu takie sytuacje, gdzie no, gdyby nie Bóg, to pewnie byśmy sobie gdzieś tam się w życiu rozeszli.
0: W jaki sposób Bóg działa w takich sytuacjach?
1: Działa nieziemsko. Ja myślę, że to jest właściwe powiedzenie, bo nie jest to poczucie, znaczy nie działa przez poczucie odpowiedzialności, czy poczucie tego, że się zobowiązałem do czegoś, czy poczucie tego, że co by ktoś powiedział, tylko daje siły na to, żeby przebaczać, żeby rozumieć drugą osobę. I żeby trwać obok. I ja myślę, że rozumiem. Znaczy to jest chyba najważniejsze, żeby właśnie siły do tego, żeby starać się rozumieć i też odczuwać to, co ta osoba może odczuwać. I starać się w tym jakoś uczestniczyć. Nawet jeżeli to jest nieudolne, nawet jeżeli się tego do końca nie jest w stanie zrozumieć, tak po ludzku, to siły do tego, żeby chcieć to zrobić.
0: Czyli trudne są sprawy między kobietami i mężczyznami.
1: No łatwe na pewno nie są, aczkolwiek jeżeli Bóg w tym jest, to można przez to przejść chyba obronną ręką.
0: w jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem, tak w takiej codzienności najprostszej?
1: Ja jej nie pielęgnuję. Znaczy to, ja myślę, że to jest ważne, że to naprawdę dla mnie problemem jest modlitwa, dla mnie problemem jest zwracanie się do Pana Boga. Problemem dla mnie są różne tradycyjne formy modlitwy i to jest takie zmaganie, które mi towarzyszy całe życie. Dlatego chyba mogę powiedzieć, że ja tego nie pielęgnuję. To na pewno jest tak, że to Pan Bóg pielęgnuje i On mi daje. Jeżeli już mam taki czas, że się modlę, że jest piątek i jest taki czas w tygodniu, że akurat pomyślę o Bogu, to On wtedy mi daje siły, daje mi zrozumienie pewnych rzeczy, pokazuje mi to, w jakiej ja jestem kondycji. I to naprawdę jest tak, że po prostu mi cały czas coś daje. I w sensie materialnym, i właśnie w sensie duchowym. I ja sobie z tego do pewnego momentu nie zdawałem sprawy, że to tak jest. Tylko jak dochodziłem do momentu takiego, że liczyłem, no już tyle nagrzeszyłem, tyle złych rzeczy zrobiłem, że trzeba pójść do spowiedzi, no to wtedy sobie szedłem do spowiedzi i potem było, no dobra, to teraz właśnie jeszcze raz, czyli to jest ten taki przykład tego właśnie młynka, prawda, że tam upadam, powstaję, ten i tak w sumie nic się nie zmienia. To było dość długo, było tak. Natomiast w tej chwili jest w ten sposób, że ja widzę i wiem, bo tego doznałem w swoim życiu, że to przebaczenie jest realne, że Pan Bóg daje realne siły w momencie, kiedy, nie wiem, bo też nie potrafię tego nazwać, kiedy się dojrzeje może do tego, żeby mieć te realne siły, żeby przyjąć to, co Pan Bóg daje. Może to jest kwestia tego, że załóżmy, nie wiem, za mnie ileś osób musiało się jakiś tam czas modlić, żebym ja coś zaskoczył. Ale rzeczywiście teraz wiem, że grunt to nie przeszkadzać Panu Bogu. Że jeżeli ja sam coś próbuję zrobić i podejmuję, i było tak, że podejmowałem tę decyzję, że teraz to ja właśnie już będę taki w porządku i to zrobię, tam to zrobię i tak dalej. Tak chociażby z modlitwą. Ja miałem w życiu mojej modlitwy, było tak, że miałem okresy, kiedy no dobrze, to teraz będzie brewiarz, no to łup, łup, łup, a potem to upadło. A to w takim razie teraz już się tak zawezmę, że teraz będę jakieś tam na przykład koronka do miłosierdzia, no to próba jedna, druga, trzecia, nie, jakieś tam zniechęcenie. I próbowałem swoimi siłami sobie powiedzieć, no dobrze, codzienna modlitwa o tej godzinie, tyle czasu, to i to. Gdzie tam? To po prostu nic nie wyszło z tego. I to tak samo jak w modlitwie, tak samo z jakimiś sprawami w charakteru, czy właśnie jakichś tam rządzy różnych, własnych. Dopóki nie pokazał mi Bóg, że tak naprawdę to On musi to zrobić, no to ja za każdym razem sobie zbierałem te klocki i potem się to rozsypywało. To oczywiście nie znaczy, że należy usiąść z założonymi rękoma, czy też, że ja teraz siedzę i tak ręce sobie biorę do tyłu i że to już Pan Bóg teraz działa. Nie, bo trzeba ze swojej strony zrobić wszystko, co mogę. I staram się zrobić wszystko, co mogę. Natomiast no najważniejsze, żebym mu nie przeszkadzał. Znaczy, jak widzę już, że zaczynam przypisywać Panu Bogu jakieś moje pomysły, to znowu, na szczęście, jakimś cudem Pan Bóg daje mi takie tą wiedzę, że oho, nie przesadzaj mi raz, spokojnie, wycofaj się. Zaczynasz po prostu sam wymawiać Panu Bogu, że to On sobie wymyślił, że właśnie teraz to powinieneś robić, nie?
0: W takim razie On jest jak z tej opowieści wynika, że on cały czas o ciebie zabiega, a tak, a może tak, a może nie. Kto to jest? Kto daje ci środowisko, daje ci sytuacje, które sprawiają, że to, co się wokół ciebie dzieje, tak zasadniczo cię nie przekracza, tylko właśnie daje jakoś tam normalnie funkcjonować. Kto to jest?
1: Ja myślę, że na pewno mogę powiedzieć, że ja tak rozumiem, że znaczy ja Boga rozumiem jako ojca i w takim znaczeniu jako tatę, jako kogoś, kto że ja się czuję wolny w tym wszystkim, co robię. Znaczy ja wiem, że ja mogę mu w każdej chwili powiedzieć, weź, nie trój, no daj mi spokój. I ja mam tą wolność, ja ją czuję, a jednocześnie widzę, że tak naprawdę to on po prostu czeka obok i jest w każdej chwili gotowy, żeby mi pomóc, żeby mnie wesprzeć w czymś. I zresztą, no, ja tak wracam co jakiś czas do tego, że rok temu pewne rzeczy mi się otworzyły i zaskoczyły po długim czasie starań. I to jest trochę tak, jakbym był otoczony takim jakimś niewidocznym płaszczem, który mnie chroni przed złem, który powoduje, że o ile tylko ja nie zrobię sam czegoś głupiego, nie wymyślę, albo sam nie wiem, nie pójdę w niewłaściwym kierunku, to po prostu to jest no, stała ochrona. Tak, znaczy to jest odpowiedź na to moje sprzed tych 20 paru lat, na to moje, że ja ci się oddaję. Znaczy to jest chyba tak, teraz uogólnię znowu, bo cały czas przechodzę do uogólnienia, ale to chyba rzeczywiście jest tak, że Pan Bóg, jeżeli my Mu mówimy, no dobrze, to ja jesteś moim ojcem, wierzę, że Ty mnie zbawiasz, to znaczy On po prostu wtedy tego człowieka i mnie w tym momencie, ja to widzę i doznaję to na co dzień, nie zostawi. Znaczy nie na tej zasadzie nie zostawi, że nie da spokoju, tylko na tej zasadzie nie zostawi, że nie porzuci, że będzie zawsze obecny. I tak naprawdę też ja to zrozumiałem, że ja porzucam Pana Boga tak naprawdę. Ja Go porzucam. I to w zasadzie codziennie Go porzucam. Po czym jak się orientuję, że właśnie Go porzuciłem, bo coś mi tam zrobiłem nie tak, to widzę, że nagle on stoi i czeka, nie? Czyli znaczy inicjatywa jest ważna, moja, ale po prostu ona musi być mądra, znaczy ona musi być taka, że znaczy się tego uczę cały czas w tej chwili też, żeby potrafić właśnie zrobić ze swojej strony wszystko, co ja mogę, to wszystko to, co jest w mojej mocy i zgodne z moimi umiejętnościami, czyli wszystko to tak zorganizować ten, ale żeby zostawić Panu Bogu w tym miejsce, żeby to nie było tak, że ja Panu Bogu powiem, no dobra, to teraz Ty zrobisz to i to, prawda? Czyli żebym potrafił, to jest cały czas rzeczywiście trudne. Czasem mi się to udaje, czasem mi się to nie udaje, ale żebym potrafił, jak on zaczyna coś zmieniać w tym moim misternym planie, żebym po prostu potrafić to zobaczyć. No. I jak na razie wydaje mi się, że tutaj znowu Pan Bóg się tak mną opiekuje, że pozwala mi to w najgorszym razie w ostatniej chwili zobaczyć, że tak jest.
0: W jaki intencji się pomodlimy teraz?
1: Ja bym chciał, żebyśmy się pomodlili w intencji moich synów, Janka i Piotrka, bo to jest taka intencja, z którą ja cały czas jakoś chodzę, szczególnie Janek ma 17 lat, Piotrek 14, to jest ten wiek, kiedy kiedy no, trzeba ich wspierać. I w ich intencji szczególnie, ale chciałbym, żeby to było, żebyśmy się pomodlili w ogóle za młodzież. Za młodzież w tym wieku dojrzewania, dorastania.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
1: Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mirosław Orzechowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Witaj, drogi Robercie.
1: Witaj, drogi Piotrze. Co u ciebie, też słońce?
0: Jest u mnie słońce, tak, jest u mnie piękny dzień, jest u mnie ochota do pracy, więc wszystko jest dobrze.
1: Powiedz mi, czy radio to było dla ciebie fajne doświadczenie, bo masz wiele różnych doświadczeń medialnych.
0: Radio to było dla mnie doświadczenie kluczowe w ogóle dla różnych rzeczy, które działy się w życiu moim. I radio to zawsze było i jest dla mnie coś zupełnie niezwykłego i innego niż inne rzeczy w życiu, ze względu na dwie sprawy. Po pierwsze, ja od dzieciństwa byłem wielkim, zapamiętałem miłośnikiem radia i niesłychanie mnie intrygowało to, że z magicznego małego pudełka płyną do mnie słowa innych ludzi, muzyka innych ludzi, a jak się pokręci gałką, to słychać jeszcze ludzi w innych językach i z innych odległych miejsc świata. A druga rzecz jest taka, że kiedy zacząłem pracować w radiu, odkryłem, że radio nie takie jak króluje dzisiaj, to znaczy takie, w którym trzeba coś szybkiego i głupiutkiego powiedzieć pomiędzy piosenkami, tylko takie, które pozwala na przeprowadzenie na przykład dłuższej rozmowy z kimś mądrzejszym od siebie, daje niesamowitą intymność. Nawet kiedy tej drugiej osoby nie ma, kiedy jest się samemu w studiu i mówi się do innych ludzi, których się nie widzi, jest w tym coś zupełnie niezwykłego. Jest taki rodzaj intymności, który bardzo sprzyja szczerości. I ja się wcale nie dziwię temu, że czasem niektórzy goście sami są zdziwieni po występach w radiu, jednym czy drugim. Kilka jeszcze takich istnieje, twoje jest jednym z nich, że coś powiedzieli, czego nigdy się nie spodziewali, że mogliby powiedzieć, bo to trochę jak spowiedź, bo to trochę jak myślenie na głos i układanie rzeczy w swojej głowie, także pod tym względem radio jest zupełnie niezwykłe.
1: Drodzy Państwo, w ten sposób przywitał się z Wami Piotr Gociek, pisarz i publicysta, a również radiowiec. A ja zapytam Cię na początek może o to, bo napisałeś takie zdanie. Drodzy Państwo, w wypowiedzi Piotra wyczytałem przynajmniej 6 poziomów odniesień. Odniósł się do metadanych na temat moich audycji, na temat metadanych dotyczących swoich publicznych wystąpień i tak dalej, i tak dalej. A ja zapytam Cię o to zdanie z Twojego tomiku o milczeniu. Wrogowie wszystkiego muszą płacić wszystkim. Czy to jest o Fryderyku Nietzschem, czy to jest o Lutrze, czy to jest o szatanie?
0: To jest o tych, którzy mogąc wybierać dobrze, za każdym razem wybierają źle. A przecież tych okazji jest do wyboru wiele, bo raz wybierając, wybierać muszę, nieprawdaż? Ale tam jest jeszcze inna chytra zaszyta metafora w tym wierszu, bo ty się odwołujesz do wiersza, który otwiera mój tom Milczenie Łazarza, wiersza zatytułowanego Jak Reon. Ja w nim dokonuję takiej oto, figury. Wydaje się, że staje po stronie Kreona, czyli tego, który przedkłada prawa ludzkie nad prawa boskie. To mieliśmy w centrum sporu, prawda, jako główny problem w dramacie Antygona Sofoklesa. I argumentuje na jego rzecz bardzo, bardzo rozsądnie, jak mi się wydaje, w sposób też pełen emocji. Ale
1: Rzeźko to robi.
0: Tak, ale jednak ta niepewność pozostaje, to znaczy, prawa ludzkie nad boskim jednak przeważać nie mogą, ale czy zawsze? I tu zostaje to zapytanie, tu zostaje ta niepewność.
1: Czemu ludzie wybierają źle? Czemu niektórzy zawsze wybierają źle?
0: Ludzie wybierają, zło, bo są obciążeni grzechem pierworodnym, a ci, którzy zawsze wybierają zło, no, widocznie jacyś inni szatani są tutaj czynni.
1: Ale nie mówisz o szatanach literackich, tylko tym razem o rzeczywistych inteligencjach bezcielesnych, czy metaforycznie o tym mówisz?
0: Wiesz co, ja myślę sobie o tym, że jest bardzo wiele dróg do wybierania źle, które są bardzo ładnie opisane, wyglądają bardzo ładnie, o w ten sposób, tak? I nie bez powodu, jak sobie zajrzymy do dekalogu, to odkryjemy, ileż z tych dróg właśnie zaczyna się bardzo, bardzo niewinnie, bo ustępujemy w jakiejś tam, wydaje nam się, drobniejszej kwestii. Myślę, że jakbyśmy się mogli teraz odwołać do głośnego filmu i powieści Adwokat Diabła, gdzie tam w finale diabeł grany przez Al Pacino mówi na przykład: próżność, zdecydowanie mój ulubiony grzech, to jesteśmy na bardzo dobrym tropie.

0: ma przy sobie takiego człowieka do specjalnych poruszeń, który nazywa się Ławrow, bo kto posłucha Ławrowa i popatrzy na niego, ten wie doskonale, że to jest człowiek niesłychanie dobrze wykształcony, że to jest człowiek znakomicie obyty, że to jest człowiek, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wszystko, co mówi, jest kłamstwem i robi to mimo wszystko. To nie jest tępy wyznawca. To jest człowiek, który świadomie wybiera to, że opowie się po stronie kłamstwa.
1: No tak, ja Maćka odrobinę znam, jeszcze pamiętam go z epizodu z Rotundy. To był epizod heroinowy. Myśmy mieli biuro na piętrze, a oni grali na parterze. I rzeczywiście Maciek jest niezłym poetą. Nawet jeden z jego wierszy opublikowaliśmy. To jest wiersz o Emily Dickinson. I tam jest doskonały opis opętania. Naprawdę tłumacz wiedział, co tłumaczy. I teraz załóżmy, że Maciek jest oczytany, że jest też w pełni świadom tego, co mówi. No ale z pewnej perspektywy on jest jeden do jeden z tym ministrem spraw zagranicznych, człowieka obsadzonego w roli miejscowego Hitlerka.
0: No może to sprawia, że tak dobrze go rozumie. Po prostu to byłaby najprostsza odpowiedź.
1: Posłuchaj, Rymkiewicz, bo tak sobie pomyślałem, że po emocjach pójdziemy, po takich dużych znakach, tak? Jak napisałeś, ukąszony klasycyzmem, tak? Miotający się poganin od Jungera przez spirytyzm, jakiś biologizm, naturalizm.
0: Metempsychozę różne.
1: Tak. No ale metempsychoza to jest odmiana spirytyzmu, tak? To jest pewien przejaw filozofii, która jest całościowym światopoglądem, pomijając już to. Ale coś takiego niesamowitego, ta walka, tak? Walka z chrześcijaństwem, tak? Jakiś taki sprzeciw wielki, tak? I powiem ci o jednej, ja miałem z nim dwa razy przyjemność. Raz był jurorem konkursu na brulion poetycki razem z panią świętej pamięci Wisławą Szymborską i z Marianem Stalą i wybrali Świetlickiego na pierwszego właśnie nagrodzonego w Nowej Polsce poetę. I on powiedział, nie możecie dać nagrody Kellerowi, chociaż jemu się ona należy, ponieważ on należy do waszej redakcji. Świetlicki potem też należał do naszej redakcji, ale wtedy jeszcze nie. I pan Jarosław Marek, to teraz drugie moje z nim zetknięcie, wyrzucił z Gazety Polskiej Codziennie córkę Krzysia Kellera, Ole Keller, młodą dziewczynę, bezwzględny umysł taki, brzytwiara, tak? Naprawdę bardzo sprawna. I ona wykazała w którymś z tekstów, że nie wiem, jakaś feministka, któraś z figur, z ikon nowożytności współczesnej francuskiej, nie wiem, czy to chodziło o Simone de Beauvoir, czy o kogoś innego. I ona pokazała w tekście, że grzeszne życie tej kobiety bardzo mocno wpłynęło na kształt jej twórczości eseistyczno-filozoficznej. I to, że my, bo jak wiesz, Brulion zaczął pytać o takie rzeczy, tak? O zgodność życia z dziełem. I to wywołało takie oburzenie pana Jarosława Marka, że wyrzucono tę dziewczynę, mimo że ja się postawiłem w sposób skrajny, tak? No ale już nie wnikam w czerń tej całej sytuacji. Pan Jarosław Marek okazał się w pełni intelektualistą nowożytnym, tak? To znaczy kimś, kto uważa, no bo Europa była stworzona przez ludzi, którzy uważali, że musi być zgodność pomiędzy życiem a twórczością, tak? Mnisi, świętość polega właśnie na tym, że jest się tym, czym się mówi, co się mówi, tak? I teraz skąd ta, u tak przecież sympatycznego i nam bliskiego twórcy, skąd ta nienawiść do prawdy o sobie samym?

0: To bardzo, bardzo trudne pytanie, na które nie znajdziemy odpowiedzi chyba w żadnej z biografii ani szkiców biograficznych o Jarosławie Marku Rynkiewiczu. Myślę, że możemy szukać odpowiedzi gdzieś w jego pisaniu. To pisanie jest momentami, to jest ciekawe, to pisanie jest bardzo metafizyczne w bardzo wielu miejscach, ale momentami jest też bardzo, bardzo pogańskie. Jest ono pogańskie właśnie w takim duchu, w jakim ja jako adwokat diabła przebierałem się w szaty Kreona w wierszu Ja Kreon, od którego żeśmy zaczęli. To znaczy takie przekonanie, że wie się lepiej, gdzie jest tak, tak, a gdzie jest nie, nie, i że te wyroki można ferować i że one powinny być nieodwracalne i daleko idące. Przypomnij sobie te rozważania z esejów historycznych Rynkiewicza, z Wieszania, ze tak. Zborowskiego, prawda, i tak dalej. Nie? Że to jest wręcz wołanie o krew, tak? To jest wołanie o czyn, o mord założycielski.
1: Ja, który wiem, co się ma zdarzyć i mam prawo nawet tego żądać, bo ja tak. wiem.
0: A z drugiej strony Rynkiewicz jest dzięki właśnie tej surowości i to mnie chyba do niego przyciąga, tak jak mnie przyciąga właśnie do autorów klasycznych, do autorów sprzed epoki chrześcijańskiej, bo w tych dziełach autorów antycznych w greckiej tragedii właśnie tą tragiczność świata widzimy w sposób niesamowity opisaną, i to fatum i tak dalej, więc mnie właśnie do Rynkiewicza przyciąga nie tyle jego, chociaż też zgrab jego wielki talent literacki, bo on jest niesłychanie biegły w mowie polskiej, ale najbardziej cenię jego taki tom z lat 80. Moje dzieło pośmiertne, który jest moim zdaniem jednym z najlepszych tomów w ogóle poezji w Polsce wydanych po 45 roku, lepszy niż Zachód Słońca w Milanówku, lepszy tam niż te Gawrony i tak dalej, ponieważ to jest taki tom całkowicie osadzony już w tradycji naszych epitafiów trumiennych i poezji metafizycznej XVII stulecia i tej szlacheckiej, i tej angielskiej, później XVIII stulecia. Ja to próbowałem w innym wierszu oddać, tą surowość, tą nieodwracalność. Tam jest taki wiersz w tomie Milczenie Łazarza, Martwa natura, o panu Rembrandcie i o tej przyszłości, co nas czeka, jak tam wyliczam te wszystkie martwe elementy na martwej naturze. Słuchaj, no czym jest przekonanie, że wie się lepiej? No jest pychą właśnie. Znów wracamy do pychy, do jednego z grzechów pierworodnych.
1: Tak, głównych. Sokrates, Jezus, to jest ten czas, kiedy cystersi benedyktyni, tak? Czyli spójność. Spójność tego, co robimy z tym, co mówimy, myślimy i kim jesteśmy. I dzisiejsze czasy to są czasy, w których my intelektualnie i też wiarą, zmysłem wiary możemy pojąć, że Jezus złamał fatum, tak? Że ono nas nie musi dotyczyć, że jest przesądem sądzenie, iż jesteśmy zdeterminowani, tak? Ale cały czas nowożytność wraca do tego, nie wiem, w tym pesymizmie protestanckim, tak? Który mówi o tym, że jesteśmy zdeterminowani, że to już jest zdecydowane, że cokolwiek byś zrobił, jeśli jesteś na wstępie predestynowany do tego, żeby nie być zbawiony, to nie będziesz, tak? No i to jest pogląd błędny całkowicie, tak? Ale czy z tego, co mówimy, wynika tylko i wyłącznie prosta konstatacja, że wróciliśmy po prostu, że historia zatoczyła koło, że cywilizacja europejska spoganiała po prostu, tak, że wróciliśmy do miejsca, w którym byliśmy, czyli że człowiek zachodu cierpi na rozpacz, a rozpacz jest grzechem, bo jest decyzją, więc jakby czy kultura całkowicie unieważniła już, popkultura unieważniła już przesłanie Jezusa?
0: Nie wiem, czy całkowicie, ale na pewno w bardzo dużym stopniu. I tak, wróciliśmy właśnie do do bardzo ponurego miejsca. Zresztą ja tak konstruowałem Milczenie Łazarza, żeby to była opowieść z takim, można by było wyrysować łuk, to znaczy wychodzimy właśnie od tego fatum i od tego tragizmu, od tego ferowania wyroków przez Kreona, Odyseusza, który zasnąć nie może, bo spalił Troję, znaczy w sensie, że to jego podstęp do tego doprowadził, i Eneasza, który w noc lądowania na litewskim brzegu widzi wszystkie straszne rzeczy, które staną się za sprawą Rzymu w przyszłości, ale cóż, no już jest za późno, schodzi na ląd i zakłada ten Rzym, prawda? Więc to jest ten początek. Później szczytem jakby tego wzniesienia się jest cykl wierszy pasyjnych w tym tomie, łącznie z wierszem, w którym czytamy, że jeden krzyż wystarczy na cały świat. A na samym końcu mamy wiersz Reformatorzy, w którym ja wprost piszę, co sądzę o tych, którzy właśnie unieważnili wszystko, co dobre i co piękne, i powiedzieli nam, że my jesteśmy niewiele warci, ale oni być może coś tam z nas ulepią. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale opublikowano takie badania, nie pamiętam już, gdzie je czytałem, wydaje mi się, że w którymś z amerykańskich periodyków albo portali konserwatywnych, z których wynikało, że dzisiejsi młodzi ludzie nie tylko nie są w stanie za bardzo zrozumieć tego, co Jezus mówi w Ewangeliach, ale wręcz uważają jego sposób mówienia, jego język, sformułowania, których uważa za obraźliwe, poniżające, jakieś tam, wiesz, mizoginiczne, jakieś tam dzielące ludzi, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. To jest nieprawdopodobne, to jest bariera. No wiesz, to jest bariera taka sama jak wtedy, kiedy ponad 2000 lat temu ktoś mógł nagle właśnie z tego całkowicie pogańskiego świata usłyszeć, że prawda, że
1: nadstaw drugi policzek,
0: jak przebaczenie, że jest coś takiego jak godność jednostki, prawda, i tak dalej.
1: Tak, no ale ten język produkuje się od 500 lat i narusza się jego składnie, wszystko się narusza, tak, semantykę, i on już jest po prostu językiem odwróconych znaczeń. Perwersja języka, ja to tak i opisuję dwoma słowami, ale ja chcę zapytać o co innego. Według mnie, i pewnie się ze mną nie zgodzisz, poezja jest metodą wydobywania z siebie rzeczy, których jeszcze nie wiemy świadomie. Ty mówisz o konstruowaniu tomu. Ja również po 28 latach wróciłem do pisania wierszy. Debiutowałem w zeszytach literackich, a potem tomikiem Nibyt, a teraz piszę normalne wiersze, które już mają rytm, to już jest zupełnie inna poezja, ale tak jak wtedy, tak dzisiaj ja swoje wiersze zaczynam rozumieć po 5-8 latach. I czy takie konstruowanie świadome nie jest jakimś zagrożeniem? To znaczy, że jeśli ja mogę na drodze rozumowej pojąć to, jak co jest twoim zamierzeniem, no to a poezja wydaje mi się, że jest takim językiem bliższym tajemnicy niż rozwiązywania teorematów.
0: Ale masz jak najbardziej rację, zaskoczę cię, i na poziomie obcowania z ciałem wiersza, tak moglibyśmy powiedzieć, to jest w 100% prawda. To znaczy sami nie wiemy, skąd coś do nas przychodzi, i sami nie wiemy właściwie, dlaczego ten, a nie inny fragment powietrza z tego, co niewidzialne, obcinamy, żeby zostało to, co później stanie się widzialne w postaci wiersza. Natomiast wiersze wchodzą też ze sobą w dialog. Wiersze też same siebie potrafią wzmocnić lub komentować, i to nie jest tak, że ja, mówiąc o konstruowaniu tomu, mam na myśli takie pisanie, wiesz, że tu mam taki plan bardzo dokładny, sobie zaplanowałem, ja to będę teraz wykonywał i będę do tego dopasowywał rzeczy. Próbowałem kiedyś coś takiego zrobić. Próbowałem kiedyś napisać taki tom, ponieważ świetnie mi się pisało wiersze wczesnym świtem, słuchaj, o godzinie 5 rano w tramwaju, kiedy jechałem z Grochowa na Wolę i chłonąłem tą pustą Warszawę, i jakiś taki splin pustego, chłodnego wagonu mnie trzymał, i napisałem kilka wierszy, które były z związane z konkretnymi miejscami. Pomyślałem sobie, że to jest świetny w ogóle koncept, żeby zrobić taki tom wierszy właśnie 26, ponieważ jeżdżę tramwajem 26, tam pisze 26 wierszy i każdy z nich będzie o jakimś miejscu i tak dalej. Wiesz, i nagle się okazało, że mam do napisania coś tylko o 5 miejscach, a o 21 nie. W związku z tym taki plan nie ma sensu. Natomiast myślę, że cię nie zaskoczę, jak powiem, że ja widzę ten łuk, o którym ci mówię, tą konstrukcję tego tomu, tak naprawdę to ja ją jasno zobaczyłem, jak już dostałem książkę wydrukowaną. Jeszcze 3 tygodnie przed posłaniem, czy 2 tygodnie przed posłaniem książki do druku, ja jeszcze dzwoniłem do wydawnictwa i prosiłem o wycofanie 2 wierszy i że ja doślę w to miejsce 2 inne, które powinny być w innych miejscach. Nie potrafiłem wytłumaczyć, dlaczego. Natomiast uważałem, że tak po prostu powinno być, że te 2 wiersze tu nie pasują, a tamte 2 pasują o wiele bardziej, a te pozostałe rozmawiają z zupełnie innymi wierszami, które mam w szufladzie i które się ułożą w jakąś inną historię, więc
1: zgodziliśmy się.
0: Jak najbardziej. To są rzeczy, które gdzieś dzieją się poza nami, a my jesteśmy odkrywcami nieznanych lądów, nieznanych kształtów.
1: Trump i Soros. Czy na pewno to rozpięcie jest ważne. Świat Trumpa walczy ze światem Sorosa. Bo w tym świecie Sorosa są, kto wygrywa bardziej? Nihiliści czy marksiści, naprawiacze? Postmarksiści czy marksiści? I czy Trump jest rzeczywiście z innego świata niż Soros?
0: To sformułowanie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosa to jest, z tego co pamiętam, dzieło takiego rumuńskiego socjologa Dana Dungaciu, bardzo ciekawego badacza, związanego z partią AUR w Rumunii, ale też no, po prostu bardzo takiego utalentowanego i niesłychanie przenikliwego komentatora współczesności. On jest trochę młodszego pokolenia niż, nie wiem, Ryszard Legutko czy Zdzisław Krasnodębski, ale to jest mniej więcej podobna formacja intelektualna, tak? Czyli człowiek, który w sposób bardzo przenikliwy potrafi definiować i wskazywać choroby współczesności. On wygłosił taki wykład, taką pracę, napisał właśnie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosa, który oczywiście wiadomo miał też służyć jako pewne polityczne uzasadnienie tego, że akurat konserwatywna opozycja, prawicowa opozycja w Rumunii opowiada się za takimi nie innymi rozwiązaniami. Wydaje mi się, że pytanie o nihilistów czy marksistów jest tutaj trochę, patrząc na stronę Sorosa, jest o tyle nieistotne, że łączy ich tak naprawdę wspólny mianownik, tak? To są naprawiacze świata. Ja zawsze mówię o tym, strzeżmy się naprawiaczy świata. To są ci, którzy odrzucają świata naturę, odrzucają naturę ludzką i mówią, my wiemy lepiej, my to wszystko zaprojektujemy. Oczywiście są wśród nich skrajne skrzydła takich, którzy mówią, że najlepiej to by było zaprojektować ludzkość poprzez jej eliminację w dużym stopniu. To są ci różni hararyści, prawda? Kurzweilowcy od transhumanizmu mówią, że najlepiej byłoby zaprojektować ludzkość w ten sposób, żeby ją pozbawić ciała i przepisać umysły gdzieś nam do komputerów i to będzie nasze zbawienie. Zresztą mówi się o nich, że są tacy cybermilenaryści. A inni po prostu pozostają przy bardzo tradycyjnym podejściu do sprawy. To znaczy oni wiedzą, jak lepiej urządzić świat, w związku z tym będą nam urządzać to, będą decydować o tym, kto ma nami rządzić, kto ma kierować naszymi gazetami, kto ma w nich pisać, kto ma mówić w naszych telewizjach, kto ma prawo drukować książki albo nie, prawda? Kto ma prawo przekroczyć jakąś granicę albo kto nie ma, kto ma prawo do wprowadzenia biznesu albo kto nie ma, kto ma prawo do wiary jakiej i po co, i tak dalej, więc wydaje mi się, że to rozróżnianie na marksistów, neomarksistów, postmarksistów, nihilistów, heglistów i tak dalej w obliczu tego wspólnego mianownika jest trochę po prostu drugorzędne. No, na pewno oczywiście jest ważne wtedy, kiedy się szuka metod polemiki i jakby demaskowania tych planów, no bo wtedy trzeba odpowiednie języki do odpowiednich zamiarów pewnie przyszykować. Co do Trumpa, to jest niesłychanie ciekawa sprawa. Mnie się wydaje, że to jest jedna z najbardziej niezrozumianych figur współczesności. I to jest taka, jak patrzymy sobie w historii, rzeczywiście widzimy jakieś takie, jak to się ładnie mówi, niejednoznaczne postacie historyczne, to rzeczywiście będzie jeden z polityków, jedna z figur, która się właśnie w ten sposób w historii zapisze. Ja kiedyś, jak przeprowadzałem wywiad z Robertem Harrisem, autorem, zresztą też lewicowo-liberalnym Mateuszem z Wielkiej Brytanii, który jest autorem rozmaitych książek, tam między innymi autor Widmo, Pompeje, Vaterland, wielu innych. On też napisał taką obszerną trylogię o starożytnym Rzymie, rozgrywającą się właśnie w tych nieodmiennie fascynujących wszystkich czasach, kiedy republika umiera i zaczyna się cesarstwo. On porównywał Trumpa do Klodiusza. Mówił, że to jest właśnie ktoś, kto wychodzi spośród bogaczy, stając się trybunem ludu i że wykorzystuje lud w swojej rozgrywce z innymi bogaczami, jest takim złotoustym mówcą, który tam jak nie przekona, to przekupi i tak dalej. I wydaje mi się, że jest w tym coś, ale nie wyczerpuje to jednocześnie tego, że jak się sięgnie do książek Trumpa, tych pisanych w czasach, kiedy jeszcze nie był politykiem, Art of the Deal przede wszystkim, ale paru innych, widać, jak on znakomicie rozumie ludzką naturę, ponieważ natura negocjowania, natura stawiania na swoim, tak, no to jest część po prostu, to jest część życia wśród innych ludzi. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście fakt, że on uszedł cudem z życiem z tego zamachu kilka miesięcy przed wyborami, które wyniosły go po raz drugi na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, że coś się w nim zmieniło. To znaczy, że pojawiło się, nie wiem, czy jest to poczucie misji i czy jest to poczucie misji od Boga. W każdym razie jest to jakieś poczucie pewnej wyjątkowości, przekonanie, że został pozostawiony na tym padole łez z jakiegoś powodu i on ten plan teraz wykona po prostu, tak jak on rozumie. I patrzymy na to, co jak ów ten plan interpretuje, jak, co z niego wyciąga. Natomiast co do środowiska, z którego on się wywodzi, no to też podzielmy to na dwie sprawy. No jest inne, to jest facet znikąd, któremu udało się wspiąć do świata elit Manhattanu. A z drugiej strony, jak patrzymy sobie na towarzystwo, w którym się obracał, co widać na przykład w dokumentach sprawy Epsteina, no to wypada powiedzieć, ja nie chcę nikogo tutaj ani oskarżać, ani usprawiedliwiać, pomyślmy sobie o tych wszystkich Pawłach, którzy najpierw byli szawłami, a to był i tak jeden z najmniej z ponurych przypadków, bo zdarzało się dużo większym grzesznikom zostawać świętymi.
1: Ja sobie myślę w taki sposób, patrząc na Jana Jakuba Rousseau i na tego, chyba Michał miał na imię, Foucault, tego postmodernistę.
0: Michel Foucault, tak.
1: I bo ja widzę ostatnie 500 lat naszej kultury, dominujący proces to jest instytucjonalizacja grzechu. Tak, że to jest istota rzeczy. Że z rąk mnichów, którzy myśleli o tym, żeby ich życie było tym samym, co ich słowa, wzięli hierarchizację kultury w swoje ręce intelektualiści, którzy nie mają zamiaru jakby robić to, co mówią. Jan Jakub Rousseau oddał swoje dzieci do przytułku po to, żeby napisać książkę o wychowaniu dzieci, tak? Ale już Michel Foucault, to wydaje mi się, że on żadnego świata nie chciał tak naprawdę konstruować, bo Jan Jakub Rousseau chciał skonstruować świat, w którym by mu nie zarzucono tego, że oddał swoje dzieci do przytułku, żeby wszyscy po prostu oddawali swoje dzieci do przytułku. Ja oczywiście przesadzam, ale jedynie odrobinę, bo jeśli poczytamy to, co na temat francuskiego filozofa dzisiejszych czasów, zmarłego nie tak w sumie dawno, no to mamy tam wioski w Afryce Północnej i młodych chłopców i przemoc pieniądza, tak, gwałcenie 10-letnich dzieci. I ja widzę w tym dzisiejszym obliczu intelektualizmu już taką całkowicie ciemną nutę, której jeszcze u Jana Jakuba Rousseau nie było. Gdzie już nie chce się naprawiać, tylko chce się ten świat zniszczyć. Chce się ten świat po prostu unieważnić. Ten świat, który mnie oskarża. Tak? Ja próbuję go zrobić takim, żeby mnie nie oskarżał, żeby grzech stał się częścią systemu, tak, żeby aborcja, eutanazja zostały wpisane do konstytucji, a tych, którzy mówią o homoseksualizmie źle, to po prostu karać ciężkim więzieniem. Tak już i mamy w jednym czy w dwóch krajach na świecie. Więc ja jednak widzę tę linię schyłkową. Czy ta magia chaosu nie jest właśnie metaforą ostatnich czasów, czy też ja po prostu ze zbyt krótkiej perspektywy na to spoglądam?
0: Och, wiesz, kwestii perspektywy krótkiej czy długiej, to obaj jesteśmy tak samo mądrzy, czyli tak samo niemądrzy. Natomiast dobrze, że wspomniałeś Michela Foucault, bo tutaj patrzymy właśnie na ten nurt, który przekształca współczesność na jaką modłę. No jest to zawołanie Foucault, że wszystko jest normalne, tak? Szaleństwo jest normalne, zbrodnia jest normalna, w więzieniach i w szpitalach są po prostu nieszczęśliwi ludzie, których my nie rozumiemy, bo oni są po prostu ludźmi na jakiś inny sposób. I to jest, widzisz, to jest właśnie ten punkt, z którego ten intelektualizm jest obejmujący cały świat dzisiaj tworzony, czyli że nie ma granic. No jeżeli nie ma granic, jeżeli nie ma granicy między normalnością a nienormalnością, jeśli to znaczy, że nie ma też granicy między dobrem a złem. Wszystko jest równoważne. Jeżeli wszystko jest równoważne, to znaczy, że tak samo moralnym czynem będzie poproszenie po 8 latach narzeczeństwa o rękę kobiety, którą kochasz, a następnie spędzenie z nią nocy poślubnej, w trakcie której po raz pierwszy natkniecie się na, znaczy będziecie mieli okazję uprawiać miłość cielesną, ale to jest równoważne z tym, że jakiś właśnie jakiś zboczeniec pojedzie sobie do tej afrykańskiej wioski gwałcić 10-letnich chłopców. No bo wszystko jest takie samo, prawda? Wszystko jest równoważne. Wszystko jest dozwolone, tak? Wracamy właśnie do tego, że wszystko jest dozwolone. Skoro Bóg umarł, to wszystko jest dozwolone. No a przecież tak właśnie się to argumentuje. Co więcej, on nie to jest, ci, którzy wspominają tego zmarłego Boga, to są właśnie najwięksi wrogowie tego nowego systemu, bo odwołując się do niego, mówią, no nie, no istnieją jednak jakieś granice. Więc ci wszyscy, którzy przypominają o tym, że te granice istnieją, są wrogami systemu, więc system próbuje się ich pozbyć, system próbuje ich anihilować. To na tym wygląda. To tak wygląda.
1: Powiedz mi, co znalazłeś w naszym Śródziemiu? Bo dzięki rozmowie z tobą pojechaliśmy rodziną do Chorwacji. Co prawda nie tam, gdzie nas kusiłeś, żeby jechać na Kretę, tak? ale z tych opisów twoich, wiesz, ja kiedyś myślałem, że niebo na obrazach Siemieradzkiego to jest grafomania malarska, tak, że po prostu nie wiedziałem, że rzeczywiście na południu Włoch można takie niebo zobaczyć. Wydawało mi się to niemożliwe, takie, wiesz, cukierkowe, tak. Co takiego jest na Krecie? Czym to nasze Śródziemie cię pociągnęło?
0: Wiesz co, odpowiedzi na to są dwie, racjonalna i nieracjonalna. racjonalna to jest taka, że wszystko można wytłumaczyć, oczywiście cofając się do lektur z dzieciństwa, do tego, że gdzieś tam jak człowiek miał lat 7 czy 8 wpadła mu do ręki mitologia Parandowskiego, Wojna Trojańska w jego przekładzie, czyli Iliada w wersji prozą, że stały na półce książki Kosidowskiego, Żylińskiej, prawda, Sen o Troi, Szlimana, opowieści o Tutanchamonie i tak dalej, i po prostu bardzo łatwo jest będąc dzieckiem się w tym wszystkim zakochać, że po latach gdzieś ta miłość do tego, co antyczne, tego, co minione, do tego, co też w dużym stopniu nas ukształtowało, gdzieś powraca i człowiek zaczyna te rzeczy już zupełnie świadomie odkrywać, wędrować od miejsca do miejsca, ale jednocześnie jest coś zupełnie nienamacalnego i niewytłumaczalnego. Mi się wydaje, że myślę, że każdy człowiek jest się potrafi odbierać jakieś takie nieoczywiste, niematerialne sygnały, natomiast wielu z nas ciężko pracuje przez całe życie, żeby w sobie tą umiejętność zabić. Ja wpadam w rodzaj jakiegoś wręcz oszołomienia, kiedy jestem w miejscach, gdzie dotykam tych kolumn sprzed tysięcy lat, kiedy kroczę sobie miejscami, świadomym sobie, że to właśnie tu, w tym miejscu miały się odbywać takie czy inne sceny, które ja pamiętam z greckich mitów, czy z zapisów rzymskich historyków, czy że to jest właśnie ta scena, na której po raz pierwszy wystawiano ten czy inny dramat, wiesz, Eurypidesa i tak dalej. Mnie to wprawia w jakiś taki stan nieziemski, muszę powiedzieć. Czuję jako jakiś taki niezwykły związek z tym wszystkim. Nie byłem, słuchaj, nigdy w Ziemi Świętej, nie byłem nigdy w Jerozolimie. Wybieram się, mam nadzieję, że dotrę. Ale powiem ci, że być może podświadomie opóźniam ten wyjazd, ponieważ czytam o ludziach, którzy oszaleli idąc w Via Dolorosa i ja to rozumiem. To znaczy ja to w pełni rozumiem. Ja nie potrzebuję być na ulicach Jerozolimy, żeby już w taki stan częściowo się wprowadzić do tego, wiesz, gdzieś w jakiś niewidzialny sposób dotykając tego wszystkiego, co za nami, tego wszystkiego, co nas stworzyło, bez czego byśmy po prostu nie zaistnieli, co stworzyło wszystko, nasz aparat pojęciowy, nasze metafory, nasze, wiesz, to nasze wszystko po prostu.
1: W latach 90. Wojtek Bockenheim, to na początku 90-91 rok, Wojtek Bockenheim, patrząc na brulion, na tych ludzi, których zgromadziłem, mówi, dzisiaj najlepsi, najinteligentniejsi, najcwańsi idą w reklamy i w komputery. To był 90. rok. Dzisiaj pewnie idą w bitcoiny, czy w coś jeszcze, sztuczną inteligencję, czy coś innego. Te najlepsze, w sensie najsprawniejsze umysły. I jeszcze przed wojną rola sztuki, poezji była niezwykła. Paradoksalnie komuniści też to podjęli, no bo jak nie było jeszcze telewizji, no to mieli w ten sposób rząd dusz, tak? Mojego ojczyma, ojciec Marcin Jerzy Andrzejewski miał, wiesz, 300 tysięcy nakłady jednej książki, nie? Więc ci ludzie naprawdę rządzili wyobraźnią wielu, wielu Polaków, oprócz tych, którzy się po prostu odcięli całkowicie od systemu, tak? Ale powiedz mi, gdzie dzisiaj idą najlepsze umysły, najlepsze komputery według ciebie? Jaka jest rola sztuki dzisiaj? Czy w ogóle jakąkolwiek rolę jeszcze poezja i sztuka dzisiaj odgrywają?
0: Myślę, że póki są ci, którzy ją próbują pisać i ci, którzy ją próbują czytać, to ona po prostu będzie istniała. Nie ma takiego wpływu na rzeczywistość słowo, jak miało kiedyś, aczkolwiek żyjemy w epoce pewnego paradoksu. Gdzie idą, słuchaj, wybitne umysły dzisiaj? Ja się z tobą zgodzę, że idą wszędzie poza humanistyką, o tak to powiedzmy. I to mi przypomina czasy PRL-u, kiedy ludzie, którzy byli najinteligentniejsi, najmądrzejsi, najciężej pracowali i najbardziej nie chcieli się godzić na ideologiczne szaleństwa nowego systemu, to szli właśnie, wiesz, do politechnik, zostawali geodetami, zostawali hydraulikami i tak naprawdę nie chcieli mieć nic wspólnego z tym, co działo się na humanistycznych kierunkach. I ta inteligencja techniczna to też przecież później była wielka baza ruchu Solidarności, ale też później to była wielka baza tego odruchu samoobrony społecznej, który w Polsce wybuchł po 10 kwietnia 2010 roku. I wydaje mi się, a rozmawiałem, znam trochę ludzi, którzy, wiesz, siedzą właśnie w różnych firmach budujących wielkie sztuczne inteligencje, którzy pracują za oceanem. I oni tam są, tak? Oni tam są i pracują nad rozmaitymi rzeczami i póki oni tam są, to jest dobrze, bo stanowią przeciwwagę właśnie dla tych wszystkich kurzweilowców, tych wszystkich szaleńców od, wiesz, transhumanizmu, cybermilenaryzmu i tak dalej, którzy chcieliby z tego wszystkiego zrobić zupełnie inny użytek. Natomiast zaskoczyłbyś się, jak wiele zdrowo, trzeźwo myślących ludzi, bardzo porządnie uformowanych gdzieś właśnie w tamtych okolicach jest, więc oni idą tam. No bo po co mają iść w kierunku kultury i sztuki? Co współczesna kultura i sztuka, humanistyka może im zaoferować? Po Płuczyny, właśnie po Foucault? No co jeszcze? Wcale mnie to nie dziwi, że dokonują takich wyborów.
1: Przeczytałem ostatnio wypowiedź twórcy Palantira, wcześniej PayPala, tak? Współtwórcy. Pan się nazywa Thiele chyba, tak?
0: Peter Thiele, tak.
1: Tak, tak, tak. I on napisał bardzo ciekawą rzecz, czy powiedział bardzo ciekawą rzecz, że przez 20 lat, które on, jak rozumiem, które obserwował, bo on był też kiedyś zawodowym szachistą, i zauważył, że od czasu rewolucji francuskiej, no bo wiadomo, tę pojęciową, symboliczną czy narracyjną część opowieści o świecie, arystokracja, ta, która powstała po rewolucji francuskiej, miała pod kontrolą. Tak to się dziedziczyło, ale nie dziedziczyło się talentów matematycznych i w związku z tym cały system był oparty na tym, że nawet facet, który miał kroić mózgi, tak, musiał znać rachunek różniczkowy. No i Thiele pyta, no ale po co chirurgowi rachunek różniczkowy? Tak? I pokazał, że zarządzanie tym drugim elementem wielkości człowieka, jakim jest abstrakcja pojęcia, tak, w przeciwieństwie do metafor słowa, że to było źródło władzy. I teraz i mówi, że w ciągu ostatnich dosłownie kilkunastu miesięcy, odkąd, a proces zaczął się w chwili, w której Garry Kasparow przegrał z komputerem partię szachową i od tamtego czasu zawsze ludzie przegrywają partie szachowe z komputerami, że od tego momentu no jest wydany wyrok śmierci na ten system kooptacji matematycznej sprawności do rządzenia, no bo po prostu komputery wykonują to sprawniej. On powiedział, że to, co było kiedyś wielkim, no, czymś niesamowitym, tak? No, wielbimy ludzi, którzy tak potrafią grać w szachy niesamowicie. I nagle to stało się też jarmarczną sztuczką, którą wykonuje maszyna, która ma dwa klawisze, czarny i biały, tak? I nic więcej. No bo po prostu potrafi objąć całą macierz możliwości wszystkich ruchów szachowych i wyznaczyć te ścieżki, które prowadzą do wygrania. No, to jest banalnie proste. I on mówi, że w ciągu ostatniego pół roku w ogłoszeniach tych portali, które oferują pracę, umiejętności humanistyczne, władzy nad słowem, zdolności komunikacji i tak dalej stały się dwukrotnie częściej obecnym warunkiem zatrudnienia, tak? Że ten filtr matematyczny został zdjęty i że jako pierwsi stracą pracę właśnie programiści, kwantyści, informatycy. Jak ty patrzysz na ten przewrót? No bo to, co mówi, wydaje się mieć taką, no, morderczą, być morderczą argumentacją.
0: Wydaje się, że tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, bo oczywiście tu wracamy do tego, że co jest na razie nieprzekuwalne na algorytmy, to jest pewien błysk, ta kreatywność, ta nieobliczalność, ten element taki nadnaturalny, którego żaden algorytm nie zagwarantuje, a ludzki umysł, ludzka kreacja wspomagana też i wiarą i innymi rzeczami potrafi w jakiś sposób się zamanifestować. Zawsze jest to pytanie, na ile wielka zmiana jest zmianą ilościową, a na ile jest jakościową. Podałeś przykład partii szachowej. Tak, ale szachy da się zredukować do właśnie jakiejś tam gigantycznej liczby możliwych ruchów. Natomiast są takie procesy, których w ten sposób się na razie zredukować nie da. Nie wiem, czy nie czepiam się tutaj rozpaczliwie jako nadziei sformułowania na razie. Nie jestem przekonany, że to, co wieszczą zwolennicy właśnie Kurzweila między innymi, że nastąpi jakiś jakościowy skok rozwoju sieci komputerowych i jakieś tam uzyskiwanie świadomości czy czegoś tam jeszcze innego przez sztuczne inteligencje. Natomiast im dłużej się przyglądam temu, w jaki sposób można te algorytmy wykorzystywać, tym też widzę coraz więcej bardzo ciekawych, dobrych, pomocnych mi po prostu zastosowań. Wiesz, przypomina mi się, że przecież w czasach, kiedy wynaleziono prasę drukarską, no to też protestowano przeciwko temu, dlatego że przecież to oznaczało, że z równą łatwością będzie można wydrukować prawdę, jak i kłamstwo. I że to jest wielka... No, zresztą ta zmiana nastąpiła, to prawda, ale no, nie mamy wpływu na to, w jaki sposób, do pewnego stopnia, na to, w jaki sposób narzędzia są wykorzystywane, czy młotek jest wykorzystywany do wbijania gwoździ, czy do roztrzaskania komuś czaszki. Mamy na to wpływ poprzez własne zachowanie i poprzez nasze sumienie, poprzez budowanie systemów etycznych, w których to jest w odpowiedni sposób opisane. No i tyle.
1: Powiedz mi, bo ta audycja nosi tytuł Makrofon. Chciałbym, żebyś taką dużą fotografię zrobił własnych preferencji. Co wartościowego jest w popkulturze dziś? Czy w ogóle cokolwiek jest wartościowego? Czym się żywisz?
0: Powiem ci, że przypomina mi się od razu taka wspaniała anegdota z życia Josepha Hellera, autora paragrafu 22, który zapytany pod koniec życia przez jednego z dziennikarzy udzielił bardzo zgrabnej odpowiedzi. Dziennikarz powiedział tak. No, od czasu wydania paragrafu 22 już pan nigdy nie napisał czegoś równie dobrego. A Heller odpowiedział, no tak, ale kto napisał? I wydaje mi się, że nieraz dyskutuję, słuchaj, spotykam się gdzieś z ludźmi z podobnych formacji naszych intelektualnych, dyskutujemy o tym, co tu ciekawego ostatnio można byłoby przeczytać. Powiem ci, że jeśli chodzi o rzeczy, które się ukazały w ostatnim ćwierćwieczu, to pewnie udałoby mi się je zmieścić na palcach jednej ręki.
1: Wymień dwie.
0: Wiesz co, no wydaje mi się, że jako świadectwo czasów ważne są przynajmniej dwie powieści Michela Houellebecqa, tak? To znaczy nie jest to dzieło, nie jest to w pełni udane dzieło sztuki, natomiast jest to bardzo udana fotografia epoki. Jeżeli mówimy o tym, że sztuka ma być też fotografią epoki, ma być tym zwierciadłem, które się przechadza po gościńcu, no to moim zdaniem absolutnie Houellebecq uchwycił to, co dzieje się złego z ludzkością. No i pewnie, jeśli chodzi o powieści wydane w ostatnim ćwierćwieczu, no to bym powiedział o Cormacu McCarthy, prawda? O Cormacu McCarthy, który jest twórcą wybitnym, choć głęboko depresyjnym. Niewiele, słuchaj, zostało po tym, jak dwie wojny strzaskały współczesność w XX wieku i nie bez powodu okazuje się, że najwybitniejsi twórcy, którzy te traumy przepracowywali, no to okazywali się właśnie ludźmi, którzy opisują świat bez zasad, świat absurdu, świat ironii, wiesz, od Beckett, Vonnegut, Heller. Heller, który mówił właśnie, że paragraf 22 to nie jest książka o wojnie, to jest książka o życiu, bo życie takie po prostu jest. Życie jest prowadzone, wydarza się według takich zasad, jakie on opisał w paragrafie 22, więc... Wracam zdecydowanie do starszych rzeczy. W tych nowych nie znajduję jakiejś wielkiej pociechy.
1: No tak, wiesz, nowożytność poza Szekspirem, Gaudim, no może jeszcze trzech czy czterech z Mickiewiczem, Kochanowskim, Baką, no to jest to traktat z życia żuków. Traktat z życia żuków jest na miarę żuka. Żuk
0: no, miarą wszechświata. Bardzo dobrze odczytujesz przesłanie wiersza Traktat z życia żuków.
1: Jest na miarę żuczą. Żuk miarą wszechświata. Tego żuki uczą.
0: Tak. Żuk miarą wszechrzeczy, tego żuki uczą. No więc właśnie tak. Drogi Robercie, a czy pozwolisz, żebym ja dokonał jeszcze na zakończenie odrobiny kryptoreklamy?
1: Oczywiście. YouTube Piotr Gociek zaprasza, drodzy państwo.
0: Piotr Gociek zaprasza, ponieważ postanowiłem od pewnego momentu, że będę też rozmawiał z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Ty akurat się, myślę, głęboko pomyliłeś, kiedy jeżeli pomyślałeś sobie, że według klucza ludzi mądrzejszych od siebie chcesz zaprosić akurat mnie, więc ja się tutaj wypisuję z tego grona. Jestem człowiekiem, który im dłużej żyje, tym więcej wie, jak niewiele wie. W związku z tym do grona jakichś ludzi specjalnie mądrych nie chcę się zapisywać. Natomiast pracuję nad sobą. Pamiętasz ten wspaniały nagrobek ze śniadania mistrzów Kurta Vonnegata? Tak. Tu leży ktoś. Urodził się pewnego dnia, umarł pewnego dnia, starał się. A na kanale Piotr Gociek zaprasza, staram się rozmawiać z ludźmi mądrzejszymi od siebie.
1: I powiedz, jaka ostatnia rozmowa była, która cię poruszyła?
0: Wiesz co, bardzo mnie poruszyła rozmowa z Jarkiem Grzędowiczem, który wraca do siebie, który wraca pomału do równowagi, do życia po wielkiej tragedii, jaką była strata żony w pożarze. Natomiast bardzo, bardzo czekam na rozmowę, którą za parę dni będę nagrywał i która będzie pewnie za tydzień na moim kanale, to znaczy będę rozmawiał z Jackiem Petryckim o Krzysztofie Kieślowskim. O tym wczesnym Krzysztofie Kieślowskim, o latach 70., 80., o dokumencie, o tym, co zmienia w duszy człowieka kamera, kiedy się postawi ją naprzeciwko niego, wiesz, o tym, co sprawiło, że w przypadku, w filmie Przypadek pojawia się ten krzyk, wiesz, Panie Boże, bądź, jak na to patrzył Krzysztof Kieślowski, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa.
1: Tak, możesz zapytać go o wątek Czarnego Psa. To jest jeden z bardzo ważnych wątków i świadczy o tym, że Kieślowski dotykał tego, co jest istotą, a przynajmniej co jest zewnętrznym pozorem istoty. Natomiast Grzędowicz to dla mnie niezwykły autor. Dobrze pamiętam, że on w którejś ze swoich powieści zawarł taką opis takiego eksperymentu, gdzie jakieś zwierzątka tworzyły takie światy swoje i książęta, żeby wykazać się, że są zdolni do tego, żeby po królu przejąć władzę, wspomagają te światy tych zwierzątek. Dobrze pamiętam?
0: Tak.
1: To metafora niesamowita. Wydaje mi się, że to wielki autor jest.
0: No tak, i po paru latach milczenia, wiesz, wraca wreszcie do żywych, zaczął znowu pisać. Cieszę się, że jest z nami znowu w lepszej formie.
1: Ostatnie pytanie, 3 minuty. Moje dzieci, jak były mniejsze, to zawsze pytały się, jak jakaś tam kwestia była sporna, za kim jesteśmy, komu kibicujemy, tak? Kto jest tym dobrym bohaterem, kto jest tym złym bohaterem. I tak naprawdę, jak się patrzy na dzisiejszy świat, jak patrzysz na te wszystkie wpisy, którymi jesteśmy zalewani, na te wszystkie wypowiedzi, to tak naprawdę dziś albo ktoś jest za Trumpem, albo ktoś nienawidzi go w sposób po prostu zadziwiający. I I tak naprawdę, jak się nawet słucha tych wszystkich ekspertów, którzy omawiają geopolityczne przypadki naszego świata, no to gdzieś na końcu zawsze wychodzi resentyment. Ludzie, którzy zarządzają dzisiaj światem, zarządzają dzisiaj współczesnością, wiedzą, że ten mechanizm dziecięcy, za kim jesteśmy, jest podstawowym mechanizmem i on pozwala agregować ludzi wokół idei, które są im wrogie. I jak ty patrzysz na socjotechniki, którym podlegamy? Przecież nie da się intelektualnie wybronić przed wszystkim.
0: Jestem absolutnie przerażony właśnie tym, do jakiego stopnia to agregowanie jednoznacznych opinii stało się paliwem cywilizacji. No, sam tego jestem ofiarą, bo choćby rozmowa była, nie wiem, jak ciekawa, to na YouTubie nigdy nie będzie miała tylu odsłon, co ta, która wygeneruje 200 komentarzy na dole. Najlepiej, żeby te komentarze były wrogie, żeby ludzie sobie nawzajem skakali do gardła, bo to oznacza, że treść jest gorąca czy ciekawa i będzie promowana dalej przez algorytm YouTube'a. Więc to jest absolutnie przerażające. Co do tego, po czyjej jesteśmy stronie, komu kibicujemy, to wydaje mi się, że to jest źle postawione pytanie. Myśmy powinni postawić pytanie, czemu kibicujemy, to znaczy jakim sprawom, jakich spraw jesteśmy zwolennikami, jakich spraw jesteśmy orędownikami. I wtedy należałoby zastosować wobec polityki Donalda Trumpa, czy jakiejkolwiek innej polityki, wobec jakiegokolwiek innego przywódcy światowego, czy lidera biznesu, tą samą zasadę, którą Donald Trump aplikuje teraz światu, mówiąc o tym, że no owszem, jakichś tam sojuszników mamy i przyjaciół, ale przede wszystkim to mamy interesy i interesuje nas to, co jest dobre, to co jest w interesie Ameryki, jest w interesie Ameryki. Więc moja odpowiedź brzmi tak, zamiast się zastanawiać nad tym, po której jesteśmy stronie, to patrzmy na to, która strona sporu oferuje rozwiązania, oferuje dobre rzeczy w tych kwestiach, za którymi my się opowiadamy, bo to absolutnie odmawiam takiego rozumowania właśnie, że będę się zapisywał do gromady jednego wodza albo drugiego wodza i popierał ślepo wszystko, co ten wódz wymyśli. My też mamy swoje interesy i mamy swoje cele i mamy swoje wartości i popierajmy tych, którzy są za nimi wtedy, kiedy rzeczywiście za nimi są, a kiedy nie są, no to im to wytykajmy.
1: Spuentował Piotr Gociek, pisarz, publicysta. Dzięki, Piotrze, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Z Bogiem, Robercie, dziękuję.

0: No głos Jezusa jest naprawdę bardzo słodki. To było po jednej z modlitw o uwolnienie, które przeszedłem. Poszliśmy ze znajomymi na Eucharystię i tam w czasie Komunii Świętej odczułem niesamowitą taką głęboką radość, bardzo głęboką radość. I Pan Jezus powiedział do mnie, że Michał, teraz jesteś już tylko ze mną. Takie było zdanie. I ja naprawdę odczułem, że to jest Jezus, odczułem Jego obecność w sobie i usłyszałem ten głos bardzo wyraźnie w sercu.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Jeżeli chodzi o moje nawrócenie, to moje nawrócenie, tak, powiedziałbym, że ono nadal trwa. A zaczęło się 6 lat temu, w 2008 roku. I zaczęło się to w taki sposób, że poznałem psychologa, który pracuje w ośrodku dla niewidomych w Laskach, ponieważ jestem osobą niewidomą i w Laskach się uczyłem. I no, jeżeli chodzi o moje nawrócenie, to tak to się zaczęło, poznając go, poznając psychologa, który mi zaczął o Bogu mówić. No, jeżeli chodzi o konkrety, to powiedział mi o tym, że Pan Bóg uzdrawia, tak samo jak 2000 lat temu. I dla mnie to zdanie wywarło na mnie ogromny wpływ, ponieważ ja chciałem doświadczać takich rzeczy. Chociaż na początku podchodziłem do tego wszystkiego sceptycznie, ale no po prostu powiedział mi, że Pan Bóg uzdrawia. Czyni to tak samo, jak robił to 2000 lat temu. I powiedział, że zna takich księży, poprzez których Pan Bóg działa cuda. Takie cuda, jakie dzieją się w Ewangelii. I powiedział mi, że zabierze mnie na taką mszę z modlitwą uzdrowienia, jeżeli będę tego chciał. I tam doświadczyłem bardzo dużej, bardzo takiego mocnego działania Pana Boga, bym powiedział. Odczułem niesamowitą miłość. Ta miłość, która mnie oczyszczała, ponieważ no moje życie, tak jak powiedziałeś we wstępie, no, było życiem dalekim od Pana Boga. I no, Pan Bóg miał co robić i cały czas czyni, cały czas uzdrawia. A jeżeli chodzi o to, w jaki sposób to się przejawiało, no, ja po prostu zacząłem płakać, kiedy ojcowie przychodzili z Najświętszym Sakramentem, to ja zacząłem płakać. A nie wiedziałem, że Najświętszy Sakrament jest koło mnie, tylko potem się dowiedziałem i po prostu no, to był wybuch płaczu, takiego oczyszczającego płaczu. Czułem się o wiele lżej i odczułem niesamowitą Bożą obecność w tym czasie. No, ten płacz mnie oczyszczał, mogę powiedzieć, że z różnych lęków, a przede wszystkim myślę, że z okultyzmu, z tego, co z mojego grzechu. Bo wszedłem w okultyzm, czyli w takie działania, które są zabronione, które poprzez które można otworzyć się na działanie złego ducha. Po prostu popychała mnie do tego taka, można powiedzieć, że to jest taka tajemnica, bo tam się ma do czynienia z różnymi zjawiskami nie nadprzyrodzonymi i po prostu to mnie fascynowało, tak? To mnie fascynowało i wierzyłem w to, że wchodząc w tamten świat będzie mi o wiele lepiej, bo ja tak naprawdę szukałem Pana Boga, tylko po prostu go nie odnajdywałem po drodze. Zbaczałem z tej drogi, którą on jest. Tak, szukałem po omacku, można powiedzieć. Tak, chodziło mi o to, jak mówiłem o nadprzyrodzoności, to mówiłem o tych zjawiskach nadprzyrodzonych, które nie pochodzą od Pana Boga oczywiście. I oczywiście, że nie miałem świadomości, Chociaż nie ze wszystkim.

czyli takiego nadprzyrodzonego, ponieważ kurs Filip jest to kurs, ja zachęcam wszystkich do tego kursu, jest to kurs, no to jest taka pierwsza ewangelizacja, czyli mówi się o tym, mówi się o miłości Pana Boga, o grzechu, o zbawieniu, o tym, jak Bóg jest dobry. I tam jest też modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego. I pamiętam, że nade mną modliło się małżeństwo i oni przyzywali Ducha Świętego. Przyzywali Ducha Świętego i w pierwszej chwili nic się tak naprawdę nie zadziało. Ja siedziałem sobie na krześle i słuchałem modlitwy. I może nawet próbowałem się włączyć w tę modlitwę, chociaż no, teraz to w tym momencie nie pamiętam. W każdym bądź razie była ta modlitwa i po jakimś czasie nagle wybuchnąłem płaczem takim niesamowitym. Czułem, że od środka coś się dzieje, że coś się zmienia. I płakałem tak chyba z 15 minut. I pamiętam, że jak skończyli tę modlitwę, to się spytali mnie, czy ja żyję. Ja mówię, że żyję jak najbardziej, tylko mówię, dziwne doświadczenie mi się przytrafiło. I ta osoba, która się nade mną modliła, powiedziała, że byłem bardzo dzielny i że Duch Święty przyszedł i mnie uzdrawiał. I to prawda, tak. Mogę powiedzieć, że to prawda, ponieważ czułem się naprawdę lekko po tym wszystkim. Czułem się bardzo radosny. No, czułem się jak nie z tego świata. Naprawdę. Myślę, że tak, chociaż na ten moment, w tamtym momencie nikt mi nic nie powiedział, że jakby nie było konkretnego poznania, co Pan Bóg uzdrawia, tylko po prostu powiedziano mi, tak krótko zakomunikowano mi, że Duch Święty przyszedł i mnie uzdrawiał. Tak, tak. I ja no, tych rzeczy doświadczałem i powiem, że tak naprawdę też to był taki bodziec, gdzie mnie popchnęło, żeby iść dalej, żeby iść za Chrystusem. I na tym kursie Filip też oddałem życie Panu Jezusowi. To było coś, co bardzo mnie poruszyło, moje serce i tego nie zapomnę do końca życia. Ponieważ ja bardzo walczyłem o to, żeby tak naprawdę nie oddawać życia Chrystusowi, bo ja przyjechałem tam z takim nastawieniem, tak naprawdę z żadnym nastawieniem. Ja tam jechałem po to, bo ksiądz kazał, po prostu ksiądz poprosił, żeby zapłacić 30 zł, czy tam 35 zł i jedziemy na kurs Filip. A ja tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie jadę i po co jadę, tylko wiedziałem, że to jest dla kandydatów do bierzmowania. A dlaczego, jeżeli chodzi o życie, o oddanie życia Jezusowi, dlaczego tego nie zapomnę? Dlatego, że ja bardzo walczyłem wtedy o to, czy oddawać życie Jezusowi, czy nie. I wyszedłem na środek, bo to odbywało się tak, że wychodzimy na środek i na głos oddajemy życie Jezusowi. Oczywiście nikt mnie do tego nie przymuszał. Ja mogłem zrobić to w pewnej wolności, w pełnej wolności. Mogłem oddać życie albo i nie. Ja tak mówię, no dobrze, z jednej strony oddam życie Jezusowi, ale z drugiej strony sobie będę z tego miał. Taki, no, odzywał się we mnie ten stary człowiek. I no, wyszedłem na środek jeden z ostatnich. Byłem jedną z osób ostatnich, ale wyszedłem na środek i z takim nastawieniem, że jeżeli ja oddaję życie Jezusowi, to chcę, żeby coś się zmieniło, bo inaczej moje życie nie ma sensu. I rzeczywiście się zmieniło. Tydzień później byłem na tej mszy, o której mówiłem, na tej mszy z modlitwą o uzdrowienie. Dokładnie to było właśnie tydzień po kursie Filip. Ktoś może powiedzieć, że to jest przypadek, ale ja wierzę, że to właśnie Pan Bóg tak zadziałał. I jeszcze wiele innych, no, takich znaków bożych było w moim życiu i nadal się zdarza. Były jeszcze potem modlitwy o uwolnienie, bo tu też trzeba zaznaczyć, że Pan Jezus mnie z tego wszystkiego uwolnił. Czyli z działania złego ducha, bo no, zły duch też się jakoś we mnie manifestował. Też poprzez

0: że zajmowałem się bioenergoterapią i myślę, że głównie od tego, ponieważ byłem na wielu seansach bioenergoterapeutycznych, ponieważ moja rodzina za wszelką cenę chciała, żebym widział, tak? I włożono mnie do bioenergoterapeutów już chyba nawet od 4 roku życia. Miałem tak naprawdę 3 modlitwy bądź 2 modlitwy o uwolnienie. No i no Pan Bóg wtedy mocno działał, ponieważ to całe zło wychodziło. Ja się wtedy trząsłem na modlitwie i bardzo mocno kaszlałem. I rzeczywiście to też nie było tak od razu, bo ja zacząłem się nawracać w 2008 roku. A tak naprawdę te wszystkie problemy takie duchowe, one tak zaczęły się od roku 2010 i jeszcze były w 2011 roku, tak? To nie było tak, że od razu tam jakoś zły duch się zaczął manifestować. To nie były też jakieś takie bardzo mocne manifestacje, gdzie można zobaczyć, nie wiem, w filmie Egzorcysta, że ktoś się tam wije, rzuca, że ktoś pluje gwoździami, albo że ktoś wmiotuje. Nie, no, owszem, kaszlałem i się trząsłem, ale to nie było takie bardzo mocne. No i chcę tu powiedzieć, że to też wyszło na modlitwie podczas weekendu o uzdrowienie wewnętrzne, który przechodziłem w Magdalence w 2011 roku. I to było w czasie modlitwy, to była modlitwa, taka modlitwa od uzależnień duchowych. Była modlitwa o uwolnienie od wszelkich uzależnień duchowych. No i wtedy, kiedy zaczęto modlić się językami, ja zacząłem bardzo mocno się trząść i kaszleć. I wtedy ksiądz Andrzej Grewkowicz powiedział, że powinienem pójść na konsultację psychologiczną na Bednarską i ewentualnie tam, żeby było rozeznane, czy potrzebuję modlitwy o uwolnienie, czy nie. I ja z tej możliwości skorzystałem i takie modlitwy się odbyły. No i czuję się innym człowiekiem i czuję się naprawdę uwolnionym człowiekiem. Teraz tylko żyję z Chrystusem. I też tutaj bardzo jestem wdzięczny księdzu Jakubowi Szcześniakowi, który jeszcze był w Laskach wtedy rektorem. On był w Laskach rektorem przez 7 lat. I on zaprosił księdza Piotra Pietrzaka, egzorcystę, który wygłosił rekolekcję. To było w roku 2010. I tak jak powiedziałem wcześniej, że te problemy duchowe zaczęły się tak 2010-2011 i rzeczywiście one się wtedy zaczynały, tak? Bo ja zacząłem mieć problemy, no wszystko mi się zaczęło przypominać to, co robiłem w przeszłości i towarzyszyły mi takie problemy z modlitwą i niewiara w to, że Jezus Chrystus jest Panem, w to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Po prostu zły duch zaczął mi podsuwać wątpliwości co do tych naszych głównych prawd wiary. I ja poprosiłem księdza o to, żeby się nade mną... Nie, poprosiłem mu jego tak naprawdę o rozmowę. I on się zgodził na rozmowę. Ja mu opowiedziałem swoją całą historię. I on się mnie spytał, czy ja się spowiadałem z tego wszystkiego. Ja mówię, że nie z wszystkiego, ale z niektórych rzeczy. Jeszcze był na tyle dobry, że pomógł mi się wyspowiadać. I zaproponował modlitwę. I też nie wiedziałem, że to będzie modlitwa o uwolnienie. Zaczął się modlić i wtedy znowu wybuchnąłem takim płaczem. I po tej modlitwie poprosił Pana Boga o to, żeby dał jakieś słowo, jeżeli ma dla mnie jakieś słowo. I dał Pan psalm 51, a zaczyna się on tak: zmiłuj się Panie nade mną swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia zgładź moją nieprawość, obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. I to rzeczywiście to słowo było do mnie. Ja do niego jeszcze od czasu do czasu wracam. I jest to psalm pokutny. Ksiądz powiedział, żebym wracał do tego psalmu, żebym się nim modlił, do całego psalmu. I ja widzę w tym psalmie też, widzę siebie, że to ja jestem tym, który byłem daleko i Pan Bóg mnie wzywa do siebie z powrotem, do tego, żebym wrócił do Niego. No, głos Jezusa jest naprawdę bardzo słodki. To było po jednej z modlitw o uwolnienie, które przeszedłem. Poszliśmy ze znajomymi na Eucharystię i tam w czasie Komunii Świętej odczułem niesamowitą taką głęboką radość, bardzo głęboką radość. I Pan Jezus powiedział do mnie, że Michał, teraz jesteś już tylko ze mną. Takie było zdanie. I ja naprawdę odczułem, że to jest Jezus, odczułem Jego obecność w sobie i usłyszałem ten głos bardzo wyraźnie w sercu. Czasami jeszcze tak. I właśnie zacząłem to przepracowywać. I wierzę w to, że będę widział. Ja wierzę w swoje uzdrowienie i wierzę w to, że Pan Bóg mi przywróci wzrok na Jego chwałę i że będę Go też głosił w taki sposób, właśnie widząc. Wierzę w to, że cuda się zdarzają. Też mam znajomych, którzy zostali uzdrowieni nie tylko wewnętrznie, ale też i fizycznie. Więc bardzo głęboko wierzę w to, że Pan Bóg da mi wzrok. Czytam Biblię, ale teraz ją czytam przez internet, korzystając z komputera. Też korzystam z audiobooków, ale zazwyczaj, jeżeli chodzi o książki, to po prostu je skanuję. Skanuję i czytam je syntezator mowy, który jest zainstalowany na komputerze. Co mi daje? Często daje mi pokój serca. Często Pan Bóg mnie napomina, kiedy czytam, żebym do Niego wracał. Bo tak naprawdę nie jestem święty. Jestem osobą, która cały czas walczy, w której się odzywa ten stary człowiek, którego trzeba jeszcze krzyżować bardzo często. I właśnie dlatego czytam Słowo Boże. Bo Pan Bóg do mnie przychodzi i On mówi mi, co ja mam robić. To jest po prostu instrukcja na życie. Biblia jest instrukcją taką na moje życie. Teraz ona wygląda w taki sposób, że ja mówię Mu o wszystkim. O wielu rzeczach Mu mówię. I myślę, mogę powiedzieć, że o wszystkim. Bardzo cenię sobie modlitwę uwielbienia. Uwielbiam Go po prostu. W trudnościach Go uwielbiam. Staram się robić to na głos. Staram się po prostu stosować do tego, co jest napisane w Piśmie Świętym, żeby Go uwielbiać wysokim głosem, głębokim głosem, tak jak robili to Izraelici, kiedy byli w opałach. Jest taki fragment w drugiej Księdze Kronik, gdzie po prostu otoczono Izraelitów, wojsko było chyba 3 razy większe, a król Jozafat wystawił na początku śpiewaków, no i chóry, tak? I oni szli i uwielbiali Pana Boga. I wtedy Pan Bóg przygotował zasadzkę, gdzie wróg został pokonany. Myślę, że przede wszystkim to modlitwa osobista. Musi być czas na modlitwę osobistą, na codzienną modlitwę osobistą. Kolejna rzecz to adoracja Najświętszego Sakramentu. Eucharystia jak najczęstsza i czytanie Pisma Świętego. Myślę, że to są takie filary. I też myślę, że dawanie świadectwa też się przyczynia do tego. To tak, jak najbardziej. Też bywałem w kilku kościołach, głosiłem to świadectwo, to co teraz tutaj mówię. Też na różnych rekolekcjach. No, staram się to świadectwo dawać własnym życiem. Należę do grupy modlitewnej. I jest to takie... No ja wierzę w to, że buduję ludzi swoim przykładem. I chciałbym robić to jeszcze bardziej, bo wiem, że nie jestem doskonały i też jestem winny może wielu rzeczy. Ale chcę się zmieniać, chcę przemieniać siebie i chcę przemieniać świat swoim życiem. W tym momencie 11 listopada dokładnie, to było kilka dni temu, skończył mi się staż w urzędzie gminy i staram się o pracę w tamtym miejscu. A w wolnym czasie lubię czytać książki o tematyce religijnej i literaturę faktu i reportażu. oraz słuchać muzyki i uczyć się języków obcych. To jest taka moja pasja. To jest trudne pytanie, ale no jednak starałbym się kierować na Jezusa. Już miałem do czynienia z takimi osobami. No i powiedziałem im to samo, ponieważ żeby po prostu krzyknęli do Boga. Dobrze, że zadałeś to pytanie, ponieważ ja byłem w takiej sytuacji. Byłem bardzo rozpaczonym człowiekiem, ponieważ towarzyszył mi silny lęk w moim życiu, którego źródła nikt nie mógł zlokalizować. I ja naprawdę krzyknąłem do Pana Boga, żeby coś z tym zrobił. I wtedy właśnie postawił Pawła, psychologa, który mi zaczął mówić o Bogu. I on mi dał też konferencję tych ojców, poprzez które Pan Bóg naprawdę mocno dotykał mojego serca. To są ojcowie Antonello i Enrico, którzy założyli wspólnotę Przymierze Miłosierdzia w 2000 roku. Teraz posługują w Brazylii. Tych wspólnot jest już coraz więcej na całym świecie. I Pan Bóg działa przez nich wielkie rzeczy, ponieważ dokonuje Pan Bóg przez nich wielu uzdrowień wewnętrznych. Narkomani odrzucają narkotyki, prostytutki się nawracają. No i ludzie też po prostu odzyskują zdrowie.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie cześć i chwała. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło, o to, żebyś Ty był teraz z nami. Prowadź nas, Panie.
1: Prosimy Cię o Twoją łaskę.
0: O Twoją moc prosimy.
1: Niech Twoja chwała będzie. Prosimy Cię o odwagę.
0: Tak, Panie. I Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj zapraszam. Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale wszelakie złych przygód, racz nas zawsze barać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kajetan. Witaj.
1: Witam.
0: Czy doświadczenie relacji z Panem Bogiem to jest doświadczenie łagodne, czy też raczej pełne zdarzeń, również pełne zdarzeń gwałtownych?
1: Ja myślę, że w moim życiu to jest bardziej łagodne. Ja może czasem tak sobie myślę, że czemu moje życie nie jest tak jak w takich świadectwach, które poruszają ludzi, że gdzieś zeszli na dno i nagle takie nawrócenie gwałtowne. No w moim życiu było inaczej. To jest takie bardziej doświadczenie powolnego zmieniania życia, powolnego poznawania Boga i takiego ciągle odkrywania czegoś nowego. Są takie momenty, kiedy tak doświadczam Pana Boga, tak zupełnie inaczej, na nowy sposób, jakoś tak coraz bardziej Jego miłości. I myślę sobie, no to, co było dotychczas, to było nic w porównaniu z tym. I to jest takie bardziej łagodne niż takie gwałtowne.
0: Czy wiara była wyniesiona z domu?
1: Tak, tak. Myślę, w moim domu bardzo tak ważną wagę przykłada się do wiary. Ja myślę, że dużą taką zasługą mieli moi dziadkowie, z którymi też się wychowywałem, bo mieszkaliśmy razem z dziadkami. Ja ich widziałem codziennie na kolanach, kiedy modlili się. I też mnie razem z rodzicami zaprowadzali do kościoła. Więc też myślę, że wyniosłem wiarę z domu. Aczkolwiek w pewnym momencie też musiałem jakby stanąć na własnych nogach, żeby przyjąć samemu wiarę, że to jest moja decyzja, a nie tylko to, co ja w pewnym sensie kultywuję, ale że to jest moja relacja z Panem Bogiem. Ja akurat wychowałem się w bardzo dobrej części Warszawy, nazywa się Międzylesie, więc jest to już takie bardziej spokojniejsze. Nie dochodziło do nas może taka moda, nie było to środowisko dużych bloków, ale większość ludzi tam się znała i darzyła takimi dość dobrymi jakimiś relacjami, stosunkami. I przez to mój kolega zaprosił mnie do takiej wspólnoty, kiedy byliśmy razem w liceum. No i od tej pory tak żyję. Ja może przez ten pierwszy czas to moje życie było sobie, bycie w tej wspólnocie sobie. I dopiero potem, kiedy już byłem na studiach, tak rzeczywiście myślę, że poznałem Pana Boga bardziej i przyjąłem Go jako osobę najważniejszą w moim życiu.

0: klasie zawsze są różne osoby. Jedni przewodzą, drudzy są gdzieś w cieniu.
1: Ja może nie byłem tym, który przewodzi, ale jakoś tak myślę, że byłem w pewnym sensie takim w towarzystwie liczącą się osobą i też w klasie. Nie wiem czemu, ale zazwyczaj wybierali mnie właśnie na gospodarza klasy albo na, do takiej funkcji związanej z radą szkoły uczniów. Więc jakoś tak byłem powiedzmy w czołówce takiej towarzyskiej. Co aż tak głupio brzmi, ale jakoś tak powiedzmy było.
0: I czas buntu? Czy był w ogóle bunt?
1: Czas buntu? Tak prawdę powiedziawszy, to przychodziłem bardzo łagodnie. To nie było takie zbuntowanie się, takie powiedzenie jakoś nie rodzicom, jakaś taka kontestacja wszystkiego. Ale no właśnie, może czasem sobie wypominam, że jakoś taki nie byłem jakiś super zbuntowany, nie zaprzeczałem wszystkiemu i ten, tylko tak naprawdę bardzo łagodnie. Aczkolwiek myślę, że te treści treści związane z wiarą zacząłem przyjmować tak też stopniowo i tak i też kiedy wyprowadziłem się z domu już po studiach, to też myślę, że zupełnie inaczej spojrzałem na życie. Może to nie był może rodzaj jakiś buntu, bo to była tylko normalna wyprowadzka, ale też jakby wtedy zacząłem takie życie no, na własną rękę i wtedy budować swoje przekonania już tak naprawdę, że to było moje.
0: A jak przebiegał proces już takiego przyjmowania wiary własną decyzją?
1: Bardzo to też było takie pierwsze wydarzenie, które na Dniach Młodzieży, kiedy z Emanuelem pojechaliśmy do Paryża na spotkanie z papieżem ze wspólnotą Emanuel i tam doświadczyłem takiego bardzo bliskiego, takiej bliskiej obecności Pana Boga, kiedy ksiądz chodził z monstrancją po kościele i pierwszy raz coś takiego widziałem i stanął nade mną. Pomyślałem, ja w ogóle nie jestem tego godny, że na pewno do innych podejdzie, ale nade mną się nie zatrzyma. Stanął nade mną i wtedy doświadczyłem takiej bardzo dużej bliskości i takiej dużej akceptacji ze strony Jezusa. I od tego czasu, kiedy tak się potoczyło, ja wtedy przyjąłem już tak bardzo świadomie Jezusa do swojego życia. Przeprowadziliśmy się na Pragę, na Starą Pragę. I wtedy zmieniłem wspólnotę, przeszedłem do obecnie, od tej wspólnoty, w której obecnie jestem, czyli do Wody Życia. I tam zobaczyłem ludzi już w moim wieku, studentów, którzy naprawdę mają żywą wiarę.

0: rzeczywiście to nie było takie jakieś młodzieńcze, nie był to jakiś zachwyt, ale to widać było, że to jest ich życie, że to jest to, czym oni żyją na co dzień, że jak mają jakieś problemy na studiach, to też oddają Bogu i widać, jak ten Pan Bóg działa, jak mają, i widać też to w ich stosunkach do na przykład do rodziców, że Pan Bóg też leczy te trudne sytuacje czasem rodzinne. I wtedy też doświadczyłem, chciałem tego doświadczyć. I rzeczywiście no myślę, że coraz bardziej Pan Bóg mi otwierał na to i zobaczyłem, że też jak w moim życiu tak samo działa.
1: W jakich sytuacjach?
0: W bardzo różnych. Począwszy od pracy, kiedy takich to może tak obecnie właśnie, to ważną sferą, o którą się modlę i proszę Pana Boga, to jest praca. Różnych takich stosunków z innymi ludźmi, gdzie czasem naprawdę mi jest trudno jakoś nie zareagować jakoś tak dziwnie, kiedy te sytuacje, które spotykam w pracy, są bardzo napięte i wtedy proszę Boga, żeby dał mi jakiś pokój, żeby było jakieś rozwiązanie. Czasem okazuje się, że wszystkie na przykład narzędzia, programy się psują, wszystko się rozwala i też proszę Pana Boga, żeby dał jakąś wskazówkę, żeby dał jakąś siłę do tego przezwyciężenia, żeby też układał te stosunki z przełożonymi, ze współpracownikami i widzę to bardzo. Tak samo też...
1: Ale co?
0: Widzę, jak rzeczywiście to się reguluje, że te sytuacje, które czasem...
1: Same się regulują?
0: Nie, właśnie nie. Widzę, że na przykład mogę porozmawiać z kimś, że jakoś ta osoba nie zareaguje odpychająco na tą rozmowę, tylko rzeczywiście następuje zmiana w tej osobie. To jest na przykład to, że też znajduje rozwiązanie z takiego problemu z jakimś programem, coś nie chodziło i nagle wpadam na pomysł, jak można to naprawić i wiem, że to też jest od Pana Boga. Tak samo i pamiętam, kiedy zastanawiałem się na tym, brakowało mi pieniędzy i przeprowadzałem się i zastanawiałem się, co zrobić z pralką i bardzo się modliłem o to, żeby ten kolega, który zostaje, żeby kupił tą pralkę, ale jakoś nie bardzo tego chciał. Chociaż tak z nim rozmawiałem i dopiero kiedy już tak naprawdę nie miałem za co tam zapłacić rachunku, to on dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, wiesz, no kupuję jednak twoją pralkę i akurat mi to wystarczyło na pokrycie wtedy tych rachunków.

0: widzę taką pomoc Pana Boga w uzdrowieniu mnie takim psychicznym, takim z takich różnych moich emocji. Ja byłem osobą bardzo zalęknioną, bardzo, naprawdę. To było tak, że kiedy wchodziłem do sklepu i podchodził do mnie ekspedient i pytał mnie, czy może w czymś pomóc, to ja od razu chciałem uciec, chciałem schować się, zobaczyć, czy nie ma innych ludzi, do których mógłbym tak podejść, żeby nie zostać sam w sklepie. Jak gdziekolwiek jechałem, jak miałem coś załatwić, to ciągły taki lęk był we mnie. I widzę, że przez taką modlitwę, która nade mną była, która tak właśnie rozpoczęła taki proces uzdrowienia jakichś moich emocji, widzę, że teraz jest zupełnie inaczej, że Pan daje mi taką odwagę, na przykład, która się objawia w tym, że teraz w pracy mogę normalnie przychodzić do różnych ludzi, którzy zazwyczaj są mi nieprzychylni, bo ja wprowadzam zmiany w pracy. I to się wiąże z różnymi opiniami innych ludzi o mnie, o tym, co tam się dzieje. I widzę, że mam taką siłę, że Pan Bóg pomimo takiego może złego nastawienia niektórych osób do mnie, to daje mi taką siłę, że jednak przychodzę do nich i umiem z nimi rozmawiać. To widzę takie działanie Pana Boga w moim życiu.
1: A o jakiej modlitwie mówiłeś?
0: Mówimy o takiej modlitwie o uzdrowienie. Kiedy były takie rekolekcje właśnie o uzdrowienie, wtedy pamiętam, osoby modliły się nade mną, prosząc Boga właśnie o takie uzdrowienie. Kiedy rozważaliśmy, co może być, co chcemy, żeby Pan Bóg w nas uzdrowił podczas tych rekolekcji, zwieńczeniem była właśnie ta modlitwa. I wtedy doświadczyłem takiej mocy Pana Boga, że w jednym momencie zabiera ode mnie bardzo dużo lęków, bardzo dużo też takich obaw związanych na przykład z kontaktami z dziewczynami albo w ogóle to, o czym wspominałem. Nadaje mi taką odwagę i tak samo w stosunku do mojego taty. Zawsze jakoś tak był ten stosunek dość chłodny, taki w zasadzie z mojej strony pełen lęku. A wtedy pamiętam po tych rekolekcjach, kiedy wróciłem, to zupełnie to się zmieniło. Zaczęliśmy poznawać się ze swoim tatą, zaczęliśmy ze sobą więcej przebywać i zaczęliśmy tak naprawdę jakby na nowo, myślę, przeżywać taką naszą relację pomiędzy ojcem a synem. Tak doświadczyłem tego, że jestem synem nie tylko swojego tutaj ziemskiego ojca, ale i ojca w niebie.
1: Czyli to jest wspólnota charyzmatyczna.
0: Tak.

0: W jaki sposób wspólnota jest obecna w tym procesie? Bo to jest proces zmiany duchowej, prawda? Mhm. Co jest ważne w takiej codzienności?
1: Dla mnie wspólnota to jest wspólna modlitwa. Jeżeli może tak mówimy o duchowości w kontekście wspólnoty, to dla mnie to jest ważna taka wspólna modlitwa, spotkanie, na którym czuję takie odnowienie, odświeżenie po prostu. Kiedy my spotykamy się we wtorek, ale już poniedziałek i wtorek często wystarcza mi do tego, żeby jakieś problemy, które tam narastają, zmieniły moje może taki dobry, może nie samopoczucie, ale taką świeżość, jaką niesie niedziela, jaką niesie właśnie ta radość niedzieli. I takie może już zmęczenie następuje już prawie we wtorek. I właśnie wspólnota i modlitwa wspólna daje takie naprawdę duże odnowienie, czyli napełnianie się Duchem Świętym. To jest i ta wspólna modlitwa. To też jest, widzę, dla mnie ważne jest to świadectwo innych ludzi. Kiedy słyszę, jak inni na przykład mieli jakąś sytuację, albo może inaczej, że ja jestem pogrążony w takim, jakoś tak naprawdę przybity i tak zupełnie nie widzę sensu tego, w czym teraz tkwię, że jakoś widzę, że nie umiem się modlić, albo jestem, już nie umiem pokonać swojego lenistwa. I kiedy słyszę, jak sobie z tym radzą, to znaczy, jak Pan Bóg działa w innych ludziach we wspólnocie, w tych konkretnych, którzy są w mojej grupce, jak słyszę te świadectwa, takiego czasem trwania przy Panu Bogu, czasami takiego naprawdę powolnego wzrostu, takiego mozolnego, to mnie to bardzo buduje i zachęca. I też przez rozważanie słowa we wspólnocie też Pan Bóg do mnie mówi. I czasem to jest to. Myślę, że też i w samej służbie we wspólnocie. Akurat ja jestem odpowiedzialny za taką zaprowadzenie takiego kursu Alfa, który jest pewnym narzędziem ewangelizacyjnym, pewną taką drogą dotarcia do ludzi. I też wspólnota daje mi taką możliwość rozwijania swoich takich różnych zdolności. Widzę, że właśnie przez powiedzmy posługiwanie w ten sposób, przez bycie jakimś liderem, też rozwijam się duchowo tak naprawdę.

0: widzę, że Pan Bóg buduje mój autorytet, że ci ludzie mi ufają i że mi powierzone zostało naprawdę bardzo duże zadanie prowadzenia zarówno tych ludzi, którzy razem ze mną prowadzą ten kurs Alfa, jak i tych, którzy przyjdą i będą uczestniczyli jako goście.
1: Na czym polega kurs Alfa?
0: Kurs Alfa są to takie spotkania, na których są wykłady o wierze. O takich bardzo podstawowych sprawach dotyczących wiary. Może one są podstawowe, ale jednocześnie takie fundamentalne. To jest to, co najważniejsze w wierze. I na tym spotkaniu najpierw mamy kolację, taki poczęstunek, potem właśnie wykład, a potem spotkania w małych grupkach. I widzimy już przez 7 edycji, które były, że Pan Bóg tak zmienia bardzo tych ludzi. To jest tak, że przychodzą tacy często takie osoby, które gdzieś bardzo daleko może są od Kościoła, gdzieś, które mają naprawdę inne zupełnie zdanie. Często to są fizycy, którzy pytają, a jak gdyby Jezus był kosmitą, że może to jest bardzo możliwe. I oni tak na początku właśnie zadają bardzo dużo pytań tego typu, a potem wraz z postępowaniem kursu Alfa, jakby nie naszą mocą, nie naszą zasługą, widzimy, że ci ludzie zupełnie zmieniają życie. To, co mi się tak najbardziej może zapadło to, co najbardziej zapadło może mi w serce tak naprawdę, to było tak, że na każdym kursie Alfa jest taki weekend Alfa, weekend Ducha Świętego, i kiedy po tym weekendzie wrócił właśnie jeden z uczestników, to żona mówi tak, że to, co najbardziej mi się podobało w całym kursie Alfa, to jest ten powrót męża do domu, kiedy od tego czasu zaczął się bardziej zajmować rodziną, stał się pełen miłości do nas. I właśnie tak widać przez ten kurs Alfa, przez akurat to narzędzie, tak bardzo działanie Pana Boga.

0: Macie kontakt jakiś później z tymi ludźmi, którzy uczestniczą?
1: Tak, często zostają z nami we wspólnocie. Często też, nawet jeżeli nie zostają, to jeszcze chcą się spotykać, dlatego że spotykamy się przez 10 tygodni i zawiązują się pewne więzi, które są dość mocne. Ale też tutaj chciałem powiedzieć, że nie tylko między uczestnikami, ale myślę, że też między prowadzącymi. Też są takie dość silne więzi. No i może też o takim działaniu Pana Boga powiem, że o działaniu Pana Boga w moim życiu to powiem to, że kilka miesięcy temu zaręczyłem się właśnie i swoją narzeczoną poznałem prowadząc kurs Alfa i właśnie myślę, że to też jest takie niesamowite, jak tak czekaliśmy na siebie, że to myślę, że to też właśnie było bardzo ważne prowadzenie Boga w naszym życiu, że warto było poczekać, że warto było tak też pytać Pana Boga o drogę, gdzie mamy iść, czy to jest ta osoba i myślę, że to był taki najlepszy wybór.
0: Ale to trudno jest czekać.
1: Trudno, ale ja tak sobie myślę i tak jak obserwuję i siebie i sytuację innych ludzi, że bardzo, bardzo fajnie to brzmi, jak ludzie opowiadają w świadectwie na przykład, opowiadają przez 5 minut o czasie, który na przykład trwał 3 lata, kiedy oni czekali i dla nich każda minuta wtedy wydawała się okropna i każda minuta się dłużyła. A oni teraz z taką dużą radością oni opowiadają, że doświadczyli jak Pan Bóg ich z tego wyrwał, że wtedy już się nie pamięta, jak już się jest po tej drugiej stronie, kiedy już doczekało się na to, co tak się z trudem wyczekiwało, to myślę, że ta radość jest dużo większa niż wtedy może ten ból, z którym się czekał. No tak mi się wydaje, że i takie jest moje doświadczenie i też jak widzę po swoich znajomych chrześcijanach i nie tylko.

0: Jakie jeszcze osoby, których losy znacie po kursie, widać w nich, że to coś było ważnego?
1: Taka para po prostu otrzymała Ducha Świętego i w zasadzie tam bo to była para niesakramentalna. I kiedy przyjęli Ducha Świętego, to naprawdę zupełnie zmienił się ich stosunek do życia, z takiego przejmowania się tym, co będzie w przyszłości, do takiego zabiegania o, no też może i o pieniądze, o jakieś też znajomości, do naprawdę takiego dużego pokoju i takiego spojrzenia przez pryzmat Boży, że ważne jest to, czego chce Pan Bóg, i że często nie należy już tak się zadręczać samemu, że po prostu, że warto się modlić, że warto Jemu poświęcić czas. I rzeczywiście te osoby są takie pełne radości, a prawdę powiedziawszy przychodziły tak sceptycznie nastawione na ten kurs, o tak może powiem.
0: Co wspólnota oprócz tych spotkań modlitewnych, co jeszcze proponuje?
1: Akurat myślę, że nasza wspólnota jest też nastawiona może na tak, bardziej skupia się na życiu takim właśnie duchowym i sama może jako w pewnym sensie taka zorganizowana część. Też są różne diakonie, czyli takie grupki, w których można się spotkać, posługujące. Jest właśnie grupka modlitwy wstawienniczej, grupka taka śpiewająca, grupka ewangelizacji. Myślę, że oprócz tego też na pewno osoby ze wspólnoty organizują jakieś wyjazdy, jeżeli o tym mówimy, tak? Ale może bardziej też ważniejsze jest to, że mamy taką instytucję, jak jestem gotowy pomóc. Czyli, że ja oferuję to, w czym mogę pomóc innym osobom i tak nieodpłatnie oczywiście. I wtedy ktoś może do mnie zadzwonić i mnie poprosić o właśnie tą pomoc, którą zaoferowałem. I to jest też myślę, że tak już od początku w zasadzie taki bank osób, które mogą służyć w pewnych zakresach.

0: jak codzienność dziś wygląda? Jakie rzeczy, jakie propozycje Kościoła w tej drodze są ważne dla Ciebie?
1: Dla mnie bardzo ważna jest Eucharystia, codzienna Eucharystia i takie to, co daje mi siłę i mnie napędza, to jest właśnie Eucharystia, na której mogę spożywać ciało Jezusa i widzę, że to po prostu w zasadzie pozwala żyć, tak naprawdę. Bez tego to myślę, że bardzo szybko można by było odejść od wiary. Jakoś by tak można by było być zagłuszonym przez to wszystko, co się dzieje wkoło. Akurat nie wiem, ja tak może demonizuję, ale rzeczywiście często różne są sytuacje takie w pracy, które jakoś mnie tam ruszają, które i też jakoś tak spotykam w koło. I widzę, że kiedy jestem na Eucharystii, to odnajduję takie uspokojenie też, odnajduję taką siłę po prostu do tego, żeby powiedzieć spokojnie, to żeby się w pewnym sensie uspokoić i pójść i przezwyciężyć to z Bogiem. Oczywiście też adoracja. Akurat u Jakuba, bo my jesteśmy związani z Kościołem Jakuba, jest codziennie adoracja, ale też tutaj u Zbawiciela. I to jest też dla mnie ważne, kiedy mogę usiąść przed Bogiem. Często jest tak, że tak naprawdę w mojej głowie jest dużo, dużo chaosu i tylko tak siedzę i czasem zanim faktycznie zacznę adorować Boga, to mija długi czas.

też ważna jest dla mnie spowiedź. Takie doświadczenie przebaczenia od Boga. Doświadczenie tego, że pomimo moich upadków, to ciągle Jezus przyjmuje mnie takiego jakim jestem. Często ja niestety mam taką tendencję do kreowania siebie, do bycia kim to ja nie jestem. A właśnie spowiedź też pozwala mi tak spojrzeć na siebie tak naprawdę, w prawdzie Boga. I Bóg nie potrzebuje mnie takiego właśnie takiej gwiazdy, takiego. Moja siostra tak staje przed lustrem i mówi tak, super wyglądam, po prostu super. No ja tak też często mam, że właśnie tak sobie myślę, ja to jestem super. I kiedy przystępuję do spowiedzi, to właśnie wiem, że nie jestem super, ale że przed Bogiem mogę być taki, jaki jestem i że zawsze otrzymuję przebaczenie. To jest też takie też na Kościół dla mnie ma bardzo dużo mądrych ludzi. Może ja bardziej skupiam się na tych lekturze tych osób, które teraz żyją, na przykład Anselma Grüna, ale tak jak widzę różne osoby, różnych świętych i patrzę na nich albo czytam ich książki, to też po prostu widzę, że nie potrzebuję wyważać już otwartych drzwi, że już w pewnym sensie ktoś wymyślił, ktoś już w pewnym sensie przeszedł taką drogę. Każdy ma swoją oczywiście, ale że można skorzystać z czyjegoś doświadczenia.

0: najtrudniejsza sytuacja w życiu?
1: Dość trudne było to, że kiedyś zacząłem spotykać się z taką dziewczyną i jakoś zaczęła rozwijać się ta znajomość. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że to nie jest to. I wiem, że ona była bardzo wrażliwa i wiedziałem, że takie odrzucenie przeze mnie naprawdę bardzo ją porani. A jednocześnie też widziałem jakoś, że nie mogę tego kontynuować. I powiedzenie naprawdę, to było takie, zobaczyłem wtedy, jak że nie jestem taki super właśnie, że pomimo tego, że wyznawałem jej miłość, to tak naprawdę wcale jej nie kochałem. I to było dla mnie takie wtedy bardzo, bardzo trudne i że powiedzenie, że po prostu jakie mogłem w ogóle do tego doprowadzić. Tak jednym słowem po prostu zachowałem się jak świnia. I pamiętam, że bardzo długo zastanawiałem się, czy Pan Bóg mi to wybaczy, czy to jest, czy jestem godzien takiego wybaczenia. I właśnie doświadczyłem tego, że właśnie Pan Bóg wybacza, że Pan Bóg uzdrawia zarówno ją, jak i mnie i uzdalnia do miłości. To są takie może najmniej odległe.

0: co jest najtrudniejsze w tobie, z czym się teraz mierzysz?
1: To jest robienie na ostatnią chwilę. To jest takie po prostu zmuszanie siebie do bycia systematycznym, do modlitwy, do tego, żeby nie zaniedbywać jej, do tego, żeby też nie marnować czasu po prostu. Akurat już niedługo będziemy mieli ślub i ten czas coraz bardziej będzie uciekał. I wiem, że z każdym dniem będzie tego coraz mniej. I chciałbym po prostu no nie marnować, dobrze wykorzystywać czas.
0: I to jest łatwe czy trudne?
1: No dla mnie to jest trudne. Dla mnie to jest trudne i też jest we mnie taki słomiany zapał, że na początku sobie tak przez pierwszy tydzień to się tak udaje, potem przychodzi kolejny i wtedy następuje takie rozprężenie i wiem, że chyba ten trzeci tydzień jest najważniejszy, żeby jednak pomimo takiego odpadnięcia, że jednak się jakoś zaczęło nie udawać, to żeby na nowo podjąć próbę.
0: Ale czy Pan Bóg w tym w jakikolwiek sposób jest?
1: Tak, to jest myślę, że podstawa, bo może dla mnie takie oczywiste, że nie mówiłem o tym, ale zawsze taka prośba do Pana Boga, żeby On obdarzył mnie swoim duchem, żeby Duch Święty dokonał we mnie takiej przemiany. To czasem dla mnie to jest takie może nieodczuwalne, może tak, że kiedy proszę o Ducha Świętego, to bardziej polegam na pewności, że On przychodzi, kiedy proszę, niż na jakimś odczuciu, że On przyszedł. Że wiem, że nawet jak nic nie czuję, to wiem, że jest i że to, że prosiłem, to, że faktycznie to zostało wysłuchane.
0: No ale Pan Bóg w tym jest i...
1: I dalej się dzieje tak jak tego.
0: No. I jak to tłumaczyć?
1: Ja myślę, że to jest... tak jest moje zdanie, że to jest taka... takie też wychowywanie przez Pana Boga, że tak sobie nawet ostatnio myślałem nad tym, że gdybym ja to tak otrzymał tak od razu, z marszu, to bym powiedział: Panie Boże, ja już jestem wspaniały, nie potrzebuję Ciebie, cześć, do widzenia. A tak kiedy ja się trudzę, kiedy ja poświęcam ten czas, kiedy faktycznie muszę się wytężać i naprężać, to też doceniam, to wtedy to bardziej doceniam. Doceniam łaskę Pana Boga. To jest takie moje zdanie, że to dlatego tak następuje, też może w przypadku innych ludzi.

0: całej tej historii, jakiego Boga poznałeś? Kim On jest?
1: Jest moim ojcem.

0: za jego miłość do mnie, może tak ogólnie powiem, ale za te przejawy, za taką często pewność, że on mnie kocha i że będzie dobrze. To może tak, za takie przekonanie, że po prostu z nim będzie super.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Ja może pomóc się za te wszystkie osoby, które właśnie są takie łagodne, które nie przeżyły może takiego gwałtownego nawrócenia, tylko że ich życie może im się wydawać takie matowe, a jednocześnie, że są przy Panu Bogu. O tak.
1: Żeby poczuły.
0: Tak, żeby...
1: Momentami.
0: Żeby poczuły momentami, a jednocześnie, jednocześnie nie obwiniały się, jakby, że nie czuły się gorsze, że ich historia życia jest gorsza przez to, że nie doświadczyły takiego jakiegoś dużego upadku. Tylko że Pan Bóg też działa w takich ludziach, no nie? I że tak naprawdę to są szczęśliwi.
1: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Kajetan. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.
2: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Minęła godzina 15. Wchodzimy modlitewnie w godzinę miłosierdzia, w czasie której wierzymy, że Bóg przychodzi do nas ze swoją łaską, ze swoim miłosierdziem, patrzy na nas łaskawie i ma dla nas morze miłości. Posłuchajmy dzisiejszego rozważania, które przygotował ksiądz Wojciech Węgrzyniak, a które dotyczy miłosierdzia wobec biedy egoizmu. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Jestem nienawróconym Szymonem z Cyreny. Żyję w nędzy egoizmu. Po co mam innym pomagać? To nie moja rodzina ani mój znajomy. To nie moja bajka. Mam żonę, dzieci, pracę, studia. Jestem zajęty. Siedzieliśmy w tej samej ławce, ale co mnie obchodzi, czy teraz ma pracę? Śpiewaliśmy razem pieśni Bogu, ale nie chcę słyszeć żadnej nuty o jej potrzebach. Żyję w nędzy przeliczania wszystkiego dla siebie. Ja, Szymon, potrzebuję Bożego miłosierdzia, by miłość nie mylić bez końca z kalkulacją. Jezu miłosierny, uwolnij nas od egoizmu. Uwolnij nas od samych siebie. Siłą miłości.

miłości otwórz nas na miłość. Postaw nas nawet tam, gdzie nie chcemy, jeśli to pomoże zbawić chociaż jednego człowieka. Błogosławimy Ciebie, Panie Jezu Chryste, bo nie brzydzisz się nami, zawsze wyciągasz do nas rękę, kiedy sięgamy dna, kiedy najmniejszą cząstką siebie zaczynamy wołać w rozpaczy o Twoją pomoc. Błogosławimy Ciebie, Jezu Chryste, za to, że przychodzisz do nas zawsze, za to, że Twoje miłosierdzie nie ma końca. Dziękujemy Ci, Panie, za tych, których stawiasz na naszej drodze, którzy nas uczą wychodzenia z naszego egoizmu. Za tych, którzy ustawiają na nowo priorytety, pokazują nam, co jest ważne. Dziękuję Ci, Panie, za każde upadki, za wszystkie upadki z powodu egoizmu i za to, że pozwoliłeś nam zobaczyć, w których miejscach upadamy. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi święci, patroni, aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za dzisiejszą modlitwę. Zapraszam wszystkich na jutro na godzinę 15.
i codziennie na różaniec święty do Radia Niepokalana już od 5:30. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Magdalena Fudała-Jantz. Witam.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mi też jest bardzo przyjemnie, że jestem z państwem dzisiaj.
0: Czemu mówimy o depresji męskiej? Czym ona różni się od kobiecej?
1: Oj, no to otworzył pan wielką księgę. Proszę pana, dlatego, że mężczyźni cierpią inaczej. Z pozoru takim spokojem, które nie zdradza nic, a w środku tak naprawdę, jak to każdy waleczny, może rycerz, a może nie rycerz, ale wy macie taką walkę w sobie, no toczy się walka, prawda? Ale ta walka o co? O taki sens, o sprawczość, o prawo do słabości swojej, tak? No i panowie, wy naprawdę, a to już się zmienia, ja muszę powiedzieć, że to się zmienia, bo wy nie prosicie o pomoc. Dlaczego? Może dlatego, że tak trochę byliście wychowywani, że słyszeliście na przykład weź się w garść, albo ogarnij się, albo prawdziwy facet nie płacze, prawda? No, niech podniesie rękę ten, kto nie słyszał takiego sloganu. No i tak sobie myślę, zastanawiając się nad tym, dlaczego wy nie prosicie o pomoc, no to chyba dlatego, że to słyszycie i zamiast takiego lęku to zaciskacie zęby, zamiast płakać to trenujecie, a zamiast prosić, no to po prostu idziecie właśnie.
0: Wie pani, dlaczego mężczyźni, ci wychowani jeszcze przez tę kulturę, o której takich trywialnych przejawach pani mówi, chłopaki nie płaczą, tak? To jest karykatura oczywiście. Mm-hmm, tak jak filmy Pasikowskiego są karykaturą męskości. Mężczyźni nie ujawniają swoich słabości, ponieważ kiedy oni je ujawniają, to cała rodzina cierpi. I trzeba znaleźć jakiś sposób na to, żeby mężczyźni nie niszczyli siebie, kiedy są w sytuacji, w której już ich ciało nie daje rady, tak? I dały im sygnał taki przez depresję. Nie wiem, czy ja dobrze to wszystko rozumiem. To jest moja opowieść. Pani ją sprostuje jako człowiek, który uczył się akademicko na temat, o którym mówię. I mężczyźni nie potrafią znaleźć tej granicy, w której powinni poszukać najpierw pomocy u żony, tak? To jest bardzo trudne, dlatego że żona może stracić poczucie bezpieczeństwa. No ale jesteśmy dorosłymi ludźmi i idziemy razem przez życie, więc w pewnym momencie już trzeba szukać pomocy żony. Ja widzę to w ten sposób, tak? Że męskość ma w sobie zakodowane ochrona rodziny, tak? Mężczyzna nie zareaguje na płacz dziecka, ale na liście, które się za oknem poruszą, zareaguje i się wybudzi. Kobietę wybudzi wysoki dźwięk płaczu dziecka, tak? Więc jakoś jesteśmy przez biologię, przez ten czas, kiedy nas setki tysiące lat jakoś tam socjalizowały, czy nie wiem, jak to nazwać w każdym razie.
1: Może ewolucja, może też tak, ewolucja, tak. Tak, że to czegoś innego jesteśmy. Ale jakby pan, widzi pan, nie zapisałam sobie tego zdania, którym pan rozpoczął tą rozmowę. Trochę tak zabrzmiało dla mnie niepokojąco, jeśli pan by sobie przypomniał, mianowicie powiedział pan, bo jeżeli mężczyzna okaże słabość, cierpi dom, coś takiego było.
0: Tak.
1: Jak to pan nazwał?
0: Chodzi mi o to, że mężczyzna jest tym, który daje bezpieczeństwo dzieciom i żonie. I w chwili, w której okazuje słabość, ja nie mówię, że to jest dobre, ja po prostu mówię, jak ludzie wychowani w takich czasach, w jakich ja byłem wychowywany, tak socjalizacja w latach 60. i 70. Jak to rozumieją. I też jest podział ról, jest też zmienność biologiczna między mężczyzną i kobietą. I teraz chodzi o to, ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że w pewnym momencie te problemy mogą zajść tak daleko, że to ciało już człowiekowi, mężczyźnie mówi, zaszedłeś za daleko. Ty już wcześniej potrzebowałeś rozmowy na temat tego, co się w tobie dzieje.
1: I bardzo dziękuję za to, co pan powiedział, bo to pan mówi, to co pan obserwuje, a ja to właśnie też opisuję. Ma pan rację. Absolutnie jest tak, że no panowie, no nie umiecie powiedzieć, potrzebuję pomocy z tego być może lęku, o którym pan powiedział, tak? Tylko wtedy mówicie, tak, dam radę, ale wtedy być może już jest za późno. I u państw, u panów, znaczy dlaczego jest za późno? Właśnie z różnych takich właśnie wyobrażeń albo mask, albo no, które są przypisane roli, prawda? Znaczy, że no to, co rozmawialiśmy przed chwileczką, że to, co pan powiedział, że nie można być słabym, bo to poczucie bezpieczeństwa zabiera. Więc ja mówię absolutnie nie. My jesteśmy ludźmi XXI wieku, gdzie tutaj komunikacja, to też ewolucyjnie poszło, prawda? No, jakbyśmy spojrzeli ewolucyjnie, do czego zostaliśmy tam stworzeni, no to możemy rozmawiać, prawda? Ale my jesteśmy już naście pokoleń dalej. I tu jest komunikacja. I dlaczego, proszę pana, i zaraz odpowiadając o tej depresji męskiej, ale dlaczego psychiatria zbiera żniwo? Ja, taka dygresja tylko. Ja pamiętam, jak mój tata zadawał pytania, jak skończyłam studia, Madziu, co sobie wybierasz? A ja mówię, tato, chyba czuję psychiatrię. A mój tata powiedział, Ola, Boga, z tego chleba nie będzie. Tak? No to... A ja jestem po prostu od 15 lat w gabinecie codziennie. I jest full pacjentów. Ja te 25 lat temu nie spodziewałam się, że to tak będzie, bo ja chciałam być psychiatrą pracującym absolutnie w szpitalach, ale my jako ludzie zgotowaliśmy sobie taki los, tak? Ludziom zgotowali sobie taki los, ale to już ja po prostu zbieram tylko efekt tego, nazywam i próbuję zatrzymać coś, uświadomić, wyedukować, no żeby było zdrowie, żeby był dobrostan psychiczny. I nawiązując do tego, co pan powiedział, że właśnie mężczyźni za późno mówią sami sobie, potrzebuję pomocy, tylko sobie zapieram się i mówię, dobra, dam radę, ale tak naprawdę już jest za późno. I wtedy, i powiem pan tak, depresja u mężczyzn wygląda inaczej. Ona jest często maskowana, tak? Maskowana. I nieraz mam takie poczucie, że dobrze, że jestem psychiatrą z doświadczeniem, bo rzeczywiście, no, jak mężczyzna też przychodzi do gabinetu, do kobiety, tak, no, tak, ja jestem też seksuologiem, no to wy chcecie bardzo dobrze się pokazać, po prostu naprawdę bardzo dobrze, bo to jest lęk przed oceną, prawda? Lęk przed oceną. To proszę pamiętać, że psychiatra nie ocenia, tak? On tylko nazywa, zbiera fakty i później nazywa to coś. Właśnie cała sztuka to jest tak poprowadzić wywiad, żeby wyłapać to, co jest najważniejsze, bo wy macie te maski, tak? A te maski depresji u mężczyzn, no to głównie ciało odpowiada. Przede wszystkim sen, że mamy zaburzenie snu. Może to być kłopot z zasypianiem, czyli taki natłuk myśli o tym, jak mi minął dzień, albo co mam do zrobienia, a jeżeli już uda mi się zasnąć, no to wybudzanie się, niekoniecznie za potrzebą fizjologiczną. I trzecim takim elementem w tym śnie, o które ja pytam, no to są poranki, jak się pani, tak, bo budzi. Czy to jest w lęku i niepokoju, czy z kolei łóżko ciągnie i wcale nie mam ochoty aktywizować się, no czy z kolei cieszę się, że jest nowy dzień, prawda, i wstaję. Czyli pierwszym takim elementem to jest sen. Nie wiem, czy mogę teraz mówić, czy mam
0: jakieś pytanie. Tak, czekamy. Mamy pierwszy sygnał. Kiedy ciało mówi, musisz się zatroszczyć o siebie, musisz z kimś porozmawiać, najlepiej z osobą, która cię kocha, bo ona też widzi ciebie inaczej i można zobiektywizować, a przynajmniej zintersubiektywizować to, co się w tobie dzieje, co dalej po śnie.
1: Dobra, a to tylko jeszcze powiem, nawiązując do tego, tak, proszę pana, mężczyźni, którzy przychodzą do mojego gabinetu, bardzo często mówią, wysłała mnie żona, zapisała mnie partnerka, bo widzi, że coś się ze mną dzieje, tak? Mężczyzna sam siebie nie wchodzi i nie zapisuje się, to bardziej kobieta, ta czujna, tak, która widzi różne rzeczy, tak jak pan mówi, wysłyszycie liście, taka kobieta widzi po prostu tutaj i tą mimikę i zmianę zachowania i ona z troski, że niekoniecznie ona potrafi pomóc, tak? tak? Bo są takie zaburzenia, no oczywiście pierwsze co to rozmowa. Rozmowa, poczucie bezpieczeństwa, nie ocenianie, prawda, tylko poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, ale jeżeli to nie wystarcza, no to mądra żona, a wszystkie są mądre, mówi: kochanie, po prostu widzę, że coś się dzieje, tak? Pozwól, że zapiszę cię do specjalisty albo zapisz się do specjalisty. Mężczyźni mają opór, tak? No to zazwyczaj to kobieta robi, mówi: wtorek, godzina 16, jesteś zapisany. No dobra, to
0: czy,
1: jeżeli...
0: Czy można zdefiniować, tylko jedno pytanie takie dodatkowe, czy można zdefiniować depresję jako przedłużający się smutek?
1: Proszę pana, depresja, jak gdyby przedłużający się smutek, no to można też anhedonię, dystymię. Jeżeli pan pyta o definicję depresji, no to depresja, trzeba spełnić parę elementów i musi być warunek czasu, czyli taki obniżony smutek, kłopoty ze snem, zaburzenie odżywiania, być w postaci albo nie jem, albo za dużo jem, bo zajadam emocje, kłopoty z koncentracją, obniżony nastrój i to, jeżeli trwa powyżej 4 tygodni, warunek czasu jest ważny, tak, to już rozpoznajemy epizod depresyjny. No i teraz pytanie, ktoś, kto nas słucha: o Boże, to ja, tak, to ja. Ale tego proszę się nie bać, bo w ogóle depresja u mężczyzn bardzo dobrze się leczy, ona jest odwracalna. Ale jeżeli mogę jeszcze kontynuować, jakie są objawy, powiedziałam o tym śnie, prawda, że jednym z pierwszych rzeczy. Inną taką delikatną rzeczą, chociaż nie flagową, bo dobrze, powiem o tych flagowych, no to te flagowe, no to zaburzenie odżywiania. Odżywianie w postaci tego, że nie mam apetytu i tracę wagę, albo odwrotnie, mam za duży apetyt, zajadam emocje, zwłaszcza słodyczami albo wieczorem, nieraz kompulsywne jedzenie. To jest to. Kłopoty z koncentracją uwagi, tak? No byłem kiedyś żyletą intelektualną, wszystko było takie łatwiejsze, a teraz często panowie mówią: dobra, PESEL. Nie PESEL. To często jest przemęczenie, lęki i tym podobne, że te funkcje nasze poznawcze są zmniejszone, tak? I to nam też bardzo doskwiera. No z czasem dostajemy jakieś tam informacje od przełożonych i to nie jest fajne, prawda? Ale ta koncentracja i pamięć też. Obniżony nastrój. Tak, nastrój obniżony. To, co kiedyś cieszyło i sprawiało relaks, na przykład muzyka czy jakieś hobby, nie, to przestaje cieszyć. Kiedyś być może spotkania ze znajomymi, teraz się wycofuję, jest mi bezpiecznie w domu. No i tutaj u mężczyzn obniżone libido, tak? A jak idzie obniżone libido, co powiedziałam, że to niekoniecznie jest takie flagowe, co to jest libido, jak psychiatra i seksuolog to rozumie, to jest pojęcie takiej bliskości i przyjemności, tak? Czyli taka nasza energia do myślenia o przyjemności, o bliskości i przyjemności. Kiedy to jest obniżone, no to po prostu idzie po całości, jeżeli chodzi o taką samą cenę mężczyzny, tak? No to jeżeli spełnimy te warunki, o których mówię, i to potrwa 4 tygodnie, no to panowie, to jest ten moment, żeby udać się do specjalisty. I uwaga, kim może być specjalista? Specjalistą jest psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, tak? Bo my mamy w depresji, mamy epizod depresyjny łagodny, umiarkowany i ciężki, i łagodne epizody można leczyć niefarmakologicznie. No, jeżeli będzie przestrzeń to i pan będzie zainteresowany, to może później też o tym powiem, ale być może coś innego pan redaktor ma ochotę zapytać, o coś innego.
0: Jesteśmy w momencie, w którym już wiemy na pewno, że sami sobie nie damy z tym rady. 4 tygodnie przedłużonego, obniżonego nastroju, do tego jakieś kompulsywne jedzenie, do tego problemy.
1: Sen,
0: kłopoty ze snem. I idziemy do psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry. Ja radziłbym, żeby chodzić do specjalistów, którzy mają ten sam światopogląd. Dlatego, że czasami bywa bardzo różnie, ale to jest już na koniec naszej rozmowy być może temat.
1: I to może
0: gdzie jest granica pomiędzy tym, co da się zrobić bez leków? Bo to jest też taka bariera lęku u ludzi. Jak już mam wziąć jakiś środek chemiczny, który ma mi zmienić moją psychikę, no to jest naprawdę trudno przekroczyć ten próg.
1: Dobrze i pewnie, i dziękuję, że pan, bardzo dziękuję za te pytania, bo to są takie pytania rzeczywiście, które stygmatyzują moją specjalizację. Właśnie taki lęk, że zmieni się moja psychika. Proszę to wygumkować. Leki nie zmieniają osobowości. Leki przywracają biochemię neurotransmiterów. Serotoniny, dopaminy, noradrenaliny, która została zachwiana w wyniku na przykład przewlekłego stresu. Bardzo chętnie Państwu opowiem, zaraz wrócę do tego, co pan redaktor pyta, ale chciałabym naprawdę, żebyście Państwo zapamiętali, leki nie zmieniają mojego mózgu, to chyba tak pan redaktor powiedział, leki nie zmieniają osobowości, leki przywracają biochemię mózgu, biochemię i pozwalają nam wrócić do siebie takiego, jakiego pamiętaliśmy. Czy brzmi to atrakcyjnie? Tak, brzmi atrakcyjnie. Po dobrze dobranym leku, po moim zapytaniu, jak się pani czuje, pacjenci odpowiadają i to jest jeden wyraz taki, który mi mówi, jestem na dobrej ścieżce. Mówią, wie pani co, tak normalnie. Ja się czuję w końcu tak normalnie. I słowo normalnie, no to definiuje mi... Tak, o to chodzi, że ja nie zabieram, ja nie powoduję, że pacjent będzie spowolniały, że będzie hipomaniakalny, że bardzo będzie mu się chciało, że będzie odhamowany, czyli odważniejszy, odhamowany tutaj od kora przedczołowa, nie od słowa chamstwo, tylko takie hamowanie. Te leki nie powodują czegoś takiego, tylko powodują, że jestem sobą.
0: Ale jak pani rozumie, cała historia psychiatrii kładzie się dziś cieniem na tym, w jaki sposób psychiatrzy są postrzegani, bo to nie jest tak, że ludzie źle postrzegają branie leków. Ludzie po prostu pamiętają, że psychiatria ma swoją również drogę dochodzenia do prawdy, tak to powiedzmy w tej chwili, i były tam rzeczy, działy się tam rzeczy straszne, ale jesteśmy tu i teraz. Są też środki i sposoby na zmianę chemii neurotransmiterów, które nie są związane z przyjmowaniem substancji, na przykład światło rozproszone, tak?
1: I to, co powiedziałam, proszę pana, jeżeli mówimy o depresji, prawda? No bo psychiatria zajmuje się wieloma zaburzeniami. Od lęku, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, etc. Wiele. Ale teraz, jeżeli pan redaktor pyta o lękach, ja też powiedziałam, że mamy zaburzenia depresyjne łagodne, umiarkowane, ciężkie, a nieraz ciężkie z objawami psychotycznymi, czyli z urojeniami. Ja jeszcze mówię to, co obowiązuje ICD-10. Taka klasyfikacja. Tak. Za chwileczkę wejdzie 11, to się troszeczkę zmieni, ale tym się posługuję. Więc proszę pana, jak najbardziej, jeżeli mamy epizod depresji umiarkowanej, to jest taki epizod, gdzie damy sobie radę. Jeżeli się zatrzymamy, jeżeli w okresie jesienno-zimowym zakupimy sobie lampę i będziemy światłoterapię uprawiać, prawda? Tam, jeżeli wrócimy do swoich rytmów, czyli będziemy bardzo świadomi tego, żeby o odpowiedniej godzinie spać, żeby nie było deprywacji nocy, prawda? Będziemy myśleć o zdrowym pożywieniu, ale po to jako o źródle energii, tak? Będziemy myśleć o relacjach społecznych, będziemy myśleć o wysiłku fizycznym, proszę pana, i będziemy mieć grupę wsparcia, o której będziemy mogli porozmawiać o tym, co jest trudne, to tutaj, proszę bardzo, w taki sposób. Jeszcze są jakieś suplementy, tylko uwaga, społeczeństwo polskie bardzo się boi leków, ale kocha suplementy, takie, które... I to, co ja obserwuję, zatrucie suplementami, ale to jest oddzielny temat, bo my po prostu wierzymy w to, co jest bez recepty, tak, a boimy się bardzo to, co jest przebadane, dopuszczone. No, po prostu mamy taką, chyba my jako Polacy, taką regułę przekory.
0: Czyli jest granica pomiędzy stanami depresyjnymi, które można... No bo czy ja dobrze panią rozumiem, że jeśli do psychoterapeuty przyjdzie człowiek z depresją ciężką, to on odeśle go psychoterapeuta do psychiatry?
1: Tak, proszę pana, bo...
0: Czyli jest granica, w której branie leków jest absolutnie niezbędne.
1: Znaczy granica, może słowo granica trochę mi nie pasuje. Czy jest taki moment w samopoczuciu pacjenta, gdzie bez leków nie pójdzie? Tak, oczywiście.
0: Tak. Proszę pana, jaki to jest procent ludzi, którzy trafiają do psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów?
1: To
0: rząd wielkości. Co dziesiąty?
1: Nie mam pojęcia, może urząd statystyczny to powie. Nie mam pojęcia, jak to jest. No, na pewno psychoterapeutów, psychologów jest o wiele, wiele, wiele, wiele więcej, prawda? I myślę, że pacjentów no, proporcjonalnie jest tam więcej. Tym bardziej, że tak jak mówię, stajemy się społeczeństwem bardzo świadomym swojego zdrowia psychicznego. I tak jak powiedziałam, i trochę to czuję w pana redaktora głosie, że jednak pokutuje ta stygmatyzacja psychiatry.
0: Ale to są jakby pani odczucia. Skupmy się na wie pani, psychiatria ma za sobą epizod lobotomii, więc jak mówię, nie zapominajmy o tym, że pamięć jakby funkcjonuje, tak? Psychoterapia tego nie ma. Psycholodzy też tego nie mają.
1: Proszę pana, no jeżeli stulecie chirurgów i poczytamy sobie, jakie były początki chirurgii, proszę pamiętać.
0: Ale zgadzamy się, że chirurgia była straszna. To co się działo w tych gabinetach, zanim jeszcze nie było...
1: To jest historia medycyny, wie pan.
0: Ale ta historia medycyny tłumaczy recepcję zawodów różnych, psychologów i psychiatrów, proszę się temu nie dziwić. Ta stygmatyzacja, ona nie wynika z tego, że ktoś chce kogoś stygmatyzować. Ona wynika z tego po prostu, że jest pewien sposób widzenia rzeczy. On może być niesprawiedliwy.
1: Panie redaktorze, a może te wyobrażenie psychiatry to bardziej to jest oczami wyobraźni reżyserów i filmów,
0: które
1: powstały?
0: Bardzo możliwe.
1: A może przede wszystkim?
0: Nasi słuchacze to rozstrzygną.
1: No to proszę państwa, właśnie, czy wyobrażenie o psychiatrze, to macie właśnie z filmów, taki na przykład jak Tato, gdzie mamy tutaj bohaterkę, która, Jezu Chryste, właśnie ja przed swoją specjalizacją myślałam, że tak wygląda oddział psychiatryczny, ostry, a okazuje się, że absolutnie nie. Ale to, co się zobaczyło, przeżyło, usłyszało na filmach, no to po prostu wnosi się, tak? Więc ja tylko potwierdzę, że jak robiłam specjalizację z psychiatrii i pracowałam w Instytucie Psychiatrii i neurologii na ostrych oddziałach psychiatrycznych, no to absolutnie tak nie wygląda psychiatria, jak jest pokazywana w filmach oczami reżyserów czy scenarzystów. Dobrze, to trochę, żeby jednak oswoić osobę
0: tak,
1: psychiatry.
0: Zrozumiałem, że większość przypadków depresji da się terapeutyzować bez środków chemicznych. Tak pani wywnioskowała, że skoro
1: epizod łagodny.
0: Tak, psychiatrów jest mniej niż psychologów i terapeutów, tak zrozumiałem. Ale to mniejsze, skoro nie da się tego oszacować, to się tym w ogóle nie zajmujmy. W każdym razie pierwszą nadzieją takiego kogoś, kto przychodzi, to jest to, że da się to bez leków. Ja teraz mówię od wnętrza, tak jak sobie wyobrażam człowieka, który przychodzi i on nie chce brać leków, które zmieniają mu chemię neurotransmiterów. Czy sobie to wyobraża, że to mu zmieni też osobowość, czy nie, tego nie wiem. Ale wiem, że są tacy ludzie, którzy tego po prostu nie chcą. Jednak jest taki stan, w którym wzięcie środków chemicznych jest niezbędne. I teraz kto decyduje o tym i co się dzieje w chwili, w której następuje właśnie ta decyzja, że pacjent mówi okej, to biorę.
1: No tak jak powiedzieliśmy, zakładając, że zdecydowana większość osób chodzi do terapeutów, prawda, z różnymi zaburzeniami. To może być OCD, czyli zaburzenia kompulsywno-impulsywne, to mogą być zaburzenia lękowe, etc. No tak jak powiedziałam, psychiatria, zdrowie psychiczne, no to jest nie tylko depresja, to jest po prostu cała taka gama różnych zaburzeń. No jeżeli tak spojrzymy statystycznie, no to i mamy bardzo bardzo dobrze wykształconych terapeutów z certyfikatem. Ja bardzo proszę, żeby chodzić do osób, które rzeczywiście znają się na tym zdrowiu psychicznym i mają papiery na to. Więc oni, znaczy, jeżeli zobaczą, że terapia nie idzie z różnych powodów, często mówią, proszę się skonsultować i pójść do psychiatry. Tak? To tak sobie wyobrażam, bo też do mnie trafiają, nie przede wszystkim, ale też pacjenci, którzy mówią, przyszedłem tutaj z powodu tego, że pan terapeuta powiedział, proszę skonsultować się z psychiatrą. I to jest taki głos, że no, żebym ja spojrzała, tak, na to, my, psychiatrzy. No, kto decyduje o włączeniu leków? Proszę pana, psychiatria od samego początku naprawdę była taką dyscypliną i jest dyscypliną dialogu. Tu nie ma takiego et cathedra autorytetu jak chirurg tu, czy tym podobne. My rozmawiamy, my tłumaczymy, tak? Ale odpowiadając na pytanie, kto decyduje, to znaczy kto mówi, tak, to jest ten moment na leki, jakie leki, co one powodują i kto przepisuje te leki, no to przepisuje lekarz, tak? Lekarz, psychiatra jest lekarzem, który zrobił specjalizację właśnie w tym kierunku. Mhm.
0: I teraz ciało. To jest dla mnie najciekawsze, to znaczy, bo mężczyźni czasami zupełnie nie zwracają uwagi na ciało, wbrew pozorom. To znaczy nie zwracają uwagi na sygnały, które ciało im daje, że już za dużo potrzebujesz zwolnić, tak? Bo 90% ludzi dziś jest przekonanych o tym, że trzeba się spieszyć. Że żyjemy w czasach, w których musimy biegać, że ludzie stwarzają sobie taki światopogląd, w którym ucieczka przed samym sobą jest normą, tak? Mhm. I teraz jakie sygnały ciała powinny być dla nas ważne? Bo ludzie mówią o tym, że czują się jak obici kijami, budzą się rano i...
1: Mhm. Tak, tak.
0: O tych sygnałach ciała niech pani powie, jeśli mogę.
1: Dobrze. I super, że pan powiedział. Ja tylko to powiem jedną rzecz, że my zapomnieliśmy o takim spoiwie łączącym głowę i ciało. Że nieraz mam takie poczucie, że głowa zaprzęga ciało do roboty i nie słyszy, a ciało chcąc się buntować mówi, nie, teraz będzie mnie bark bolał, żeby ta głowa usłyszała, zwolnij, tak? I dokładnie to samo mówi ciało nie słyszy to, co głowa. Naprawdę brakuje nam pewnego takiego spoiwa, czyli z taką łagodnością spojrzenia na siebie, tak? Całościowo, głowa i ciała. No to proszę pana, tak na szybko, tak? I tak z głowy, takie sygnały, można to powiedzieć sygnały, że twoja psychika mówi dość, tak? No, my możemy sobie tak powiedzieć. Postaram się powiedzieć o może 5-6 rzeczach, trochę, a później je trochę rozwinę. No to przede wszystkim to, co pan powiedział, ciągłe napięcie, którego nie da się rozluźnić. Często jest to napięcie w okolicach tutaj barku, karku, tak? Często. No i dobra, to jest pierwsza, później powiem, trochę rozwinę. Później na przykład u mężczyzn, ale też nie ma, złość bez powodu i bez hamulca, takie rozdrażnienie, tak wszystko drażni. Później może być brak energii mimo snu i odpoczynku. Po prostu nie mam energii, nie mam po prostu siły do życia. Może być wycofanie z relacji, unikanie ludzi. Może być ten obniżony nastrój i utrata sensu tego, co robiłam, może być wypalenie zawodowe. No to wracając do tego pierwszego punktu, takie napięcie, którego nie da się rozluźnić, no to ramiona twarde jak beton, na przykład szczęka tutaj, żuchwa zaciśnięta, może być płytki oddech. I to jest taki ciało w trybie walcz lub uciekaj. I wtedy organizm mówi, nie potrzebuję już więcej bodźców, potrzebuję odpoczynku. Z przyjemnością, jeżeli pan będzie chętny, odpowiem, jak to jest oś pod wzgórze, przysadka nadnercze, dlaczego jesteśmy w takim stanie walcz lub uciekaj. Ale to ewentualnie później. Drugie, ta złość bez powodu i te odhamowanie, tak? Takie, że kiedyś jeszcze trzymałeś tą impulsę, a teraz po prostu masz ten ląd taki krótki, no to wybuchowość jako pierwszy objaw przeciążenia. Proszę, pamiętajmy o tym, dobrze? Złość to często smutek taki w zbroi. To, bo panowie, wy macie problem z nazywaniem emocji, tak? Wy nie umiecie tego. ale już się to zmienia, to tak powiem. No i wtedy psychika szuka ujścia dla emocji, które nie zostały wysłuchane, tak? Czyli ta złość bez powodu, taka drażliwość, napięcie. Ten trzeci punkt, o którym mówiłam, brak tej energii, nawet jeżeli ten sen jest i nawet jeżeli odpoczywamy. No teraz były ferie, też pacjenci przychodzą, no byłem na nartach i znowuż nie mam siły, myślałam, że odpocznę. No to jest ten sygnał, że wstajesz zmęczony, nie potrafisz się zregenerować, zniknęła ciekawość świata, jakaś pasja, ta motywacja i twoje ciało mówi, nie chcę już walczyć, chcę wreszcie odetchnąć, tak? No mimo tego, że odpoczywasz, a ciągle czujesz się zmęczony, to jest red flag. Skonsultuj to ze specjalistą, skonsultuj, bo tak nie powinno być. No oczywiście możemy też, dygresja, robić różne badania, prawda? Proszę, pamiętajmy, że to jest medycyna. Czy nie ma niedoczynności tarczycy, czy nie ma anemii. No dobra, ale to jest taka dygresja. Czwarty ten sygnał, o który pan prosił, a ja mówię, to jest wycofanie z relacji, unikanie ludzi, czyli po prostu zamykanie się w sobie i to absolutnie nie jest egoizm. Czy to jest no takie wycofanie, to mechanizm obronny. No można powiedzieć, że no co, no po prostu potrzebuję autentyczności albo ciszy, tak? Czyli ten mechanizm obronny. No i obniżony nastrój i utrata sensu tego, co się robi. I wtedy to nieraz zadaję pytanie czarnowidztwo, tak? No przestaje się widzieć sens w tym, co się robi. Rzeczy, które niegdyś cieszyły, nie wywołują żadnego uczucia, żadnego. I psychika wtedy, można tak powiedzieć, że mówi, zatrzymaj się, zanim sam się zatracisz.
0: I można obiektywizować ten stan poprzez badania krwi i badania poziomu jakichś, nie wiem czego, ale wiem, że takie badania są.
1: Dobra, no to proszę pana, no niektórzy pytają się, o jeżeli pani mówi o biochemii mózgu, noradrenaliny, serotoniny i dopaminy, to sprawdźmy to z krwi. Nie, tego się nie da sprawdzić z krwi, bo to jest w synapsie. Synapsy to są dwie komórki nerwowe po prostu. Nie da się tego sprawdzić, ale zanim psychiatra wejdzie ze swoimi lekami, które tak jak już pan powiedział, pacjenci się boją, ludzie się boją, chociaż już nie, no to musimy wykluczyć choroby somatyczne. To w każdym, jeżeli mamy lęki, musimy wykluczyć, mamy depresję, musimy wykluczyć. No tymi badaniami podstawowymi, no to proszę pana, jest morfologia, żeby zobaczyć, czy nie ma anemii. Bo jak jest anemia, no to po prostu, czyli za mało hemoglobiny, nie mamy siły, prawda? Oprócz morfologii, no oczywiście pamiętajmy o tarczycy, TSH FT4. Czy nie ma niedoczynności tarczycy, czy przeciwnie, jest nadczynność tarczycy. Sprawdźmy cukier, wahania cukru, no to mogą hipoglikemia, hiperglikemia, no to są stany lękowe, różne takie objawy z ciała. To też po prostu różnicujemy. Bo proszę pana, bycie lekarzem, obojętnie jakiej specjalizacji, to oprócz tego, że my no, zbieramy wywiad, zapisujemy sobie, jakie są objawy, my różnicujemy. Różnicujemy, czyli dopasowujemy różne choroby, tak? Różnicujemy, a później decydujemy i później wybieramy leki, tak? To jest mniej więcej taki
0: pacjent. Tak, ale ja czytałem o badaniach przeprowadzonych w Polsce, w których jakąś grupę osób naświetlano właśnie tym światłem rozproszonym. Tam się wzrok pod pewnym kątem, o konkretnej godzinie dnia się to robiło i tak dalej. I były badania krwi przed rozpoczęciem takiego cyklu naświetleń i potem po miesiącu chyba, czy po 3 miesiącach, już nie pamiętam. I badano, nie wiem, czy można badać poziom... Jaki jest wskaźnik? Nie pamiętam tego, co badano, ale badano obecność konkretnej substancji organicznej, którą produkuje mózg, czy też produkuje nasze ciało we krwi. I w tych wynikach badań, które czytałem, to było koniec lat 90. I tam była wykazana, że jest jakaś skuteczność tych naświetleń wynikających z korelacji i ze zwiększenia się poziomu tego hormonu, czy nie wiem czego, we krwi pacjenta. Czyli te badania nie stały się powszechnie znane, bądź były źle przeprowadzone. Czy dobrze rozumiem?
1: Jeżeli pod koniec lat 90. ja wtedy byłam studentką, wie pan co, jakoś powiem tak, przepraszam, nie pamiętam, pewnie powinnam, ale nie, no nie da rady po prostu wszystkich badań pamiętać, ale z przyjemnością sobie później po naszym wywiadzie poszukam to badanie, bo tak sobie myślę, bo naświetlanie światłem i oprócz być może melatoniny, ale to...
0: Tak, to chyba jest, chodziło o melatoninę.
1: Chodzi o sen. Ale to chodzi o sen, prawda? Żeby czy to wpłynie na regulację snu. No, absolutnie jest taki sposób leczenia światła. Jest światłoterapia po prostu. To są też takie lampy. To jest sprawdzony sposób leczenia łagodnych zaburzeń depresyjnych. Łagodnych, proszę pana, bo jeżeli pacjent jest z taką ciężką depresją, no to nie, nie
0: światło powiem, mu nie pomoże.
1: Przede wszystkim nie pomoże, tak? No tutaj trzeba zaproponować leki, bo proszę pana, jak w psychiatrii umierają ludzie przez samobójstwo, tak? I to jest bardzo przykre. I to jest bardzo przykre i tego nie chcemy. I to musimy być czujni, wyłapywać to. No tak, psychiatria ma, no ma osoby, które odchodzą, tak? Z powodu zaburzeń, ciężkich zaburzeń. A tego nie chcemy.
0: Tak. Dotarliśmy do jakiejś granicy, tak? Bo mówimy o tak ciężkich przypadkach depresji, które już no, prowadzą do tego, żeby do zakończenia istnienia. To są rzeczy straszne. Mnie zastanawia, pewnie o tym nie jesteśmy w stanie dziś niczego stwierdzić, ale też granica pomiędzy duchowością a rozumieniem świata psychicznego, chociaż tego nie chciałbym dotykać. Co jeszcze psychiatria wie z pewnością dowodu naukowego na temat depresji mężczyzn? Bo rozmawialiśmy dużo o tych kontekstach kulturowych, o tym w jaki sposób ludzie się postrzegają, mężczyźni się postrzegają, ale co jeszcze wiemy z taką pewnością, o czym warto mówić, że ludziom, którzy, mężczyznom, którzy być może rozpoznają w sobie te wskaźniki, o których pani powiedziała, że to są wskaźniki, no warto jest zapytać się specjalisty, czy nic mi nie jest.
1: Jakby to ująć? Proszę pana, to bo no, depresja to jest po prostu choroba. Żeby stwierdzić, że to jest choroba, to tak jak rozmawialiśmy, muszą być spełnione różne elementy w odpowiednim czasie. Ale często przed depresją mogą być zaburzenia lękowe, tak? I co ja bym mogła powiedzieć mężczyźnie, który być może cierpi, tak? No to żeby nie bał się pójść, to nie jest, to ja teraz cytuję Filipa Cembale, który ostatnio był Światowy Dzień tam Zdrowia, Depresji, i on świetną miał taką rolkę. I on powiedział: nie bój się pójść po moc. Pójść po pomoc, tak? Pójść po moc jako po pomoc. Chciałabym panom powiedzieć to. Wy bardzo boicie się takiej oceny, że zostaniecie ocenieni, jak każdy z nas, tak? Jak każdy, ale wy przede wszystkim. I jeżeli odczuwasz u siebie to, że to nie jesteś ty taki, jaki pamiętasz i być może sobie myślisz, dobra, to jest moja peseloza, prawda? To powiem ci tak, nie. Porozmawiaj ze swoją żoną, partnerką o tym, co się dzieje, bo tutaj mówimy i dążymy do tego, żeby być takim dojrzałym emocjonalnie. Tak jak my jako społeczeństwo jesteśmy w trakcie ewolucji, prawda? I to, co mogę powiedzieć, że naprawdę pan redaktor i myślę, że ja, jesteśmy tym pokoleniem, gdzie w szkole nie uczono nas nazywać emocji, mówić jak się czujesz i tym podobne, albo w ogóle nazywać to. Nie, po prostu to było takie w powijakach. Bardzo dużo się teraz mówi o tym, żeby być takim transparentnym, więc a to, że potrafimy rozeznać i nazwać pewną emocję, która w nas jest, czy to jest lęk, czy smutek, czy złość, czy radość, czy wdzięczność, czy tym podobne, no to po prostu pomaga nam trochę zbuforować to, co się dzieje wewnątrz. I mówimy tutaj i chcemy dążyć do tego, żeby być takim dojrzałym emocjonalnie. Co to znaczy, jak można powiedzieć? To pewna taka umiejętność czucia, rozumienia, działania ze sobą, nawet wtedy, gdy te emocje, które przeżywamy, są trudne. Panowie, wy macie zbroję, wy zawsze mieliście zbroję, bo wy jesteście od tego, żeby tam walczyć, chronić. I to, co pan powiedział, co bardzo wybrzmiało w moich uszach, że jeżeli mężczyzna jest chory, to poczucie bezpieczeństwa rodziny spada. Ojej, trochę mnie to zaniepokoiło, bo tak naprawdę ja bym powiedziała tak, mężczyzna zdrowy to bezpieczeństwo rodziny, a to, że będzie miał różny etap w życiu, No, to jest normalne, to jest życie, prawda? A sztuką jest umieć pójść po pomoc wtedy, kiedy zapala się ta czerwona lampka. Więc no powiedziałabym, że no właśnie, żeby partnerki, żony były po prostu wyczulone z taką łagodnością, czułością, ze zrozumieniem, a nie oceną podchodziły, ani oczekiwaniami, bo też są oczekiwania, prawda, względem być męża, no w zależności jaki to jest tam układ, no i żeby nie bać się, po prostu powiem panu tak, kiedy przychodzi pacjent do mojego gabinetu, jedne z pierwszych zdań, które ja zadaję, to jest, czy się pan boi? I zawsze się boją. A gabinet psychiatryczny to nie jest miejsce właśnie, znaczy ja sobie postawiłam za cel i każdy psychiatra ma być miejscem bezpiecznym. Tutaj przychodzą różni ludzie z różnych scen politycznych, skrajne. I bo się idzie do specjalisty. I tak jak pan redaktor zadał pytanie a propos, żeby chodzić do specjalisty, który jest podobny światopoglądowo, więc ja bym panu powiedziała, że może w psychoterapii było. Znaczy może psychoterapia na początek tak, ale psychiatra, no to ja bym chciała pójść do takiego, który jest naprawdę specjalistą, który ma doświadczenie, bo nie ma czegoś takiego, proszę mi uwierzyć, ja jestem osobą wierzącą, tak? I przychodzą no do mnie różne osoby, to nie jest miejsce ewangelizacyjne, tak? Po prostu przychodzą do mnie, ja mam w sobie miłość chrześcijańską do każdego człowieka, do każdego. Ja nie oceniam.
0: Tak, ale ja mówiłem o takiej sytuacji, gdzie kobieta idzie do terapeuty i w pierwszej rozmowie terapeutka jej mówi, to się rozwiedź.
1: A nie, no to pytanie, czy to jest terapeuta, który ma certyfikat?
0: Tak, ma certyfikat, jest buddystą, trzykrotnie rozwiedzionym człowiekiem. Także oczywiście to jest, to nie jest anegdota, brzmi anegdotycznie, ale chodzi o to, że no, taki jest trend dziś, jak pani mówi o XXI wieku, to dziś terapeuci piszą, jestem żydowskim terapeutą, jestem ateistą terapeutą, jestem katolikiem terapeutą i taka jest moda w tej chwili, przynajmniej w Nowym Jorku.
1: Rozumiem, bo ja tego, to przepraszam, że wyjdę w słowo, ja jakoś nie spotkałam się z tym, ale może to jest jakiś taki trend, który no nie wiem, nie spotkałam się z tym. Proszę pana, no nas
0: A to zupełnie nie dotyczy lekarzy, tak? No bo lekarz zajmuje się zupełnie czymś innym i lekarz zajmuje się człowiekiem jako całością i pani bada inne przestrzeni i nigdy by pani nikomu nie powiedziała, że rozwiązaniem jest rozwód. Tak, ja tu w tej figurze tej osoby widzę po prostu niedojrzałość i taką próbę sprowadzenia świata do własnego poziomu. Także, ale znam kilkanaście osób, które właśnie po spotkaniach z terapeutami, psychologami głęboko cierpiały, ponieważ nastąpiło w pewnym momencie zderzenie tych wartości najwyższych, tak? I jak rozumiem, to całkowicie nieprofesjonalne były
1: znaczy, terapie. Nikt z nas, ani psychiatrów, ani terapeutów, nikt z nas nie jest po to i nie możemy, my nawet nie możemy dawać wprost rozwiązań, pytań, nie możemy. Sztuką naszą, znaczy terapeutów, jest zadawać pytanie, żeby był wgląd po prostu, to jest sztuka zadawania pytania, a nie dawania rad, absolutnie. Ale ja myślę, że rynek zweryfikuje, tak? No teraz też jest ustawa o tym zawodzie lekarza, nie lekarza, tylko psychologa. Mówiąc szczerze, nie zagłębiłam się, ale mam taką nadzieję,

0: że braki energii, że utrata sensu, unikanie ludzi. Tak, mam to wszystko, ale, ale jednak się boję pójść do specjalisty.
1: Ojejku, właśnie powiedział mi pan to, co chciałam powiedzieć, bo chciałam powiedzieć tak. No chciałam powiedzieć, proszę pana, jeżeli widzi, znaczy, proszę pana, który mnie teraz słucha, jeżeli widzi pan, że ucieczką jest pracoholizm, albo siłownia, albo złość, wycofanie, zmęczenie, utrata libida, czy przyjemności, to jest ten moment, żeby pójść po moc, czyli po pomoc. A kto to będzie, w zależności od tego, czy się boisz psychiatry, czy nie, czy to będzie psycholog, czy to będzie psychoterapeuta, czy to będzie psychiatra, proszę wybierz. Pamiętaj, że w tej mojej dziedzinie zdrowia psychicznego jest przede wszystkim dialog. Nikt nie zmusi cię wziąć na siłę leki, a przed tym, jak będzie, jeżeli będzie się kwalifikował na leki, to obiecuję ci i wiem, że bardzo zostaniesz poinformowany, jak one działają, na co działają, kiedy możesz się spodziewać poprawy samopoczucia, jakie mogą być działania niepożądane na samym początku, które potrwają ewentualnie parę dni. I najważniejsza taka wiadomość jest taka, najbardziej optymistyczna, że depresję męska łatwo się leczy. Naprawdę łatwo się leczy.
0: I znamy takich ludzi, którzy po krótkim epizodzie brania leków przychodzą do psychiatry i mówią, proszę pana, proszę pani, jest jak było, jestem normalnym, normalnie funkcjonującym człowiekiem. I pamiętam ten czas depresji jako jakiś sen, zły sen, który zresztą ten czas słabo pamiętam. I dzięki temu, że zastosowałem się do tego, co wie dziś nauka oparta na doświadczeniu, tak? Nauka oparta na dowodzie, dzięki temu, że zastosowałem się do tych zaleceń, to zniknął smutek, to ciągłe napięcie, utrata sensu i mam radość życia. Ilu pani miała takich pacjentów, którzy pamiętali, żeby się podzielić z panią taką dobrą nowiną?
1: I zaskoczę pana tak. Mało mam osób, które nie zdrowieją. Wszyscy. Nie powiedzą tak pięknie jak pan. Tak, że tutaj to nie. Oni powiedzą, Jezu, naprawdę tak można żyć? Naprawdę tak można żyć? Jako i życie i mówią, pani doktor, dziękuję. A ja wtedy mam poczucie, wie pan co? Takiego w ogóle sensu bycia lekarzem, bo to, co robi psychiatra, to przywraca pewną nadzieję. To, wie pan, to, depresja to jest ból fizyczny, egzystencjonalny, wielki. I kiedy wraca się do siebie, do normalności, to jest takie w ogóle poczucie sensu tego, co ja robię, tak? Bycia lekarzem.
0: Tak. Ludzie tak, często nie wierzą, że mogli żyć tak, jak żyli przez wiele lat, jak już są na tym, na powierzchni.
1: Chociaż pamiętają i bardzo nie chcą tak się czuć. Bardzo nie chcą. Ale ja mówię, proszę pana, to jest pan ubogacony doświadczeniem kontaktu z psychiatrą i ja byłam tylko epizodem w pana życiu.
0: Doktor Magdalena Fudała, Jantz pożegnała się z państwem w ten sposób. Ja również. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję pani doktor.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego do widzenia. Dobrego.

0: Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że pozwalasz nam cieszyć się Twoją opieką. Bądź, Panie, teraz z nami, spraw, żeby wszystko, co będzie mówione, było na Twoją chwałę. Poślij swoich aniołów, abyśmy nie byli niepokojeni tutaj. I Ciebie, Maryjo, serdecznie też tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Czekaj, święte Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich swych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Jacek Florczak. Witam.
1: Witam Państwa.
0: Czy Pan Bóg na Pana życie miał wpływ zawsze taki sam? Czy też były okresy, kiedy było do Niego bliżej?
1: To były bardzo różne okresy. Raz to działanie Pana Boga jest bardzo mocne. Drugi raz Pan Bóg jakby się ukrywa, jest milczący. No myślę, że ostatnio jak gdyby się ukrył, można powiedzieć.
0: Czy dzieciństwo to jest czas, w którym rodzina przekazała wiarę?
1: Trudno jest mówić o takiej wierze dojrzałej. Natomiast jakieś okruchy tej wiary podstawowe na pewno tak. Natomiast jeśli chodzi o taką wiarę dojrzałą, to na pewno nie.
0: A jakie to było środowisko, gdzie pan mieszkał w dzieciństwie?
1: To takie trochę dziwne, bo można powiedzieć powiązane ze sobą to trochę takie inteligencko-robotnicze, ale z dużą przewagą w domu literatury, sztuki, ale też i ciężkiej pracy fizycznej.
0: To była Warszawa?
1: Nie, to była miejscowość koło Warszawy.
0: Czy to, co zwykle się określa takim mianem takiego tradycyjnego katolicyzmu, czy to było Pana doświadczeniem?
1: Czy jeśli chodzi o tradycyjny katolicyzm, to na pewno tak. Uczestnictwo w Eucharystii, modlitwy. Aczkolwiek, tak jak mówię, dopiero Pan Bóg mnie znalazł już w wieku dojrzałym i przyciągnął do siebie mocniej.
0: Czyli to, co z domu wyniesione, ten sposób rozumienia religii nie wpływał w młodości na treść życia w sposób jakiś taki zasadniczy?
1: Absolutnie nie. Można powiedzieć, że nawet Pan Bóg był obecny, ale był po prostu obok, jako pewna jakaś idea, abstrakcja. Natomiast nie jako ktoś osobowy, ojciec, ktoś, kto ma, z kim można porozmawiać, kto ma istotny wpływ na moje życie, na wybór decyzji i tak dalej.

0: to też taki, takim po prostu człowiekiem trochę też poplątanym i dziwnym, bo z jednej strony byłem bardzo dobrym uczniem i tak do 8 klasy podstawowej to miałem na świadectwach same piątki, ale jednocześnie byłem człowiekiem niespokojnym, człowiekiem, który ciągle jak gdyby musiał czegoś szukać, ciągle jak gdyby odczuwał pewien brak, pewien taki dyskomfort, no, pewna taka dziura, którą trzeba było jakoś zapełnić różnymi, a to wybrykami, a to właśnie takim pokazywaniem się, takim epatowaniem się na zewnątrz i tak dalej.
1: Ale to były rzeczy, które krzywdziły innych ludzi, czy też to tak raczej wygłupy?
0: Nie, trudno tutaj mówić o jakiejś tam krzywdzie. Natomiast myślę, że raczej to było takie niezaspokojenie, niezaspokojona taka była potrzeba docenienia, dowartościowania i stąd po prostu całą osobą jak gdyby krzyczałem do świata, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby poczuć się kimś ważnym, kimś docenionym. No krótko mówiąc, teraz to ja wiem, że z tej perspektywy dzisiejszej to ja mogę powiedzieć, że wtedy budowałem na sobie, ale podświadomie jak gdyby człowiek szukał czegoś takiego spełnienia, takiego czegoś większego. No i stąd właśnie ta potrzeba takiego na zewnątrz, uzewnętrznienia się i tak dalej.
1: Czy bunt był czymś ważnym w pana życiu?
0: Bunt? O tak. Myślę, że ta natura buntownika została mi do dzisiaj. Nawet jeśli zostałem już bardzo mocno pociągnięty przez Pana Boga, to ta natura człowieka zbuntowanego, może niepokornego, została mi jak gdyby do dzisiaj. Aczkolwiek już inaczej na to teraz patrzę. No wtedy to ten bunt był dość mocny, tak, dość mocny.

0: W życie dorosłe wchodzę jako człowiek, który jest troszeczkę pogruchotany życiowo. Bym powiedział, oczytany Sartrem, Kierkegaardem, Zolą. Taki właściwie egzystencjalizm bardzo mi wtedy odpowiada. Nihilizm, cynizm, takie negowanie w całej tej rzeczywistości. O, to wtedy mi to bardzo odpowiada w tym czasie i wtedy zaczynam studiować psychologię. Bardzo mocno mi odpowiada i imponuje, kiedy zaczynam na przykład ludzi rozbierać na te poszczególne części, kiedy zaczynam dominować, mieć władzę, jednocześnie, a jednocześnie w tym wszystkim jest jak gdyby takie jak gdyby podświadomy lęk, że to, co robię, jest tylko moje, że jest wszystko kruche i stąd trzeba po prostu następnych szukać wrażeń, następnych doświadczeń. No.
1: Ale to pogruchotanie, ono wynikało tylko i wyłącznie z przyjętego systemu wartości, czy też o jakichś faktach też pan mówi?
0: No na pewno też z faktach, też z faktów też z dzieciństwa, które nie było najciekawsze, bo ojciec był człowiekiem bardzo dominującym, surowym, a jednocześnie słabym. Matka też była chora, była też bardzo słaba. Ale na szczęście miałem brata, który był dla mnie takim wzorem do naśladowania. Zawsze go próbowałem dogonić, jak brat studiował Akademię Sztuk Pięknych, więc ja starałem się również jemu dorównać, malowałem obrazy, potem zacząłem troszeczkę pisać, więc zawsze byłem jako ten, który musiał doganiać tego starszego, ten starszy wzór. Ale tak jak mówię, dzieciństwo no, troszeczkę mi dało w kościół.

0: Jakie są konsekwencje tego nihilizmu i cynizmu w życiu?
1: Konsekwencje? Konsekwencje to one zostały jak gdyby zneutralizowane jakieś 16 lat temu. 16 lat temu, kiedy weszliśmy z żoną na drogę naukotochmonalną. I wtedy przy mojej pierwszej spowiedzi życiowej na Rakowieckiej u jezuitów, wtedy autentycznie, kiedy usłyszałem słowa Bóg Ojciec Miłosierdzia pojednał ze sobą ten świat i tak dalej, to wtedy rzeczywiście otwarły dla mnie się niebios. Ja się poczułem autentycznie innym człowiekiem. Już nie musiałem udawać, grać, robić z siebie kogoś innego, jakiegoś pajaca. I wtedy po raz pierwszy zobaczyłem, doświadczyłem autentycznej obecności Pana Boga, który tak mocno i radykalnie wpłynął na moje życie, że ja jako ten neofita stałem się po prostu od razu, pobiegłem do tych swoich przyjaciół i zacząłem mówić o Panu Bogu na studiach. I było wielkie zdumienie, że ten człowiek, który tak mocno był antynastawiony do religii, raptem zaczyna w ogóle mówić i głosić zupełnie inne rzeczy. I ten nihilizm wtedy został jak gdyby unicestwiony czy zneutralizowany, ale w sposób taki, bym powiedział, delikatny, taki z miłosierdziem, po ojcowsku.
0: A ile lat byliście wtedy już małżeństwem?
1: Kilka lat, jakieś 5 lat byliśmy małżeństwem.
0: Byliście szczęśliwym małżeństwem wtedy, w tym momencie?
1: To znaczy trudno mówić o jakimś takim szczęściu, dlatego że ja wtedy dążyłem do realizacji siebie, do dominacji. Żonę też traktowałem instrumentalnie. Chciałem, żeby spełniała jak gdyby moje pragnienia, moje wizje. Trudno mówić wtedy o szczęściu. To było dalekie od szczęścia.

zacząłem bardzo mocno wchodzić, iść za Panem Bogiem w sposób taki, bym powiedział, głęboki i radykalny. Jeszcze wtedy to był czas takiego wielkiego zauroczenia, zafascynowania, właściwie można powiedzieć, że rozum był jak gdyby wyłączony. Swojego czasu mieliśmy jechać też na misję, byliśmy gotowi jechać na misję całą rodziną. No ale teraz już z tej perspektywy dzisiejszej widzę, że było w tym też troszeczkę mało braku rozsądku, bo było i zaniedbywanie rodziny, że ta ewangelizacja przysłoniła nam jak gdyby troszeczkę dom rodzinny. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że Kościół to nie jest tylko ten Kościół triumfujący, gdzie trzeba widzieć i doświadczać owoców ewangelizacji tu i teraz. Że Kościół nie musi być triumfujący. Może być Kościołem małym, ubogim, niewidzialnym. I potem, po tych 16 latach, właściwie po kilku latach od odejścia z drogi, Pan Bóg pozwolił mi, dotknął mnie jeszcze raz, ale już w sposób nie tak gwałtowny jak za pierwszym razem, tylko w sposób taki ojcowski, miłosierny, delikatny. I pamiętam, kiedy po odejściu z drogi, już tak kilka lat byłem człowiekiem bardzo takim rozbitym, bo miałem ten obraz Kościoła. Dzisiaj, jak mogę patrzeć z dzisiejszej perspektywy, mi się wydaje, że troszeczkę wykoślawiony. Może to z mojej winy. Poszedłem do małych braci Jezusa. I tam brat Morris, kiedy zacząłem mu mówić o sobie, o swoich grzechach, o swoich problemach, o swoim rozbiciu, o takim niepogodzeniu się, o trudnościach w znalezieniu się ponownie w kościele, to brat Morys zaprosił mnie na adorację. I nic nie mówiąc, pierwszy raz właściwie doświadczyłem, że można trwać w ciszy, mało mówić, być obecny przed Panem Jezusem i z drugim człowiekiem, który jest przy mnie, bardzo dobrze mnie rozumie, ale nie narzuca mi ani własnych wizji, ani nie mówi, co mam robić, ani mi nic nie radzi. Po prostu jest przy mnie, bo ja to czuję. Jest jako ten świadek, jako ktoś, który czuje, że mnie kocha, rozumie, a jednocześnie akceptuje i nic nie narzuca. Po prostu mnie słucha, nawet nigdy nic nie mówiąc. To było bardzo piękne doświadczenie. Po tym doświadczeniu rzeczywiście odnalazłem się, można powiedzieć, no ponownie w kościele.

0: Czy razem z żoną odeszliście z wspólnoty neofotoponentowej?
1: Tak, razem.
0: Dlaczego?
1: No to gdyby tak dokładnie chcieć opowiedzieć, to wszystko to by, myślę, że czasu nie starczyło na parę audycji. Ale jedną z podstawowych przyczyn, jak myślę, to było, myśmy oboje to czuli bardzo mocno, że ta nasza wolna wola, ten dar od Pana Boga jest troszeczkę gwałcony. Jest ona przymuszana, urabiana i jednocześnie tak to wszystko zostaje dostosowywane do potrzeb grupy, gdzie moje ja, moje własne sumienie, moje wnętrze, które moje w ogóle relacje te bardzo intymne z Panem Bogiem muszą być jak gdyby siłą rzeczy pokazywane na zewnątrz, to uzewnętrznione i tak dalej. To było czasami bardzo bolesne, gdzie jak gdyby ten ofiara, można powiedzieć, brała górę nad miłosierdziem. Ale tak jak mówię, ja tutaj nikogo nie chcę sądzić. To było moje bardzo osobiste doświadczenie, doświadczenie mojej żony i tak to wówczas odczuwaliśmy. Aczkolwiek jesteśmy, jak mówię, bardzo wdzięczni Panu Bogu za drogę, za ten czas, który na pewno nie był czasem straconym, a raczej błogosławionym dla nas, dla naszej rodziny. Po prostu w pewnym momencie, i to też jak gdyby niezależnie od nas samych, ode mnie, Pan Bóg zaczął drążyć i szukać jak gdyby mnie w inny sposób. Nawet nie wiedziałem, do czego to prowadzi i jak to się skończy, chociaż zdawałem sobie sprawę, że odejście z takiej formacji, która no, jest formacją bardzo mocną, może się skończyć źle. Na szczęście Pan Bóg jest miłosierny. Trafiłem na małych braci Jezusa, którzy jest bardzo mnie mocno przygarnęli.

0: awans.
1: Czyli zmiana formacji.
2: Ja nie wiem nawet, czy można powiedzieć, że to jest zmiana formacji. Myślę, że to jest nawet jakaś kontynuacja tej formacji, a nawet bym powiedział, że jakiś w pewnym sensie powrót do źródeł, bo proszę zauważyć, że droga narodziła się w barakach Palomares Altas i Kiko Arguello. Najpierw terminował, można powiedzieć, u małych braci Jezusa. Właśnie od małych braci Jezusa nauczył się być tym milczącym świadkiem Ewangelii z gitarą w ręku, z brewiarzem, z Pismem Świętym, pośród tej nędzy, pośród tej biedoty. I sam, jak wspominał, że Karol de Foucault odcisnął bardzo poważne piętno na jego życiu, na jego duchowości. I stąd potem były jak gdyby to praźródła tej drogi neokatechumenalnej. No, tak to widzę. To nie myślę, że to jest jakaś zmiana formacji. Raczej bym powiedział, że w pewien sposób kontynuacja, aczkolwiek no inaczej rozumiane, może już bardziej w sposób taki spokojniejszy, wyciszony. Tak myślę.
1: Czym był ten czas poza wspólnotą, bo poza kościołem w ogóle to było, czy poza tylko wspólnotą neokatechumenalną?
2: Ale nie rozumiem.
1: Ten czas, bo pomiędzy powrotem do małych braci Jezusa, znaczy jakby, a odejściem ze wspólnoty minął jakiś czas, prawda?
2: A tak.
1: I to było to poza wspólnotą neokatechumenalną, czy też w ogóle poza kościołem? Czy wyjście z kościoła jakby...
2: Nie. Najpierw odeszliśmy z drogi i zanim poznałem małych braci Jezusa, to był czas jakichś 4 lat. 4 lat, kiedy... Natomiast po odejściu z drogi też zacząłem szukać. Szukać też intensywnie innych grup, innych rzeczywistości w kościele, tylko teraz widzę, że był to pewien też błąd, dlatego że konieczne było wtedy rozeznać, uspokoić się, nie szukać gwałtownie i na siłę innych rzeczywistości w kościele, tylko raczej spróbować wtedy rozeznać, rozpoznać, uspokoić się. Natomiast ja wtedy szukałem, no i też nie żałuję, bo po drodze poznałem wspólnotę Szemenew i tym braciom też jestem wdzięczny za rekolekcje, za spotkania Kany, na której byliśmy z żoną i które nam też sporo dały. Rodziny nazaretańskie. No więc to nie był też czas stracony, aczkolwiek mimo wszystko czułem, że no, byłem wdzięczny tym braciom, ale to nie był, jakby czułem, że to nie jest jednak jeszcze to. To nie jest jeszcze ta rzeczywistość, w której mógłbym się uspokoić, odpocząć w Panu.

0: A czy to uczucie pojawiło się w chwili, w której nastąpił kontakt z moimi braćmi Jezusa?
1: Tak. Ja myślę, że wtedy taki odpoczynek w Panu, to znaczy, by nie szukać na siłę swojego miejsca ponownie w Kościele, nastąpił po spotkaniu z moimi braćmi. Z tym, że znowu ciągnęły się za mną pewne błędy. Bo jak ja poznałem małych braci, ucieszyłem się, uspokoiłem, byłem im wdzięczny. Oni byli mi towarzyszyli, nie narzucali, broń Boże, co mam mówić, robić, jakich dokonywać wyborów i tak dalej, ale ta moja natura człowieka, który musi triumfować, musi ewangelizować na zewnątrz, muszą te owoce być widoczne. Ta liczba ludzi, która przychodzi, ten Kościół, ta wizja Kościoła musi zawsze we mnie tkwiła. I nawet jak byłem u małych braci, to sobie pomyślałem, że dobrze by było, gdyby powstała świecka wspólnota małych, właśnie na coś na wzór małych braci Jezusa. I wymyśliłem nawet nazwę dla tej wspólnoty, Nazaret, według duchowości Nazaretu, no trochę się wzorując na duchowości Karola de Foucault. Tam pewne wskazówki delikatne dał mi brat Morris. I ja wtedy znowu popełniłem ten błąd, po którym byłem bardzo człowiekiem znowu, jak to się mówi, strapionym, tak? I nieszczęśliwym. Bo to był grzech, ale jeszcze nie wiedziałem wtedy, że to jest grzech, bo mi się wydawało, no Panie Boże, jeżeli chcesz, żeby była kolejna wspólnota w Kościele, nowa rzeczywistość, której nie ma, no to dlaczego by nie? I więc napisałem statut tej wspólnoty, opublikowałem to w internecie, zacząłem spotykać się z ludźmi i był nawet prezbiter bardzo przychylny nam. I wtedy miałem takie wizje, że Kościół powinien być Kościołem i ubogim materialnie, i ubogim duchowo, i powinien właściwie, ludzie powinni, naśladując Jezusa z Nazaretu, powinni, najlepiej by było, gdyby pracowali fizycznie i takie tam różne rzeczy. No i zawsze ta opcja, ta wizja tego Kościoła triumfującego zawsze jeszcze we mnie tam właśnie była, pomimo tych adoracji u małych braci, tego wyciszenia. Zawsze miałem właśnie te ciągotki. I byłem człowiekiem, znowu zacząłem, czułem, że zaczynam wpadać w grzechy, zaczynam oskarżać Pana Boga, że to się nie realizuje, że ta wspólnota nie powstaje, że coś zaczyna być pewien zgrzyt. Na szczęście mali bracia zaczęli mi w sposób też, mówię, bardzo miłosierny dawać do zrozumienia, że po prostu jest nie tędy droga, że to Pan Bóg sam szuka i Pan Bóg sam wybiera rzeczywistość, a ja mogę być jedynie narzędziem. No, tak już jest.

0: Jak dzisiaj realizuje Pan w swojej rzeczywistości, w swojej codzienności komunię z Bogiem? W jaki sposób daje się Pan Mu zmieniać?
1: Ja w ogóle, i to też muszę powiedzieć, że głównie dzięki bratu Morrisowi zacząłem, ale nie tylko, bo trochę zacząłem poznawać Carlo Caretto, Alessandro Pronzato, ludzi, Carola de Foucault, ludzi, którzy kościoła, którzy byli po prostu milczącymi świadkami. O trochę czytałem w tym czasie Rajsy i Jakuba Marytenów i zobaczyłem, że doświadczyłem, że Pan Bóg może być, można być wobec Pana Boga człowiekiem milczenia, człowiekiem też niedocenionym, niezauważonym, człowiekiem, o którym nie trzeba koniecznie mówić, nie trzeba go wymieniać, znać go z nazwiska. Ten człowiek nie musi być znany. Wystarczy, że moja osobista relacja z Panem Bogiem, i nawet doświadczyłem, że niekoniecznie musi to być adoracja Najświętszego Sakramentu, chociaż uważam, że to jest bardzo piękne, ale może być na przykład codzienna adoracja krzyża. I coś takiego zacząłem od pewnego czasu właśnie też praktykować, że adoracja krzyża może człowieka bardzo uspokajać, a jednocześnie widziałem, że te moje doświadczenia, takie pretensje nieuzasadnione wobec tego krzyża są śmieszne po prostu. Że te moje zranienia, te takie strapienia są też śmieszne wobec krzyża Jezusowego. A te strapienia, źródłem tego wszystkiego, jak zobaczyłem, był po prostu brak miłości.

Żona moja jest katechetką w szkole i kiedyś napisałem Misterium Męki Pańskiej i akcję tego misterium umieściłem w Szeolu. I tam to się zaczyna w ten sposób, że dwóch gości o takiej podejrzanej reputacji w Szeolu grają w karty na trumnie arcybiskupa i tam są to ludzie, którzy są bardzo strapieni, są smutni. Oni tam opowiadają sobie kawały, właściwie już te takie, które bardzo dobrze znają, a jednocześnie widać ich taki smutek, takie strapienie, które wynika, że po prostu w tym Szeolu brakuje miłości. Że właściwie piekło to jest nic innego jak brak miłości. I dopiero oni podświadomie pragną, nasłuchują, że tam na górze coś zaczyna się dziać, że tam już ten stukot tego krzyża Golgoty zaczyna do nich dochodzić i zaczynają mieć nadzieję. To jest takie, tak jak mówiłem, może wzięte też z tego mojego czasu, tej młodości, ten taki sartrowski nihilizm, że to jest taka, tak się wszystko obśmiewa, jest cynizm, a w gruncie rzeczy jest takie pragnienie, aby zobaczyć tę iskierkę tej miłości, tej nadziei, tego spełnienia, tego rzucenia się naprawdę w ramiona miłosiernego Ojca. No każdy, jak gdyby ma, myślę, tą nadzieję, że kiedyś, dlatego, czy nadzieję, może oczekuje każdy i że się pojawią świadkowie, ale nie nachalni, nie jacyś krzykacze, tylko ludzie, którzy będą autentycznie przezroczyści dla Pana Boga, to ludzie mają tę nadzieję, a jednocześnie sami, pomimo tego, że są zdeklarowanymi nieprzyjaciółmi Boga, czasami czują, że są właśnie w tym Szeolu, są w tym, nie wiem, w tym dniepie, w tej rozpaczy i oczekują, nasłuchują, że... I później żeśmy to przedstawiali, to dzieci grały. A dorośli znajdowali się jak gdyby w postawach tych dzieci. I to było, mi się wydaje, dobrze przyjęte. Aczkolwiek były obawy, że misterium i w Szeol, że to może być tak trochę dziwnie wyglądać. No.

0: Jakie jeszcze inne, oprócz adoracji krzyża, są formy takiej pobożności, no, którą pan sobie buduje własnej?
1: To dobrze pan powiedział, że właśnie sobie buduję, dlatego że, mimo wszystko nadal wbrew tym wszystkim łaskom, jakie otrzymałem, może pewnym talentom, jestem też człowiekiem nadal, który właśnie buduje sobie tę swoją pobożność, wiarę. Natomiast jeszcze nie jestem człowiekiem, który jest otwarty zupełnie na Pana Boga. To znaczy, jak ten syn marnotrawny zdany na miłosierdzie Ojca, który jeszcze jestem człowiekiem, który chce udowadniać, że coś jest wart, że coś znaczy, że nie dochodzi do mnie nawet w modlitwie, że nie muszę przecież udawać, nie muszę przecież grać, przecież jestem człowiekiem, który ma wady, ale i zalety, że trzeba siebie pokochać i z wadami, i z zaletami. Oj, tu mi przyszło do głowy coś takiego jak z ostatnich jasełek, gdzie właśnie takie, też było taki tekst, był taki, gdzie napisałem coś takiego, że było, że żona z mężem się jednają w czasie tego Bożego Narodzenia i to jest właściwie cała istota, gdzie w swojej słabości, w swojej takiej nagości, ułomności stają przed sobą i on mówi do niej, wtedy jest właśnie to Boże Narodzenie, kiedy zobaczę twoją twarz, ona jest inna, kiedy pokocham w tobie to, co jest słabe, brzydkie, niemocne, pogruchotane, nędzne. I wtedy pokocham ciebie w całości. I z tymi wadami, i z zaletami. I to też trzeba pokochać. I wtedy nie ma jak gdyby tych rozczarowań dziwnych. I na modlitwie wtedy stanę jako ten człowiek, jako ten syn wobec ojca. No, już nie musząc grać czy udawać, to jest nadal dla mnie pewien problem, na pewno.

0: Jak wygląda taki zwykły dzień?
1: Mój teraz?
0: Tak, czas poświęcony dla spraw duchowych.
1: Więc teraz nie ma tych regularnych modlitw laudesowych. Są naturalnie modlitwy wspólne, ale takiej dyscypliny żołnierskiej, która jest niewątpliwie dobra, no w tej chwili nie ma tych modlitw brewiarzowych, laudesowych, ale ja doświadczam obecnie czegoś takiego, że kiedyś wydawało mi się, że modlitwa to musi być koniecznie odmówiona z brewiarzem, to musi być koniecznie ubrana w pewne słowa, wypowiedziana. To nie może być na przykład taka normalna rozmowa. A teraz widzę, że w pracy, w drodze, nie wiem, ja sobie mogę z Bogiem rozmawiać jak z Ojcem. Ja wiem, że On mnie słucha. My możemy ze sobą jak gdyby prowadzić pewien taki dialog milczący. I jest mi to bardzo potrzebne. Potrzebne, a jednocześnie widzę, że jest to jak gdyby dla mnie źródłem pewnego też jakiejś siły, która jest potrzebna, żeby przeżyć tę codzienność. Bo ta codzienność nasza, no po ludzku rzecz biorąc, nie jest wcale taka ciekawa. No, jestem w sumie ojcem 10 dzieci. Mamy dwóch wnuków. Najmłodsze nasze dziecko jest młodsze od wnuczka. Więc czasami te sytuacje są takie dziwne, ale jednocześnie jest pewna codzienność, w którą trzeba normalnie wchodzić. I na szczęście, że Pan Bóg nam daje takie sytuacje, zwłaszcza teraz w tym czasie, gdzie trzeba normalnie pracować, normalnie zarabiać, normalnie chodzić twardo po ziemi, żeby ten dom utrzymać. I niekoniecznie uciekać na liturgię, robić, nie wiem, jakieś konwiwencje, pokazywać się. Można normalnie, milcząco, w tej codzienności również pięknie znaleźć Pana Boga. Pięknie. Aczkolwiek, tak jak mówię, no nie jest to po ludzku rzecz biorąc atrakcyjne. Bo nie wiem, czy każdy, ale ja na pewno mam tę potrzebę, żeby być dostrzeżony, zauważony, zaakceptowany. No i to czasami więcej boli, jak brak materialny, kiedy na przykład ktoś się traktuje w sposób taki instrumentalny. No nie, w ogóle nie dostrzega. No widzi ciebie i właściwie jesteś mu obojętny, czy jesteś, czy żyjesz, czy nie żyjesz, to wszystko jedno. No po prostu nic nie znaczysz.

ta potrzeba znaczenia jest na tyle silna, że po prostu, że się wtedy czerpie z drugiego człowieka i chce się, ma się dużo pretensji do Kościoła. Chce się błyszczeć, coś znaczyć, no z drugiego człowieka wyssać jak najwięcej, a kiedy tego nie ma, bo się jest człowiekiem, który praktycznie nic nie znaczy, to wtedy te relacje moje z Ojcem, z Panem Bogiem, inaczej wyglądają, bo ja wiem, że tak naprawdę te moje pocieszenia w tych strapieniach to jedynie Pan Bóg może uciszyć. To nie jest tak, że ktoś powie, a nam nie martw się, bo sam się będziesz martwił, jak i dużo ludzi grzeszy i tak żyje, albo tam weź tam pal papierosy, bo i tak dużo ludzi pali i nie umiera, nie palą i umierają. A takie są pocieszenia ludzkie. Są takie, to nic nie znaczą, dlatego że wówczas, kiedy ja jestem nędzny i naprawdę tę swoją nędzę widzę, bo po grzechu jestem strapiony. Moje strapienia są po prostu strapieniami po grzechu. Nie jestem człowiekiem strapiony na wzór Chrystusa, bo Chrystus był człowiekiem strapionym, nie miał grzechu, był strapiony tym, że ludzie odeszli od Ojca. I jego cierpienie w Ogrójcu było inne jak moje cierpienie. Jego lęk zupełnie był inny niż mój lęk, bo mój lęk jest ludzki. Mój lęk jest po grzechu. I moje strapienia też są po grzechu. I stąd ja nie mogę być pocieszony przez człowieka, bo one nic mi nie dadzą, te pocieszenia. Ja jestem tego świadomy. Ja mogę być pocieszony przez Pana Boga. To też może w sposób nie jakiś taki gwałtowny. No kiedyś były te sposoby takie, że ja może byłem po prostu jeszcze jakiś taki głupi, taki niedojrzały, taki młody w tej wierze. I Pan Bóg mi potrzebował dać tych środków takich mocnych, tych doświadczeń takich bardzo ekspresyjnych, takich widocznych, żeby mnie do siebie przyciągnąć czy pocieszyć. A teraz nie ma. Nic nie ma, czegoś takiego. Po prostu nie dzieje się właściwie nic. Ja nie widzę jakichś takich silnych, takich wrażeń, takich obecności Pana Boga. No jak na przykład powiedzmy, tak pamiętam ze wspólnoty Szemenew, gdzie tak mocno się czuło tą obecność Pana Boga. No chcieli ludzie, byli umówieni wręcz na, przepraszam za wyrażenie, nie, tu Panie Boże, nie trywializuję ani nic nie oceniam, natomiast widzę to z własnej perspektywy, bo każdego Pan Bóg jak gdyby różnie prowadzi. Mnie prowadzi w ten sposób, że w tej chwili ja nie muszę czuć realnych obecnie znaków obecności Pana Boga. To znaczy, nie muszę mieć, nie wiem, jakichś objawień, ciągle widzieć, że aha, w tej rzeczywistości, w tym doświadczeniu to był Pan Bóg. Ja go tak, a tutaj przez tego człowieka mi to powiedział, a przez tego to. Tutaj, tu widzę go konkretnie, bo tutaj jest konkretny znak. Jest jego obecność. Mnie znaki takie realne, obecne są w tej chwili, można powiedzieć, mało potrzebne.

0: Wystarczy mi jego obecność. Takim znakiem milczącym jest dla mnie mały brat. Jak on do nas przyjdzie, to on nic nie mówi. On nie mówi o Panu Bogu, o swoich relacjach, o Kościele. On tam nic nie krytykuje Kościoła, broń Panie Boże. On jest jak ta milcząca reklama. Stoi, bo stoi przy drodze. I możesz minąć, możesz nie zauważyć. Po prostu. Ale jest, widać. I to wystarczy. I od tego się można uczyć po prostu. No.
1: Za co jest Pan Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Ja? No, przede wszystkim to jestem wdzięczny Panu Bogu, że mnie w ogóle wyprowadził z tego takiego bezsensu, z tego takiego chaosu, z tego Szeolu, że mi wtedy podał rękę i że naprawdę jak taką owcę pogruchotaną wtedy, i to był właśnie czas neokatechumenat, z tego mnie wyprowadził. W ogóle z takiego, mówię, totalnej takiej beznadziei, bez sensu. No, chyba nie ma nic gorszego, właściwie to jest rzecz gorsza jak brak pieniędzy. Jak człowiek nie widzi sensu swojego życia w ogóle. No żyje, ale nie wie po co żyje. Wstaje, no ale po co wstaje. No zarabia, ale po co zarabia. No coś buduje, tworzy, pisze, ale dla kogo, po co i na co, jak to i tak nie ma sensu, przecież to jest bezsens, jest totalny. No jeśli Pan Bóg mnie wyciąga i daje mi nadaje mojemu życiu jakiś kierunek, jakiś sens. No, myślę, że nie ma czegoś więcej, większego. Za to jestem mu naprawdę bardzo wdzięczny. Bo potem te relacje z dziećmi, z żoną, się już to w konsekwencji zaczynają się inaczej układać. Inaczej patrzę na dzieci, na ilość tych dzieci.
1: A jaki Bóg jest? Kogo Pan poznał w czasie tej swojej drogi własnej? Kim on jest?
0: Pan Bóg? Na początku, a to jest pewna droga. Na początku, tak jak mówię, kiedy byłem tym neofitą, człowiekiem takim słabym, jeszcze nieukształtowanym, takim kompletnym, takim oseskiem, no można powiedzieć, no to Pan Bóg był kimś wszechmogącym, kimś potężnym, kimś, jak się szło ewangelizować, to kilka tysięcy ludzi i braci kilka tysięcy i do prezbiteratu 2000, do zakonu dziewczyn 2000. Jak pamiętam, dawałem katechezy, to Pan Bóg też był przy mnie, ale Pan Bóg był kimś wielkim, potężnym, wszechmogącym. On był kimś, że jak ja głosiłem katechezy, to też wynikało, tak jak mówię, no z mojego grzechu. To zło jest we mnie. Nie jest w kościele czy w drodze. Nie, nie, bo to tak nie można mówić. To wtedy ja widziałem zdumienie, widziałem płacz w pierwszych rzędach, jak ludzie płaczą, a ja mówię te katechezy i właściwie się można powiedzieć, że to jest niewyczerpane bogactwo wychodzi z jego ust. Co to za człowiek, który tak głosi, a Pan Bóg jaki potężny przy nim stoi. No, to taki Pan Bóg mi się wtedy jawił, jako ten, który po prostu wielki ewangelizator po prostu.

0: A teraz Pan Bóg jest przede wszystkim dla mnie milczącym, spokojnym i miłosiernym ojcem. Jak ja na przykład ostatnio byłem na placu Świętego Piotra, to w czasie tych zielonych świąt ja czułem taki dyskomfort, taki, że się czułem w ogóle w tym tłumie tych ludzi, jak ja wyszedłem, patrzę, Matko Święta, a tam takie tłumy olbrzymie tych ludzi i wszyscy się cieszą i wiwatują i klaszczą i bardzo dobrze, bo to też jest przecież w kościele potrzebne, ale ja czułem potrzebę takiej intymności, takiego bycia z tym ojcem sam na sam, miłosiernym. I znalazłem to potem, w Trefontanie to znalazłem, u trapistów, tam gdzie święty Paweł był ścięty. I w tym takim kościółku zapomnianym, można powiedzieć, znalazłem taką ciszę, spokój. Widzę, że to jest ogromna różnica między tym, żeby się alienować, uciekać, a między tym, żeby być w pewnej samotności wobec Pana Boga. I to jest możliwe nawet w rodzinie. A jest możliwe dlatego, że naturalnie nie zamierzam naśladować tam zakonników i małych braci. Broń Panie Boże, bo oni mają swoją duchowość i swoją drogę i nie mają rodzin. Na szczęście też mnie korygują. Ale widzę, że na przykład w rodzinie też jest to konieczne. Wejdź do swojej izdebki, pomódź się, odetnij się od tego chaosu, rozmawiaj, bądź sam na sam z ojcem. Na przykład mam w tym mieszkaniu, wygospodarowałem sobie taki kącik niewielki. Czasami tam sobie wchodzę na taką rozmowę z ojcem, by nawet czasami nic nie mówić w ogóle. Bo po co mówić? Można w ogóle nic nie mówić, tylko po prostu trwać. Może nie jak kołek w płocie, ale tak trwać po prostu przed... czuć tę obecność. No czuć po prostu. I to mi wystarcza. Teraz jest dla mnie ojciec, znaczy Pan Bóg kimś takim. No kiedyś to się zmienia, tak jak mówię. Nie?
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Co?
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: W intencji Kościoła, żeby był jednością.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: który jest w niebie,
1: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszeniem, ale nas zbaw ode złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Jacek Floczak. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

Witam. Jak rozpoznać toksyczną duchowość? Dotykałem 20-letniej ręki 60-letniej kobiety. Kobieta miała 60 lat, a rękę miała 20-letnią. W jaki sposób, widzieliście mnóstwo takich filmików, można wywołać orgazm bez dotykania drugiego człowieka? Chcę was nauczyć dzisiaj rozpoznawania czegoś, czego nie warto dotykać. Chcę wam dać narzędzie do tego, by nie wchodzić w toksyczne duchowości, by nie dotykać czegoś, co nie ma ani stempla prawdziwości od nauki, ani stempla prawdziwości od wiary. Po pierwsze są dwa paradygmaty, dwa sztandary. Istnieje sposób funkcjonowania, dzięki któremu posługując się narzędziami oferowanymi przez ośrodki akademickie, przez cały system, który na Zachodzie powstał mniej więcej 10 tysięcy lat temu. Wiedza akademicka, czyli taka, która jest uniwersalna. Piszemy jakąś pracę, badamy rzeczywistość, ogłaszamy tezę, jest praca magisterska. Ta praca magisterska jest wyłożona w bibliotece uniwersytetu, czyli czegoś, narzędzia do szukania uniwersalnych prawd. Wykładamy tę pracę w bibliotece, każdy może ją przeczytać i każdy może powiedzieć, nie, to nie jest prawdziwe, bo i daje dowód. Każdy może powiedzieć, tak, to wszystko jest okej, tu nie ma gdzie szpilki włożyć. Jeśli podniosę długopis i go upuszczę, to on spadnie zawsze. Chodźmy, zbudujmy kafar. Ten długopis nie spadnie, być może, on spadnie zawsze. Prawo nauki. A z drugiej strony, tym strażnikiem naszego paradygmatu, my jesteśmy najnowocześniejszymi ludźmi na świecie. Katolicy, którzy posługują się zdrowym rozsądkiem i którzy uznają autorytet nauki. Dlaczego uznają autorytet nauki? Bo nie ma prawdy niekatolickiej. Wszystko to, co z mocą dowodu mówi nauka, jest prawdą. Z mocą dowodu. Podwójna ślepa próba. Absolutnie pełna kontrola nad procedurą. Metodologia prawdziwa. I wtedy nauka nie jest sprzeczna z wiarą. Zatem

dwa paradygmaty. I teraz mechanizmy wciągania. Po pierwsze, zawsze zaczyna się od intelektu. Na początku było słowo. Zawsze na początku jest słowo, tutaj z małej litery. Osoba, która była zniewolona demonicznie, opowiedziała mi swoją historię. Otóż jej historia rozpoczęła się od tego, że przyjęła na wiarę, że istnieje jakieś promieniowanie. W tamtych czasach telewizory miały tutaj ekran, a tu miały taki kineskop bardzo duży. I promieniowały jakimś promieniowaniem tam, twarde, miękkie, nieważne. Chodzi o to, że ktoś wymyślił, że położenie kasztanów na tym kineskopie, na tym komputerze pochłania to promieniowania. Oczywiście jest to czynność magiczna, bo dlaczego nie brokuły? Nie dość, że są zielone, to jeszcze są takie pofałdowane. Tak, wchodzimy w dziedzinę absurdu. I tym, moi drodzy, opisuje tarot, opisuje bioenergoterapię, opisuje wiele, to się nazywa programowanie neurolingwistyczne, metody Berta Hellingera. Tysiące rzeczy, które są dziś podawane nam jako te, które mają autorytet nauki, bo toksyczne duchowości muszą się ukrywać. Nie zawsze są to toksyczne duchowości, czasami to są tylko błędne ideologie. Wszystko zawsze zaczyna się od słowa, od błędu. Tak? Nie ma żadnego promieniowania, które mogłoby być pochłonięte przez kasztany. I ta kobieta potem otworzyła się na kolejny mechanizm wciągania. Tak? Zaczynamy od rzeczy banalnej, od wiary w coś, co nie istnieje. Tak? Ale ta wiara nie jest szkodliwa. No jak można sobie zaszkodzić, kładąc kasztany na ekranie? Nie można sobie zaszkodzić, ale można sobie zaszkodzić, bo szkodzi się umysłowi. I akceptując na wiarę, tak? Ktoś wchodzi w wierzenia na temat energii. Ktoś akceptuje na wiarę, że kasztany pochłaniają promieniowanie. Nie zapytał się jakie, czy jonizujące, czy twarde. Pytać, szukać, tak? I co zrobiła ta kobieta? Ona weszła w feng shui, czy feng shui, jak tam sobie to chcą nazwać. Metodę obciachową chińską, mającą 4000 lat tradycji, której podstawową ideą jest, że manipulując przedmiotami wokół siebie, możemy wpłynąć na nasz los. To znaczy, jeśli powiesimy na drzwiach od łazienki lustro, to ono odbije energię chi i małżeństwo będzie bezpieczne i się nie rozpadnie, tak? Jeśli gospodarz domu ma tendencję do zdradzania żony, to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy łazienka jest na prawo od drzwi. Jeśli jest na lewo od drzwi, no to tego to nie występuje. Jeśli będziesz trzymał w restauracji, w miejscu, gdzie prowadzisz biznesy, akwarium i tam będzie 6 aruen czarnych ryb, tylko nie 7, nie 5, tylko 6 czarnych aruen, to wtedy będziesz miał sukces w biznesie. Jeśli brakuje ci pieniędzy to i masz ogródek, no to musisz w bardzo określonym miejscu ogródka, o którym ci powie siatka bagua, coś absurdalnego kompletnie, ale dającego pozór, że konsultanci feng shui operują jakąś wiedzą, a oni operują tylko i wyłącznie systemem przekonań wywiedzionym z starożytności, system przekonań, w którym na przykład jest możliwe takie ostrzeżenie w książce napisanej dla białych ludzi po polsku, przetłumaczonej, że oczywiście przebudowa grobowca rodziców może pomóc ci osiągnąć w życiu szczęście, skoro dotąd miałeś same nieszczęścia, ale uważaj, bo może wpłynąć negatywnie na los twoich sióstr i braci. Oczywisty absurd, ale spójny system myślenia, który idzie dalej. Katastrofy w Chinach były, ponieważ budowlane, ponieważ tam uważa się, że wiedza feng shui jest ważniejsza od nauki. Być może dziś już nie, ale wtedy tak. Ale
kiedy budowano te wielkie zapory? 100 lat temu maksymalnie, a może wcześniej. O czym mówię? No, geolodzy mówili, tu nie wolno stawiać niczego ciężkiego, bo to jest flisz. Flisz to jest taka struktura skalna, znana nam z Karpat, z Pogórza Karpackiego, że warstwy mułu są naprzemiennie z twardą skałą. I teraz muł nasiąka wodą, ił tak naprawdę, i wtedy te warstwy twarde zsuwają się po tych miękkich, bo one nabierają właściwości, mają właściwości. Poślizg jest łatwy, tak? No ale feng shui było ważniejsze. Postawiono tamę i zginęło 100 tysięcy ludzi, tak? Bo jakaś potężna rzeka została zatrzymana i wody potem tych ludzi no ci ludzie po prostu zginęli. Czyli wciąganie, mechanizm wciągania. Najpierw te kasztany, te nieistniejące promieniowanie, no to wejdę w feng shui, bo tam jest też energia chi, tak? I teraz następny etap, reiki. Czyli ta kobieta, już wiedząc, że istnieje, w cudzysłowie wiedząc, że istnieje ta energia chi, że można nią manipulować, przestawiać przedmioty, że jak materac jeden i małżeństwo śpi, to będzie dobrze, a jak będą dwa materace, które są obok siebie, no to będzie rozwód. Tak? To nie są żarty. Za te bzdury płaci się 1000 euro. Budynki są według zasad feng shui, te takie z podciętymi rogami, charakterystyczne. Dlaczego z podciętymi rogami? No bo ostre krawędzie tną interesy. Nie zapominajcie o tym, że nie można mieć w domu ostrych kantów, bo potną wam interesy i zbiedniejecie. Więc następnym etapem było reiki. Demoniczna rzeczywistość, która jest opisywana jako coś, jako... No i jest to sztuka uzdrawiania, mówiąc najkrócej. Tam? I tam są 3 stopnie wtajemniczenia. Pamiętajcie, nigdy nie wchodźcie w nic, co ma stopnie wtajemniczenia. Na początku, jak idziesz na studia, czy jak zaczynasz jakiś kurs, to możesz zobaczyć, jest książeczka, w internecie jest zakładka i możesz zobaczyć, co będzie na wszystkich zajęciach do końca kursu. Tak? Jakie są tematy, co jest w wiedzy tajemnej, tego nie ma. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest wiedza tajemna, tylko to jest metoda wciągania cię i manipulacji tobą, wciągania cię w sytuację, w którą byś nie wszedł, wiedząc, jaki jest cel. Dziewczyna ćwiczy tai chi, zaczyna kaleczyć swoją koleżankę, atakuje jej chorą rękę, mówi, ja nie jestem kimś takim. Zaczęła się niepokoić, co to jest to tai chi, poszła do mistrza, a mistrz, ponieważ widział, że ona w pół roku osiągnęła... Efekty treningów były takie 10-krotnie większe u innych adeptów. Myślała, że jest jej już, że ta dziewczyna już jest pochwycona przez ideologię i duchowość tai chi. Ona się go pyta, mistrzu, czym tak naprawdę jest tai chi? A on jej powiedział, nie powiedziałbym 99% swoich uczniów, ale jej powiedział, tai chi to taniec na cześć demonów. Oni to wiedzą, niektórzy z nich. Zatem... 2 paradygmaty i metoda wciągania, czyli przeciągania człowieka w miejsce, w którym jego umysł jest zdolny już zaakceptować, że wrzucenie do szklanki czy do butelki soli i srebrnej monety i wystawienie tej butelki na balkon spowoduje, że tam, że zostanie tam pochwycona energia kosmiczna. Mówię o Dzień Dobry TVN, mam zarejestrowany gdzieś ten fragment, gdzie tak mówi wróżka w TVN-ie rano i w paśmie porannym, tak, w śniadaniowym paśmie. Żeby w to uwierzyć, trzeba przejść przez tą drogę wciągania. No bo ktoś, kto wie, czym jest nauka, tak, choćby podstawy, tak, i ma wiarę w sobie, nigdy nie uwierzy, że można dokonywać rytuały przy pomocy wody, w której była srebrna moneta i która nałapała energii kosmicznej. Tak rozumieć? Oni oczywiście powiedzą, białej magii, tylko biała magia, my tu nic złego nie robimy, tak? No ale jeśli chcesz zrobić coś przy pomocy czegoś, czego nie ma, to znaczy, że wzywasz kogoś, o kim być może nawet w kogo nie wierzysz. Dobrze. 2 paradygmaty. Chcę was nauczyć
rozpoznawania toksycznych duchowości. Czyli jeśli widzisz, że jesteś w takim miejscu, że jesteś wciągany w jakąś opowieść o świecie, która nie jest naukowa i nie jest zgodna z wiarą, to po prostu to porzuć. Tak? Cały system wierzeń dziś, który dostępny jest człowiekowi Zachodu, składa się z kilku segmentów. Są to wierzenia i praktyki takie jak yoga, tai chi, feng shui. Ale skupię się teraz na tych inicjacyjnych. To są praktyki i stojąca za nimi ideologia, które są zdesakralizowaną, zwesternizowaną, uzachodnioną wersją ich religii. Jest coś takiego jak Huna. To były wierzenia polinezyjskie. Jest coś takiego jak Wicca, czarownice, wiedźmy, tak? Nago tańczące, tutaj ta historia, ten najdłuższy dzień w roku i jakieś ćmoje boje i że są kobiety, które, że kiedyś rządziły kobiety, a potem był zamach patriarchalny i takie bzdury. Koniec XIX wieku czy początek XX, facet, który po prostu bo gdzieś tam był jakimś dużym gościem w jakiejś kompanii wschodniej i oszukiwał tych ludzi, do których przyjeżdżał i ich okradał na rzecz Wielkiej Brytanii. Gardner się nazywał. Stworzył, być może mi się nakłada z tym drugim od Huny. Nieważne. Chodzi o to, że tworzymy opowieść, w wyniku której praktyki, które tam są czynione i czy to będą praktyki udające naukowe, czy to będą praktyki rytualne, takie jak Wicca. Chodzi o to, że otwieramy się na te demony, które tą techniką otwarcia duchowego, które być może dla ludzi mieszkających tam 100, 200, 300 lat temu nie prowadziło do opętań. Dziś biały człowiek, stosując te techniki zdesakralizowane, otwierając, wchodząc w odmienne stany świadomości przy pomocy jogi, otwiera się na świat duchowy i nie ma żadnego strażnika. Tak jak zawsze teraz, jak mnie słuchasz i nie zasypiasz, to jesteś, twój mózg jest pracuje na częstotliwości beta. I wtedy w tej częstotliwości, jak mózg pracuje, to działa sumienie i rozum, racjonalność. I ty odrzucasz rzeczy, które są, uważasz za nieprawdopodobne i odrzuciłbyś, gdybym cię zachęcał do rzeczy niedobrych, bo to jest w normalnym stanie świadomości my mamy mechanizm do tego, żeby do naszego umysłu nie wpuszczać rzeczy, które oceniamy jako złe i jako nieracjonalne. W odmiennych stanach świadomości to po prostu znika. Nauczyć rozpoznawania toksycznej duchowości. Jaki jest mechanizm? Tak? No to pierwszy, jeśli widzisz, że używa się tu jakichś dziwnych pojęć, że jesteś zapraszany w coś, co ma stopnie wtajemniczenia. Jeśli te pojęcia, którymi się dana technologia operuje, jeśli one nie są zdefiniowane, tak? Czyli innymi słowy, jeśli musisz uwierzyć na słowo tym ludziom, którzy ci mówią, że istnieją fale kwadratowe i trójkątne, jak w ideologii biorezonansu, tak? Musisz w to uwierzyć na słowo. Musisz uwierzyć na słowo, że składając język na podniebieniu w pewien sposób, umieszczając wzrok pod kątem pewnym w stosunku do linii horyzontu, że zdarzy się to i to i to. Musisz w to uwierzyć, tak? Dobrze. Od razu powiem, katolik jest najnowocześniejszym człowiekiem XXI wieku, jeśli trzyma się nauki i wiary. Dobrze. I teraz tak. Cuda. Ta ręka 20-letnia u 60-letniej kobiety. O co chodzi? Chodzi o to, że kiedyś w Radiu Józef zaproszona została siostra zakonna, której przypadek, przebadany przez naukę, stał się dowodem na świętość. To był chyba proces, ta siostra została, ta mateczka została błogosławioną.
dowód nadnaturalnego działania, który jest potrzebny, aby Kościół ogłosił kogoś błogosławionym czy świętym. I ta kobieta, ta siostra była przebadana dokładnie, miała wypadek, potem operację tam w Czarnej Afryce, chyba w Nairobi, gdzie w trakcie tej operacji zniszczono jej układ nerwowy został w tej ręce odcięty od mózgu, tak? Tam dokonano po prostu jakiejś niefachowej roboty i ta ręka tej siostrze zwisała jak taka kluska, taka, rozumiecie, takie coś całkowicie bezwładnego. I ona w pewnym momencie zaczął się cały zakon, te kilkaset sióstr za nią modlić i krzyczały do niej: Ada, podnieś rękę, Ada, podnieś rękę. Ada w pewnym momencie podniosła rękę. Ta ręka była wcześniej, już tam nastąpiły zmiany troficzne, obrosła sierścią i takie pazury były, jakie my sobie wyobrażamy wilkołaków w tych filmach wszystkich, tak? A to są po prostu zmiany troficzne, gdzie rośnie dzikie ciało, bo nie ma informacji od mózgu, tak? System nerwowy został zniszczony, zaburzony, tak? I ta Ada miała taką rękę, tak? I miała rozpoznania profesorów kilku uniwersytetów, bo oni jeździli po prostu i kliniki, jeździliły te siostry z tą Adą, żeby ją wyleczyć. No i w pewnym momencie już ona czekała po prostu na amputację ręki. A po 10 latach od tego momentu ja ją spotkałem w studiu i ona miała jedną rękę 20-letnią, a drugą rękę normalną taką, bo miała 60 lat. Ja bezczelnie powiedziałem: siostro, czy mogę dotknąć tej uzdrowionej ręki, tak? Jezus przywraca ustawienia fabryczne kosmosu. Rozumiecie? To jest nadzieja dla wszystkich, którzy cierpią. I tych, którzy są okultystami, którzy nie rozumieją swojej sytuacji, które mają statystycznie nieprawdopodobną ilość negatywnych wydarzeń w życiu, które mają depresję, których nie da się leczyć farmakologicznie, a kiedyś dotknęli okultyzmu czy czegoś związanego z herezją energetyczną, z tymi wszystkimi czakrami, wibracjami, rytuałami i tak dalej. Rozumiecie? Jest dla was nadzieja. Dobrze. I teraz orgazm wyzwalany bez dotykania. Dziesiątki filmików. I tam się reklamują jacyś ludzie, którzy mówią, że... I na tych filmikach widać, tak, że... I teraz jedni oplatają to historią czysto technologiczną. Dajemy przyjemność za pieniądze. A inni do tego dołączają jeszcze jakieś opowieści dziwnej treści religijnej czy wspólnotowej. To tacy, którzy bardziej chcą stworzyć sektę, a mniej chcą tylko po prostu wykorzystać ludzi. Z jednej strony to może być ruch psychomanipulacyjny, a z drugiej strony to może być sekta. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że jest to wzięte z tradycji tantry, która ja nie oceniam, a spotkałem się z takimi zapisami ludzi, których szanuję, których intelekt szanuje i doświadczenie, że tam nurt tantryczny nie jest satanizmem. W tamtej tradycji. Kropka. Przeniesiony do Europy zawsze jest sataniczny. Dlaczego? Dlatego, że jest odarty z tych wszystkich kontekstów sakrum. Odarty z tych wszystkich wymagań, jakie stawiają. Każda religia stawia jakieś wymagania dla ludzi, którzy w nią chcą głębiej wejść. I to są wymagania etyczne. To są wymagania empatyczne, powiedzmy tak. Czyli trzeba podjąć pracę nad sobą. My, katolicy, wiemy, że tak naprawdę praca nad sobą polega na tym, że dajemy możliwość działania Bogu. Bo jeśli my pościmy, to łatwo nam się jest przywiązać do tego, że to my wypościliśmy sobie rozwój duchowy. Tak? Ale katolicy mówią, wyższą formą zaufania Bogu jest przyjęcie swojego krzyża. To nie chodzi o przyjęcie rzeczy, które sami sobie prokurujemy i katolicyzm nie ma nic wspólnego z cierpiętnictwem. Jezus nie chciał cierpieć. Powiedział Bogu: Ojcu, jeśli to możliwe, zabierz mi to, ale jeśli chcesz, jeśli to naprawdę jest twoja wola, a ja rozpoznaję, jak mogę pomóc ludziom dzięki temu, to ja to przyjmuję. Rozumiecie? Przyjęcie krzyża jest czymś więcej. Religia katolicka jest czymś niezwykłym. Ale już sam ten postawa astetyczna może przybliżyć człowieka. Dlaczego ludzie chodzą na pielgrzymki? Dlatego, że dziecko może ojcu wypielgrzymować uwolnienie od alkoholizmu.
Na jakiej zasadzie? Na takiej zasadzie, na jakiej Jezus przywrócił ustawienia fabryczne kosmosu. Czyli Jego cierpienie jest na szali z całym grzechem. Tak? I no, na czym polega ofiara? Na początku były ofiary po to, żeby przebłagać. Oczywiście Boga Ojca nie trzeba przebłagać, bo On jest kimś sprawiedliwym, ale żeby Bóg Ojciec mógł spojrzeć w oczy matce gwałconego noworodka, to Bóg Ojciec musiał doświadczyć przez swojego Syna cierpienia. Rozumiecie? Bóg jest sprawiedliwy, nie tylko miłosierny. I teraz ci ludzie, rzeczywiście niektórzy z nich są tak głęboko zdemonizowani, że mogą spowodować, wywołać tę chemię neurotransmiterów i hormonów, która powoduje orgazm. I oczywiście za tym nie kryje się nic, to jest tak jak masturbacja. Za tym idzie tylko smutek, tak? No bo to jest wyzwolenie pewnych substancji chemicznych w organizmie człowieka, a nie ma tam miłości, nie ma tam więzi, nie ma tam tego, co jest w małżeństwie sakramentalnym albo poza katolicyzmem, gdzie jest w głębokiej więzi na całe życie mężczyzny i kobiety. Poza katolicyzmem. Dobrze, więc dwa paradygmaty i wciąganie. I teraz o czym mogę wam jeszcze opowiedzieć? Reinkarnacja. Ta idea jest po prostu błędna. Jest pewnym sposobem myślenia, który pozwala ludziom w tamtej kulturze, w Indiach, który pozwalał jakoś odnieść się do problemu cierpienia, dziedziczenia i sprawiedliwości. No i oczywiście to jest sposób niedoskonały. Jest tylko jedno wcielenie, a potem śmierć i sąd. Tożsamość wcieleniowa. Tutaj te wszystkie opowieści. Tak? Przebadano to. I używano hipnozy bardzo często w Stanach, bo ktoś dochodził do wniosku, że był molestowany, poszedł do hipnotyzera i on udowodnił, że i tak dalej, tu wtedy matka, ojciec, miliony musicie nam dać, tak? No i okazało się, że kiedy przyłożono do tych opowieści dziwnych treści narzędzia procesowe, no to nagle się okazywało, że dziecko było molestowane przez ojca w chwili, w której ojciec przez 2 lata był w Australii. A to wszystko się odbywało w Stanach Zjednoczonych. Więc regressing to jest po prostu demoniczne działanie. Szkoła wiedzy szamańskiej, połączenia astralne. Będę mówił takimi hasłami, żeby za chwilę opowiem o procesie który trwa od pierwszego wieku naszej ery, bo chrześcijaństwu, potem katolicyzmowi, towarzyszyła zawsze wiązka wierzeń. Tak? I wtedy pomiędzy filozofią bezinteresowną, która była sposobem opisu świata, a wiarą katolicko-chrześcijańską, tak, również mieściły się różne opowieści dziwnej treści i to była gnoza. I o tym procesie, jak to przechodziło przez średniowiecze aż do nowożytności, aż do czasów współczesnych opowiem. Natomiast teraz te wszystkie pojęcia, o których mówię, one odnoszą się właśnie do tych tradycji. Do tych różnych i ci ludzie niczego nie wymyślają. Oni po prostu biorą z tego i robią różne elementy i biorą i robią swój sposób kaleczenia ludzi. Zatem połączenie astralne. Jest to związane z ideologią spirytystyczną, połowa XIX wieku. Energia duszy, praca z wahadełkiem. To jest radiestezja. Również wiedza tajemna, nie mająca żadnego związku z rzeczywistością, nic takiego jak żyły wodne nie istnieje. Synchronizacja kwantowa 2 punktów. To już jesteśmy po
skompromitowaniu się religijności New Age w latach 80., kiedy okazało się, że wspólna medytacja dziesiątków tysięcy ludzi na całym świecie jednak nie przyspieszyła ery wodnika. Nie zdarzyły się te rzeczy, które ci zwiedzeni guru tych różnych duchowości obiecywali, kiedy siłą umysłu nie udało się podnieść Pentagonu, mimo że tam otaczała jak cała watacha tych przebudzonych ludzi i ściągnięto ich tutaj po to, żeby osiągnąć pokój na świecie, jak będziemy medytowali, jak będziemy wizualizowali, jak będziemy kładli język na, jak będziemy się jasne energie, ciepłe wibracje przekażemy i świat się zmieni. No nie zmienił się. I w tym momencie jakby ta wiązka wierzeń związana z New Age scyniczniała. I to synchronizacja kwantowa, dwupunkt, to jest już konstrukcja taka dla człowieka dzisiejszych czasów, która ma przekonać go, że robi rzeczy, które nie mają nic wspólnego z duchowością. Że wizualizacja i afirmacja czegoś, czego nie ma, że nie jest czynnością magiczną, a jest czynnością magiczną. Bo jeśli medytujesz z intencją, jeśli oczekujesz, to od kogo oczekujesz tego? Od wszechświata? Jest bezosobowy, jest zbiorem materii. Od umysłu kosmicznego? Tak, jest umysł kosmiczny. To jest demon, który się pod niego podszywa. Tak? Czego oczekujesz, znaczy od kogo oczekujesz tego, o co prosisz, czego nie możesz dostać na drodze naukowej, związanej z prawami przyczyna i skutek. Tak? No bo jeśli oczekujesz, że będziesz miał przed domem Ferrari, tak? No to łamiesz i nie pracujesz ciężko, nie zarabiasz pieniędzy. No to jeśli uwierzyłeś, że mocą myśli można przyciągnąć sobie szczęście, przyciągnąć sobie partnera, tego właśnie, jedynego na całe życie, tak? No to uległeś manipulacji. A tutaj chodzi, tym ludziom chodzi tylko o jedno, żebyś medytował z intencją, czyli żebyś poprosił kogoś, kogo nie widzisz i nie znasz, o to, żeby zrobił coś dla ciebie materialnego najczęściej. To jest tak. Już wkrótce w Jolu dostaniesz materiały i będziesz umieszczała je na stronie Tekili Blog. W tym będzie jedno świadectwo Kasi, która właśnie uczestniczyła w takich medytacyjnych seansach Claudii Pingott i prowadzona przez nią, a mówiła, że no, tak żadnych tych energii kwantum tamtego nigdy tego nie stosowała, tylko jakieś proste relaksacyjne. Tamto uważała za bzdurę, ale jeden raz, kiedy była absolutnie w słabej formie, to zaczęła taką medytację prowadzoną. Dlaczego? Dlatego, że ty możesz mówić, nie wierzę w horoskopy. Jeśli je czytasz, to znaczy, że w nie wierzysz. Choćby ta wiara była muśnięciem tylko, bo tak było u Kasi, no to jednak, kiedy była słaba, to doszło do wniosku, a nóż widelec. Może Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek. Może tu jakiś ogarek dla mnie jest, tak? I co zrobiła? No, szła tą łąką, tymi dolinami, te sarenki, to wszystko, medytacja prowadzona, idzie sobie, wchodzisz do doliny, potem za tych gór wstaje słońce i teraz oddaj cześć, poproś, przywitaj się, czyli spotkaj się, przywitaj się, z czym? Ze słońcem? Absurd, tak? Rozżarzona kula gazów. I poproś. Medytuj z intencją. Rozumiecie? Zawsze chodzi o wolę. Bo, i tu jesteśmy w ważnym punkcie, pierwszą rzeczą jest intelekt, ale drugą rzeczą jest wola. Po to nam brudzą umysły, po to wciągają nas z tej przestrzeni bezpiecznej, jaką daje nauka i wiara, w przestrzeń wierzeń, która jest niebezpieczna. Po to mieszają w głowach tym wszystkim ludziom dziś. Dziś 70% Polaków, może 80% Polaków reprezentuje świat wierzeń, przesądów, magii. Choćby ubierane to było w język nowoczesny, bo jest ubierane w taki język. Tak? Bo zawsze chodzi o akt woli.
Ktoś, kto idzie do bioenergoterapeuty, nie oczekuje, że przyjdzie do niego demon, ale oczekuje czegoś, czego dostać na drodze bioenergoterapii nie może. Oczekuje zdrowia, bo ta energia nie istnieje, a on otwiera się na autorytet tego bioenergoterapeuty. Opowieści, że uzdrowił tyle osób, tak, robi jakieś dziwne ruchy rękoma, zapala świece, coś tam robi, tak? Wszystko po co? Żeby zdobyć autorytet. A jeśli, daj Boże, powie komuś coś ważnego, tak jak robią wróżowie, z jego historii, z tej historii tego klienta, tak? O czym nikt nie powinien wiedzieć, a ten człowiek wie, no to masz autorytet. No i teraz o co chodzi? O otwarcie się. I Kasia otworzyła się na to słońce, w cudzysłowie, na to, na ten... I wypowiedziała intencję. I w tym momencie nastąpiło spotkanie, tak? Opanował ją demon. I to świadectwo będzie, Wiolu, przypomnij mi, żebyśmy je zamieścili. Synchronizacja kwantowa, dwupunkt, tak? Te wszystkie łączenia widzialnego z niewidzialnym, tylko że dziś mówi się o tym, że świat duchów jest materialny. I to jest absolutne oszustwo. I teraz jest takie pojęcie jak tulpy, leczenie kamertonami, ayahuasca, misy tybetańskie. Będę mówił o tych wszystkich rzeczach w tej chwili. Jesteśmy już w jakimś miejscu ważnym. W skrócie opowiem tę historię tych humanistyki europejskiej, tak? Która miała zawsze dwa nurty. Jeden akceptowany przez ośrodki akademickie i Kościół i drugi nieakceptowany nurt. I w tym nurcie na początku, jeszcze zanim Kościół miał narzędzia, którymi mógł badać tę rzeczywistość, równolegle do powstającego Kościoła miały miejsce wierzenie gnostyckie. I te wierzenia gnostyckie, z nich wyszło bardzo wiele tych dzisiejszych wierzeń, tak? Tych systemów przekonań i praktyk inicjacyjnych. Tam chodziło o to, że oni mówili, niepotrzebna jest wiara, my wystarczy, żebyśmy wiedzieli, tak? To anioł światłości ich w to prowadził, czyli demon, który mówił im, że nie chodzi o to, żeby zaufać Bogu, że ty sam się zbawisz. Ty sam się wiedzą zbawisz. W średniowieczu to była nekromancja, przywoływanie demonów. To były jakieś nienaukowe formy alchemii. To była astrologia. To są nurty właśnie wierzeń, nie mające wspólnego z Kościołem i nauką. I w ostatnim tekście swoim, przedostatnim, pisze tak. Bunt Lutra, poszukiwanie ojca współczesnej medycyny Paracelsusa, wynikające z ciekawości świata, ale dotykające również demonicznych praktyk, astrologia, korzystająca z ksiąg, uczona magia, czyli magia, której się uczyło z ksiąg, nie to czarostwo wiejskie, tak? Hermetyzm renesansowy, kabała chrześcijańska, to początek tradycji wiedzy tajemnej, z wieku na wiek konsekwentnie odrzucanej przez ośrodki akademickie autorytety religijne. Tak? Jaki jest lit tego tekstu? Nowożytność to era dzikich duchowości, karykatur religii. Również w tej sferze człowiek stał się miarą rzeczy z katastrofalnym skutkiem, a potem ze smutkiem. I o tym wam mówię. To się rozpoczynało od intelektualnych marginesów. Dziś dzikie duchowości wypełniły całą popkulturę. Cała popkultura, główne przesłanie popkultury jest satanizujące. O tym też już mówiłem. Współczesny ateistyczny satanizm jest osoczem popkultury. I tą stronę, tę tezę jestem w stanie udowodnić w każdej rozmowie. I teraz tak. Kolejny istotny etap nowożytnej heretyckiej ścieżki duchowej, nurtu humanistyki sprzecznego z nauką i wiarą, bierze początek od żyjącego w latach 1688-1772 Emanuela Swedenborga. Naukowca, filozofa, mistyka, interpretatora Pisma Świętego. On powiedział, że jego objawienia, a to były objawienia spirytystyczne, po prostu rozmawiał z demonami, dowiadywał się o mnóstwie różnych rzeczy, które były bzdurą. Ośmieszył go Voltaire, o ile dobrze pamiętam, bo ten miał przepowiedzieć jakieś trzęsienie ziemi, czy jakieś zalanie czegoś. I oczywiście tego nie przepowiedział. Voltaire nie jest absolutnie
pozytywną postacią w tej opowieści, ale tutaj akurat wykazał Swedenborgowi, że jest w sferze irracjonalnej się porusza, tak? I teraz chodzi o to, że Swedenborg wprowadził ideę, że prywatne jawienia mają taką samą wagę jak objawienie Biblii. I to rozpętało pandemonium, bo wszyscy zbuntowani ludzie, którzy mieli w sobie wystarczająco pychy, zaczęli poszukiwać sensu świata i kontaktować się z istotami duchowymi. No ale zawsze przychodzi demon. Aniołowie światłości, aniołowie Boży nie przychodzą. Oni współdziałają z człowiekiem w sposób istotny, ale nigdy nie przychodzą wyzwani. Wzywać można tylko złe duchy. One się mogą przedstawić jako Napoleon, wujek Zenek albo anioł światłości, albo twój anioł stróż, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. I teraz tak, kontakty z duchami uspołecznił XIX-wieczny spirytyzm, czyli te wszystkie stukające i wirujące stoliki. Potem, no i całe pokolenie Zachodu już doświadczyło tutaj inicjacji. Potem powstał okultyzm, który był niejako w opozycji do spirytyzmu, ponieważ okultystom już chodziło o władzę. Spirytyści słuchali duchów, a okultyści wrócili do tego, że chcą nakazywać duchom, wrócili do praktyki nekromantów, chcieli nakazywać tym duchom i rządzić nimi. Oczywiście one udawały do momentu, w którym ten człowiek się nie otworzył na złego ducha, a potem już eksploatowały ich i niszczyli. Tak, i tutaj mamy te pojęcia związane z okultyzmem. Światło astralne, eter, kosmiczny fluid, siła od, moc vril i tak dalej, i tak dalej. Czyli oni mówili zawsze o niewidocznym czynniku przenikającym świat. I dzisiaj tak samo się mówi. Ta energia, o której jest mowa, tak? Pole morfogenetyczne i tak dalej. Zawsze odwołanie się do tego samego. To jest tak prymitywne intelektualnie, że jak nie potrafimy czegoś wytłumaczyć, to wymyślamy cokolwiek, tak? To jest hipostaza, tak? Wymyślamy cokolwiek i na podstawie nieznanego tłumaczymy niezrozumiałe. Rozumiecie? Dlatego to jest wiedza tajemna, bo ona ukrywa nędzę intelektualną tych ludzi. Nędzę intelektualną okultystów. Nędzę intelektualną wszystkich tych profesorów, którzy tak jak pan Prokopiuk, jak pan Stefański, jak pan Suliga, ci wszyscy ludzie byli traktowani jako guru, a oparte to wszystko było na żenujących podstawach intelektualnych. I teraz przeskoczę do lat 20. XX wieku. Wtedy środowiska okultystyczne się ostatecznie skompromitowały. Te wszystkie stowarzyszenia wiedzy tajemnej, teozofia, Golden Dawn, te wszystkie nurty, które wtedy były ważne, ośmieszyły się w skandalach pedofilskich i obyczajowych, nieważne. I wtedy rozpoczęła się historia parapsychologii. Do dzisiaj ta historia trwa. Do dzisiaj są ludzie, którzy przekonują mnie, że parapsychologia to jest nauka. Nie jest nauką, nigdy nie była. Ona tłumaczy, próbuje przy pomocy... Powiedziano, że nie istnieje świat duchowy. To znaczy, że te wszystkie rzeczy nadprzyrodzone, które się dzieją, one są efektem działania naszego mózgu. Telepatia, telekineza. Rozumiecie? Kiedyś próbowano rozmawiać z duchami. Potem próbowano im narzucać wolę. To okultyści, wcześniej ci spirytyści. A teraz ci wszyscy doszli do wniosku, że człowiek opętany, na przykład Jung był człowiekiem opętanym, Carl Jung, miał epizod spirytystyczny i dlatego człowiek o takim umyśle robił takie bzdury, że zacierał granice pomiędzy religią objawioną a religiami naturalistycznymi, co do dzisiaj powielają seminaria jezuickie i różne inne katolickie seminaria, gdzie Jung jest autorytetem. Mniejsza. Jesteśmy w czasie, kiedy powstała parapsychologia. I parapsychologia ukrywała demoniczny aspekt jasnowidzenia, klimuszko, różnych oddziaływań, tak, telekinezy, przesuwania przedmiotów i tak dalej, pod językiem, według którego to wszystko miała być moc mózgu. Nadprzyrodzone działanie, potęga podświadomości, moc pozytywnego myślenia. Nie będę używał słów,
chociaż miałem ochotę powiedzieć, jaka to prawda. Czyli przyczyn telepatii, jasnowidzenia czy telekinezy szukano w rzekomych zdolnościach umysłu. Psychologizowanie demonicznych zjawisk duchowych okazało się ścieżką donikąd. Julian Ochorowicz czy ksiądz Klimuszko i inni, o ile nie byli oszustami, doświadczali manifestacji demonicznych, ale ich przyczyn nie szukano już w kosmicznych energiach, tak jak to robili okultyści, czy w świetle astralnym, tak jak robili to inni okultyści i spirytyści, lecz znajdowano w psychice człowieka. Oczywiście absurd. I teraz znowu się skompromitowała ta parapsychologia, no bo nie wyszło nic z tego, co oni mówili, że ma wyjść, to nie wychodziło. Żadne przewidywania, żadne mechanizm zanikania, to wszystko naukowe, ja to wszystko, metody naukowe to deprecjonowały. Ja o tym już wielokrotnie mówiłem na tym kanale i w naszym radiu. I teraz nastąpił i teraz tak. Kolejne pokolenie ludzi szukających nadprzyrodzonej władzy znalazło inne pole realizacji swoich pełnych pychy potrzeb. Nastąpił czas religijności New Age, czyli synkretycznego ruchu duchowego zakładającego, że zbiorowym wysiłkiem uda się spowodować nadejście ery wodnika, co oznacza zakończenie ery ryb, czyli ery chrześcijaństwa. Kiedy padło po raz pierwszy pojęcie New Age? W książce, którą wydała Anne Bailey, która była następczynią Madame Blavatsky w Towarzystwie Teozoficznym, a wydawnictwo nazywało się Lucifer Trust. Potem Lucis Trust to skrócono. Więc nie ma co tutaj głębiej się w to wgłębiać. Teraz używano często pojęć karma, yoga, reinkarnacja, połączenie tego z okultyzmem, połączenie z tego z psychologią humanistyczną i z ezoteryką. I to wszystko upadło w latach 80. I teraz mamy do czynienia z cynicznym powrotem do kultów. I to jest nowa era. Postokultystyczna, postpsychotroniczna, postparapsychologiczna. Tak? Dziś narkoprzestępcy w Meksyku czy w Kolumbii składają ofiary z dorosłych mężczyzn bezpośrednio już. Nie szukają kapłanów wudu. Sami ci mistrzowie, ci bossowie zażynają ludzi, żeby chronić się przed policją i przed konkurencją. Dobrze. Jednym z tych nurtów współczesnego, tego przed czym należy się chronić, jest satanizm nowożytny. Wszystkie krążące w sieci teksty na temat satanizmu, które przeczytałem, są złożone z kłamstw, półprawd i manipulacji. Niestety ani naiwność, ani powierzchowność, ani głupota nie chronią przed konsekwencjami przyzywania zła. I czy ty wiesz, że przyzywasz zło, czy też tylko robisz rzeczy absurdalne, które nie mogą się zrealizować, nie ma to znaczenia, bo on się zawsze wciśnie tam, gdzie tylko znajdzie pretekst. Demon nie może wykopać drzwi twojej duszy, ale ty możesz mu dać pretekst do tego, żeby się tam wślizgnął. Załóż sobie amulet, pentagram, to jest tak, jakbyś założył tabliczkę: demonie, zapraszam cię do swojego wnętrza. Zacznij prosić o rzeczy nierealne i myśl o nich, że one się zrealizowały, to jest zaproszenie złego ducha. Dobrze. Dwa paradygmaty wciągania. O tym mechanizmie wciągania powiedziałem. Człowiek, katolik jest najnowocześniejszym człowiekiem XXI wieku. I teraz dwa paradygmaty, dwa sztandary, tak? Zapytaj się siebie, gdzie jest twój skarb. Jeśli masz problemy, bo dzieją się w twoim życiu rzeczy straszne, jeśli jest smutek duchowy, jeśli nie możesz modlitwy, tak? Jeśli te depresje, które się nie dają leczyć farmakologicznie, pech, od momentu, kiedy byłeś u tarocisty, w twoim życiu seriami dzieją się negatywne rzeczy, tak? Życie się składa, a od tego momentu zaczęło się rozkładać, tak? Możesz szukać pomocy, tak? Telefoniczna poradnia duchowa, na Facebooku jest numer, na YouTubie tutaj jest numer. Ja mogę ci pomóc spróbować zracjonalizować to, co się z tobą stało. A potem jest wejście w świat
Jezusa Chrystusa, bo tylko On może dać wolność. I dlatego pytanie jest, gdzie jest Twój skarb? Gdzie jest Twój skarb? Czy tutaj, na ziemi, że ważne są pieniądze, władza, albo dziecko, albo małżonek, albo praca, cokolwiek. Jeśli coś jest ważniejsze od Boga, możesz spodziewać się smutku. Bóg stworzył świat w taki sposób, że byliśmy w nim szczęśliwi. W ten świat wszedł grzech i zniszczył naszą więź z Bogiem. Historia Boga i człowieka rozpoczyna się od grzechu pierworodnego. Najpierw był ten szczęśliwy czas, ale w pewnym momencie pojawił się grzech. I teraz tutaj wchodzi Jezus Chrystus. On cierpiał po to, żeby Tobie dać szansę na wyjście z tego wszystkiego, co Cię dziś gnębi. To jest prawdziwa nadzieja. I to jest wiara. Wiara rodzi się w taki sposób, że spotykasz człowieka, który ma doświadczenie wiary i widzisz, że ta wiara jest czymś realnym, że jest żywa, że zmienia życie tego człowieka. I wtedy możesz otworzyć się na wiarę. I jeśli uwierzysz, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem, to znaczy, że dał się zabić w potworny sposób po to, żebyś ty miał życie i to życie w obfitości i że wyciągnie cię z tej depresji, wyciągnie cię z tego pecha, z tej statystycznie nieprawdopodobnej ilości negatywnych wydarzeń w życiu, że przywróci ci radość, że zobaczysz, że są balkony, nie tylko, że jest bruk, tak? Że odetchniesz, że będziesz człowiekiem, który jest w stanie cieszyć się samym faktem, że wstał. Ja byłem w głębokich depresjach, 2 razy w bardzo głębokich. Tak? Ja wiem, czym jest ten świat bez nadziei. I mówię ci, Jezus Chrystus, On może wziąć wszystko to na siebie, co ciebie teraz oddziela od radości. Ale z Nim trzeba się spotkać. Jego trzeba poprosić. Musisz popatrzeć Bogu w oczy. Jak popatrzeć w oczy kogoś, komuś, kogo nie widać? Ja już tyle się modlę, tyle zdrowasiek, tu księdzu dałem pieniądze, żeby się modlili. Tak. To w ogóle nie o to chodzi. Pobożność nie zbawia. Zbawia spotkanie Jezusa Chrystusa. Jeśli też chcesz tego doświadczyć, to się teraz pomódl. Nawet jak w Niego nie wierzysz. Bo On traktuje te słowa poważnie. Bardzo często ludzie odchodzą, bo czekają na to, że pstryk i natychmiast mąż przestanie pić. Czy coś, co cię zabija, się skończy. To tak nie działa. Ale Bóg realnie wchodzi w historię człowieka i jeśli będziesz trwał wiernie przez jakiś czas od momentu, kiedy zaprosisz Jezusa Chrystusa i przyjmiesz Go jako swojego Pana i Zbawiciela swojej codzienności. Ja też będę się modlił o to, żeby Bóg dawał mocne znaki. Tak? Ja mówię o swojej historii teraz. Tak? Ja modliłem się, Boże, mów do mnie dużymi literami, bo ja nie rozumiem, co się ze mną dzieje. 2 lata i 2 miesiące nie rozumiem, ale byłem wierny, nie odpuściłem. Wołałem. A czemu te 2 lata? Bo ja sam nie chciałem wyjść z tej sytuacji. Bo ja sam cały czas reprezentowałem błędny sposób myślenia. Zawsze jest pierwszy umysł. Popatrzcie, Maria Magdalena, jak spotkała Jezusa zmartwychwstałego, to myślała, że to jest ogrodnik. Jej umysł nie był w stanie zrozumieć, że ten człowiek, który wyglądał identycznie po zmartwychwstaniu, jak ten Jezus wcześniejszy. Że to jest on. Ona widziała tam kogo innego, dlatego że jej umysł nie był w stanie przeprowadzić operacji polegającej na tym, że uwierzy w to, że możliwe jest zmartwychwstanie i że Jezus jest tym samym, który ma dziury w rękach, dziurę pod sercem, dziury w nogach, tu dziury, rany, że to jest ten sam i że on jest Mesjaszem, czyli że jest Bogiem. Monoteiści nie mogli w to uwierzyć. Jak to? 2 osoby?
I dlatego Maria Magdalena widziała tam ogrodnika, bo rozum poszedł po najprostszej, umysł poszedł na najprostszej ścieżce. Tak nasz komputer przeliczył, no najbardziej prawdopodobne, że tam jest ogrodnik. I w chwili, w której Jezus powiedział do niej po imieniu Mario i ona usłyszała głos swojego nauczyciela, w którym była zakochana każdą cząstką swojego ciała, swojej duszy, swojego umysłu, swojej woli. Ona była oszalała na punkcie Jezusa. W najlepszym tego słowa znaczeniu. Ona czekała, kiedy tylko będzie pierwszy moment, żeby móc pobiec do grobu i namaścić ciało, wreszcie dokonać tych wszystkich czynności, które Żydzi czynili ciałom, żeby według ich wierzeń wszystko było tak, jak trzeba, na miejscu. Tak, ona biegła, chciała, tak, i spotkała kogoś i nie widziała, bo w jej sercu nie było wiary. Tylko wiarą można przyjąć to, co Jezus jej pokazał, co objawił, czyli siebie. Jeśli uwierzysz, że Jezus zmartwychwstał i że to ten historyczny Jezus z Nazaretu, syn Marii, który miał wielu kuzynów nazywanych braćmi wtedy, tak, że jeśli ten bezgrzeszny człowiek i Bóg jednocześnie, tak, że On może do ciebie przyjść, jeśli w to uwierzysz, to On zmieni twoje życie całkowicie. Całkowicie, tylko musisz być uważny i cierpliwy. Ale będziemy się modlić o to, żeby było też boom, bo to jest coś, co przekonuje człowieka najbardziej, że dzieje się boom w sercu, tak, jest miłość, wylanie miłości Bożej. Ale być może będziesz musiał poczekać na rekolekcję, ale być może to się zdarzy dzisiaj. Dobrze. Bóg Ojciec i miłość. Człowiek wniósł grzech i rozwiązanie tej sytuacji jest w Jezusie Chrystusie. A potem, jeśli coś takiego w tobie się zdarzy, to napisz do mnie, bo potem potrzeba dalszych kroków i trzeba utrzymania tego daru, a to już wymaga wiedzy, katechezy, to wymaga prośby do Ducha Świętego. Módl się do Ducha Świętego codziennie. A potem tam, gdzie był Bóg, tam był, gdzie był grzech i człowiek, tam, gdzie był Jezus i tam, gdzie jest Duch Święty, pojawiają się my, czyli wspólnota. I myślę, że Pan Bóg buduje tutaj wokół nas wspólnotę, więc pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jezu Chryste, przyjdź proszę do mojego cierpienia. Jezu Chryste, jeśli jesteś, bo nie wiem, czy jesteś, ale jeśli jesteś, to zmień moje życie. Obieram Cię za swojego Pana i Zbawiciela każdej sekundy mojego życia oraz całego mojego życia na końcu. Bądź moim Panem, osobistym Zbawicielem. Uznaję Cię za Boga. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Duchu Święty. Boże Ojcze, bądź uwielbiony w tym, że dałeś mi życie. Proszę Cię o szczęście przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego serdecznie wszystkich pozdrawiam. Zapraszam do radia, a widzom kanału dziękuję.

0: chciałem, żeby się to już nigdy nie skończyło tam, żeby to trwało, trwało i trwało.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Moja rodzina jest rodziną wierzącą, jeżeli chodzi o moją żonę i moje dzieci oczywiście, to jesteśmy katolikami praktykującymi. Natomiast jeżeli pytasz o moją rodzinę taką dalszą, no to znaczy dalszą, w sensie tam moich rodziców tam, czy tam dziadków, no to oni są protestantami, tak? Czyli ewangelikami z dziada, pradziada. Nie, nigdy. Zawsze, to znaczy wiara ewangelicka, czyli protestantyzm uznaje Marię pod takim kątem, że no, ona urodziła Pana Jezusa i no i na tym jej rola się skończyła. To cała maryjność na tym polegała. Nic poza tym. Tak, zgadza się. To taka w sumie śmieszna sytuacja, bo akurat byłem w pracy, była taka luźniejsza chwila była, że no nie było co robić i tak człowiek po prostu zaczął przeglądać YouTube i po prostu wyświetlił się mi film zatytułowany Jak od mistrza sztuk walki został księdzem, coś takiego tam było i w młodości ćwiczyłem sztuki walki, więc no, zainteresowało mnie ten tytuł, bo mówię, jak ktoś, kto jest księdzem, to może być mistrzem w sztukach walki, nie mogłem tego zrozumieć. No i z ciekawości po prostu włączyłem sobie te nagrania zupełnie przypadkowo. No i tak mnie pociągnęło to nagranie, że tam właśnie ksiądz Dominik Mielewski mówił o Maryi, o tym, jak był w Medjugorje. Ja nigdy nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak Medjugorje, że w ogóle istnieją objawienia. Dla mnie to, no nigdy w ogóle o takich rzeczach nie wiedziałem. No i w ogóle jak on to mówił, to jakby, no nie wiem, zacząłem mi lecieć łzy z oczu. Nie wiedziałem zupełnie, o co chodzi. No i nie mogłem się z tym zupełnie ogarnąć. Jakby wzruszenie, jak on mówił o tej Maryi, jak tam objawiała, jak ona przyszła do niego i znaczy, poczuł takie przytulenie i mógłby to przypisać, jakby to było takie przytulenie kobiety. No i po prostu mnie to zaczęło wzruszać. Nie wiem dlaczego, zupełnie nie umiem tego zupełnie wytłumaczyć, czemu tak się zaczęło dziać. W ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. I tak mnie to zaciekawiło, do takiego stopnia mnie to zaciekawiło, że wpisałem sobie na Facebooku księdza Dominika Mielewskiego i tam znalazłem jego profil. No i tam na tym profilu właśnie miał dodane, bo to było w 2018 roku, miał dodane właśnie, że to było bodajże 8 kwietnia, jak ja to oglądałem, a 13 kwietnia były właśnie spotkanie Wojowników Maryi, tak się nazywała ta wspólnota, on tam zapraszał właśnie tych mężczyzn na takie spotkanie, no i po prostu było takie impulsywne, że pomyślałem, że no muszę tam pojechać, ale nie wiedziałem, po co tam mam pojechać, nie? Ja nie wiem, może zobaczyć na żywo tego księdza, czy to nie jest jakaś tema to nagranie, czy o co to w ogóle chodzi, to tak... W ogóle nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi, to mnie tak trochę przerastało mnie to, więc pomyślałem, że tak z ciekawości po prostu zajadę i zobaczę, co to są ci wojownicy Maryi, jak ten ksiądz wygląda i to faktycznie, o co w tym wszystkim chodzi. Dokładnie, ja nie znałem kompletnie różańca, nie wiedziałem nawet, co to jest różanie, czy to jest, że jest w ogóle taka modlitwa. Dla mnie to była, że tak powiem, czarna magia, w ogóle tego nie znałem. I jak w tym dniu właśnie pojechałem do lądu, bo tam było spotkanie właśnie wojowników Maryi w lądzie. No to po drodze właśnie, nie wiem, GPS mi tam gdzieś zwariował, jechałem jakimiś lasami, polami, nawet tam do dzisiaj nie wiem, którędy ja tam jechałem. I no mówię, już tak jadę, nic się nie dzieje, mówię, to włączę sobie chociaż jakieś radio, żeby posłuchać. Ale oczywiście jedyne radio, które mi lapało, to było Radio Maryja i rozmawiali właśnie ten rżaniec. I to było wtedy dla mnie dziwne, już po drodze, jak słuchałem tego rżanca, to tam się modlili zwykli ludzie, gdzie tam ten prowadzący dzwonił do nich. Oni się modlili i no tak na zmianę z tym prowadzącym. I mnie to tak wciągło ta modlitwa, że w ogóle czułem się, jakbym jakiś film sensacyjny oglądał. Tak mnie to zaczęło wciągać. Nie? I to też było właśnie do mnie dziwne. I w ogóle nawet też jak przyjechałem tam na miejsce do lądu, to też tam później chłopaki modlili się tam na koronce do Bożego Miłosierdzia. Na początku to było około 9, bo tak zanim się jeszcze wszyscy zebrali, to tak to postanowili, że się pomodlą, to nic mnie tam generalnie nie poruszało w tym wszystkim. Natomiast później już o 11, jak już w ogóle chciałem stamtąd już pojechać, bo tak jak to mówię, no też się tam modlę, nic się tu nie dzieje, mówiłem, nie ma sensu, żebym tu był, bez sensu tu przyjechałem, no i tak już się zebrałem, że pojadę, ale była tak za 10-11, mówię, no to za chwilę się zaczyna, no i to przyjechałem 400 km, to mówię, nie będę wracać, chociaż zobaczę tego księdza i tam weszłem z powrotem do tego kościoła, usiadłem sobie tam w takiej ławce przy tachetce, była jedna wolna, bo cały kościół był wypełniony chłopakami, było ich tam chyba z 400. No i właśnie ksiądz Dominik Chmielewski tam na środku kończył śpiewać jakąś pieśń i no i mówił, że zaczniemy jak zawsze modlitwą różańcową, czyli zresztą modlitwę na tym różańcu. Tak kojarzyłem to właśnie z pracy, mówię, a to chyba będzie coś fajnego, chociaż zobaczymy. No i faktycznie on zaczął ten tajemnicy

0: symbolicznej tam była modlitwa Pana Jezusa o grójcu i mówi, że właśnie na tej misce oddajemy wszystkie nasze lęki, damy nasz strach Panu Jezusowi, bo on za to już w ogrójcu się bał, za nasz lęk. I tak fajnie to w ogóle zrobił takie wprowadzenie tej dziesiątki różańca i tak mnie to pociągnęło, mówię, na takiego różańca jeszcze nie słyszałem, nie? Nie słyszałem w ogóle, ale tak jak w tym radiu się modlili. No ale później właśnie, tak się to zaczęło, od tego różańca. Bo on się tam później zaczął się modlić, bo ojcze, no powiedział generalnie tak, wyciągnijcie swoje różańce, no to ja nie wyciągnąłem, bo niestety nie miałem. No i ojcze nasz było i zdrowaś Mario, i na zdrowaś Mario znowu zaczął mi te łzy lecieć, to tak samo jak wtedy na tym, jak słuchałem jego świadectwa. I tak nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi, co się ze mną dzieje, że mi te łzy tak lecą. No i tak pierwsza dziesiątka przyleciała mi te łzy, druga dziesiątka coraz bardziej. I do tego jeszcze doszło takie uczucie, jakby nie wiem, rozpalania w sercu, czy nie wiem jak to powiedzieć. Na początku myślałem w ogóle, że ja chyba mam zawał, bo jestem prywatnie ratownikiem medycznym, więc zacząłem tak kojarzyć, mówię, coś się dzieje w klasie, coś dziwnego, mówię, o co w ogóle chodzi, czy mam zawał. No ale nie było żadnego niepokoju, jakbym miał porównać to uczucie, to bardziej bym powiedział takie ciepło, które się rozlewało, takie no przyjemne, w ogóle się nie bałem tego, tylko nie wiedziałem nawet, co to jest. Tak każdą dziesiątką, od kiedy się modlili ci chłopacy, czy ta dziesiątka, to już było tak silne to uczucie, że ja starałem z nim walczyć, jakoś go pokonać, a przecież nie wiedziałem, jak go mam pokonać, po prostu starałem się to wypierać może. Mówiłem sam do siebie, ogarnij się, co się w ogóle dzieje, chciałem wyjść do toalety stamtąd, ale było tak pełne tych chłopaków, że nie dało rady między nimi, bym się musiał przeciskać. Mówię, no to chyba nie wypada, jak jest modlitwa, żeby się tam między nimi gdzieś przepychać. No więc siedziałem tam już, tak powiem, bez wyjścia i cały czas to trwało, ta modlitwa. Przy czwartej dziesiątce to uczucie już było tak silne, tak się rozlewało na mnie, że już po prostu nie dałem rady wytrzymać i tak powiem, no, poddałem się temu uczuciu. I w momencie, kiedy jakby przyjąłem to uczucie, któremu poddałem, to poczułem, jakbym miał 5 lat i nie istniałby cały świat, istniałoby tylko to uczucie i ja, nic więcej. Tylko właśnie to, co się działo i ja. Po prostu nic więcej już nie istniało. Nie miałem żadnych problemów, żadnych zmartwień, żadnych kłopotów. Tylko to i ja. I jakbym nazwać to uczucie, to była jedna wielka miłość. Po prostu taka wszechogarniająca miłość, która jest po prostu... chciałem, żeby się to już nigdy nie skończyło tam, żeby to trwało. I generalnie tak się skończyło. Później po tej modlitwie różańcowej trochę ochłonąłem, tam poszedłem na sakrystię, żeby jakoś się tam ogarnąć, no bo byłem zalany z zombie, wróciłem. No i wtedy ksiądz zaczął śpiewać jeszcze taką pieśń na gitarze. Cały jestem twój, Maryjo, i wszystko moje swoje jest. I jak on śpiewał tę pieśń, to po prostu dla mnie to spotkanie mogło się skończyć, mogło trwać do 18, czy do której by tam miało trwać wszystko jedno. Ważne, żeby tylko śpiewał te pieśni, nic więcej. Już mniej więcej nic nie interesowało na tym spotkaniu. Coś tam będzie działo, czy coś będzie mówione. Po prostu ta pieśń była tak, do mnie tak wypełniała mnie ta pieśń, że nic piękniejszego już dla mnie nie było, jak właśnie słowa tej piosenki. Cały jestem twój, Maryjo. No teraz z perspektywy czasu, jak już jestem w tej wierze, no może nie tak super długo, bo 3 lata, to wiem, że właśnie tak się dzieje, że właśnie ludzie wypraszają różne łaski na różańcu i nie wykluczone, że po prostu jakaś dobra dusza, która modliła się o nawrócenie grzeszników, że modliła właśnie tę łaskę dla mnie, no. Bo po prostu, jak się popatrzę na swoje życie od tamtego momentu do teraz, to sam w to nie mogę uwierzyć, nawet moja żona i wszyscy się dziwią, że to tak wszystko właśnie trwa i tak wszystko się to kręci. Że się to nie skończyło, że tak powiem, jednorazowo po takiej sytuacji, gdzieś tam nie poszło gdzieś w bok, tylko cały czas przetrwa w tej wierze i przy Panu Bogu, przy Panu Jezusie właśnie przez Maryję. I to jest takie, no, dla mnie to już jest, zawsze chcę o tym przypominać, że zawsze chcę o tym myśleć, to jest takie umacniające moją osobę. Głównie to było takie najsilniejsze. Uczyciel mogłem się z tym tam w ogóle, nie wiedziałem w ogóle, co to się ze mną tam stało. Generalnie był tam później też taki kleryk Norbert. Chciałem właśnie kupić, bo moja żona zawsze była katoliczką, ja byłem ewangelikiem, natomiast ja jej powiedziałem tam na samym początku, żeby nie myślała sobie, że ja tam przyjdę na wiarę katolicką, czy że te nasze dzieci będą wychowane w wierze katolickiej, że ja się na to nie zgadzam, że kategorycznie wszystko musi być w mojej wierze, albo nie ma w ogóle sensu tam na związek. Już tak, były takie rozmowy, że ją tak pod ten ustawiałem, no i ona tam generalnie to przyjmowała. I w zasadzie tak żeśmy trwali, bo mieliśmy ślub cywilny tylko i tak żeśmy trwali w naszym związku. Natomiast na pewno było tak, że ktoś mi wymodlił tę łaskę. Kto? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Właśnie tutaj był, kluczową rolę odegrał ksiądz Dominik Chmielewski właśnie, bo tutaj po tym spotkaniu, że tak powiem, wróciłem do tego domu i tak sam nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Co teraz, co dalej, po co to wszystko było i jak mam dalej żyć. I kolejne spotkanie właśnie było miesiąc później bodajże, albo dwa, teraz tak dokładnie nie pamiętam, w Sadowi to tam było akurat. I na to spotkanie, jak pojechałem, to tak sobie pomyślałem właśnie, bo wiedziałem, że właśnie mojej teściowej zależało na tym, żeby moja żona miała taki ślub właśnie kościelny, żeby to nie było tak pozostawione. I ona zawsze tam wierzyła w to, że my się jakoś tam zejdziemy. Po czasie też dowiedziałem, że ona się też modliła właśnie, żeby jakoś tam moja żona uporządkowała sobie to swoje życie duchowe. Nie modliła się tam, widziała moje jakieś nawrócenie, czy coś, tylko żeby po prostu ten ślub kościelny był. No i ja tak pomyślałem, że wiesz, może by fajnie było, jakby ten ksiądz Dominik Chmielewski nam udzielił takiego ślubu, tylko takiego ekumenicznego, wiesz, że ja będę tym protestantem, ty katoliczką, nam zrobi ten ślub kościelny, bo mówię, to jej mamy zależy, to by też tak zależy na tym, więc mówię, jak będę tam w tym Sadowie, to go zapytam o to. No i udało się tam jakoś dostać do księdza Dominika w Sadowiu. Powiedziałem mu tam po części moją historię właśnie, że jestem protestantem, że chciałbym, żeby mi ślub udzielał. On generalnie wtedy tak popatrzył na mnie i tak bez żadnego problemu powiedział, ja to nie ma sprawy, to jest tylko termin i ogarniemy ten ślub. Dla mnie to był szok, że w ogóle on się zgodził, żeby... Ja mu nie mówiłem, że chodzi mi o ślub ekumeniczny, ale w ogóle był dla mnie szok, że on powiedział, że tak, bo on już wtedy był takim rozpytywanym księdzem i myślę, że to jest tak trochę chyba nie bardzo. No ale jakoś tak wymieniliśmy się numerami z tym księdzem, dał mi swojego maila. No i wracając z tego Sadowia właśnie później wróciłem do domu i już w międzyczasie zacząłem, że tak powiem, studiować różaniec. Co to jest w ogóle różaniec od tego spotkania w Lądzie do Sadowia? To już w Sadowie jak byłem, to już umiałem się modlić na różańcu. Już znałem te tajemnice, no może tak, które ekstra na pamięć to nie znałem, bo musiałem się tam jeszcze posiłkować internetem, ale już zdrowaś Mario i te wszystkie Ojcze nas, zdrowaś Mario, Ojcze, to wszystko już wiedziałem, w którym momencie się odmawia i tak sobie odmawiałem ten różaniec. I zacząłem takie mieć, takie odczuwać serce, takie, nie wiem, czy to mogę nazwać pragnienie, czy jak to nazwać, że może bym zmienił wiarę na tę katolicką, mówię, ale czy to w ogóle ma sens? No i w zasadzie wtedy napisałem do księdza Dominika takiego maila, co on w ogóle o tym myśli, żebym ja zmienił wiarę na katolicką, czy może lepiej ten ślub jak jest ekumeniczny, czy jak on by to w ogóle widział. Chciałem tak poznać jego decyzję w tej sprawie i on mi napisał takie ładne, do dzisiaj to pamiętam, takie fajne zdanie, wróć do domu, że Kościół właśnie katolicki, on powstał od samego Pana Jezusa, to od zarania nadziei był Kościół katolicki, a wszystko to jest poboczne generalnie, wszystkie inne wiary, to wywodzą się z tej wiary katolickiej, tak? Nawet protestantyzm jest odłamem wiary katolickiej, więc po prostu to wróć do domu, to tak uderzyło we mnie wtedy, że znowu się popłakałem. Ja też nie wiedziałem, o co chodzi, przecież to nie było nic jakiegoś niesamowitego, tylko normalne słowa, nie? Takie, nie wiem, nie jakieś wyszukane, czy jakaś nie wiadomo jaka rozmowa długa, żeby człowiek się miał wzruszyć, czy coś, a mi normalnie znowu poleciały łzy i tak wewnętrznie poczułem, że właśnie, że tego chcę. A moja żona już właśnie w tym czasie się przygotowywała właśnie, żeby pójść do naszego proboszcza w Wiśle, że chcę mu powiedzieć, że po prostu chciałby właśnie ten ślub ekumeniczny jakoś tam załatwić, czyli taki, że protestant może się katolikiem związać. No ale ona już tak w zasadzie miała wychodzić z domu, bo to tak się wszystko zbiegło w jednym czasie. Ja mówię, słuchaj, nie wychodź. Ja czuję, że chyba chcę przyjąć wiarę katolicką i nie wiem jeszcze, jak to w ogóle będzie wyglądało, ale tak poczułem i no i nie wiem po prostu. I w sumie z tą decyzją się tak nosiłem. Jakoś tam jeszcze przemadlałem ją na różańcu. No i tak coraz bardziej byłem pewny tego, że chcę tego zrobić. W międzyczasie też zacząłem odkrywać piękno Maryi, kim jest Maryja w Kościele katolickim. Zacząłem odkrywać litanie, w ogóle litanie loretańską, w ogóle te modlitwy. To mogę powiedzieć, że na tamte czasy w ogóle różaniec to był dla mnie, nawet nie tam, tamte czasy, bo to teraz, to jest modlitwa takich cudów, bym powiedział. Wszystko to tak generalnie zacząłem modlić i prosić na różańcu. To przeważnie, spełniało mi się, dostawałem, nie wiem, takich najdrobniejszych rzeczy, po jakieś takie, dla mnie może większe, nie? Także i od tego się zaczęło. Poszłem w sumie w zasadzie wtedy, bo myślałem, że księdz Dominik mnie poprowadzi tej wiary, ale że on był rozpytywany, miał dużo rekolekcji i tak dalej. Więc nie było to logistycznie do wykonania, więc po prostu poszedłem do jednego z księży tutaj wiślańskich, opowiedziałem mu moją historię i on generalnie zaczął przygotowywać mnie i prowadzić tą drogą do przyjęcia wiary katolickiej. Pomóciliśmy się właśnie katechizmu i tak dalej, i tak dalej. No i tak to w sumie wyglądało. Tak, to była odpowiedź generalna. Udało się właśnie też, bo ksiądz Dominik Chmielewski faktycznie jego słowo jest nierzucone na wiatr, bo przyjechał, udzielił nam sakramentu, błogosławił nam sakrament małżeństwa z żoną i mieliśmy okazję, że mieliśmy taki jeden dzień tylko dla nas z nimi i no i była możliwość wyspowiadania się w spowiedzi generalnej. I muszę powiedzieć, że jest to naprawdę niesamowite przeżycie, niesamowita różnica między właśnie tym, jak wygląda spowiedź u protestantów, bo w ewangelicyzmie, w sensie u ewangelików, w protestantyzmie, tam gdzie wcześniej właśnie, bo taka była moja wiara wcześniej, to wyglądało to tak, że właśnie w zasadzie po zakończeniu mszy, są też kazania, była taka spowiedź ogólna, czyli cały zbór stawał i ksiądz się pytał takie trzy regułki, czy żałujesz za swoje grzechy, jeżeli tak, to też żałuję. Czy wierzysz w poprawę, jeżeli tak, to jest wierzę. Czy pragniesz właśnie tej poprawy, to jeżeli tak, to jest pragnę. No i później mówię, jak wierzysz, jak żałujesz, jak pragniesz, tak niech ci się stanie. Dokładnie tak może coś tam mogłem przekręcić, bo już też to było sporo czasu temu. Ale generalnie to jest na takiej zasadzie to wyglądało. Nikt nikomu nie mówił swoich grzechów, to było bardziej na zasadzie takiej, że no nie wiem, może tam jak ktoś czuł wewnętrznie, to przed Panem Jezusem powiedział, jak ktoś nie czuł, to po prostu powiedział tę formułkę, no i to wystarczyło. I potem była pamiątka, czyli przyjęcie ciała i krwi Pana Jezusa, no i tu pamiątka, bo wiadomo, w kościele protestanckim kapłan, czy tam też ksiądz nie może przeistoczyć, tylko w kościele katolickim może przeistoczyć, więc to była tam pamiątka po prostu przyjęcia Pana Jezusa. No a tutaj właśnie spowiedź całego życia, w ogóle już samo przygotowanie do tego, żeby to wszystko powiedzieć, te wszystkie grzechy całego życia, to po prostu, to już człowiek był po prostu, ja nie wiedziałem w ogóle jak ja to powiem, ja nie wiedziałem jak ja mam przyjść, jak ja się w ogóle popatrzę na takiego księdza, jak ja mu tam powiedzieć, co on to w ogóle o mnie pomyśli, w ogóle to było dla mnie tak przerażające, że no, przed chwilą myślałem, że w ogóle chyba do tego nie dojdziesz, że chyba nie dam rady, nie, ale generalnie udało się i naprawdę to była mocna rzecz. Myślę, że to jest bardzo dobre i że to jest fajne, jeżeli chodzi właśnie o taką spowiedź tutaj w katolicyzmie, bo jeżeli człowiek faktycznie chodzi się spowiadać tak w miarę często, czy nie wiem, jakoś tak rutynowo, że tak powiem, może co miesiąc, zależy jak tam kto, może co tydzień, to już zależy wszystko od indywidualnego, że tak powiem, podejścia każdego człowieka, no ale i spowiada się na przykład, jest taki moment, że spowiada się tych samych grzechów, no to w końcu zaczyna się robić tak głupio, że, znaczy nie wiem, przynajmniej ja tak miałem, że przechodzę z tymi samymi grzechami i zaczynają, było coś takiego, że zanim zrobiłem ten grzech, to po prostu już pomyślałem, że znowu będę się musiał z niego spowiadać, że to nie ma sensu, nie? To może to jest śmieszne, może nie, ale generalnie u mnie to zadziałało w takim sensie, że nie popełniałem pewnych grzechów. Nie jest tak, że teraz w ogóle nie grzeszę, bo wiadomo, jesteśmy ludźmi upadłymi, ale takich, że tak powiem, całych grzechów stara się zawsze jakoś po prostu, nie wiem, nie grzeszyć, o, że tak powiem. Czy mówię protestantom o Maryi, to znaczy generalnie, jeżeli ktoś chce posłuchać, to jak najbardziej mówię. Mój na przykład taki bliski koleza, który tam też właśnie zareagował tak, że no to mi mówił, że do sekty weszłem, że to ja robię i w ogóle i tak dalej. No nie mówię nigdy nic na siłę, tak? Czyli generalnie, jeżeli ktoś mnie zapyta i chce wiedzieć, to tak, to mówię. Natomiast nie jestem na zasadzie takiej, że chodzę tam i na siłę jakoś kogoś tam przekonuję. Bardziej tutaj w tym temacie zostawiam to Maryi i jeżeli już zależy mi na kimś, chciałbym, żeby się nawrócił, to po prostu robię to na zasadzie, że oddaję za niego Eucharystię, albo po prostu modlę się na różańcu, oddaję to Maryi i generalnie prędzej czy później wiem, że to przyniesie skutek. Na każdego, że tak powiem, jeżeli ma być nawrócone, to przyjdzie czas, każdy, jeżeli ma być ta łaska, to dostanie, a ja wiem, że tam nic nie zrobię. Jestem za cienki do tego, żeby kogoś tam poprzekonywać, bo uważam, że nie wiem, nie potrafię tak mówić, na przykład jak księdz Dominik, czy no nie czuję się taką osobą, którą bym mógł być, żebym, nie wiem, kogoś miał przekonywać, tak? Natomiast jeżeli ktoś zapyta, to opowiem mu, jak to wygląda. Zaproponuję może wspólną modlitwę, albo czasami, nie wiem, jak chcę, to się mogę za niego pomodlić, jeżeli powie, że chcesz tam. Ale, że tak powiem, sam nic na siebie nie robię. Ale zostawiam to zawsze Marii, zostawiam to, oddaję Eucharystię, albo oddaję modlitwę żartową i wiem, że to jest zawsze taki jeden wielki pewnik, jeśli chodzi o takie rzeczy. Wzorem duchowości, która prowadzi do Jezusa, jeżeli tak to mogę nazwać. Jest po prostu moją... Teraz już jestem, oddałem się Matce Bożej w niewolę, jestem pełnym dzieckiem Maryi, więc jest, tak jak powiedział Pan Jezus pod krzyżem, oto syn Twój i oto Matka Twoja, tak? Więc jest moją mamą, jest moją mamą duchową, do której wiem, że jak przyjdę i poproszę, to ona po prostu za mną oręduje w niebie u Pana Jezusa. Oczywiście można przyjść samemu prosto do Pana Jezusa, powiedzieć, Panie Jezu, to tamto, jasne, że można. Jak najbardziej, tak samo jak można się pomodlić wszędzie i gdzie indziej, niż tylko w Kościele, ale tak naprawdę tylko w Kościele jest Pan Jezus żywy w Eucharystii, w hostii, w Komunii Świętej i to nie jest tylko pamiątka, która jest kawałek pasa, tylko to jest żywy Pan Jezus. Po prostu da eucharystyczne, choćby w Sokółce i tak dalej, także, które też nam o tym mówią, tak, natomiast tam jest żywy Pan Jezus. I tak, można się pomodlić wszędzie, ale nie wszędzie można przyjąć Pana Jezusa i nie wszędzie można być z Nim tak bardzo zjednoczonym, jak w Komunii Świętej, jak w Eucharystii. Eucharystia jest number one dla mnie i to jest w ogóle największa petarda na świecie. A Maryja jest po prostu... ja po prostu nie wyobrażam sobie życia bez Maryi teraz, w tym momencie. Ona po prostu... Ona mi pomaga we wszystkim. Jak mam gorsze dni, nie wiem, potrzebuję, nie wiem, jakiego powera. Czasami nie mam siły nawet pomodlić jedną dziesiątką narażającą, żeby jakoś tam wyprosić. To mi wystarczy jedno jakieś takie słowo proste. Maryjo, pomóż. Daj mi siłę, żebym jakoś, nie wiem... przyszedł do tego Pana Jezusa, żebym poszedł, nie wiem, na Eucharystię, bo wiadomo, są różne dni, są czasami lepsze, czasem gorsze. I jest taką moją, że tak powiem, mamą duchową, która po prostu oręduje za mną niesamowicie przed Panem Jezusem. I wiem, że mogę jej ofiarować i zaufać wszystko, że mogę jej oddać kompletnie, dosłownie wszystko, łącznie z moją żoną, z moimi dziećmi i że ona po prostu zrobi wszystko, żeby oni po prostu poszli prosto do Pana Jezusa do zbawienia. Też, jeżeli mogę tutaj polecić taką książkę Charitomena, którą napisał ksiądz Dominik Chmielewski, on tam właśnie fajnie, super opisuje, kim tak naprawdę jest Maryja, tak? Bo niektórzy właśnie tam mówili, że no, że przecież, że Maryja, że nie możesz tak robić, bo że Maryja ci przysłoni Pana Jezusa i tak dalej. Ona nie da rady przysłonić Pana Jezusa, ona wszystko oddaje Jemu. Ona jest po prostu przeźroczysta w mojej relacji do Pana Jezusa, jest tak jakby moim pośrednikiem. I można zrobić wszystko bez niej, w sensie próbować i tak dalej. Oczywiście, że tak, ale naprawdę z nią wychodzi wszystko bardziej, wszystko lepiej, wszystko po prostu jest bardziej godne, że tak powiem. To tak jakby, nie wiem jaki to dać przykład, ale na przykład jakby się chciał pójść do jakiegoś lekarza specjalisty i powiedzieć mu o swoim problemie w jakiś tam zwykły sposób, a mógłby to na przykład powiedzieć, nie wiem, za mnie mój przyjaciel, który też jest doktorem i opisałby mu to w profesjonalny sposób, tak? I to tak samo jest, może to nie wiem, może to jest głupi przykład, może nie, ale tak działa Maryja, że ona po prostu tak to upiększy tę modlitwę, którą ja daję i tak przedstawi Panu Jezusowi tę modlitwę, że to po prostu działa, nie? Przynajmniej w moim przypadku tak jest i myślę, że nie jeden chłopak, a przynajmniej każdy wojownik Maryi też by mógł się pod tym podpisać. Nie? Myślę, że to była... głupota, nie? Nie da rady zbyt wielkiej uwagi i uwagi przywiązać do Matki Bożej. Jeżeli Pan Jezus zechciał narodzić się przez Maryję, przyjść na świat, wiadomo, przez Ducha Świętego, ale urodził się przez Maryję, tak? I jeżeli 3 lata były nauczania Pana Jezusa, a przez 30 lat żył tylko w intymności z Maryją, razem we dwoje, poświęcił jej 30 lat swojego życia, a 3 lata poświęcił resztę w nauczaniu, wiadomo, ludzi i zobaczmy, jak to wygląda, jak on zaufał, jak on chciał być w niej w relacji i kim ona dla niego była. Jeżeli byśmy chcieli na przykład poczytać lub posłuchać, bo na YouTube też są nagrania, Mistyczne Miasto Boże, świętej Marii Zagrady, zatwierdzone oczywiście przez Kościół Katolicki, tak? Tam jest fajnie opisane właśnie żywot Maryi. Nie da się bardziej uwielbić Maryję, nie da się po prostu bardziej ją ukochać i bardziej żyć z nią w duchowości, żeby odsunąć Pana Jezusa. Nie da się. Jeżeli to jest relacja faktycznie z Maryją w 100%, to ona na to nie pozwoli. Ona nie da rady, żeby ona była w centrum. Ona chce w centrum postawić Pana Jezusa. On jest w centrum. I ona zrobi wszystko, jeżeli ktoś zaufa Maryi, pójdzie za Maryją, to ona zrobi wszystko, żeby on pokochał całym sobą Jezusa. I to jest właśnie najpiękniejsze w tej całej relacji, że ona tak pięknie potrafi do niego zaprowadzić. Ja powiem szczerze, że przez moje 33 lata nie byłem jakimś tam super chłopakiem religijnym. że tak powiem, i czasami miałem jakieś różne wzloty do Pana Jezusa, tam chciałem się pomodlić bardziej, ale no mijało mi to po dni czy po dwóch dniach i to było wszystko. Natomiast tutaj, jak zaufałem Maryi, jak poszedłem w tę duchowość maryjną, no to no trwałem cały czas tutaj przy Panu Jezusie, tak? Przy Eucharystia numer jeden i to ja widzę po sobie i nie ma szans jakoś bardziej, nie wiem, ukochać Maryję. To jest niemożliwe. Nie ma takiej opcji.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Roman Zięba. Witaj.
1: Witam.
0: Znaczysz kontynenty znakiem krzyża. Zastanawiałem się, czy ekspiacja jest najważniejszym twoją motywacją, czy to jest najważniejsze.
1: Tak było na początku chyba. Czułem w sobie potrzebę właśnie zadośćuczynienia za to zło, które czyniłem, świadomie, nieświadomie, za kłamstwa, które też potem miały w życiu innych ludzi, moje kłamstwa w życiu innych ludzi miały konsekwencje. Natomiast myślę, że od początku motywacją była także wdzięczność. To znaczy ja wyruszałem w te dalekie drogi chyba też, żeby dziękować za nowe życie, za tą szansę, którą dostałem za darmo. Ja jakoś tak od razu zdałem sobie sprawę, że uratowała mnie, to teraz tak to nazywam może górnolotnie już, ale no, uratowała mnie miłość. Czysta miłość, której zawsze gdzieś tam szukałem, której nigdy nie potrafiłem doświadczyć, dotknąć. Tak naprawdę chyba dalej za nią idę.
0: To jest chyba dobra gwiazda, za którą ludzie za różnymi gwiazdami mogą pójść, ale gwiazda miłości to jest akurat chyba ta dobra gwiazda. Ale jeśli ktoś słucha cię pierwszy raz, to co było najcięższym ciężarem serca, o którym możesz powiedzieć, który spowodował, że na początku szedłeś, żeby zadośćuczynić przez kontynent amerykański przez kilka tysięcy kilometrów?
1: No ja skonfrontowałem się, znaczy runął mi system dosłownie i absolutnie, całkowicie straciłem wszystko, co kiedyś dawało mi jakąś podporę, stabilizację, poczucie sensu, jakiegoś kierunku, a więc życie zawodowe, rodzinne, to wszystko okazało się budowałem na swoich własnych założeniach i fundamentach. Projektowałem rzeczywistość. Byłem specjalistą od sukcesu, czyli certyfikowanym kierownikiem projektów, konsultantem we wdrożeniach. Ja obsługiwałem tą metodykę zarządzania projektami. Ta mechanikę sukcesu, można powiedzieć. Jak zapewnić sobie powodzenie według zaprojektowanego scenariusza. I będąc takim właśnie ekspertem...
0: W dużej firmie, powiedz jeszcze... Że było to w dużej firmie, że było to w dużej firmie. Chodzi
1: tak,
0: mi o to,
1: tak,
0: że...
1: Tak, to było w dużej firmie technologicznej, amerykańskiej, więc ja byłem też no, szczęśliwym, młodym człowiekiem w pięknym garniturze, w służbowym samochodzie, który był szkolony za granicą, więc to było w czasach, kiedy Polska bardzo się szybko rozwijała. Lata 90., druga połowa, kiedy gospodarka potrzebowała też takich ludzi, ekspertów z językami, ludzi dynamicznych, kreatywnych. Ja po tej mojej Azji, po tym epizodzie przemytu, który przecież ukryłem w dokumentach, miałem poczucie sprawczości, że byłem bardzo, że byłem w stanie sobie poradzić w każdej sytuacji, prawda? I rzucono mnie na trudne odcinki, a wszędzie sobie radziłem. W trudnych projektach realizowałem zadania bardzo złożone, bardzo ambitne, z powodzeniem, z sukcesem. Miałem z tego powodu, z tego tytułu oczywiście profity. Ta kariera się rozwijała bardzo dynamicznie i właśnie wtedy ta katastrofa się zdarza, czyli to ja to mówię tak obrazowo dzisiaj, jakby ktoś mi wyrwał dywan spod nóg i nagle upadek jest wstrząsem, szokiem, jest kompletnie rozbiciem wszystkiego, systemu. Ja spadam głową w dół i nie rozumiem, o co chodzi zupełnie. Jestem kompletnie zagubiony, a potem przychodzi cierpienie, jeszcze gdy jestem zamknięty w odosobnieniu, w zakładzie karnym do tych spraw sprzed wielu lat, jestem zamknięty i dochodzi ta wiadomość o tej śmiertelnej chorobie mojej żony, więc to już dopełniło tego obrazu katastrofy, a jednocześnie sprawiło, że jakby straciłem wszystko to, co mnie wtedy oddzielało od tej nowej drogi, bo ona była potrzebna, ten krok w zupełnie nową rzeczywistość, której nie znałem, o której nic nie wiedziałem. To była taka malutka iskierka światła, dosłownie punkcik światła w otchłani ciemności. I ja nawet nie wiem, czy to był mój wybór, ale tak myślę, że jednak ta łaska spotkała się z moją decyzją. Ja postanowiłem, nie miałem nic innego. Musiałem może skorzystać z tej propozycji tego światełka i nie wiedząc, co to oznacza, poszedłem za nim po prostu, za tym światełkiem. To była moja jedyna nadzieja. I odkrywam cały czas w kolejnych latach to światło w coraz nowych formach. To chyba tak mogę krótko powiedzieć o tym, co się potem wydarzyło.
0: Użyłeś już dwóch janowych metafor. Myślę o ewangeliście, czyli światło i miłość. Chciałem zapytać, jakim, bo opisujesz dwa światy. Święty Ignacy z miejscowości Loyola mówi, że jest tylko sztandar świata i sztandar Chrystusa. Tak naprawdę sztandar zła i sztandar Chrystusa, że nic, nie można się zaciągnąć do żadnej innej mafii, albo do Chrystusowej, albo do mafii tego świata. Ja sobie ten świat nazywam syndykatem śmierci, bo widzę bardzo wyraźną kolaborację sfery widzialnej z niewidzialną i widzę w działaniu wielu osób po prostu, że one są jak na sznurku wiedzione przez złego ducha, który na fortepianie ich pożądliwości, zranień i słabości wygrywa melodie potworne, które odbijają się w życiu innych ludzi strasznie. Więc padł ci świat, w którym odnosiłeś, znaczy no, system przestał działać, tak? I miałeś poczucie kontroli nad życiem i nagle okazało się, że nie masz żadnej kontroli. Ale ja zapytam jeszcze ciebie, te sukcesy, tak? Jakim były kosztem okupione? Jak dziś patrzysz na człowieka w garniturze, który przemycał drogie rzeczy w Azji, gdzie grozi za ten przemyt grożą najwyższe kary, gdzie jesteś mistrzem świata w panowaniu nad pulsem, nad drgnieniami powiek, tak, mowa ciała. Tam są też specjaliści, przemytnicy, znaczy zawsze jest tak, policjanci i złodzieje, tak? I potem to, tego wszystkiego używasz już w sposób cywilizowany w tym świecie i dostajesz za to pieniądze. Ale jakie są koszty tego sukcesu, który odniosłeś w świecie, odnosiłeś?
1: No ja miałem wtedy poczucie, ja w ogóle nie patrzyłem na to z jakąś głębszą refleksją, po prostu konsumowałem tą rzeczywistość. Ona mnie zapraszała do nowych otwarć, nowych odsłon. Byłem królem na przemycie, nieuchwytnym, sprawczym. To była przygoda, adrenalina, pieniądze, wyzwania. Cały czas życie na wielkich energiach i też ryzyko. Potem odreagowywane ten stres tymi używkami. Potem w tym świecie korporacyjnym, nie chcę dosłownie przyrównywać jako jeden do jeden tych dwóch światów, chociaż one mają wiele analogii, ale potem już w garniturze, w tym służbowym samochodzie przeżywam podobną intensywność życia i też te nagrody przychodzą i też mam poczucie, że jestem kimś przywilejowanym, nieuchwytnym. Ja dyktuję warunki, ja kieruję rzeczywistością, ja projektuję innym świat, bo też byłem coachem, mnie się słuchano mnie, ja pisałem artykuły, byłem na konferencjach i tak dalej. Cena. No więc to wszystko było, teraz na to patrzę, to był czas, w którym ja nie przeżywałem jakiejś głębszej refleksji nad sobą, nad światem. Nie było mi to w ogóle potrzebne. Byłem w kwestii wiary. No sumienie tak, sumienie cały czas gdzieś każdy z nas ma. Ono mi mówiło różne rzeczy, nie zawsze sprzyjające temu, co się działo. Ale ja to w sumienie zawsze sprytnie sobie gdzieś tam umiałem zagłuszyć, schować, ukryć. Natomiast ceną była też pewna, mimo wszystko, pustka, jakaś tęsknota, coś, co mnie gdzieś tam, co mi doskwierało. Ja jakąś częścią siebie czułem, że tak jak na przemycie na przykład, czułem, że to nie można tak w nieskończoność prowadzić takiego życia, że w końcu wpadnę na którymś lotnisku, w końcu ktoś mnie odkryje to moje kłamstwo. Tak samo tutaj po tej stronie, już będąc w tym tak zwanym legalnym świecie, kiedy byłem przedmiotem zazdrości, moje życie, moja kariera, moja rodzina, dom, kolegów, oni mi zazdrościli tego obrazka, ale cały czas czułem, że czegoś tu brakuje, czegoś istotnego. I gdzieś cały czas była tęsknota za tym czymś. Dlatego kiedyś mnie zapytano, jakie było moje pierwsze uczucie, gdy się zawalił ten system. To pamiętam, jak ten lęk, czy ta zapaść, co to było, jak to bym sobie się przypomniał. I pamiętam, że w tym momencie też poczułem rodzaj ulgi. I to było zaskoczenie tego mojego rozmówcy. Jak to ulgi? Przecież jesteś zamknięty, tracisz wszystkie perspektywy, więzienie, choroba żony. Ulga polegała na tym, że trudno mi się o tym mówi, bo to tak, ten stan już był dawno temu i on został przykryty potem nowymi rzeczami, ale jak tak sięgam pamięcią, próbuję sobie to przypomnieć, to ta ulga spowodowana była tym, że ja poczułem, że wreszcie będę mógł doświadczyć tego czegoś zupełnie nowego. Chociaż to tak teraz nazywam oczywiście, człowiek, który ma depresję, walczy o przetrwanie, ale gdzieś tam była ta iskierka tego co jest przede mną, mimo że cały świat runął, ten policzalny, ten empiryczny, ten doświadczany intelektem, emocjami, bo tylko taki miałem. Natomiast otworzyło się coś zupełnie nowego i właśnie. Do dzisiaj jestem ciągle w takim zadziwieniu. Takie pytanie sobie stawiam, czy tak musiało być? Czy ja musiałem stracić to wszystko? Czy ja musiałem doświadczyć tej katastrofy, upadku na samo dno? Kiedyś na poprawczaku, jak dajemy śledztwa w różnych miejscach, jako wspólnota pielgrzymów miłosierdzia, ludzi właśnie z tym doświadczeniem tej ciemności, potem tego powstania do nowego życia, to pamiętam poprawczaku, takim tacy młodzi chłopcy, przestępcy, bandyci, bardzo, bardzo brutalni, ale już w tej korekcie, już w tym stanie, w tym ośrodku wychowawczym, czy to był poprawczak nawet. Pamiętam, jeden z nich mnie zapytał, czy żeby się odbić w górę, trzeba osiągnąć dno. I to było bardzo prostym językiem zadane pytanie chłopaka, który miał może 16 lat. Czy żeby się odbić, trzeba dotknąć dna? I właśnie to pytanie ciągle jest przede mną, bo być może ktoś powie, to jest jakiś rodzaj takiej ucieczki, jakiegoś ekstremalnego stanu, że ty kiedyś miałeś stan ekstremalny w tą stronę, a teraz sobie ustawiłeś to ekstremum gdzie indziej, a tak naprawdę ciągle masz to samo, tak? Może brakuje mi jakiejś łagodności w tym wszystkim, może ciągle szukam tego właśnie punktu prawdy, tej uczciwości wobec samego siebie, tego momentu, w którym już nie muszę zmagać się z sobą, tylko ja we wstępie do książki Krzyż Ameryki, która opisuje pielgrzymkę przez Amerykę, czyli tą drogę najdłuższą dotychczasową z moich, czyli od Kalifornii do Nowego Jorku 5000 km w pół roku pieszo, bez zabezpieczeń. Pamiętam, zaczynam tą książkę takim zdaniem o krzyżu, bo ta Ameryka była właśnie zaznaczona w takim krzyżu. Moja droga była poziomą belką. Z zachodu na wschód kolega, mój przyjaciel Wojtek, szedł z północ na południe z Kanady do Guadalupe i to była ta pionowa. Razem to był krzyż Ameryki. I pamiętam to pierwsze zdanie, które otwiera tą opowieść, ten dziennik z pierwszej drogi przez kontynent, że krzyż jest przestrzenią konfrontacji dwóch rzeczywistości, które toczą ze sobą walkę w świecie i w każdym człowieku. I że rezultatem tej walki, tak opisałem tego, to urzęsa walki, jest albo wieczna tułaczka w świecie odciętym od celu, albo prawdziwe życie. I ktoś mnie pytał, ale dlaczego użyłeś słowa walka tych dwóch światów? Prawda? Horyzont to jest doczesność, czyli ziemia, świat materialny, belka pionowa to jest niebo, czyli ta wertykalny aspekt do nieba, czy ta transcendencja, czyli to mamy spotkanie materii i ducha, prawda? Krzyż jest najlepszą drogowskazem właśnie paradoksalnie. Chociaż nie pokazuje właśnie tego punktu, tylko kierunku, ale bardziej daje tą przestrzeń wolności wyboru i wtedy spotykam się z Bogiem, czyli z prawdą. Natomiast właśnie, czy tam musi być słowo walka? Czy nie może być słowo spotkanie? Ktoś mnie zapyta. I w moim życiu ciągle jest to zmaganie, tak jakbym ciągle w sobie czegoś nie umiał obłaskawić, załagodzić. No bo Paweł chyba pisze takie słowa, że kochaj i rób co chcesz. Gdy kochasz, wtedy ten system się tak zmienia, że już sprawiedliwość nie ma mocy. To oczywiście teraz jestem w przestrzeni nie mojej, bo ja nie jestem teologiem, ale grzech jest tam, gdzie jest sprawiedliwość, prawda? Gdy kochasz, już wiesz, że jesteś w przestrzeni czystej miłości. Więc pytanie, czy ten stan można osiągnąć tu na ziemi już, czy dopiero po drugiej stronie?
0: Święty Augustyn mówił o tej wolności, którą daje miłość, całkowitej wolności, tak? I w jego życiu też jest, jego życie też jest figurą, tak? Był wolny, dokąd się dało. Na szczęście miał matkę, która nie odpuściła tej pionowej belki, mimo że ta pozioma trzymała go bardzo, bardzo, 17 chyba lat się modliła i pościła święta Monika, ale udało jej się wyrwać syna z objęć świata. Pytasz, czy to zawsze jest walka? No jak się czyta świętego Pawła, to tak, ale jak czytasz świętego Jana, to nie wiadomo. Ale myślę, że to też zależy od natury człowieka. Pielgrzymka jest formą modlitwy ciała. Czyli czymś takim jak post, jak jakieś skrajne wyrzeczenia. Człowiek może osiągnąć to osamotnienie serca, tak? W którym przychodzi Bóg do niego. Ale najpierw musi się wyrzec tego, co mu się słusznie należy. I w jakiejś intencji się tego wyrzekać. I jeśli ta intencja się Bogu podoba, jeśli człowiek spełnia swoje powołanie, no to przyczynia dobra na ziemi, jest rękami Chrystusa tutaj, tak? Jaki jest ogólny sens twoich pielgrzymek? Bo kwestii wolności i miłości ja nie rozstrzygnę, bo w sobie jakby, bo ja, moje życie jest walką cały czas, odkąd pamiętam. Ale jaki jest prawdziwy sens takich wakacji, że idziesz sobie 5000 kilometrów i śpisz tam, gdzie chcesz i tak dalej. Wielu ludzi wyobraża to sobie jako właśnie wolność. Ci ludzie, tak, przygoda i wolność, która wyrywa ich, myślenie o niej wyrywa ich z tego kieratu, w którym są, w który weszli dobrowolnie, tak? Sens.
1: Ja ostatnio mam serię spotkań, czwarte w zeszłym tygodniu odbyłem w ciągu kilku miesięcy spotkania. To są we wspólnotach Wojowników Maryi w różnych miastach w Polsce. Oni mają, ostatnio tak powiem, troszeczkę pozdrawiam w ogóle, jeżeli nie słyszą, taką troszeczkę słabą prasę z uwagi na te różne tam historie zamieszania, ale ich też się kojarzy, zwłaszcza przez tą prasę, taką nieprzychylną, z jakimś takim formatem wojskowym, takim militarystycznym, siłowym, kinetycznym. To się wielu nie łączy z duchem Ewangelii i tak dalej. Natomiast ja ich poznaję jako mężczyzn, mężów, ojców, którzy naprawdę realizują pewną misję bardzo szczególną naprawy swoich relacji w rodzinach. Przede wszystkim to mnie ujmuje. I właśnie mam z nimi dobry kontakt, chociaż jestem takim trochę kosmitą dla nich, w sensie takim, że ja przecież nie realizuję tego w domu, w rodzinie na co dzień, chociaż mam córkę i pomagam moje wnuki i rodzinnie też się udzielam, odkrywam tą przestrzeń właściwie, jestem wtedy bardzo szczęśliwy i zawsze chcę być do dyspozycji córki, chcę, żeby miała moją stałość, moją obecność. Pytasz, co jest tym doświadczeniem w drodze? Myślę, że relacje, to znaczy spotkania z ludźmi. Nie wiem, jaki to autor napisał te piękne słowa, że najgłębszym doświadczeniem bóstwa będzie spotkanie z człowieczeństwem, które to bóstwo przyjęło w Chrystusie. I największym skarbem moich dróg, tych, które trwają już przecież 15 lat, te we wspólnocie, a wcześniej jeszcze 5 samotne, czyli sam wędrowałem, czyli 20 lat jestem gdzieś w jakimś wędrowaniu. Wiosna, lato to jest tak droga zwykle, a zima, jesień to jest pracownia i ikon, więc łączę ikonę i pielgrzymki. Natomiast ta droga to są spotkania przede wszystkim. I konfrontuję się z ludźmi, którzy otwierają drzwi nieznajomemu. No i właśnie, ja mam bardzo bogate doświadczenie tego pierwszego spojrzenia. Otwierają się drzwi, patrzy na mnie człowiek, ja na niego. Ja już wiem, że po tych kilku dosłownie sekundach, że w tych kilku sekundach pierwszej konfrontacji, znaczy tego spotkania, spojrzeń, tam już się decyduje, co będzie dalej. Albo sobie ufamy i wchodzimy w relację, albo się odrzucamy lękowo. Jest tu jakiś dodatkowy komunikat, jakaś pomoc, ale do widzenia. Więc co decyduje o tym, czy się akceptujemy nawzajem, przyjmujemy się? Ja nawet powiem tak, że opieram to trochę tak dzisiaj, że ta łaska przyjęcia mnie do domu przez nieznajomego na nocleg, gdy jest ciemno, zimno, gdy jestem głodny, to co on robi, ten człowiek, który widzi mnie po raz pierwszy, to jest odwaga i takie samo wejście z wiarą w niepewność, jak ten pierwszy krok pielgrzyma, który wyrusza w drogę bez zabezpieczeń daleko. On robi to samo, co ja. On ufa, że w tym spotkaniu realizuje się jakieś misterium. To Lewinas pisał o tym misterium spotkania z innym, prawda? Że w pewnych przestrzeniach już nie jesteśmy inni, tylko jesteśmy połączeni. I to właśnie niezależnie od tego, jak odległe systemy reprezentujemy, światopoglądowo, religijnie, etycznie i tak dalej. I to jest też, pytasz o te wartości, ten skarb tego mojego pielgrzymowania, że ja odkrywałem niezwykłe przestrzenie, pokłady, skarby człowieczeństwa na tej tajemnicy, czym, kim jest człowiek, w rozmowach, w spotkaniach z ludźmi, do których było mi światopoglądowo bardzo daleko. I z jednej strony zdaję sobie sprawę z pewnego zagrożenia, także duchowego, wchodzenia w obcą przestrzeń. Przecież ja tam mogę doświadczyć czegoś, co mnie destabilizuje, prawda? Czegoś, co mnie odciągnie od moich kierzeni, od korzeni, od mojego kierunku, więc ja mogę tam doznać pewnego jakiegoś zawoalowanej formie, pod pozorami jakiejś wymiany, ale tam będzie coś, co będzie mi szkodziło na przykład, prawda? Ale w tej chwili, kiedy dokonuje się to spotkanie na poziomie właśnie serce, ja tak to odczytuję, tą ufność wzajemną, którą mamy do siebie, gdy się przyjmujemy wtedy, to wtedy doświadczamy, że jesteśmy razem członkami, jakby to powiedzieć, pewnej wspólnoty ludzkiej rodziny. Jako ludzie, jako członkowie tej samej wspólnoty, no bo jest tam blisko do siebie, bo na przykład mamy pewne kody wspólne, mimo że języki, kolor skóry, religia, wiele obyczajów jest zupełnie inna, ale na przykład, nie wiem, podanie sobie otwartej dłoni na powitanie. Dłoni bez broni. Spojrzenie, które kierujemy w oczy drugiego, prawda? Gest zachęty, żeby usiąść przy stole. Podzielenie się pokarmem wobec wędrowcy, który jest głodny. To są kody uniwersalne, chyba najgłębsze kody człowieczeństwa, tak myślę sobie. I wtedy odkrywamy, że każdy człowiek ma w sobie pewien depozyt. No, w Księdze Rodzaju to jest napisane, że Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo. Czyli każdy z nas ma tą iskrę, ten ślad tego, co jest niezniszczalne, a co ma wieczny wymiar, prawda? Tego boskiego światła, które jest wieczne, prawda? Mamy w sobie już tą transcendencję. Każdy z nas, niezależnie od tego, jakbyśmy daleko od tego daru boskiego odeszli, czy jak bardzo go negowali, czy nawet go niszczyli, to on ciągle jest. I teraz właśnie jako pielgrzym bezbronny, ktoś, kto idzie zdany na innych, no bo na tym polega ta misja, że ja nie dlatego się nie zabezpieczam, żeby ryzykować, albo żeby uprawiać jakiś rodzaj, nie wiem, przygody ekstremalnej, tylko właśnie po to, żeby dać się objawić temu cudownemu wydarzeniu w tej epifanii spotkania. Ja tak to przeżywam. ale jednocześnie cały czas zdaję sobie sprawę oczywiście z tego, że są te zagrożenia, bo chociażby islam niesie wiele pytań, spotkania w domach ateistów, prawda, którzy byli zaciekawieni mną. Dziwne jest to, że ja praktycznie nie pamiętam chyba, bo te sobie sytuacje gdzieś tam wyparłem, było ich na pewno bardzo niewiele. Nie pamiętam momentów, w których idąc z krzyżem, bo my idziemy z krzyżami, więc widać z daleka, że znaczy krzyż to jest taki kostur, taką delikatną poprzeczką, że widać, że to jest raczej, że to jest pielgrzym, a nie turysta, że ten znak nigdy nie wywoływał pogardy, że ktoś obchodził mnie, na przykład przedmieścia Londynu, przez które się idzie 3 dni, tam dużo meczetów i tam muzułmanie mnie obchodzili z daleka, ale inni zapraszali do środka. Tak na mapie zostawiam krzyż w przedsionku, z plecakiem, wchodziłem w przestrzeń ich modlitwy, bo to zaproszenie było czymś ważnym dla nich. Oni chcieli doświadczyć kontaktu z człowiekiem, który w Koranie dla nich pielgrzym, dla muzułmanów, i to w Turcji w Ramadanie, szedłem 2 razy przez Turcję w Ramadanie, i przez Palestynę, i przez północny Cypr. To są tureckie, muzułmańskie obszary. Tam w islamie, w ogóle w Koranie, jest zasada, która mówi, że pielgrzym objęty jest pewnym immunitetem i ma 3 dni zapewnionej opieki w meczecie. Tak? Więc ja chętnie korzystałem z tego, kościołów często, więc ta pomoc była. I oni traktowali to bardzo poważnie, wiedząc, że ja nie jestem hadż, no bo hadż idzie do Mekki. Mówili mi to, ty nie jesteś hadż, ten, któremu przysługuje to prawo, ta opieka. Ty jesteś biały, ty jesteś zachodni człowiek, ty idziesz na zachód, nie na wschód. Ale jednocześnie nie byli w stanie mi odmówić, bo czuli, że człowiek w drodze, gdy się modli, jest jakoś uświęcony. I Abraham, ojciec wiary, ojciec 3 religii monoteistycznych, tak chyba można przyjąć, prawda? On rozpoczął tą szczególną drogę, że wyruszył właśnie w nieznane, tak? Wyruszył na spotkanie z tym, który mu obiecał. Ta obietnica była tą jego drogą, tym celem. Obietnica, która się nie spełniła aż do 90 kilku lat, gdy zmęczony siedzi przed namiotem w najgorętszej porze roku, dnia, prawda, jest zmęczony. I widzi 3 wędrowców, dla których raz nazywa w liczbie pojedynczej, potem w liczbie mnogiej, mówi do nich witaj, potem mówi do nich zapraszam was do stołu, więc jakby tu jeden jest 3, 3 są jednym. Potem to posłuży ta scena jako opis, już jako wstęp do dogmatu Trójcy, który będzie też trudny dla ludzi negujących chrześcijaństwo, a jednak chrześcijaństwo jest jakby ufundowane, bo większość, chyba wszystkie denominacje chrześcijańskie na świecie mają tę Trójcę jako dogmat Boga. Natomiast on, Abraham, wtedy widzi 3 kenosz, czyli 3, to w hebrajskim słowo oznacza śmiertelników, tak zmęczonych, utrudzonych, znużonych życiem jak on. Czyli Bóg przychodzi, nie chcę powiedzieć na miarę nas, bo to nie jest tak, on zawsze nas przekracza, ale on przychodzi na miarę pewnego stanu, w którym możemy go teraz pojmować. W pewien sposób zniża się do nas, nie tracąc nic ze swojego majestatu. To jest taki paradoks. Jeśli nieraz zastanawiałem w drodze, jak to jest, że ja w życiu moim tak często oddalałem się od Boga. Uciekałem od Niego, albo negowałem Jego prawa, czy nawet przeczyłem im brutalnie. A On ciągle był przy mnie tak samo blisko. Nigdy mnie nie zostawił, nigdy mnie nie odstąpił. Ktoś, kto tą miłość poczuje, że ta miłość była z Nim zawsze, nawet wtedy, kiedy ją ranił, niszczył i tak dalej. Że ta miłość nigdy nie mnie nie zostawiła, to gdy poczuję już taką miłość, to wtedy nie może już jej zostawić, i to, co zostaje, to dzielić się z nią, z innymi. Więc my wyruszamy tak naprawdę po to, żeby dziękować i błogosławić, ale żeby też pokazywać, to serce pragnie się udzielać wtedy, bo po tej miłości nie można dla siebie zostawić.
0: Mówisz o kodzie człowieczeństwa. Wtedy pomyślałem sobie o miłości Chrystusa, tak, że Chrystus umarł za wszystkich, więc wszyscy mają szansę na zbawienie. i pewnie ci wyznawcy wielu religii, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, a nie łamali naturalnego sumienia, nakazów naturalnego sumienia, pewnie zostaną zbawieni. Ale kiedy mówiłeś o wschodzie, to przyszła mi po raz kolejny podpowiedzi o jeden z obrazów, który ty wywołałeś, opisałeś. Japonki w sklepie, która pakuje twój zakup, i widziałeś tam cywilizację, tak, którą ona jest jej częścią, jest przepełniona całym tym szukaniem równowagi, tak, szukaniem i znajdowaniem jej w powściągliwości. I teraz powiedz mi, bo nas dotyka problem niemiecki, a Chińczycy mają bardzo złe doświadczenie z Japończykami, chyba porównywalne, a może nawet gorsze.
1: I teraz jak,
0: tak, niż może takie jak Żydzi i Cyganie i Polacy. Powiedz mi, jak pogodzić tę wiedzę, tak, o tym, że to jest tak wyrafinowana cywilizacja, niezależnie od tego, na ile dotyka prawdy, tak, ale jej wyrafinowanie nie ulega żadnej kwestii. Jak ci ludzie byli zdolni do tego, żeby mordować setkami tysięcy, i to czasami w sposób potworny, i być tak sfanatyzowanymi, że praktycznie oni się nie poddawali. Tak? Dopiero w chwili, w której cesarz się złamał, to zresztą nie wszyscy przyjęli to do wiadomości, tak, samobójstwo rytualne i tak dalej, i tak dalej. Ale powiedz mi, w kontekście tego kodu człowieczeństwa, czy my jesteśmy w stanie zrozumieć taką dwoistość u Japończyków?
1: Chciałbym ci podziękować za to pytanie, ale ono jednocześnie dotyka najtrudniejszego punktu moich rozważań na temat Japonii, bo ja teraz to przerabiam do książki, która ma się nazywać Pęknięte naczynie. To będzie opis tej drogi właśnie mojej z Nagasaki. To półtora miesiąca trwa ta pierwsza wędrówka. I spotykałem właśnie

dokonywali tych okrutnych eksperymentów medycznych, więc to odczłowieczenie pewnych postaw, gestów i działań podczas wojny, brutalność, masakra w Nankin, to są rzeczy niepojmowalne. Jak je połączyć? Właśnie też się zastanawiam, dlatego myślę, że to jest tam trudne. Nie wiem, czy znajdę odpowiedź na to pytanie. Natomiast gdy mnie to zapytałeś, tak, bo tu chodzi o uczciwość tego obrazu. Po prostu idealizujemy sobie na pewne obszary. Ja też poniekąd ulegałem takiemu zachwytowi jednostronnemu nad tym japońskim pięknym, tą kinezją ich sztuki. Natomiast miałem ciągle gdzieś do głowy Króla Szczurów, tą książkę o tych obozach jenieckich. Nawet byłem w Joetsu nad Morzem Japońskim, w takim dawnym obozie jenieckim dla Australijczyków, te żołnierze australijskich. Oni to zorganizowali przy porcie wojskowym Japończycy i to miejsce dzisiaj upamiętnia kaźnie tych Australijczyków. Wielu z nich zginęło w bardzo brutalny sposób. Mordowanych. Oni pracowali tam, ale podlegali bardzo, bardzo okrutnym tam regułom i poddawani byli bardzo wielkiej brutalności japońskich żołnierzy, tych strażników więziennych. I ten obóz jest takim memento. Japończycy tego się dzisiaj jakby... Znaczy jest to trauma dla nich, natomiast już to pokazują. Już tam są spotkania rokrocznie, wiem, z rodzinami ocalonych, bo nie wszyscy już żyją. Znaczy część, ale ostatnie są osoby, które przeżyły. Ja myślę tak, że to jest moja taka myśl, którą próbuję opisać w tej opowieści, że świętość prawdziwa jest zawsze bardzo blisko jej przeciwieństwa. I ktoś, kto szuka prawdy, będzie bardzo mocno narażony na pokusę utraty kontroli. Znaczy gdzieś tu się te światy stykają i ten świat i to przejście nie jest całe łagodne. To trochę tak jak z czarną dziurą albo z tą przestrzenią w czarnej dziurze za horyzontem zdarzeń, gdzie znika informacja podobno, że tam już nie ma naszych modeli, tam już nie ma nic, żadnych analogii. Nawet słowo nic dla nas jest, już niesie ze sobą jakiś model, którym się chcemy posłużyć. Czyli coś, co już znamy. Tymczasem tam się dzieje coś, czego nie możemy w ogóle odnieść do czegokolwiek, bo tam nie ma żadnego odniesienia. I taką przestrzenią, myślę, jest spotkanie z Bogiem, o którym wiemy z prawdą, z miłością. Wiemy, że jest dobrem, że jest pełnią, że jest dla nas stworzonym tym wiecznym, tą wieczną radością, tak? To wyznajemy, takiego Boga wyznajemy, takiego Boga idziemy, ale jednocześnie jest jakaś cena za to stanięcie w prawdzie całkowicie. To jest cena porzucenia wszystkiego chyba i właśnie, i teraz ta krawędź sama, ja tak to teraz opisuję, jak to czuję, mogę się tutaj trochę gdzieś plątać, czy nie wiem, czy to moje intuicje prowadzą w dobrą stronę, to mnie skoryguj, bo jesteś człowiekiem o wiele bardziej doświadczonym w kwestiach tych duchowych, powiedzmy, rozstrzygnięć, czy tych badania duchowej rzeczywistości niż ja to robię intuicyjnie tak trochę, ale wydaje mi się, że o, właśnie, to mi się teraz przypomniało. Ostatnie rozdziały Ewangelii Marka. W kodeksach tych najwcześniejszych z IV wieku mamy inny zapis zakończenia Ewangelii Marka niż dzisiaj. Otóż dzisiaj koniec Ewangelii Marka to są świadkowie zmartwychwstań. To jest Emaus, to jest posłanie uczniów na cały świat, aby głosili, to jest jego wniebowstąpienie. Jezus się objawia w wieczerniku, Tomasz dotyka jego ran i tak dalej. Tymczasem pierwsza wersja Marka, i to już badacze ci są zgodni co do tego, kończy się na fragmencie, kiedy kobiety wchodzą do pustego grobu. Słyszą od chyba anioła, że Chrystusa tu nie ma, jest w drodze do Galilei, tam go spotkacie. I one opuszczają, i to jest ostatnie zdanie, opuszczają grób ogarnięte, i to autor mówi o dwóch, to są dwa greckie słowa, tremoszka i ekstatios, czyli trauma i ekstaza, czyli lęk i uwznieślenie.

0: One takie dwie cechy, takie dwa uczucia mają w sobie, wychodząc z grobu. I na tym się kończy opis Ewangelii Marka. Koniec. Nie ma więcej nic. Nie ma świadków zmartwychwstania, nie ma ogrodnika, nie ma kogoś, kto się przed nimi tam ujawnia w wieczerniku. Nie ma nawet zniebowstąpienia oczywiście. Więc jakby kończy się Marek pierwotny na chwili, w której kobiety są zostawione z tym uczuciem tremosz, hekstat, josz. I tak sobie myślę, że uczciwe stanięcie przed Bogiem, uczciwe, znaczy spotkanie ze zmartwychwstałym wymaga od nas pozbycia się, czy zostawienia podpór, czy wszelkich dydaktycznych wskazówek, które by oczywiście nas naprowadzały na ten dobry moment tego spotkania z dobrym Bogiem, z Bogiem, który ma wszystko dla nas to dobre i tak dalej. Tymczasem one mają w sobie, te kobiety, traumę i ekstazę. I myślę sobie dzisiaj czasami o tych Japończykach właśnie, o tym poszukiwaniu tej pełni, że tam jesteśmy trochę zostawieni na taką, znaczy nie zostawieni przez Boga, tylko że musimy porzucić wszystkie nasze wcześniejsze modele i wynik tego może być dwojaki. Albo lecimy w przepaść, czyli wygrywa ta tremosz, ta trauma, albo to uwznieślenie, czyli to ekstatios. I właśnie do końca ten wynik tego spotkania, tak, nie będzie wiadomy, czy my się uratujemy i skorzystamy z łaski, czy przypadkiem pójdziemy w drugą stronę, bo nie uwierzymy na przykład w miłosierdzie większe niż suma naszych lęków. I myślę sobie, że w jakiś sposób Marek, zostawiając nas w takim zawieszeniu, prawda, nie dając nam już tego finału szczęśliwego, tego pewnego, bezpiecznego spotkania ze zmartwychwstałym w opisach, w tej pierwotnej wersji Marka mamy taką sytuację, w której jakby sami musimy stawić czoła tej sytuacji, czyli my musimy sami przeżyć nasze tremoszka ekstatios. To mówię wszystko na własną odpowiedzialność, znaczy ja nikomu nie chcę tutaj, nie wiem, zabierać tych ostatnich wersów oficjalnej Ewangelii. Tymczasem ja w pielgrzymowaniu doświadczam tej tajemnicy spotkania ze zmartwychwstałym właśnie bez zabezpieczeń. I to jest i ryzyko, i też szansa na to, że wejdę w przestrzeń pozbawioną podpór albo pozbawioną iluzji.
1: Mysterium Tremendi to jest jedno z pewnie odczytań tego, o czym mówisz, Marka. Natomiast nigdy nie było jakiejś cząstkowej Ewangelii, bo ona cały czas była cząstkowa do momentu, kiedy zamknięto redakcję tych pism. Więc ten moment, o którym mówisz, jest jednym z wielu momentów, kiedy to podlegało pod natchnieniem Ducha Świętego, redakcji, wzbogacania, układania, bo Ewangelie są po prostu narzędziami do zbawienia człowieka i chodzi o to, żeby były najpełniejszymi narzędziami. Natomiast pojęcie tego przerażenia w obliczu tajemnicy jest bez wątpienia doświadczeniem wielu ludzi XX wieku, ludzi niewierzących, i wysnuto z tego bardzo, przynajmniej trzy różne sposoby mówienia o rzeczywistości niewidzialnej. I każdy z nich jest jakąś herezją. I myślę tutaj o Mircea Eliade, i myślę tutaj o Rudolfie Otto, i myślę o innych jakby próbach własnego objawienia, tak? Po tym objawieniu, które zostało zamknięte i przez Kościół opatrzone pieczęcią, że to jest już kształt Biblii w takim rozumieniu najlepszym tych kilkudziesięciu czy to wielu pokoleń, które spisywały od czasów Mojżesza czy późniejszych czasów, bo wtedy pojawiło się pismo aż do momentu, kiedy postawiono ostatni znak przy redakcji Biblii. Chciałem się zapytać teraz, zamykając ten etap kodów człowieczeństwa i przerażenia i fascynacji przy spotkaniu kogoś, kto jest kompletnie inny, bo to, co opisujesz, to, co dzieje się poza horyzontem zdarzeń, no to są takie zabezpieczenia. Bóg stworzył świat, stworzył go i go zakreślił, jego granice, tak? I są prawa, które dzięki temu wiemy, że Bóg ma w historię w swoim ręku i możemy czuć się bezpiecznie w tym wszechświecie stworzonym. Nie musimy ulegać temu przerażeniu, jakiemu zaczęli ulegać deiści, a dziś właściwie cała popkultura, cała kultura temu przerażeniu uległa. To znaczy tego pustego kosmosu z nakręconymi kuleczkami, które wokół siebie biegają, tak jakby Bóg świat zostawił. Tak? Takie było myślenie. Ono jakoś tak, myślę, że zwycięża tą kulturową obecność chrześcijaństwa. Ja chciałbym jeszcze w tej ostatniej części naszego spotkania porozmawiać z tobą o doświadczeniu spotkania z ludźmi, którzy urodzili się w 2008, 2009, 2010 roku. Ty spotykasz się z młodzieżą w siódmej klasie i uczysz ich pisania ikon. I opowiedz o tych dwóch rzeczywistościach, to znaczy o tym żywiole młodości, która jest już zupełnie przez inne filtry kulturowe przepuszczona, tak, żyje w świecie cyfrowym od narodzenia swojego, i rzeczywistości ikony, która otwiera się na niewidzialne.
0: Dziękuję za to pytanie. Ono jest teraz centrum pewnych moich tutaj prac, mojej pracy, bo przygotowuję się właśnie do kolejnych rekolekcji z ikoną dla 14-latków. Pewna szkoła z Warszawy podsyła mi 40 takich młodych osób, bo to już nie są dzieci, jeszcze nie młodzież, więc nie wiem, jak ich nazywać. No, młodych ludzi, siódma klasa, to są dwie grupy, ja mam ich w dwóch salach. W jednej sali pomaga mi mój kolega, w drugiej jestem ja, ale nad całością czuwam. I to powstaje 40 ikon Chrystusa Pantokratora, to jest ta pierwsza ikona na drodze ikonografa młodego. Oczywiście robimy to w pewnym skróconej wersji, ale wszystkie elementy oni muszą przejść z tego warsztatu, od szkicu, przeniesienie na deskę, potem kolory podstawowe, rozświetlanie i tak dalej. Oczywiście z modlitwą, bo ikony bez modlitwy nie można poznawać. To jest właściwie modlitwa pędzlem. To Pani Dłoń Duchowi Świętemu. Efekt nie jest moich starań, tylko owocem mojej przemiany. Ona to wszystko polega. I oni to rozumieją. Natomiast od 4, w 5 roku będę miał grupę, więc ja te roczniki kolejne obserwuję i obserwuję z niepokojem pewną zmianę w tych rocznikach, mianowicie, i potwierdzają to oczywiście nauczyciele, że mają też głęboki niepokój w związku z tym. I to też badania ogólnie, statystyki to samo mówią, że już prawie 25%, tak mniej więcej, młodzieży, dzieci w tym wieku, czy wcześniej nawet, już mają pewne problemy na takim poziomie, że jest zdiagnozowany jakiś stan autyzmu lub ADHD. I oczywiście bardzo trudno pracować z osobami, które mają ten rodzaj dysfunkcji. Wolimy dzieci, które są bardziej opanowane, stabilne, słuchane, ważne. Czasem te stany przeszkadzają tym dzieciom w pracy nad ikoną. I teraz co zrobić? Nie wiem, czego to jest następstwo, jakich procesów cywilizacyjnych. Być może tutaj mówią lekarze, że to jest trochę wynik jej braku uważności w stosunku do dzieci, że mamy z nimi mało kontaktu jako rodzice, więc one, świat też jest coraz bardziej rozedrgany, coraz więcej bodźców, coraz mniej stabilności, coraz więcej agresji, coraz więcej takiego chaosu, który nie sprzyja budowaniu u człowieka młodego pewnych struktur wartości i tak dalej, i tak dalej. Ja nie w to będę teraz i tym się będę zajmował, bo to nie do mnie te analizy należą, natomiast ja widzę pewien stan, z którym spotykam się na tych zajęciach. Ale ikona tworzy taką... To jest pewna propozycja, w której ci młodzi mogą w jakiś sposób skonfrontować się właśnie z tymi swoimi deficytami. Znaczy, ja nie chcę używać słowa terapia, bo to byłoby nadużycie w stosunku do ikony. Te dwie przestrzenie, modlitwa i terapia, to są jakby rozdzielone, ale ikona pełni jakąś funkcję, myślę, spotkania z tą prawdą o sobie, czyli tego dotykania w sobie tych lęków po to, żeby je załagodzić, żeby je jakoś uspokoić. Nie sam je uspokajam, tylko coś mi pozwala doświadczyć, czy ktoś doświadczyć tego ukojenia, tej naprawy mojego wnętrza, mojego centrum. I teraz podam taki przykład. Chyba Marcel miał na imię chłopak, który miał dość wysoki poziom autyzmu. I pamiętam, dwie nauczycielki obok niego siedziały przez całe 3 dni, po jednej i po drugiej stronie, bo pilnowały, żeby nie zrobił żadnej rzeczy, która by była, powiedzmy, drastyczna, tak? No bo on kiedyś w muzeum, jak mi mówiono, jakaś gra była i on w tej grze przegrał i ta klęska, ta porażka spowodowała, że rzucił czymś ciężkim w ścianę chyba i to była jakaś tam dana. W każdym razie, jak nie chciały, żeby on powtórzył to samo na zajęciach z ikonami, rodzice tego dziecka podobno, Marcela, jakby delikatnie chcieli mu wyprostować, żeby jednak nie jechał na te zajęcia z ikonami z uwagi na to, że może być dla innych też problemem po prostu, i że się nie nadaje. A on jednak bardzo chciał, nauczyciele nie potrafili do końca mu jakoś tego odmówić, więc zabezpieczyli go po dwóch stronach, pamiętam. Ja byłem też uczulony na tego Marcela. On bardzo się starał, był bardzo nadpobudliwy, cały czas jakieś takie ruchy, kiwanie się, nie panował nad pewnymi swoimi emocjami. Ale jakoś ta ikona powoli szła. No, z tym wszystkim on jednak chciał tą ikonę kontynuować. I pamiętam, były momenty bardzo, bardzo trudne, kryzysowe, w których nie radził sobie zupełnie, z tym co mu nie wychodziło. Podglądał u innych, widział dobry efekt u kogoś, u siebie zły, więc był bardzo zły na siebie i tak dalej. Pamiętam pod koniec, kiedy ja tam pomagałem mu sporo, on się zgadzał na to, więc nie odrzucał mojej pomocy. Natomiast w pewnym momencie przenosił, to była końcówka tej pracy, chyba 3 dzień, kiedy już one były bliskie zakierowania, więc zamknięcia i poświęcenia. Potem była msza z poświęceniem, więc on już tą ikonę miał prawie ukończoną i przenosił nad ikoną plastikowy pojemniczek z niebieskim centem, takim pylącym proszkiem wyłarwiającym. I tak bardzo chciał się, tak się skupiał na tym, że upuścił ten słoiczek. On uderzając o stół, wzbił się taką chmurą tego pyłu, która pokryła, niebieski pył pokrył tą ikonę, niszcząc ją de facto. I pamiętam, że raz byłem po drugiej stronie sali, jest cały czas szum, bo to jednak dzieci nie potrafią być w ciszy tak cały czas. I pamiętam, zorientowałem się, co się dzieje złego, że ten szum nagle ucichł. Po drugiej stronie sali zrobiło się cicho. Spojrzałem i zobaczyłem po prostu blade twarze tych nauczycieli i tego Marcela, który wpatruje się w tą deskę zrujnowaną, w swoją pracę 3-dniową. I teraz wszyscy myśleli, że on rzuci tym, albo wybiegnie z krzykiem, albo jakąś inną drastyczną rzecz zrobi. Tymczasem on tkwił tam w kompletnym takim bezruchu, jakby zszokowany. I pamiętam, podszedłem tam, zobaczyłem tą katastrofę. No i byłem załamany, bo przecież końcówka pracy, mam ileś ikon tutaj wymagających pilnych korekt, a tu nagle muszę wszystko zostawić, żeby ratować sytuację. I któryś z nauczycielek, pamiętam, powiedział do Marcela takie słowa. Marcelku, idź teraz do kaplicy adoracji i pobądź tam sobie pół godziny i przyjdź tu do nas za pół godziny, to wtedy zobaczymy, może coś tu się uda zrobić. No i tak, na pół godziny wysłać autystyka w bezruch, przed Najświętszym Sakramentem, w sytuacji, kiedy jego kosmos właśnie jest przed anihilacją, prawda? Czy to jest kompletna katastrofa jego mentalna w ogóle. Myślę sobie, on teraz, jak on zareaguje? A on wstał, założył kurtkę i wyszedł. I spędził tam jakiś czas w tej kaplicy adoracji. To było dla nauczycieli szokiem. Ja w tym czasie musiałem skorzystać z jakiegoś specjalnego daru, łaski, bo udało mi się tą ikonę 20-30 minut doprowadzić do stanu już dobrego, bo on akurat pracując tak bardzo intensywnie nakładał tyle wcześniej warstw tej żółtkowej farby, że łatwo mi było zczyścić to po prostu, bo taką miał nadprodukcję, nadreaktywność pewną swoją, więc Więc te warstwy, tyle ich było, że mogłem strzycić te wierzchnie, więc zostały te spodnie nieuszkodzone. Dlatego to się udało w końcu i on wrócił i tą ikonę skończył, ale to podaję jako przykład działania ikony w taki sposób niestandardowy. To znaczy ona dla dzieci także tych z problemami jest takim światem czy reprezentantem ikona. Ikona jest tylko znakiem, symbolem. To jest kawałek deski o kruchej farby, to nie jest nic samo w sobie nadprzyrodzone. Natomiast ona jest jakimś znakiem prowadzącym w głąb. W głąb rzeczywistości i w głąb nas samych. Jest drogowskazem. Na pewno święty Jan Damasceński w VIII wieku, pierwszy jeden z pierwszych teologów ikony, i to było już w świecie, Bliski Wschód, to był Palestyna w świecie już otaczonym przez islam, ten obrazoburczy islam, który niszczył wszystkie wizerunki. Tam on bronił, Jan Damasceński, właśnie ikon teologicznie, pisząc tą pierwszą definicję, która do dzisiaj nam się jakby jest najciekawszą chyba definicją ikony, że to ikona to jest widzialny znak niewidzialnego. Bardzo podobną definicję ma sakrament w katechizmie katolickim. Ta definicja sakramentu mówi, że to jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Oczywiście ikona nie jest sakramentem, tak? Ikona jest tylko pewnym znakiem, pewnym jakby drogowskazem właśnie, ale nieomylnym drogowskazem, bo pokazuje niebo, czyli pokazuje świętych w stanie obcowania z Jezusem, bo ikona symbolicznie przedstawia świat nadprzyrodzony, czyli świat niebieski, świat przyszłego wieku. Dlatego pokazujemy oblicza w takim zmienionym kształcie. Te długie nosy, specjalnie malowane oczy, usta, nos, uszy i tak dalej. To wszystko, ten język ikony, symbole mają nas przenosić jakby na drugą stronę tę wiary. Więc ikona nie jest realistyczna, nie ma tutaj tej psychologii, tej światłocienia, tej całej głębi tego malarstwa, powiedzmy, świeckiego. Tu jest pewien prosty znak, który nie każdy przyjmuje. Niektórym się wydaje, że ikona jest czymś zbyt prostym, zbyt banalnym, żeby nas gdzieś coś miało ważnego. Ale jednak ten znak ikony prowadzi. I Marcel poszedł tą drogą. Mimo że wszystko w nim na tamten moment mówiło, że jest koniec, tak? Że trzeba teraz już tylko uciec w jakąś agresję, w jakąś właśnie taką silną emocję, która jest zawsze ucieczką od tego bycia ze sobą takim, jaki jestem, prawda? Pogodzenia się z tym, jaki jestem. Ja właśnie w ikonach obserwuję, u młodych ludzi też, ale u dorosłych, bo ja prowadzę zajęcia na kilku poziomach wiekowych, że najtrudniejsze, z czym się konfrontują osoby piszące ikonę, gdy uda się już wejść w ten świat oddawania dłoni, to jest akceptacja swojej własnej niedoskonałości. Chcemy zawsze być lepsi, chcemy zawsze zasłużyć na jakąś nagrodę, chcemy uchodzić za kogoś, kim nie jesteśmy, nie akceptujemy siebie na tym poziomie, nie akceptujemy tego stanu, to jest brzydkie, to jest nieładnie mi wyszło, tamtemu wyszło, mnie nie wyszło, ja jestem gorszy, ja jestem zły, i to samo oskarżenie jest właśnie tym problemem najważniejszym, który wychodzi przy ikonie. Moim zadaniem najtrudniejszym, ale podstawowym w ikonach jest zawsze to, żeby takiemu adeptowi tłumaczyć, że właśnie ikona będzie, to co się pojawia na desce, będzie owocem twojej przemiany, a nie rezultatem twoich starań, tych najlepszych nawet intencji, czy talentów, czy tej wytrwałości, czy czego tam jeszcze. Natomiast gdy uda mi się ich przestawić ten wektor, zwrot wektora zmienić, że oni nagle uznają, że to co wyszło im oczywiście jest nie fajne, nie najładniejsze, ale to jest moje. Na ten moment ja taki jestem i przebaczam sobie ten mój stan na ten moment. To przebaczenie sobie zadziwiająco dokonuje wtedy w nas tej gotowości przejścia na kolejny krok. Czyli doskonalimy się przez to, możemy pójść dalej, dlatego że przebaczyliśmy sobie. I ta droga doskonalenia idzie dalej. Te kolejne kroki są możliwe dzięki temu, że mamy do siebie czułość. Czyli godzimy się z tym, że jesteśmy niewystarczalni, słabi, poranieni, trudni i tak dalej, ale mamy prowadzenie, mamy ten wektor, mamy tę nadzieję, mamy ten drogowskaz. I gdy pójdziemy za nim, wtedy idziemy do światła.
1: Roman wtedy Zięba.
0: Poprawiamy się.
1: Roman Zięba, dziękuję tobie bardzo. Z Bogiem, wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem.
1: Bogiem.

0: imię Ojca i Syna, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić, Panie, byśmy potrafili oddawać Ci cześć, Panie, naucz nas tego. Daj nam teraz spokojny i bezpieczny czas, abyśmy mogli wypowiadać słowa, które będą oddawać Twoją potęgę i moc i miłość w naszym życiu przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Ciebie, Mario, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek. Witaj.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Jaka jest najważniejsza cecha życia z Panem Bogiem?
1: Myślę, że wierność jest dosyć ważnym elementem. Miłość względem Niego i ludzi.
0: Kiedy możesz powiedzieć, że świadomie prowadzisz życie z Bogiem? Od kiedy?
1: Od kiedy? Myślę, że Bóg, który dał mi życie, od początku dał mi te łaski, bym mógł żyć w miłości, bo przecież stworzył nas dobrych. Tak jest zapisane w Księdze Rodzaju. Ale ta nasza natura słaba może powodować, że często zdradzamy Go, zsuwamy się od Niego. No i wtedy z tą wiernością jest gorzej. A jak brak wierności, to i miłość szwankuje wtedy, prawda? Jest wtedy gorzej.
0: Pytam konkretnie o Twoje życie.
1: No, w moim życiu, kiedy szukałem własnych dróg, kiedy szuka się jakiegoś tutaj pola decydowania samemu i jeszcze się tego Boga dokładnie nie poznało, to, no to wtedy w moim życiu było tak, że gdzieś te wartości, które rodzina mi przekazała, czasami były pomijane. Ale Bóg pozwalał się odnaleźć i wtedy wracałem do Niego. Były jednak też okresy, kiedy no nie zawsze pewne ostrzeżenia, które Kościół przekazywał, były do końca respektowane. To dotyczyło również ten brak miłości, to znaczy przykazania Boże mogłem łamać i jak zresztą każdy grzeszny człowiek. Z tym, że były może sytuacje bardziej jakieś trudne, drastyczne. No, na pewno grzech ciężki zdarzał się i tu sprawa tego, czy to posłuszeństwo wobec przykazań Bożych było zachowane.
0: Jaka to była rodzina, w której się wychowywałeś? Jakie to czasy, jakie miejsce?
1: No, moja rodzina, z której wyszedłem, składała się z 5 osób, ale znaczy dodatkowo ja i 5 osób, ale była jeszcze siostra, która wcześniej zmarła. Ojciec mój pochodził z Warszawy, mama z Lwowa i szczególnie mama miała taką siłę przekazywania nam wiary, ale rzetelność, postępowa uczciwość i taka solidność, która była w ojcowskim postępowaniu, była zawsze dla mnie też wzorem.
0: I gdzie mieszkaliście? Czy wokół żyli ludzie wierzący? Jakie to środowisko było?
1: No, tam to krąg rodzinny był osób wierzących. Tu zawsze było...
0: Duże miasto, wieś? Nie,
1: Warszawa. Cały czas urodziłem się i mieszkałem w Warszawie.
0: Ale wokół chodzenie do kościoła była normą, czy raczej nie?
1: No, do powiedzmy 16-17 lat to było norma. Tak, no, niedziela, mieszkaliśmy w Międzylesiu, ale również i były późniejsze lata, kiedy ten uczestnictwo we mszy świętej, praktyki religijne były osłabione.
0: Ale czy to, że to były czasy komunistyczne, miało jakieś znaczenie?
1: Miało znaczenie o tyle, że człowiek korzystał z pewnego rodzaju doświadczeń środowiska, kontakt ze środowiskiem, także i ideologie, które były w szkole przekazywane, to na pewno deformowało strukturę młodzieńca, czy tak w tym wypadku jak ja, ale myślę, że przekaz rodzinny był bardzo istotny, bardzo mocny i tu to fundament był i dlatego myślę, że tam w ostatecznym rozrachunku nie było źle.
0: Czy miałeś świadków wiary, takich prawdziwych, którzy dziś już wiesz, że mieli relację z Bogiem? w młodości swojej?
1: No, było kilka takich osób. Miałem zaprzyjaźnionego księdza tam w ośrodku takim prewentoryjnym, który prowadziły siostry franciszkanki rodziny Maryi. Tam z tym księdzem byłem w takiej dobrej komitywie, pożyczał mi książki, pomimo że mój ojciec sam był kolekcjonerem książek, ale i tam zawsze poruszaliśmy ciekawe tematy. Jakaś taka więź była bogatsza. A ponadto myślę, że kilka osób w rodzinie było takiej silnej wiary, z której mogłem czerpać wzorzec. Dziadek mój, no i cały szereg osób, które odegrały ważną rolę.
0: Czy w podstawówce byłeś takim do przodu chłopakiem, czy raczej chowającym się po kątach?
1: Nie, nie było tak źle. Myślę, że w podstawowej... Zmieniałem często szkołę, bo to tak tutaj z rejonu Czerniakowa. Przeniosłem się do Międzylesia. No i tu i były szkoły w budowie. To jeszcze były bardzo trudne warunki, bo to lata 50. No to jeszcze te szkoły dopiero powstawały, budowały się. Także czasami warunki szkolne nie były najlepsze. Ale jeśli chodzi o aktywność ruchową, to ojciec zawsze dbał o sprawy sportu. Rodzice nigdy nie poświęcali się i nigdy nie żałowali nam czasu na wakacje. Także wyjeżdżaliśmy. Dobrze, to były dobre lata i myślę, że stan zdrowia i odpowiedniego wychowania rzutował na późniejsze moje sytuacje. Chociażby to, że zajmowałem się potem turystyką, zajmowałem się również przewodnictwem turystycznym, to w jaki sposób, tak samo i udział w sporcie, dosyć intensywny, bo w szkole średniej aktywny byłem w sportach również obronnych, powiedzmy, tak jak judo, to, tak, no, to miało swoje znaczenie. No i turystyka, aktywna turystyka.
0: I co wpłynęło na to osłabienie praktyki? I na ile ono było osłabione właśnie już w takim nastoletnim wieku? Czy to był efekt buntu?
1: Może powiedziałbym, że nie. Tylko jednak cały szereg obowiązków, jeżeli jest liczna rodzina, to ten czas do pilnowania tych dzieciaków nie był najlepszy. A z religią najpierw były w szkole może... religijne zajęcia, czasami się zdarzało, że opuszczałem. No i wtedy no, ten kontakt delikatnie się urywał. Także i może jakieś koleżeńskie ciekawostki, zajęcia odsuwały od praktyk religijnych, takich stałych, jak i dodatkowych. Ale ogólnie można powiedzieć, że nie było tak źle.
0: I przed decyzją o dorosłym życiu, gdyby ktoś tak patrzył na ciebie z boku, to by kogo widział? Bo są łobuzy sympatyczne, są też niesympatyczne, są tak zwani porządni chłopcy, są klauni klasowi. No, różne są sposoby radzenia sobie młodego człowieka ze zwiększającą się odpowiedzialnością.
1: Powiedziałbym, że względnie spokojny chłopak, który raczej zdarzało się, że czasami cicha woda.
0: Rozumiem. I jak myślałeś o życiu dorosłym? Czy Pan Bóg był w tym myśleniu?
1: Często tematy rodzinne dotykały tych zagadnień i tu wtedy temat Boga gdzieś tam wewnętrznie był rozpatrywany. Myślę, że intensywniej to miało miejsce dopiero tak gdzieś bliżej 20 lat.
0: No. I co myślałeś o życiu swoim, że jak będzie przebiegało, że jakie miałeś marzenia?
1: Myślę, że byłem aktywnie zaangażowany właśnie w sport i wtedy w te wszystkie działania, które no jeszcze ten Pan Bóg nie był taki skonkretyzowany. Na pewno były gdzieś wartości przekazywane przez rodzinę, które gdzieś miały swoje odzwierciedlenie w Bożych nakazach, przykazaniach, no ale to potem stopniowo mogło być No tak jak ten wiek, 17-18 lat, człowiek szuka innych dróg, innych, poznaje życie tak na własną rękę i wtedy o Panu Bogu się nieco zapomina.
0: Na ile ty zapomniałeś o Panu Bogu?
1: No, był okres już późniejszy, kiedy...
0: A jaką drogę wybrałeś? Poszedłeś na studia, do pracy?
1: Tak, zacząłem studia, nie dokończyłem ich.
0: Jaki kierunek?
1: To był inżynieria sanitarna, ale poszedłem do pracy, bo trzeba było wspomóc rodzinę. I jak kiedy zaczęły się moje działania już w zakresie prowadzenia wycieczek jako turysta. Jako turysta to byłem bierny, ale jako przewodnik już musiałem gdzieś aktywnie działać. No i wtedy pojawiły się różnego rodzaju, jak to się mówi, życiowe przyjemności, różne kontakty, które starałem się nigdy nie nadużywać alkoholu, ale zdarzały się kontakty. Lata 60., lata 70. to kontakt już był taki turystyczny z alkoholem dosyć powszechny, ale wzorzec ojca właśnie pozwolił mi zachować tę stabilność. Ale to młodzieńcze zainteresowania spowodowały, że gdzieś było zainteresowanie i płcią przeciwną i życiem. No i tutaj mogły nastąpić pewnego rodzaju zagubienia, no. Które spowodowały, że tak gdzieś zainteresowanie elektroniką, zainteresowanie turystyką, to wszystko odsunęło mnie od Pana Boga tak w znacznym stopniu.

0: I jak daleko doszedłeś w tej drodze? Bo...
1: No, wtedy no, nie było tak źle. Bo, powiedzmy sobie, jedynie pomijane były msze święte, niedzielne. To tu było, z tym nie było najlepiej. A jedyne co, no to ta ciekawość życia spowodowała, że pojawiło się zainteresowanie innymi filozofiami, innymi kulturami. Szukanie Pana Boga było tak troszkę na własną rękę. No, na pewnym etapie, również w latach 70. to było Towarzystwo Psychotroniczne. To również... No to również na nowo powrót do Pana Boga.
0: Ale zanim do tego powrotu dojdziemy i do tych różnych zainteresowań światopoglądowych różnych, to jak myślałeś o swojej realizacji w takiej warstwie rodzinnej, prawda? Czy myślałeś zakładać rodziny? Nie.
1: Na razie zainteresowanie własną rodziną nie było takie mocne. Dopiero moją małżonkę poznałem na kursie przewodnickim i wtedy już się zaczęło, to wiek powiedzmy 24 lat, a wcześniej nie było tego zainteresowania. Jedynie no był czas jeszcze wojska, był tak.
0: Jakie to lata w wojsku?
1: No to tak 68.
0: To ciężkie czasy jeszcze.
1: Tak, to wtedy pamiętam wydarzenia marcowe, wydarzenia na uniwersytecie. No właśnie, to trudne i na pewno byłem zdecydowanie po stronie ludzi pracy czy ludzi studentów. Wiary. No ale jednak samemu błędy się popełniało. Nie było, tak jak mówię, no, ogólnie nie było chyba tak źle. Jednak pomału można tego Boga zagubić, oddalając się od tych praktyk religijnych typu modlitwa, czy uczestnictwo we mszy świętej, przyjmowanie Najświętszego Ciała Pana Jezusa.
0: Żona była wierząca?
1: Moja małżonka, tak, była wierząca.
0: I czy to jakoś wpłynęło na twoje... No bo rysujesz taki proces powolnego, niezauważalnego odchodzenia
1: tak.
0: od Boga.
1: Bardzo silnym wydarzeniem dla mnie była sytuacja, kiedy nie byłem taki właśnie zaangażowany w praktyki religijne i wtedy czekaliśmy z małżonką przez 9 lat na dziecko i nie było. Takżeśmy się przyzwyczaili. Stało się to praktycznie już normą, że nie stosowaliśmy żadnych ograniczeń w jakiejś sytuacji zwlekania, żeby to dziecko było później. I też dziwnie Pan Bóg mnie wezwał do czytania Słowa Bożego. Odjeżdżałem dosyć daleko z Żoliborza do Międzylesia. To odległa droga i wtedy miałem tą ochotę czytania Pisma Świętego.
0: Ale skąd? Czy można było młodego technika czytać albo żołnierza polskiego?
1: I to też było czytane, ale jednak jakieś poruszenie nastąpiło. Tak jak wspomniałem, no może na pewne znaczenie miał też i ksiądz, którym tam miałem kontakt i pewne tematy wiary, pewne zagadnienia, które wiary, które gdzieś tam w sercu się rozbijały i one dochodziły do, myślę, znacznie Ducha Świętego do tego czytania Słowa Bożego, ono mnie tak na nowo ożywiało. No i te oczekiwanie. I pewnego dnia dostałem wezwanie takie w modlitwie, bym pomodlił się o dziecko. Wewnętrzne wezwanie, które przyjąłem, pomodliłem się i ku wielkiemu zaskoczeniu żona została brzemienną. No i to...
0: Czyli innymi słowy, Pan Bóg wam wcześniej po prostu nie błogosławił.
1: Z tego widać, nie błogosławił. Chociaż dopuszczam, że w jakiś sposób miał swój plan. Bo potem, kiedy...
0: No ale go już zarysowałeś przecież. Przed chwilą powiedziałeś, że kiedy zacząłeś się do niego z powrotem zbliżać...
1: Tak, ale ja bym powiedział, że to on się postarał o to, żebym ja wrócił do niego, a nie ja robiłem jakieś specjalne zabiegi.
0: No, ale to tak zawsze jest.
1: No tak, ja wiem.
0: Tylko, że on wychodzi do człowieka.
1: Do końca mi wtedy jeszcze to nie było jasne. Dopiero w latach kilka lat później, kiedy byłem w towarzystwie psychotronicznym, jednocześnie przylgnąłem do neokatechumenatu. I wtedy te...
0: To ciekawe zestawienie.
1: Tak. I wtedy te uderzenie Słowa Bożego stawało się bardzo silne. A i było to równoległe. Było towarzystwo psychotroniczne. Robiłem nawet wykłady z powiedzmy astrologicznych, bo skończyłem kurs astrologii kilkuletni. No, ale i jednocześnie obecność papieża już wtedy, to było przecież koniec lat 70. I ten papież też spowodował pewne ożywienie takiego młodzieńca, jakim byłem.
0: Ale wróćmy jeszcze do tego towarzystwa, bo to były czasy, kiedy takie zaangażowanie kompletnie nie kłóciło się w umysłach ludzi z wiarą, prawda?
1: No, właściwie nie. Chociaż byłem już pewnego rodzaju obserwatorem wydarzeń, które tam miały miejsce, bo kiedyś, chociaż ze znajomą robiłem również jakieś wykłady na temat tarota, ale jednocześnie, kiedy jedna z wykładowczyń mówiła jakoś w sposób taki obojętny, poniżający, nawet omawiając drogę krzyżową czy samocierpienie Chrystusa, to ja wtedy miałem pobudzenie serca, by za nią się modlić, by właściwie zaprotestować wewnętrznie na jej takie treści. A z drugiej strony była ta ciekawość, bo gdzieś ta wiedza tajemna uwzględnia gdzieś Pana Boga, tylko nie do końca. Jeszcze byłem tego świadomy, że to jest manipulacja, no, znaczna manipulacja.
0: I zniekształcenie obrazu Boga całkowite.
1: No właśnie, to zniekształcenie było podawane wielu osobom. Potem te osoby, które tam były i nawet na jakichś znaczniejszych stanowiskach, potem je spotkałem w wspólnotach. Także to
0: katolickich.
1: Było... Tak, katolickich, we wspólnotach katolickich.
0: A co cię pociągnęło w ogóle do tej do wiedzy tajemnej?
1: No, to zawsze temat był to takie młodzieńcze poszukiwania, ale gdzieś zdarzyło się, że pewne właśnie tych wydarzeń było sporo, ale powiedzmy sobie, znajoma w pracy zaprosiła mnie do tego towarzystwa psychotronicznego. I niemniej wcześniej była literatura, były też pewnego rodzaju ciekawostki z zakresu tych zagadnień tajemnych.
0: I czy w trakcie praktyki astrologicznej, czy jakiejkolwiek innej, czy działy się rzeczy nadzwyczajne, czy wszedłeś w to duchowo, nie tylko intelektualnie?
1: Tak, tu wszedłem w ogóle w praktyki, byłem bioenergoterapeutą. Wszedłem na bardzo poważnie, także miałem swój udział. No już nie będę wymieniał jakich w szpitalach, ale prawda, ale czy u ludzi chodziłem. I mogę powiedzieć, że było to ciągle z takim poszukiwaniem, żeby pomóc tym ludziom. Nie było tam jakieś zaangażowanie, by robić z tego materialne jakieś ukierunkowanie. I dopiero właśnie, tak jak wspomniałem, w tym neokatechumenacie stawałem się świadomy tego, że co Pan Bóg naprawdę od człowieka wymaga.
0: Ale czy były osoby uzdrowione przez Ciebie jako bioenergoterapeuta?
1: Myślę, że było dużo takich znaków, tak. Ale to było właściwie bardzo dziwne, bo kiedy jedna z ordynatorek poprosiła mnie, bym przyszedł do dziecka, wiedzieli, że się tym zajmuję, kiedy poproszono mnie, żebym przyszedł do dziecka, które miało z kleszczowego, porodowego tego zabiegu uszkodzony rdzeń kręgowy, i wtedy modliłem się do Matki Bożej. To dziecko było w inkubatorze. Modliłem się do Matki Bożej, przystawiłem ręce do tych przewodów, które dostarczały temu dziecku krew. I to dziecko było zasiniaczone, i dla mnie samego było niesamowite to, że to dziecko potem wróciło zupełnie do normy. To było dla tego zespołu dziwne. Były wydarzenia też i późniejsze, bo potem, kiedy kiedy byłem w kolejnej wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, było nam powiedziane, że mamy zaprzestać tych praktyk, co zresztą właściwie już wcześniej wiedziałem, że to już nie jest ta droga. Niemniej gdzieś to się jeszcze po kątach serca plątało i biblioteka tej z wiedzą tajemną też była, bo bardzo bogata. Więc nastąpiło oczyszczanie tej biblioteki. Pomału to oczyszczanie też umysłu, powiedzmy, i tych praktyk również miało miejsce. I wtedy było zadziwiające, bo Pan Bóg te predyspozycje, które były z praktyk bioenergoterapeutycznych, zmienił na dary w grupie odnowy w Duchu Świętym, we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym.

0: czy poza tym dzieckiem zasieniaczonym, które to zniknęło, czy były jakieś inne momenty, kiedy nie modliłeś się do Matki Bożej, tylko kiedy po prostu robiłeś to, czego się nauczyłeś na kursach? Czy były jakieś nadzwyczajne wydarzenia?
1: I może to było tak, że ja byłem indywidualistą. Nie wchodziłem w praktyki pana Emfazego Stefańskiego, który stosował tam różnego rodzaju praktyki doskonalenia umysłu, czy jeszcze inne. Były tam ćwiczenia innych osób. Ja zasadniczo w nie wchodziłem. Tak jak mówię, byłem indywidualistą, sam ćwiczyłem, sam praktykowałem, sam byłem jak gdyby ożywiony tymi tajemnymi zdarzeniami. Gdzieś tam ksiądz Klimuszko był dla mnie jakimś też, byłem zainteresowany jego postacią. I mogę powiedzieć, że w sytuacjach, kiedy byłem proszony do osób chorych na raka, czy osób cierpiących, gdzieś występowały wydarzenia, które mógłbym powiedzieć, że dawały jakiś obraz zmiany sytuacji na dobre, albo powiedzmy sobie, jedna z koleżanek redaktorek, prosiłem kiedyś, bym jej koleżanki córkę otoczył modlitwą, bo miała guza mózgu, i pomimo, że wtedy modliłem się za tę osobę, dziwne, prawda? Praktyki te miały zupełnie troszkę inny charakter. Kiedy się modliłem za tę dziewczynę, nakładałem ręce. Efekt był taki, że ta dziewczyna dobrze się miała. Niemniej w jakiejś tam podróży lotniczej nastąpił wylew, zatrzymanie. I potem ta matka tej dziewczyny opowiadała mi potem, że ta dziewczyna nie odzyskała przytomności, jednak miała ciekawe sny.
0: Matka miała sny.
1: Tak, matka.
0: Czyli dziewczynka zmarła, tak?
1: Dziewczynka po pewnym czasie zmarła, jednak te sny i wspólne nasze rozmowy spowodowały, że ta matka wróciła do Boga, modliła się za tę. Takie miałem nastawienie, by ją ku temu skłaniać do modlitwy.
0: Czyli innymi słowy, nie wchodziłeś w te
1: praktyki
0: magiczne, transowe, działania, których symbolem jest działalność Lecha Emfazego Stefańskiego?
1: Tak, nie, właśnie nie wchodziłem. Przeraziło mnie nawet na pewnym etapie, kiedy dowiedziałem się, że praktykuję mszę, czarne msze. To dla mnie było szokujące. Poza tym miał jakiś taki groźny, powiedzmy sobie, diaboliczny wzrok. Także to też mnie nie...
0: Skąd w tych mszach wiesz?
1: No, potem były ogłaszane. To było nawet ogłaszane.
0: Ogłaszane?
1: Tak, tak.
0: W towarzystwie,
1: I tak? W towarzystwie, i nawet na plakatach można było powiedzieć, że tam...
0: Potem... Jakimi słowami?
1: No, że były to msze... Jak dokładnie już w tej chwili nie pamiętam, jak to było ogłoszone, bo to było przecież to było latach 70., połowie lat 70., czy tam pod koniec lat 70. Niemniej osoby, które przekazywały czy ogłoszenia, że zapraszane są do starej prochowni, że tam są tego typu...
0: Ale padało słowo czarne msze?
1: Nie, czarne msze nie, ale z przekazów osób, które tam o tym wiedziały, tak.
0: Że realnie to było takie zdarzenie.
1: Tak.
0: I jak Pan Bóg dobrał się do Ciebie?
1: On się dobierał cały czas, tylko ten proces był może czasami taki bardziej radykalny. No niemniej powiedziałbym, że właśnie, że tu neokatechumenat odegrał rolę. No potem moje zajęcie się dzieckiem. Było tak, że praktycznie tego roku, kiedy się mój syn urodził, to zajmowałem się dzieckiem. Mieliśmy wtedy bardzo słabe mieszkanie. Zostaliśmy takie mieszkanie zastępcze, które nie było zbyt dobrym do utrzymywania dziecka. Trzeba było, załóżmy, kąpać dziecko po powrocie ze spaceru, kiedy temperatura była ledwo 3 stopnie, prawda? Trzeba było to... No ale jakoś dawaliśmy sobie radę, dziecko się hartowało i zabezpieczaliśmy to w jakiś sposób razem z małżonką. Potem sytuacja się poprawiła, ale mogę powiedzieć, że od następnego roku, jak się od następnego roku zacząłem chodzić na pielgrzymki i praktycznie 27 lat tych pielgrzymek do tej pory częstochowskich praktykuję.
0: No i jaki był powód bezpośredni, żeby pójść na pierwszą?
1: Było to zaproszenie mojej siostry ciotecznej, ale tam miałem okazji dość, żeby rozmyślać nad łaskami Bożymi, nad darami Bożymi, nad miłością Bożą. Poza tym jeszcze było, w tym czasie był jeszcze taki zachwyt, zacząłem sporo czytać na temat objawień fatimskich, wszedłem wtedy, coraz głębiej wchodziłem w modlitwę i te praktyki modlitewne, no to już takie całe życie duchowe ubogacało się na tyle, że coraz bardziej rozumiałem Pana Boga, coraz bardziej byłem zainteresowany tym, no i to mnie ożywiło do mocniejszej wiary, no. Powiedzmy tak w skrócie.
0: I kiedy możesz powiedzieć, że odzyskałeś relacje? Że zacząłeś również czuć jakby w sercu, że... No bo do Boga można się zbliżać, ale jest taki moment, tak, kiedy człowiek jakby czuje, że jest w nim jakby, że jego życie zależy od kogoś, kto nie jest nim, tym człowiekiem, prawda?
1: Myślę, że to, że nie było takiego momentu radykalnego, jednak stopniowo było tak, że byłem w kręgu przyjaciół zaangażowany, także chodziłem na msze święte z modlitwą o uzdrowienie. Tam też to oczyszczanie serca na pewno Pan Bóg czynił, to jestem o tym przekonany. I również wysyłałem osoby na modlitwę wstawienniczą do tej grupy wesołej, w której potem przez wiele lat, przez 20 lat uczestniczyłem. Brałem udział we wspólnych spotkaniach. I osobiste życie duchowe bardzo się ożywiło, poprawiło. I takie widziałem potrzeby ludzi, które były dla mnie tak ważne, że albo się modliłem za nie, albo właśnie obmadaliśmy we wspólnocie. To było mocne ożywienie. I to jest tak, jak jeżeli człowiek się modli, to wewnętrznie czuje obecność Boga i to pragnienie Jego obecności jest stałe. Wtedy mogę powiedzieć, że to poruszenie Ducha Świętego było tak wielkie, że

0: tam udział w parafii świętych apostołów Jana i Pawła. Tam redagowałem pisemko dla tej parafii. I, no i tak, kiedy to pisemko miało swój tytuł apostoł, i kiedy w swoim czasie była modlitwa o wylanie Ducha Świętego, to zapragnąłem daru apostolstwa. No i dostałem ten dar, powiedzmy. Nie dlatego, żebym się chwalił, bo to dopiero potem się rozkręcało. No i praktycznie moje...
1: Ale co to znaczy, że dostałeś dar apostolstwa?
0: To znaczy, prosiłem o dar apostołowania. I znaczy, no, myślę, że to miało wiele takich, powiedzmy, gałęzi. Swoje doświadczenia turystyczne skierowałem na prowadzenie pielgrzymek, obozów o charakterze religijnym, do spółki ze znajomymi kapłanami, czy też z ludźmi, którzy byli zaangażowani we wspólnocie. I organizowanie rekolekcji ze znajomymi kapłanami. Także to było takie zaangażowanie. Poza tym, no poza tym, w jakimś tym kręgu znajomych obmandaliśmy poza wspólnotą jeszcze te osoby, które wymagały tej potrzeby, modlitwy, odwiedzanie osób potrzebujących. Także były ciekawe znaki tego. Także ludzie, którzy gdzieś tam byli w trudnych sytuacjach, potem wracali do Pana Boga, czy przez wspólną modlitwę byli zapraszani do powrotu do Pana Boga. No i powiedzmy sobie, też było takie bardzo ciekawe wydarzenie, kiedy mój przyjaciel prosił, żebym się pomodlił nad ludźmi, którzy nie mają dziecka dłuższy czas. No, efekt był taki, że miałem takie duchowe poznanie, że oni powinni się na nowo wrócić do Pana Boga. No i rzeczywiście uwierzyli, przyjęli, w krótkim czasie to dziecko się narodziło. Ale już wtedy praktykowałem modlitwę za dzieci narodzone. Praktykuję już ponad 20 lat. I to też chyba była taka łaska, że tym ludziom, którzy albo mieli problemy, albo się chwiali, albo postanowili popełnić aborcję, to tym osobom już było łatwiej zrozumieć niektóre zagadnienia i myślę, że to była jeszcze kolejna gałązka, prawda, w tych działaniach. No, było ich sporo, z takich właśnie wspólnych, przyjacielskich, rodzinnych, czy kontaktów z nieznajomymi ludźmi.

0: Jak dzisiaj służysz Bogu?
1: Jestem...
0: Pracujesz?
1: Tak, tak, nadal pracuję, pomimo, że już mógłbym emeryturę przejąć, ale jestem we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, a dodatkowo, ponieważ w swoim czasie, w latach 80., drugiej połowie lat 80. w Medjugorju dostałem także takie wewnętrzne wezwanie, bym prowadził pielgrzymki tam, także i tam pielgrzymuję. No, na ile czas pozwala, to jest to czas modlitwy też własnej. Spotykam się w kręgu ludzi znajomych na takich wspólnych jakichś wspólnych spotkaniach, gdzie tematem jest często Bóg. Ale to też tak nie jest tak łatwo, dlatego że jeżeli są obowiązki i służbowe, i w pewnym sensie rodzinne, chociaż mój syn już jest dorosły, żona jest bardzo pomocna i tolerancyjna względem moich takich ciągłych gdzieś rozjazdów, no to jest jeszcze sporo przyjaciół i no i jest jeszcze 12 chrześniaków, z którymi częścią jestem w takim sporym kontakcie, częstym kontakcie. No, szczególnie taka jedna moja chrześnica, to jest też taki dar od Pana Boga, gdzie miałem możliwość poznania, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowała. No, takie zadziwiające.

0: miesiące, bo kiedy po jej matka miała problemy z ciążą bardzo poważne i obmadlaliśmy, miała być to dziecko usunięte razem z przydatkami tej matki, a jednak modlitwa całego szeregu osób, zmiana lekarza, sytuacja z bardzo ciężkiej ulegała poprawie. No i potem, kiedy dziecko już urodziło się szczęśliwe i zdrowe, to ta matka, ci rodzice poprosili mnie, żebym został ojcem chrzestnym. No i w efekcie, kiedy już było po chrzcie, modliłem się właśnie na Ostrobramskiej. Tam ten kościół też odegrał dosyć ważną rolę w moim życiu i do tej pory ten proboszcz jest tam zawsze dla mnie takim wzorem proboszcza. Tam właśnie przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej dostałem znowu taki dar poznania, taki z wielką pewnością, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowałem. No i jesteśmy w dobrej więzi, w dobrej kontakcie. Jest taki jakiś rodzaj ukrytej wdzięczności tej dziewczyny, która już teraz jest 18-latką.
1: Taki moment, kiedy przez twoją posługę zobaczyłeś najsilniejsze działanie Boże. Coś, co ciebie budowało też w tej drodze do Boga.
0: Myślę, że to Boże miłosierdzie zarówno w moim życiu, wtedy, kiedy nawet byłem mu niewierny, kiedy jak to się mówi, były czasami takie zachowania wsteczne, bo to taki proces jest, że były bardzo silne wzloty, ale też i osłabienia okresowe. To ciągle ten Pan Bóg tą swoją troskliwość okazywał, ciągle tą dobroć, tą łaskawość, tę miłosierdzie. Do tej pory, kiedy się modlę, to On nie daje mi poznać, że jest na mnie zły, tylko zaprasza do zmiany na ku dobremu. I to mnie zachwyca, to mnie ta Jego dobroć, to Jego ciepło, ta czułość Chrystusa jest wielka. No, także myślę, że to się utrzymuje. I to ta Jego miłość mnie ciągle przywraca do tego, bym odchodził od sytuacji, które mogły mnie na nowo ku grzesznym sytuacjom ściągnąć. I tych sytuacji jest dużo. Począwszy od pracy, kiedy modlę się, powiedzmy, za moich przełożonych, jak również i ludzi, którzy mnie czasami narobią nieźle kłopotów, czy ich postawa jest dla mnie trudna, a skończywszy na sytuacjach codziennych, kiedy nie zwierzam się, ale czasami obmadlam osoby, które potrzebują tej pomocy i wiem, że Bóg przyjdzie z pomocą i ufam, że nie musi to być od razu, ale że modlitwa ma swoje wielkie znaczenie. I tu mogę powiedzieć, że Pan Jezus ciągle wskazuje mi na swoją matkę i Maryja też odgrywa olbrzymią rolę w moim życiu. Jej pomoc, jej stawiennictwo, jej starania o moje zbawienie jest dla mnie w pełnej świadomości.
1: Mm-hmm. A taki konkretny dwa znaki, jedno, dwie sytuacje, w których po prostu widać było, że Pan Bóg działa mocno, z mocą.
0: No, były takie sytuacje, kiedy, tak jak wspomniałem, kiedy modliliśmy się za osoby, modliliśmy się za narkomanów, których mieliśmy we wspólnocie pod opieką. Byli tacy, którzy wracali do Pana Boga. Są teraz, powiedzmy, jeden z tych jest organistą. Były modlitwy również za dziewczynę, która była w takiej depresji, w takim osłabieniu, gdzie weszła w narkotyki, potem pojechała do Medjugorje. Myślę, że ta modlitwa matki, modlitwy nasze też były pomocne i tu działania Boże były bardzo silne. No, począwszy od tego momentu, który był dla mnie tak silny, że zaraz po tej modlitwie ten syn mój, prawda, począł się, a skończywszy na wydarzeniach, powiedzmy sobie, bieżących, kiedy nie zawsze przykre sytuacje. No powiedzmy sobie, kiedy jestem nawet wzywany, kiedy czasami jakieś cierpienie, trud się pojawia i dostaję wezwanie, że to jest dane mi, bym wspomógł te inne osoby swoim trudem, modlitwą, cierpieniem, to przyjmuję to jako Boża ingerencję w moje życie, abym się zaangażował w to kroczenie Kościoła ku zbawieniu. No.
1: A najtrudniejsza sytuacja już w tym takim okresie, w którym nawróciłeś się i starałeś się iść ku Bogu?
0: Były takie momenty zachwiania, kiedy pojawiła się osoba, która podobała mi się, mówię o kobiecie, prawda? Ale przyszło opamiętanie, Boży silny znak, i to od razu się wyciszyło. Poza tym, czasami z moim ćwiczył mi Pan Bóg w cierpliwości, z posłuszeństwem wobec Boga, które się przejawia czasami w sytuacjach przełożonych, też mnie Pan Bóg ćwiczył. I tutaj starałem się to posłuszeństwo zachować. Chociaż nie zawsze tak było słodko.
1: A sytuacja takiego największego przytulenia przez Pana Boga?
0: Ich było tak dużo, że mogły powiedzieć, że kiedyś wezwał mnie, bym pisał jego wskazania. Dziwne, bo przecież mówił mi to do serca w modlitwie, ale jakieś miałem taką potrzebę, by zapisywać i tak na luźno czasami jego myśli. A powiedział, że nie na karteczkach, w konkretnych zeszytach, prawda? I potem i ciągle te jego słowa: błogosławię ci, otaczam cię opieką, daję ci wsparcie, wzmocnienie. Myślę, że to jest taki cały ciąg. To działanie Ducha Świętego miało miejsce na różnych polach, w różnych sytuacjach. I kiedy modliłem się ze wspólnotą, i kiedy indywidualnie, i kiedy chodziłem z jakimś posługą do innych. I ta dobroć Boża ciągle. W swoim czasie byłem na przykład zaskoczony, bo organizowałem jakoś tak, wszedłem nie tylko w poznanie lektury świętej Marii Alacoque, jak tę cześć sercu Jezusowemu należy oddawać. Jakoś tak się tym zachwyciłem, ale w swoim czasie bez żadnych przygotowań, dla dwóch kapłanów tam przygotowywałem pielgrzymkę, no i pojechaliśmy do Francji, no i akurat trafiło się, że do Paray Le Monial, i akurat trafiliśmy na święto Pana Jezusa. No i też to taki dawać mi się drobny epizod, ale jakoś tak Pan Bóg mnie właśnie zaprosił. Często też jeżdżę do Łagiewnik z grupami, przynajmniej 2-3 razy w roku, i jest mi dane tam być, i te Boże miłosierdzie, czy to dotyczy mojego kraju, mojej ojczyzny, czy dotyczy to mojej najbliższej rodziny, czy mnie osobiście, to te Boże miłosierdzie widzę, czuję przez dary tych świętych, papieża, przełożonych, nawet trudów, które czasami nie daje mi Pan Bóg łatwej drogi, czy zbyt wygodnego życia, ale mam swoje słabości również, na które Pan Bóg mi wskazuje. I tą pomocą jest na co dzień moja żona, która czasami coś tam przypomni o to i owo, w sposób bardziej zdecydowany, czy nawet z wydarzenia, które w życiu się zdarzają. Ale ilekroć zwrócę się do Boga, to czuję Jego wielką pomoc.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Myślę, że w intencji naszej ojczyzny, także i potrzeb Kościoła. Myślę, że papież potrzebuje tego wsparcia i nasz Kościół, aby trwał w wierności Bogu.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś
1: jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, jak co rano makrofon. Dlaczego makrofon? Bo nie mikrofon, czyli duża fotografia. Codziennie rano rozmawiam z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Dziś ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Drogi księże, mam takie pytanie. Lądują na ziemi humanoidzi, którzy są zainteresowani zbawieniem, czy też tym, co ludzie mają najważniejszego. I co dziś, ksiądz ma 15 minut, i co, jak ksiądz im opowiada historię ludzkości?
1: Bardzo przede wszystkim dziękuję za to onieśmielające przedstawienie, ale nie krygując się już przed tą rzeczywiście fundamentalnie ważną kwestią, cóż mogę powiedzieć? Nie mam innej oferty do przedstawienia, jeżeli chodzi o najważniejszy opis świata, jak tę propozycję, którą przedstawia chrześcijaństwo. Dlatego, że nawet gdybym próbował sięgnąć po inne religie, to można powiedzieć, że one kończą się na tym momencie, na tym progu, od którego rozpoczyna się chrześcijaństwo. Wszystkie one kończą się w jakiś sposób na progu śmierci. Czy to judaizm, który mówi o Szeolu, czy hinduizm, który, no powiedzmy sobie, niezbyt poważnie traktuje problem śmierci i reinkarnacji, poważnie w sensie, nie wnikając tej, nie obrażając oczywiście wyznawców hinduizmu, ale koliduje to, powiedziałbym, z jakimś ciągiem racjonalności myślenia, który także ma swoją pewną propozycję, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to także propozycja niezbyt akceptowalna z punktu widzenia i racjonalności, i jakiejś sprawiedliwości społecznej i tak dalej. W każdym razie chodzi mi o to, że jedynie chrześcijaństwo ma do zaoferowania racjonalną i udowadnialną, zweryfikowaną przede wszystkim, poświadczoną przez świadectwo Jezusa Chrystusa, ofertę rozwiązania problemu śmierci, rozwiązania tematu zbawienia. Tą ofertą jest właśnie Jezus Chrystus, jego zmartwychwstanie. A więc jeżeli chciałbym opowiedzieć dzieje ludzkości, to musiałbym rozpocząć oczywiście od początku, ale w znaczeniu przedstawienia podstawowej, fundamentalnej kwestii. Człowiek jest istotą tęskniącą za nieśmiertelnością. Ta tęsknota nieśmiertelności jest wpisana w życie ludzkie, ale ona jest po prostu uniemożliwiona poprzez grzech pierworodny, który sprawił, że ta tęsknota pozostaje właśnie tylko tęsknotą, ale obietnica tej nieśmiertelności zostaje spełniona w Jezusie Chrystusie. I stąd właśnie jest to fenomen, jest to najwspanialsza rzeczywistość, jaka wydarzyła się w dziejach świata na ziemi. To jest ten moment pełni czasu, w którym Bóg stał się człowiekiem, po to, abyśmy mogli być dziećmi Bożymi. Właśnie ta wymiana, która się dokonuje, jest tutaj fenomenem dziejów ludzkości. Bóg staje się człowiekiem po to, byśmy my mogli zostać dziećmi Bożymi.
0: Gdybym mógł wpłynąć na kulturę wywiedzioną z objawienia, czyli naszą zachodnią kulturę, to unieważniłbym pojęcie zbawienia i unieważniłbym pojęcie grzechu. To się ze sobą łączy. I czy ja dobrze wiążę załamanie zachodniej, europejskiej, atlantyckiej, judeochrześcijańskiej, judeochrześcijańsko-naukowej, jeszcze tam Rzym, Grecja, czy ja dobrze wiążę załamanie się tej kultury z takim przebiegiem ostatnich pięciu, intelektualnym przebiegiem ostatnich pięciu wieków, że po wyrzuceniu Boga z kultury, z centrum kultury, postawieniu tam człowieka, ta kultura stała się miejscem niebezpiecznym dla człowieka, dlatego że dopóki ona oferowała bezpieczne narzędzia, tak? Czyli cnota, pracuj nad tym, odpowiedzialność, pracuj nad tym, tak? Szczęście i radość wynikająca z dobrze, sensownie przeżytego życia. Dziś kultura, w której nie ma kategorii grzechu, unieważniła atrakcyjność zbawienia. I moje pytanie jest takie, czy Kościół dołożył się do tego, a w latach 50. XX wieku, przestając mówić o tym, że Bóg nie tylko jest miłosierny, ale że jest sprawiedliwy i że jest możliwość, że ktoś odrzuci jego zbawienie. Bo jeśli cierpienie Jezusa tak potworne, on je wybrał, no to rzecz, o którą walczył na krzyżu, czyli zbawienie dla nas, możliwość zbawienia dla nas, musi być czymś nieskończenie niesamowitym, a tym samym nieskończenie złym musi być piekło. A dziś my dowiadujemy się, że piekła nie ma. Czy Kościół, zmieniając sposób opowiadania o Bogu, nie dołożył się do tego, że duch świata dziś dominuje w kulturze i coraz więcej osób, większość na Zachodzie, chyba już większość w Polsce, nie rozumie i nie chce zbawienia, bo niebo wydaje im się nudne?
1: Pańskie pytanie, panie redaktorze, otwiera cały szereg tutaj inspirujących refleksji, tak bym to najogólniej powiedział. Kojarzy mi się ono z pytaniem, które postawił Messori Janowi Pawłowi w tej książce Przekroczyć próg nadziei. Dlaczego historia zbawienia jest tak skomplikowana? Dlaczego krzyż? Dlaczego cierpienie Boga? No bo właśnie to jest dzisiaj nieakceptowalne. To jest dzisiaj niepotrzebne współczesnemu człowiekowi. Jan Paweł przeprowadza wtedy taki bardzo ciekawy wykład, powiedziałbym filozoficzny, w którym pokazuje ten przełom kartezjański filozofii w postaci właśnie odwrócenia rzeczywistości. Świat, który do czasów Kartezjusza skupiał się intelektualnie na poznawaniu rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest naznaczona właśnie tym grzechu, cierpienia, jest po prostu realistyczną wizją świata. Ten świat teraz po prostu się przewrócił w swoim sposobie oglądania rzeczywistości. Ergo sum sprawiło, że cała rzeczywistość została, ale została kreowana przez świadomość, przez myśl. Oczywiście mówię to wielkim skrótem, ale konsekwencją tego jest właśnie oświeceniowy deizm. Konsekwencją tego jest ostatecznie to, co Jan Paweł II wprost nazywa sytuacją, w której człowiek żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Bóg jest co najwyżej tworem pomyślanym, jest pewną konstrukcją historyczną, konstrukcją kulturową, jeszcze obecną, chociaż coraz mniej obecną, natomiast nie jest Bogiem żywym. Nie jest Bogiem żywym. I rzeczywiście tutaj potwierdzam pańską diagnozę, że niestety w jakiś sposób Kościół poprzez swoją nie doktrynę, ale poprzez swoje duszpasterstwo, poprzez narrację, przepowiadanie, uległ też takiej pewnej presji, czy może uległ pewnej manierze, właśnie może bardziej manierze tego, aby dostosować się właśnie do świata współczesnego, w którym rzeczywiście Bóg zostaje zmarginalizowany, staje się Bogiem pozaświatowym, wypchniętym poza zamknięte drzwi ludzkiego życia, w którym człowiek urządza sobie ten świat po swojemu. I w tej sytuacji oczywiście mówimy o tym, że człowiek jest samowystarczalny, że nawet jeżeli popełni właśnie jakieś błędy, no to znajdzie to miłosierdzie Boże, które go uratuje. Ostatnie lata przyniosły to, co trzeba nazwać wprost jakąś wielką banalizacją miłosierdzia, bo nie zapominajmy, że w koronce do miłosierdzia Bożego mówimy o tej mierze miłosierdzia, jaką jest jego bolesna męka, jaką jest właśnie dzieło odkupienia. Miłosierdzie nie jest jakimś aktem pozbawionym swojej wartości, pozbawionym swojej ceny. To nie jest akt przyzwolenia na zło, przyzwolenia na grzech. To jest akt, który jest okupiony męką Chrystusa. Nie można miłosierdzia banalizować. Ale wracam do tego problemu właśnie zasadniczego, tego, że po prostu rzeczywiście my zrezygnowaliśmy z tego, co jest trudnym elementem chrześcijaństwa, ale jest jego znakiem identyfikującym. Zrezygnowaliśmy poniekąd z krzyża. W tym znaczeniu, że po prostu krzyż, który jest znakiem odkupieńczej śmierci Chrystusa, jest właśnie znakiem miłosierdzia i jest znakiem nade wszystko zbawienia. Ale to wszystko ma swoją głęboką treść, to wszystko ma swoją realną obecność Chrystusa zbawiającego, to wszystko zostało rzeczywiście dzisiaj zmarginalizowane. Oczywiście nie wszędzie i nie w każdym wymiarze, nie w każdym przepowiadaniu, ale niestety takie nurty się pojawiły i stąd właśnie pewna banalizacja wiary w imię dostosowania jej do świata, rolą chrześcijaństwa nie jest dostosowanie się do świata. Rolą chrześcijaństwa jest przemiana świata i przemiana człowieka, prowadzenie właśnie świata i człowieka w różnych etapach dziejów ludzkości do Boga.
0: Kiedy patrzę na te odpowiedzi, jakie przynosi nowożytna kultura na skandal cierpienia, tak, w życiu człowieka, na skandal samotności w życiu człowieka. I chciałbym prosić o taki krótki, jak dla gimnazjalisty, przegląd tych odpowiedzi. To z jednej strony widzę jakąś taką religię pozytywnego myślenia, takiej wysołkowatości, tak? Czyli z hinduizmu wzięliśmy koło karmy, ale uważamy, że zawsze jest rozwój, zawsze jest postęp duchowy, że nie może być regresu duchowego, niezależnie od tego, co zrobimy, to będzie dobrze. A z drugiej strony ta świadomość cierpienia, no bo to jest punkt wyjścia, który jest wspólny każdemu człowiekowi. Nie ma człowieka, który by nie cierpiał. Tak? I teraz co z tym cierpieniem zrobić? I druga odpowiedź, która w łonie kultury Zachodu jest taka wyrazista, no to jest, powiedzmy, to sartrowe piekło to inni, tak naprawdę piekło to ja, czyli rozpacz. Czyli z jednej strony mamy jakieś wysołkowate, niepoważne propozycje, którym ulega w tej chwili 70-80% konsumentów popkultury. Tak? Złącz palce, pomyśl pozytywnie, afirmuj, będzie dobrze. A nie jest dobrze bardzo często w życiu. Ludzie chorują, ludzie cierpią. A z drugiej strony jest pokusa ku rozpaczy. Czyli jedna jest pokusa ku brakowi rozsądku, a druga jest pokusa ku rozpaczy. I też to wszystko, co przychodzi, i ta oferta świata, tak, czyli od szamanizmów po buddyzm czy hinduizm. Jak, czy trzema zdaniami o każdej z tych propozycji, no bo dziś i buddyzm, i hinduizm, yoga, to wszystko jest w polu zainteresowania współczesnego człowieka. Czy mógłby ksiądz pokazać różnicę pomiędzy tym, jak do problemu cierpienia podchodzą tamte systemy myślenia? No i też mamy potężną propozycję, jaką jest ateizm czy agnostycyzm. Czy taką krótką panoramę mógłby ksiądz zrobić?
1: Nie wiem, czy potrafię, ale spróbuję przynajmniej w jakiejś mierze. Otóż rzeczywiście trzeba powiedzieć faktycznie, że istnieją te propozycje, które próbują w jakiś sposób ignorować właśnie cierpienie, traktować je jako rzeczywistość nieistniejącą, rzeczywistość łatwo pokonalną, którą da się po prostu zamknąć pewnymi gestami, pewnymi mantrami, pewnymi właśnie historiami, które jak gdyby spróbują zignorować, powiedzieć, że tego cierpienia nie ma. Ale to jest oczywiście iluzja. To jest ogromna iluzja, cierpienie jest rzeczywistością i to bardzo głęboko docierającą do człowieka. Ja posłużę się może przykładem niereligijnym, ale takim przykładem właśnie bardzo, bardzo dzisiaj myślę też istotnym, mianowicie przykładem związanym z cierpieniem. Ja często, kiedy mówię studentom właśnie o problemie in vitro od strony bioetycznej, to mówię, że nazywane jest ono chorobą, niewątpliwie słusznie, ale jeszcze mocniejszym słowem, które jest ignorowane, jest słowo cierpienie. To jest o tyle istotne, że to słowo cierpienie uczy nas właśnie w perspektywie jakiegoś realizmu chrześcijańskiego, ale w ogóle realizmu, że cierpienie niekoniecznie musi być pokonane, natomiast cierpienie można uczynić wartością. Jeżeli natomiast sobie wmawiamy, że niepłodność jest chorobą, która właśnie może zostać uleczona. Niekiedy tak bywa, ale przecież in vitro, które jest nazywane od niedawna leczenia niepłodności, de facto nie uzdrawia z niepłodności. To, że rodzice wychodzą, że małżonkowie czy partnerzy wychodzą z kliniki leczenia niepłodności z dzieckiem, wcale nie oznacza, że oni zostali uleczeni z niepłodności. I dlatego jest taka, mówię może trochę chaotycznie, ale mówię skrótowo, jest bardzo ciekawą dla mnie i poruszającą sprawą, że w pierwszej instrukcji watykańskiej na temat in vitro pojawiło się takie zdanie zachęcające małżonków do tego, aby stanęli pod krzyżem Chrystusa. I z tego krzyża Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności, czerpali siłę do swojego do przezwyciężenia swojego cierpienia, do uczynienia z tego cierpienia radości. Stanąć pod krzyżem Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności. Ja myślę, że my w ogóle też w Kościele niestety ignorujemy powagę tego tekstu, tego fragmentu. Nie potrafimy przełożyć go na duszpasterstwo właśnie osób niepłodnych. Ale wracam do pańskiego pytania i do tego, że z jednej strony więc mamy taką próbę banalizacji cierpienia, powiedzenia, no nic się nie stało, prawda, możemy tutaj stworzyć pewne artefakty, które po prostu będą satysfakcjonować, będą przekonywać, że nic się nie stało, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. A z drugiej strony jest rzeczywiście ten poziom ogromnej rozpaczy i ogromnej depresji. I chrześcijaństwo znowu jest tutaj właśnie jedynym orędziem nadziei, bo ono z jednej strony nie ignoruje faktu cierpienia, świadectwem tego jest krzyż, ale z drugiej strony sprzeciwia się kategorycznie rozpaczy, sprzeciwia się kategorycznie pokusie rozpaczy i pokusie depresji, pokazując, że ten krzyż kończy się zmartwychwstaniem i to jest pełne orędzie chrześcijaństwa.
0: Teraz, gdyby ojciec powiedział parę słów na temat tej słabości koncepcji hinduistycznej.
1: Kolejne trudne pytanie. Ja nie jestem specjalistą od religii wschodu, w ogóle nie jestem religioznawcą, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie kluczową sprawą jest znowu to, o czym pan sam wspomniał, mianowicie koncepcja osoby ludzkiej, koncepcja pewnej ciągłości ludzkiego życia, która nie jest wpisana w jakąś cykliczność, w jakieś właśnie procesy reinkarnacji. To nie jest kwestia, no, która by, powiedziałbym, w ogóle szanowała koncepcję osoby ludzkiej. My mamy tę koncepcję osoby ludzkiej, która jest koncepcją bardzo, bardzo zwartą, bardzo holistyczną, integralną, obejmuje wymiar cielesny i duchowy, wymiar jednostkowy i społeczny, obejmuje też wymiar doczesny i wieczny właśnie poprzez nieśmiertelność, ale zachowuje cały czas tę tożsamość osobową człowieka. Ja nie chciałbym w żaden sposób, powiedzmy, odrodzić się w jakiejś nowej rzeczywistości, nie będąc sobą, będąc jakąś inną postacią, formą życia czy coś takiego. Być może kogoś to fascynuje, ale wydaje mi się, że to jest po prostu absolutnie nie tylko, że nierealistyczne i nieracjonalne, ale przede wszystkim no właśnie burzące tę koncepcję osoby ludzkiej, do której no myślę, że warto być przywiązanym. Powiem w ten sposób, warto być przywiązanym, bo to jest koncepcja naprawdę mocna, zwarta i jednocześnie no gwarantująca człowiekowi ciągłość jego istnienia.
0: Unieważniono. Dlaczego Kościół nie jest w stanie odpowiedzieć na taki prosty zabieg, jaki dokonał się w kulturze? Dziś ludzie uważają, że niebo jest nudne. Nie potrafią sobie wyobrazić i tylko i wyłącznie osoby, które mają głęboką osobową relację z Chrystusem, są uodpornieni wobec tego zabiegu na wyobraźni współczesnego człowieka, bo ktoś, kto doświadczył spotkania osobowego Boga, który doświadczył tego oceanu miłości, rozumie, że niebo jest miejscem nieprawdopodobnie ekstatycznym, ale tego nie da się przełożyć na język człowieka, który doświadcza tylko tych wspaniałości, jakie daje seks, jakie daje jedzenie, jakie daje życie spełnione i tak dalej, ale to są tylko i wyłącznie rzeczy, to są tylko przyjemności, nie ma to nic wspólnego z radością. Niebo to jest radość z dużej litery. I teraz, czy Kościół w ogóle Jak ksiądz sobie radzi z takimi sytuacjami, już mówią o sytuacji duszpasterskiej, tak? Że przychodzi człowiek i mówi, no ale po co ja mam się zbawić, tak? Przecież tam w niebie jest nudno.
1: Myślę, że zatraciliśmy w ogóle w naszej kulturze myślenia pojęcie takiego autentycznego szczęścia. Ja pozwolę sobie na drobny taki epizod autobiograficzny, mianowicie kiedy kończyłem szkołę średnią, dostawaliśmy, no większość z nas dostawała nagrody za jakieś tam osiągnięcia, powiedzmy, naukowe, czy chociażby dobre zachowanie. W każdym razie ja dostałem też piękną książkę, która wtedy mnie lekko może nie zniesmaczyła, ale wręcz rozwścieczyła, dlatego że ja planowałem pójście na medycynę, zdawałem maturę z biologii, z chemii, mimo że kończyłem klasę humanistyczną i oczekiwałem, jak w minionych latach, jakieś książki z zakresu biologii. Dostałem Tatarkiewicza o szczęściu. Pomyślałem sobie, no co za absurd, po co mi taka książka? Okazało się, że była to decyzja bardzo profetyczna, bo przecież właśnie koncepcja szczęścia wyznaczała jeden z głównych nurtów myślenia etycznego o człowieku, jeden z głównych nurtów w ogóle etyki, poczynając od Arystotelesa przez świętego Tomasza. I wspomniałem o tym dlatego, że my właśnie dzisiaj, tak jak pan redaktor wspomniał, myśmy zastąpili pojęcie szczęścia pojęciem przyjemności. Sprowadziliśmy szczęście do wymiaru hedonizmu, wyłącznie do wymiaru hedonizmu. I oczywiście, że taki wymiar właśnie hedonizmu sprawia, że człowiek, no można powiedzieć, najkrócej szczytuje pewną przyjemnością, której doznaje, i ta przyjemność później wygasa, ta przyjemność po prostu już człowieka w ogóle nie jest w stanie zaangażować przez jakiś dłuższy czas, aż do momentu kolejnego takiego upojnego szczytowania, które po prostu znowu człowieka bardziej wypala niż ekscytuje. Zapominamy o tym, że jest koncepcja szczęścia, która ma charakter kontemplatyczny, ma charakter rzeczywiście obcowania z miłością, obcowania z kimś, kto fascynuje, kto jest po prostu źródłem nieustannej fascynacji. Myślę, że nawet ci z nas, którzy doświadczają, a przecież większość, zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy, mamy szansę przynajmniej, na pewno wszyscy mamy szansę obcowania z kimś, kogo się kocha. My mamy wszyscy szansę doświadczenia takiej chwili szczęścia, która jest czymś bardzo, bardzo istotnym. Jeszcze jedna taka scena, która mi się tutaj w tym momencie przypomniała. Jechałem kiedyś pociągiem w towarzystwie kilku bardzo sympatycznych, eleganckich pań, chyba trzech, i pewnego mężczyzny, który był bardzo takim eleganckim mężczyzną i szukał najwyraźniej kontaktu z tymi paniami, nie ze mną, ale z tymi paniami. Wyciągnął w pewnym momencie jakieś fotosy z pięknej teczki, zaczął pokazywać, czy jest pracownikiem jakiejś agencji reklamowej. No, próbował zainteresować tymi zdjęciami te panie, opowiadał o swoich kontaktach, że tutaj gdzieś na basenie z jakąś celebrytką, tutaj z kimś innym w hotelu, tu śniadanie w Mariocie, akurat ten Francuz, który, wiecie, ten Francuz, który się wspinał właśnie tam na ścianę, to akurat w czasie mojego lunchu. No jakieś tego typu imprezy. W pewnej chwili jedna z tych kobiet spojrzała na niego i powiedziała, słuchaj, powiedz mi tak szczerze, czy ty kiedyś byłeś w życiu szczęśliwy? I powiem tak, że jak się czasem zdarza taki obraz człowieka, który, jak się czyta w literaturze, że jakby uszło z niego powietrze. Ja byłem fizycznie świadkiem takiej sytuacji. Z tego człowieka uszło po prostu powietrze. On był bezradny. On łapał powietrze przez chwilę i w jakimś momencie zupełnie nieporadnie zaczął mówić, że kiedyś no był właśnie w gronie osób, który był ktoś dla niego ważny, cenny. On chciałby tę chwilę zatrzymać. To chyba była ta chwila szczęścia, którą chciałby zatrzymać. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie świetna ilustracja tego, o czym mówimy. Przeżywamy właśnie takie chwile przyjemności takich czy innych. Nie będę już tutaj tego analizował, ale to są chwile bardzo ulotne. I pytanie o szczęście. Więc może zadawajmy sobie pytanie o to, do czego w życiu dążymy. Czy dążymy do przyjemności, czy dążymy do szczęścia? Tatarkiewicz pokazywał dziesiątki koncepcji szczęścia, pokazuje dziesiątki koncepcji szczęścia w różnych odmianach poglądów filozoficznych, ale niezależnie od tych niuansów, które tam są, właśnie warto zadać sobie pytanie o szczęście, warto zadać sobie pytanie o szczęście, które ma być najwyższym dobrem człowieka. I warto sobie uświadomić, że właśnie jeżeli sobie postawimy ten cel, to on będzie szczęście, które jest najwyższym dobrem człowieka. Szczęście, które jest wiecznie trwałe. To szczęście możemy jedynie zrealizować właśnie w perspektywie życia wiecznego w niebie i na pewno to szczęście nas nie rozczaruje.
0: Wojna kulturowa. Jako uczestnik środowiska akademickiego ksiądz widzi pewne rzeczy od kuchni, tak? W jaki sposób uniwersytet przestał głosić wartości uniwersalne. W jaki sposób coś, co było takim znakiem jakości chrześcijaństwa, tak? No bo chrześcijaństwo dominowało świat przez 500 lat dzięki temu, że było pazerne naprawdę, że było ciekawe świata, no bo te odkrycia geograficzne, tak? One doprowadziły do tego niezwykłego rozwoju cywilizacji zachodniej, ale wcześniej jeszcze Karol Wielki, jego intelektualne zaplecze, przepracowanie całej tej propozycji, jaką daje objawienie i rozwój kultury, szkolnictwo, administracja, wszystko to zgodne z paradygmatem. No szukamy po prostu prawdy, szukamy tych rozwiązań, które są najlepsze, najskuteczniejsze i to się wiąże właśnie z tym, że one są prawdziwe. I teraz od ksiądz rozpoczął tę historię od Kartezjusza. Ona się wcześniej zaczyna. Historia odchodzenia cywilizacji zachodniej od korzeni chrześcijańskich. I dzisiejsze uniwersytety głoszą ideologię. Jak ksiądz patrzy i na własnym podwórku, jakie widzi objawy? No bo konsekwencje tego są dla Europy, dla Zachodu chyba absolutnie tragiczne.
1: Zdecydowanie tak. My tracimy, no chciałem powiedzieć, ale ugryzłem się w język, że bezpowrotnie, bo mam nadzieję, że ten proces jednak odbije się od tego dna, odbije się od jakiejś ściany, do której już doszliśmy. Ale tracimy po prostu racjonalność, tracimy zdolność opisu świata w kategoriach racjonalnych, zamieniamy naukę na ideologię, promujemy rzeczywistości ideologiczne, które są zupełnie absurdalne, zupełnie irracjonalne. I niestety to się dokonuje w przestrzeni uniwersytetu. Wszelkie tworzymy coraz to nowe jakieś projekty ustaw antydyskryminacyjnych, tolerancyjnych, takie, które właśnie mają chronić mniejszości, natomiast one nie chronią ludzi myślących, nie chronią ludzi racjonalnych, nie chronią po prostu też naukowców i ludzi pragnących prawdy. Ja przestałem pracować 2 lata temu na swoim Uniwersytecie Poznańskim, na którym pracowałem 25 chyba lat mniej więcej, czy może ciut dłużej, około 25 lat. Przestałem pracować, pracuję w tej chwili wyłącznie w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która jest środowiskiem właśnie wyjątkowym w tym znaczeniu, że środowiskiem odpornym na ideologię. To jest rzeczywiście środowisko kultury myślenia, kultury szukania prawdy i stąd powiedzmy pewien komfort, ale oczywiście pamiętam wydarzenia ostatnich lat, które mnie też jakoś ogarniały. Te właśnie sytuacje chociażby projektów tworzenia ustawy antydyskryminacyjnej na uniwersytecie, która w pierwszej wersji właściwie wskazywała na to, że w sytuacji, w której przyjdzie do mnie student czy studentka, który zakomunikuje mi swoją tranzycję i swoją tak zwaną zmianę płci, mam się właśnie w ramach tolerancji, niedyskryminacji zwracać do niego imieniem, zaimkami osobowymi i tak dalej. Nie jestem w stanie nawet powtórzyć jakoś tej narracji. I oczywiście przypadków, w którym nie ulegnę presji zakłamania rzeczywistości, będę musiał liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi. No powiedziałem sobie, no nie, to już nie jest absolutnie świat, to jest świat jakiejś spalonej ziemi jałowej, na której po prostu nie sądzę, żeby można było dalej funkcjonować. Skorzystałem z wieku emerytalnego i i po prostu się rozstałem, co nie znaczy oczywiście, że tematyka przestała mi być obca, że nie walczę na ile potrafię z tymi zjawiskami, ale właśnie już niejako troszeczkę z boku, choć trudno tutaj być ustawionym z boku w sytuacji, w której ta antykultura nas po prostu przemożnie otacza. To jest zjawisko ogromnej degradacji. Ja przypomnę dwa takie hasłowe stwierdzenia, które Jan Paweł zostawiał polskim uniwersytetom. Na Kulu powiedział: Uniwersytecie służ prawdzie. W Krakowie na UJ-cie powiedział, że spór o człowieka w Polsce trwa, a nawet się nasilił. I te dwa elementy właśnie, sporu o człowieka i prawdy, one dzisiaj są kompletnie wyrugowane. Znaczy spór o człowieka trwa, ale ten spór o człowieka właśnie się nasilił w tym znaczeniu, że dewastacja, degradacja i dewastacja osoby ludzkiej jest nieporównywalnie większa niż w czasach radykalnego, prymitywnego komunizmu, marksizmu i leninizmu na polskich uniwersytetach. To jest sytuacja o wiele bardziej dramatyczna i dlatego też bardziej, tym bardziej przerażająca. Ale jeszcze bardziej przerażające jest to, że w tej chwili wielu przedstawicieli tej elity intelektualnej, profesorów, rektorów uniwersytetów przyzwala na to. Stajemy się po prostu my, ludzie broniący prawdy, broniący kultury myślenia, broniący rzeczywistości, opisu rzeczywistości. Stajemy się zepchnięci do pewnej niszy.
0: Ja zaobserwowałem coś, co sobie nazwałem spoganieniem paradygmatów w środowisku, używanych w środowisku akademickim. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jungizm, który wywiedziony jest myślowo ze spirytyzmu. Nie wiem, na Uniwersytecie Warszawskim nauczano metody Berta Hellingera, który jest na spirytualizmie plemion afrykańskich zbudowany. Jest Steiner, to Rudolf Steiner, który mamy szkoły steinerowskie i przedszkola w Polsce i mamy naukowców, którzy ten nurt reprezentują, a jest to tylko i wyłącznie przekształcenie w teozofii, czyli okultyzm, który udaje naukę. Ale też mamy teorie psychologiczne i praktyki terapeutyczne, które są wprost wywiedzione z buddyzmu, wprost wywiedzione z hinduizmu. I w dzisiejszej wojnie cywilizacji, jaką mamy pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, uczestniczą też Indie, które są wielkim mocarstwem i my do końca tego nie wiemy, jeszcze nie doświadczamy, ale one się bardzo mocno liczą, są najludniejszym krajem świata i takim, w którym jeśli gospodarka ruszy, tak jak chińska, no to ten świat zdominują Indie. I oni używają swojego soft power bardzo świadomie, bo hinduizm jako religia nie jest misyjny, a Hindusi wysyłają swoich joginów, którzy uwodzą ludzi Zachodu. Ta tradycja ma od lat 20 wieku do dzisiaj. Yoga jest elementem soft power, oprócz Bollywood, hinduskim. I mamy do czynienia z takim odejściem od ratio i odejście od fides chrześcijańskiego i wchodzą nam wierzenia, które są oparte o paradygmaty wywiedzione z innych religii, które nie są wywiedzione z objawienia. Tak? To są jakieś ludzkie w dużej mierze pomysły. Czy ksiądz zaobserwował właśnie oprócz tego paradygmatu marksistowskiego, tak, w tej nowej gramsciańskiej odmianie, jakieś inne takie ingerencje w Fides et Ratio, na którym powinien być oparty uniwersytet, który zaczynał od teologii przecież, tak, i dopiero potem powstały inne nurty, filozofia i tak dalej?
1: Niewątpliwie tak, bo tak jak mamy, powiedzmy, ekspansję różnych katedr, instytutów gender na uniwersytetach, tak mamy też ekspansję właśnie instytutów konfucjańskich. To jest oczywiście kwestia tutaj promowania kultury chińskiej, ale mamy w ogóle szeroko rozpowszechniane także te nurty spirytystyczne, duchowościowe, które wywodzą się z kultur wschodnich. One są oczywiście bardzo popularne, tak jak pan wspomniał, kwestia tutaj właśnie psychologii w różnych jej postaciach. Ona jest tutaj szczególnie, powiedziałbym, ciekawym, dramatycznie ciekawym przykładem tego typu ekspansji. I w tym wszystkim właśnie zadziwia ta zdrada Zachodu, ta zdrada właśnie kultury zachodniej, kultury europejskiej. Przypominają mi się znowu te słowa Jana Pawła z Santiago de Compostela z 82 bodajże roku, kiedy papież wołał bardzo przejmująco: Europo, tchnij ducha w swoje korzenie, bądź sobą, odnajdź swoje początki, prawda? I ten apel europejski, ten akt europejski, Acta Europeo Jana Pawła było bardzo przejmującym w ogóle wołaniem do kultury zachodniej o powrót do tych rdzeni. No niestety my dzisiaj mamy zdecydowanie inne koncepcje kultury europejskiej. Z jednej strony właśnie naznaczone niewątpliwie tym nurtem marksistowskim, neomarksistowskim, ale także właśnie tym multikulturowym, który przecież jest też związany z pewną wizją Europy, paneuropy Houdenhoff-Kalergiego, który wprost lansował właśnie pewną eugenikę społeczną, właśnie polegającą na mieszance kultur, mieszance ras. I ten projekt kulturowy dzisiaj niewątpliwie także ma swoje znaczenie, a ponieważ gdzieś to musi być osadzone od strony ideowej, od strony też intelektualnej, to uniwersytety stają się właśnie niestety takimi kuźniami promowania tego wszystkiego, co jest dokładnie zaprzeczeniem tradycji kultury zachodniej i także tradycji uniwersyteckiej zachodniej.
0: Proszę cztery zdanie powiedzieć o tym nazwisku, które ksiądz teraz wymienił, bo ja go nie znam, o tym multikulturalizmie.
1: Tak, to jest ciekawa postać. Richard Coudenhove-Kalergi, austriacki arystokrata, syn właśnie arystokraty austriackiego i matki Japonki, żony, córki jakiegoś bodajże milionera czy bankiera japońskiego. Wychowywany w austriackim Terezjanum, które wtedy już było taką instytucją właśnie wielokulturową. On stał się w latach 20., 30. napisał taką książeczkę Pan Europa, zresztą z błogosławieństwem masońskiej loży wiedeńskiej, do której należał. Później napisał jeszcze taką książkę Idealizm praktyczny Heldover Heidegger. Chyba takie trzy podstawowe książki, w których właśnie przedstawił wizję Europy jako konstruktu multikulturowego przede wszystkim. Powierzał ten projekt realizacji socjalistom, powierzał go też także Żydom. Wprost pisał właśnie o geniuszu żydowskim. Zresztą człowiek, który był zafascynowany z jednej strony Imperium Rzymskim, przeciwstawiał właśnie Juliusza Cezara jako bohatera dziejów słabej postaci Jezusa Chrystusa, który był takim niczańskim właśnie człowiekiem słabym, prawda, nie odgrywającym żadnej jakiejś istotnej roli. Promował też bardzo mocno właśnie diasporę żydowską. Co ciekawe, też traktował jako prekursora, czy powiedzmy taki prawzór nowej rasy europejskiej Rosjan, którzy jego zdaniem łączyli w sobie elementy i azjatyckie, i europejskie. Ja tutaj oczywiście nie oceniam wszystkiego szczegółowo, tylko rzucam hasłowo te projekty. I ten człowiek, jak niektórzy twierdzą, on został, niektórzy go nazywają na przykład chyba jeden, wyleciałem w tej chwili nazwisko, więc nie chcę przekręcić, ale jeden z takich członków think tanku koalicji, znaczy Platformy Obywatelskiej, ówczesnej Platformy Obywatelskiej, nazwał go ojcem ojców założycieli Europy. To był człowiek, który po wojnie został trochę wyciszony, że tak powiem, w tych swoich poglądach, ale znalazłem kiedyś taką ciekawe takie koneksje, że wielu laureatów Nagrody Karola Wielkiego, takich jak Merkel, jak Van Rompuy, jak Tusk, jak kto tam jeszcze, Juncker, są jednocześnie laureatami Nagrody Coudenhove-Kalergiego. To taka ciekawostka, która pokazuje, że te jego idee, chociaż może nie są przywiązywane do jego nazwiska, ale w jakiejś mierze, jak się wydaje, po prostu są obecne w faktycznym konstrukcję tej Europy, którą dzisiaj obserwujemy.
0: I ostatni segment naszej rozmowy, czyli oczywiście Polska, nasza miłość. Nie tylko ten facet sprzed 2000 lat, nie tylko kobieta, a w przypadku księdza duchowe dzieci, ale też ojczyzna. Zacytuję jednego z twitterian zwanych dziś X-siarzami. W momencie, w którym Polacy w końcu zrozumieją, dlaczego konta twitterowe z milionowymi zasięgami tak ekscytują się polskimi uczniami tańczącymi poloneza na studniówce, wtedy, kiedy Polacy to zrozumieją, tę fascynację, wszystko stanie się jasne i Polska odżyje. Musi być tylko w rękach Polaków i patriotów, nie zdrajców z Ribbentrop-Mołotow. Możemy też powiedzieć nie zdrajców z Magdalenki i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę, to nie jest radio o polityce, ale proszę powiedzieć, czy my czekamy na kogoś takiego jak kardynał Wyszyński, kto wreszcie weźmie ten kościół i zaprzęgnie go do wielkiej pracy nad odrodzeniem duchowym Polaków? Czy też ktoś taki, na przykład arcybiskup Jędraszewski jest, był, ale on w dzisiejszym świecie medialnym zostanie zniszczony, tak jak Maybachem został zniszczony ojciec Tadeusz Rydzyk, jak wbito w ziemię wszystkich kapłanów, wszystkich obdarzonych autorytetem biskupów, którzy mogliby wokół siebie zorganizować no w końcu, nie wiem, 30% ludzi jeszcze chodzi do kościoła w Polsce. Czy dziś niemożliwy jest kardynał Wyszyński z wielką, 10-letnią pracą nad odrodzeniem duchowym narodu, które dało nam solidarność, wolność i dzień dzisiejszy?
1: Myślę, że absolutnie nie można przypuszczać, że coś jest niemożliwe w takim zakresie działania. Dlatego, że przecież sytuacja, w której kardynał Wyszyński funkcjonował, była sytuacją też wybitnie opresyjną i zdecydowanie po prostu mogła przekreślać jakiekolwiek nadzieje. Tymczasem no właśnie geniusz wiary, geniusz zawierzenia sprawił, że przeżyliśmy to, co przeżyliśmy. Przeżyliśmy nie tylko obronę, ale i ofensywę chrześcijaństwa. I tutaj, kiedy mówię właśnie te słowa obrona i ofensywa, przypominam sobie, przed paru dniami miałem przyjemność głosić konferencję dla Akcji Katolickiej w Poznaniu i przypominałem wtedy między innymi też słowa kardynała Chlonda, który właśnie bardzo ciekawie w latach 30. pisał, że błędnie pojmuje zadania katolicyzmu w chwili obecnej, kto sądzi, że Kościół powinien dbać przede wszystkim o to, by się ostać i że w tym celu powinien się jak najmniej narażać, ograniczać swą działalność do spraw najistotniejszych. I dalej mówił o tym, że po prostu zadaniem Kościoła jest nie tylko obrona, ale jest ofensywa. Dosłownie mówił, nakazem dzisiejszej chwili jest uruchomienie powszechnej ofensywy katolickiej. I to jest niewątpliwie, to jest zadanie, co do którego nie może być wątpliwości. Natomiast

0: wypowiedzi były, myślę, że dla wielu z nas, właściwie dla wszystkich, były bardzo znaczące, bo ci, którzy je po prostu z jakąś fizjologiczną zaciętością atakowali, atakowali je dlatego, że do nich docierały mocą tej prawdy, która była wyrażana. Dzisiaj arcybiskup przeszedł na emeryturę i warto też zauważyć, że w tej chwili właśnie nadal pozostaje osobą, którą próbuje się znieważać, którą próbuje się właśnie krytykować już za sam fakt jego bycia w ogóle po prostu, za sam fakt, że nie dał się unicestwić, że nie anihilował się po prostu. Więc to jest jakaś sytuacja zupełnie absurdalna, ale pokazuje po prostu to, że ta siła słowa i siła posługi duszpasterskiej ma znaczenie. No i dlatego po prostu miejmy, może nie to właśnie, że miejmy nadzieję, módlmy się po prostu o to, aby właśnie takie przywództwo w Kościele w Polsce się objawiło.
1: Mamy czas płynnej rzeczywistości, mamy czas przewartościowań geopolitycznych, no, tracimy grunt pod nogami jako społeczeństwo, zaczynamy się lękać. Do coraz większej grupy Polaków dociera, że to, co było od 30 lat, tego już nie ma, że nasz los leży w naszych rękach, a jest jak jest. Więc proszę powiedzieć mi, a z drugiej strony patrzymy na Auschwitz, patrzymy na Kołymę. Odkąd ojciec Tadeusz zaprosił mnie do głoszenia felietonów w Radiu Maryja, Myśląc Ojczyzna, przeprowadziłem taką dużą pracę umysłową i kiedy stykałem się z wyrazami aprobaty takiej bardzo, bardzo ciepłej, pytałem się, o co chodzi, i istotą jakby tego, co było najważniejsze dla słuchaczy, jest takie moje głębokie przekonanie, że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Nie tylko życie poszczególnego człowieka, nie tylko życie rodziny czy kościół, tak? Ale że wbrew temu, co sądzimy na temat Auschwitz, co sądzimy na temat Kołymy, co sądzimy na temat tego, że nie wiem, jest gwałcony noworodek, to jest konsekwencja ludzkiej wolności, ale że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Czy pokuta jest jedynym sposobem na to, żeby mu pomóc doprowadzić ten świat do stanu takiego, w którym nie będziemy się musieli lękać?
0: Na pewno jest bezcennym sposobem, bo to jest działanie, które przewartościowuje taką codzienność, tak bym może to określił, przewartościowuje codzienność i sprawia, że wracamy do tego, co jest najważniejsze. Przypomina nam rzeczywiście o tych priorytetach i o tej podstawowej, faktycznie tutaj podstawowym fundamencie rzeczywistości, jakim jest Bóg. No bo zauważmy, nawet cała machina niemiecka, hitlerowska w Auschwitz okazała się bezsilna, chociażby była tylko ta jedna postać, jaką był święty Maksymilian Kolbe, bo okazało się po prostu, że to zło nie jest wszechmocne, że nie jest absolutne, że jak pisał Jan Paweł, w pamięci tożsamości jest miara wyznaczona złu. Tą miarą jest właśnie odkupienie i człowiek, który uwierzył w to odkupienie w sposób radykalny. Oczywiście takich postaci jak Maksymilian Kolbe w różnych wymiarach przecież było wiele więcej w Oświęcimiu, w Auschwitz i w związku z tym no trzeba podkreślić właśnie to, że zło nie jest absolutne, zło nie jest wszechmocne. Ale my musimy właśnie wracać do tej prawdy i musimy też stawać po stronie tej prawdy. A takim najlepszym przykładem jest właśnie pokuta, ponieważ my rzeczywiście stajemy wtedy po stronie Boga w sposób jednoznaczny, radykalny. W przeciwnym wypadku stajemy właśnie na tym rozdrożu dróg i zastanawiamy się, kto tak naprawdę z tym światem rządzi. A ponieważ dzisiaj wiele jest działań prowokujących do tego, żeby stwierdzić, Bóg nie istnieje, chrześcijaństwo zostało unieważnione, nie ma żadnego sensu właśnie, nie ma myślenia w kategoriach celowości, w kategoriach dążenia do szczęścia, po prostu słodkiego, miłego życia, chwytajmy po prostu chwilę okruchy rzeczywistości, upajajmy się jako włóczęcy w tym świecie po nowoczesnym, w którym nie ma celu, nie ma drogi.

0: prowadzącej do celu, tylko są doraźne chwile zadowolenia. Upajajmy się tymi chwilami. No i można tak przeżyć życie, tylko pytanie, czy warto?
1: Pytanie osobiste. Czy ksiądz mógłby teraz powiedzieć o takim swoim źródle mocy, siły, przekonanie o istnieniu Boga, do którego wraca, kiedy go rzeczywistość przygina do ziemi?
0: Może tak paradoksalnie jednym z takich doświadczeń, do których rzeczywiście wracam, jest sytuacja odchodzenia moich rodziców, a zwłaszcza mojego świętej pamięci tatusia, bo mamusia zmarła wcześniej i wtedy zostawałem, no tak po ludzku właśnie patrząc, sam. Wiem, że kiedy właśnie modliłem się bardzo żarliwie, jeszcze o jakiś cud, chociaż no to też było takie pytanie, no modliłem się powiedzmy o ten cud i doszedłem do takiej sytuacji, w której poczułem zupełną właśnie taką bezsilność, ale ta moja bezsilność była jednocześnie takim doświadczeniem, realnym doświadczeniem bliskości Boga i tego, że po prostu, no właśnie, mnie nie ma, ja nie mam żadnych sił, jest Bóg i wszystko, po prostu ja muszę po prostu złożyć to na Niego, bo inaczej osuwam się w nicość, ale nie dam się osunąć w nicość, nie mogę się osunąć w nicość, bo jest Bóg. To było takie jedno z takich doświadczeń. Bardzo też takim szczególnym doświadczeniem była dla mnie msza święta z Janem Pawłem II w 1988 chyba roku na Watykanie 3 maja, kiedy patrzyłem na Ojca Świętego, który słuchał wypowiadanej Ewangelii o Maryi stojącej pod krzyżem. I ja naprawdę wtedy miałem fizyczne, doświadczalne przekonanie, że została jakby powłoka Jana Pawła, a on sam stoi pod krzyżem. On poruszał ustami, modlił się, ale ja widziałem, że on po prostu jak gdyby rozmawiał z Chrystusem, rozmawiał z Maryją, rozmawiał z kimś tam na Kalwarii. I to było tak namacalne doświadczenie tej mistyki obecności Jana Pawła II zjednoczonego z Bogiem, że pozostaje to dla mnie wciąż takim niezwykłym doświadczeniem. Ale też ostatnie może tylko taki akapit. Doświadczałem też wiary, naprawdę wiary wielu ludzi, takiej, która jest dla mnie też wielką pomocą. O tym by można było na pewno dłużej mówić, ale może będzie ku temu jeszcze jakaś okazja. Natomiast wiara ludzi, z którą się spotykam, której doświadczam, jest dla mnie też bardzo, bardzo wielkim umocnieniem i za tę wiarę bardzo serdecznie tym ludziom dziękuję.
1: A ja dziękuję za spotkanie. Moim gościem był ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Dziękuję, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie.

0: Szczęść Boże, witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Jan Perszon. Witam.
1: Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
0: Kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Chciałem dzisiaj rozmawiać o kaszubskiej sztuce umierania, ale do tego dojdziemy za chwilę. Pierwsze pytanie, ojcze, dlaczego nie da się, dlaczego człowiek nie jest w stanie wynaleźć ani skonstruować sensu śmierci, sensu cierpienia, sensu życia?
1: Prawdopodobnie dlatego, że to jest rzeczywistość, która jest dokładnie wbrew człowieczeństwu i wewnętrznemu dynamizmowi osoby. Filozof niemiecki Józef Piper mówi, że właściwie śmierć, i zresztą wszyscy myśliciele, łącznie ze świętym Augustynem, gdzieś tam mówią, że śmierć przyszła, tak jak stawia Pismo Święte, przez zawiść diabła i jest czymś obcym, czymś nienormalnym, czymś, co budzi grozę, czymś, co uderza w człowieczeństwo w jego rdzeniu, ponieważ człowiek chce żyć i można by rzec, projektuje, prawie każdy zdrowy człowiek, o tak trzeba jeszcze pewnie dodać, pragnie żyć i żyć w pełni, i śmierć jest faktem, jest uderzeniem w to przeświadczenie, że ja nie jestem tutaj na chwilę, że ja mam żyć wiecznie. Zresztą ta pewność, ta można by powiedzieć, nawet wywiedziona troszeczkę z obserwacji innych kultur, gwarancja, że człowiek jest stworzony, jest przeznaczony do nieśmiertelności. Bóg stworzył człowieka, pisze autor, mówi autor Księgi Mądrości, że w tym momencie właściwie wszystkie kultury, które poznaliśmy, choćby poprzez archeologię, poprzez wykopaliska, poprzez zabytki, pochówki, formy pożegnania, uroczystego celebrowania pogrzebów, to one wszystkie przewidują, są pewne, że istnieje tak zwane życie pozagrobowe i nie jest to konstrukcja człowieka, ponieważ gdzieś w głębi musi być jakaś forma Bożego objawienia. I jeżeli badamy inne religie, zwłaszcza te, które mają trochę więcej niż chrześcijaństwo, to też znajdziemy pewne elementy, które można by ostrożnie określić jako okruchy Bożego objawienia, mówiącego człowiekowi, że Bóg jest życiem i w związku z tym ten, kto jest w relacji do Niego poprzez modlitwę, poprzez rytuały, ten uczestniczy, partycypuje w prawdziwym, nieśmiertelnym, szczęśliwym życiu. Chociaż trzeba powiedzieć, że w wielu religiach to wyobrażenie, czy w wielu kulturach to wyobrażenie życia po śmierci wcale nie jest takie optymistyczne i takie jednoznacznie szczęśliwe.
0: Ale z tego quasi dowodu, tak, że większość religii to, a tym samym kultur ma intuicję, że życie nie kończy się na śmierci ciała, można temu zaprzeczyć. Nowożytność jest takim czasem, kiedy powstały takie wierzenia, ateizm, tak, czy agnostycyzm, ateizm, tak, czyli wiara w nieistnienie Boga. I teraz ci ludzie muszą sobie skonstruować sens życia, sens śmierci, najczęściej przez po prostu zaprzeczenie jej, tak? To znaczy, że skoro ona jest, to już nas nie ma, więc śmierci nie ma, tak? Czy my nie jesteśmy, mówię, katolicy, chrześcijanie, czy my nie jesteśmy, czy nie urościliśmy sobie prawa do tego, żeby rozpoznać, że śmierć ma sens, a być może to jest tylko i wyłącznie efekt lęku przed tym, że nie ma później nic, powie ateista.
1: Tak, ale jeżeli sięgniemy do źródeł chrześcijaństwa, to znajdziemy nieludzkie intuicje i pragnienie nieśmiertelności, nie tylko jakąś niezgodę na śmiertelność, na koniec, na beznadzieję, byśmy powiedzieli, i definitywne ustanie istnienia ludzkiego, osoby ludzkiej w chwili śmierci, ale znajdziemy objawiającego się, interesującego się światem Boga Stwórcę, Boga Odkupiciela, który się objawia. I cały problem w kulturze, myślę, że moglibyśmy sięgnąć do stoików, do pewnych nurtów filozofii greckiej. Oni nie znali Bożego objawienia, oni nie zetknęli się wprost z Bogiem Izraela, z Bogiem Abrahama, Mojżesza, Jakuba. I oni nie mieli, ale ci, którzy, na przykład Platon czy Arystoteles, zupełnie inaczej, oczywiście na gruncie rozumowania, dochodzili do istnienia absolutu i do prawdy o tym, że ten świat i ten człowiek, każdy człowiek jest w pewien sposób chciany, stworzony, przysłany, że jego życie nie jest życiem, które on sobie sam projektuje i które sam realizuje, które może sobie sam stworzyć czy sam zakończyć, ale że ono jest darem. I w tym sensie Boże objawienie, objawienie Chrystusowe jest pełnią, można by powiedzieć, podaniem w pełni prawdy o człowieku. I właściwie jeżeli tego by nie było, jeżeli Chrystus, Bóg człowiek, nie przyszedłby na świat, jeżeli nie byłoby wcielenia, nie było tajemnicy odkupienia, to dlatego Jan Paweł II święty miał odwagę we wszystkich praktycznie swoich encyklikach i dokumentach i kazaniach i przemówieniach, katechezach wracać do tej podstawowej prawdy, mianowicie, że człowiek nie może siebie samego zrozumieć bez Chrystusa, nie może pojąć, kim jest, skąd przyszedł i dokąd zmierza, jaki jest ostateczny sens jego egzystencji. I właściwie wszystkie odpowiedzi, które sami sobie konstruujemy, a przecież to nie jest po raz pierwszy w dziejach, to jest już w odrodzeniu, to już mamy potem w oświeceniu bardzo mocne ruchy ateistyczne, można by powiedzieć, czy deistyczne. Mamy wreszcie tę starożytność, mamy gdzieś jakąś intuicję. I ja bym powiedział, w tę intuicję ludzkości wszystkich kultur wchodzi Bóg, ingeruje. I jeżeli my byśmy założyli, że to wszystko jest baśń, że Chrystus nie jest historyczną postacią, że nieprawdę mówią Ewangelię, że Kościół jest tworem tylko ludzi właśnie i tęsknot za nieśmiertelnym życiem, to wtedy stalibyśmy wobec nierozwiązywalnego problemu dotyczącego naszej śmierci. Niemniej jednak chciałem wrócić do tej intuicji, że właśnie nie mamy żadnej kultury tradycyjnej. Nie mamy ani jednej ludzkiej kultury, która nie byłaby w takiej czy innej formie religijna, a więc nie odnosiłaby ludzkiej wspólnoty, konkretnego klanu, plemienia, narodu, ludu, etnosu, jakiejś grupy społecznej do rzeczywistości, tak to nazwijmy, transcendentnej, do życia pozagrobowego. I chcę opowiedzieć anegdotkę z moich rodzinnych stron, mianowicie Kaszuby, wieś koło Herowa, ludzie budują domy, lata 60., 50., 70., kupują sobie działki, piaszczysta ziemia, wzgórza, takie piaszczyste, szósta klasa. Kopią zwykle ręcznie te wykopy, nie było wtedy jeszcze koparek, w każdym razie prywatna taka. Budowano nieraz dom przez 15 lat bez kredytu i własnymi siłami, bo ktoś się znał na murarce, ktoś był, szwagier był cieślą. I jak oni robili te wykopy, to w bardzo wielu miejscach znajdowano pochówki, czyli tak zwane popielnice z ludzkimi szczątkami, czyli ze spalonymi prochami, I potem dopiero gdzieś tam ktoś zaalarmował, przyjechali archeolodzy, ale ktoś, jakiś rolnik jeden, drugi wyorał na polu. I potem odkrywano po kolei, składano to w pewną całość, mianowicie gdzieś tam 1,5 tysiąca lat, 2,5 tysiąca lat przed nami mieszkali tam Wendowie, mieszkali mieszkańcy, to powiedziałbym, Normanowie, Skandynawowie, różne plemiona, zmieniały się tam zasiedlenia. Niemniej wszyscy oni, i co ciekawe, te popielnice miały, one były oczywiście gliniane, one miały przykrycie, one miały przykrywkę, pokrywę zdobioną czerwoną ochrą, czyli czerwoną farbą, która jest par excellence kolorem życia, nowego życia. Więc wniosek jest bardzo prosty. Oni wierzyli w życie po śmierci, w życie po fizycznej śmierci. Oni grzebali swoich zmarłych. Nie mamy pojęcia o ich rytuałach, o ich wierzeniach, o bogach, do których się odnosili. Nikt tego nie notował, nie filmował, nie spisywał, nie robił wywiadów ani badań terenowych. Ale to było 2,5 tysiąca lat temu. To było przed Chrystusem. To byli ludzie, bardzo konkretne społeczności, żyjący bardzo ubogo. Oni inwestowali, można to rzec, w tę rzeczywistość nadprzyrodzoną. Czy to jest dowód na życie wieczne, na życie po śmierci? Oczywiście nie. Ale teologia religii mówi, między innymi ksiądz profesor Marian Rusecki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mój wybitny nauczyciel świętej pamięci, mówi, że w tym, że nie znajdziemy żadnej kultury tradycyjnej, która nie odnosiłaby się w taki czy inny sposób do rzeczywistości, którą my nazywamy Bogiem, czy transcendentną, czy pośmiertną. Otóż to jest dowód na to, że objawienie spisane, objawienie mojżeszowe, objawienie abrahamowe i pełnia objawienia w Jezusie Chrystusie znajduje pewne odniesienia do praobjawienia, do tej teorii teologicznej, która mówi: Adam i Ewa i ich potomkowie uczestniczyli, otrzymali objawienie. One potem szło przez kolejne kultury, przez kolejne tysiąclecia, było zniekształcane, było zapominane, było rekonstruowane, było przeinaczane, ale ono w pewien sposób należy do, można by powiedzieć, tej pamięci rodzaju ludzkiego, obojętnie w jakim miejscu globu się znajdziemy i jakąkolwiek kulturę zechcemy rozpoznawać, choćby po pozostałościach archeologicznych. I dlatego myślę, że Pana Boga za nogi chwycić się nie da, ale jeżeli odrzucimy, jeżeli ktoś zamknie oczy na Chrystusa, na jego pełnię objawienia, to jest troszeczkę zagubiony, co wcale nie znaczy, że nie może przynajmniej przeczuwać czy wnioskować, iżby nic po śmierci nie było, dlatego że wszystkie znane nam historycznie kultury, czy plemienne, czy narodowe, czy cywilizacje, były religijne, poczynając od epok najstarszych, kamienia upalnego czy innych. Człowiek jest istotą religijną, zresztą doskonale to pokazywał, chociaż przy okazji oczywiście troszkę relatywizując chrześcijaństwo, słynny rumuńskiego pochodzenia, Żyd rumuński, profesor, założyciel szkoły chicagowskiej Mircea
0: Eliady. Tak, ale on niestety zacierał granice pomiędzy religiami naturalistycznymi a objawionymi. Ojcze, pytanie jest takie. Jak po Kaszubsku będzie profesor teologii fundamentalnej?
1: Po Kaszubsku to na co? Mięsa zweda, mięsa widzi, że nie ma. Że to fundamentalny że nie ma. Kaszubski jest językiem, można by powiedzieć, dość prostym i dlatego terminologia ta fachowa, ta współczesna, techniczna, ona się rodzi razem z techniką. Nie jestem na bieżąco, ale myślę, że ksądz je ksądz, kuń je kuń, ale Bóg je Bóg przez takie twarde u bardziej, ale w odróżnieniu od innych gwar czy etnolektów w Polsce, ale tutaj bym się zastanawiał, musiałbym usiąść i sobie napisać profesor je profesor, bo tutaj się niczego nie wymyśli, fundamentalni teologii, ale tylko z akcentem. Tutaj nie dałoby się prawdopodobnie niczego opracować oryginalnego. W każdym razie ja w literaturze, a mamy słowniki kaszubsko-polskie, polsko-kaszubskie, współczesne, takie trochę starsze, pierwsze. Najbardziej wybitny słownik to jest oczywiście twórca księdza doktora Bernarda Sychty, siedmiotomowy słownik gwar kaszubskich. On zbierał przed wojną, proszę sobie wyobrazić, przed II wojną światową na tych polskich Kaszubach, a więc nie na całych, bo duża część była w Niemczech, granica to rozdzieliła. Mianowicie on wyodrębnił aż bodaj 72 gwary, a więc wędrował jako ksiądz, każde wakacje, każdą wolną chwilę spisywał, jeździł na rowerze, notował ołówkiem słówka, pewne opowiadania, pewne historie. Niesłychanie cierpliwy, taki troszkę benedyktyński i między innymi o obrzędach związanych z pogrzebem, śmiercią.
0: Właśnie.
1: Także sporo rzeczy zanotował.
0: Właśnie, bo chciałem przejść do kaszubskiej sztuki umierania. Odnosząc to swoje pytanie teraz do tego, co już wcześniej powiedzieliśmy, bo księdza doświadczeniem życiowym, ojciec mistrz murarski, matka w domu, osadzony twardo w rzeczywistości, zespół szkół chłodniczych w Gdyni. I ksiądz przeszedł swym życiem przez próg nowej epoki, w której to świętych obcowanie, które dla środowiska, w którym ksiądz wyrósł, było czymś oczywistym, dziś jest czymś całkowicie już wypartym, nieobecnym. I teraz mam książkę Świętych obcowani czy spirytyzm, świat duchów w kontekście kultury chrześcijańskiej i tam jest mnóstwo historii, które ksiądz spisał, gdzie kawaler z brudką, chodzele se bardzo długo i tak dalej. Ja nie potrafię czytać po kaszubsku, ale gdyby ksiądz taką jedną czy dwie historie z tamtej epoki, której już coraz bardziej nie ma, gdzie ludzie doświadczali namacalnie, że ten świat po śmierci istnieje, bo przychodziły do nich dusze czyśćcowe i czegoś chciały. Czy mógłby ksiądz reportaż nam tutaj krótki, 10-minutowy przedstawić tamtego świata?
1: Tak, to był świat ludzi, którzy głęboko wierzyli, bo dla nich świat nadprzyrodzony, świat duchowy był realny, albo jeszcze bardziej realny niż ten, w którym tutaj jesteśmy. Krótko mówiąc, dane mi było spotkać kilka osób. To były badania terenowe, etnograficzne. Cieszę się, że mój świętej pamięci mistrz, ksiądz profesor Henryk Zimoń, werbista na Kulu, właśnie mi to zadał i powiedział, ksiądz pochodzi z regionu, którego w naszych czasach od końca XIX, początku XX wieku właśnie nikt nie opracowywał tej religijności, tej pobożności. Ksiądz sobie zrobi na habilitację właśnie te rytuały śmierci, wierzenia. No i dzięki temu zacząłem jeździć, chodzić i dane mi było spotkać, oprócz tych setek, bo to kilkaset dorosłych, starszych, zwykle ksiądz proboszcz mówił, a to ksiądz pójdzie tutaj, tam jest zelatorka żywego różańca, tam jest taki jeden mężczyzna, a ci dwaj bracia i sąsiedzi, oni chodzą śpiewać na pogrzebach i prowadzić modlitwy na pustej nocy, to tam trzeba pójść czy podjechać. Ja dzięki temu miałem wszędzie zielone światło. Oczywiście oni wiedzieli, że jestem swojakiem, że jestem księdzem tutejszym, że ja się nie skrzywię ani nie popukam w czoło, kiedy ktoś mi powie, że przyszedł do niego zmarły czy zmarła, albo że miał sen, który się ziścił, albo że jakieś znaki, bo sąsiad umierał i zastukał na okno i się okazało, że dokładnie o tej porze. No, oni funkcjonowali w świecie, w którym to, ten świat duchowy przenika się z naszym. Zresztą on się przenika i nic na to nie poradzimy. Nie nasze dzieło, jak mówią Rosjanie. Więc to zupełnie, ja jestem też z tamtego świata i jest możliwe, że owa wrażliwość na tajemnicę, na misterium, ona nie musi być wcale skrzywiona jakimś tam spirytyzmem albo wywołaniem duchów, albo jakimiś sensacjami. Ona może wrócić, bo mody kulturowe wracają. W każdym razie przez setki lat moi przodkowie, ludzie, którzy mieszkali na tych Kaszubach, żyli w oswojonej śmierci, zresztą jak cała rodzina ludzka, i dla nich to, że ktoś się przygotowuje do śmierci, że ktoś widzi już umarłych, zmarłych swoich i przy łóżku, ja teraz 3 dni temu właśnie będąc na Kaszubach, tam w rodzinnych stronach opowiada mi kolega, że jego mama właśnie jest umierająca, już jest taka bardzo słaba i że w związku z tym, czy to może być prawda, że ona widzi swojego tatę, mamy z nimi rozmawia i im mówi, tym swoim, którzy tam przy łóżku w domu się pojawiają, że właśnie rozmawiała i że oni tam wyglądają dobrze. Moja rodzona siostra i sąsiadka i kolega, koleżanka. Co chwilę gdzieś tam spotykam się z takim sygnałem, byśmy powiedzieli, zza światów, mówiąc językiem troszkę pogańskim, ale do czego zmierzam? Ci wszyscy ludzie, którzy wtedy stanowili, to są lata 70., 80., 90., czyli drobne tam 30, 40 lat temu, oni stanowili ten byśmy powiedzieli, tę najbardziej aktywną część kościoła parafialnego i wspólnot wiejskich, miejskich nawet, bo przecież w Wejherowie też spotkałem świętej pamięci pana Sikorskiego, który podarował mi swój śpiewnik z końca XIX wieku, właśnie taki związany z obrzędami pogrzebu. Natomiast do czego zmierzam? Oni wszyscy i poniekąd moje pokolenia, więc ci, którzy mają 60 trochę więcej lat, myśmy wyrastali w takiej oczywistości, że jest śmierć, ale że właśnie ten świat duchowy, świat Boga, świat aniołów, świat zmarłych, świat żywych, my się właśnie pozostajemy cały czas w pewnej komunikacji, we wspólnocie i dlatego modlitwa za zmarłych, za dusze czyśćcowe była elementem pacierza codziennego. Więc to nie żadne tam dodatkowe wymyślania, tylko po prostu rodzice uczyli pacierza, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Myśmy się jako dzieci na podwórkach mieliśmy też ziemię, gospodarkę, więc ja oprócz tego, że tata był mistrzem murarskim i inspektorem nadzoru, przez ileś lat później myśmy mieli spory kawałek ziemi tam i sporo 50 świń i byki i krowy i owce i plantacje truskawek, więc człowiek jako kleryk to właściwie nie lubiłem wakacji, bo musiałem bardzo ciężko pracować fizycznie i cieszyłem się, kiedy wracałem do seminarium, żeby nic nie robić, czyli czytać książki, modlić się i dyskutować o tym, jak nawrócić świat. W każdym razie myśmy się bawili w pogrzeb, panie redaktorze. Dzieci, myślę, że nie tylko na Kaszubach, ale także w innych regionach takich tradycyjnych, widziały pochody, czyli ten kondukt, który szedł z wioski, tam 3-4 kilometry oddalonej od kościoła. Mężczyźni śpiewali z przodu, ktoś szedł z krzyżem, trumnę wieziono zaprzęgiem konnym i oni, ci mężczyźni, kobiety, rodzina, czasami 100-150 osób szło pieszo przez te 3, 4, 5 kilometrów, śpiewając donośnie pieśni przygodnej. Myśmy to słyszeli, widzieli jako dzieci, byliśmy świadkami i bawiliśmy się w pogrzeb. I po prostu ktoś tam robił za księdza, ubierał jakiś koc, zarzucał sobie jakiś stary plet i żeśmy szli, robili procesję. Dla nas śmierć, dla dzieci, dla moich koleżanek, kolegów tam przez płot, przez sąsiadów, ta śmierć była oswojona. Krótko mówiąc, jest coś takiego, że człowiek umiera i że się śpiewa, czyli modlimy się. I oczywiście nie znaliśmy tych tekstów na pamięć, tam zawodziliśmy jakoś, jak to mówi Pan Jezus w przypowieści, zawodziliśmy, abyście nie płakali, ale to było naturalne. I wracam do tego, że znane mi było spotkać w czasie tych badań, to były lata 80., potem 90., kiedy już do habilitacji, więc kilkaset przysiłków, wiosek. Właściwie po raz pierwszy i ostatni w życiu mogłem zwiedzać mój rodzinny kraj, Kaszuby. Prawie wszędzie to jakoś tam dojechałem, bo później już miałem jakieś auto. I spotkałem kilka osób, gdzie sąsiedzi, sąsiadki mówili Wen Warsiafteje z Desiami na północy, tam w Karwi czy gdzie indziej. I ja do tych ludzi szedłem, do tych staruszków czy staruszek, ludzi, którzy mieli codzienne relacje z duszami. Oni nie byli niespełna rozumu, oni byli zupełnie zrównoważonymi, oni wiedzieli, że ktoś może pomyśleć, że jakaś choroba psychiczna, że jakieś dziwne zupełnie zjawisko, że odszedł od zmysłów, czy coś takiego, że oszalał, czy oszalała. Nie. Oni opowiadali o swoich kontaktach niesprowokowanych przez siebie z duszami, które przychodzą. Spotkałem mężczyznę bardzo religijnego, zelatora żywego różańca, oczytanego teologa ludowego, od którego mógłbym się uczyć rozumienia prawd wiary, bo ci ludzie nie byli w ciemię bici, oni czytali, oni modlili się, ich modlitewniki były bardzo grube. Pobożność księdza, przepraszam, ale przy takich osobach rozbudzonych duchowo, perełkach duchowości wysiada. Ja mam świadomość, że to byli święci, z którymi się spotyka. I on mi mówi, że ten mężczyzna zrównoważony, który prowadził modlitwy, śpiewy w kościele, drogę krzyżową w kościele, jeżeli był tylko jeden ksiądz, to wtedy dwie drogi krzyżowe, jedną prowadził właśnie ten zelator, ten przewodnik, ten śpiewak, po kasiacku dostarzecie, tak jak na Śląsku, górnym Spiwok, kolna Spiwok. I on mi opowiada, że ilekroć ktoś we wsi ma umrzeć, to on po prostu zaczyna śpiewać u siebie w domu, robi tam coś w gospodarstwie, pieśni za zmarłych. I wie, że ktoś umarł i za chwilę ktoś przyjdzie mu to oznajmić. Ludzie, którzy mieli, widzieli duszę. Opowiadała mi pani, która miała wtedy 80 parę lat, o swoim tacie właśnie z Karwi nad Bałtykiem, o rybaku. Ona była najstarsza z domu i ona z tym tatą, ich tam było chyba szóstka w domu, ona mi opowiadała, że ten ojciec wypływał, kiedy tylko nie było sztormu, łódką w morze, no bo trzeba łowić. I nasz tatk, on wiadne z tym Adasia ma wersja w towu. I ona mówi, że on właściwie, kiedy był na sam, czy z pomocnikiem, tą łódką po tym Bałtyku, gdzieś tam łowili te ryby, to on całe godziny, dziesiątki godzin nieustannie odmawiał jedną część różańca za drugą i śpiewał pieśni. Dlaczego on to robił? Wszyscy wiedzieli, ksiądz też wiedział. Mianowicie dusze do niego przychodziły. I on mówił, kto u niego był, kto go prosił o modlitwę, kto się mu pokazał. I on tę modlitwę po prostu i wszystkich prosił, żeby się modlili. I on mówił, że czasami ona mi opowiadała, że poszła po tatę, chyba to było dzień przed, czy dzień po uroczystości Wszystkich Świętych, a więc już po dniu zadusznym, po tatę, bo się ściemniało, żeby mu pomóc nieść te ryby, ten połów. I kiedy oni przyszli do wsi, tam w Karwi na środku jest taki krzyż przydrożny, drewniany, i on mówi, tutaj się zacznie, pokaż łupską, mówi, tyle, tyle, kleknie, kleknie, już mówi meruziańc, bo tu je full Jasiu, to jest pełno dusz. I on widział wszystkich, on nie znał ich. On mówił, ich nie zna, ja, ale jeden, ale tu je leży. I po prostu mówi z nią ten różaniec i potem one odchodzą szczęśliwe. Po prostu rzeczy nie z tej ziemi. Oczywiście to nie jest
0: ale jak nauka mamy, jak możemy, ale jak możemy słuchaczowi dzisiaj przekazać to, co, w co ksiądz głęboko wierzy i też ma wiedzę, że to nie są jakieś psychiczne konstrukcje wynikające z lęku przed śmiercią, że my sobie oswajamy w ten sposób. Jakie są obiektywizujące te przyjścia dusz fakty?
1: No na przykład opowiadał mi małżeństwo, oni już obydwoje po tamtej stronie, moja kuzynka tam wyszła za mąż, no i ci opowiadali mi ze starej huty, tak się nazywa, Story Heta, tam w Kartuskim. I on mi opowiada, że pożyczył pieniądze sąsiadowi. Młodzi wtedy byli młodzi, mieli małe dzieci, no i tamten był biedny, miał coś do zapłacenia, no i pożyczył pieniądze. I w pewnym momencie leżą z młodą żoną, śpią i on się budzi, ten mój interlokutor, rozmówca, i mówi, staje przede mną ten sąsiad młody i się tak na mnie patrzy, przy łóżku stoi. Ja budzę moją żonę, to wtedy mi po 30 lat, oni się nie spodziewali. Ona też go widzi, on stoi w nogach, przy łóżku. I od razu popatrzyli na siebie, on musiał umrzeć. I od razu pomodlili się dwoje, zmówili za niego jakiś krótki pacierz i w tym momencie przybiega syn tego sąsiada i mówi, że przed chwilą tatk skonał, a potem on mówi, ale on zdążył przed śmiercią powiedzieć, a młody był, umarł po prostu nagle prawdopodobnie na serce, żebym ja, jak będę mógł, te pieniądze wam tutaj oddał. I to jest empiria. Tu się nie da niczego wywołać, niczego wymyślić. Tutaj nie ma żadnych umiejętności spirytystycznych. Pobożni, zwykli rolnicy opowiadają mi, o tu to było miejsce, to miało miejsce tam 30 lat wcześniej. Myśmy mieli małe dzieci, ty teraz te widzisz, no one już są duże, one są starsze od ciebie, te dzieci, księże. O, to jest empiria. I to po prostu takich sytuacji, gdzie tamten świat się pojawia, gdzie tamten świat, ktoś chodził na Kaszubach jest znane chodzić na pokutę. I nie tylko starsi ludzie, no ja teraz już pewnie uchodziłbym za starszych. Mianowicie oni są przekonani, że takie sytuacje się zdarzają, ponieważ ktoś, kto zginął przedwcześnie, zginął w wypadku, zginął, umarł niepojednany z Bogiem, nie ma pokoju duszy. A więc nie dochodzi bezpośrednio tam, gdzie powinien po śmierci i w związku z tym otrzymuje od Pana Boga pozwolenie, żeby się ukazywać żyjącym po to, żeby ich prosić o duchową pomoc, odprawienie jakiegoś zadośćuczynienia i pokuty. I gdziekolwiek ja się o to takie rzeczy pytałem, od razu otrzymałem w każdej wsi. I myślę, że gdyby dobrze przepytać w miastach ludzi, którzy pracują w przemyśle, którzy gdzieś tam w usługach, którzy gdzieś tam ludzie dawniej, panie redaktorze, rozmawiali ze sobą. Nie mieli komputera. Nie mieli jeszcze telewizorów, albo jak je mieli, to jednak istniała taka kultura odwiedzin, spotkań przy różnych okazjach. Oni poruszali się pieszo, rowerem albo zaprzęgiem konnym na wsi. I kiedy wchodzi samochód, kiedy wchodzi motorower, motocykl, kiedy zaczynamy opakowywać się lachą, jesteśmy ubożsi. Kiedy jako ksiądz przyjeżdżam do swojej rodzinnej wsi, ona ma 8,5 tysiąca mieszkańców. Ja idę pieszo, to po drodze spotykam dziesiątki ludzi, którzy, jak to po kasiapsku starzecie, grisają Boga, pozdrawiają Boga. Czyli szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus. Cześć Jasiu, bo ja dla niektórych jestem Jasiem przecież sprzed 50 lat, który tam z nimi broił. i się modlił. Otóż to jest kontakt, to jest ludzkie. Nieludzkie jest, kiedy wsiadam w moje cztery kółka i pędzę, trąbiąc, żeby mnie wpuścili, żebym dojechał na czas do kościoła. Ja wtedy nie mam żadnego kontaktu, ja z nikim nie rozmawiam. Nawet liturgia nie jest prawdziwym kontaktem między wspólnotą, jeżeli nie ma jakiejś innej płaszczyzny, jeżeli proboszcz, pleban nie wyjdzie przed kościół i nie poda ręki, nie uśmiechnie się, nie zapyta, jak tam wasza mama, co u was słychać, a jak ten, a chorujecie, a to, a tamto. O, jak jest taka wspólnota, taka bliskość, to wtedy możemy powiedzieć, po tym poznają, że jesteście uczniami moimi. Otóż ci wszyscy, których ja odwiedzałem w tych latach 80. jako student, doktorant, a potem ten, który zbiera materiał do habilitacji, oni wyrastali w społeczeństwie, które jest społeczeństwem, które nie daje się, znaczy na pewno istnieli Piłsudczycy, na pewno był jakiś wpływ Kościoła katolickiego niesłychanie mocny. Im dłużej jakiś proboszcz Boży człowiek był w jakimś miejscu, tym bardziej jego parafianie stawali się na jego obraz i podobieństwo. Ja to tak z przekąsem, z uśmiechem, ale z sympatią nazywam. Dlaczego? Dlatego, że szkoła duchowości, duchowość dobrego księdza, prawego księdza, który potem, kiedy przychodzą Niemcy w 1939, nie ucieka, ale idzie na śmierć. Jest rozstrzeliwany w Piaśnicy, jest powieszony, jest bity, jest torturowany w Sztutthofie, w Dachau, w Sachsenhausen-Rolaniu. Oni wszyscy zdali egzamin. Oni wszyscy, ci przedwojenni, o których możemy powiedzieć, że czasami żyli ponad stan albo klerykalizm jakiś. Nie, oni żyli Ewangelią. I ludzie, którzy mieli księdza przez 20, 30, 40 lat, to byli fantastyczni księża społecznicy. O tym można by zrobić całą serię audycji, ale oni też przekazywali taką głęboką, prostą duchowość, w której ja jeszcze wyrastałem, jak byłem wikariuszem w Tczewie u księdza brata Stanisława Cieniewicza. On był z domu, gdzie on się urodził w wojnie, gdzie ta mama, gdzie ten tato, gdzie ich czwórka rodzeństwa, gdzie oni w prostej modlitwie, w różańcowej, w jakiejś tam gazecie katolickiej, w jakiejś przyjaźni z księżmi, z parafią, bo to Gdynia, tam Kack mały był przed wojną, w czasie wojny, po wojnie. Oni mieli w sobie taki kontakt, który nie był przez nikogo zapośredniczany. Oni się czuli naprawdę rodziną Bożą. I właściwie ci ludzie, którzy mieli tego typu doświadczenia, no byśmy powiedzieli, niezbyt normalne, tak bym to nazwał, czy paranormalne, ale jednak zupełnie ich zdaniem normalne, ponieważ tamten świat jest bardzo realny, bardziej niż ten nasz, bo my w tamten wchodzimy. Oni mieli, niektóre osoby wyjątkowo miały takie uzdolnienia. Oczywiście odpowiadając na te kwestie, czy to nie są, nie, to były osoby, które były weryfikowane między innymi przez spowiedników. Ci spowiednicy, ci księża, zwłaszcza starsi, mieli doświadczenie bardzo wielu osób. Proszę mi wierzyć, to nie będzie żadna zdrada tajemnicy służbowej, kiedy jako ksiądz ja mogę powiedzieć, że nie tylko na Kaszubach, ale także w Toruniu. Spotykam się z pytaniami, proszę księdza, czy to jest normalne, bo ja widuję, bo tam mamusia czy córeczka przychodzi i prosi mnie o to i tamto, a przecież ona już dawno umarła. I ja się nie dziwię. Dlaczego? Bo ja otrzymałem Kinderstube od ludzi głębokiej wiary, ale także od księży, którzy na tego typu zjawiska nie mówili demoniczne od razu, nie mówili, że to jest przywidzenie, nie mówili, że to jest jakieś zaburzenie psychiczne, tylko starali się rozeznać, a rozeznając, uspokajali swoich parafian, czy cudzych parafian, bo to przecież spowiedzi tak zwane konkursowe na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, polegały na tym, że cały dekanat księża się bryczkami zjeżdżali i spowiadali na zmianę po prostu w gościnnie, w innych miejscach, innych parafiach dekanatu. Więc mogę powiedzieć, że to był fenomen, czy to ciągle jest, bo na pewno takie rzeczy się zdarzają. I młodzi księża, którzy nie otrzymują w seminarium, ja je otrzymałem. W seminarium w ogóle, żeby o tym nie rozmawiali, nikt nam nie tłumaczył, jak to jest u świętego Tomasza z Akwinu, jak to jest gdzie indziej, czy takie sytuacje w ogóle mogą mieć miejsce. I dlatego, panie redaktorze, gdzieś tam po zrobieniu tego doktoratu i potem tej habilitacyjnej książki Na brzegu życia i śmierci, cały czas mnie korciło, no dobrze, ale czy jest gdzieś u świętych, czy jest gdzieś u wielkich mistyków to doświadczenie? I ku swojemu zdumieniu i radości, i takim uspokojeniu serca, ja potem czytając autobiografię wielkiej świętej Teresy, Teresy z Awila, czy potem czytając chcący i niechcący, po troszku, po prostu nieraz miałem takie kaznodziejskie wyzwania, bo tu parafia Miłosierdzia Bożego w Toruniu, gdzie 20 lat już mieszkam i troszkę księdzuję. No i musiałem niechcący się zaprzyjaźnić trochę mocniej się świętą Faustyną Kowalską. Otóż jej dzienniczek i tam co chwilę. I co się dzieje z tymi świętymi, z tymi mistykami, z tymi wizjonerami? To mnie bardzo korciło. Dlaczego? Dlatego, że ja do tej kaszubskiej spuścizny i tej duchowości chciałem znaleźć taki klucz, który nazwał Kościół Powszechny, zweryfikował Kościół Powszechny, Kościół Katolicki sprawdził. Kościół Katolicki miał adwokatus diaboli, miał procesy beatyfikacyjne, informacyjne, potem kanonizacyjne, gdzie dosłownie przenicowano kandydatkę czy kandydata na ołtarze, szukając dziury w całym. Jak się taka dziura w całym znalazła, to od razu zawieszano ten proces beatyfikacyjny czy informacyjny. Po prostu ty się nie nadajesz. Z ciebie nic nie będzie, bo tu jest jakaś luka, tu jest jakiś błąd, tu jest coś, co się z wielką tradycją wielkiego Kościoła nijak nie zgadza. I tego szukając, no po prostu przez 20 lat czytałem, zbierałem i popełniłem tę książeczkę właśnie, te świętych obcowanie czy spirytyzm. Oczywiście tytuł jest nieadekwatny do treści, ale wracając do tego doświadczenia, do tych świadectw, bo ja to nazywam świadectwa, ludzi, którzy są ludźmi Kościoła, którzy zweryfikowali swoje doświadczenia ze spowiednikami, którzy nieraz zostali prawdopodobnie, bo mi opowiadali, że zostali skonsultowani także z biskupem. A więc taki ksiądz, który proboszcz, który znał parafianina z najlepszej strony, a ten mu opowiada niestworzone rzeczy, rozmawiał z biskupem albo z jakimś teologiem biskupim. A więc
0: tak, ale jeszcze trzeba powiedzieć, jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz, że te dusze wymagały od tych ludzi najczęściej czynów pokutnych w swojej intencji. Więc
1: tak, więc to to było.
0: Więc również korzystali, więc również bardzo ci ludzie korzystali na tym, bo musieli się rozwijać duchowo, oddając siebie komuś, tak? Swój czas, poszcząc, czy w jakiś inny sposób rozwijali się duchowo, po prostu na żądania dusz czyśćcowych.
1: Tak, i jedno z takich rzeczy, które mi się bardzo utrwaliła od tamtych lat, to jest od tych badań, od tych wywiadów, od tych etnograficznych, no tak to nazwijmy, badań terenowych, a było tego dużo, było to całe lata, więc utrwaliło mi się jedno, mianowicie to nie żywy, to nie ja inicjuję te przychodzenia, te zjawy, te komunikaty ze światów. To nie żywi prowokują, że ktoś zmarły, za którym się tęskni, czy o którym się wie, że może mieć kłopoty, no bo żył troszeczkę poprzek Ewangelii i swojego powołania, bo człowiek zawsze jest grzeszny i nie dorasta do wiary Ewangelii Chrystusowej i do świętości. Ale nigdy to nie była, to było surowo zakazane. Ja pytałem celowo, bo przecież byłem też po lekturze niektórych teologicznych, takich związanych właśnie z egzorcyzmami i tak dalej. I pytałem, czy ktoś tu kiedykolwiek, ależ nie, w życiu, to byłby śmiertelny grzech. Nigdy u nas się czegoś takiego nie praktykowało, nie było wywoływania duchów czy zmarłych. Nie było żadnych technik. W ogóle nikt o tym nie słyszał. A więc a natomiast wiadomo było, i ci starsi Kaszubi, miejscowi autochtoni, którzy tam od 200-300 lat, niektóre rodziny na gospodarstwach, czy 400, bo spotykałem takich, którzy swoją genealogią się mocno interesowali, oni wiedzieli, że w miastach, że w Gdańsku jest masoneria przed wojną i przed pierwszą wojną i po pierwszej wojnie. Oni wiedzieli, że ich graf z Góry Pomorskiej czy gdzieś tam ze Starzyna czy z jakiegoś innego miejsca, ich właściciel, graf Niemiec, protestant zwykle, jeździ do Gdańska regularnie na spotkania tych Freimaurerów, czyli czarnoksiężników, czy tych sprzysiężeń organizacji.
0: Tak, ojcze, ale to
1: nazywamy.
0: Porozmawiamy o tym za 2-3 tygodnie, bo to jest osobny zupełnie wart poświęcenia większej.
1: Nigdy nie inicjujemy, nigdy nie szukamy sami.
0: Nie wywołujemy duchów. Natomiast to jest zawsze Boża inicjatywa, ale ja chcę zapytać o rzecz, bo już powoli dwa tylko pytania jeszcze. Chciałbym zapytać o rzecz następującą. Kiedy żyje się zanurzonym w tamten świat, tak, no bo to nie chodzi tylko o tych, do których te dusze przychodziły, ale rodzinna celebracja liturgii żałobnej, tak, pusta noc, czuwanie w Wigilię pogrzebu, tak, pieszy kondukt do kościoła i na cmentarz. To umieranie było częścią życia, tak? Ludzie nie bali się śmierci tak bardzo jak dziś, dlatego że no, ta kaszubska sztuka umierania zanurzona była w tych kontaktach z kościołem, tym kościołem, który no, podlega ekspiacji, podlega cierpieniu, tak? Że my jesteśmy w łączności z nimi. A dzisiaj to całkowicie zanikło. Śmierć została zepchnięta całkowicie, wypchnięta z życia człowieka. To są
1: tak, ja myślę, że panie redaktorze, spróbujemy na temat tego procesu zdziczenia czy odczłowieczenia, odrealnienia, odchrześcijanienia, przepraszam za nowotwór językowy, odczłowieczenia wręcz byśmy mogli rzec, tajemnicy śmierci czy obrzędów, czy w ogóle rzeczywistości śmierci. Mianowicie to się dokonuje w kulturze zachodniej, w kulturze europejskiej od kilkuset lat, a co najmniej od ponad 200. I warto by było temu zjawisku poświęcić zupełnie inne spotkanie, dlatego że my zbieramy owoce pewnego procesu, który jest sprzężony z tymi dynamizmami, ja bym powiedział, antychrześcijańskimi, które pojawiły się wraz z rewolucją francuską, a może trochę wcześniej, i które spowodowały, że racjonalizm, że ateizm wręcz, a przynajmniej sceptycyzm wobec objawienia chrześcijańskiego stał się swego rodzaju modą dla elit intelektualnych, elit kulturowych narzucających, byśmy powiedzieli, pewną narrację społeczeństwom zachodnim, i równolegle do tego procesu postępuje proces, który Philippe Ariès nazywa zdziczenie śmierci albo jej powrót do dzikości. Tymczasem całe dzieje chrześcijaństwa, to jest przecudowna historia, bo jest na szczęście literatura, która patrystyczna, studia historyczne, liturgiczne, które pokazują, jak stopniowo ludy europejskie, no nie bądźmy naiwni, no przychodzi święty Paweł, przychodzą inni do tej Europy, do tej Grecji, na ten półwysep, do dzisiejszej Turcji, potem do Rzymu, do dzisiejszej Hiszpanii, Galii Południowej i tak dalej, a do nas dopiero na dobre w XV, XII, XIII wieku ta chrystianizacja taka, byśmy powiedzieli, całej

0: jeżeli to zaczyna kruszeć i jest z pogardą odrzucane przez elity już pod koniec, w połowie czy na koniec XVII wieku, to ten proces powoduje skutki. A jednym z tych skutków jest brak. Ja już nie myślę jako człowiek o śmierci, jako o przejściu, jako o transitus, o życiu, jako o drodze do pełni, do Chrystusa, do chwały, jako o pielgrzymce. Ja już jestem teraz wagabunda, taki gość, który się szwenda z kąta w kąt. Może troszeczkę tutaj uśnie, może tutaj gdzieś się zabawię, może tutaj zapomnę, może sobie coś skonstruuję, może coś wymyślę na chwilkę, jakiś sensik sobie opracuję sam, a może posłucham jakiejś muzyki, zapalę jakieś kadzidełko, nie wiem, włączę się do jakiejś grupy, która mi na chwilę pozwoli zapomnieć, ale to się tak całkiem nie da. I to zdziczenie także śmierci, to jest zdziczenie człowieka i właściwie społeczeństwa. Stajemy się ta dechrystianizacja, ta dekrucyfikacja, to ten brak spojrzenia na siebie, to tutaj zacytowaliśmy świętego Jana Pawła II. Ja nie jestem w stanie w pełni zrozumieć siebie, mojego chorowania, moich deficytów, nawet swojej własnej słabości, grzeszności, nieraz zdenerwowania, nieraz bezradności totalnej, bezsilności wobec własnego zła, czy lekkomyślności, czy czyjegoś. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć bez Chrystusa. Chrystus w pełni objawia. I teraz, kiedy to szło przez te wieki, stopniowo, powolutku, delikatnie, wsiąkało, to można by powiedzieć, w tym XVII, XVIII, XIX, XX jeszcze wieku, jeszcze trochę w XXI, my na Kaszubach mieliśmy owoce tej całej ewangelizacji, całej rzeczywistości ludzkiej. A dechrystianizacja, także ta wojująca, ta ateistyczna, ona i teraz te procesy modernizacyjne bardzo szybko zachodzące, no przyspieszają, jakby ułatwiają rezygnację człowieka z tej wielkości, która została mu objawiona i dana przez Bożego Syna. A przecież my teraz akurat w oktawie Narodzenia Pańskiego, więc poznaj, chrześcijaninie, godność swoją, nawet jeżeli chrypisz tak jak ja dzisiaj. No chcę to trochę,
1: tak, będziemy,
0: trochę w żart obrócić. Bo,
1: tak, za 3-4 tygodnie w drugiej audycji będziemy rozmawiali właśnie o tym procesie zdziczenia i o tej bezradności dzisiejszej, tak? Chciałbym w trzeciej audycji, żebyśmy porozmawiali o tym, jak zareagowała społeczność Ameryki Północnej, bo tam te procesy zachodziły najwcześniej, w związku z protestantyzacją większą tej grupy ludzi, tego narodu, że tam nastąpił proces zaświadczenia spojrzenia na ten świat duchowy i te doświadczenie bliskie śmierci, życie po życiu, channeling, no i jest wiele różnych, spirytyzm, ten Madame Fox i tak dalej. To też jest niesamowite zjawisko, gdzie coś, co było opowiadane w języku wywiedzionym z objawienia i mieliśmy pewność, że jeśli ten człowiek nie wywoływał duchów, a przychodziły do niego dusze, a on po tym spotkaniu z tymi duszami stawał się trochę lepszym człowiekiem, no bo musiał zainwestować w ich życie wieczne swój komfort, na przykład pościł o chlebie i wodzie, tak, w intencji jakiejś duszy, albo przez miesiąc się modlił, albo mszę zamawiał i tak dalej, i tak dalej. Więc ten proces w tej chwili, w latach 90. w Polsce, ten proces dechrystianizacji, interpretacji właśnie tych zjawień. Do tego jeszcze będziemy mówić o takim fenomenie, na podstawie takiego fenomenu jak Medjugorje, tak? O wszystkich innych, również tych zaakceptowanych przez Kościół zjawieniach. Tu w tej przestrzeni, której dotknęliśmy ledwo dzisiaj, tak? Poprzez najpierw mówiąc o pierwotnym objawieniu, tak? O tym, że ta chrystusowa odpowiedź i dopełnienie, tak jak on dopełnił

0: intuicji Starego Testamentu, tak, w przekazaniu Boga i człowieka. To też dopełnienie tej całej... Człowiek mierzy się ze śmiercią i z cierpieniem, tak? I tylko w Chrystusie jest w stanie się odnaleźć i zrozumieć i znaleźć prawdziwy sens cierpienia, sens, który karmi go również, jego samego, tak? Więc dotknęliśmy tylko, próbując udowodnić, że to pierwotne objawienie jakoś jest, te okruchy prawdy rozsiane są po całym świecie, zatem ateizm jest jakimś wybrykiem. I pokazując pewien sposób przeżywania kontaktu ze światem, z kościołem, tym kościołem, który jest niewidoczny, tak, ten, który cierpi. Ale to mówimy o świętych obcowaniu, mówimy o bardzo poważnej prawdzie wiary, tak?
1: Pan redaktor pozwoli, to ja tylko jeszcze jedną historykę. Byłem w Tatrach ze studentami, bo pracowałem przecież na Kulu. Byłem w Tatrach w zimie, chodziliśmy po górach i wróciliśmy ze szlaku, bośmy tam w kościelisku gazdów, ja tam 40 prawie lat u nich mieszkałem. I wchodzę, rozbieram się tam, te buty to mokre i mamy za chwilkę mszę świętą w chałupie na stole z tymi studentami. No i wchodzę, ubieram się i tak jakby mi ktoś powiedział, za chwilę pojedziesz na pogrzeb. I myśmy wrócili, i oni się śmiali oczywiście, ci studenci z psychologii, dziewczyny były i kilku kleryków. I ja wróciłem na Kul i pierwsze moje pytanie na portierni. Proszę siostry, czy nie ma jakiegoś telegramu? Oczywiście, od przedwczoraj jest, tego dnia, kiedy mnie tknęło. Zmarł tatuś mojego rocznikowego kolegi księdza właśnie na Kaszubach. A ponieważ ja go znałem z bliska, to on po prostu jakby mnie tknął wewnętrznie. Przyjedź na mój pogrzeb. I ja jechałem. Szukałem telegramu.
0: Tak, i o tym właśnie chciałbym kolejną audycję, o prostocie, że my bardzo wszystko komplikujemy, a Bóg jest bardzo prosty. Po prostu dotknął serca księdza i ksiądz już wiedział, że przygotował się na to, na tę sytuację. Drodzy Państwo, moim gościem był ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej Kaszuba. Dziękuję serdecznie za rozmowę i poproszę o błogosławieństwo dla nas i dla naszych słuchaczy.
1: Pan z wami.
0: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
0: Z Bogiem, wszystkiego
1: dziękuję
0: dobrego.
1: Dziękuję pięknie.
0: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
1: Z Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Miałam dość przykre doświadczenie w moim życiu, bo straciłam dwie bardzo bliskie mi osoby. Był to mój brat, który zginął w wypadku 9 lat temu i też 9 lat temu mój tata bardzo ciężko zachorował i po wypadku mojego brata trafił na intensywną terapię i tam przebywał tak parę miesięcy i też zmarł. Na początku jakoś tak było mi ciężko, było mi bardzo to przyjąć. Buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach. Tak, tak jest, często się zdarza, ale ja jakby z biegiem czasu widzę, jak Bóg działał w moim życiu, czego wcześniej nie zauważałam. Było to bardzo ciężkie doświadczenie, ale jakby po tych doświadczeniach dopiero do mnie dotarło, że to życie tutaj na ziemi jest na chwilę, że kiedyś i tak ono się skończy i w zasadzie bardzo mi zależało, żeby tą relację z Bogiem nawiązywać, bo też kiedyś w przyszłości zdaję sobie sprawę, że umrę i chciałabym się z tymi moimi bliskimi spotkać. I to moim zdaniem to po prostu Bóg zadziałał w moim życiu, Duch Święty, który jakby uświadomił mi, że piekło, niebo i czyściec istnieje. Też ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale ciężko jest to mi wyjaśnić w taki sposób, jak to się zadziało, aczkolwiek ja to pojęłam. To jakby przyszło nagle, że poczułam pragnienie właśnie modlitwy, pogłębienia relacji z Bogiem. Na początku aczkolwiek było naprawdę ciężko, bo jednak to ogromna strata i nie mogłam się na początku z tym pogodzić, ale z biegiem czasu sama zaczęłam szukać Boga. Zaczęłam szukać sobie różnych rekolekcji wyjazdowych i chciałam Go poznawać. I w tym momencie mam tak, że na przykład nie wyobrażam sobie mszy świętej bez przyjęcia komunii. Obwiniałam na początku i miałam też takie... W zasadzie obwiniałam, ale tak jakby trochę się bałam też Go atakować. I miałam takie bardzo ciekawe doświadczenie, bo szukałam wspólnot katolickich w Warszawie i wstąpiłam do jednej wspólnoty. I od razu jak tam przyszłam, była możliwość napisania listu do Boga. Na początku w ogóle nie brałam tego pod uwagę, ale pewnego dnia siadłam i napisałam ten list i właśnie w tym liście pierwszy raz w życiu wszystko jakby wyrzuciłam Bogu. Wszystko, o właśnie obwiniłam Go w tym liście, o wszystkie moje takie trudne doświadczenia. Też wtedy miałam taki okres, że nie miałam pracy, więc wszystko w tym liście wypisałam i dałam tam osobom, które się nad tym listem modliły. One nie znały mojej historii życia. I ja ten list otrzymałam dopiero po 2 tygodniach, dlatego że listu też nikt nie przeczytał. On był zaklejony w kopercie. I po tygodniu modlitwy stwierdzili, że będą się modlić jeszcze 1 tydzień, ponieważ nie miałam pracy i chcieli jeszcze objąć, jakby dowiedzieli się w tym momencie, że nie miałam pracy, żeby objąć jeszcze modlitwą moją osobę. I po tych modlitwach dostałam ten list z powrotem, zamknięty w kopercie, ze Słowem Bożym, które było włożone do jeszcze osobnej koperty. A to Słowo Boże było dla mnie niesamowicie ważne. To był drugie list do Tymoteusza. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. No ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu odda Pan Sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko dla mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. To były słowa, które ksiądz czytał na pogrzebie mojego brata. I dla mnie one były bardzo takie podbudowujące. Ja jakby zdałam sobie sprawę, że on już jest bezpieczny, że on już jest w niebie. I poza tym był sportowcem. I to jest jak w dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem. A on był sportowcem i przed śmiercią otrzymał Puchar Odkrycia Roku 2005. Także dla mnie to było niesamowite. Po raz pierwszy poczułam, że Bóg do mnie przemówił. I w życiu. I też, że właśnie, że jakby zakończył to życie, ale że właśnie na ostatek odłożono wieńc sprawiedliwości, że wierzę w to, że Bóg zbawił jego duszę. Myślę, że chcę, tak. Ja słowami tak modląc się jakoś nie obwiniałam go, bo tak jakby wydawało mi się, że do Boga to tak raczej nie mówi w taki sposób. Ale teraz z biegiem czasu widzę, że jednak do Boga mówi się o wszystkim, o każdych sytuacjach. Można z nim rozmawiać jak z przyjacielem, dzielić się swoimi radościami, swoimi smutkami. I co kiedyś jakby nie docierało do mnie, że tak można się modlić w taki sposób. Tak, tak, ja w sumie tak prawie codziennie widzę działanie Boga w moim życiu. Stawia mi na drodze wspaniałych ludzi. Mam przeróżne ciekawe historie. Zdarza mi się, że gdzieś właśnie spotkam kogoś na ulicy, zaczynam z nim rozmawiać i tak widzę, jak mnie to ubogaca. Miałam takie konkretne zdarzenie kiedyś właśnie wracając, nawet niedawno to było, wracając metrem, zauważyłam panią taką bezdomną, która tam siedziała gdzieś między biletomatami. No i na początku przeszłam obok niej, ale jakoś tak się zatrzymałam i mnie tknęło, żeby do niej podejść. No i zaczęłam z nią rozmawiać. Dam jej bułkę i co ona tu robi, a ona obdarzyła mnie takim niesamowitym uśmiechem, taką radością, która mnie bardzo ubogaciła. Nie spodziewałam się, że będzie chciała w ogóle ze mną rozmawiać, a ona z taką życzliwością ze mną rozmawiała i no dodała mi dużo takiej radości i pogody ducha. Bardzo jakby widzę, że te osoby są wdzięczne, że z nimi się porozmawia, ale też ubogacają mnie. Mam jeszcze sytuację z takiego pana też kiedyś zaczepiłam, aczkolwiek troszkę się obawiałam, ale podeszłam do niego i też to był bezdomny. Okazało się, że akurat w tym dniu miał swoje 50. urodziny i bardzo się ucieszył, że później pobiegłam, przyniosłam mu jakieś ciastka i był bardzo wdzięczny. No i nawet wczoraj go widziałam i bardzo chętnie chcę przyjść na takie rekolekcje, które organizujemy, bo ja należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. I będą rekolekcja Ruła i on bardzo chętnie chce przyjść. Wczoraj mi właśnie to powiedział. I często też zdarzyło mi się, że spotykałam na drodze osoby starsze. Kiedyś pamiętam, że wracałam metrem i jakoś miałam wrócić wcześniej, ale coś mi wypadło i jechałam późniejszym tym metrem. I idąc po drodze spotkałam takiego pana, któremu tam pomogłam przenieść jakieś siatki i on zaczął mi tam opowiadać o swojej historii życia, potem mnie zapraszał do siebie na działkę i tak czułam, że to właśnie Bóg mnie prowadzi, żeby nawet chwilę spędzić czasu z tym panem, bo być może nie miał z kim porozmawiać w domu. Miałam też taką sytuację, że w sklepie właśnie jakiejś pani pomogłam zdjąć coś z półki, no i ona podziękowała mi, no i tak jakoś dalej z nią chodziłam między tymi regałami i pomagała mi przy zakupach, a ona później mnie zaprosiła do siebie do domu i żeby ze mną spędzić czas i porozmawiać. I w ogóle później byłam taka zszokowana, jego owcą dziewczynę wpuściła, ale też widziałam, że to na mnie tak pozytywnie wpłynęło, a poza tym ona mogła się też wygadać. Tak, tak. Właśnie rozmawiać z nim, modlić się do niego, rozmawiać, opowiadać mu o swoich zmartwieniach, o swoich radościach. Mówić do niego tak jak do przyjaciela i próbować go słuchać. Ja też korzystałam z takich rekolekcji. Na fundamencie byłam, rekolekcje ignacjańskie. To były rekolekcje w ciszy. Ja z reguły jestem gadułą i myślałam, że nie dam rady wytrzymać, ale naprawdę były to tak owocne rekolekcje. Polegały głównie na adoracji i medytacji Pisma Świętego, Słowa Bożego i rzeczywiście czułam, że Bóg do mnie przemawia. I ostatnio nawet też byłam na uzdrawianiu wspomnień, takich rekolekcjach, gdzie podczas adoracji poczułam, jak Bóg do mnie mówi, że jestem Jego, że należę do Niego i że On się mną zaopiekuje. Takie miałam poczucie i taką ogromną radość. I widzę, że im bardziej szukam, tym bardziej Bóg właśnie jakby przemawia. Widzę to, jak przemawia do mnie. Żyć wiarą, czyli żyć zgodnie z nauką Pana Jezusa, żyć zgodnie z Ewangelią, nie skupiać się tylko na sobie, ale właśnie też właśnie kochać bliźniego jak siebie samego, patrzeć na inne osoby i próbować też wychodzić do nich i otwierać się na nich. Że przede wszystkim przyjmuję Komunię Świętą i jakby jednoczę się z Bogiem dzięki Komunii Świętej i znaczy ja po sobie widzę, że to mi daje ogromną radość, przyjmowanie Pana Jezusa do serca i dzięki temu jakby mam większą odwagę też wychodzić do innych osób, że właśnie staram się adorować, tak, tak, Pana Jezusa. I w miarę często uczestniczyć we mszy świętej. Widzę, jak to bardzo mi pomaga w życiu, w każdym dniu i jak mnie otwiera na inne osoby, które Bóg stawia na mojej drodze. Maryja jest matką Jezusa i jest dla mnie bardzo ważna, gdyż ja miałam takie doświadczenie w życiu, że to w zasadzie wiem od mamy, bo ja jestem wcześniakiem. Miałam brata bliźniaka, który żył jeden dzień i właśnie urodziłam się 3 miesiące wcześniej. I po jakimś czasie mama mi powiedziała, że bardzo gorąco właśnie modliła się do Matki Bożej, żeby zostawiła mnie przy życiu i te prośby właśnie zostały wysłuchane i Matka Boża jest dla mnie bardzo ważna. I wierzę w to, że właśnie dzięki niej też moje, że wyprosiła łaskę życia dla mnie też u swojego Syna Jezusa. Przede wszystkim modlić się każdego dnia, czytać Pismo Święte i szukać też dla siebie różnych ciekawych rekolekcji, które przybliżają nas do Boga. Dzisiaj w Poprawczaku pierwszy raz było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tak jak wcześniej mówiłam, należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia i jedną z grupek, która posługuje, jest właśnie grupa wychodząca do Poprawczaka. Są tam chłopaki w wieku 13 do 18 lat, którzy czekają na wyroki i my ich tam odwiedzamy raz w tygodniu, w niedzielę. No i zawsze jest msza święta i spędzamy z nimi czas, rozmawiamy, czy gramy w ping-ponga bądź w siatkówkę. I dziś wyjątkowo pierwszy raz było właśnie wystawienie Najświętszego Sakramentu. I chłopaki chętnie przyszli, co na początku nas tak troszkę zdziwiło. My już tam od jakiegoś czasu chodzimy, więc na początku jak przychodziłam, to troszkę tak z dystansem widziałam, że podchodzili do nas, ale im częściej tam się pojawiamy, to widzę, że oni się cieszą, że ktoś przychodzi, że poświęca im czas i otwierają się na nas. I w tej chwili jest tak, że oni przychodzą i do nas, cześć, co u was słychać, jak tam w Przymierzu Miłosierdzia, co jest dla mnie takie niesamowite. I jest tam taki chłopak, który Na samym początku, jak zaczęłam przychodzić, bardzo często nam siadał w ostatniej ławce i właściwie to nie bardzo chciał na to muszę przychodzić. No ale przychodził, siadał, siedziałam czasami koło niego i tam coś go czasem zapytałam, dlaczego nie chce siąść bliżej, a on, a jestem ateistą, nie wierzę, więc dlatego siedzę sobie tutaj z tyłu. I po jakimś czasie, jak zaczęłam tam przychodzić, była jakaś taka chwilowa przerwa, nie było mnie może ze 3 niedziele pod rząd. I jak przyszłam, zobaczyłam tego chłopaka służącego do mszy świętej. Po prostu byłam zachwycona, jak go tam zobaczyłam i oszołomiona, bo no nie spodziewałam się. Chłopak, który twierdzi, że jest ateistą, nagle służy do mszy. I poszłam do niego później po tej mszy i się pytam, co się stało, że zacząłeś służyć i jak to w ogóle? A on mi powiedział, że właśnie stracił brata w wypadku. I to było dla mnie takie niesamowite, że widzę, że Bóg stawia mi na drodze osoby z podobnymi doświadczeniami, takimi jak ja mam. Utratę kogoś bliskiego. I on właśnie powiedział, że od tamtej pory jakby poczuł, że Bóg jest w jego życiu. I nawet ostatnio, jak tam byłam, to ten chłopak przyjmował Pana Jezusa, Komunię Świętą. Więc jak Bóg działa w moim życiu i w każdego z nas, to jest naprawdę niesamowite. Jak też zbliża osoby, które mają podobne doświadczenia, żeby w jakiś sposób też mogły sobie pomagać w podobnych historiach życia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokalana FM. Pokoju pełne radio.

0: Myślę, że jedno z większych przeżyć moich to było, no, w jakimś sensie, tak jak on sam powiedział, nawrócenie kapłana, który przeżywał kryzys. Siedział dosyć długo przed Najświętszym Sakramentem, namawiany przez różne osoby, żeby wziął karteczkę. Ciągle odżegnywał, że nie, nie, że on dziękuję bardzo, nie, nie, on nie po to tu przyszedł, ale jak sam potem powiedział, chyba piąta czy szósta osoba do niego podeszła, to mówi, no to tak, dla tego świętego spokoju podszedłem, wziąłem karteczkę. On się rozpłakał w tym momencie. Tam były słowa z jego prymicji. I mówi, że to było takie dotknięcie przez Pana Boga, gdyby, który mu pokazał, że słuchaj, jestem ciągle z tobą. Ja ciągle z tobą jestem. No i on mówi, że w tym momencie jakby odzyskał swoją wiarę, nie? Odzyskał swoją wiarę i jak również wiarę w swoje powołanie, w kapłaństwo.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: To jeszcze takie lata 80. 13 grudnia właśnie tam przeżywałem, więc jeszcze jako nienawrócony człowiek. Spotkałem świadka i to wszystko jak gdyby na tym się opierało. Spotkałem w wojsku świadka, czyli kogoś, kto żył zupełnie inaczej niż my tam wszyscy. Nie pił, nie palił, nie przeklinał. No to naprawdę było wyjątkowe. On to był taki człowiek, co świecił. No co by mu się tam nie powiedział, żeby zrobił, robił. Był zadowolony, uśmiechnięty i no muszę powiedzieć, że mnie to wkurzało mocno. A z jednej strony, z drugiej mnie intrygowało, dlaczego ten człowiek taki jest. Więc go kiedyś w nocy, pełniąc służbę pod oficera, obudziłem, posadziłem i mówię, mów. Powiedz człowieku, dlaczego ty taki jesteś, skąd ci się to wzięło, nie? I on mi o Jezusie opowiedział. A ja już byłem po ślubie wtedy. Braliśmy ślub w kościele z żoną, aż Gosia miała dyspensę swojego biskupa, że może brać ślub z niewierzącym. Bardzo wierzącą teściową miałem. No ona się oczywiście swoje na różańcu wymodliła. No moje nawrócenie. Ale myślę, że przełomowe to właśnie było to, co usłyszałem od tego człowieka, który mi powiedział, że to Pan Jezus sprawił, że on taki jest, że jest zadowolony, że jest szczęśliwy. No i to nie daje spokoju wtedy. Co zacząłem z tym robić? Była jeszcze jedna rzecz, która jakoś mnie bardzo mocno poruszyła, to było Quo Vadis Sienkiewicza. Nie wiem, czy wszystkich tak porusza, ale w każdym razie ja dosyć, myślę, jednostronnie wtedy to czytałem. To znaczy interesowało mnie samo działanie Boga w życiu ludzi. Myślę, że jak skończyłem czytać Quo Vadis, to byłem człowiekiem wierzącym. Znaczy ja wierzyłem, że jest Bóg. Postanowiłem się ochrzcić. Oczywiście we wszystkim tym mi pomagało na pewno jakaś ta sfera, taka nazwijmy ją społeczną, nie? Całego tego zła, które się działo. Żona moja, która była działaczem Solidarności, która z jednej strony nie mogła wrócić do swojej pracy, ale z drugiej strony jej nie mogli wyrzucić z tejże pracy, bo byłem żołnierzem w służbie czynnej. I dekret o stanie wojennym nie pozwalał rząd takich ludzi jak ja wyrzucać z pracy, więc przychodziła co miesiąc pod bramę telewizji, bo była pracownikiem Ośrodka Badania Opinii Publicznej, odbierała pensję. Znaczy to wszystko było takie przygnębiające. Nie? Ja zobaczyłem, myślę, że jakąś nadzieję, myślę, że to jakoś zaważyło na zmianę życia swojego, które do tej pory było życiem, delikatnie mówiąc, nie najlepszym. A dzieje rodziny są skomplikowane albo bardziej niż skomplikowane, bo to zależy wszystko, jak na to popatrzymy. Tata mój był bardzo wierzącym człowiekiem przed wojną. Nie dociekałem nigdy potem, znaczy jakoś tam różnimy się w ocenach, gdzie stracił wiarę. Na pewno nie w czasie wojny, chociaż 4 lata w obozach koncentracyjnych przesiedział, ale przeczytałem jeszcze jego wiersz z 1946 roku, miał takie bezpośrednie odniesienie do Boga, do wiary, do szczęścia, więc to na pewno było trochę później. Ale generalnie wychowywał nas w duchu takim marksistowskim. Byliśmy wszyscy nieochrzczeni, mam dwoje rodzeństwa. Byliśmy nieochrzczeni. Potem jeszcze się okazało, że moja mama była Żydówką, też z bardzo takimi bardzo, bardzo trudnymi doświadczeniami wojennymi. No i dziś, jak to trochę mój syn się podśmiewa, jest troje rodzeństwa. Jeden wierzący katolik, jeden niewierzący nieochrzczony i Żydówka. I muszę powiedzieć, że jak się sam nad tym zastanawiam, to ciągle nie jestem w stanie dociec. Znaczy, jaki jest plan Pana Boga w tym wszystkim? Bo jakiś jest. Ja nie mam żadnych wątpliwości. No i zobaczymy. Kocham moje rodzeństwo, spotykam się z nimi. Oni wiedzą, jak ja żyję. Zobaczymy, co dalej będzie. Znaczy, to jest tak, ja bym powiedział, że w jakimś sensie nie bardzo jestem w stanie nawet opowiadać o tym okresie, bo to jest nic ciekawego. To jest nic ciekawego i troszkę jest mi tak wstyd, że nie mogę do końca synowi, córce opowiedzieć, jak żyłem, jaka była moja młodość, bo nie była to ciekawa. Z wyjątkami oczywiście działałem w harcerstwie. To było bardzo pozytywne, bardzo fajne to było. To było takie dobre harcerstwo w takim starym stylu. Więc tam były te wszystkie takie przebłyski jakiegoś fajnego życia, nie? Ale z drugiej strony była taka beznadzieja, żadnych praw moralnych, żadnych... Robiłem, co chciałem po prostu. Żyłem, jak chciałem. I nie wychodziło wcale. Nie wychodziło. No pewnie bym siadł z nimi i płakał przede wszystkim, bo to myślę, że to jest tak. Trudno jest cokolwiek człowiekowi powiedzieć. Zawsze stanie to pytanie, czy życie kończy się tu i w tym momencie, czyli tu na ziemi. I żeby zadać sobie pytanie, co jest dalej? Czy jest coś dalej? A jeżeli jest coś dalej, a myślę, że wielu ludziom jest trudno odpowiedzieć, że to jest koniec. Trudno jest to jakoś tak umysłem, głową to przerobić, prawda, że oto tu się kończy coś. Nikt z nas nie chce tej myśli dopuścić. Więc jeżeli ktoś mi powie, że nie ma sensu żyć, to trzeba spytać, dlaczego, co się dzieje z tobą, co ty wierzysz, bo każdy z nas w coś wierzy. Idzie pytanie gdzieś o głęboki sens, prawda, tego wszystkiego. Ale pierwsze, jak mówię, co bym zrobił, to jest oczywiście w pewnej przenośni powiedziane, ale właśnie siąść i płakać z tym człowiekiem. Nad jakąś biedą, nad jakąś niemocą, niemożnością. Potem gdzieś próbować, żeby on sobie odpowiedział na pytanie, co takiego się w jego życiu stało, że doszedł do tego miejsca. Żeby mógł coś może przebaczyć. Może prosić o przebaczenie. To są różne kwestie, prawda? Ale próbować jakoś kierować na jakiś sens. No. Dla mnie sensem jest Bóg i czy abym umiał tak prosto powiedzieć o Bogu? Nie wiem. Nie wiem. Mogę mówić o swoim życiu, że moje życie nabrało sens po nawróceniu. Pomimo wszystkich trudności, upadków, jakie się po drodze zdarzały, cały czas ogromna nadzieja, z jaką żyję, sprawia, że jestem autentycznie szczęśliwym człowiekiem. I jest to takie szczęście zwykłe, proste. Myślę, że współodczuwania to jest to coś, bo to w jakimś sensie tego, czego jesteśmy uczeni, prawda, żeby przez moją modlitwę, przez moją adorację, moje uczestnictwo w mszy świętej, starać się patrzeć na ludzi takimi oczyma, jakimi patrzył Pan Jezus. A Pan Jezus płakał tam, gdzie trzeba było zapłakać. Pan Jezus się cieszył tam, gdzie trzeba się ucieszyć. Pan Jezus podniósł głos tam, gdzie trzeba było podnieść głos. I to było to współodczuwanie. To jest szalenie trudne. Ja teoretycznie, ja to wiem. Czasami jest trudno. Czasami ta słabość moja własna gdyby bierze górę nad tym, co ja wiem, co ja powinienem zrobić. Ale ta, to, co pan zauważył, to płakanie z kimś, to jest właśnie współodczuwanie. Najpierw, żeby zrozumieć człowieka, zrozumieć, co on czuje. Nie można głodnemu powiedzieć, nawróć się i Pan Bóg ci pomoże. Nie da rady. Ja bym z drugiej strony na to popatrzył. Znaczy tak, metody nie ma, nie ulega kwestii. Nawracamy się w przeróżny sposób. Oczywiście nie sięgajmy, bo tu jak gdyby pójdziemy nie w tą stronę, bo oczywiście każdy z nas nieustająco potrzebuje nawrócenia. Każdego niemal dnia, ale myślę, że w drugą stronę, żeby patrzeć na to coś, co pomaga większości ludzi w nawróceniu, to jest spotkanie drugiego człowieka, który nawiąże z tobą relację, który coś opowie o sobie, powie o swoim życiu, powie w prosty sposób o tym, jak Bóg działa w jego życiu. Co to znaczy, że Bóg jest ze mną codziennie? Co to jest ta codzienność? I myślę, że to jest najważniejsze w nawróceniu, żeby spotkać kogoś, kto stanął na mojej drodze, spotkać jakiegoś świadka Boga, który coś mi powie, czymś mi pomoże, albo właśnie siądzie ze mną i zapłacze. Może to jest coś, co mi wystarczy, że ktoś zrozumiał mnie, ktoś mnie wysłuchał. Często powtarzamy jakoś tam między sobą we wspólnocie to, co jest dziś, widzimy najważniejsze w wyjściu do drugiego człowieka, w ewangelizacji, właśnie w nawróceniu, to jest słuchać. Ciągle słuchać drugiego człowieka. Usłyszeć, co on ma do powiedzenia. Żeby on mógł wykrzyczeć swój ból, swoje zranienie. Wykrzyczeć swoją niemożność, niemoc, swoje nieszczęście. Nie można go zagadać. Opowiadać mu pięknymi słowami o życiu. Jakie jest piękne i wspaniałe, a jeżeli ten człowiek przeżywa autentyczną biedę, nie radzi sobie. Jest właśnie bliski takiego poddania się i mówienia, nie ma sensu życie. To chyba jest najważniejsze, co może być. Być wysłuchanym. Ale to jest, myślę, to, czego też się jakoś uczyłem na tej swojej drodze wiary. Do tego, żeby w taki prosty sposób właśnie wychodzić do ludzi i robić to z innymi, robić to z moimi braćmi, siostrami, z którymi jestem we wspólnocie. To pomnażanie, to też matematyka też nam powie, im więcej nas będzie, tym to pomnożenie będzie jeszcze większe, prawda? I często co jest ważne przy takim pomnażaniu dobra, żeby nie zawsze musimy wymyślać swoje jakieś rzeczy, wymyślać coś wielkiego, oryginalnego, wspaniałego. Posłuchać kogoś i robić takie rzeczy, jakie gdzieś tam coś usłyszeliśmy i robić to właśnie w sposób prosty. Nie wiem, może to jest z moim wiekiem związane, być może, ale coraz bardziej doceniam prostotę, żeby być bardzo prostym w tym, co robię. Być prostym również w takich środkach ewangelizacyjnych. Że nam nie potrzeba fajerwerków wielkich. Może one czasami przy jakimś święcie są potrzebne. Nie neguję tego. Ale myślę, że w takiej codzienności potrzeba nam prostoty. Zwykłego podejścia do człowieka. Coś mu powiedzieć. Coś mu dać. Bardzo mi przekonują takie rzeczy, kiedy czasami podchodzimy do kogoś, żeby mu po prostu dać dobre cukierka, ciasteczko. Coś prostego, zupełnie. Żeby to była taka przyczyna do porozmawiania się, do posłuchania. Ostatnio na ewangelizacjach krówki rozdajemy ze Słowem Bożym. Jakoś zawsze można do człowieka próbować dotrzeć taki. Coś, co najbardziej jak gdyby mi się jakoś przylgnęło do wspólnoty, to staramy się raz na jakiś czas gdzieś blisko jakiegoś kościoła, w którym jest wystawiony Najświętszy Sakrament, zapraszać przed tym Najświętszy Sakrament osoby z ulicy. A przed tym Najświętszym Sakramentem są ustawione dwa koszyczki. Jeden nazywamy koszyczkiem smutku, drugi nazywamy koszyczkiem radości. W koszyczku radości są słowa z Pisma Świętego, które jakoś na adoracji wymadlamy. Prosimy o Pana Boga, żeby jakieś słowo nam dał. gdzieś jest zapisane i to jest na tych karteczkach, które są w tym koszyczku radości. A koszyczek smutku to jest taki koszyczek, na którym rzucają osoby kartki z prośbami, z tym, o co chcą prosić Pana Boga. W tej intencji jest potem msza święta odprawiana. I muszę powiedzieć, że naprawdę wiele osób korzysta z tego. Przychodzi. Często przychodzą z jakąś taką z niewiarą, że czy to w ogóle ma jakiś sens. Byliśmy świadkami również nawróceń. Myślę, że jedno z większych przeżyć moich to było no, w jakimś sensie, tak jak on sam powiedział, nawrócenie kapłana, który przeżywał kryzys. Siedział dosyć długo przed Najświętszym Sakramentem, namawiany przez różne osoby, żeby wziął karteczkę. Ciągle odżegnywał, że nie, że on dziękuję bardzo, nie, on nie po to tu przyszedł, ale jak sam potem powiedział, chyba piąta czy szósta osoba do niego podeszła, to mówi, no to tak, dla tego świętego spokoju podszedłem, wziąłem karteczkę. On się rozpłakał w tym momencie. Tam były słowa z jego prymicji. I mówi, że to było takie dotknięcie przez Pana Boga, który mu pokazał, że słuchaj, jestem ciągle z tobą. Ja ciągle z tobą jestem. No i on mówi, że w tym momencie jakby odzyskał swoją wiarę, nie? Odzyskał swoją wiarę i jak również wiarę w swoje powołanie, w kapłaństwo. Pan Bóg działa na różne sposoby. Naprawdę na różne sposoby działa. To, co od nas jak gdyby pragnie, byśmy robili, to żebyśmy się poddawali temu, co on do nas mówi. Często chcemy uciec. To nie jest łatwe podejść na ulicę do kogoś, powiedzieć, że wejdź do kościoła, nie? Z różnymi reakcjami się spotykamy. Ale często mówimy takie słowa, że tam jest ktoś, kto na ciebie czeka. Kto coś by chciał ci powiedzieć. Nawet nie używamy słowa Jezus czy Bóg. I to często pomaga. Także to jest taka prosta forma ewangelizacji. To, co staram się zrozumieć, tego, co jest jak gdyby najważniejsze w tym wszystkim, żeby spróbować człowieka do samego Pana Jezusa przyprowadzić. Pan Jezus potem już sobie radzi. Potrzebuje nas, takich prostych, zwykłych robotników, którzy idą z jakąś informacją tylko. Z prostym zaproszeniem, przyjdź, zobacz. A Pan Bóg potem będzie działał. Z takich historii, kiedyś prowadziliśmy taką ewangelizację na Piwnej. Straszna pogoda była, był ziąb, padał deszcz. Dosłownie prawie nikogo na ulicach nie było, a do ludzi, do których podchodziliśmy, to wszyscy, że się spieszą, że muszą wejść, bo jest zimno, więc nie, dziękują bardzo. I tak mniej więcej po pół godzinie z takim księdzem francuskim chodziliśmy, stwierdziliśmy, że trochę sami zmarzliśmy, wejdziemy do kościoła się ogrzać. Jakie niezwykłe było nasze zdumienie, jak zobaczyliśmy, że jest pełny kościół. Pełny kościół ludzi. Zobaczyłem wtedy, że no właśnie, to nie my, to nie ja. To Pan Bóg działa. Potrzebuje mnie mojego takiego otwarcia, że powiem zgoda, zgadzam się. Może będę śmieszny. Może będę niezrozumiały, może ktoś mi gdzieś tam wyszydzi czy coś, ale pójdę i powiem, tak jak umiem, jak potrafię. A Pan Bóg będzie działał wtedy. To jedna z ciekawszych historii, która zresztą jakoś jest opowiadana we wspólnocie na to, żeby słuchać właśnie tego, co Bóg do nas mówi. Była taka grupka modlitewna w Mediolanie. No i od jakiegoś czasu przeżywali coś takiego, że grupka nie wzrastała. Przychodziło na spotkanie mniej więcej tyle samo osób, albo coraz mniej nawet. No i się modlili i dostawali takie słowo od Pana Boga, żeby wyjść na ulicę. No ale bardzo się opierali, bo było ich mało. Czuli, że nie poradzą sobie. No ale jak kolejne tygodnie mijały i tych ludzi naprawdę zaczęło ubywać, stwierdzili, dobrze, posłuchamy, idziemy na ulicę. Wyszli na jakichś z dużych placów mediolańskich, taką właśnie prostą ewangelizacją, ze śpiewem, ikonę mieli. Lało, ale lało podobno tak, że nic nie było widać. Byli tam prawie godzinę na tym placu. Mówią, że jak tak wszystkich by zliczyli, które osoby, które przeszły, to więcej jak 10 osób nie było. I tydzień później, jak przyszli na spotkanie, było dwa razy tyle osób. Ja wiem, że to nie jest proste wszystko, tak popatrzeć na to. Ale problem, sam go zresztą miewam, żeby uwierzyć, że to Pan Bóg działa. Nie my, nie ja, nie moje pomysły. Pan Bóg działa. Ale chcę, żebyśmy go słuchali. Chcę, żebyśmy słuchali. Jeżeli w grupie modlimy się i coś tam rozeznajemy, prawda, czyli myślimy o tym, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy to robić. Żeby nie poprzestać na samym mówieniu, na gadaniu, zróbmy to, zróbmy tamto. Róbmy. Proste rzeczy. Naprawdę proste. My często myślimy sobie tak, dajcie nam telewizję, dajcie nam radio, dajcie nam kamery, trzy zespoły i tak dalej, zrobimy taką imprezę, nie? Będzie taki happening, że Warszawa go w życiu nie widziała. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Co jakiś czas może są potrzebne takie rzeczy. Ale do tego, żebyśmy budowali swoją wiarę, potrzeba naprawdę wychodzić z taką dużą, dużą prostotą do człowieka. Mówić mu proste rzeczy. On i tak jest bombardowany przez prasę, radio, telewizję, swoją pracę, kolegów, znajomych, rodzin. Jest bombardowany bez przerwy, nie? I po pierwsze czeka, żeby wreszcie on mógł coś powiedzieć, a po drugie myślę, że każdy z nas czeka na takie bardzo proste słowa. Naprawdę mnie poruszały kiedyś takie świadectwa, dosyć znane przecież świadectwa tych naszych rockmenów, prawda? Gdzie podchodził człowiek do niego i mówił, słuchaj, Jezus cię kocha. Ten człowiek nawracał się. Ale ten drugi, który do niego podszedł, ja nie wiem, kto to był, ale myślę, że zrobił to z taką wiarą. Po prostu zrobił to z wiarą. I myślę, że to, co powinno nam przyświecać w takim wychodzeniu do ludzi, w ewangelizacji, żeby mieć wiarę. Czyli wierzyć w to, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg mnie posłał. I On wszystko załatwi. Przecież sami z siebie... Święty Paweł gdzieś napisał, że sam z siebie to on potrafi złe rzeczy robić, nie? A dobre musi Pan Bóg działać. O, droga była. Wbrew pozorom w sumie nawet tak się zastanawiam teraz bardzo prosto. Myśmy szukali, znaczy po moim nawróceniu, to było tak, że ja biegłem mocno do przodu, a Gosia tak bardziej w tyle zostawała. Sama o tym mówi, że ona swoje nawrócenie przeżyła jakiś czas po mnie. Ale wtedy, kiedy już oboje wiedzieliśmy, że szukamy czegoś w kościele, to po prostu szukaliśmy. Byliśmy tu, byliśmy tam. A córka nasza przygotowała się do pierwszej komunii na taką bardzo sympatyczną katechetkę. I ta katechetka zaprosiła nas. Wtedy jakiś się synod odbywał, już dokładnie nie pamiętam jaki. Zaprosiła nas na koło synodalne. Nudne jak 150. Powiedzieliśmy sobie z żoną, że więcej tam nie przyjdziemy. Ale ponieważ na kolejne spotkania, które nas zaprosili, jej nie było, więc nie mieliśmy komu powiedzieć, że nie będziemy przychodzili, więc zostaliśmy jej na drugim spotkaniu. I potem... Ona zaproponowała takie rekolekcje dla małżeństw, które miała para francuska prowadzić. Właśnie byli ze wspólnoty Emanuel i zaczęliśmy tak swoją przygodę prosto, najpierw przeżywając jeden weekend małżeński, potem drugi. Potem wyjechaliśmy na rekolekcje do Paralemonial. To jest takie serce naszej wspólnoty. Paralemonial, Sanktuarium Świętej Małgorzaty à la Coq. Pierwsze piątki miesiąca to właśnie tam. I tam zadaliśmy Panu Bogu takie pytanie właśnie, czy wspólnota Emanuel jest naszym miejscem. Dostaliśmy wtedy takie bardzo zdecydowane słowo od Pana Boga, że tak, że On nas tu widzi. I tak się zaczęła nasza przygoda 22 lata temu. No i staramy się być wierni przez te 22 lata. Córka nasza jest też ze wspólnocie. Syn może kiedyś dojdzie, może nie, zobaczymy. Jest niedaleko. Jest niedaleko. Jest to naprawdę przygoda. Przygoda życia wcale niełatwa, nieprosta. To też jest kwestia różnych napięć, prawda? Tego, co robimy, co chcemy robić. Mamy różne zdania. Jesteśmy przeróżni we wspólnocie. Naprawdę jesteśmy przeróżni. I z jednymi jest nam super, z innymi mniej super. A Pan Bóg daje nam każdego. Daje nam każdego też, żebyśmy jakoś potrafili przyjąć go. Tak samo ja mogę się okazać, że jestem trudny dla wielu osób. Myślę, że wiele osób też jakieś ma trudności w relacji ze mną, dlatego że jestem właśnie taki, a nie inny. Często jakiejś cierpliwości mi brakuje, czasami jestem pewnie zbyt stanowczy, zbyt ostry. I to bardzo mi się podoba to określenie wspólnoty jako tych kamieni w worku, które się ciągle ocierają o siebie, aż staną się gładkie, ale to dopiero po tamtej stronie. Dwie osoby to są osoby, które uważamy za fundatorów wspólnoty. Piotr Gursa, krytyk filmowy, bardzo taka uznana postać w świecie filmowym we Francji. 42 lata temu to było. I podwówczas bardzo młoda lekarka, Martin Lafitte, dzisiaj Martin Kata. Martin jeszcze żyje, Piotr nie żyje od 23-24 lat. Dwa lata temu zaczął się jego proces beatyfikacyjny i oni przeżyli oboje wylanie Ducha Świętego. To był wówczas na zasadzie tych kontaktów z odnową amerykańską. I Piotr z Martin postanowili, że będą się razem modlili. Modlili się przed Najświętszym Sakramentem. Ich myślą nie była wspólnota, absolutnie. W ogóle nie myśleli o wspólnocie. Myśleli raczej o czymś, co będzie ludzi skupiało na modlitwie. I zaczęło się to od spotkań modlitewnych. No ale jakoś Pan Bóg tak prowadził Piotra szczególnie, że no, powstała z tego wspólnota. Dziś dosyć spora wspólnota. Na wszystkich kontynentach ponad 10 tysięcy nas jest. Nie będziemy nigdy super liczną wspólnotą, ale myślę, że to nie o to chodzi. Także serce nasze jest we Francji, w Paralemonial. Ale to, co przeżywamy wszyscy, to, co najbardziej jak gdyby tak nas cieszy, to powszechność tej wspólnoty. Tak, ja zobaczyłem w ten sposób powszechność Kościoła. Doświadczyłem tego, że naprawdę Kościół jest jeden. Że to nie ma żadnego znaczenia, z jakiego kraju jestem, skąd jestem. To jest różna tylko kultura. A wiara jest z tego samego Boga, w tego Pana Jezusa. I to nas łączy. To jest niezwykła siła. Adoracja, współodczuwanie, ewangelizacja. To są takie trzy filary wspólnoty, czyli to, skąd mamy czerpać siłę. Adoracja eucharystyczna. Każdy z nas stara się być codziennie na mszy świętej i stara się mieć dłuższą modlitwę i właśnie najlepiej przed Najświętszym Sakramentem. I to, co już wcześniej mówiłem, właśnie adoracja eucharystyczna, by starać się prosić o takie oczy, jak kimi Pan Jezus patrzył na ludzi. I to nam daje właśnie współodczuwanie, czyli odnajdywania wokół siebie tych osób, które są autentycznie biedne i przede wszystkim biedne duchowo są, które się pogubiły, nie mogą odnaleźć, żeby je zobaczyć. To nas do ewangelizacji popycha, do misji. Czy nas to różni? To nie jest tak. Ja im dłużej na to wszystko patrzę, to jak gdyby to jest bardziej odkrycie po prostu Kościoła. tego, o czym Kościół mówi do każdego z nas nieustająco. Żeby się modlić, widzieć braci i mówić o Panu Jezusie, mówić o Bogu, dawać świadectwo. I to, co jak gdyby nam pomaga i to często braciom, siostrom naszym jak gdyby mówimy, wspólnota nam pomaga, jest ułatwieniem, bo nie jestem sam, bo mogę wiele rzeczy zrobić z kimś. Jak jest mi trudno i słabo, mam brata, który mi pomoże, który mnie wzmocni. Spotykamy się w takich małych grupkach co tydzień, dzielimy się Słowem Bożym, tym, co Bóg do mnie mówi. I bardzo często doświadczamy, że wtedy, kiedy mam trudny czas, jest mi ciężko i słyszę dzielenie moich braci i patrzę, jak Bóg działa w ich życiu, to od razu się czuję się taki umocniony. Widzę, że Bóg jest, nie? Pomimo wszystkich moich wątpliwości, które w tym momencie miałem, ale po prostu miałem trudniejszy czas. Bardzo wspólnota ułatwia. Bardzo. Takie kroczenie do Pana Boga, taką pewność bycia w dobrym miejscu, że jestem na swoim miejscu, jest.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona, leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz, odchodząc do innych osób, spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Tak, jestem bardzo szczęśliwy. Dzięki Panu Bogu mam dzisiaj rodzinę. Mam żonę wspaniałą, dzieci, dokładnie czwórkę. I to właśnie dzięki Panu Bogu. W 2013 roku, kiedy powiedziałem jemu tak, otrzymałem w zamian pragnienie posiadania dzieci, ponieważ wcześniej byłem zamknięty na potomstwo, a zarazem byłem zamknięty na szczęście. I dzisiaj, kiedy moja najstarsza córka ma prawie 11 lat, najmłodszy synek 6 miesięcy, mogę z czystym sercem powiedzieć, że rodzina, zdrowa rodzina, oparta na wartościach chrześcijańskich,

się do Maryi. No, to tak, taką miałem wizję Boga, opartą w sumie na lęku, ponieważ do kościoła trzeba było chodzić u mnie w domu, pochodzę z rodziny katolickiej, ale nie zostało mi przekazane to, że Bóg, który jest, on jest żywym Bogiem i ma jakiś taki mocno realny wpływ na moje życie. Żywym Bogiem to znaczy, że mogę się zwracać do Niego jak do przyjaciela, że mogę z Nim rozmawiać, że On może mi podpowiedzieć, że może mi doradzić, że ja, kiedy potrzebuję, mogę się do Niego przytulić. Nikt mi tego nigdy nie powiedział, że mogę doświadczyć jakichś przemian w swoim życiu. Nie wiedziałem w ogóle, czym jest adoracja. Wiedziałem, że jest monstrancja, wiedziałem, że jest w niej kółeczko białe. Wiedziałem niby, że to jest Pan Jezus, ale to wszystko brzmiało i wyglądało dla mnie jak historia i przed tą historią mnóstwo klęczących, smutnych ludzi. Także to nie wyglądało mi nigdy na to, żeby to był ktoś żywy, żeby to była osoba, tylko po prostu biały opłatek w monstrancji. Wszystko zaczęło się od tego, że do parafii, w której mieszkałem, w Rembertowie, przyjechał ksiądz misjonarz z olejami świętego Szarbela. I mama moja opowiedziała nam, co działo się w kościele po wieczornej mszy. I wspomniała mi, że ludzie upadali na podłogę. I ja do kościoła nie chodziłem regularnie, bardzo rzadko od święta czasami, z tradycji. I wzbudziło to bardzo moją ciekawość, mojej żony ciekawość. Włączyliśmy sobie internet, wygooglowaliśmy sobie nazwisko księdza. I okazało się, że ten ksiądz jeździ po różnych parafiach i musimy zobaczyć, o co chodzi z tymi upadającymi ludźmi. I tak pojechaliśmy do Rycerki Górnej wraz z moją siostrą, szwagrem, żoną. 400 kilometrów. Zobaczyć, o co chodzi. Kiedy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że jest to malutki kościółek, taki typowo górski. I po mszy świętej był moment namaszczenia tymi olejami. Kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego Szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to, co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona, leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz, odchodząc do innych osób, spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem. Z kimś, kogo nie widzieliśmy, a kto objawił się w naszych ciałach, w naszych umysłach, w naszych sercach. I może ktoś nie uwierzyć, ale całą drogę powrotną, 400 kilometrów do Warszawy, praktycznie nie rozmawialiśmy. Każdy z nas miał spotkanie indywidualne z Bogiem i potrzebował tej sfery, tej prywatności, tej ciszy, aby poukładać sobie w głowie to, co się stało. Bo to, co się wydarzyło, to był moment zwrotny w moim życiu. Od tamtego czasu stałem się innym człowiekiem. Sensem mojego życia to

0: były w sumie błahostki takie życia codziennego, jak odkładanie pieniędzy, praca, wyjazd, żeby uzbierać kasę na jakiś wyjazd, najlepiej zagraniczny. Celem było, żeby na weekend po prostu była kasa, żeby spotkać się ze znajomymi, upić się wódeczką, upalić marihuaną. Może jeszcze jakieś inne narkotyki gorsze, jak była możliwość. To już wszystko zależało od okoliczności. W sumie za tym biegłem, tak? Za zaspokajaniem własnych potrzeb, za tym, żeby mi było przyjemnie, żeby było przyjemnie mojej żonie, żeby było fajnie, żebyśmy sobie mogli na spokojnie leżeć przed telewizorem, oglądać filmy, obżerać się chipsami, jakimś dobrym jedzeniem. Zachcianki ciała. To jest w sumie to, za czym pędziłem. Nie, na pewno nie był to Bóg, ani nie interesowało mnie, co będzie później, po śmierci. W moim domu ogólnie bardzo mało mówiło się o Bogu. Tak jak powiedziałem na początku, był on takim przymusem jakby. Przymusem do chodzenia do kościoła. Biblia była książką, która leżała na regale. Wyciągana była raz do roku na Boże Narodzenie, aby przeczytać fragment. Więc to było dla mnie pismo, którego się w ogóle nie ruszało, bo jego miejsce jest na regale. Więc nie przypominam sobie dzisiaj, jako prawie 40-letni człowiek, żebym cokolwiek usłyszał o Bogu w domu, szczególnie od mojego taty. Mama być może w niektórych momentach coś próbowała, podczas, nie wiem, jak mi pomagała lekcje odrabiać jako nastolatkowi, tam dziecku, to coś może wspomniała, ale to nic tak naprawdę w mojej głowie nie zostało na temat Boga. No, moje myśli cały czas krążyły wokół tego, że Bóg chce mieć mnie przy sobie, i zastanawiałem się, o co chodzi. Przecież jestem. I od razu zobrazowałem sobie moje życie, jak ono wygląda w danym momencie. I rzeczy typu na przykład nałogi, że muszę się napić w weekend, albo że palę te papierosy, albo że lubię palić zioło i palę tylko ile kiedy mogę, że przeklinam, że jakaś kradzież mi się czasami zdarzy, to zacząłem czuć po prostu obrzydzenie do tego i zrodziło się we mnie takie pragnienie bycia lepszym człowiekiem. Bycia kimś, kto ma się czym pochwalić właśnie przed Bogiem. Przed kimś obcym nawet, który na przykład spojrzy w moje serce, ma wgląd do mojego serca i mógłby zobaczyć, co w nim jest, nie? Żeby nie było tam rzeczy, których się po prostu będę wstydził. Miałem bardzo duże szczęście, a raczej z pewnością była to opatrzność Boża, że niewiele po nawróceniu, kiedy zacząłem uczęszczać do kościoła na mszę z pragnienia częściej, czyli tak naprawdę w niedzielę plus jeszcze w tygodniu, ksiądz tamtejszej parafii zaprosił mnie, moją żonę i siostrę też, bo tam też chodziła do tej parafii, na rekolekcje REO, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy w Duchu Świętym, które miały być w tamtej parafii. I bardzo mi się nie chciało na nie iść, ale stwierdziłem, że czemu nie, jest to blisko domu, spróbujemy. I to był niesamowity czas, bo właśnie tam zostałem posłany do rodziny, kiedy usłyszałem słowa proroctwa i po tych rekolekcjach zawiązała się wspólnota odnowy w Duchu Świętym, którą miałem okazję częściowo współtworzyć i zarazem wzrastać. Mieliśmy tam wieczory uwielbienia, jakieś małe ewangelizacje, posługę w Caritasie. Było sporo osób ubogich, którym można było pomagać. Więc to był bardzo dobry, tak, że tak nazwę, strzał po samym nawróceniu, że miałem od razu tą drogę pilotażu, takiego już wsparcia, oparcia na wspólnocie. Rodzina to raczej podśmiechiwała się albo machnęli ręką, przejdzie im. Ale jeżeli chodzi o przyjaciół, to właśnie to nawrócenie zweryfikowało, kto jest moim przyjacielem. Ludzie, z którymi ćpałem lub z którymi piłem, okazało się, że są ludźmi dla mnie kompletnie obcymi, bo chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby mieli się z kim napić. Ludzie, którzy nas zapraszali na posiadóweczki, niby takie przyjacielskie, fajne, żeby sobie pojeść, żeby się upić, przestali się do nas odzywać, bo wiedzieli, że przestałem pić alkohol. Szczególnie wódkę. Oddałem ją kiedyś Maryi podczas takich, podczas peregrynacji obrazu, więc poprosiłem. Był moment, żeby jej coś oddać. Więc wpadłem na genialny pomysł, żebym oddał jej to, co mi najbardziej ciąży, czyli picie wódki, bo po wódce robiłem najgłupsze rzeczy i oddałem jej to. I przez to, że przestałem pić wódkę, na weselach ludzie dziwnie się na mnie patrzyli. Na urodzinach gdzieś, na różnych po prostu imprezkach zobaczyli z czasem, że nie piję. I te przyjaźnie rozleciały się. Odsunęły się. Aczkolwiek mój najlepszy przyjaciel po kilku latach zwrócił się do mnie o pomoc. I miałem okazję mu opowiedzieć o Bogu. On był z bardzo patologicznej rodziny, gdzie było pełno złodziejstwa, kradzieży. I zabrałem go na rekolekcję Jezus na stadionie, gdzie był też ksiądz Baszabora. I mój przyjaciel podczas adoracji dostał manifestacji demonicznej. Spojrzałem na niego, on po prostu miał żyły na głowie, bo zaczęło mu wykręcać ręce, nogi. Upadł po prostu sztywny na podłogę. Zaraz przybiegła diakonia modlitewna. Wspólnie zanieśliśmy go ze sztywniałego po prostu do sali takiej, gdzie byli księża i służyli modlitwą. I brałem udział razem z tymi księżmi w modlitwie takiej uwolnienia nad Łukaszem. I od tamtego momentu po prostu ja już wiem, nie wierzę w Boga, tylko wiem, że Bóg istnieje i zło istnieje. I to jest po prostu nieustanna walka dobra ze złem. I to właśnie odnośnie przyjaciół. Tak, to był mój przyjaciel, który niestety później znów odsunął się ode mnie. Już na dobre, zmienił numer, nie mam z nim kompletnie kontaktu. Ale ewidentnie alkohol, używki zbliżają do siebie ludzi. I polecam każdemu, każdej przyjaźni, gdzie ktoś myśli, że ma super przyjaciela, super przyjaciółkę, spróbować porozmawiać, spotkać się kilka razy bez tych używek i wtedy zweryfikować, czy macie o czym rozmawiać. Wpłynęło dość mocno, ponieważ tak jak wspomniałem na początku, otworzyłem się na rodzinę. Rekolekcje, na których byłem, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, kończą się taką modlitwą wstawienniczą i kilka osób modliło się nade mną i dostałem od jednej pani takie słowa: Bóg posyła cię do rodziny. Ja na tamten czas nie wiedziałem, o co chodzi. Myślałem, że chodzi o relacje z moim najstarszym bratem, których nie mam relacji, że wiem, że on tak średnio z Panem Bogiem ma po drodze. Myślałem, że tam chce mnie Bóg posłać. Ale nie, trzeba było długo czekać. Minął rok i w trakcie tego roku zrodziło się we mnie pragnienie i pragnienie w mojej żonie, że otwieramy się na potomstwo, na które byliśmy wcześniej zamknięci. I dziś, kiedy o tym myślę, mając czwórkę dzieci, już rozumiem, o co chodziło Bogu, że posyła mnie do rodziny. Jestem szczęśliwy, jak wspomniałem, jako ojciec, mąż wspaniałej żony Angeliki, z którą znam od 21 lat, czyli większość mojego życia. Jestem z nią razem. I razem się nawróciliśmy z Angeliką. I to jest mega wielkim błogosławieństwem, bo dzięki temu możemy razem trwać, prowadzić na dzień dzisiejszy wspólnotę. Niedużo małą wspólnotę pod Warszawą, w takiej małej miejscowości koło Nadarzyna. I jesteśmy w tym razem. I jesteśmy cały czas, jestem cały czas w rodzinie. Wspólnota mnie nie oddziela od żony. Chodzimy razem na ewangelizację, jeżeli mamy taką możliwość. Mamy pragnienie dzielenia się z tym, co przeżyliśmy i tym, co trwa w nas, ponieważ nawrócenie to już przeżywamy praktycznie co jakiś czas w naszym życiu. Chcemy się tym dzielić z innymi ludźmi. I pragniemy dzielić się z ludźmi, których spotykamy przypadkowo. Jesteśmy po takiej formacji na Akademii Rozwoju Talentów, którą prowadziła Magdalena Plucner, prowadzi obecnie z księdzem Rafałem Jarosiewiczem. I oni dają tam wskazówki. Jest to szkoła taka weekendowa raz w miesiącu. Jak ewangelizować? I po prostu wychodzimy na ulicę, na przykład z książkami, na przykład z batonikiem albo czymś miłym i zaczepiamy ludzi i pytamy się ich, czy wierzą w to, że Bóg ich kocha, jak wygląda ich relacja z Bogiem. I wiele osób naprawdę chce o tym rozmawiać i wiele osób też po takiej głębszej rozmowie wyznaje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I rodzi się w nich też pragnienie, aby poznać tego Boga, którego my znamy. Bo dla nich w większości to jest reakcja, że Bóg to znaczy Kościół. I oni od razu, my mówimy o Bogu, o miłości Bożej, a oni zaczynają jechać na Kościół. A my mówimy, że my nie mówimy do nich teraz o Kościele, tylko o Bogu. A no tak, w Boga wierzę, ale w księży nie wierzę. I od tego na ogół zaczynają się rozmowy właśnie z osobami takimi buntowniczymi. I cieszę się, że to trwa, że to, co otrzymaliśmy, to mamy pragnienie dzielenia się tym i oddania tego dalej, tej właśnie miłości Bożej.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Pierwsze, co ze mnie wyszło, to były tylko dwa słowa z modlitwy, którą znamy od małego dzieciaka. Jedna z pierwszych modlitw, którą się uczymy. Dwa słowa, które mają naprawdę ogromną moc. To było tylko dwa słowa: zdrowaś Maryjo. I automatycznie widzę, jak coś go odciąga. Odciąga go, on walczy i cały czas. To przez chwilę tak trwało, nie? I zabrało go to w końcu ode mnie. I moje serce nadal łomotało, dosłownie łomotało. I za chwilę słyszę tylko kobiecy głos po prawej stronie nade mną. Mówi: nie martw się, jest wszystko okej. Okay. A moje serce automatycznie stanęło. Cisza, spokój.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże. Tak, myślę, że około 10 na pewno, takie oddalenie się. Takie gdzieś tam, no znaczy ogólnie to był Bóg, ale gdzieś tam na boku może tak, przez no takie 10 lat. Ale to życie takie towarzyskie, tak, że no fajnie, żadnych problemów tam nie było, nic, no wszystko mogę, tak, że nikt mnie nie kontroluje. No hulaj dusza po prostu, tak. Ale już później mówię, właśnie z biegiem czasu już to zaczęło mi tak troszkę przeszkadzać, że mówię, to nie może być tak, to nie jest ta droga po prostu, nie jestem szczęśliwa, to nie jest to, co bym chciała robić, tak? I tak właśnie, będąc za granicą, ogólnie ja wiedziałam, że ja tam nie będę na stałe, po prostu chciałam jechać zobaczyć kawałek świata, tak? Pojechałam też do pracy, wiadomo, ale kawałek świata coś innego, nie tylko Polska, nie? Mówię, poznać nowych ludzi, zobaczyć, jak to jest za granicą. Ale ciągnęło mnie strasznie do domu, do rodziców, do sióstr, do rodzeństwa mojego, tak? I ja zawsze wiedziałam, że moje miejsce jest tutaj w Polsce, tak? Choćby nie wiem, co mi oferowali, proponowali, ja zawsze wiedziałam, że ja będę w domu, tu na miejscu. Po prostu jest mój kawałek świata. W Holandii byłam 4 lata. Wyjechałam w wieku 21 lat. I 25, jak wróciłam. Wtedy tak myślałam, że no nie, to nie jest to, po prostu nie, muszę wracać. Ale tak właśnie siedząc z rodzicami, no mówię, że te 30 coraz bliżej. Mówię, no nie mogę tak siedzieć, no muszę coś ze swoim życiem zrobić, tak? I stwierdziłam, że no pójdę już na swoje, nie chcę po prostu im też przeszkadzać, tak? Mówię, pójdę na swoje, mówię, jakoś się ustatkować troszkę. No i mówię, ale tak, mówię, na stancję, no mówię, nie chcę na stancję tam, no wiadomo, kogoś dorabiać, tak? Mówię, spróbuję ogarnąć kredyt. No i tam zaczęłam podpytywać się po tego, nie? Ale u mnie, ja tak... Dla mnie papiery, ogarnianie tych, no papierologia, tak? Dla mnie to jest no, katastrofa, dosłownie katastrofa. Ja mówię, ja jestem człowiek fizyczny, ja jestem stworzona do prac fizycznych, nie do siedzenia za biurkiem czy tam w papierach. No i tak pomyślałam sobie, że mówię, Panie Boże, jak mi pomożesz ogarnąć ten kredyt, mówię, to obiecuję, że będę co niedzielę chodzić do kościoła. Święta, nie święta, będę chodzić do kościoła, tak? No i tak się stało, faktycznie, tak było. No, ogarnęłam ten kredyt i obiecałam, jak obiecałam, tak zrobiłam. Co niedziela do kościoła, mówię, tam chyba ze 2 razy tylko może się zdarzyło, że nie poszłam, bo byłam w pracy po prostu, tak? Nie dałam rady. No i później w sumie od tego to też tak się zaczęło. Już później zaczęłam też, mówię, muzykę słuchać taką, no, religijną, pieśń kościelne, tak? Już nie takie techno, bo techno też właśnie, techno, jakaś taka ciężka muzyka też tam była w moim życiu. I zaczęłam, to właśnie znajoma to się śmieje, mówi, że moja playlista na YouTube to jest już Maryjo Śliczna Pani, a nie techno, nie? No tak jest właśnie. Tak, no i powoli wszystko się zaczęło właśnie. No to mówię, mogę powiedzieć nawet, że od tej muzyki też tak się zaczęło, nie? Tak już tak na dobre. Kto mi podsuwał? Nie, po prostu jak szłam w kościele, zaczęłam po prostu w kościele wsłuchiwać się w te teksty, zaczęłam już, mówię, przecież one takie piękne są, te słowa, te przekazy, ta muzyka, ta melodia, ja mówię, ogólnie muzyka zawsze w moim życiu gdzieś tam była. Mówię, coś jest takie piękne. I ja zaczęłam sobie właśnie wchodzić tam po internecie, grzebać trochę, szukać tej muzyki takiej. Mówię, właśnie playlistę sobie utworzyłam i w każdej wolnej chwili właśnie włączam i słucham. Mówię, to chyba jednak w tym kościele tak to zasiało się, nie? Ta muzyka, ta chrześcijańska taka. Tak już, no. No to ona tak mi zaproponowała, mówi, chodź. Ja mówię, wiesz co, mówię, no przestań, gdzie ja? Mówię, ja się nie nadaję kompletnie, a w życiu, no gdzie Duch Święty? Ja mówię, no co ty? Mówię, oszalałaś, chodź chociaż raz. Mówię, w sumie co mi zależy, nie? Mówię, przecież to nie jest żaden obowiązek, żeby chodzić. Mówię, to pójdę, zobaczę. Ale poszłam raz. Mówię, tam znane były twarze, bo mówię, u nas miasteczko jest malutkie, praktycznie wszyscy się znamy, tak? To znałam te osoby i... No fajnie. I tak drugi raz, trzeci raz poszłam, ale już później, jak już zaczęłam tak, bo tam co tydzień chodzić, raz w tygodniu mamy spotkania, zaczęłam chodzić, to takie myśli mi przychodziły, że ale nie, ja nie mam czasu, tak, bo wiecznie coś w biegu, to muszę zrobić to, a mówię, to jest taka godzina, że ja nie dam rady, po prostu ja się nie nadaję i koniec, nie? Mówię, nic mi nie idzie po drodze, mówię, to w ogóle nie jest w tym czasie, co powinnam robić, tak? Ale i później tak pomyślałam sobie, kurczę, przecież to nie ja mówię, to przeze mnie działa zły, tak? Mówię, to on mi miesza w głowie, mówię, Panie Boże, mówię, zrób coś. Przecież nie może tak być. Tupnęłam nogą i powiedziałam, nie będziesz mi mówię, ty jesteś zły, nie będziesz mną kierował. Nie będziesz mną kierował, nie będziesz mi mówił, co ja mam robić. Mówię, Panie Boże, spraw, żebym, weź mnie ogarnij po prostu, nie? Żebym jakiś ten czas znalazła i w ogóle. No i faktycznie tak się stało, na wszystko mam czas teraz. Przecież tak mi wszystko się układa, że coś, co mam załatwić, to po prostu załatwiam. I mam taką pracę, że mogę iść, zmieniłam też pracę, tak? Zmieniłam pracę, że mogę iść, że mam zawsze ten czas, żeby po prostu, no iść na tą odnowę. I mówię, na dzień dzisiejszy to sobie nie wyobrażam, żeby tam nie być, nie? Mówię, naprawdę też dużo zmieniło to w moim życiu, ta odnowa. Dużo też przeżyłam, dużo doświadczyłam takich duchowych spraw. Naprawdę czuć tego Ducha Świętego na tej odnowie, czuć. To może był taki zalążek tego wszystkiego, można powiedzieć, tak? Że to zaczęło się tak stopniowo, bo ja nie mówię, że to było takie boom od razu, tak? Rodzice zasiali te ziarenko wiary i ten Bóg zawsze gdzieś tam był. Ale czy takie, no miałam różne też takie doświadczenia, takie świadectwa, można powiedzieć, że mam. Też właśnie jak, to mówię, było 2022 rok, wojna na Ukrainie. Odmieniałam wtedy różaniec, ale z takim zaangażowaniem, taki pierwszy raz w życiu z takim zaangażowaniem różaniec odmawiałam za Ukrainę, żeby po prostu ustąpiła ta wojna, bo i mówię, na nas się to odegra, na całym świecie, tak, że po prostu nie, Panie Boże, chroń nas, tak. I w tym różaniec aż się popłakałam po prostu, płakałam odmawiając ten różaniec. No i jakiś tam czas później, tak mówię, tak na wiosnę, 21, 37, 8, no gdzieś tak w tych godzinach, już tak przysypiałam i po prostu miałam atak diabła, atakował mnie diabeł. I to było tak, że on się do mnie zbliżał. Nie był to jakiś tam, jak to opisuje się, tak, to jak to dzieci opisują może, że widełki, różki. Nie, to było coś strasznego. To było, nie wiem nawet jak to opisać, to te oczy czerwone, to ja go nie słyszałam, ale widziałam po prostu, jak on do mnie idzie. Te ręce do mnie wyciąga, krzyczy na mnie, mimo że nie słyszałam, ale krzyczy na mnie. Ja się bardzo zaczęłam bać. Nigdy w życiu tak się nie bałam jak wtedy. Moje serce tak mi waliło jak młotem, tak uderzało mocno, że ja czułam, jak moje ciało razem z tym sercem podskakuje. I po prostu bałam się. To były dosłownie sekundy tego, nie? Jak on tam do mnie przychodzi. I pierwsze co, tak pomyślałam, znaczy pomyślałam, w sumie to nawet nie było czasu na to, nie było czasu myśleć o tym, tylko po prostu coś ze mnie, pierwsze co ze mnie wyszło, to były tylko dwa słowa z modlitwy, którą znamy od małego dzieciaka. Jedna z pierwszych modlitw, którą się uczymy. Dwa słowa, które mają naprawdę ogromną moc. To było tylko dwa słowa, zdrowaś Maryjo. I automatycznie widzę, jak coś go odciąga. Odciąga go, on walczy i cały czas. To przez chwilę tak trwało, nie? I zabrało go to w końcu ode mnie. I moje serce nadal łomotało, dosłownie łomotało. I za chwilę słyszę tylko kobiecy głos po prawej stronie nade mną. Mówi, nie martw się, jest wszystko okej. Okay. A moje serce automatycznie stanęło. Cisza, spokój, pokój. Ja poczułam się taka lekka, taka... No nie ma po prostu na to słów nawet, jak to można opisać. Nie ma takich słów. To jest po prostu... Nie czułam ciężaru ciała swojego. Nie czułam nic. Nie czułam, że jakiś mnie grzech przygniata. No cokolwiek, po prostu byłam lekka jak piórko, a może nawet i lżejsza. No i wow, mówię, co to było, nie? Wstałam, poszłam do łazienki, wróciłam, położyłam się, zasnęłam jak małe dziecko i rano wstałam i tak sobie myślę, ludzie, co to było, co tu chodzi, nie? No i tak myślałam i zaczęłam podpytywać ludzi i właśnie mówią, że to Maryja, po prostu Maryja, wezwałaś Maryję, ona przyszła cię uchroniła. I ja mówię, ludzie, kochani, mówię, no jest niemożliwe, nie? Mówię, to takie pierwsze coś takie miałam właśnie, pierwszy raz w życiu miałam coś takiego i tak sobie pomyślałam, mówię, Panie Boże, jeżeli u Ciebie w niebie jest tak, jak ja wtedy się poczułam, to ja mówię, ja chcę już do ciebie. Ja już tam chcę, chociaż wiem, że to i tak była cząstka tego, co tam jest w tym. I mówię dwa słowa modlitwy, mówię, takie coś, mówię, zadziała, o co dopiero całe zdrowaś Mary, ale już różańce już nawet nie wspomnę. Naprawdę ogromną siłę ma modlitwa, naprawdę ogromną siłę. Mówię, tylko dwa słowa. I właśnie też jak tak podpytałam ludzi, tak opowiadałam to, nie? To oni mówią, że wiesz co, mówię, to jest tak, że po prostu, bo ty odmawiałaś ten różaniec, mówię, z takim zaangażowaniem, po prostu on nie wytrzymał, diabeł tego. Ten zły nie wytrzymał tego, że ty, mówię, wracasz do niego, on cię zaatakował. Tak, tak właśnie, tak, nie? To mówię takie, to było piękne, naprawdę było piękne. To może... Może powiem też tak w ostatnim czasie, jak mówię, chodzę, bo ja lubię ogólnie zbierać grzyby. Mówię, tam niekoniecznie może ich jeść, ale mówię, lubię chodzić po prostu do lasu, zbierać grzyby. I zawsze jak chodziłam, to no wiadomo, jak to tam robactwo, te kleszcze, to wszystko, no czepiały się mnie tak, że ja po 2-3 kleszcze potrafiłam z siebie wyciągać i w ogóle, nie? Ale i tak jak wchodziłam, zaczęłam tak, wchodziłam do lasu i tak pomyślałam sobie, mówię, matko, Maryjo, mówię, czy zawsze tak przy mnie jesteś, tak? Mnie chronisz przed wszystkim. Mówię, ochroń mnie przed tym robactwem, tymi kleszczami. Wiesz, że ja nie chcę. Mówię, nie lubię tego. Mówię, ja nie chcę po prostu, żeby to się do mnie czepiało. Mówię, chroń mnie, tak? I chodząc po tym lesie, pamiętam, to słoneczko wtedy tak świeciło ładnie, piękna pogoda była. Chodząc po tym lesie, po prostu czułam takie jakby coś ze mnie promieniowało, takie promienie, takie ciepło ode mnie uciekało, jakby taką jakbym tarczę dookoła siebie miała. I właśnie chodząc po tym lesie, to tak, tak czułam to po prostu na sobie, tak przy sobie, mówię, tak dookoła mnie. I przyszłam do domu, patrzę, kleszcza nie ma żadnego, mówisz, niemożliwe, mówię, o kurka, rurka, nie? Mówisz, niemożliwe, że tak ten. Mówię, fajnie, no i wchodząc właśnie za każdym razem, co wchodzę do lasu, to mówię, powierzam no to swoje zbieranie Matce Bożej, tak, tą ochronę, to wszystko. No i faktycznie wracam do domu, no nie ma tych kleszczy, nie ma nic. Ale też ostatnim razem właśnie jak poszłam, to no po prostu zapomniałam się tam, zamyśliłam i no nie poprosiłam Matki Bożej o ochronę. I tak patrzę później na ręce, mówię, kleszcz chodzi. I sobie przypomniałam, mówię, przecież Maryjo, ja ciebie nie poprosiłam o ochronę. No i tam zaczęłam ją tam prosić, modlić się. I tam dość długo, bo tak mówię, jak idę, to na 2-3 godziny. I tak przychodzę do domu, później patrzę, oglądam się, patrzę, nie ma ani jednego kleszcza. Ani jednego. Mówię, to też tak właśnie, no uchroniła mnie po prostu przed tym, tak? Przed tym chroni, naprawdę chroni. Mhm. Tak, mam też na przykład szkaplerz Michała Archanioła, jak przyjęłam, to też to wielką moc on ma. To była peregrynacja u nas w kościele właśnie figury Michała Archanioła i było można przyjąć szkaplerz. Przyjęłam ten szkaplerz, ale w medaliku, tak? I tak, no i tak jakiś czas tam później mówię, dobra, idę się kąpać. Mówię, ale mówię, zdejmę ten szkaplerz. Mówię, bo wiadomo, woda, nie wiadomo jaki materiał, że może się zniszczyć. Po prostu nie wiedziałam, jak to jeszcze działa. Położyłam ten szkaplerz na półce. Poszłam się, wykąpałam, ogarnęłam się, poszłam spać, tak leżę już. Zaczęły je łapy, mówię, kurczę, szkaplerza nie mam. A to nic, rano założę. I zasnęłam. A ta noc, to była tak ciężka noc. Jakieś koszmary, jakieś, jakieś morderstwa, jakieś, tragedia była. Normalnie taka ciężka noc, nic nie spałam, takie koszmary mi się śniły. Założyłam ten szkaplerz i tak pomyślałam, mówię, pewnie, mówię, przez to, że ja jego nie założyłam, mówię, to no, Michale Archanie, nie chroniłeś mnie, tak? I mówię, okej, dobra, przez parę nocy tam miałam go na sobie, nie ściągałam go, ale tak sobie myślę, no kurczę, może to moja wyobraźnia, może sobie coś ubzdurałam, a ja sprawdzę jeszcze raz. I no, moje niedowiarstwo, tak, wystawiłam Boga na próbę sprawdzić. No i położyłam ten szkaplerz na półeczce. No nie, no mówię, nas kolejna noc, jest to samo, koszmary, no jakieś tam nie wiadomo co, już nawet nie pamiętam dokładnie. Wiem, że tak nieprzespana noc, ciężka, bardzo ciężka noc i ja wtedy miałam właśnie potwierdzenie, że to po prostu muszę go przy sobie, na sobie nosić, tak, że nie ściągać go. I mam spokojne noce, tam przyśni się, coś tam przyśni, ale nie tak jak wtedy po prostu, tak, że to jest właśnie siła tego szkaplerza, tej modlitwy do Michała Archanioła, że naprawdę to jest coś pięknego i silnego przede wszystkim.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: otworzyło się we mnie jakby całe serce. Nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu. Bez żadnych zahamowań. I nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie. No Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umawiam. Mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić. Nikt na mnie nie czekał nigdy. I po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament. Aha, ja chciałam pójść do spowiedzi. Wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Osła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czeka na mnie po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiejś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no, hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, czułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak no płakałam tam chyba z godzina, nie?
1: Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Panie, Ty w każdej sytuacji naszego życia podtrzymujesz nas. Prosimy Cię, Panie, utwierdź nas w wierności, daj nam siłę, byśmy sprostali wyzwaniom i pokusom, Panie. Daj nam, aby nie tylko słowa, ale również czyny świadczyły o tym, że jesteśmy Twoimi uczniami przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen. Amen.
1: Maryjo, pod Twoją obronę
2: uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nam zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maria. Witaj.
1: Witam.
0: Opowiedziałaś jakiś czas temu pierwszą część swojej historii, tą taką ciemną część. Dzisiaj mam nadzieję, że będą jakieś jasne przebłyski jasnego światła, ale gdybyś to, co opowiedziała, miała w trzech zdaniach dosłownie zebrać, to jakie byłyby to zdania? Nadwrażliwość?
1: Nadwrażliwość w dzieciństwie i w czasie dojrzewania, przejęcie się domniemanymi prawdami wiary.
0: Czyli takim bardzo surowym.
1: Bardzo surowym.
0: Wiktoriańskim chrześcijaństwem.
1: Tak, które każe za wszelką cielesność i zmysłowość narzucenie sobie tego konsekwentnie w życiu, absolutnie przejęcie się tym i życie zasadami tymi, po czym
0: no, katastrofa. W jakiejś słabości
1: tak.
0: Przyszedł do ciebie zły duch
1: tak,
0: w postaci anioła światłości i dał ci euforyczne odczucie.
1: Dał mi euforyczne uczucie, które najpierw niezwykle mnie pociągnęło, ale pojawił się ratunek w postaci bardzo delikatnej informacji, że to jest iluzja. Ja się tego uchwyciłam. Prawdę mówiąc, nie weszłam, nie potwierdziłam chęci wejścia w tę pokusę. I dopomógł mi, uważam, że dopomógł mi w tym, no na pewno po prostu wezwany przeze mnie anioł stróż, który wiedziałam, że za mnie wezwał Boga do obrony przed tym, bo ja nie byłam w stanie, pokusa była tak wielka. I ja wtedy no, nie przeszłam na tamtą stronę. Wiem, że nie przeszłam. Od tamtej pory widziałam świat jako, już widziałam jako walkę dobra ze złem. Dla mnie już to wszystko było jakby od tego momentu jasne, na czym polega moje życie. I miałam przez niedługi czas miałam taki, nic mi nie dawało znaku, że będzie się dalej ode mnie domagał, po czym zaczął się już do mnie domagać fizycznie, na gruncie psychiki i mojej fizyczności, duszy, dobijać się o mnie po prostu.
0: Miałaś okres, kiedy zastanawiałaś się, czy nie jesteś psychicznie chora?
1: Miałam. Oczywiście byłam u lekarza. Nieraz byłam u lekarza i lekarze stwierdzili, no po prostu nadwrażliwość, neurastenie, badania krwi nie stwierdziły zmian chemicznych w mózgu, więc nie mogę, więc no...
0: Te rzeczy działy się w sferze duchowej.
1: No musiały się stać, gdyby to była schizofrenia czy jakieś stany paranoidalne, one powodują destrukcję. Nieodwracalną destrukcję mózgu i po prostu człowiek do końca życia już ma w ogóle kłopoty wszelkiego rodzaju intelektualne nawet. To nie zostaje bez śladu. Dochodzi do takich zmian, że człowiek nie może normalnie funkcjonować w życiu. Ja jednak funkcjonuję i rozróżniam prawdę od rzeczywistości, na co sobie przez pewien czas w ogóle bardzo usilnie starałam znaleźć argumenty wszelkie. I jednak ten kontakt z rzeczywistością mam i to się jednak w tej formule nie powtórzyło, a powinien nastąpić regres, a Bogu dzięki nie nastąpił.
0: Byłeś też w szkole, w której jednym z nauczycieli była osoba inicjowana i inicjująca.
1: Tak, tak, to była już moja druga szkoła. Pierwsza nie dała mi tyle, po prostu chciałam się jakby wydobyć. No pierwsza szkoła artystyczna, już jakby miałam za sobą te przejścia, których ludzie, którzy byli w tej drugiej szkole teatralnej, no jakoś zaczynali od zera być tymi, chcieć być artystami i nie mieli dystansu do tej osoby inicjującej w ogóle. I ja też nigdy nie myślałam o tej osobie w ten sposób. Ja po prostu miałam dystans. Ja i ile razy na nią spojrzałam, to wiedziałam, że on wie, że ja coś wiem. Nie wiem, na czym polegał ten nasz kontakt. Wiem, że do tej pory mam taki z tą osobą jakiś taki świadomy, gdzieś czy podświadomy kontakt i zawsze widziałam, jak ludzie po prostu wręcz działał w ten sposób, że ludzie chcą tej osobie służyć. I widziałam, jak na moich oczach robi próby tego, na ile może sobie pozwolić podporządkować ludzi. Na szczęście z tego, jak mi dochodzą słuchy, już młodzi ludzie bywają bardzo świadomi w tej szkole, tej rzeczywistości, którą ten człowiek proponuje. Niestety jeszcze wiele osób powodowane różnymi pragnieniami ulega temu, żeby poddać się władzy duchowej tej osoby. I są to osoby i bardzo młode, i potem już w życiu zawodowym zupełnie dorosłe i dojrzałe. No ja tej osobie się, ja czułam po prostu, nie potrafiłam tego nazwać w ten sposób, że to jest osoba inicjująca. Że wręcz, nie wiem, to ma jakiś grunt okultystyczny wszystko. Byłam w jakimś stopniu, ceniłam tą osobę za naprawdę wielką inteligencję i warsztat. Jest to osoba znana na świecie. Nie mogę wyjawić jej nazwiska. I nie będę za wiele szczegółów mówić, bo za łatwo byłoby ją skojarzyć. Niemniej pamiętam też taki, chyba warto powiedzieć, taki moment, kiedy widziałam, jak kolega, któremu właśnie świetnie zaczęło iść w szkole, bo ta szkoła daje takie poczucie możliwości błyskawicznego sukcesu. I faktycznie jest taka możliwość, bo moi koledzy z klasy, że tak się wyrażę, czy tam nawet właśnie akurat taki kolega, który się odcinał w ogóle od, tylko zupełnie inną drogą został. Doszedł do dużych sukcesów, może jeszcze nie międzynarodowych. No, znaczy błyskawicznie otwiera mnóstwo drzwi na w całej Polsce, w dużych eksponowanych miejscach, tudzież europejskich, jeżeli ktoś jest dynamiczny i jakoś sobie założy taki plan i w sobie te pragnienia konsekwentnie konsekwentnie realizuje, to dużo rzeczy mu w tym pomaga. Dziwnie, wielu osobom zależy na tym, żeby pewne rzeczy były mówione publicznie, pewne prądy myślowe były szerzone. Ja idąc do tej szkoły nie miałam o tym pojęcia, nie miałam, że nie wiem, na drugim roku dostanę propozycję zrobienia już scenografii w dużym Narodowym Teatrze, że udział w jakimś dużym projekcie filmowym, że jadę, że dostaję telefon od dyrektora dużego teatru z drugiego końca Polski, mówi, że słyszałam od dwóch czy trzech osób, że jesteś świetna, umówił mi się w Warszawie, a umawiam się w Warszawie, jakie gazety czytasz, nie? A ja mówię Świętego Jana od Krzyża, nie? Ale i tak mnie zaprasza i tak gdzieś, to też są bardzo, nazwiska z pierwszych stron gazet, które gdzieś już widzę, które tworzą swoje okręgi wpływów, właśnie kształtując od młodości. No i jedną z tych osób jest...
2: Jakoś dziwnie jest to antychrześcijańskie.
1: Jakoś się orientuję, że... Bo oczywiście to wszystko jest w atmosferze humanizmu, wielkiej miłości do człowieka, rozumienia człowieka i faktycznie nic mnie tak w życiu... Ja przyszłam bardzo dużą szkołę tego, że faktycznie gdzieś spotkanie z ilomaś aktorami, ilomaś ludźmi, po prostu wypróbowanie emocji, rozgniatanie ich i na szczępy, konfrontowanie, to naprawdę choćby w samym warsztacie, człowiek zdobywa jakąś błyskawiczną, psychologiczną wiedzę, potem może ją użyć i potem się pojawia wybór, czy jej użyć, czy jej nie użyć w sposób cyniczny, po prostu. I myślę, że to jest właśnie jedna z tych pokus, a druga właśnie to wejście na szerokie wody sukcesu, opłacanego oczywiście bardzo ciężką pracą i jak się okazuje, właśnie wrócę do tego, co przerwałam wątku, mój kolega zafascynował się tym człowiekiem o wielkiej sile osobowości, wielkiej sile duchowej, który w gruncie rzeczy pod przykrywką psychologii Junga propaguje okultyzm.
2: W szkole teatralnej.
1: W szkole teatralnej, tak. Nie mam pojęcia, jak on to rozumie i nie mi to sądzić i na jakich on jakby się porusza w warstwach. W każdym razie to ma...
2: Na ile jest świadom tego co
1: nie,
2: robi.
1: Tak, tego, o tym nie mam pojęcia. W każdym razie ten kolega, który się nim zafascynował, widziałam, że ma... na gruncie szkolnym to jest oczywiście bardzo łatwo mieć jakieś takie pozorne sukcesy. W każdym razie był wyśmienitym uczniem dostrzeganym, promowanym i nagle widziałam, że no mając już to doświadczenie z tym kuszeniem, dla mnie, ja po prostu natychmiast widzę, kiedy człowiek się znajduje w takiej sytuacji. I ja podeszłam wtedy do tego kolegi z mojego roku i mówię, widzę, że ty, ja widzę, w czym ty jesteś. On był w szoku. I powiedział, to prawda, ja jestem na granicy tego, a wyglądał z pozoru szczęśliwie. Każdy powiedziałby, że jest na szczycie jakichś swoich młodzieńczych możliwości.
2: A on musiał dokonywać wyborów, był świadom tego.
1: Tak, tak, on Bogna, skąd ty wiesz, bo ja
2: życiowego
1: mam podpisać cyrograf albo nie.
2: Tak,
1: określił.
2: Faustyczna sytuacja całkowicie.
1: Tak, całkowicie, tak. Jak pomyślę o tym, jeszcze mnie ciary idą, chociaż to było naprawdę prawie 10 lat temu. I
2: jaką podjął kolega decyzję?
1: Powiedział, że nie powiedział mi, ale nagle zaczął mu się wszystko sypać.
2: A
1: pół roku temu zadzwonił do mnie, powiedział, że się ożenił i że się nawrócił.
2: Alleluja. I budzisz się któregoś dnia w potwornej opresji. Jesteś w akademiku, później wróciłaś do domu. W domu był taki czas jakiś przejściowy.
1: Tak, i ja wtedy podjęłam, już powiedziałam, no nieodwołalnie, że będę próbowała się przenieść do tego Krakowa, na to wymarzone malarstwo i tak dalej, ale ja już byłam innym człowiekiem zupełnie, byłam zupełnie potrzaskana i fizycznie, i psychicznie. I znowu, no, moi rodzice jakoś, teraz właśnie tata mi powiedział, jak byliśmy w Rzymie, jak weszliśmy do kościoła, gdzie bo są relikwie świętego Judy Tadeusza, powiedział mi, że i patrzę na już, że on tak klęczy przy tym ołtarzu, bo no, w Rzymie co krok to czyjeś są relikwie, no ale tak klęczy i klęczy, on tak znowu, żeby się tak długo modlić, to tak nie ma. Ja się pytam, co się stało, że ty tak tam... Mówię, słuchaj, no dziękuję mu, bo ja wtedy, co ty byłaś w tym jakimś dziwnym stanie, ja wszedłem do kościoła, w Warszawie byłem do kościoła Świętego Krzyża, też tam jest ołtarz z Judym Tadeuszem i tak się gorąco prosiłem, żeby on cię wyciągnął z tego. No i widzę, że ty bez lekarstw, że ty po prostu wyszłaś z tego. No i tak dzisiaj bym powiedziała, że jakaś ta historia zaczynają się zamykać, widzę, na moich oczach, w konkretnych gestach. I wtedy też mnie ojciec wziął na wycieczkę za granicę, Paryż, Bruksela, muzea, a ja już, nic mi się nie podobało, a ja jestem w depresji. Ja mówię, że to wszystko jest nic, że to wszystko. I faktycznie ten bałwochwalczy mój stosunek do sztuki no, uległ w gruzach i o tyle tutaj chciałabym wszystkich przestrzec, że można w jednej chwili zobaczyć, że to jest tylko ludzkie. No, czy to jest wykreowane, to jest dar Boży, ale jakby w tej hierarchii bytów to jest twór ludzki. I naprawdę przestrzegam przed bałwochwalczym stosunkiem do sztuki. Ja to zobaczyłam.
2: A ten humanizm ma taką cechę właśnie, ponieważ jest to ostatnia, czy to jest ostateczna wartość, na którą on się powołuje,
1: tak,
2: że jeśli człowiek może przedłużyć swoje życie tutaj tylko i wyłącznie poprzez dzieła, które stworzy, no to te dzieła stają się boskie, prawda?
1: Tak.
2: I je należy ubóstwiać i tak naprawdę ubóstwiać samego siebie w tych dziełach.
1: Nie inaczej. No ja wtedy, nim widząc w Luwrze niewolnika, niewolnika Michała Aniowa. No cudowna rzeźba, tylko że ja już ją widzę jako twór człowieka, jako świetny, natchniony, piękny twór człowieka. A wtedy nagle zobaczyłam jakby też pewną deformację, że to jest po prostu nijakie i brzydkie. Wręcz ja pamiętam to. Potem przyjechałam na te wymarzone, dostałam, przyjęli mi ci dziekani wszyscy do tego Krakowa. Nikt nie miał, wszyscy mnie przyjęli i nikt nie miał żadnych wątpliwości, że ja się nadaję. A ja zaczęłam to nienawidzieć. Ja po prostu, to była udręka. Każdy dzień to było telefony, zadrączanie rodziców, że ja tu nie chcę nagle. Wszystko do góry nogami. Po prostu współczuję mi strasznie. Dzisiaj nie wiem, jak mi się zrewanżować. Ale ojciec wtedy właśnie twardo mi powiedział, nie wracasz do Lublina. Masz przynajmniej jeden rok skończyć. Musisz przynajmniej coś zamknąć, jakiś etap i dopiero porozmawiamy, że ty się nie nadajesz, że to jest brzydkie, że to jest nie tak. No to ja siedziałam w tych pracowniach od rana do nocy i mimo, że tego nienawidziłam, tłukłam te martwe natury, zresztą obiektywnie obrzydliwe, z jakimiś czaszkami, jakieś stare, gołe baby, które ględziły, często schizofreniczki, zadręczały mnie swoimi opowieściami. Zresztą też jakoś tak się przyczepiały do mnie. Co ktoś bardziej odchylony, to bardziej się do mnie przyczepiał.

No ale ja twardo w swoim pracocholizmie piłowałam to wszystko, malowałam. Dziekan w końcu uznał, że w ogóle dostałam wyróżnienia ze wszystkich przedmiotów, chociaż tego nie znosiłam i w końcu do mnie jakoś dotarło, że ja coś, czegoś nie widzę, skoro ludzie coś widzą, ja czegoś nie widzę. I zaczęłam uczyć się jakiejś takiej pokory, że przynajmniej czegoś tam się, jakiejś drobnej rzeczy się nauczę, czegoś na przykład, z czego można się w Krakowie, no jakiegoś warsztatu powiedzmy, nie? I zaczęło to jakieś takie mało owoce przynosić, jakieś w końcu się... No ja nie ma co o tym opowiadać, bo ja żyłam w takich obsesjach, że to szkoda o tym opowiadać, że z tym rysunkiem całym i nie widziałam w ogóle dobrych cech w sobie, w ogóle. To było tak destruktywne, no, tak destruktywny okres, że ja po prostu jeszcze wtedy wykonałam głupotę. Przeniosłam się z pracowni, w której, no nie wiem, bym była jak pączek w maśle. Przeniosłam się do destruktywnej pracowni, której był profesor, który niszczył, zaczął mnie niszczyć każdym najmniejszym słowem, który to, co robiłam tam, gdzie byłam chwalona, u niego byłam ganiona. I to był też, no, człowiek, no, dziwny, bym powiedziała, i w pewnym momencie też, nie wiem, czy cenił niezwykle intelekt, jak się okazało, i nagle prowadził jakieś dyskusje o Platonie, o sztuce i jemu się wydawało, no po prostu traktował mnie jak półdebilkę, a ja uważałam, że to jest śmieszne się przed nim popisywać. I kiedyś pamiętam, nie wiem, tam jakiś referat wygłosiłam przy nim, bo on żądał i on wtedy zobaczyłam jakby błysk w jego oczach, a dla mnie to była próżność po prostu i no teraz nawet się wstydzę, że takie uczucia miałam wtedy do niego, no ale jakby w tych kategoriach to wszystko było dla mnie tak mizerne, ale też sobie podłożyłam w tej destrukcji, jeszcze cały czas sobie podkładałam kłody pod nogi. I chcąc się z kolei wyrwać z tej ambiwalencji obiektywnej, która panuje w sztuce, że trudno powiedzieć, co jest dobre, co złe, nie ma żadnych kryteriów. Szkoła artystyczna nie daje startu, zwłaszcza właśnie Akademia w Krakowie. To się zmienia, nie? Ale no, w jakimś sztucznym idealizmie hodowała tych malarzy i z żadnym kontaktem z rzeczywistością, w ogóle nie przygotowując do życia, no ja postanowiłam, że ja to zmienię. Ja nie mogę tak trwać po prostu, że ja całe życie oddaję temu malarstwu, a potem to po prostu jest odstawiane pod ścianę i ja po prostu czułam, że to mnie, no, że ja psychicznie zwariuję, ja nie żyję. I wtedy postanowiłam, że właśnie, jeżeli poszłam do kościoła na Floriańską, przed Najświętszy Sakrament, mówię, Panie Boże, ja jeszcze mnie ciągnie do tego teatru, zdam i jeszcze chciałam do szkoły filmowej, ale te egzaminy były wcześniej, do jakoś tak latem, sierpień, wrzesień. Trudno było się dostać, jak się dostanę, jak się nie dostanę, to nie. To nie wiem, to jakaś architektura wnętrza, jakiś taki zawód, taki fach, nie? Żeby mieć w rękach. No i nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, ale dostałam się do tego Krakowa. I tam okazało się, tak jak w szkole, tak jak w akademii, miałam wrażenie, że jestem przezroczysta, nikomu niepotrzebna. Tu nagle każdy zapamiętuje moje imię. Każdy czegoś chce ode mnie. Ci aktorzy, którzy lgną, którzy gdzieś już liczą, że kiedyś dam im pracę. I nagle po prostu ta sytuacja tej anonimowości, bycia po prostu nikim, Mimo że gdzieś jacyś profesorowie bardzo mi cenili, ale byłam zupełnie jeszcze destruktywna wewnętrznie. Tutaj gdzieś cały już atak po prostu z zewnętrzności bodźców. Jesteś świetna, jesteś niesamowita. Jakie ty masz pomysły, jaką ty masz wyobraźnię. Oczywiście jakaś taka walka, zazdrości i tak dalej to się pojawiło. Ja już miałam na szczęście dystans do tego. I te zachwyty sztuką, to już było daleko za mną i ja... Oczywiście, że to mnie cieszyło. Oczywiście, bo bym kłamała, że jakieś dobre stopnie. Dziwiłam się, bo uważałam, że ja niczego w życiu nie przeżyłam, więc tutaj się po prostu chcę, właśnie przyszłam, żeby się nauczyć czegoś o ludziach, bo jak się maluje obraz, to się nie gada godzinami, miesiącami. Się nie zna ludzi. A tutaj chciałam się nauczyć ludzi. Z nimi obcować, do nich mówić. Dosłownie musiałam się uczyć mówić. I może faktycznie trochę się nauczyłam i jakieś to dziwne doświadczenie wszystko było. Było to dziwnym doświadczeniem. Może potrzebnym, nie mam pojęcia, bo teraz nie chcę tego zawodu wykonywać, a zjadło mi to ładnych 6 lat czy więcej. Chyba w czasu, kiedy byłam najsilniejsza, najzdrowsza, najbardziej chłonna. Nie mam pojęcia, co teraz z Pan Bóg z tym zrobi, bo mam wrażenie, że zaczynam jakoś żyć od początku znowu.
No ale w każdym razie, no widzieli profesorowie czasem ku memu zaskoczeniu, nie wiem, ta scena jak z Dostojewskiego, to się rozgrywa jakaś walka między złem a dobrem, jakaś dziwna. Oni widzieli to, że a ja się dziwiłam, ja nie mam doświadczenia z mężczyznami, większość literatury jest o miłości, o relacjach damsko-męskich, więc tak naprawdę musiałam się dopytać o to wszystko, musiałam wyczuć, musiałam wyciągnąć z aktorów.

no ja widziałam tragedię. Zniszczenia też po prostu takich pupili, którzy dostają wszystko na dzień dobry. Najlepszych aktorów, największa scena, wielki budżet i nagle w ostatniej chwili ciach, prasy, zniszczone, scenografia za 100 tysięcy wywalona przez tą osobę, która ma władzę. I to na dobrego wujka, a destrukcja na wiele lat i wycofanie się z zawodu też u bardzo zdolnych osób, u wybitnie zdolnych osób. I takie dziwne rzeczy tam się dzieją cały czas, przypuszczam. Ja się wypisuję. W pewnym momencie poczułam, że ja chodzę po wężach. Dosłownie. A że tak powiem, ja się na tym znam akurat. Kiedy chodzę, a kiedy nie chodzę. Z kolei do samnasem, no, jakieś festiwale, warsztaty, znowu małe budżety, ale z kolei wielkie szanse i z kolei po tym znowu duża szansa, po której bardzo długo się nie mogłam pozbierać. Scena narodowa, najlepszy scenograf w światowej sławie robi mi scenografię. No tamte warunki, to wtedy był duży budżet, 100 tysięcy złotych budżetu na samą scenografię, nie licząc kostiumów. I wspaniała współpraca z kilkoma aktorami i kilku aktorów dających potworny odpór. Taki, który, tak jak widzę teraz, no ja po prostu byłam miękka, za miękka z dobrego domu, dziewczynka kulturalnie się dogadać, bez przeklinania. Okazało się, że no i tak bardzo się nauczyłam przeklinać, bardzo się brzydziłam siebie, że przeklinam. Bardzo. Nie, ale to wchodziło z każdej strony te przekleństwa i nie dawało się w moim mniemaniu inaczej niż w ten sposób i nagle też jakby nóż w plecy dostałam, okazało się, że ktoś kablował, że ja sobie nie radzę, jako kompletnie. Po czym wielka dyskusja w teatrze z aktorami, że oni, ileś osób, które po prostu doznałam takiego, zobaczyłam je, znaczy wtedy musiałam się bardzo długo potem leczyć, żeby nie stać się osobą cyniczną. Zobaczyłam, jak osoby, którym ja dawałam szansę, bo faktycznie są, reżyser ma wielką władzę. Ma wielką władzę wyciągnąć kogoś z cienia, pokazać światu, wyciągnąć jego potencjał. I te osoby właśnie, którym właśnie też takie osoby wbijały mi nóż w plecy i trudno wtedy w ogóle mieć serce, mieć jakiekolwiek, właśnie nie wejść w manipulację potem już cyniczną aktorami, kiedy się widzi, że mogą, że nic innego w życiu nie robią, tylko grają z tobą, więc ty też zaczynasz z nimi grać. Okazało się, że dyrektor, mimo że postawił idiotyczne ultimatum, że mamy wielki dramat romantyczny zrobić w ciągu 2 tygodni. Myślał, że aktorzy się na to nie zgodzą, oni się zgodzili. Ale już wieczorem się dowiedziałam od pani scenograf, która mi po prostu zadzwoniła, powiedziała: Bogna, teraz on mi powiedział, że on to zdejmie. On powiedział, że mi to zdejmie, ja chcę cię uprzedzić, żeby jak pójdziesz do niego na rozmowę, żebyś nie była w szoku. Tak wyciągnęła do mnie rękę, że no dziwna osoba, bardzo też zupełnie chyba po innej stronie poglądów, no ale wtedy mnie ochroniła. Ja byłam na to przygotowana i postanowiłam, że muszę wyjechać. To się ucięło nagle. Dostałam jakieś pieniądze minimalne, przyjechałam do Warszawy, żeby po prostu zapomnieć o tym Krakowie. I tam, mimo że większość osób właśnie ucieka z tego Krakowa, jednak okazało się, że z nikim nie mogę mieć kontaktu, że każdy jest tak zajęty sobą, że zostałam zupełnie na lodzie w jakiejś takiej samotnej sytuacji, bez możliwości zarobku. I wtedy jakaś taka osoba właśnie kiedyś z rekolekcji mi się przypomniała. Wtedy brat mnie jakoś tak do pionu doprowadził. Ja twierdziłam, że nic nie umiem, powiedział, tak umiesz rysować, jak nikogo tutaj nie znam. I masz walczyć, o pracę i masz to robić właśnie to, co umiesz, a nie inne rzeczy i te, które umiesz najlepiej. I jakoś zaczęłam, no ale zupełnie znowu z dna, z samotności kompletnej, walczyć w Warszawie o jakieś minimalne wykonywanie, wstanie rano, wykonanie tego minimalnej ilości czynności. I o kontakt każdy, czasem 2 tygodnie z nikim nie rozmawiałam. Jakąś tam pracę magisterską skończyłam pisać. I co? I pojawiła się myśl, aha, w międzyczasie dostałam duże stypendium ministerialne.

0: być na teatr właśnie, na spektakl w Warszawie, ale ja wtedy już miałam podziurki w nosie. Wiedziałam, że te pieniądze mogą być zmarnowane w systemie teatralnym, że pójdą na pójdą na kostiumy błyskawicznie czy na coś, a potem to nie będzie grane. Bo co nie zrobiłam, to znikało, nie wiem, mimo że były recenzje świetne, mimo że ludzie przychodzili się pytali, znikało to z afisza. Jakoś nie pasowało dyrektorom. I bo tam jeszcze parę rzeczy się przytrafiło po drodze, to za długo by opowiadać. W każdym razie wtedy przyszła mi myśl, że ja muszę te pieniądze inaczej wykorzystać. I pomysł był o filmie Medjugorje wtedy. Wiedziałam, że ten pomysł jest jakoś szalony, ale jakiś tam znajomy operator powiedział mi, że on mi to nakręci za darmo. Okazało się potem, że oczywiście musiałam mu zapłacić, no może połowę ceny i znaleźć drugie tyle pieniędzy, w czym mi znowu chyba Juda, no nawet na pewno Juda Tadeusz pomógł, bo było fatalnie, bo chyba bym siedziała w więzieniu za długi. Bo połowa ceny była za mało, znaczy połowa pieniędzy była za mało, żeby nakręcić film. Całe pieniądze nagle się pojawiły, znaczy ja miałam w ogóle 1/4, więc on mi pomógł, żeby tak, znaczy te pieniądze się znalazły takie, żeby zrobić minimalnie, ale to, co przeszłam, żeby w ogóle powstał, to też jest opowieść oddzielna. To zresztą Robert już w tym mniej więcej się orientował i uczestniczył i wie, i ostrzegał mnie, że to mi nie wyjdzie. Ja trochę nie wiedziałam, o co chodzi, ale potem już doskonale się dowiedziałam. I przyszedł ten pomysł o tym Medjugorje, tego się trzymałam i to było światłem. Światłem, że ja muszę zacząć w ogóle innego typu rzeczy robić, że ja nie mogę wchodzić w ogóle nawet w tą rzeczywistość tych tekstów, choćby romantycznych, które są tak ciemne, w których jest walka o duszę. Tam jest wyrazista walka akurat u Słowackiego. I oni, ale to były czasy, kiedy oni penetrowali tak niebezpieczne rejony, a słowo nie jest obojętne. I branie tego słowa na siebie, życie nim, nie jest obojętne dla twórcy.
1: Zarówno Mickiewicz, jak i Słowacki byli inicjowani.
0: Aha. No tak, rzeczywiście, to by się potwierdzało. Oni, no tak. W każdym razie może
1: Mickiewicz się gwałtownie wycofał?
0: Tak.
1: A Słowacki prowadził grę do końca, nie rozumiejąc jej tak naprawdę. Mm-hmm.
0: Tak, on na koniec życia wyglądało na to, że wszedł, zaczął pisać jakieś bardzo proste wiersze i jasne. Być może już wybrał.
1: Tak, jakiś ksiądz zmartwychwstaniec go przy końcu jego życia był.
0: Wyratował.
1: Miejmy nadzieję.

0: No jeszcze raz, jeszcze była taka skłonność tej mojej mamy do tych wróżek, no. I to było, że ona chodziła do wróżek i raz ona przyszła sąsiadka, jak byliśmy u dziadka i zrobiła seans spirytystyczny raz. Ja się zawsze przed tym jakoś intuicyjnie broniłam, ale raz na właśnie nie zdążyłam, może właśnie to trzeba powiedzieć raz, ponieważ to, bo była taka moda, że wywoływania duchów, nie? I raz... Ale ja zawsze mi się to wydawało jednak podejrzane i pamiętam też taką, wstrząsnęła mi taka historia, że ktoś mi mówił, że to diabeł już ze 20 lat temu, a potem moja przyszła do dziadka, sąsiadka i namówiła dziadka i moją mamę, żeby wywoływać duchy, żeby odpowiedziały na pytania, czy się trzeba za nie modlić, czy nie. Tam za jakiegoś tam, czy się trzeba modlić. I moja mama też wspaniałomyślnie wezwała wtedy właśnie ducha słowackiego, Jasnorzewskiej, czy trzeba się za nich modlić. No i oczywiście, że trzeba się za nich modlić, jak się już ma czas jeszcze za nich modlić, nie? Ale... No i ten, i no i ja te ręce położyłam w tym talerzyku i chodził, tylko ja sobie tak racjonalnie powiedziałam, nie, no to ta musi ta baba ruszać tym talerzem, nie? Ale potem się wyspowiadałam z tego, nie?
1: Bo w tym wszystkim opowiedziałaś jakąś no, katastroficzną historię wrażliwego człowieka, który wchodzi w sytuację, gdzie do zrealizowania jakichś projektów potrzebne są pieniądze, inni ludzie, zespoły. I cały czas przez to jest taki wątek utrącania różnych rzeczy. Nie? No i oczywiście ktoś powie, to po prostu no, nie dajesz sobie rady.
0: No tak, tak, prawda? tak.
1: Natomiast punktem odniesienia tej całej historii jest ta twoja pokusa, która zrealizowała się bardzo dobrze na poziomie umysłu, chyba na poziomie woli twojej nie, to znaczy ty nie powiedziałaś jakoś świadomie tak temu, że możesz dostać cały świat od Ducha Światłości, który przyszedł do ciebie jako do kilkunastoletniej dziewczyny i zaczęłaś robić film o Medjugorje.
0: Tak, zaczęłam się najpierw przygotowywać do tego i pojechałam rok wcześniej do tego Medjugorje, zorganizowałam wyprawę. Cały rok był naznaczony właśnie tym, że no takiej depresji, budzenia się codziennie rano i płakania w zasadzie. Dzień zaczynał się od łez i od tego, żeby z tego wyjść, żeby pójść do kościoła, żeby to przemodlić. No ja się trzymałam. Ja dostawałam takie, no nie, że, znaczy to dostawałam, że się trzymałam powierzchni, tak bym powiedziała. Ale pytałam Boga cały czas, dlaczego tak to musi wyglądać, że ja jestem jakaś, nie wiem, jakaś naznaczona, co ja takiego złego zrobiłam, że to musi tak wszystko wyglądać. I ja pojechałam do tego Medjugorje i teraz, nie wiem dlaczego się rozwaliłam teraz, ale jak dojeżdżałam, pamiętam, jechałam przez Serbię akurat od takiej dziwnej strony, bo tam po drodze chciałam namówić takiego znajomego Serba, homoseksualistę, żeby pojechał razem do tego Medjugorje. On się nie dał namówić, zresztą jak wszyscy Serbowie, zresztą też prawosławni, oni nie wierzą. Mówią, że to wszystko pis na wodę, fotomontaż i zarabianie pieniędzy. Bardzo gościnnie przyjął. Myśmy wjeżdżali od strony Mostaru i tam koło tego biskupa, który no nie jest przeciw Medjugorje, koło tego, no i gdzieś sobie myślałam, no Boże, drogi, no biskup, to jest przecież władza od Pana Jezusa i jeżeli on ma takie rozeznanie, to jest podejrzana sprawa, więc tak by tak o ziemi byłam w tych emocjach. Przejeżdżając właśnie koło tego pałacu biskupiego w Mostarze. No i jak wjechałam tego Medjugorje, rzeczywiście uderzyło mnie to złoto na sprzedaż i tym bardziej, że wcześniej przejeżdżałam przez jeszcze ślady wojny, wszędzie widać, przez Sarajewo. No to a tu nagle taki dobrobyt. No i ale tylko zostawiliśmy bagaże, to pan Krzysztof, który tam był ze 27 razy, od razu nas zaprowadził do kościoła na 17, na różaniec i na mszę 18. I no i ja po prostu wtedy zaczęłam się tak normalnie modlić i nagle wrócił do mnie ten cały żal do Boga o to opuszczenie. O to, że jestem tak strasznie samotna i także nawet i taka taka, tam się otworzyło się we mnie jakby całe serce, takie, tak jakby to powiedzieć, nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu, bez żadnych zahamowań i nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umówiam, mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić, nikt na mnie nie czekał nigdy i po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament, aha, ja chciałam pójść do spowiedzi, wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Oschła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czekam na mnie. Po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiejś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no, hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, zczułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak... No płakałam tam chyba z godzina, nie? I myślałam, że no może raz czytałam kiedyś, bo dzienniczek siostry Faustyny czytałam przez to, jak miałam te straszne przejścia rozmaite jeszcze w międzyczasie. Mój ojciec strasznie chorował. Czytałam dzienniczek siostry Faustyny, no i ona tam opisywała, przychodził do niej ten Pan Jezus w jakiś taki sposób, no to dla mnie to były litery na papierze, nie? A tu nagle po prostu no od tamtej pory niestety mi się to nie zdarzyło, ale Bogu dziękuję, że przynajmniej raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło, no i teraz pamiętam, że to ja nie przychodzę na te randki, że tak to ujmę, nie? Kolokwialnie może zbyt, ale w pewnym sensie właśnie to on czeka i cierpi, że nie przychodzimy.
1: Powiedz, przed tobą jest rozeznanie Kościoła, czy będzie nad tobą modlitwa egzorcyzmów?
0: Będzie, teraz właśnie.
1: Tylko pytasz o czas.
0: Pytam o czas. Tak, to ma być chyba w najbliższym czasie, mam nadzieję, że no, jak kolejka nie będzie za długa.
1: Co jest najważniejsze dla tego ostatniego czasu w twoim życiu?
0: Teraz po prostu ja chcę zamykać tam te wszystkie sprawy. Chcę od początku zaczynać kroczek po kroczku. Po prostu jakieś uporządkowane życie.
1: Ale nieprzyjaciel walczy.
0: No to na pewno. No teraz po prostu, kiedy ja już no też oddzielna opowieść, jak powstanie filmu, gdzie nawet no okazało się, jak się przyznała potem niewierząca moja producentka, powiedziała, że nigdy w życiu nie miała takich kłopotów z wyprodukowaniem filmu, który nie był jakiś, nie miał, tam nie było przerostu ambicji w tym filmie naprawdę. To były skromnymi środkami. Wszyscy pracowali za pół darmo i profesjonalnie. Przygody, które się wydarzyły przy tym, łącznie z no, ten operator, który pomagał mi montować, omal nie stracił życia.
1: Ale ty nie miałaś prawa zrobić tego filmu.
0: No tak twierdzisz. No ja nie miałam prawa. Nie, ja nie miałam prawa. Ja w ogóle nie za bardzo wiem, do czego to ja tam mam prawo, nie? Ale no ja musiałam go zrobić, ja się musiałam rozliczyć. Takie były jakby tutaj z jakimiś urzędami. No jak ja po sobie myślałam, ja tak
1: mam zrobić.
0: I zrobiłam. Jak mam zrobić, to zrobię. Jak nie, to nie. Tak sobie myślałam. No ale jak pójdę na pół roku do więzienia, no to trudno, no to będę miała temat na nowy film. Ale w każdym razie, no, na szczęście nie mamy dzieci, więc nikt nie będzie płakał, nie? Więc w tym momencie. I więc podeszłam do tego tak, bo nie spodziewałam się, że dostanę jeszcze tak po mordzie i po duszy, bo nawet idąc codziennie do komunii, ja przychodziłam do domu, akurat w moim mieszkaniu był cały sprzęt, żeby było taniej. To myśmy to montowali nie w, na prywatnym sprzęcie i ja po prostu przychodząc z kościoła, ja tylko wkładałam klucz do drzwi i ja po prostu miałam atak tych myśli, z którymi ja już się dawno pożegnałam. Ja wiedziałam, że one to są myśli sprzed 15 lat. To są ataki na moją duszę, o których ja wiem, że są nieprawdą. Że to jest podjazd, że to jest taka podjazduwa, że nie wiem. I ja musiałam z tym walczyć, że ja już tylko się wieszałam. Ja się już tylko wieszałam na różańcu i różne rzeczy się działy. I przewróciło mi to po prostu jeszcze raz. Po prostu miałam, przez magiel przeszłam taki psychiczno-duchowy. No i technika nieprawdopodobnie, bo na końcówce już technika świrowała tak, że nikt nie wiedział, o co chodzi. A ileś osób było świadkiem, nie wiem, że jest, film jest synchronizowany u dźwiękowców, że wszystko gra. 5 osób, w tym 3, które pierwszy raz widzą ten film, widzą, że wszystko gra. Następnego dnia widzimy do telewizji i betę, dysynchron. I nikt nie wie, o co chodzi.
1: Kaseta beta to jest taka kaseta, na której nic już nie może się zdarzyć. To znaczy, to nie jest kaseta cyfrowa, tylko jest analogowo nagrane wszystko i po prostu tak jak w żywicy zastyga i tworzy się bursztyn, to powinno tam już nic się nie zmienić, nie drgnąć, żaden parametr. No, a tu się okazuje,
0: że... Tak, że jest dysynchron i że jeżeli pani tego nie zrobi do 15, to zrywamy umowę. Czyli ja muszę, nie dość, że mam...
1: Cały dźwięk trzeba układać na nowo do obrazu.
0: Więc takie były różne jaja. No i potem myślałam, że no, byłam przeszczęśliwa, jak to się wszystko skończyło, jak w końcu emisja była przekładana 3 razy. Nie wiadomo dlaczego. No i w końcu poszedł ten film. Naprawdę się, strasznie się cieszyłam. I wszystko miało być fajnie i już wiedziałam, jak powinnam, że pójść do psychologa, żeby coś zrobić z tą swoją kobiecością i gdzieś tą pracę jakąś spokojną znaleźć. I co? I nagle i zapisałam się gdzieś na jakieś kursy i to wszystko ładnie i nagle ciach trafiam do szpitala z wyrostkiem chorym. Znaczy z atakiem wyrostka. Potem się okazuje, że mam jeszcze krwotok wewnętrzny, jak się okazuje. Że mogłam umrzeć, gdy...
1: I to nie są wytwory twojej wyobraźni?
0: Nie, to już są...
1: Realne?
0: To są już realne sprawy. To już jest cięcie brzucha, to już są narkozy i całościowe. To już jest konkretny ból.
1: Czyli ta walka, która toczy się...
0: I miesiąc nie mija, znowu idę ulicą, znowu spotykam się z przyjaciółmi, żeby, nie wiem, jakiś tam projekt zrealizować, właśnie taki, powtórzyć właśnie jakąś taką bajkę Grimmów. Mieliśmy zrobić, ja powiedziałam, że jakby to zrobicie, to znaczy, że jakby mogę tą bajkę zrobić dla dzieci, jest to jedyna rzecz, że właśnie poza instytucją zrobię jakiś kawałeczek teatru takiego fowego. I idę ulicą i znowu atak bólu brzucha i idę na izbę przyjęć i lekarze okrągłą dobę mnie po prostu ze wszystkich stron badają i nie wiedzą, o co chodzi. Ale stan zapalny we krwi, całą noc czuwanie, czy mnie nie położyć na stół. Ja po prostu co parę godzin zastrzyk z tramalu, bo już nic na mnie nie działa, już nawet ten tramal przestaje działać. I rano decyzja o następnej operacji, już nie, takiej już bez cięcia, tylko wprowadzają jakieś tam kamery, jakieś oczywiście, okazało się, że są jakieś wzrosty, które nie powinny wywołać aż takiego bólu, aż takiego zapalenia. I znowu pobyt w szpitalu, znowu uczenie się, że tak powiem, rehabilitacja, potem już jest niby dobrze, to przez ostatnie miesiące znowu ból kręgosłupa, bo w międzyczasie właśnie byłam 2 razy w szpitalu z dyskopatią w ciągu tych 2 lat, kiedy już z teatru w zasadzie zrezygnowałam, to jeszcze 2 razy byłam w szpitalu. I też zdziwienie lekarzy, też w zasadzie lekarze, którzy pytają, ale nie wiemy, co pani było tak naprawdę. Myśmy zrobili panią tę operację, stan zapalny zlikwidowaliśmy, nie znamy źródła.
1: I teraz to jest historia...
0: Świeższa, to już
1: najświeższa. Tak, ale to jest ta historia, którą opowiadasz, to jest historia otwarcia i kontrataków i twojego zwrócenia się ku Bogu i nie podjęcia decyzji nigdy o tym, żeby się poddać wpływowi zła.
0: No tak.
1: I teraz zaczął walczyć na poziomie ciała.
0: Chyba można tak powiedzieć, no bo to już troszeczkę zaczyna być dziwne, ta ilość.
1: Co myślisz o swoim życiu? Jakie będzie?
0: No ja dobrze myślę, ja po prostu się... ja naprawdę nie mam... Mi się wydaje, że ludzie mają dużo cięższe rzeczy. To jest naprawdę jakieś... Mnie cały czas Bóg czuwa, to jest... Ja nie widzę, żeby... Znaczy były takie momenty, że ja... Że pustka też, że nagle Bóg znikał jakby po prostu. Takie ciemności strasznej, ale tak naprawdę... No on jest i po prostu tak mnie wyciąga za uszy, że ja naprawdę mam same powody do radości.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja bym się chciała pomodlić za tych wszystkich, którzy choćby przez moment się zafascynowali ciemnością, żeby Bóg im pokazał prawdę jak najszybciej.
1: Nawet jeśli ta ciemność miała
0: pozory
1: światła,
0: tak.
1: Anioła świetłości. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Maria i myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy już po egzorcyzmach i po tym, jak okaże się, jaki kierunek jej historia przybierze. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
3: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Pani Hanno, jeśli Pani potrafi się do nas jeszcze dodzwonić, to zapraszamy, no ale czasami niestety trzeba poczekać. Witam Pani Ewo.
1: Szczęść Boże, Panie Lopecie. Ja dzwonię właśnie w tej sprawie, o której ostatnio była właśnie mowa, jeśli chodzi o bioenergoterapię. Ja sama też nie widząc ratunku, bo od czasu już półtora roku, jak nie mogę przyjść do siebie, po zatruciu lekami i po prostu robiłam wszystkie badania, wszystko okazało się, że lekarze twierdzą, że nic mi nie jest, a ja właśnie byłam u bioenergoterapeutki i nawet bardzo mnie przeraziło. Po drugiej wizycie chciałam zrezygnować już w ogóle z tego całego, że tak powiem, tej całej sprawy, ale jakaś siostra mnie jeszcze namówiła i pięć takich zabiegów niby też to wzięłam i do dnia dzisiejszego właśnie mam jakieś takie stany lękowe. Do spowiedzi chodzę. Ja byłam dosyć daleko też od Pana Boga. Miałam taki swój powrót do Pana Boga teraz w marcu dopiero, ale też jakieś takie mam rodzina. Moja mama wróżyła z kart. Ja na studiach też trochę szalałam. Bawiłam się w wywoływanie duchów. Jakieś różne takie rzeczy. No i na koniec właśnie jeszcze to złe samopoczucie i chciałam powiedzieć. Tutaj pani jedna mówiła, że ponieważ ja już przy spowiedzi świętej prosiłam księdza o uwolnienie, tak jakby troszkę przeszło. Nie mam problemów z chodzeniem do kościoła, z przyjmowaniem Pana Jezusa, z komunią świętą nie, ale ostatnio właśnie mam jakiś taki zamęt w modlitwie. To co któraś z pań tutaj mówiła, że jakieś takie przekręcalne są te skojarzenia, których ja po prostu nie chcę nawet tak za takich myśli. I właśnie bardzo, bardzo się niepokoję tym wszystkim.
2: Myślę, że potrzebna jest jeszcze modlitwa o uwolnienie, czy przynajmniej z tego, co pani mówi. Sakrament pokuty i pojednanie jest sakramentem, który odbudowuje naszą relację z Panem Bogiem. Natomiast modlitwa jest modlitwą ustawioną na odbudowanie tego, co zniszczył grzech, czyli to coś, co się stało w nas. Tak jak przy każdym innym grzechu, prawda, następuje tak. Też jakieś zniszczenie, tylko w innej przestrzeni naszego życia, prawda, duchowego i nie tylko duchowego. Tak tu w tych wszystkich sprawach, które dotyczą pierwszego przykazania, tym zniszczeniem jest jakieś właśnie takie uzależnienie od złego ducha, gdzie doświadczamy różnego rodzaju jego nękania. I dlatego poza spowiedzią, która mnie jedna z Bogiem, prawda, ta więź z Panem Bogiem jest odbudowana, ale to zniszczenie, które we mnie nastąpiło, no dalej ma miejsce. I stąd potrzeba odbudowania tego, dlatego potrzeba tutaj modlitwy o uwolnienie.
1: No, ale to ja mam, proszę księdza, to...
2: To pewnie to samo, co tutaj już poza anteną. Proszę zapisać sobie telefon, który będzie podany i wtedy tam dalej pod tym telefonem, prawda, już podadzą konkretną drogę, prawda, jak należy tam dalej postępować.
0: Dobrze, także proszę teraz na momencik jeszcze poczekać, zaraz ten numer Paweł. Przekażę. 622 z Panem Bogiem. 622-2098, 622-2097. Witam Pani Katarzyna.
3: Szczęść Boże. Ja chciałam się podzielić taką sytuacją może z mojego doświadczenia, ponieważ no słucham tej audycji i ja chcę powiedzieć zupełnie coś odwrotnego może do tego, co inni mówią, ponieważ no ja korzystałam kiedyś z porady egzorcysty, korzystałam z porady psychologa. I po prostu powiem szczerze, że dla mnie to było czymś takim strasznie koszmarnym i jakoś trudno mi jest wierzyć w to, że to tak naprawdę pomaga, że to naprawdę jest czymś dobrym, ponieważ no właśnie kiedyś też byłam w takiej trudnej sytuacji i tak naprawdę tak mnie niektórzy ludzie pofnęli właśnie najpierw do psychologa, potem do egzorcysty i to było takim wielkim koszmarem, w ogóle wcale mi to nie pomogło, wręcz przeciwnie, jakby zaczęło, było takim rozgrzebaniem wszelkich ran. jakichś takich z dzieciństwa, narzucenie mi tego, co nie wiem, że skąd się to bierze i w ogóle. I tak naprawdę zostawiono mnie z tym wszystkim tak samo. Ja potem nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I znaczy, ja nie chcę zaprzeczać temu, co to jest mówione na anten i tak dalej, ale to, co naprawdę mnie wyrwało, chyba nie wiem, co mnie trzymało przy życiu i to, co mi jakoś we mnie dokonało wiele uwolnień, to tylko był sakrament pokuty i tak naprawdę Eucharystia. A tak naprawdę wszelkie modlitwy o uwolnienie. I tak naprawdę jak widziałam, jak ludzie się modlą nad innymi ludźmi i może został uwolniony jakiś duch, ale tak naprawdę bez kontynuacji jakiejkolwiek potem dalej, to te duchy wracały, że tak powiem, ze swoimi koleżkami i tak naprawdę to niczego nie prowadziło dobrego i tak naprawdę no wywoływało nawet może nawet większe zamieszanie niż wcześniej przed tymi modlitwami było. No tak tyle. Może przepraszam, że tak w ten sposób mówię, ale to jest jakby moje całe doświadczenie.
0: Dziękujemy za świadectwo. To konkretne świadectwo. Dzięki serdeczne.
3: Dziękuję z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Czy jakiś komentarz?
2: No pewnie trudno jest tutaj taki jednoznaczny komentarz, bo tu mogą być prawda, różne przyczyny. Może być tak, że ktoś uczestniczył w modlitwie takiej, nie wiem, uwolnienie czy z jakimiś jeszcze egzorcyzmami tam, gdzie dokładnie takiej modlitwy nie potrzeba. I może być no, sam ten fakt takim jakimś tutaj
0: stresującym, tak, obciążeniem. Tak.
2: Może być też tak, że gdzieś tutaj zabrakło w całym tym takim, nie wiem, jakby rozważaniu, bo tu z tego, co pani mówiła, więcej było mowy o koncentrowaniu się na jakichś psychicznych i skoncentrowaniu się na jakichś zranieniach, niż na
0: kwestiach duchowych.
2: Niż na kwestiach duchowych. Być może, że to było tak trochę jakby ustawione na jakąś tą modlitwę o uzdrowienie, prawda, w tych kwestiach takich doświadczeń różnych życiowych i gdzieś zabrakło w tym albo jego zanurzenia w tej modlitwie, a bardziej takie tylko wypunktowanie rzeczy. No nie wiem, albo zabrakło czegoś ze strony samej zainteresowanej.
0: Ale na szczęście z tego krótkiego świadectwa wynika, że historia ma happy end. I to prawda, że Eucharystia i sakrament pokuty to są rzeczy warte i godne polecenia. No i ja z tego jeszcze taki wniosek wyciągam, że trzeba bardzo uważać na różne osoby z dobrą wolą, ale niekoniecznie może kompetentne w kwestiach, których się podejmują, bo no rozmawiamy o sprawach tak delikatnych, tak w kulturze też no mocno przedstawianych z mocnymi akcentami emocji bądź pejoratywnych określeń i tak dalej, no tu naprawdę nie ma żartów, chociaż wydawałoby się, że rozmawia się o jakichś no, zupełnych no, dziwnych rzeczach typu klątwy, przekleństwa, jakieś zabobony wiejskie i coś, co wydaje się, że no, człowieka oświeconego przez szkołę publiczną nie powinno dotykać, ale no, rozmawiamy o kwestiach naprawdę bardzo, bardzo mających bardzo wielkie konsekwencje w życiu wielu osób. A w związku z tym warto jest chodzić, prosić o pomoc no nie tylko osoby, którym wydaje się, że mogą pomagać, ale osobom, które mają na maszynie Kościoła, bądź są bardzo głęboko z Kościołem związane i pamiętać o tym, że właśnie egzorcyzmy są zarezerwowane dla kapłanów, którzy mają delegację biskupa, a modlitwy o uwolnienie czy o uzdrowienie mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w grupach, które mają, i wiemy to na pewno, łączność z Kościołem, prawda? Czyli że kapłan posługuje w takiej grupie i nie zjawia się raz na jakiś czas, ale jest po prostu aktywnym uczestnikiem tych wszystkich tej posługi. Witam serdecznie Pani Joanno. Czy doczekała się
4: Szczęść
0: Pani?
4: Boże,
0: Szczęść
4: witam
0: Boże, witam serdecznie.
4: Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Zanim dzwoniła teraz Pani, to była mowa o tych różnych bioterapeutach. Mnie chodzi o inną sprawę, taką troszkę na boku, ale... A mianowicie jest osoba, rehabilitantka, dyplomowana, znakomita, jest na wczesnej emeryturze, no i sobie dorabia, bo emeryturę ma, nie wiem, 1000 zł. Ona zadaje się z bioterapeutami, towarzysko, tak powiem, i lubi machać wahadełkiem. Ale jak ktoś nie chce, to ona nie macha. Natomiast jak ktoś chce, to po takim, nie seansie, tylko po, jak to nazwać, no po takim półgodzinnej rehabilitacji, to tym wahadełkiem macha. No mnie chodzi o osobę, nad którą nie macha. Jest to osoba wierząca, jest to osoba delikatna, wrażliwa i rzeczywiście jej te ćwiczenia... z kręgosłupem, z łokciami, z kolanami i tak dalej. Jej to robią dobrze. Ale wobec tego, czy ta pani, która też kiedy indziej wahadełkiem lata, czy to może ona źle oddziaływać?
0: Dzięki za pytanie.
4: Czy z niej się powinno zrezygnować?
2: Znaczy, do końca przy tego rodzaju osobach ja bym nie miał pewności, czy ona uczciwie w tym momencie postępuje. Czyli jeżeli ktoś sobie nie życzy...
4: Nie, jak sobie nie życzy, to ona nie macha.
2: To ja wiem, ale to jest kwestia tylko zewnętrznej pewnej aktywności. A tu bardziej chodzi o działanie takie duchowe.
0: Zaraz tutaj,
4: że tak, ona w trakcie
2: moment,
4: coś tam
2: moment,
4: sobie
2: moment.
4: Myśli
2: tak,
4: i przekazuje,
2: bo,
4: tak?
2: Ustalmy też. Nie samo wahadełko jest tu w tym momencie szkodliwe.
4: Tak.
2: Czyli nie sam ruch wahadełka jest szkodliwy, tylko dzieje się to w ten sposób, że osoba, która posługuje się wahadełkiem, ona tak jakby się do tego wahadełka zwracała, że to wahadełko teraz ma się poruszać w lewo, w prawo.
0: Inteligentnych taki, odpowiedzi dawać.
2: Dawać inteligentne odpowiedzi czy zachowania. I tu ten akt woli tej osoby jest aktem, który otwiera na rzeczywistość duchową, ale na rzeczywistość dość duchową, niebożą. W naszych, prawda, naszych wzajemnych relacjach, czy w relacjach ze światem duchowym, zarówno tym związanym z Panem Bogiem, jak i tym, który jest po drugiej stronie, to nasze te, prawda, decyzje woli są tymi, które nas albo otwierają, albo zamykają, albo wiążą, albo odcinają. Bo w ten sposób dokonuje się cała relacja w wymiarze duchowym.
4: Rozumiem, ale jeżeli ta pacjentka jest głęboko wierząca, a rzeczywiście jej te masaże na kręgosłup, na łokcie, na kolana i tak dalej, na reumatyzm, na zwyrodnienie, jeżeli jej to pomaga, a osoba ta, która czyni te rzeczy, to jest rehabilitantką dyplomowaną, w tej chwili emerytowaną, z jednych z warszawskich szpitali.
0: Pani Joanno, ale ksiądz Andrzej wypowiedział pewną wątpliwość, pewien warunek, prawda? My nie damy Pani odpowiedzi na pytanie. Może Pani uzyskać po prostu informację, która pozwoli na podjęcie rozsądnej i dobrej decyzji, prawda? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że... Bo ja jeszcze dodam coś takiego, że w pewnym momencie osoby, które posłuchują się wahadełkiem, i to wahadełko podkreślamy, daje rzeczywiście inteligentne odpowiedzi, prawda? To znaczy, że to nie jest, że ktoś sobie wyobraża, że coś tam z tym wahadełkiem robi, tylko że ono rzeczywiście coś niezwykłego, prawda? Coś niezwykłego ta osoba się dowiaduje. To jest tak, że w pewnym momencie te osoby, które to czynią, już nie muszą w ogóle mieć żadnych zewnętrznych przedmiotów typu właśnie różdżka czy wahadełko.
4: Ona,
0: prawda,
4: to w sobie ma.
0: Że już w pewnym momencie ta osoba potrafi rozpoznawać takie sygnały, jest na tyle wrażliwa, czy nadwrażliwa, prawda, że ona już nie musi tego wahadełka używać. I teraz może być taka sytuacja, że ta osoba ta rehabilitantka, że ona jakby powodowana chęcią pomocy, no, prawda? Tak. Mhm. Może robić rzeczy, o których nie mówi.
4: Tak, rozumiem. Tak sobie w duchu tam jakoś.
2: To znaczy, ku pociesze w drugą stronę powiem tak, że to była historia kogoś w takim spotkaniu z Harrisem. a ta osoba, no tak powiedziałbym, wierząca i oddana Panu Jezusowi, tak w taki, powiedziałbym, bardzo jednoznaczny
0: radykalny sposób.
2: No i pewnego razu ona raczej nie tyle korzystała sama z jego usług, co tak mu towarzyszyła i pomagała jako tłumacz. I pewnego dnia mówi, to wiesz co, to ja ci tam coś powiem. Poczekaj, to ja tam położę tam gdzieś rękę, nie wiem, czy na ramieniu, na głowie, czy coś, i zaraz ci coś powiem. I ta osoba w tym momencie miała jakieś takie poruszenie, w którym bardzo gorąco się zwracała do Panie Jezu, jeżeli tu cokolwiek miałoby być przeciwko Tobie, to ja nie chcę, ja należę do Ciebie. I w takiej modlitwie trwała. I Harris jakiś czas, prawda, próbował coś, po czym, wiesz co, ja tu nic, ktoś mi tu przeszkadza. To jest jakiś duch, coś blokada. Takiego, tak, ja nie mogę nic, coś mi przeszkadza. To był taki moment, w którym sobie uświadomiała, czym jest cała działalność Harrisa. Ale jednocześnie, dlaczego ja to o tym mówię? Bo człowiek wierzący w takich sytuacjach, kiedy w których się znajduje, nie, prawda, tak w taki trochę sposób niespodziewany, on w ten sposób może być osłonięty czy ochroniony. Natomiast kiedy już wiedząc, kim jest osoba,
0: nie zerwie relacji.
2: To zaczyna być taki pierwszy krok w kierunku.
0: Otwarcie furtki.
2: Tak jakby pierwszy mały kompromis. Taki już prowadzący do jakiegoś uzależnienia.
4: No nic przekażę wobec tego, bo tak. To jest osoba, która nie zadzwoni, ta moja...
0: I można szukać takich usług...
4: Bez wahadełka.
0: Tak. No, na pewno jest to przy odrobinie... Może trzeba wesprzeć tę osobę, pomóc jej, podzwonić razem, poszukać.
4: Tak, są
0: numery, prawda? Są jakieś żółte telefony, które mogą pomóc znaleźć.
4: Wie pan, przecież to jest pieniędzy, ta osoba jest niedroga. Nie dlatego niedroga, że właśnie z powodu wahadełka, tylko jest w ogóle przyzwoitym człowiekiem. No i rzeczywiście była w tym szpitalu, gdzie pracowała lat, nie wiem, 30 czy 35, no była znakomita. No,
0: ale teraz na tym rynku jest wiele osób, które dorabia, więc na pewno się znajdzie ktoś za te same pieniądze, kto pomoże. Tak. Dzięki serdeczne za telefon. Wszystkiego dobrego.
4: Szczęść Boże.
0: Witamy Pani Renato.
5: Szczęść Boże. Moje pytanie będzie dotyczyło, właściwie będzie pewną kontynuacją poprzedniego. Otóż chcę zapytać o ten akt woli, jakby danie takiej wewnętrznej zgody, otwarcie na działanie różnego rodzaju energii. Jakie mogą być negatywne konsekwencje właśnie takiego oddziaływania poprzez bioenergoterapię, czy poprzez, mam szczególnie na myśli, taką terapię w cudzysłowie, która nazywa się Reiki i stosowaną w stosunku, jakby no, stosowaną na dziecku, które jest nieświadome tego, co się, że tak powiem, z nim dzieje. Dziecku na przykład, które jest upośledzone i, że tak powiem, jest tam zaprowadzone przez matkę, która również nie ma świadomości, na co, że tak powiem, dziecko wskazuje, bo jest przekonana, że na przykład poradni, która jest poradnią państwową, idzie na zajęcia relaksacyjne, na przykład do psychoterapeuty. Czy jakby dziecko poddane takiej terapii, która jest właśnie terapią Reiki, o czym się nie mówi, a jest pod płaszczykiem na przykład zajęć relaksacyjnych, czy mogą u takiego dziecka wystąpić jakieś negatywne konsekwencje?
2: Mogą. Mogą i może być tak, że to są sytuacje, w których potrzeba bardzo konkretnej pomocy, konkretnej interwencji poprzez modlitwę. Mogą być różne, mogą się pojawiać lęki, prawda? Mogą być dodatkowe jakieś, prawda, jakaś negacja siebie, może być po pogłębienie, prawda, w tym, nie wiem, depresji, w czymś. No, to mogą być trudno nawet przewidzieć do końca, aż po objawy chorobowe.
0: Jak rozumiem, intencją pytania Pani Renaty jest to, jak to jest możliwe, że mimo jakby zupełnie innego nastawienia osób, które uczestniczą w takim zdarzeniu, jest możliwe takie oddziaływanie.
2: Ja bym może tutaj, jeszcze zanim zatrzymamy się nad tym, to to ja bym jeszcze chwilę odniósł się do tych sytuacji, w których, prawda, pod jakimś płaszczykiem zaczyna się przemycać różnego rodzaju rzeczy, właśnie typu tak jak rejki czy cokolwiek innego. Czasem są te sytuacje, w których wymaga, właściwie powinno się podejmować jakieś kwestie jakichś, nie wiem, zaskarżeń, procesów sądowych czy jak, bo to są rzeczy karygodne, to są rzeczy, które nie wiem, chyba za bardzo lekceważymy. A one, jeżeli brakuje takich odpowiednich interwencji, to są ludzie, którzy będą szkodzili dużo także innym.
5: Tak, ale dla mnie strasznym jest taka świadomość, że jakby można zrobić krzywdę mimo, znaczy zawsze wydawało mi się, że trzeba jakby dać taką wewnętrzną zgodę na to, otworzyć się, prawda, na działanie tego.
0: Problem polega na tym, że tutaj ta wewnętrzna zgoda jest udzielana, tylko że nieświadomie. Dlaczego? Dlatego, że dlaczego ksiądz mówi o tym, że powinno się ścigać takie rzeczy? Dlatego, że te osoby korzystają z atmosfery zaufania, jaką wywołuje instytucja państwowa, prawda? Za którą powinno stać sprawdzenie metod, których się tam używa, że one są bezpieczne. I teraz w sytuacji takiej, że na tym dziecku dokonywane są czynności i te czynności, to dziecko jest już otwarte na autorytet tej osoby, prawda, bo ta osoba przychodzi do tej osoby po pomoc, to jeszcze w instrumentarium tego typu oddziaływań są różnorodne gesty na przykład, które są gestami na przykład dominacyjnymi, prawda, czyli przebicie się jakby przez taką intymną sferę, jaką ludzie mają, prawda. To są różnorodne gesty, ale tak naprawdę i jeszcze czymś kolejnym jest jakby odwoływanie się do wiedzy, której te osoby nie mają, prawda, czyli jakby budowanie sobie autorytetu tajemnicy.
5: Tak.
0: I to wszystko sprawia, że osoba, która jest poddana tego typu zabiegom, ustawia się w sytuacji podrzędności, co pozwala na jakby ingerencję duchową.
5: Słuchaj, a na przykład, czy dziecko, nie wiem, upośledzone, dziecko autystyczne nie jest chronione w jakiś sposób tym, że jest nieświadome,
2: bardziej,
5: czemu się oddaje?
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą.
5: Jest to straszne.
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą, bo jest bardziej zdane na dobrą i złą wolę tych, w których ręce Pan Bóg dał to dziecko. To jest, proszę też ciągle zwrócić uwagę, to nie jest zagrożone zbawienie tego dziecka. Natomiast jest przez, powiedziałbym, konkretną, nieuczciwą formę działania poddane cierpieniom.
0: Psychicznym.
2: To tak jakby kto inny, prawda, wziął to dziecko i zaczął je maltretować fizycznie.
5: No to po prostu.
2: I też cierpi.
5: To jest pomoc polegająca na, że tak powiem, jeszcze niszczeniu tego dziecka.
2: No tak. I też, prawda, jest tu oddane to dziecko w ręce innych i poddane, prawda, no, tego rodzaju działania.
0: Porażającym elementem tego wszystkiego, ja powiem szczerze, bo ja przyglądam się setkom przypadków, jest to, że szczególnie w tych sferach takich nieuregulowanych przez państwo, no, w dalszym ciągu czekamy na ustawę o psychologii, prawda, o zawodzie psychologa, o tym, o liście terapii, które są skuteczne i bezpieczne, prawda, nie ma czegoś takiego. Są dziesiątki różnorodnych propozycji na rynku, które są w większości po prostu głupotą, błędem. Oparte są na czyichś jakichś doświadczeniach jednostkowych, nie poparte mechanizmem naukowym, aparatem całym i tak dalej. I teraz tego typu ludzie w pewnym momencie, no bo jeśli robią coś, co jest nieskuteczne, no to nie będą znajdowali klientów, prawda?
5: Tak.
0: Ci ludzie wchodzą w rzeczywistości, za którymi stoją moce, za którymi stoją jakieś realne oddziaływania. I te oddziaływania, skoro są nadnaturalne, one muszą być złe. Prawda?
5: Tak.
0: I to jest coś porażającego, jeśli państwo autoryzuje
5: tak.
0: inicjacyjną metodę, jaką jest reiki.
5: No tak. I wiele innych.
0: Ale mówię o tych właśnie...
2: To jest masa rzeczy takich, które wymagałyby dzisiaj bardzo, bardzo poważnych takich refleksji. I tam, gdzie się wprowadza w te różne formy walki, prawda, wschodnich, gdzie nie jest to tylko kwestia, prawda,
0: ćwiczeń fizycznych,
2: ale gdzieś za tym idzie ideologia, gdzie za tym idą konkretne inicjacje.
5: No ale to jest okropne. Jak się bronić w takim razie przed tym? No,
0: wiedzą.
5: No tak. No dobrze, ja na przykład też sama doświadczałam kilka razy takiej sytuacji. Byłam poddana tam zwykłym właśnie zabiegom rehabilitacyjnym, gdzie się zorientowałam, że ktoś zaczyna wprowadzać jakieś różne rzeczy. Ale kiedy idę na przykład z dzieckiem, prawda? I dziecko moje jest poddawane tam różnego rodzaju, chociażby rehabilitacji, gdzie są wplecione różne techniki jakieś energetyczne w to. No i cóż wtedy robić? Cały czas należałoby się modlić chyba.
2: Nie, trzeba przerwać takie rzeczy. Trzeba interweniować
5: Rozpoznam.
2: Słucham?
5: Tak? A jeżeli rozpoznam? A jeżeli nie rozpoznam?
2: Trzeba pytać o takie rzeczy.
0: Co? Tak. To jest straszna niestety konstatacja, prawda?
2: Ataki zła, czy ataki złego są w różnych miejscach i są, powiedziałbym, on nie odpuści.
0: Tak, ale jak świadczy o tym historia jednego z naszych wcześniejszych rozmówców, to ta wiedza, bo dla mnie jego świadectwo było czymś zupełnie, znaczy takim bardzo, bardzo optymistycznym, bo okazuje się, że zwykła informacja, prawda, której on wcześniej nie miał i nagle ją dostał, powoduje zmianę kompletnie w stosunku do na przykład bioenergoterapeuty, jak w jego przypadku było, prawda?
2: Tak.
0: Że są wszystkie te mechanizmy maskujące, prawda, że to wierząca osoba, praktykująca i tak dalej, i tak dalej. I nagle ten ktoś, a to był pan Krzysztof chyba, nagle mówi, że on dostaje informację, że to jest coś złego i natychmiast z tej sytuacji wychodzi, prawda? Czyli, że zwykłe, proste informowanie, prawda, jest ludziom pomocne. No po prostu trzeba mówić. Jeśli są sytuacje takie właśnie, że jest ewidentna manipulacja, to znaczy obietnica jest zupełnie inna, rehabilitacja, a spełnienie jest kompletnie inne, czyli metoda inicjacyjna, no to trzeba te sprawy drążyć, trzeba chodzić do przełożonych, trzeba, ja nie wiem, czy w tej chwili da się jeszcze prokuratura czymś takim zainteresować, ale trzeba wytwarzać presję społeczną.
2: Tak, trzeba interweniować, trzeba mówić o tym. Dla mnie między innymi te audycje są z tego powodu ważne, że poza tutaj rozmowami, które my prowadzimy, każda taka rozmowa jest świadectwem dla innych. Świadectwem dla wielu osób takich, z którymi ja rozmawiam i one jakby trwają w takim uporze, że no ale przecież w tym nic naprawdę złego nie ma. Dopiero wtedy, kiedy słyszą, jak ktoś inny mówi, to robiłem, tak, takie poniosłem konsekwencje, to dopiero to zaczyna być takim czymś poruszającym, czymś zatrzymującym, pobudzającym do myślenia, czy jakby dotykającym podobnych doświadczeń w jego życiu.
0: I kolejny taki dzięki serdeczne.
5: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. I kolejny taki sygnał nadziei. Dziś zadzwoniła do mnie pani z kuratorium, do której zwróciła się dyrektorka jednej ze szkół, gdzie właśnie są próby werbunku do jednej z sekt. W podstawówce dzieci uczestniczyły w nie wiem, czy można o tym powiedzieć, nabożeństwie, ale w każdym razie w jakiejś rytualnej. Dzieci niby na kursie jakieś tam związane z poznawaniem innych religii. Prawda? Jest wiedza, ta wiedza jest przekazywana, dociera. Teraz będę rozmawiał z gronem pedagogicznym i być może takich sytuacji uda się w przyszłości uniknąć. I ci nauczyciele będą w stanie przekazać dzieciom, rodzicom jakąś wiedzę, która pozwoli unikać tego typu sytuacji. No nie ma innej drogi, jak proste powtarzanie i budowanie świadomości. Nie ma innej drogi.
2: No właśnie, ostatnio też docierały do mnie informacje, nie wiem, czy będę w stanie odtworzyć do końca, ale takich przygotowań, które podejmuje się w niektórych szkołach, nie pamiętam, jak to było określone, czy... No niestety nie odtworzę. Gdzie w programie tym programie zaczęły pojawiać się pewne ćwiczenia, pewne formy ćwiczenia, takie niby poszerzające, utwierdzające na większe tam umiejętność zapamiętywania. To były takie szkolenia dla nauczycieli po to, żeby to przenosić potem i tak prowadzić nauczanie.

0: terapeutów. No i na domiar złego w latach 90. pod koniec trafiłam na kurs Reiki. Na szczęście tylko jeden stopień, byłam poddana inicjacji. To, co się ze mną działo, to w ogóle trudno sobie w ogóle wyobrazić. I ja trafiłam dzięki pomocy dobrych ludzi do księdza Szymborskiego na Żoliborz. Uczestniczyłam w mszach, które tam również odbywają się właśnie w środy. Z tym, że ja mam w ogóle problemy właśnie ze skupieniem uwagi w trakcie modlitwy. Właściwie każdy człowiek, który idzie do kościoła, się modli. To przynajmniej ja tak uważam, że na pewno uzyskuję jakieś pocieszenie, jakąś ulgę, pomoc, ciepło. A dla mnie każde uczestniczenie mszy to jest walka. Walka, żebym nie zemdlała. Walka, żebym dotrwała do końca. I po modlitwach indywidualnych u księdza Szymborskiego na Żoliborzu, ja tam chodziłam przez 1,5 roku. Dostałam modlitwy opracowane przez naszego Ojca Świętego do domu i niestety w domu nie mogłam ich odprawiać. Po prostu ja się czułam tak fatalnie, tak źle. I teraz po prostu po każdym egzorcyzmie też czułam się bardzo źle i przerwałam. Już jest w tej chwili 8 miesięcy, jak ja do księdza nie chodzę i mam już bardzo duże problemy w ogóle z chodzeniem do kościoła. I teraz w czasie Adwentu postanowiłam, że codziennie będę zmawiała różaniec za osoby bliskie, osoby potrzebujące pomocy. I tak właściwie 2 dni mi się to udało. Natomiast 3 wieczoru zaczęłam się w trakcie tych modlitw czuć tak źle, że byłam pewna, że ja zejdę z tego świata. Przerwałam modlitwę, poszłam do sypialni, zostawiłam na stole różaniec i w momencie, kiedy wróciłam rano do pokoju, ten różaniec był rozerwany. To znaczy rozłączony. Mimo, że miał te ogniwka zamknięte, ma je nadal, bo ja go nie połączyłam. I wiem, że potrzebuję bardzo znów pomocy księdza Jana, znaczy znów, po prostu ciągle. A tak się strasznie boję, że nie mam odwagi. I dlatego chciałam prosić o modlitwę, o pomoc. Żebym przestała się tak panicznie bać, żebym mogła wrócić.
1: Dobrze było, żeby pani poprosiła kogoś o taką pomoc, takie towarzyszenie. To znaczy, żeby ktoś razem z panią chodził na modlitwę.
0: Znaczy, do tej pory dotychczas to mój mąż uczestniczył. I właściwie on cały czas w tym moim cierpieniu trwa przy mnie, jest ze mną cały czas, bo ja zachorowałam po 3 latach małżeństwa, kiedy moja córeczka miała 3 latka i właściwie mam wspaniałego męża, ja cały czas towarzyszy mi w tej chorobie i uczestniczył ze mną i w tych mszach, i w domu, ale ja widzę, że ja się tak boję, że ja uciekam od tego. A on chyba nie jest na tyle silny, na tyle mocno związany, żeby po prostu, zresztą trudno powiedzieć, żeby na kimś wymóc modlitwę, prawda? To jest z potrzeby serca.
1: Tak, to prawda, że to jest z potrzeby serca, ale są sytuacje, w których to nie bardzo są decyzje pani, tylko są to decyzje tego złego ducha, który paraliżuje wolność, który paraliżuje takie, prawda, te zewnętrzne zachowania. I dlatego są to momenty, w których potrzeba towarzyszenia innych, które potrzeba kogoś, kto pomoże, kto pociągnie, pomimo tego, że w tym momencie będę mówić nie chcę. Bo to nie bardzo już jest wtedy to nie chcę, które jest tym pani nie chce. No bo pani chce.
0: Rozumiem, bo u mnie jest większy ten lęk właściwie przed tym, że będzie źle, aniżeli radość z tego, że jest dobrze, bo ja już byłam na takim etapie, że w momencie, kiedy wchodziłam do kościoła, to klękałam przed obrazem Jezusa Miłosiernego i mówiłam, błagam Cię, pomóż mi, ja tą godzinę chcę wytrwać. I po mszy, kiedy wytrwałam, kiedy przystąpiłam do Eucharystii, szłam i dziękowałam. I właściwie ja się tak źle czuję do momentu przyjęcia sakramentu. W momencie, kiedy już przyjmę komunię, to jest ogromna radość, ale ta siła

0: tego cierpienia jest silniejsza chyba od tej radości.
1: Proszę mi powiedzieć tak, czy ksiądz Jan podejmował modlitwę czy egzorcyzm tylko wobec pani, czy to było w takiej większej grupie osób?
0: Tylko wobec mnie, tylko, bo ja uczestniczyłam w kościele, a później chodziłam na spotkania indywidualne. No i tak jak mówię...
1: No bo to bardzo ważne, żeby to było indywidualne wtedy,
0: tak, z tym, że
1: w takiej
0: właśnie,
1: sytuacji.
0: Z tym, że ja po spotkaniach z księdzem Janem miałam tak koszmarne objawy złego samopoczucia. Ja dosłownie czułam, że ja umieram. Ja się robiłam blada. W ogóle rodzina, znajomi, jak ten atak mnie łapał... przy kimś, to byli przerażeni.
1: Rozumiem. W rozmowie z jedną z, jedną z osób, które doświadczały, powiedzmy, czegoś podobnego do pani, w pewnym momencie mówiłem, wiesz, ty pod pewnym względem jesteś w wyjątkowo szczęśliwej sytuacji. Bo dla ciebie nie ma innego wyboru, jak tylko świętość. Świętość, która wyraża się w tym, że jednoznacznie i bezkompromisowo wybiera się Jezusa. Że naprawdę chce się iść za Nim, niezależnie od konsekwencji, jakie to by za sobą pociągało. Ja po prostu chcę, Jezu, należeć do ciebie. Więc żebym miała tu umierać w tym momencie, chcę należeć do ciebie. Żebym miała na tej mszy świętej umrzeć, to chcę ciebie przyjąć i chcę być zjednoczona z tobą. Wolę umrzeć z tobą, niż żyć bez ciebie. I to są tego rodzaju, powiedziałbym, tego rodzaju momenty, które no, właściwie jakby nie ma wyboru. Tu inna rzeczywistość to jest ciągle, coś ciągła udręka. Jakby są jakby tak ewidentnie pokazane, że jedyną dla nas drogą jest Chrystus. Że On jest dla nas jedyną szansą, że tylko taki wybór i to taki bezkompromisowy, taki jednoznaczny. To już jakby się człowiek nie da naciągnąć na coś innego. Bo widzi, że tylko On i tylko On jest tutaj szansą. On i tylko On jest jedyną nadzieją. Że nie ma gdzie szukać czegoś innego, że nie ma co nawet jakby zwalniać w takim zwracaniu się ku Niemu, czy odwlekać to zwracanie się ku Niemu, bo naprawdę tylko On jest życiem.
0: Znaczy ja to rozumiem, tylko że mój problem, moje lęki 30 lat temu to się zaczęły właśnie od lęków przed śmiercią, przed umieraniem. I logiczne jest, że jak człowiek się rodzi, prawda, to później odchodzi. A dla mnie jest, ja mam, nie wiem, ja mam to chyba w psychice jakoś zaburzone.
1: No raczej nie w psychice. Tylko w takim tym wymiarze, tym duchowym. Ale jeszcze na jeden moment bym zwrócił uwagę,
0: tak,
1: że nawet w takich sytuacjach, kiedy przychodzą te lęki, można odwoływać się w takiej tym najgłębszej w tej warstwie tego naszego ja do Chrystusa, prosząc Go o to, żeby On ten lęk odsunął, albo żeby On związał siłę tego kogoś, kto dręczy w tej chwili. I Pani ma taką możliwość. Tam gdzieś najbardziej w głębi w siebie, bo on tam nie ma przystępu. Tam ma możliwość Pani zwracania się dalej do Jezusa i odwoływania się do Niego.
0: Znaczy ja w ten sposób tylko jeszcze chyba trwam. Bo naprawdę ja miałam i okresy silnej depresji i myśli samobójcze, z tym, że ciągle jest we mnie ta niesamowita wiara. Bo w momencie, kiedy było tak naprawdę bardzo źle i mnie pogotowie zawierało i w szpitalu już zdawało się, że ja odchodzę, to zawsze byłam z księdzem i ja wiem, że ja mam bardzo silną więź z Jezusem ze względu na to, że w momencie, kiedy było bardzo źle i leżałam na łóżku szpitalnym, osamotniona w sali parę godzin, jak mi karetka przywiozła i tak bardzo prosiłam o księdza, to dosłownie po paru minutach się otworzyły drzwi i przyszedł do mnie ksiądz, więc ja wiem, że ja mam bardzo dużo łaski od Boga, ale nie wiem, tak trudno mi do końca zaufać, uwierzyć. Nie wiem, znaczy tak bardzo się trzymam tego życia. Chciałabym się trzymać.
2: Dzięki serdeczne za ten telefon.
0: Ja również dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
0: Dziękuję.
2: Witamy Pani Barbaru.
3: Szczęść Boże. Ja mam pytanie do księdza Andrzeja. Jak odróżnić, czy mamy do czynienia z opętaniem, czy z dręczeniem? I czy człowiek, który jest opętany, może przyjmować komunię świętą? No tutaj może jeszcze dodam, że chodzi o osobę, u której jest stwierdzona schizofrenia. Natomiast no, ewidentnie widać działanie jakichś sił. Jak w takim przypadku, jak można pomóc takiej osobie?
1: A dlaczego pani twierdzi, czy na jakiej podstawie pani twierdzi, że ewidentnie widać działanie
3: sił? To znaczy, widać działanie sił. Widać po tym, co się z tą osobą dzieje. To są takie napady agresji, strasznych wrzasków. Ona po prostu nie jest sobą. Krzyczy różnymi głosami.
1: Bo jeszcze te objawy nie są takimi jednoznacznie określającymi, że jest to sytuacja uzależnienia od swego ducha. To jeszcze mogą być ciągle objawy chorobowe.
3: Tak, ale bardzo długie leczenie nie przynosi żadnych efektów i to zaczyna się takimi silnymi napadami lęku, niepokoju.
1: Nie, to także są objawy, to także mogą być objawy chorobowe.
3: Tak, ja wiem.
1: I często przy schorzeniach psychicznych trzeba właściwie mówić o tym, że to leczenie jest łagodzeniem skutków. Leczenie bardziej jest leczeniem, które pomaga w funkcjonowaniu człowieka na co dzień, czy ułatwianiu mu tego funkcjonowania na co dzień, niż że pewnego dnia, prawda, ta choroba ustępuje, była choroba, nie ma choroby.
3: Tak, z tym, że takie właśnie te objawy, o których mówiłam, one nasilają się w nocy. One tylko i wyłącznie właściwie w nocy.
1: To się dzieje w nocy, kiedy
3: jest podejmowana modlitwa za tą osobę, ta agresja, prawda, tej
1: to znaczy,
3: osoby
1: tak,
3: w kierunku tej, która
1: gdyby,
3: się modli, jest jeszcze
1: gdyby
3: większy.
1: Modlitwa była podejmowana, powiedziałbym, w domu X, a ona w domu Y reaguje w sposób...
3: Nie, bezpośrednio przy tej osobie.
1: A to zawsze mogą być właśnie te reakcje takie o charakterze właśnie takim psychicznym.
3: Ale proszę księdza, ona nie wie, że modlitwa jest podejmowana, bo modlitwa jest podejmowana taka cicha, myślna. Ona o tym nie wie.
1: A agresja
3: w tym momencie nasila się.
1: A to może być sygnał, prawda, taki świadczący o tym, że tutaj jest jakieś działanie.
3: Ale czy mamy do czynienia z dręczeniem, bo z drugiej strony osoba ta poświęciła swoje życie Bogu?
1: To opętana osoba to jest osoba, która poświęciła swoje życie diabłu. Nie można jednocześnie poświęcić swojego życia Bogu i poświęcić swojego życia diabłu.
3: Aha, czyli tutaj
1: albo
3: do czynienia z dręczeniem, tak?
1: Ja bym jeszcze rozważał ciągle tę sprawę, czym było to poświęcenie życia Bogu, a czy tam nie ma gdzieś właśnie czegoś, co było poświęceniem życia diabłu. Bo objawy, o których pani tutaj mówi, tego rozpoznawania modlitwy, która gdzie indziej ma miejsce obok, a nie ma
3: nie ma
1: bezpośredniego, prawda, takiego kontaktu, to są
3: nie.
1: objawy, które występują w takich sytuacjach, kiedy jest opętanie.
3: Aha. Dobrze, bardzo dziękuję.
1: Proszę bardzo.
3: Szczęść Boże.
2: Strasznie trudne sytuacje. i dla osób, które je przeżywają, i dla otoczenia. A jednocześnie jest tak, że można, szczególnie słuchając takich audycji jak nasza, można szukać wyjaśnień duchowych do spraw, które są kompletnie wytłumaczalne przez zranienia, przez jakąś ucieczkę od rzeczywistości, od życia, przed niezdolność do podjęcia odpowiedzialności za siebie i tak dalej, i tak dalej. I ktoś może szukać
1: wyjaśnień dokładnie
2: duchowych. Tak, tutaj jest potrzebne bardzo, bardzo konkretne rozeznanie. I najlepiej jest prowadzić to w łączności z Kościołem, bo sami jesteśmy tutaj zdani na subiektywizm i emocje. Witam Pani Ireno.
4: Dobry wieczór, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
4: Ja chciałam zapytać tylko bardzo króciutko, czy cokolwiek można zrobić, jeżeli takie zabiegi, bioterapia, różne inne działanie były stosowane wobec osoby, która już nie żyje i ona już nic nie może zrobić, bo nie żyje.
2: A za jej życia była...
4: Tak, były stosowane tego typu terapie i to pod koniec życia bardzo intensywnie, bo ten ktoś umierał na raka. I to było robione w dobrej woli.
1: Nie ma potrzeby.
4: Czyli taka osoba jakby jest bezpieczna.
1: To znaczy, te dręczenia są dręczeniami ciągle w wymiarze tym naszej, tutaj naszej
2: doczesności.
1: Naszej
2: tak.
1: doczesności.
2: Nic ze zbawieniem.
1: Właśnie. Więc jeżeli pomimo tego ta osoba dalej trwała jakoś przy Panu Bogu i jakoś tam jemu oddawała prawda, swoje życie.
4: To było bardzo problematyczne, bo tam po prostu było tak, że to był ktoś, kto był całe życie poza Kościołem. Właściwie i to były ostatnie tygodnie przed śmiercią, kiedy przy dużej pomocy rodziny ten ktoś się po prostu zwrócił odpowiedź, a komunię przyjął dwa razy.
1: Komunię spowiedź na komunię chorych. Święta.
4: Tak, po 50 czy 60 latach bycia zupełnie poza.
1: To znaczy trzeba mieć, że tak powiem, nadzieję, że jest na drodze zbawienia i potrzebna jest tu normalna modlitwa, tak jak ze wszystkich zmarłych.
4: Rozumiem.
1: Wszystkie z odpustami, prawda, z mszami zamawianymi, czy gregorianką, prawda. Tylko to potrzebne, nic więcej.
4: Dziękuję bardzo, że obecnie ksiądz Andrzej gościł z Panem Bogiem.
2: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Witamy Pani Iwona.
5: Cześć Boże.
2: Cześć Boże.
5: Ja mam jedno takie pytanie, ponieważ pierwszy raz wysłucham tej audycji i jestem przerażona. Naprawdę, nie na żarty. Mam 28 lat, chodziłam na religię, jestem wybierzmowana. Chodzę do kościoła tak jak pewnie wszyscy inni. Ja w ogóle w życiu nie słyszałam o jakimś reiki, o jakichś czarnych magiach.
1: Bogu niech będą dzięki.
2: No ale to jest stan normalny.
5: Tak, ale to mnie też zastanawia na tym, że jak będąc w takim normalnym stanie błogiej nieświadomości, człowiek może się przed tym wszystkim uchronić. Ja czytam horoskopy dla zabawy. Nie wiem, powiem, że nie byłam nawet raz u wróżki z ciekawości, no ale ja na przykład w życiu nie podejrzewałam, że mi grozi coś przez taką wizytę.
1: A jak, że tak powiem, słucham przykazań Bożych i Słowo Boże mi mówi, że wróżby, korzystanie ze wróżb to jest coś niewłaściwego, to...
2: Stary Testament bardzo często na ten temat.
5: No pewnie tak, wiem, że są takie zapisy, ale w ogóle muszę przyznać, że ubolewam nad tym, że przechodząc przez taką podstawową edukację w kościele mogę stwierdzić na koniec, że nie znam Pisma Świętego dokładnie.
2: No ale jakie to wyzwanie jest?
5: No jest wielkie, ale prawdopodobnie...
2: Tyle ciekawych ksiąg tam jest, naprawdę. Jeden rozdział dziennie.
5: To ja w takim razie, to ja proszę o taką poradę. Czy wszystkie odpowiedzi, nie wiem, znajdę w Biblii? Czy nie wiem, jakąś listę literatury chrześcijańskiej, która da mi przestrogi przed tego typu sytuacjami, o których przed chwileczką słyszeliśmy?
1: To znaczy w ogóle to trzeba trochę inaczej ustawiać sprawę. żeby na całe nasze chrześcijaństwo nie było takim lękowym chrześcijaństwem i chrześcijaństwem, które...
2: To jest audycja bardzo specjalistyczna.
1: Które takim chrześcijaństwem, w którym będziemy patrzyli, czego co ja jeszcze nie mogę robić, żeby tam w czymś nie zaszkodziło, tylko potrzeba takiej zwyczajnej drogi budowania jedności i więzi z Jezusem Chrystusem. Podążania coraz wierniej Jego drogą. Wsłuchiwania się coraz wyraźniej w Jego słowo. I to jest ważne. Tą drogą trzeba iść. I wtedy wszystkie inne zagrożenia prysną, prawda, tym samym. Bo im bardziej będę zakorzeniony w Jezusie Chrystusie, tym nic mnie jest w stanie zagrozić.
2: Nie koncentrować się na ciemności.
1: Na zagrożeniach.
2: Tak, tylko, po prostu wzmacniać światło. No to jest metoda.
1: A myślę, że to, co by można było proponować na dziś, na teraz, to właśnie ten korzystanie gdzieś z jakichś tam propozycji tej pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Tak. Zaczynając od ewangelizacji, nie wiem, albo prawda katechezy, które wprowadzają na drogę w neokatechumenacie, albo tam, prawda, Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, kurs Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, czy pierwszy stopień oazy. No tutaj takie sypie, prawda, te, które mi są akurat pod ręką i znane mi formy ewangelizacji.
2: Trzeba przerobić tę emocję, którą dziś pani ma w sobie na aktywność i szukać wspólnoty i pogłębiać więzy.
1: Ale na budowanie wiary.
2: Tak. Tak?
5: Mogę jeszcze ostatnie pytanie zadać?
2: Tak, ostatnie.
5: Bo wokół tego wszystkiego jest jeszcze taka, budzi się we mnie wewnętrznie taka sprzeczność, że nie wiem, człowiek nie może czynić cudów, człowiek nie może leczyć, że jak leczyć tylko przez złego ducha. A nie wiem, takie uzdrowienia typu ojciec Pio.
1: Rzeczywiście to też nie ojciec Pio. I człowiek rzeczywiście nie może, może tylko Jezus Chrystus.
2: I ojciec Pio to podkreśla, ojciec Pio to podkreśla.
1: To nie
5: ja wiem, ale chodzi mi o to, że jak Chrystus działał rękoma, czy po prostu za wezwaniem ojca Pio, to czy podobne sytuacje się nie mogą zdarzyć w dzisiejszym życiu?
1: Tak,
5: jak można odróżnić, kto działa przez kogo?
2: Wspólnota Kościoła, zakorzenienie we wspólnocie Kościoła.
1: To pewnie pytanie, do które zdaje się, że też trzeba będzie odłożyć na następną audycję i zapraszamy w takim razie za miesiąc, prawda? Tak. Ale bardzo proszę wrócić z telefonem i podejmiemy to jeszcze raz.
2: Ale musimy jeszcze panu Piotrowi dać szansę. Wszystkiego dobrego. Pani Piotrze, krótkie pytanie.
6: Czy ja w sumie nie tyle z pytaniem, bardziej dzwonię ze świadectwem. Chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza, że to w odpowiedzi jakby na to, co wspomniała pani mówiąca o tym, że jej dziecko skierowało na terapię do ośrodka, gdzie było reiki, to ja mogę powiedzieć, że w Warszawie, w szpitalu na Solcu, który jest całym szpitalem, osobę starszą po wypadku skierowano w ramach kontynuacji terapii na akupunkturę, co jest w ogóle też jakąś, o ile wiem, praktyką wschodnią, która nie ma żadnych udokumentowanych podstaw.
2: To też jest rzecz na następną audycję. Bo tutaj jest kwestia już pewnych rozważań i akupunktura w placówkach medycyny zachodniej nie musi być rzeczywistością ideologiczną. Chociaż prawdopodobnie za nią nie stoi żaden mechanizm realnie oddziałujący na człowieka. Jest to mechanizm placebo, ale on działa. I są badania naukowe nad tą rzeczywistością, badania powtarzalne jakieś są.
6: Czyli to nie jest tak, że akupunktura...
2: Z definicji jest rzeczą złą? Nie, tak nie jest.
6: Aha, bo właśnie zastanawiałem się, jak to może być właśnie, że w państwowych zakładach się proponuje takie rzeczy, albo że psycholog szkolny wysyła kogoś na jogę jako formę terapii. Bo
2: Panie Piotrze, prosimy o telefon za miesiąc my nie jesteśmy w pierwszym.
1: Sprawdzimy i podamy to wtedy.
2: Ostatnie poniedziałki miesiąca, bo ten jest wyjątkowy. Drodzy Państwo, zapraszam teraz serdecznie wszystkich do modlitwy z Panem Bogiem, Panie Piotrze. Za Hannę, za Krzysztofa, za Robertę, za Renatę, za Annę, za drugą panią Annę, za Macieja i Antoniego, za Pawła, za Hannę, za Kasię, za Ewę, za Katarzynę, za córkę i syna Ireny, za Joannę, za Renatę, za Annę, za Barbarę, za Irenę, za Iwonę i za Piotra. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
1: Panie Boże, zanurzamy te wszystkie osoby w Twoim miłosierdziu. Ukryj, Panie, je w swoich ranach. W Twoich ranach niech one znajdą uzdrowienie. W Twoich ranach niech znajdą ukojenie. Panie, tylko Ty jesteś Zbawicielem. Tylko Ty nas wyprowadzasz z różnych ciemnych rzeczywistości. Tylko Ty, Panie.
2: Ojcze nasz,
1: któryś jest z niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw od złego. Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był ksiądz Andrzej Grewkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: co zmieniło wszystko. Mało tego, że go zaprosiliśmy, to posadziliśmy go na tronie królewskim. Znaczy, umieściliśmy go w centrum naszego życia. Jako rodzina. Ja, żona i córka. Bo jesteśmy taką małą rodziną. Taką trzyosobową. Więc zaprosiliśmy go i także powiedzieliśmy mu, żeby on kierował naszym życiem. Podziękowaliśmy mu za wszystko, co on dla nas przygotował. Ale wiem, że ten jednorazowy akt był zaproszeniem do tego, żeby go ponawiać każdego dnia. Potem każdy z nas ponowił ten akt osobiście w relacji do Pana Boga, do Pana Jezusa, ogłaszając go Panem i Zbawicielem dla siebie. I wiem, że to jest doświadczenie, to pokazało i pokazuje, że to jest zaproszenie do tego, żeby to podejmować, ponawiać każdego dnia. Modlitwa jest czymś takim, co właśnie jest takim ponowieniem tego aktu.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: No tak, ja to mówiłem o swoim życiu właśnie. Przede wszystkim o swoim życiu, ale też przez tyle lat zdążyłem poznać innych ludzi i mnóstwo innych ciekawych historii. I po prostu jedno jest pewne dla mnie. Jedno jest pewne, że dla Boga nie ma straconych pozycji, straconych ludzi. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Zdumiewające. A jednak nie ma. Po prostu sytuacji bez wyjścia. Do ostatniej chwili człowiek żyjąc ma szansę, żeby go zawołać, żeby się nawrócić. No, wystarczy popatrzeć na Golgotę, prawda, jednego z tych trzech tam ukrzyżowanych. Wiemy, o kim mówię. Mówię o Łotrze. Oczywiście w środku był Bóg. Bóg człowiek, który umierał. Więc powiedzmy, że na jednego z tych dwóch, którzy byli ukrzyżowani razem z nim. O tak. Tak to nazwijmy. Od zawsze, to znaczy od urodzenia. Jak pamiętam, urodziłem się w rodzinie katolickiej, więc modlitwa była czymś oczywistym. Modlitwa Kościół. Więc Bóg był obecny od początku w moim życiu. No i to jest łaska. Wiem, że to jest łaska. Nie każdemu jest to dane. Mnie to było dane, więc z tego się cieszę. I za to mu dziękuję. Również za to. To zmieniło wszystko. Mało tego, że go zaprosiliśmy, to posadziliśmy go na tronie królewskim. Znaczy, umieściliśmy go w centrum naszego życia. Jako rodzina. Ja, żona i córka. Bo jesteśmy taką małą rodziną. Taką trzyosobową. Więc zaprosiliśmy go i także powiedzieliśmy mu, żeby on kierował naszym życiem. Podziękowaliśmy mu za wszystko, co on dla nas przygotował. Ale wiem, że ten jednorazowy akt był zaproszeniem do tego, żeby go ponawiać każdego dnia. Potem każdy z nas ponowił ten akt osobiście w relacji do Pana Boga, do Pana Jezusa, ogłaszając go Panem i Zbawicielem dla siebie. I wiem, że to jest doświadczenie, to pokazało i pokazuje, że to jest zaproszenie do tego, żeby to podejmować, ponawiać każdego dnia. Modlitwa jest czymś takim, co właśnie jest takim ponowieniem tego aktu. No bo ta walka duchowa, uśmiechnąłem się, bo to są takie, no może wielkie słowa, ale to są po prostu fakty, więc nazywajmy rzeczy po imieniu. Walka duchowa jest rzeczywistością, to jest codzienności mojej, naszej, rodzinnej, każdego z nas, Pana. Nawet jeśli ktoś sobie z tego sprawy nie zdaje, to tak jest. Jeśli nie walczy, to znaczy, że już przegrał. Jeśli walczy, to znaczy, że coś się dzieje, że walczy o coś. Coś ważnego, bo nie walczy się o byle co, prawda? Nie podejmuje się walki z wrogiem o byle co. Tylko o coś ważnego. O życie. O życie. Pyta pan, po co to zrobiliśmy? Właśnie po to, żeby tę walkę wygrać. To znaczy, żeby wygrać ją z nim, bo samemu sam nie jestem w stanie nic ze swoim życiem zrobić w takim sensie uczynienia je lepszym, jak ja to rozumiem, jak to rozumiem po chrześcijańsku. To znaczy, nie jestem w stanie się poprawić, nie jestem w stanie wyeliminować swoich wad. Nie jestem w stanie być kimś lepszym. Te bzdury o samodoskonaleniu, o jakimś takim... To są właśnie rzeczy takie złudzenia. Złudzenia, które... A złudzenia są... Są groźne po prostu. Groźne. Fatamorgany. Można się nabrać, idąc w kierunku, w którym tam coś widzimy, że coś majaczy. Nagle się okazuje, że to pustka. Więc po co to zrobiliśmy? Po to właśnie, żeby wygrać. Żeby jako trójka spotkać się tam po drugiej stronie. Ponieważ tak naprawdę on prowadzi tę walkę. Znaczy, on ją już wygrał. Ale w życiu każdego z nas, każdego z naszej rodziny, każdego człowieka walczącego, mówię, takiego, który podejmuje tę walkę, to znaczy, że jest świadom tego, że w rzeczywistości duchowej coś się dzieje, że ona jest dynamiczna, że zdarzenia, które nas spotykają, są wyzwaniem. W sercu każdego człowieka to ta walka się odbywa, ale człowiek sam nie jest w stanie tego wygrać, tylko z nim. Tylko z nim, bo on już zwyciężył. On już zwyciężył przez swoją krew przelaną na krzyżu. Więc zrobiliśmy to po to, ten akt zawierzenia, oddania mu swojego życia, żeby to zwycięstwo mogło się kiedyś dokonać. Wie pan, ja na moją wiarę, znaczy na moje swego rodzaju mój powrót do, jak to mówi Apokalipsa, nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Powrót taki do pierwotnej miłości. Mam ci za złe, że odwróciłeś się od pierwotnej miłości. Ja tak mówię ciągle ogólnikami, ale gdyby tak powiedzieć konkretnie o moim życiu, to po prostu miałem taki moment, kiedy właśnie na tym tronie usiadłem sam, na tym tronie mojego życia. Rozsiadłem się i powiedziałem, że teraz to będę realizował swoje własne pomysły. Teraz ja muszę doświadczyć życia w całej pełni, muszę być człowiekiem w pełni. Mam takie plany, takie pomysły, chcę być. I to był taki moment odejścia od Boga. Znaczy, jeśli ja siadam na tronie, jeśli ja zajmuję pierwsze miejsce w swoim życiu, no to już jest bałwochwalstwo. Znaczy, czczę samego siebie. W tym sensie jest to bałwochwalstwo, czyli podstawowy grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Jeśli cokolwiek jest dla mnie ważniejsze od Boga, cokolwiek jest w stanie mnie od Niego odciągnąć, od Jego planów, od oddawania Mu chwały, czci, podążania Jego drogą, cokolwiek, cukierek, bomba atomowa, to On przestaje królować i ja wtedy, no i wtedy, prawda, wchodzę w grzech, już choćby poprzez to, że grzeszę przeciwko pierwszemu przykazaniu. Ja jestem Pan, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Tak brzmi to przykazanie. Więc miałem w życiu taki okres odejścia od Boga, po prostu układania życia po swojemu. To miało miejsce na studiach. Potem poznałem moją żonę, która też jest osobą wierzącą, pochodzi z katolickiego domu, wzięliśmy ślub. Urodziło się dziecko, no to funkcjonowaliśmy jako rodzina katolicka. Szliśmy w niedzielę do kościoła, potem do supermarketu często. Tak, także to było już takie dziewiąte przykazanie, może... przepraszam, nie dziewiąte, tylko 9 przykazań zamiast 10, prawda? Znowu, że pamiętaj, jakbyś Dzień Święty święcił, to przykazanie w pewnym momencie nagle nie obowiązywało. Tak, bo... tak to wyglądało. Między innymi, powiedzmy, ale też wiele rzeczy w naszym życiu wyglądało nie tak, jakbyśmy chcieli. wkradł się lęk przed tym, jak wychować dziecko, jak... No różnych rzeczy się boimy, prawda? Wkradły się jakieś, jak to w małżeństwie bywa, problemy z porozumieniem się. Na pewno z mojej strony to był egoizm. Zresztą ten egoizm to ciągle jest ta siła, która z którą ciągle trzeba toczyć potyczki i walkę. Ciągle myślałem o sobie, prawda, w tym wszystkim małżeństwie jakoś myślę, że na pewno z mojej strony brakowało dialogu. Raczej byłem skłonny mówić, że no dobrze, ja będę dobry dla mojej żony, jeżeli ona będzie dla mnie dobra, tak? Że na coś się umawialiśmy przecież, tak? No to skoro się umawialiśmy, to dlaczego tego nie przestrzegasz? Takie postawy. I w pewnym momencie wracam, chcę do... Tak pokrótce dojść do tego faktu, o którym już wcześniej tutaj pan wspomniał. Otóż poszliśmy... Ktoś nam poradził, żebyśmy poszli na rozmowę do pewnego kapłana. Myśleliśmy też o jakimś szukaniu pomocy psychologów. Prawda? Ale właśnie poszliśmy do pewnego księdza. Powiedzieliśmy, że mamy... No, chcemy porozmawiać o życiu, o tym, jak sobie radzić. Jak... I on po 3 dniach do nas przyjechał. Postawił na środku pokoju krzesło i powiedział, żebyśmy tam zaprosili, właśnie posadzili tam Jezusa. Tak to się odbyło. A to był ten rok, kiedy ja... Ponieważ ja dojeżdżałem do... Nadal ta trasa Łódź-Warszawa jest taką trasą, którą często przemierzam. Wtedy dojeżdżałem do serialu. On dosyć często. I miałem takie radio, które wyszukiwało tam jakieś stacji. No i trafiłem na przed Warszawą tam na jakąś tam stację, prawda, który nagle usłyszałem kanony z TZ, które... To było właśnie Radio Józef. A te kanony z TZ, to kiedyś za moich czasów, jak kiedyś byłem Łazowiczem, to była taki rarytas, to piękne śpiewy. Trudno było bardzo zdobyć nuty, gdzieś tam mi się udało kiedyś, nie wiem skąd. To zdobyć w ogóle... Podróż do TZ to było jakieś marzenie, to w ogóle nie, trudne do... Gdzieś tam w sferze w ogóle takich nieosiągalnych rzeczy. Zacząłem słuchać dalej tego radia. Takie śpiewy, potem były katechezy, treści ewangeliczne. I było tak, że jak się zbliżałem do Warszawy, to już w pewnym momencie już wiedziałem, gdzie szukać tego radia i już je tam włączałem. I to był ten moment, kiedy przypomniał mi się ten cytat właśnie z Apokalipsy o tym, ten cytat, nawróć się i pierwsze czyny podejmij. I o tej pierwotnej miłości, o tym powrocie. Pomyślałem sobie, człowieku, gdzie ty jesteś? Co się z tobą stało? Gdzie jest to, co było kiedyś, że byłeś człowiekiem jakoś bliżej Boga, byłeś... No, coś się we mnie odezwało, takie przypomnienie młodości, ponieważ ja byłem, jak już mówiłem, ja powiedziałem przed chwilą, byłem Łazowiczem, jeździłem w góry, mnóstwo razy miałem też szczęście poznać błogosławionego, sługę Bożego Ojca Blachińskiego, księdza Blachińskiego. Także to był taki moment takiego żaru, który płonął we mnie gdzieś tam i w pewnym momencie jakby przygasł. I nagle sobie przypomniałem, jak właśnie tę pierwotną miłość. Pomogło mi też w tym to, że w tym roku, w którym tak zrobiliśmy, dokonaliśmy tego aktu zaproszenia Pana Boga do naszego życia i ofiarowania mu siebie, swojej rodziny, to pojechaliśmy na taką na dietę oczyszczającą. Szukałem czegoś takiego, żeby pojechać trochę schudnąć, oczyścić organizm. Słyszałem o diecie owocowo-warzywnej, ale nie chciałem jechać na jakieś wczasy, bo to nie w ogóle nie lubiłem nigdy wczasów, leżaki tam jakieś mi się to źle kojarzyło. Jakieś leżaki, baseny, nuda. Ale usłyszałem, że to jest, ktoś organizuje coś takiego w klasztorze. I właśnie pojechaliśmy, mówię, klasztor? O, dobrze, ciekawie, ja się nie boję klasztoru. Dlaczego? Pojechaliśmy do Bomblina, do misjonarzy świętej rodziny. I to był taki czas, 10 dni w ciszy. Bez telewizora, bez radia, bez telefonu, bez prasy, bez tego, co na co dzień zagłusza. I właśnie te refleksje na nowo wróciły. O tej pierwotnej miłości. Pomyślałem sobie, gdzie ty jesteś, chłopie? Co się z tobą dzieje? Gdzie jest modlitwa w twoim życiu? To wszystko się stało dzięki ciszy. Dzięki temu, że dałem szansę. Sobie samemu. Daliśmy szansę. A Pan Bóg mówi w Biblii, na pustynię ją wyprowadzę i będę mówił do jej serca. To jest z Księgi Ozeasza 2,16 chyba. zwraca się do narodu izraelskiego jak do oblubienicy. Relację swoją z człowiekiem, z narodem wybranym, porównuje do relacji małżeńskiej, do miłości małżeńskiej. I naród, który nagle zaczął czcić bożki, Pan Bóg przywołuje w ten sposób. I mówi właśnie tam o pierwotnym i też o tym, że będzie tak, jak kiedyś było na pustyni, że byliśmy tylko my oboje. Byłaś zdana na mnie, ja cię karmiłem, prawda, szedłem, karmiłem, dawałem ci manne przepiórki, dawałem ci, a ty patrzyłaś i szłaś za mną. To jest takie niesamowite, takie na pustynię ją wyprowadzę, będę mówił do jej serca, więc mnie też wyprowadził na pustynię, żeby przemówić do mego serca, bo Pan Bóg mówi tylko w ciszy, więc to jest ten warunek. No tak, ale właśnie, bo zaczęliśmy o Radiu Józef, można mówić tutaj o wielu rzeczach, ale wróćmy do tego tematu. No, to radio, oprócz tych śpiewów, takich czy innych, podawało również pewne treści. Ja w pewnym momencie już znałem ramówkę tego radia i wiedziałem, czego się mogę spodziewać. I to były rzeczy, których pragnąłem po prostu, potrzebowałem tego. To radio mówiło o tym, jak żyć Ewangelią na co dzień po prostu. Tak to wyglądało. Także odpowiadało mi ten sposób, ta forma wypracowana pewnie tam przez lata, prawda? Dlatego tak powiedziałem, że to radio miało, było takim impulsem, jakimś też pewnie jednym z impulsów, który uruchomił jakiś taki zwrot, prawda? Jakiś taki nawrót. Także tak to wyglądało. Tak jak w każdej relacji, ta relacja potrzebuje czasu poświęconego tej osobie właśnie, więc staram się przede wszystkim zaczynać dzień od tego, żeby się do niego zwrócić, żeby go przywitać, żeby go poprosić, żeby był ze mną w tym dniu. Zanim wezmę prysznic, to obmywam się w tej wodzie, która z jego boku wytrysnęła, w tej krwi, w tej rzece życiodajnej się zanurzam. Kiedy mam jakąś trudną sytuację i nie zapomnę o tym, żeby polegać na własnych siłach, bo czasami to tak jest, że czuję się, prawda, no, ja to na pewno załatwię, idę. Czasami nic z tego nie wychodzi, bo... Więc w takich trudnych sytuacjach po prostu też mówię, słuchaj, mam taką sprawę, no pomóż mi, zajmij się tym. A on prosi, zaprasza nas do tego, żeby mu w każdej sprawie mówić, ty się tym zajmij. Jest nawet takie stwierdzenie, Jezu, ty się tym zajmij. Gdzieś widziałem taką modlitwę. No a oprócz tego na pewno kontakt z Słowem Bożym, z Pismem Świętym, z Biblią. No, to jest podstawa. U mnie w tej chwili mogę to powiedzieć z czystym sumieniem. Nie ma dnia bez kontaktu z Biblią. To jest po prostu coś niesamowitego. No to zanurzanie się w tej rzeczywistości owocuje tym. Jest to lektura nieporównywalna z niczym po prostu. Jest to tak, jakbym... Nie mogę tego porównać z żadną, z czymkolwiek w życiu, co mnie, a wiele książek mnie wciągało. Naprawdę do tego stopnia, że czasem traciłem kontakt z rzeczywistością. Zdarzało mi się mieć takie uczucie, jakby powiedzmy takiego stąpania pół metra nad ziemią. Różnego rodzaju literatura, poetyckie rzeczy, czy jakieś tam. No, mniejsza z tym, nie będę teraz o tym mówił, ale Biblia jest wyjątkowa. Po prostu, już wiem dlaczego. Dlatego jest wyjątkowa, bo to jest słowo, bo to jest on sam, wcielony Bóg po prostu. Na początku było słowo było u Boga, Bogiem było słowo. Skoro Biblia mówi, że Bogiem było słowo, to tak jest. Więc to jest słowo żywe, życiodajne, żywe. Pewne mocy. Już sam kontakt, to jest po prostu, no to jest tak, jakbyśmy zażywali lekarstwo. Nawet nie musimy. Idziemy do lekarza. Przecież my się nie musimy na tym znać, na medycynie, na rodzaju chorób, na tym. Wiemy, że gdzieś nas boli, a on mówi, proszę wziąć tę maść. Nie zastanawiamy się, dlaczego, co tam jest. Często się nie zastanawia, tylko bierze. I to jest takie lekarstwo na wszystko, no właściwie. Ciekawe, że jeżeli to jest połączone z modlitwą, ten kontakt z tym słowem, to po prostu ono przychodzi w konkretny bardzo sposób, w bardzo konkretnych sytuacjach. To jest zdumiewające. Także to jest też ten element właśnie podtrzymywania tej relacji. No i Eucharystia, Eucharystia. Ciekawe, że często mam taką nie tyle niechęć, to takie poczucie, że na coś jeszcze muszę zrobić, nie mam czasu, pójść na Eucharystię. I w końcu, no, w różny sposób to się dzieje, że jednak tam idę. I kiedy już tam jestem, to wiem, że na pewno jestem we właściwym miejscu, o właściwym czasie. Że to jest właśnie ten moment, ten czas i to miejsce. Takie mam poczucie. Takiego poczucia bycia we właściwym miejscu i o właściwym czasie, jak będąc na Eucharystii, nie miałem nigdy, nigdzie. Po prostu to jest nieporównywalne z niczym. Mam różne doświadczenia, bo czasem bywa tak, że właśnie nie chcę się, czy mam coś jeszcze do zrobienia, ale przypominam się wtedy coś takiego. Nie zastanawiaj się, po prostu. Po prostu idź, masz być już, a emocje, uczucia, to jest zupełnie co innego. To są jakieś takie fale, które gdzieś tam na wierzchu się przewracają, ale gdzieś tam w głębi, no wiem, coś dobre i jakiego lekarstwa trzeba zażywać? No to jest to najważniejsze lekarstwo, ciało pańskie. To jest no, jego krew, to jest to, co dostajemy w Eucharystii, on sam. Więc mówię, to jest potrzebny czas. Czas na to, żeby z tą ukochaną osobą tę relację podtrzymywać. Nigdy dość czasu na to, żeby z dziewczyną umówić się nad, wiem, Wisłą, czy gdzieś nad jakąkolwiek inną rzeką, albo nie rzeką, czy na piasku, czy gdziekolwiek na betonie. To nie ma żadnego znaczenia. Można usiąść na ławce i siedzieć i razem po prostu patrzeć w jedno miejsce. To jest istota relacji, tak? Być obok tej drugiej osoby. Ale często trzeba wykonać jakiś, no, wysiłek pokonać, prawda? Dokonać pewnych wyborów, żeby właśnie te relacje pięknować, więc to jest dokładnie to samo. Z tym, że tu wiem, znaczy to jest więcej, bo to jest, ja wiem, że ta osoba po drugiej stronie, w niej nie ma żadnego egoizmu, że to jest wcielone, to jest miłość po prostu. Ta miłość powołała mnie do życia, ta miłość przy życiu mnie trzyma, ta miłość mnie przywołuje, to ona mi mówi, odpowiedz mi. Miłość, która za mnie, no, poszła na krzyż, on poszedł na krzyż za mnie. Więc tutaj o tyle trudno to porównać z jakąś ludzką relacją. Nie ma tam żadnego egoizmu, żadnego, nic dla siebie. Aczkolwiek, no, staram się jakoś tutaj to powiedzieć tak, żeby dać pewien obraz, jak to rozumiem. Także jest to pewien czas, który jest potrzebny. A w tym wszystkim, no, to i to, o czym mówię teraz, to wszystko, o czym mówię teraz, nazwałbym jednym słowem modlitwa. Czyli ten kontakt. Ja miałem kiedyś bardzo ciekawe doświadczenie. Spotkałem w życiu ciekawych ludzi, Żydów mesjańskich. Ludzi, którzy żyją w tradycji żydowskiej, obchodzą święta starotestamentalne, ale wierzą w Jezusa, Jeszua. I pamiętam, kiedyś byłem u nich w domu i nagle gospodarz pyta, czy możemy się pomodlić, czy nie będziemy mieli nic przeciwko temu. Ja mówię, oczywiście. I zaczął nagle mówić po prostu do Boga, dziękować mu za to, że tu jesteśmy, za to, że w taki sposób jakby mówił do osoby, która z nami cały czas jest. Ja powiedziałem, że jestem bardzo pod wrażeniem tej modlitwy, że to jest dla mnie takie niesamowite, takie łatwe wejście, natychmiastowe w modlitwę, takie jakby ona właściwie była cały czas, tylko była niewypowiedziana. Na co usłyszałem, że może ja za bardzo kombinuję, że za bardzo może używam za dużo intelektu do modlitwy, że przecież Pan Bóg jest wszędzie ze mną i przy stole i w toalecie, prawda, i na ulicy. Ale to nie wystarczy powiedzieć, ale właśnie spotkałem się z czymś takim, z takim poczuciem życia w nieustannej obecności Boga. Więc jeżeli to w sobie pielęgnuję, to już jestem w modlitwie. To już tym jestem. To, o czym mówię, to są wszystko ideały. To są wszystko takie rzeczy, które też zdarzają mi się dużo w tym, co mówię, jest tego takiego, no, mówienia o tym właśnie, jak chciałbym, żeby moje życie wyglądało. Ono czasem tak wygląda, ono czasem właśnie przybiera takie kształty, jednak jeszcze, no mówię, powiem krótko, kiedy tylko o tym zapominam, o tej relacji, zaczynam liczyć na własne siły, od razu wkrada się lęk, od razu zaczynam się bać o różne rzeczy, o drobiazgi, o większe rzeczy. A przecież mówi Pismo wyraźnie, wszystkie swoje troski przerzućcie na Niego. Koniec. Właśnie, niech ten cytat taki będzie tutaj przypieczętowaniem tej przydługiej trochę może wypowiedzi. Miriam, tak miała na imię. O, mam taką z nią umowę, ale to taka cicha nasza umowa. Nie będę o tym mówił głośno. Prowadzi mnie za rękę. Prowadzi mnie. Tym swoim płaszczem mnie okrywa. Za mało się może do niej zwracam, ale ona tarczą jest. Chroni przed atakami złego. W tej walce bardzo pomaga.